0: To taki przedsmak też naszej metropolii. Trzy miasta. Zasady budżetu obywatelskiego w każdym mieście trochę różne, ale jedna idea, która je łączy, taka, że mieszkańcy decydują o tym, co w ich najbliższym otoczeniu powinno się wydarzyć, co jest najbardziej im potrzebne.
1: Do wykorzystania na pomysły mieszkańców jest w Gdańsku, Sopocie i Gdyni łącznie niemal 50 milionów złotych. Głosowanie potrwa 2 tygodnie. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskie i Ziemię Łódzką, Podolny, Śląskie, Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą dziś w ciągu dnia od 17 stopni na Pomorzu do 28 w centrum kraju i do 31 stopni na południu.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Z urlopu wraca dziś Rada Polityki Pieniężnej, która zaczyna posiedzenie i jutro podejmie decyzję dotyczącą stóp procentowych. No ale tu chyba planuje taka powszechna ekonomiczna zgoda, że miejsca na obniżki stóp w tej chwili nie ma.
4: No wszystko wskazuje na to, że nie ma. Oczywiście różne historie w przeszłości się zdarzały, jeśli chodzi o wyniki posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej i jej decyzje. Mamy też lipcową konferencję w pamięci prezesa Glapińskiego, który sugerował, że jeśli warunki na to pozwolą, to właściwie możemy myśleć już o obniżkach. Natomiast
3: Wszystko się zmieniło od lipca.
4: Wszystko wskazuje, jak szybko, prawda? Lipiec miesiąc z kawałkiem temu. A dzisiaj przyglądamy się z niepokojem temu, co się dzieje w obszarze inflacji, tak, w Polsce, bo przypomnijmy, że te pierwsze szacunki dotyczące sierpnia, które Główny Urząd Statystyczny opublikował, to jest inflacja na poziomie 3,4%, tak? Czyli średnio ceny wzrosły blisko już tej granicy górnej odchyleń od celu inflacyjnego.
3: Tego takiego światełka ostrzegawczego.
4: Tak, a ciągle nie wiemy, jak będzie się rozwijała, bo już należy mówić nie o zwijaniu, tylko o rozwijaniu sytuacji w Zatoce Perskiej, wojny w Zatoce Perskiej i może się trochę unormuje, bo te rozmowy między Omanem a Iranem chyba się toczą całkiem nieźle i jest jakaś szansa na to, żeby ten przepływ tankowców był troszkę większy, bo teraz oczywiście on jest, ale w bardzo małej skali. Natomiast żeby on się po prostu zwiększył, więc czekajmy i zobaczymy, jaki będzie efekt tych rozmów między Omanem a Iranem. Jakoś też ostatnio przez ostatni dzień, dwa, bo chyba już w takich zakresach czasowych, o takich zakresach czasowych trzeba mówić, nie było jakichś ataków agresji z jednej i z drugiej strony, myślę o Stanach Zjednoczonych i Iranie, ale to w każdej chwili się akurat może zmienić. Każdy jest bardzo, bardzo niestabilnie i myślę, że to trzeba absolutnie brać pod uwagę i że Rada Polityki Pieniężnej to weźmie pod uwagę.
3: I tak się wydaje, czy może się wydawać, że z tych względów inflacyjnych ta obniżka stóp, to ona się odsuwa, kto wie, może nawet w bliżej nieokreśloną przyszłość?
4: Ale proszę zobaczyć, tak, mieliśmy znowu lipiec, tak? Lipiec mieliśmy raport o inflacji, czyli projekcje Narodowego Banku Polskiego dotyczące parametrów makroekonomicznych, które służą do wyprojektowania tego, co będzie się działo z inflacją. Jeśli dobrze pamiętam, to na drugi kwartał ta projekcja mówiła na drugi kwartał mówiła o 2,9%. Możemy o tym zapomnieć, tak? Możemy zapomnieć o... A w kolejnych kwartałach jeszcze niższy... nie, na cały rok, przepraszam.
3: Całoroczne.
4: Na całoroczna 2,9%. Przepraszam, nie mam danych przed sobą, to tak z pamięci. To możemy o tym absolutnie zapomnieć i wszystko wskazuje na to, że trzeci, czwarty kwartał też będą podwyższone zmienione i to pewnie nie bliżej 3, a bliżej 4, aczkolwiek są też projekcje niektórych ekonomistów i banków mówiące o tym, że w końcu roku może to być nawet 5%. Oczywiście wszystko się może zdarzyć, ponieważ geopolitycznie sytuacja jest niebywale niestabilna cały czas, więc oczywiście może się także zdarzyć, że będzie to 5%. Ja bym jednak szacowała, że będziemy w okolicach jednak 4%. Bardzo dużo zależy, bo oczywiście to, co się dzieje w obszarze paliwa, cen ropy i tym samym cen paliw, no to jest jedno, już żeśmy jakby to oswoili, aczkolwiek widać przekładanie się tego na inflację nie tylko w Polsce, może warto powiedzieć, że też w strefie euro.
3: Za chwilę o tym porozmawiamy, i o decyzjach Europejskiego Banku Centralnego.
4: Natomiast to, co do czemu ja się akurat przyglądam, to są ceny żywności. Wielokrotnie chyba pewnie tu państwo żeście rozmawiali, ja także tu się wypowiadam o tych cenach żywności, że jest zadziwiające, co dzieje się z cenami żywności w tym roku, bo przecież mieliśmy i suszę, i powodzie. Ta pogoda jest bardzo niestabilna. Z punktu widzenia surowców, które są podstawą dla produktów żywności, no to jest bardzo niedobre, natomiast mamy
3: drogi gaz również, który wpływa na nawozy sztuczne.
4: Ale też transport, bo trzeba to przewieźć.
3: I mamy paliwa droższe.
4: A mamy deflację, czyli ceny na żywność średnio rzecz biorą, bo oczywiście w zależności od różnego rodzaju artykułów to różnie wygląda, ale ceny artykułów żywnościowych są niższe niż w tych samych miesiącach roku poprzedniego. I teraz pytanie, co się będzie działo w kolejnych miesiącach, bo jak na razie te ceny żywności amortyzują, bo to, co się dzieje w wyniku wzrostu cen paliwa i ta inflacja 3,4%, no jednak relatywnie wysoka, ale pewnie gdyby nie to, co dzieje się w obszarze produktów żywnościowych i ich cen, to pewnie byśmy mieli ją rzeczywiście zdecydowanie wyższą.
3: A czy w sytuacji tej znowu rosnącej inflacji i tych nie najlepszych dla niej prognoz na kolejnych kilka miesięcy, no to może jakaś podwyżka stóp procentowych czaiłaby się za rogiem? Jak pani sądzi?
4: Wie pan, to jest tak, jak przed chwilą o obniżce, żeśmy zastanawiali się, czy tu jest przestrzeń. Oczywiście nie ma, wedle mnie. Natomiast ja bym jednak powiedziała, że to jest moment, w którym trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście, jeśli wrześniowa inflacja bardzo istotnie wzrośnie, wtedy trzeba będzie się zastanawiać nad tym. Myślę, Rada Polityki Pieniężnej powinna się zastanowić. No ale za chwilę w listopadzie mamy projekcję inflacji, więc niewykluczone, że listopadowe posiedzenie może być tym posiedzeniem, jeśli ta projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego będzie niekorzystna, będzie sygnalizować rzeczywiście zagrożenia istotnym przekroczeniem 3,5%, czyli górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, to jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie po projekcji inflacji, z którą członkowie Rady Polityki Pieniężnej zapoznają się przed posiedzeniem, więc będą wiedzieć znacznie więcej niż my będziemy wiedzieć w tym momencie, kiedy ta decyzja będzie podejmowana.
3: Dobrych informacji dla kredytobiorców dziś nie mamy.
4: Ale to nie mamy też złych, tak? To muszę powiedzieć, jak zobaczyłam te wyniki inflacji wstępne za sierpień, a jednocześnie bardzo wyraźnie płyną informacje o tym ogromnym zainteresowaniu kredytami mieszkaniowymi, tak? Że zapotrzebowanie na kredyty istotnie wzrosło i udzielone kredyty to jest rzeczywiście jakaś ogromna wartość. No to oznacza, że ci, którzy te kredyty biorą, no jednak muszą brać pod uwagę to, co się dzieje. Widzą, co się dzieje. No, rozumiem, że robią to świadomie i dzisiaj muszą także brać pod uwagę to, że obciążenia mogą wzrosnąć, ale podejrzewam, że biorą pod uwagę to, że jeśli wzrosną nawet, to to będzie właśnie 25 punktów bazowych, no może w bardzo ekstremalnej, złej sytuacji to będzie 50 punktów bazowych, a nie tak jak było to w przeszłości znacznie, znacznie więcej.
3: Wróćmy jeszcze, proponuję, na rynek ropy naftowej. Baryłka ropy Brent w tej chwili kosztuje prawie $99. No tych $100 za baryłkę znowu, to już powoli wydaje się pytanie nie czy, tylko kiedy. No i tak wydaje się, że to uderzenie tej drogiej ropy i wynikających z tego teraz drogich paliw, czy ono przypadkiem nie jest boleśniejsze dla gospodarek, dla odbiorców niż pół roku temu, kiedy wybuchała wojna w Iranie?
4: Tak. Przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy wojna w Iranie wybuchała, nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Na początku jeszcze te parę, powiedziałabym, dni, to myśleliśmy o tym, że to będzie tak, że wejdą i nie tam, no mówiono na początku, pan prezydent Trump mówił na początku maksymalnie miesiąc, a może krócej. I będzie tak naprawdę po wszystkim, nie będzie żadnych konsekwencji takich globalnych. No widzimy, jak sytuacja wygląda i także po momencie, kiedy tam zaczęło być wyraźnie widać, że to nie będzie miesiąc, że to będzie dłużej, wtedy rzeczywiście zaczęliśmy się obawiać i zresztą widać to nawet po badaniu koniunktury konsumenckiej naszego głównego urzędu statystycznego, dlatego, że wyraźnie i odpowiedzi badanych konsumentów, czy oczekują wzrostu cen, bardzo wyraźnie marzec i kwiecień, czyli po rozpoczęciu się wojny, te oczekiwania rosnących cen były silne. W tej chwili to się ustabilizowało. Więc nie ma takich wyraźnych wzrostów oczekiwań inflacyjnych. Myślę akurat o polskiej gospodarce, o polskich konsumentach. Stąd może też, i tu wrócę na chwilę do tych kredytów mieszkaniowych, stąd ta większa odwaga w sięganiu po kredyty po to, żeby móc finalizować swoje decyzje inwestycyjne, jeśli chodzi o mieszkania. No, będziemy się, myślę, że po prostu trzeba powiedzieć, że będziemy się przyglądać i to nie co miesiąc, tylko codziennie.
3: Chociaż te drogie paliwa teraz, no te oczekiwania inflacyjne mogą wywindować w tych kolejnych badaniach, które będą
4: prowadzone.
3: No sierpniowe, prowadzone.
4: Tak jak powiedziałam, są wedle mnie dosyć stabilne.
3: Bo mieliśmy
4: minimalnie różnica w stosunku do poprzednich miesięcy, no naprawdę jakby odsetek badanych konsumentów, którzy mówią o tym, że ceny mogą wzrosnąć, jest no, chyba 1 punkt procentowy wyższa niż była w badaniu lipcowym, więc tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia. Zresztą to też pewnie będzie brane pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej. Znaczy, jeżeli konsumenci nie oczekują, nie ma tutaj presji takiej ze strony konsumentów i ze strony ich oczekiwań dotyczących inflacji. Rynek pracy jest w miarę stabilny, tak? Znaczy, nie ma istotnie rosnących wynagrodzeń, te wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosną około plus minus 6%. Jeśli chodzi o przyszły rok w sektorze publicznym wiemy, bo mamy założenia do budżetu, że ten wzrost będzie 3%, więc ta perspektywa dalsza, nie dziś, jutro, pojutrze, tylko przyszły rok, część gospodarki to nie będzie wysoki wzrost, nie będzie tej presji ze strony wynagrodzeń. Mamy w miarę stabilną sytuację na rynku pracy. Co prawda mamy informacje o tym, że bezrobocie wzrosło, ale o 1,01 punkta procentowego, 5,9%, więc na tym rynku jest dosyć stabilnie. Jednocześnie, tak może przy okazji, przedsiębiorcy bardzo wyraźnie sygnalizują, że potrzebują pracowników i chcą ich ściągać z zagranicy. Coś trzeba by było może jednak pomyśleć, bo jeśli mamy bezrobocie na poziomie no, zbliżającym się do 1 miliona osób, część oczywiście to jest fluktuacja, czyli ludzie zmieniają pracę, rejestrują się w urzędach, bo mówimy o bezrobociu rejestrowanym. Natomiast no, jeśli jest ogromne zapotrzebowanie i przedsiębiorcy w dalszym ciągu sygnalizują, że chcieliby ściągać ludzi z zagranicy, zresztą pokazują, jakie są tam bariery, że czeka się bardzo długo na zezwolenia, no ale jednocześnie prawie 1 milion osób na rynku pracy poszukuje tej pracy, czy w każdym razie zarejestrowanych jako bezrobotni, może warto by było się temu przyjrzeć i w jakiś sposób zadziałać, żeby ci, którzy poszukują pracy, trafiali tam, gdzie popyt na pracę jest wyraźnie artykułowany.
3: To jeszcze na pół minutki, na koniec. Wspomnieliśmy Europejski Bank Centralny. Podniesie stopy procentowe w tym tygodniu?
4: No, wszystko absolutnie wskazuje. Tam jest znacznie łatwiej przewidywać. Bardzo klarowne są te informacje, które płyną po posiedzeniach w Europejskim Banku Centralnym i wskazuje na to, że zostaną stopy podniesione o 25 punktów bazowych, ale proszę pamiętać, że tam troszkę jest inna sytuacja, tak? Tam cel inflacyjny to jest 2%, a inflacja w strefie euro 3,3%, czyli ta przestrzeń, te nożyce się jednak za bardzo rozwarły i wydaje się, że uzasadnione będzie podniesienie o 25 punktów bazowych.
3: Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Rafał Mróz, ekspert rynku pracy w Manpower. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie do studia.
3: Bardzo nam miło pana tutaj gościć, a porozmawiamy o publikowanym dziś barometrze perspektyw zatrudnienia, który pokazuje plany pracodawców czwarty kwartał, no czyli w zasadzie na jesień tego roku. Dwa razy więcej firm w Polsce będzie zatrudniać niż zwalniać. To brzmi nieźle.
5: Tak, brzmi nieźle, jest to kolejny kwartał. Oczywiście te różnice w danych występują, natomiast to jest kolejny dobry kwartał przed nami, przynajmniej według badań barometru, ale też to, co obserwujemy jako Manpower na rynku pracy, na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury. Wciąż jakby największą grupę stanowią ci pracodawcy, którzy nie planują żadnych ruchów kadrowych, ale na pewno praktycznie dwukrotna przewaga tych, którzy zamierzają zatrudniać niż zwalniać, na pewno jest budująca i na pewno dobrze rokuje na najbliższy kwartał na rynek pracy.
3: To jak to wygląda w liczbach?
5: Jeśli chodzi o liczby, mamy 32% organizacji, które planują zatrudniać i 15%, które zamierzają redukować zatrudnienie. I ponad połowa badanych firm nie planuje ruchów kadrowych, także ta prognoza netto po korekcie sezonowej wynosi plus 18%. I jest ona delikatnie, ale wyższa od wskazań w poprzednim kwartale i sporo wyższa, bo aż o 7 punktów procentowych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
3: Prognoza netto 18%, to jak to rozumieć?
5: Jest to różnica pomiędzy firmami, ilością firm, które deklarowały gotowość do zatrudnienia nad tymi, które deklarują gotowość do zwalniania.
3: I tych 18% to niezły wynik?
5: 18% to jest niezły wynik, no bo w świecie nigdy nie jest tak, że wszyscy zatrudniają. Są firmy, które też borykają się na polskim rynku z różnymi trudnościami. Są firmy, które prowadziły jakieś projekty, do których potrzebowały dodatkowe zasoby i teraz po prostu muszą je zredukować, żeby urealnić ten poziom zatrudnienia do obecnej koniunktury u nich konkretnie w przedsiębiorstwie. I to jest w ogóle jeden z najczęstszych powodów podawanych jako przyczyna redukcji. Natomiast biorąc pod uwagę to, że no, tych firm ilościowo jest więcej, które się rozwijają, bo ten rozwój, wchodzenie na nowe rynki, to są główne powody podawane przez przedsiębiorców, no jest na pewno pozytywny. I to, co trzeba podkreślić, utrzymuje się na polskim rynku od wielu kwartałów.
3: O tych powodach jeszcze za chwilę trochę porozmawiamy, ale powiedzieliśmy, że największa liczba firm, połowa, zamierza trzymać zatrudnienie bez zmian, co też jest dobrą informacją dla rynku pracy. I to już taka chyba charakterystyczna cecha polskiego rynku pracy, bo to już widzimy od wielu kwartałów, że jednak najwięcej firm z tymi i zarówno rekrutacjami, jak i zwolnieniami się wstrzymuje.
5: Generalnie tak, no i jest to, można powiedzieć, obraz no, pewnie optymalny, tak? No bo firma, która non-stop inwestuje się, rozwija, dotrudnia nowych pracowników, też ponosi jakiegoś rodzaju pewnie ryzyko. Też musimy pamiętać, że to nie jest tak, że te 51% firm to jest cały czas ta sama grupa pracodawców, tak? Ci pracodawcy tutaj się wymieniają, mieszają. To, co na przykład można zauważyć i jedna z głównych różnic, to chociażby znaczący wzrost tej prognozy netto, dużo większy optymizm w największych przedsiębiorstwach, tych, które zatrudniają powyżej 5000 pracowników, co też siłą rzeczy powinno się przełożyć na ilość wakatów, które będą zatrudniać, no bo inne rekrutacje ilościowo będzie przeprowadzała firma olbrzymia niż taka, która zatrudnia do 10 pracowników na przykład, tak?
3: A państwo w tym badaniu biorą pod uwagę te duże firmy, czy te mniejsze również?
5: Wszystkie bierzemy pod uwagę. Te firmy są scharakteryzowane właśnie po wielkości i obecnie w tym badaniu na czwarty kwartał największy optymizm jest właśnie wśród tych firm największych i wśród firm średnich, bym powiedział, do 250, między 50 a 250 zatrudnionych osób. Tamten optymizm jest największy, ale generalnie prognoza jest dodatnia w każdej z grup przedsiębiorstw, chociaż różnice są dosyć znaczące.
3: Ci, którzy będą zatrudniać, to potrzebują pracowników, ponieważ?
5: Ponieważ się rozwijają, ponieważ tworzą nowe miejsca pracy, ponieważ wchodzą na nowe obszary, które wymagają dodatkowych ról, nowych stanowisk. Także są to zdecydowanie tematy wynikające z rozwoju tych przedsiębiorstw.
3: A z drugiej strony, ci, którzy zwalniają, to jakie to są główne powody? To są problemy finansowe firmy?
5: To mogą być problemy finansowe firmy, to może być dostosowanie właśnie swojego zatrudnienia do zapotrzebowania na poziomie obecnego popytu. Też pamiętajmy, że wiele firm działa sezonowo, więc nie wiem, mamy firmy, które najwięcej działają w okresie letnim i teraz naturalnie schodzą z tego pikowego zatrudnienia. Chociaż czwarty kwartał naturalnie w Polsce rok w rok jest tym kwartałem takim najbardziej gorącym na rynku pracy, gdzie tych potrzeb rekrutacyjnych jest zdecydowanie najwięcej.
3: To w których branżach w tym czwartym kwartale te potrzeby będą największe?
5: Zdecydowanie, może nie zdecydowanym liderem, ale liderem jest branża budowlana i związana z nieruchomościami, natomiast no tutaj też to, co obserwujemy na rynku budowlanym, to co się dzieje, też planowane w Polsce inwestycje infrastrukturalne przełożyć się powinny na długotrwałe, wysokie zapotrzebowanie w tej branży. Pamiętać trzeba, że pobiliśmy rekord w ilości udzielonych kredytów hipotecznych w tym roku, także to nie chodzi tylko o infrastrukturalne, duże inwestycje w skali jakby całego kraju, narodowe, że tak powiem, ale też jest to kwestia budowlana. Ten rekord kredytów jest pobity od 2007 roku, przepraszam, także to są naprawdę wielkie liczby w tym roku. Mamy też bardzo wysoko generalnie rzecz ujmując produkcję i to też jako agencja pracy widzimy, że tego zapotrzebowania praktycznie we wszystkich branżach jest dużo.
3: I z czego to może wynikać w przypadku produkcji? Akurat te inwestycje zbrojeniowe, które jako państwo w tej chwili prowadzimy, również mogą tu mieć swoje odzwierciedlenie?
5: Branża zbrojeniowa na pewno też, natomiast ona stosunkowo niewiele mimo wszystko waży w skali całej gospodarki, więc nie powiedziałbym, że ona tutaj generuje taki bardzo duży, największy popyt, aczkolwiek na pewno tam te potrzeby będą duże, ale i w branży automotive w tym momencie bardzo mocno działa, która jest taką dosyć branżą, która ma te potrzeby bardzo różnorodne i potrafiące się szybko zmieniać. Branża produkcyjna również, w sensie jeżeli chodzi o produkty szybko zbywalne, też w tym momencie bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników zgłasza. No i to, co też widzimy, co jest naturalne akurat dla tego okresu, to kwestia branży logistycznej, handlowej, czyli przede wszystkim
3: Święta,
5: Black Friday, szczyt sezonu w branży e-commerce, także te wszystkie wielkie i mniejsze sklepy internetowe w tym momencie się zbroją i będą zbroić na świąteczny pik.
3: Handel i logistyka plus 21% tego zapotrzebowania na pracowników. A w których branżach ten optymizm rekrutacyjny jest zdecydowanie mniejszy? Wspomnieliśmy już o takich branżach typowo wakacyjno-letnich. No i to zrozumiałe, ale gdzie jeszcze?
5: No te wakacyjno-letnie były liderem tego zestawienia w poprzednim kwartale. Ta branża hotelarska wtedy była na czele. W tym momencie to zapotrzebowanie jest trochę niższe, aczkolwiek niemalże we wszystkich branżach ta prognoza jest dodatnia. Jedyna branża, w której notujemy tą prognozę ujemną, to informacja i komunikacja. To jest dosyć dużo różnych firm zgrupowanych, natomiast ta kategoria ogólnie tak się nazywa i tutaj ten spadek jest, w sensie tutaj ta prognoza jest na poziomie minus 6%.
3: A jak to wygląda, gdybyśmy spojrzeli teraz na mapę? Pracodawcy w których regionach Polski przede wszystkim zamierzają zatrudniać?
5: I tu też jest duża różnica, bo region, który w ubiegłym kwartale tą prognozę miał najniższą, mówimy tutaj o regionie wschodnim, w tym momencie to zapotrzebowanie zgłasza największe. Mówimy tu właśnie o województwie podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Tam ta prognoza jest na poziomie prawie 30%. Natomiast można powiedzieć, że wszystkie województwa za wyjątkiem południowych regionów, czyli Śląska i Małopolski, tą prognozę mają bardzo zbliżoną do siebie na poziomie 20 bądź ponad 20%. Jedynie właśnie województwa, które teoretycznie są jednymi z najbardziej uprzemysłowionych, jeżeli chodzi szczególnie właśnie o produkcję przemysłową, czyli właśnie Śląsk i Małopolska, tutaj ta prognoza jest nieco niższa na poziomie plus 7%.
3: A to ciekawe, dlaczego tak?
5: No, tak wskazały firmy, które były badane. Musimy brać pod uwagę, że tak jak mówię, deklaracja kilku firm nie oznacza tendencji dla całego kraju. Też niektóre branże, niektóre firmy mocno zbroiły się właśnie w pracowników w poprzednich kwartałach. Także no tutaj też na pewno trzeba było spojrzeć indywidualnie na odpowiedzi respondentów, na tą charakterystykę. Natomiast tak, biorąc pod uwagę jakby uprzemysłowienie naszego kraju, to tak na logikę tam powinno być wysoko, ale nie zawsze jest. I później my jako Agencja Pracy Tymczasowej, jak obserwujemy rynek, to też widzimy właśnie, że tamtych rekrutacji jest faktycznie mniej niż w innych częściach kraju.
3: A ta ściana wschodnia wyróżnia się akurat tutaj pozytywnie. Tu jakich powodów moglibyśmy się dopatrywać?
5: Pamiętajmy, że to jest jakby prognoza netto, nie oznacza, że tam jest firm najwięcej, w sensie, że tam jest najwięcej respondentów, tak? W sensie, no na ścianie wschodniej tych firm przedsiębiorstw jest zdecydowanie mniej niż na ścianie zachodniej czy południowej. Natomiast, no właśnie to, że w ubiegłym kwartale chociażby te firmy nie planowały dużych wzrostów, mogły pozyskać nowe projekty jakby odzwierciedleniem jest tego zapotrzebowanie na pracowników. Natomiast też pamiętajmy, że to badanie nie pokazuje ilości stanowisk, które będą rekrutowane, tylko pokazuje tendencje, pokazuje prognozę w poszczególnej grupie przedsiębiorstw i tak jak mówiłem, inne zapotrzebowanie będzie zgłaszała duża firma, a inne będzie zgłaszała malutka działalność do 10 osób. Natomiast no, to, co mówiliśmy wcześniej, tutaj największy wskaźnik jest w tych największych przedsiębiorstwach, więc należałoby się spodziewać, że tych potrzeb będzie ilościowo również bardzo dużo.
3: Ale te małe firmy, bo one zwykle no, mają najmniejszy ten optymizm rekrutacyjny, też go jednak widać?
5: Tak, widać go, no szczególnie w tych przedsiębiorstwach do 250 pracowników, gdzie ta prognoza jest na poziomie plus 23%.
3: A natomiast mikrofirmy?
5: Mikrofirmy mają również niezły wskaźnik, bo plus 9, natomiast spośród tych zgrupowanych firm co do wielkości zdecydowanie jest on najmniejszy w tych firmach do 10 osób.
3: Patrzą też Państwo na perspektywy zatrudnienia na innych rynkach europejskich. Jak wyglądamy chociażby w porównaniu z naszymi sąsiadami?
5: Na pewno jesteśmy poniżej średniej spośród badanych krajów, bo tutaj ta średnia globalna wynosi plus 29%, więc my jesteśmy dosyć sporo poniżej tej średniej.
3: Bo u nas 18.
5: U nas jest 18, tak. No i na tle naszych sąsiadów nie wyglądamy źle, bo z tych takich większych krajów naszych sąsiadów wyprzedza nas tak na dobrą sprawę jedynie Szwecja, natomiast ta prognoza u nich jest bardzo wysoka, bo jest na poziomie plus 39%. Natomiast nasi najwięksi partnerzy handlowi, sąsiedzi zachodni Niemcy są na poziomie lekko niższym od nas, plus 15. Słowacja tradycyjnie jest na dole rankingu, tak na dobrą sprawę, więc wydawałoby się, że kraj, który jest mocno uprzemysłowiony, szczególnie jeżeli chodzi o branżę automotive, tam ta prognoza jest dosyć słaba, natomiast już kolejny kwartał, aczkolwiek jeżeli dobrze pamiętam, w poprzednim badaniu ona była ujemna, w tym momencie jest lekko powyżej zera. Także na tle sąsiadów prezentujemy się naprawdę, naprawdę nieźle, natomiast światowo do Indii bardzo, bardzo nam daleko, który kolejny kwartał są na czele z prognozą plus 54, także w Indiach się dzieje.
3: No tam zapotrzebowanie na pracowników jest. Musimy jakoś podsumować tę naszą rozmowę. Co powinni zapamiętać ci, którzy zastanawiają się nad zmianą pracy? No i może w tym czwartym kwartale będą jej szukać?
5: że na pewno tej pracy dużo będzie w branży e-commerce, w różnego rodzaju magazynach, że branża budowlana też to zapotrzebowanie będzie miała bardzo duże i to najprawdopodobniej długofalowo w przeciwieństwie do e-commerce'u. Polski rynek pracy wciąż jest rynkiem, który wciąż jest rynkiem pracownika. Oczywiście to, co powtarzam zawsze, to nie jest, w sensie to jest ujęcie całościowe. Jako rynku polskiego, tak? Natomiast ten rynek polski nie jest jednolity. Są regiony wciąż, w których o zatrudnienie jest bardzo ciężko albo w których nie ma wyboru, więc jakby zmiana pracy wiązać się może z długotrwałym później poszukiwaniem. Także nie każdy pracownik ma komfort zmiany miejsca pracy, bo coś mu się w poprzednim nie podoba, tak? No ale generalnie zdecydowanie ten rynek polski wciąż jest dobrym miejscem dla pracowników. Wciąż z mojej perspektywy w większości przypadków, jeżeli ktoś chce pracować, to tą pracę bez większego kłopotu powinien znaleźć. Oczywiście mówimy o tych pracownikach, co się mówimy generalnie o pracy, tak? Im idziemy dalej w specjalizację, w stanowiska wysokospecjalistyczne, no to tutaj ta sytuacja już może wyglądać różnie.
3: No, czyli całkiem niezłe informacje dla potencjalnie szukających pracy jesienią i zimą tego roku. Rafał Mróz, ekspert rynku pracy w Manpower, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: 14.44 w Radiu Tok FM. Czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Zerkniemy sobie na to, co dzieje się na rynku finansowym w tej chwili. Euro 4,31 grosza w tej chwili. Dolary niecałe 3,72 grosze, więc sytuacja dość podobna do tej, którą mieliśmy wczoraj. WIG 20 na warszawskiej giełdzie idzie w górę o 0,9% i to jest nowy rekord wszechczasów, więc na warszawskiej giełdzie trwa hossa. Troszeczkę w nawiązaniu do tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, dodam, że akcje spółki Tauron są najlepsze w tej chwili w WIG-u 20, idą w górę o ponad 4%, a PGE, czyli największy w kraju producent energii elektrycznej, to jest wzrost o prawie 2,5% i akcje PGE są w tej chwili najdroższe od 2017 roku na warszawskiej giełdzie. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o gaz w Europie, to on dzisiaj znów drożeje o ponad 2,5%, ponad 75 euro za megawattogodzinę, co by się przekładało, gdyby to przeliczyć na złote, na ponad 300 zł. Więc jest drogo. Naszym gościem teraz jest pani dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Tak, wspominałem o tych notowaniach spółek energetycznych, o tym, co się dzieje z gazem i w tym momencie jeszcze chciałem dodać, że jeśli chodzi o towarową giełdę energii, czyli taki nasz rynek hurtowy w Polsce, to kontrakt na dostawę prądu w przyszłym roku, taki bazowy, w tej chwili kosztuje już 545 zł i w ciągu ostatniego miesiąca podrożał o ponad 12%. I jest już wyraźnie powyżej tego poziomu, który mamy zakonserwowany w taryfie Urzędu Regulacji Energetyki na ten rok, prawda? Czy to, co się dzieje w tej chwili na rynkach, oznacza, że... Bo wszystko bardzo szybko zaczęło drożeć w ciągu ostatnich tygodni. Czy my znowu idziemy w stronę jakiegoś nowego kryzysu energetycznego?
7: No ja myślę, że my już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Do tego mieliśmy rekordowo ciepłe lato i duże ograniczenia w pracy elektrowni konwencjonalnych. W wielu miejscach Europy, we Francji, elektrownie jądrowe i w wielu krajach też elektrownie węglowe nie dawały rady. Nawet w Polsce mieliśmy sytuacje kryzysowe i ryzyko niezbilansowania. Czyli wiele kryzysów nas dotyka. Na pewno to... jak ceny gazu rosną na rynku europejskim, cena ropy, no to wpływa też na ceny węgla. No i ostatecznie, a jednocześnie bardzo zwiększa się też zapotrzebowanie na energię, no bo jak mamy gorące lato, to chcemy się chłodzić, chcemy utrzymać temperatury. Sytuacja gospodarcza, jak pan sam w tej chwili powiedział, w Polsce jest dobra, więc też rozumiem, że zapotrzebowanie na energię z przemysłu utrzymuje się, no i to wszystko wpływa na ceny.
6: Troszeczkę pechowo chyba, bo my wymyśliliśmy sobie taki model transformacji energetycznej, prawda, już jakiś czas temu, że budujemy elektrownię atomową, ale zanim ją zbudujemy, będziemy wygaszać węgiel i będziemy tymczasowo opierać się głównie na energetyce gazowej. I ten gaz teraz niesamowicie nam drożeje i nie wygląda na to, żeby to było coś tymczasowego, co oznacza, że cały ten model transformacji energetycznej za chwilę zrobi się nieaktualny, bo rachunek kosztów zrobi się zupełnie inny?
7: No to jest, tak trochę pan mówi, jakbyśmy to my tylko podejmowali decyzję w sprawie włączenia tego, wyłączenia tamtego. No trzeba mieć też świadomość, że na to wpływają warunki ekonomiczne, techniczne pracy elektrowni. Ceny węgla w tej chwili spadły w porównaniu z tym, co były w 2023 roku, no ale nasz sektor w budżecie na ten rok, w budżecie państwa zarezerwowano 6 miliardów.

0: tylko płakać i płacić tak naprawdę, bo też trzeba mieć świadomość, że to ceny ropy mogą skoczyć do 120 dolarów za baryłkę lada moment i no, jest to sytuacja trudna, w której widzimy, że właściwie odnawialne źródła energii, pewnie też elektrownia jądrowa, jak już będzie za, nie wiem, 10 lat może któregoś dnia, no to one mogą łagodzić tą sytuację i zmniejszać naszą zwiększać odporność na te szoki cenowe, które widzimy na świecie.
1: To w tym momencie wszyscy mogą sobie zadawać pytanie, w takim razie jakiej podwyżki cen za energię elektryczną możemy oczekiwać w przyszłorocznych taryfach, które nam pokaże Urząd Regulacji Energetyki pewnie pod koniec roku, tak jak zwykle. Bo rozumiem, że tego poziomu, który mamy dzisiaj, przy tych cenach, które są teraz, pewnie się nie uda utrzymać.
0: No to przede wszystkim na pewno pytanie dla kogo, jakie ceny, bo
1: dla gospodarstw domowych energii.
0: Dla gospodarstw domowych, no tak, no bo właśnie, znaczy ja już się przyzwyczaiłam przez ostatnie lata, że właściwie decyzje Urzędu Regulacji Energetyki tylko częściowo łączą się z sytuacją rynkową. W dużym stopniu mają ścisły związek po prostu z polityką i na pewno w tym roku wyborczym trudno się spodziewać, że rząd będzie chciał odzwierciedlić sytuację energetyczną globalną w naszych rachunkach za energię. Więc podejrzewam, że znowu się skończy na jakichś mrożeniach, dopłatach. Chociaż właśnie ta sytuacja budżetowa jest coraz trudniejsza, można się spodziewać jakiejś redystrybucji, przesuwania niektórych opłat pomiędzy grupami odbiorców, no ale pewnie gospodarstwa domowe dalej będą chronione, więc ja bym akurat nie panikowała. Bardziej niepokojąca sytuacja jest w przypadku przemysłu, kiedy przemysł musi konkurować z jednej strony globalnie, a z drugiej strony ceny energii dla przemysłów w Unii Europejskiej, w Polsce są właściwie, należą do jednych z najwyższych. To oznacza, że nasz przemysł energochłonny, bo to też nie dotyczy każdego przemysłu, ale ten energochłonny może mieć podgórkę w sytuacji, kiedy na przykład, no nie wiem, też bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o produkcję nawozów, które produkuje się z gazu, a ten gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna jak w ubiegłym, znaczy czy w tym roku, bo właściwie styczeń, luty było bardzo zimno, więc no będzie nas pewnie ratowała pogoda.
1: Oby.
0: I otoczy. Tak.
1: No bo tak właściwie do końca nie wiemy, jaka będzie pogoda zimą. No. Natomiast wracając do tego, co pani powiedziała, że pewnie w związku z tym, że będą szły wybory, będzie kampania wyborcza i jak rozumiem to nas, gospodarstwa domowe troszeczkę uratuje, bo znów będą jakieś tam mrożenia. Generalnie pani zdaniem, zostawiając politykę na boku, państwo powinno iść w takie interwencje? One są pożyteczne w takiej sytuacji? Czy nie wiem, powinniśmy to wszystko zostawić?
0: Nie, ja uważam, że nie są, dlatego że po pierwsze ceny energii elektrycznej to jest około 4% wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce i one wcale jakby nie doprowadzą do jakiejś katastrofy, jeśli wzrosną nawet w ramach tego pułapu dla większości gospodarstw domowych, bo są oczywiście gospodarstwa wrażliwe, osoby, które potrzebują pomocy, chore, no to te rzeczywiście trzeba wspierać, zresztą nie tylko od strony energetycznej, ale od strony być może wszelakiej, gdzie państwo takie jak my, które się chwali tym, że jest w grupie G20, no to mogłoby dbać też o tych obywateli, których sytuacja jest trudniejsza. Dużo większym problemem są koszty ogrzewania i zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale pelet, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym. No i o tym trzeba rozmawiać. Mnie trochę przeszkadza, że tyle polityki przynosi

0: się na pole cen energii elektrycznej, bo to po prostu jest element ważny, ale tak samo ważne są ceny żywności. Według GUS-u my płacimy 20% wydatków gospodarstw domowych jest związanych z cenami żywności. To jest dużo większy składnik, a jednocześnie ceny żywności bardzo wzrosły w ostatnich latach w Polsce i to dotyka dużo bardziej wielu gospodarstw domowych niż energia elektryczna, więc mnie trochę brakuje, tutaj się spina wiele interesów, rynek energii w Polsce jest wart ponad 200 miliardów złotych, więc i poziom dezinformacji i takiego robienia wody z mózgu, przepraszam, bo czasami myślę, że jak się jest po drugiej stronie, no to ma się mętlik w głowie i właściwie nie wiadomo, czy to OZE obniża ceny, czy zwiększa i właściwie kto jest winny, czy to właśnie transformacja energetyczna, czy brak transformacji energetycznej. Ja myślę, że jak ktoś tego słucha, a nie zajmuje się tym na co dzień i tak naprawdę go interesuje tylko, żeby było dobrze, nie za drogo, no to rzeczywiście ma taki mętlik i w efekcie przestaje się tym interesować. Ulega jakiejś propagandzie lub nie, ma jakieś emocje, wkurza się, jak nie rozumie swojego rachunku, bo ostatecznie naprawdę przynajmniej dobrze jest wiedzieć, za co się płaci i dlaczego tak dużo.
1: I tu musimy postawić kropkę. Spróbowaliśmy troszeczkę ten mętlik rozjaśnić. Bardzo dziękuję. Pani doktor Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji, była naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: USA przewróciły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Za chwilę o założeniach tego projektu. To był bardzo trudny sezon dla rolników. Zbiory w niektórych regionach są niższe, nawet o 30% niż w zeszłym roku. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Władze USA wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów, jednocześnie przedłużając przerwę w rozpatrywaniu tych typów wiz dla obywateli innych państw, podała agencja Reutera. Jak wynika z doniesień agencji, Biały Dom polecił wznowić wydawanie wiz w placówkach w Polsce i na Węgrzech, mimo utrzymania wprowadzonej w sierpniu przerwy w rozpatrywaniu tego typu wiz na całym świecie. Reuters podaje, że nie jest jasne, dlaczego dla Polski i Węgier uczyniono wyjątek. Agencja przypomina przypadek wydania wizy dziennikarskiej dla ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Formalnie polecenie wydania wizy miał wówczas wydać wiceszef Departamentu Stanu Christopher Landau. Reuters podkreśla, że globalna przerwa trwa, mimo że administracja Donalda Trumpa informowała wcześniej Sąd Federalny, że potrwa ona do końca sierpnia. W rzeczywistości według agencji może się jeszcze znacząco przedłużyć. Wizy imigracyjne umożliwiają zwykle legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. 12 krajów, w tym Polska, chce wprowadzić sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na okupowanych ziemiach, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
5: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
4: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu, co zgodnie z prawem międzynarodowym jest nielegalne. Poza tym szacuje się, że od początku tego roku z rąk Izraelczyków zginęło prawie 90 mieszkańców zachodniego brzegu. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Wielka Brytania, Francja i Kanada. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie. Fundamentem nowej propozycji ma być jedna z ustaw rządowych, które prezydent trzykrotnie wetował.
6: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
4: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
6: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
4: Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Z kolei Pałac Prezydencki krytykował rozwiązania forsowane przez rząd jako zbyt skomplikowane i duszące przedsiębiorczość, ale premier Donald Tusk widzi sprawę inaczej i nawiązuje do afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych milionów złotych, a która szczodrze wspierała polityków polskiej prawicy.
7: Czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim, ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem, z czystym złem.
4: Donald Tusk wskazuje także na Zbigniewa Boguckiego jako osobę, która działa na rzecz Zonda Krypto przez torpedowanie rządowych rozwiązań, które miały uregulować rynek kryptowalut w Polsce. Za rolnikami bardzo trudny sezon. Zbiory rzepaku i pszenicy są w niektórych regionach nawet o 30% niższe niż w ubiegłym roku. To wina pogody. Najpierw był silny mróz, potem susza i upały, tłumaczy w rozmowie z reporterką TOK FM Agnieszką Wynarską Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim.
8: Same żniwa, zawsze jest presja. Ceny były niższe niż powiedzmy są obecnie. Pszenica w okresie żniw kosztowała 850-870 zł. Dzisiaj prawie 1000 zł. Mówimy oczywiście o pszenicy konsumpcyjnej.
9: Czyli jak ktoś przytrzymał, a miał taką możliwość, to teraz więcej zarobi?
8: Tak, jak najbardziej. W tym roku opłacało się przytrzymać. Wpływ na to ma oczywiście mniejsze zbiory, ale również sytuacja geopolityczna na świecie, czyli wojna na Ukrainie, jak również konflikt w Zatoce Ormus.
4: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które zapowiadają się lepsze i niektórym gospodarstwom pozwolą na częściowe odrobienie strat. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny, co oznacza rozpoczęcie prac. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. O szczegółach opowie Marcin Starzec.
10: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
11: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
10: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
11: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
10: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląski, Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na Pomorzu do 28 w centrum kraju i 31 stopni na południu.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest profesor Dagmara Mirowska-Guzel, lekarz neurolog, farmakolog kliniczny z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
12: Za kilka dni, w przyszłym tygodniu, 17 września, czyli Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, ogłoszony przez WHO w 2019 roku. O co chodzi właściwie w tym dniu? Dlaczego WHO się na to zdecydowało?
13: Tak, rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, ten dzień został ustanowiony w 2019 roku, ale tak naprawdę jest pewnym kontinuum i wywodzi się z szerszego ruchu na rzecz bezpieczeństwa pacjenta, który to ruch został zapoczątkowany podczas międzynarodowych szczytów ministerialnych poświęconych właśnie tej tematyce już w 2016 roku. Można powiedzieć, że w tym roku będziemy obchodzili dziesięciolecie dnia bezpieczeństwa pacjenta, chociaż pierwotnie tak się to nie nazywało. Każdego roku od 2019 ta inicjatywa jest obchodzona pod trochę innym hasłem przewodnim. Głównym zadaniem tej inicjatywy, tego ruchu jest zwiększanie świadomości zarówno pacjentów, ale także lekarzy i generalnie pracowników ochrony zdrowia na temat bezpieczeństwa. W tym roku jest to inicjatywa specjalna, ponieważ jej hasłem jest Self-Care for Life, czyli bezpieczna opieka przez całe życie. Dlaczego bezpieczna opieka przez całe życie?
12: Czyli takie leczenie chorób przewlekłych.
13: Leczenie chorób przewlekłych i w tym leczenie przede wszystkim chorób niezakaźnych, czyli takich chorób jak choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby metaboliczne, cukrzyca, czy nowotwory, dlatego że szacuje się, że pacjenci z chorobami przewlekłymi są w szczególny sposób narażeni na różne niebezpieczeństwa związane z samą opieką zdrowotną. jeden na 10 pacjentów w przewlekłej opiece zdrowotnej doświadcza pewnych szkód, a szacuje się, że 50% to są szkody, które są do uniknięcia. Pod warunkiem oczywiście zarządzania bezpieczeństwem. Można się zastanowić, dlaczego opieka zdrowotna jest niebezpieczna. To wynika przede wszystkim z jej przewlekłości, wynika z nierówności chociażby w świadomości zdrowotnej pacjentów, ale także nierówności dostępu do tej opieki zdrowotnej. Na to składa się bardzo wiele czynników, ale ważne jest to, żeby zwiększać świadomość, tak jak powiedziałam, zarówno personelu medycznego o tym, że takie sytuacje mogą się wydarzać, także pacjentów i, tak jak powiedziałam, żeby tym móc zarządzić. Specyficznie w Polsce ten Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta jest w tym roku poświęcony, czy szczególną uwagę poświęcamy pacjentom leczonym z powodu otyłości. No bo jest to choroba przewlekła, w naturalny sposób związane są z nią te choroby, o których mówiłam, czyli chociażby choroby układu sercowo-naczyniowego, czy choroby metaboliczne. Także w tym obszarze jest bardzo, myślę, wiele rzeczy do powiedzenia, do zrobienia. I to, co jest tak z perspektywy społecznej, myślę, ciekawe, jest to dzień, w którym świecimy na pomarańczowo. Na całym świecie. W Polsce świecimy na pomarańczowo. Na pomarańczowo będzie podświetlony Pałac Kultury i Nauki, Most Śląsko-Dąbrowski.
12: I siedziba Novo Nordisk powinna być podświetlona na pomarańczowo.
13: To może byłoby zbyt jasna konotacja.
12: No ale jest jasna.
13: Tak, jest jasna.
12: GLP-1, analogi GLP-1.
13: Tak jak pan redaktor powiedział, analogi GLP-1, ale to nie, chcę podkreślić, że to nie jest wydarzenie warszawocentryczne, tak? Że jest to wydarzenie, w które włączyło się szereg, co mnie osobiście bardzo cieszy, szereg organizacji i to nie są firmy farmaceutyczne, czy nie są tylko firmy farmaceutyczne, ale to jest przede wszystkim Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych, czyli ta najważniejsza nasza narodowa instytucja odpowiadająca między innymi za, czy nadzorująca bezpieczeństwo leczenia. To są także organizacje, czy instytucje naukowe, bo to jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, to jest Uczelnia Łazarskiego. To są towarzystwa naukowe, Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, które mam zaszczyt także reprezentować, czy Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. W związku z tym chcemy, żeby jak najszerzej o tej tematyce mówić. Chcemy uświadamiać pacjentów, ale także uświadamiać lekarzy, bo wydawałoby się, że to jest takie oczywiste dla wszystkich, że z jednej strony leki, które są rejestrowane, są i muszą być lekami bezpiecznymi. Ale to nie znaczy, że leki są pozbawione działań niepożądanych. To wydaje się takie oczywiste z jednej strony, ale z drugiej strony oczywiście pamiętamy o tym, że zawsze ważymy ryzyko względem korzyści i to na każdym etapie, wtedy, kiedy zaczynamy tę terapię, ale także wtedy, kiedy ją kontynuujemy i wtedy, kiedy pojawiają się jakieś niebezpieczeństwa, które w naturalny sposób muszą być związane z lekiem i są związane z każdym lekiem. To jeden z farmakologów powiedział, że jeżeli mówi się, że jakiś lek jest pozbawiony działań niepożądanych, to istnieje...
12: To znaczy, że nie działa.
13: Uzasadnione prawdopodobieństwo, że w ogóle nie działa, tak.
12: Ale jeżeli chodzi o otyłość, to chyba na całym świecie możemy powiedzieć, trwa pewna rewolucja. I rzeczywiście wprowadzenie analogów GLP-1 w ogóle zmieniło podejście do tego tematu, prawda? No bo wcześniej, jeśli dobrze myślę, pacjentom można było zalecić właściwie to, co wszyscy mają w głowach. Dietę, ruch, właściwie tyle. A teraz mamy te leki, które zdaniem niektórych, jeśli chodzi o ten obszar oddziaływania, mają charakter wręcz cudowny.
13: Ja bym nie mówiła o efekcie cudownym, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenia z farmakologicznym leczeniem otyłości i z niebezpieczeństwami i zagrożeniami, które bardzo szybko pojawiały się w przypadku wielu z leków, w ciągu właściwie jednego, dwóch lat okazywało się, że leki które mieliśmy do dyspozycji i wydawało się, że będą stanowiły rozwiązanie problemu, nie rozwiązywały tego problemu, a generowały inne. To takie szerokie spektrum działań niepożądanych, które pojawiło się w przypadku niektórych z nich dotyczące układu sercowo-naczyniowego, dotyczące ryzyka uzależnień, dotyczące ryzyka podejmowania prób samobójczych i w ogóle zaburzeń nastroju. No to w tym kontekście, patrząc na tę historię usianą niepowodzeniami, rzeczywiście jesteśmy świadkami czegoś niezwykłego, niezwykłego także w kontekście skuteczności, która wielokrotnie przewyższa skuteczność tych wcześniej dostępnych leków.
12: Ale gdybyśmy zadali sobie pytanie o właśnie problemy związane z bezpieczeństwem, jeśli chodzi o analogi GLP-1, czyli w tym momencie właściwie z takich dostępnych substancji, dostępnych leków mamy semaglutyd i tirzepatyd, prawda?
13: Tak, liraglutyd, bo jeżeli mówimy o analogach GLP, to trzeba podkreślić, że jest to z jednej strony bardzo duża grupa leków, bardzo wiele, i nie wymienię Państwu nazw handlowych, ale bardzo wiele leków jest zarejestrowanych. To także są leki, które na naszych oczach są rejestrowane w nowych wskazaniach. To pierwsze wskazanie, które przecież, o którym wszyscy pamiętamy, to cukrzyca typu drugiego, no bo w ogóle stąd się ta grupa leków wzięła. Historia analogów GLP, można powiedzieć, że sięga 1964 roku, kiedy opisano tak zwany efekt inkretynowy, czyli właśnie ten efekt, który dał nazwę potem całej grupie analogów GLP. Mówi się, że nie tylko analogów GLP, bo przecież my mówimy GLP, ale także myślimy, jak chociażby o tirzepatydzie, o podwójnym analogu zarówno GLP, jak i GIP. Już mamy w kolejce inne leki, które są potrójnymi analogami.
12: Ale jeszcze chyba nigdzie nie są na świecie zarejestrowane, prawda?
13: Jeszcze nie są zarejestrowane, ale są bardzo intensywnie badane i myślę, że to się w którymś momencie wydarzy. Mało tego, już mamy na horyzoncie leki, które być może będą zabezpieczały pacjentów przed działaniem niepożądanym tych leków, które w tej chwili mamy dostępne. Ja myślę tutaj głównie o atrofii mięśniowej i o takim leku, który nazywa się, i to jest nazwa międzynarodowa, więc bezpiecznie mogę ją powiedzieć, bimagrumab, to jest przeciwciało monoklonalne przeciwko receptorowi dla takiego białka znajdującego się w mięśniach i odpowiadającego za degradację mięśni dla aktywiny. I już trwają z kolei badania nad tym, żeby stosować właśnie to przeciwciało razem z semaglutydem czy liraglutydem, czy preparatami liraglutydu. Ale wracając do wskazań, to powiedzieliśmy o cukrzycy typu drugiego, powiedzieliśmy o leczeniu otyłości, chociaż to jest dosyć kolokwialne stwierdzenie, bo to jest zarejestrowane wskazanie, to jest kontrola masy ciała pod warunkiem stosowania prawidłowej diety i aktywności fizycznej. Trochę nam nie pomaga to, że w literaturze zaczęło pojawiać się takie określenie, że analogi GLP to są odpowiednikami, farmakologiczne odpowiedniki aktywności fizycznej. To takie stwierdzenie już gdzieś przeczytałam. To nie pomaga, bo to trochę powoduje, że w takim pacjent myśli, okej, w takim razie nie muszę ćwiczyć, bo czy nie muszę podejmować aktywności fizycznej. A ta aktywność fizyczna jest niezwykle istotna, nie tylko z punktu widzenia samej otyłości, ale także z punktu widzenia zapobiegania niekorzystnym następstwom, które mogą te leki za sobą nieść, właśnie jak chociażby atrofia mięśni. Także nowe wskazanie, które pojawiło się dosłownie w tym roku, ten rok jest wyjątkowy, dlatego że w marcu 2026 roku Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię na temat preparatu semaglutydu stosowanego w stłuszczeniowym zapaleniu wątroby o podłożu metabolicznym, czyli nowe wskazanie takie, którego wcześniej, o którym może wcześniej nie mówiliśmy, ale już gdzieś widzieliśmy je na horyzoncie. I poniekąd, patrząc na to, na mechanizm powstawania tej choroby, ma także związek przecież taki z otyłością. No i wreszcie coś, co pewnie ucieszy pacjentów, także w maju 2026 roku Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię na temat preparatu stosowanego doustnie, bo pamiętajmy, że w leczeniu czy w kontrolowaniu masy ciała, bo pamiętajmy, że do tej pory leki zarejestrowane do kontrolowania masy ciała to były leki podskórne. W związku z tym tu mamy bardzo duże spektrum różnych preparatów podawanych różnymi drogami, w różnym schemacie stosowania i tak jak mówię, w różnych wskazaniach.
12: No właśnie, ale teraz ja rozumiem, że jeżeli w Polsce zaczynamy w kontekście tego akurat dnia mówić o bezpieczeństwie stosowania tych leków, no to temat jest. I teraz jaki to jest temat?
13: Jest temat, bo proszę pamiętać o tym, że każdy lek, niezależnie od tego, jak fantastycznie byłby przebadany, niesie za sobą ryzyko i o tym powiedzieliśmy. I my często tego ryzyka nie jesteśmy w stanie w pełni ocenić na etapie badań klinicznych. Pamiętajmy o tym, że oczywiście są to leki, które stosowany w leczeniu cukrzycy typu drugiego, to bodajże był dopuszczany do obrotu w Europie gdzieś w 2006 roku, potem chyba semaglutyd w cukrzycy w 2009. W leczeniu w kontrolowaniu masy ciała w 2015
12: 17.
13: i 2022, to się tak pojawia, no ale chodzi mi o rząd tak. wielkości, tak? Czyli o czas, który upłynął. Mhm. Ten czas jest stosunkowo krótki. My oczywiście, jeżeli rejestrujemy jakiś lek w jakimś wskazaniu, to mamy doświadczenia dotyczące jego bezpieczeństwa, ale pamiętajmy, że to bezpieczeństwo jest każdorazowo oceniane dla konkretnego wskazania, bo może się okazać, że pacjent z inną niż ta wcześniej obserwowana choroba ma jakieś czynniki predysponujące do jakichś działań niepożądanych, które nie ujawniły się wcześniej. Poza tym my nigdy w badaniach klinicznych nie jesteśmy w stanie ocenić wszystkiego w każdej populacji pacjentów. To proszę pamiętać, że ci pacjenci są wybrani w jakimś sensie pod względem pewnych parametrów, mocno kontrolowani i niektóre grupy pacjentów są w naturalny sposób pomijane, jak chociażby kobiety w ciąży, w których nie przeprowadzamy tego rodzaju badań. Ten czas obserwacji także jest w naturalny sposób ograniczony. W związku z tym my dopiero w momencie, kiedy lek zostaje zarejestrowany, kiedy nagle, można powiedzieć, trafia do szerokiej populacji pacjentów, czasami się go stosuje, no nie ukrywajmy tego, nieprawidłowo. Czasami się go zastosuje u pacjenta, u którego nie powinno się go zastosować. Mało tego, czasem pacjent popełni błąd i może się okazać, że pojawią się pewne zagrożenia, o których nie wiedzieliśmy wcześniej. Rzeczywiście, powiedział pan redaktor o cudownym leku, to cudowny lek, to mogą o tym nawet świadczyć zapisy w charakterystyce produktu leczniczego, która jest takim referencyjnym dokumentem, jak chodzi o tę uznaną wiedzę o leku i potwierdzoną badaniami, a potem obserwacjami porejestracyjnymi. I rzeczywiście, jeżeli zajrzymy do charakterystyki produktu leczniczego, to najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi tych leków są działania związane z przewodem pokarmowym. No bo są to leki, których mechanizm działania między innymi, ale jest to jeden z ich głównych mechanizmów działania, polega na opóźnianiu opróżniania żołądka, czyli w naturalny sposób objawy ze strony przewodu pokarmowego mogą się pojawić i są one opisywane jako częste, chociaż nie są identyczne dla wszystkich przedstawicieli tej grupy. Mamy także działania związane z reakcjami nadwrażliwości, co oczywiście jest w jakimś sensie oczywiste, każdy z nas może jakiejś substancji nie tolerować. Natomiast pojawiły się w charakterystyce produktu leczniczego pewne niepokojące może, czy właściwie w obserwacjach niepokojące dane dotyczące chociażby zapalenia trzustki. Są one opisywane ekstremalnie rzadko, także to nie jest powszechne niebezpieczeństwo, ale trzeba je gdzieś z tyłu głowy mieć i między innymi po to jest ta obserwacja porejestracyjna, żeby zidentyfikować, na ile jest to efekt rzeczywiście działania leku, a na ile efekt tego, co dzieje się z pacjentem w wyniku zastosowania leków, które mają tę otyłość zmniejszyć.
12: To jest bardzo ciekawe.
13: Na ile dochodzi do pewnych zmian metabolicznych, tak? To samo jest z działaniem niepożądanym, znowu ekstremalnie rzadko opisywanym, bo to jest chyba 0,09% pacjentów. No wyjątkowo rzadkie, ale takie dosyć eufemistycznie mówiąc nieprzyjemne, dlatego że pacjent może stracić wzrok.
12: Faktycznie bardzo eufemistyczne. No to jest kalectwo.
13: To jest nietętnicza przednia neuropatia nerwu wzrokowego. I my także nie wiemy w tej chwili, nie mamy badań, które pozwoliłyby na przykład przewidzieć wystąpienie tego działania niepożądanego. Powiedziałam, że jest to ekstremalnie rzadko, no ale nikt z nas nie chciałby być tym jednym pacjentem. I trzeba zwrócić pacjentowi uwagę na to, że jeżeli wystąpią objawy, których przecież niekoniecznie musi wiązać z lekiem stosowanym w otyłości, tak? Będzie miał pogorszenie widzenia, gdzieś ubytek w polu widzenia, pogorszenie widzenia barw, takie ściemnienie barw, zacienienie, nagłe pogorszenie ostrości widzenia, no, to jest moment, w którym powinien zgłosić się do lekarza. My już zaczynamy identyfikować pewne czynniki ryzyka, takie jak chociażby płeć, czy palenie tytoniu, które mogą być tymi dodatkowymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia takiego działania niepożądanego. Ale od wielu lat już, niezależnie od grupy leków, ale myślę, że warto powiedzieć o tym, że istnieje taki dokument jak plan zarządzania ryzykiem. Krótko mówiąc, i firmy, które badają leki i które wprowadzają je na rynek, ale przede wszystkim agencje tak zwane regulatorowe, czyli te, które decydują o tym, czy lek docelowo zostanie zarejestrowany, czy na przykład wiąże się z jakimś ryzykiem nieakceptowalnym, te agencje wymagają tego, żeby niejako wychodzić do przodu w kontekście myślenia o działaniach niepożądanych i identyfikować te obszary, które mogą być związane z jakimś zagrożeniem, ale na tym etapie nie mamy jeszcze takich danych. I między innymi dla analogów GLP, takimi identyfikowanymi właśnie zagrożeniami, ale jeszcze niepewnymi, są chociażby te związane z zapaleniem trzustki. Na ile to jest rzeczywiście związek z lekiem, a na ile jest to, czy to pewnego rodzaju koincydencja, czy właśnie efekt zmian metabolicznych, które w naturalny sposób u pacjenta następują.
12: Ale to jest właśnie bardzo ciekawy wątek, bo my łączymy pewne zjawiska, jeśli dobrze rozumiem, jednoznacznie ze skutkami ubocznymi leku. A pani mówi, nie, to wcale nie musi tak być. To może być po prostu to, co się wydarzyło w organizmie wskutek na przykład raptownej utraty masy ciała.
13: Może być, ale z drugiej strony popatrzmy też odwrotnie. Jeżeli to są bardzo rzadkie działania niepożądane, to my kompletnie możemy ich nie zidentyfikować na etapie badań klinicznych, bo na przykład występują na tyle rzadko, że nie zdołają się ujawnić. I dopiero w momencie, w którym ten lek idzie w bardzo dużą grupę pacjentów, okazuje się, że takie działania niepożądane rzadko występują, ale też możemy wtedy zidentyfikować na przykład czynniki ryzyka dla wystąpienia tych działań niepożądanych i na przykład powiedzieć, okej, przyjmujemy, że takie ryzyko występuje, należy u pacjenta monitorować to, to i to i na przykład jeśli jakiś parametr przekroczy 2 razy górną granicę normy, 3 razy górną granicę normy, 5 razy górną granicę normy, to jest to moment, w którym należy zaprzestać stosowania leku. Na wcześniejszym etapie możemy pacjenta obserwować. Zatem ta obserwacja jest bardzo ważna. Ja nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę, że my właściwie w takich popularnych portalach internetowych na bieżąco jesteśmy informowani o tym, że zidentyfikowano jakieś działanie niepożądane jakiegoś leku. Jeszcze do tej pory czasami docierają do nas informacje dotyczące szczepionek stosowanych podczas pandemii COVID-19. I i dopiero teraz pewne rzeczy jesteśmy w stanie realnie zweryfikować. Działaliśmy pod ogromną presją czasu przecież wtedy. I tak jest z analogami GLP. Rzeczywiście od czasu do czasu pojawiają się w tym przysłowiowym internecie wiadomości, że jakieś działanie niepożądane jest identyfikowane albo jego ryzyko jest weryfikowane. No, taka sytuacja była chociażby, jak chodzi o ten początkowe informacje, które pojawiały się, które dotyczyły zaburzeń nastroju i podejmowania prób samobójczych. Był taki moment, w którym bardzo intensywnie to eksplorowano. W tej chwili wydaje się, że jest to raczej działanie niepożądane, które być może występuje, ale jest to koincydencja i być może. I w większym stopniu narażeni są pacjenci, którzy wcześniej mieli już depresję albo wcześniej już przyjmowali leki przeciwdepresyjne. Proszę też pamiętać, że my, kiedy oceniamy bezpieczeństwo leków już po rejestracji, to no, odbywa się to w taki sposób, że działania niepożądane są zgłaszane. One mogą być zgłaszane właściwie przez personel medyczny. My wręcz jesteśmy jako personel medyczny zobligowani do zgłaszania działań niepożądanych. Jak to wygląda, to temat na zupełnie inną rozmowę. Ale także pacjenci mogą zgłaszać działania niepożądane. I co więcej, z takich badań, o których dzisiaj nie będziemy mówić, bo nie ma na to czasu, ale z naszych badań, które prowadziliśmy, wynika, że większość pacjentów, jeżeli zgłasza działania niepożądane, to zgłasza je do swoich lekarzy. Przynajmniej deklaratywnie. Mówi o tym, ja zgłosiłem do lekarza. Czy to zostało zgłoszone dalej? Nie wiadomo. Biorąc pod uwagę odsetek przedstawicieli zawodów medycznych, którzy zadeklarowali zgłaszanie kiedykolwiek w życiu działań niepożądanych, no to obawiam się, że jednak trochę nam tych działań niepożądanych ginie, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, to nie jest tylko problem nasz. To on jest problemem globalnym, może w Polsce jest większy niż gdzie indziej w Europie, ale na przykład podczas pandemii COVID-19 potrafiliśmy się świetnie spiąć i ta zgłaszalność w Polsce była na poziomie porównywalnym do poziomu europejskiego.
12: A to jest bardzo ciekawy wątek tej naszej rozmowy, dlatego że to jest trochę pytanie o to, co się musi wydarzyć wokół danej grupy leków, żeby ona była traktowana z powagą i właśnie z taką ostrożnością, z taką pieczołowitością, jeśli chodzi o zgłaszanie objawów niepożądanych.
13: Mnie się wydaje, że w tej chwili to praktycznie każdy nowy lek, mówiąc o lekach innowacyjnych, tak? Czyli lekach, które nigdy wcześniej nie były na rynku i które zostają wprowadzone na rynek na podstawie pełnej dokumentacji, czyli są zupełnie nowoczesnymi lekami, to każdy lek jest objęty takim bardzo ścisłym nadzorem i są podejmowane różnego działania. Takim działaniem jest na przykład czarny odwrócony trójkąt. Nie wiem, czy pan redaktor kiedykolwiek widział, bo to jest oznakowanie, które jest zawarte zarówno w charakterystyce produktu leczniczego, co naturalne, no personel medyczny ma zwracać uwagę, ale co ważne, jest także zamieszczone na ulotce dla pacjenta. I to nie znaczy, że ten lek jest niebezpieczny. My bardzo to podkreślamy. To znaczy tyle, że ten lek jest dodatkowo monitorowany, czyli musimy na niego zwracać uwagę. I to ma także taki bardzo ważny wydźwięk dla pacjenta. Pacjencie, pamiętaj, że jest to lek, który jest dodatkowo monitorowany. W związku z tym, jeżeli zaobserwujesz u siebie jakieś niepokojące objawy, zgłoś je, bo mogą one być efektem stosowania leku. Ja w ogóle myślę, że w tej części takiej administracyjnej podejmowany jest naprawdę ogrom działań ze strony różnych instytucji, właśnie takich elementów prawnych, które się pojawiają, a które obligują właśnie chociażby personel medyczny do tego, żeby zwracać uwagę na działania niepożądane. No pewnie nie zawsze jest to doceniane, ta działalność, bo ona jednak wymaga pewnego nakładu pracy, co też powoduje, że nie zawsze jest
12: oczywiście
13: ona podejmowana.
12: Ale tu jest jeszcze jeden wątek, to znaczy niesłychana popularność niektórych leków, prawda? To, jak one są szeroko stosowane, czyli to, że mieliśmy szczepionki, które należało stosować masowo, a teraz mamy leki, analogi GLP-1, stosowane do leczenia otyłości. No a z otyłością to jest tak, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest 40% dorosłej populacji. Jeśli chodzi o Polskę, około 20%, może kilkanaście procent. Nadwaga ma 60%, więc tę grupę pacjentów ewentualną, docelową, mamy ogromną.
13: No jest to efekt skali. Jesteśmy w stanie po prostu pewne rzeczy zauważyć, pewne rzeczy zidentyfikować szybciej, jeżeli lek jest na masową skalę stosowany. To chyba tak z jednej strony naturalne, ale z drugiej strony ja też widzę takich troszkę niebezpieczeństw, które pojawiają się dookoła popularności, czyli związane z popularnością tej grupy leków. No bo pacjenci chcą te leki przyjmować. Są nimi zainteresowani. Myślę, że czasami wręcz uważają, że jest to panaceum, które spowoduje, że no, pozbędą się otyłości, będzie im łatwiej funkcjonować. I to powoduje, że poszukują tych terapii i nie zawsze właściwie je stosują. I to nie dlatego, że jest popełniany jakiś błąd, tylko że nie zawsze zgłaszają się do lekarza albo stosują na własną rękę. Zaczynają terapię pod opieką lekarza, a potem, chcąc na przykład uzyskać szybki efekt, podejmują działania chociażby związane z nieprawidłowym dawkowaniem, nieprawidłowym schematem stosowania. No, stosują je doraźnie, na przykład, bo jest jakaś okoliczność życiowa, która powoduje, że chcą wyglądać lepiej. Poza tym proszę pamiętać, że coś, co już nie jest związane bezpośrednio z lekiem, ale właśnie pojawia się jako ten obszar niebezpieczeństw związanych z popularnością tej grupy leków, to, że pacjenci zaczynają szukać na własną rękę dostępu do tych preparatów, no, poza opieką zdrowotną, czyli na przykład w internecie, czyli ten tak zwany czarny rynek, a bardzo łatwo się zorientować, że są dostępne preparaty, które mają w nazwie, czy zahaczają w nazwie o GLP, a wcale żadnymi analogami GLP nie są, no i to może jeszcze... To tak jest lepiej, no ale mogą być na przykład substancjami, które mogą być szkodliwe albo które mogą generować jakieś ryzyko, o którym nie wiemy i na przykład nie zostało ono jasno opisane. A chyba taką najtrudniejszą dla mnie, jako dla farmakologa, sytuacją są reklamy substancji, które są, jak jest napisane na opakowaniu, analogami GLP i GIP, ale są przeznaczone do użytku laboratoryjnego.
12: Co to znaczy?
13: I to znaczy na przykład jako czynniki chemiczne do badań takich przedklinicznych, czyli badań chociażby na zwierzętach, tak, do badań in vitro. No i tu pojawia się taka przestrzeń, no to dlaczego one są, my kupujemy w odpowiednich miejscach takie czynniki, jeżeli to pojawia się w szerszym dostępie. Może być niebezpieczne i jest niebezpieczne.
12: Ale, czyli tutaj mówimy o pewnym, takim fenomenie kulturowym, prawda, w ogóle związanym z otyłością, z wyglądem, z kwestiami jakby estetycznymi i pewnego piętna związanego z nadwagą, prawda? I tu się zaczynają kłopoty, bo lekarze nie są aż tak skłonni, żeby zapisywać leki w przypadku na przykład nadwagi.
13: No jeżeli nie ma to uzasadnienia, a pacjenci traktują to jako terapię, mogą traktować jako terapię na wszystko. No i oczywiście tu zawsze będzie nam się trudno spotkać, krótko mówiąc. I pacjenci, jeżeli w takiej sytuacji będą poszukiwali innych źródeł, to trzeba liczyć się z tym, że jest to obarczone ogromnym niebezpieczeństwem, tak? Poza jakąkolwiek kontrolą. Przecież to nie jest tak, że lekarz zleca pacjentowi analogi GLP, wypisuje receptę, kładzie przed pacjenta, mówię, proszę wykupić. To jest związane z odpowiednimi zastrzeżeniami, wskazaniami, związanymi chociażby z prawidłową dietą, właśnie z aktywnością fizyczną, z tym, czego należy unikać, jakie mogą być sytuacje niebezpieczne, w którym momencie zgłosić się do lekarza, na co zwrócić uwagę, na jakie objawy, gdyby wystąpiły, to kiedy zwrócić się do lekarza, kiedy to powinno być szybciej. No, tu ta kontrola i opieka zdrowotna jest niezwykle ważna. I to, o czym powiedział pan redaktor, myślę, że jest, to jest dużo szerszy problem, bo oczywiście otyłość jest, to można powiedzieć, symbolem, ale proszę zwrócić uwagę, że my żyjemy w czasach medykalizacji życia. To jest tak, że chcielibyśmy dostać tabletkę, być piękni, zdrowi, młodzi, bogaci to pewnie nie, akurat jak patrząc na ceny leków, ale chcielibyśmy tak trochę bez swojego zaangażowania doprowadzić do sytuacji, w której będziemy dobrze funkcjonować niezależnie od okoliczności. No, jest to oczywiście mit, z którym myślę, że jednak trzeba walczyć, dlatego że można właśnie zrobić sobie więcej szkody niż pożytku. Jest jeszcze jedna rzecz w kontekście bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo jest możliwe i jest łatwiejsze do zapewnienia wtedy, kiedy opieka zdrowotna jest realizowana w takim stałym, to się tak ładnie mówi, partnerstwie z pacjentem. I ja absolutnie jestem za tym, żeby, i uważam, że to rzeczywiście jest potrzebne, żeby z pacjentem rozmawiać, żeby mu przekazywać jak najwięcej informacji, pokazywać, mówić o zagrożeniach i te zagrożenie pokazywać, ale tutaj nie można postawić kropki, bo to partnerstwo, żeby mogło być no, w jakimś sensie symetryczne. Oczywiście pacjent nie ma wiedzy medycznej i nie ma potrzeby, żeby ją miał, ale żeby to partnerstwo mogło zadziałać, to musi być

0: nas, idzie swoją drogą, swoją ścieżką, już nie ma przestrzeni na to pewnie, żeby taką usystematyzowaną wiedzę zdobywać. Musi mieć te podstawy, chociażby dotyczące tego, czym jest nauka, kiedy jakieś działanie jest rzeczywiście... Kiedy warto zaufać, tak? Kiedy powinna nam się...
1: To jest super trudne pytanie.
0: Tak, kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka? Jakie sformułowania, jakie... My tego uczymy studentów, bo proszę pamiętać, że dzisiaj nie dostajemy... My dostajemy świetnie wyedukowanych studentów, którzy świetnie zdali egzamin maturalny z matematyki, biologii, chemii. Ale społecznie to jest różnie. To, ja nie chcę powiedzieć, że jest źle, bo ja w ogóle daleka jestem od tego, żeby mówić, że kiedyś to było świetnie, a teraz jest tak niedobrze. To jest po prostu zupełnie, zupełnie inne podejście do wielu rzeczy, do wielu zjawisk, do życia. I ja to rozumiem, przyjmuję i bardzo szanuję. Zawsze mnie to zaskakuje, jeżeli mi ktoś opowiada, mnie się, na szczęście może takie sytuacje często nie zdarzają, ale kiedy pacjenci mówią, że oni przeczytali w internecie i podają to jako źródło wiedzy. Kiedyś moja koleżanka powiedziała, że w rozmowie z pacjentem zadała mu pytanie, czy jak inwestuje swoje pieniądze na podstawie tego, co przeczytał w internecie, czy idzie do specjalisty i rozmawia z ekspertem do spraw...
1: Jakbyśmy się zastanowili nad aferą na przykład Amber Gold, czy podobnymi, czy Zonda Krypto, to można by powiedzieć wiele osób
0: jest,
1: tak.
0: No ale tu też jest właśnie brak tej edukacji, tak? Brak zwrócenia uwagi na to, co jest, co ma rzeczywiste podstawy, które są podstawami naukowymi. Tu wchodzimy na bardzo szeroki ocean rozmowy o tym, dlaczego nie ufamy współczesnej nauce. Mhm. Tak?
1: To jest rozmowa o tym, dlaczego nie ufamy lekarzom. Jak pani sądzi, bo mówi pani, kiedy powinna się zapalić czerwona lampka, kiedy warto zaufać? Czy tego rodzaju przesiew powinniśmy stosować w kontakcie z lekarzem, czy nie? Czy mamy mu ufać ślepo, bo jest medykiem, bo ma ten zawód? Trudne pytanie.
0: To bardzo trudne pytanie. Kontakt z lekarzem to jest moment, w którym muszą się spotkać dwoje ludzi i muszą się ze sobą porozumieć. I ja nie mam... absolutnie takiego przekonania, że zawsze ten kontakt jest od początku trafiony. Każdy z nas ma trochę inne potrzeby, także w kontekście mówienia o niebezpieczeństwie, bo jeden pacjent, jeżeli nie powiemy mu o zagrożeniach, wróci do domu, przeczyta ulotkę od A do Z i skupi się na najmniejszym, najdrobniejszym szczególe, a drugi pacjent mówi, nic mi lekarz nie powiedział, znaczy, że nic się nie wydarzy. Tych scenariuszy może być bardzo wiele. W związku z tym ten pierwszy kontakt zawsze jest kontaktem, w którym trochę się badamy, tak? Czy nam odpowiada ta formuła, którą nam proponuje lekarz. Zawsze możemy go zmienić. Ja zresztą uważam, że to jest bardzo naturalne musi spotkać się dwoje ludzi, którzy się ze sobą porozumią.
1: To jeszcze inne...
0: Porozumieją.
1: Porozumieją. Inne pytanie chcę zadać na koniec. To jest trudny temat, jeszcze chyba trudniejszy niż kwestia zaufania. Moment, kiedy zaczyna się leczenie jakimś lekiem, może być momentem trudnym. Może być momentem bardzo trudnym, kiedy warto przytrzymać, a kiedy trzeba powiedzieć nie mogę.
0: Oj, na to nie ma jednej recepty. Ja bym absolutnie nie znalazła tutaj gotowej odpowiedzi, że do tego momentu to jeszcze tak. Ja myślę, że to jest właśnie ten moment, w którym musimy rozmawiać z lekarzem. Mhm. Kiedyś opowiadał mi jeden z kolegów zajmujących się pacjentami z chorobami nowotworowymi, że to, co jest z jego perspektywy bywa problemem, to to, że pacjenci boją się

0: działań niepożądanych. No, tutaj trochę nie ma...
1: Nie ma ruchu.
0: Nie ma przestrzeni na czasami...
1: Na działanie działań niepożądanych.
0: Nie można się spodziewać tego, że jakiekolwiek leczenie będzie pozwalało na działań niepożądanych, a szczególnie to leczenie. I myślę, że to jest właśnie ten moment, w którym trzeba się porozumieć i trzeba zaufać.
1: I to jest ten moment, kiedy tą wiedzę trzeba mieć jakąś.
0: Tę wiedzę trzeba mieć, ale też jest to wymiana informacji i rzeczywista wymiana, tak? Bo jeżeli ten pacjent nie powie lekarzowi o tym, co go martwi, bo uważa, że na przykład, a może lepiej, jak już nie będę brał tego leku, to ja tu będę opowiadał, że coś mnie niepokoi. To jest właśnie ten moment, w którym taka wymiana informacji powinna nastąpić, bo tak jak powiedziałam, ta relacja jest relacją, jak, czyli jest wzajemna.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jeszcze w tym tygodniu mogą rozpocząć się testy polskich dronów wojskowych. Gdzie będą testowane bezzałogowce? O tym na początek. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski, który przewoził nielegalnych migrantów. Iran w odwecie za amerykańskie ataki na tankowce uderzył w bazy USA w Jordanii. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Polskie wojsko na pewnie jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
6: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów. Chcemy móc oddziaływać dalej, głębiej, aby zatrzymać przeciwnika na naszej granicy.
5: W ćwiczeniach chodzi nie tylko o rozwijanie zdolności bojowych, ale także odstraszanie przeciwników, dodaje podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer służb wywiadu wojskowego.
7: Pokaz takich ćwiczeń, gdzie te zdolności są praktycznie pokazywane, nie tylko na defiladach czy na ściankach za politykami, ale takim właśnie praktycznym wykorzystaniem, to jest najlepszy sposób tej zdolności. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja podobnie pokazuje te zdolności też na ćwiczeniach. Praktycznie jest używany sprzęt, szczególnie tutaj w tej triadzie nuklearnej, którą ostatnio Rosja bardzo mocno eksponuje.
5: Testowane drony nie będą uzbrojone. Ich obecność mieszkańcy mogą jednak usłyszeć. To charakterystyczny, jednostajny dźwięk silnika, przypominający odgłos skutera. O prowadzonych ćwiczeniach mają informować również alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia w postaci obowiązkowych komunikatów i sądowa kontrola przedłużenia blokady rachunku to niektóre z założeń nowego prezydenckiego projektu ustawy o kryptoaktywach. Za blokowanie rachunku inwestora odpowiedzialne będzie państwo, mówił w TOK FM adwokatka specjalizująca się w nowych technologiach Katarzyna Szczudnik.
8: W przypadku, jeżeli ten rachunek kryptowalutowy zostanie zablokowany przez KNF w ramach takiej prewencji ewentualnych wyłudzeń na rynku kryptowalutowym, to później, jeżeli decyzją sądu zostanie ustalone, że ta blokada była nieprawidłowa, to można dochodzić odpowiedzialności Skarbu Państwa za taką blokadę.
5: Prezydencki projekt co do zasady jest podobny do tego złożonego w maju. Zmiany dotyczą kwestii redakcyjnych czy przepisów przejściowych. Rządowa propozycja ustawy o kryptoaktywach trzykrotnie spotkała się z wetem ze strony Karola Nawrockiego. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację zgłoszeń i znamy pełną listę nazwisk, które znajdą się na kartach do głosowania. To Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, radny Łukasz Gibała z Krakowa dla Mieszkańców, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Jan Hoffman z Komitetu Referendum KRK, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska z Komitetu Ponad Podziałami oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej.
9: Odmówiliśmy rejestracji zgłoszenia pana Mariana Banasia, pana Bartosza Bocheńczaka, pana Stanisława Kułacha i pani Marty Ratuszyńskiej.
5: Najczęstsze błędy wyłapane przez komisję to nieprawidłowy PESEL, nieczytelny podpis, niepełny adres czy brak daty poparcia. Bartoszowi Bocheńczakowi zabrakło całkiem niewiele, bo to nieco ponad 100 głosów. Za to kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek zebrała ponad 3300, więc w jej przypadku zapas był niewielki. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała w południowo-wschodniej części kraju obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Wobec zatrzymanego wszczęto postępowanie karne. W sierpniu w obliczu rosnącej presji migracyjnej łotewski rząd uruchomił operację, której celem jest zwalczanie zorganizowanej nielegalnej migracji kierowanej przez reżim Białorusi. Tylko od początku tego tygodnia funkcjonariusze udaremnili ponad 20 prób nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej. Od początku roku odnotowano ponad 10 000 takich przypadków. We'll be right back. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o ataku przeprowadzonym na siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Atak miał uszkodzić m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16 i F-15 oraz schrony dla maszyn bojowych. Korpus zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu, wzywając ich załogi do natychmiastowego opuszczenia statków. Groźbę uzasadniono tym, że Kuwejt i Bahrajn goszczą siły amerykańskie, przez co zdaniem Teheranu uczestniczą w amerykańskich działaniach przeciw Iranowi. Wcześniej armia USA poinformowała o zniszczeniu 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej w odwecie za przeprowadzone w ostatnich dniach ataki na okręt amerykańskiej marynarki wojennej. W skali kraju brakuje ponad 100 tysięcy specjalistów od zawodów mechanicznych, 300 tysięcy budowlańców i kilkadziesiąt tysięcy elektryków. Tymczasem szkoły zawodowe to wciąż dla większości uczniów szkoły drugiego wyboru. W Podlaskiem zmienić ma to specjalny finansowany przez Unię program promocji techników i zawodówek. Jakub Medek.
10: O programie, w ramach którego samorząd województwa chce m.in. wyszkolić kilkudziesięciu doradców zawodowych pracujących w podstawówkach, mówi wicemarszałek Bohdan Dyjuk.
11: Z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem.
10: Szef Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz podkreśla, że pracodawcy są zainteresowani absolwentami, że doświadczenie zawodowe nie jest dla nich kluczowe. Ważniejsze są wyniesione ze szkoły kompetencje.
12: Elektryk, elektromonterzy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie.
10: Dodatkową zachętą do wyboru techników i zawodówek jest program stypendialny. Podlaskim działa od 3 lat. Wyróżniający się w nauce mogą liczyć nawet na 7 tysięcy złotych. Jakub Medek, TOK FM.
5: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na obszarze od Warmii, Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny, Śląski, Opolszczyznę, przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na Pomorzu do 28 w centrum kraju i do 31 stopni na południu.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
13: Pierwszym gościem przedpołudniowego programu Radia TOK FM jest profesor Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze, słyszymy się?
14: Dzień dobry państwu.
13: Tak, połączenie jest dobre, więc pozwoli pan, że poczynię pewien wstęp do naszej rozmowy. Oczywiście o sprawie zonda krypto. Będzie, mówię oczywiście, bo ta afera z każdym dniem nabiera coraz większego wymiaru, także politycznego charakteru. O kulisach dowiadują się państwo praktycznie z każdych informacji, choćby z naszego radia, z wystąpienia sejmowego premiera, komunikatów prokuratury i tak dalej. To, co naszym zdaniem uznaliśmy, jest bardzo interesujące, choć pomijane w całej narracji, to nie tylko personalia, ale mechanizm. Polska ma już swoją historię, jeśli chodzi o tego typu afery. W 2002 roku była afera Rywina, która pokazała, jak wygląda próba wpłynięcia na zapisy ustawy. Później były Amber Gold, GetBack, a teraz mamy aferę z kryptowalutami w tle. I chciałbym z panem, panie profesorze, porozmawiać o mechanizmach, historycznych precedensach i możliwych bezpiecznikach. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy mamy je, czy są one na tyle skuteczne, czy nieskuteczne, że udaje się je obchodzić bez żadnego problemu?
14: No, niektóre mamy, jak na przykład bardzo rozbudowane i dosyć restrykcyjne, jedno z najbardziej restrykcyjnych przepisów antykorupcyjnych w Polsce. Ale z drugiej strony na przykład istniejące od 2006, właśnie no, przyjęta, ale weszła w życie w 2006 roku, przyjęta w 2005, ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, no to od samego początku ja pamiętam, że wtedy brałem też udział w pracach parlamentarnych. Wielu ekspertów, w tym ja, mówiło, że ta ustawa nie będzie działać. I nie działa. Więc nie była w stanie w żaden sposób objąć na przykład tego lobbingu, który moim zdaniem niewątpliwie tutaj miał miejsce w przypadku regulacji rynku kryptowalut. No i na przykład ten mechanizm nie działa. Nie działa moim zdaniem na przykład prokuratura, która, ale to już jest bardziej kwestia praktyki, która no, wykazała się jakąś moim zdaniem straszną indolencją. No, widzimy teraz to przyspieszenie, ale Ja się chciałem zapytać, co się działo od 2018 roku i również przez tyle lat od początku objęcia władzy przez tą ekipę. Więc ja trochę jakby nie wierzę w ten argument, który pan minister Żurek mówi, że no przecież trzeba było zabrać dowody i od początku to właściwie wszystko robić. To nie jest do końca dla mnie przekonujące, więc mamy część rozwiązań, które istnieją na papierze, ale główny problem, które by mogłyby nas zabezpieczyć przed takimi sytuacjami, natomiast najsłabszym ogniwem jest praktyka. No to po angielsku się nazywa enforcement gap, to znaczy, że się ma jakieś rozwiązania, które są w prawie, nawet są jakieś instytucje, ale kiedy dochodzi do tego poziomu, bym powiedział, ludzkiego stosowania tego prawa, no to okazuje się, że śledztwa trwają latami, procesy trwają kolejnymi latami i tego rodzaju sprawy, zresztą przypomniał pan aferę Rywina, kończą się ze strasznym jakimś oddaleniem od momentu, kiedy jakaś sprawa wybuchła i dowiedziała się o tym opinia publiczna, a do tego się jeszcze kończą tak naprawdę jakimiś nie do końca dającymi poczucie sprawiedliwości rozwiązaniami, bo przecież w sprawie Rywina ostatecznie pan Rywin został skazany, ale po bardzo długim czasie i nie do końca za to, za co był pociągany do odpowiedzialności przed komisję, a największą odpowiedzialność poniosły urzędniczki, które gdzieś tam były jakimś małym ogniskiem w tym całym procesie i obawiam się, że tutaj będzie podobny.
13: No tak, tylko że różnica między aferą Rywina a obecną aferą jest taka, że o ile tam usiłowano wpływać na proces legislacyjny w białych rękawiczkach, tak, proszę wybaczyć porównanie, no idzie się z łomem do bankomatu. Z otwartą przyłbicą, właściwie nie robiąc sobie nic z tego, co dzieje się dookoła.
14: Nie wiem, czy afera Rywina to była takie operacja w białych rękawiczkach. No, jakby to, co nagrał Adam Michnik, tak było takim mocnym ciosem, jakby to nazwać. No tutaj mam wrażenie, że jest o tyle różnica, że próbuje się rozwiązać tę sprawę, albo jakby grupy interesów, które by chciały mieć taką decyzję, a nie inną, mówię prawdę o rynku kryptowalut, oni jakoś w sumie pod otwartą przyłbicą to robią, tak? Nie ma tam takich pośredników, jak na przykład próbowano znaleźć w osobie pana Adama Michnika. Tylko oni po prostu wchodzą w system, próbują dogadywać się z politykami, chodzą na oficjalne spotkania. Kłopot polega na tym, że tam nie ma transparentności. A dlaczego nie ma transparentności? Bo żadne przepisy dotyczące regulacji lobbingu tej transparentności nie wymuszają. Więc my nie do końca wiemy dokładnie, jak wyglądały te spotkania, co się na nich, na przykład z parlamentarzystami, co się na nich działo i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście też są takie elementy tej afery, które no, właśnie są w czarnych rękawiczkach, na przykład jakieś wizyty w Ibizie, na Ibizie czy w Monako. No, które już w ogóle są poza takim polem widzenia przeciętnego człowieka, już tylko dziennikarze, śledczy mogą ewentualnie coś wydobyć na światło dzienne. Natomiast dla mnie ta różnica jest tego rodzaju, że tak upraszczając, aferę Rywina to było takie jeszcze stare załatwiactwo, mam wrażenie, coś w tego rodzaju kulturze. Natomiast ja tu w tej przypadku tej afery widzę takie po prostu korzystanie z luk w systemie, które my ewidentnie mamy i przede wszystkim w tym systemie jakby reprezentowania swoich interesów wobec decydentów ustawodawcy, które były wykorzystywane przez reprezentantów krypto, tak w skrócie.
13: Ale tutaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo z jednej strony mówi pan, panie profesorze, o tym, jak bardzo restrykcyjne są regulacje, które mają korupcji przeciwdziałać, a z drugiej strony no wiemy doskonale, że nie ma tej bardzo wyraźnej, ostrej granicy między lobbingiem, mam na myśli, nie wiem, finansowanie fundacji, konferencje, sponsoringi i tak dalej, a korupcją polityczną. Że tutaj nie da się jednego od drugiego oddzielić w jasny i prosty sposób, tylko zawsze pozostanie pole do tego, by relatywizować sprawę. Zawsze nadamy temu jakiś kontekst.
14: Znaczy, to troszkę uporządkujmy. Lobbying to lobbying, korupcja to korupcja, a korupcja polityczna to korupcja polityczna.
13: I w sensie, ale ja nie ma pan wrażenia, że w tej sprawie te trzy porządki się mieszają skutecznie ze sobą?
14: No tak to na razie wygląda, tylko na co ja chcę uczulić. Znaczy, lobbying nie jest, i chciałbym, mimo tak, jakby, takiego stereotypu, który ciągle jest u nas mocny w naszym społeczeństwie, lobbying to nie jest nic nagannego. Znaczy, no, w każdej demokracji, zwłaszcza w demokracji, no, powinna iść nas przestrzeń, żeby różne grupy interesu mogły swoje interesy reprezentować. I to powinno istnieć, bo to jest jakiś jeden z takich głównych elementów demokracji, każdego systemu demokratycznego, żebym ja mógł przedstawić swoje racje decydentowi, tylko główny problem polega na tym, żeby raz, że to się, odbywało w uporządkowany sposób, dwa, żeby można było to obserwować, żeby na koniec można było powiedzieć, każdy z nas mógł ocenić, okej, rząd czy parlament poszedł tą drogą i posłuchał tych i tamtych argumentów, a tamte inne przegrały. Kiedy to nie jest regulowane, no to lobbying faktycznie w takich patologicznych momentach, no, może być takim przyczynkiem do korupcji, no bo jeżeli to nie jest transparentne, no to do tego lobbingu mogą zostać dodane takie elementy już czysto korupcyjne, jak właśnie poszukiwanie wpływu poprzez płatną protekcję, poprzez łapówki. I jeżeli tutaj się to takie elementy się już pojawiają, no to już właściwie my nie mówimy o lobbingu, tylko po prostu mówimy o ordynarnej korupcji.
13: No tak, panie profesorze, wejdę w słowo, bo chciałbym o taką dygresję się pokusić, że lobbing, który twierdzi pan, że jest elementem codziennego życia na styku, nie wiem, spraw gospodarczych i politycznych, to jednak ma bardzo negatywne, pejoratywne skojarzenia z tym, co działo się w Polsce w 2004 roku, przypomnę sprawę Marka Dochnala. Wówczas to słowo zostało mocno nacechowane i nie mamy dobrych skojarzeń.
14: No nie mamy, no ale z drugiej strony nie możemy udawać, że decydenci biorą pomysły na regulacje i na konkretne przepisy ze swojej wyłącznie, prawda, ze swojego geniuszu. No nie. Ludzie chodzą na komisje sejmowe, na podkomisje sejmowe, spotykają się z rządem, mówią, że uregulujmy tamto albo siamto. Są wewnątrz sektora publicznego różne grupy lobbystyczne. Ja na przykład uważam, że to, co nazywamy dialogiem społecznym, już powinniśmy dawno przestawać nazywać to dialogiem społecznym, to jest po prostu lobbying grup interesy skupionych w organizacjach pracodawców i w związkach zawodowych. To się po prostu dzieje. A to, że etykieta lobbingu no, nabrała takiego pejoratywnego skojarzenia jak nie, no to jest taki proces, bym powiedział, społeczny, że niestety tak to słowo zaczęło funkcjonować. Ale też powiem tak, że to jest różnica między czasem, kiedy pan Dochnal, prawda, oferował posłowi Pęczakowi Mercedesa z firankami w zamian za to, że on mu coś załatwi, a jednak tym, co w tej chwili mamy, to ten poziom tego negatywnego, tego siły negatywnego stereotypu lobbingu jest moim zdaniem troszkę mniejszy, ale być może wrócimy do tych czasów, w sensie po tej aferze. Natomiast niezależnie od tego, jak my będziemy to źle oceniać i jak nam się będzie to źle kojarzyło, no to ten lobbying będzie po prostu. Tylko jakby tragedia tej sytuacji polega na tym, że my mimo, że my to wszystko wiemy i mimo, że my wiemy, że to trzeba kontrolować, to politycy nie chcą tego kontrolować. Moim zdaniem świadomie, bo od 2006 roku, odkąd weszła ustawa lobbingowa w życie, ta ustawa się prawie w ogóle nie zmieniła. Jest tak samo zła, jak była. Czyli mamy 20 lat, które mija w tym roku i rozmaite ekipy, które w tym czasie rządziły, które nic z tym kompletnie nie zrobiły, mimo że wiadomo, co z tym zrobić, bo jest tabun ekspertów i praktyków lobbingu, którzy mogliby powiedzieć, wskazać palcem, jak to należałoby poprawić.
13: Z profesorem Grzegorzem Makowskim ze Szkoły Głównej Handlowej rozmawiamy o tym, czy afera, z którą mamy teraz do czynienia, miała swój precedens w historii? A właściwie to dopiero o tym pomówimy. Panie profesorze, mam nadzieję, że się słyszymy.
14: Tak, ja słyszę dobrze.
13: Tak, zatrzymaliśmy się na lobbingu. Mam do pana pytanie, czy ten mechanizm, no bo lobbing to też ukrywanie korupcji pod pozorem takich błahych czynności, nalegań, wpływania i tak dalej, i tak dalej. Czy on jest ponadczasowy, ma charakter uniwersalny niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy, i to też taki przypadek charakterystyczny nie tylko dla Polski, czy jednak jeśli spojrzeć i dokonać takiej kwerendy, to dostrzeżemy, że na przykład w krajach, które po 89 roku zaczęły demokratycznie funkcjonować, dopiero uczą się tego, czym lobbing naprawdę jest, i dopiero za jakiś czas możemy być absolutnie przekonani, że nie będzie on nosił znamion korupcji.
14: No to w dużym skrócie, no, lobbing jest ponadczasowy. Ja wspomniałem, że on jest bardzo istotny, zwłaszcza w demokracji, dlatego że no, po prostu tu mamy dużą swobodę w ogóle obywatelską w docieraniu do decydentów, reprezentowania swoich interesów. Więc po prostu jest dużo więcej przestrzeni na lobbying, natomiast też w innych reżimach lobbying był. No, tam, gdzie są decydenci, tam, gdzie jest władza, to są też tacy, którzy są spoza tej władzy, którzy chcą, żeby ta władza, ta czy inna, coś dla nich zrobiła. Więc jest taka świetna, już moim zdaniem klasyka analizy lobbyingu, książka profesora Michała Wiszowatego z Gdańska, Lobbing w Polsce i na świecie, jeśli dobrze pamiętam tytuł, wydaje mi się, że tak. Więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, że lobbing nawet istniał w pierwszej Rzeczpospolitej, to się z tej książki może dowiedzieć, jak on wyglądał w czasach demokracji szlacheckiej i był obecny w Polsce. Natomiast to, z czym mamy do czynienia współcześnie, no jest oczywiście o tyle specyficzne i o tyle charakterystyczne dla naszych czasów, że jest dużo bardziej skomplikowane. Powiem, mamy dużo bardziej skomplikowane społeczeństwo, dużo więcej tej przestrzeni na lobbing, mamy dużo więcej instrumentów i na przykład Europa no, w tym sensie jest zapóźniona, że no, przez wiele lat u nas, my jesteśmy jako Polska takim też elementem tego zapóźnienia, no, preferowali takie korporacyjne reprezentowanie interesów. Związki zawodowe, pracodawcy, kościół, prawda, i tu są te jądro tego reprezentowania interesów, dlatego u nas i w innych krajach, zwłaszcza Europy kontynentalnej, nie mówiło się lobbingu przez wiele lat. Polska w ogóle jako jedno z pierwszych państw w Europie miało ustawę lobbingową. Jaka ona jest, taka jest, no ale żeśmy jakoś podjęli ten temat. Natomiast większość innych państw na kontynencie europejskim dopiero o wiele później uregulowała sobie w jakiś sposób lepszy czy gorszy lobbying. Natomiast jest zupełnie inne w przypadku na przykład Stanów czy Wielkiej Brytanii, gdzie po prostu była inna kultura, jeśli chodzi o stanowienie prawa, inna kultura o reprezentowanie interesów. Ale to jest bardzo stare zjawisko, nie pozbędziemy się tego, tak jak też wspomniałem. Możemy budować negatywne stereotypy, ale to będzie. I główne wyzwanie polega moim zdaniem na tym, zwłaszcza w demokracji, żeby ten lobbying się odbywał w sposób możliwie jak najbardziej transparentny i przejrzysty dla nawet przeciętnego obywatela, żeby można było to śledzić. No bo jeżeli nie będzie tej transparentności, no to będą pokusy, żeby wychodząc z lobbingu angażować się w zachowania już czysto korupcyjne. Ja jednak tu stawiam wyraźną granice. Znaczy lobbing może być jakimś początkiem korupcji, ale sam w sobie nie jest korupcją. Kiedy się zaczyna praktykować przekupstwo czy poplecznictwo jakieś wobec decydentów, no to wtedy już wychodzimy trochę do innej sfery po prostu.
13: A może to, z czym mamy do czynienia w tej chwili w Polsce, jest też konsekwencją ułomności instytucji, które powinny sprawować nad tym nadzór. Przykład brytyjski, bardzo silnej instytucji właśnie antykorupcyjnej, która wszystkiemu się przygląda, podobnie jak i w krajach skandynawskich, pokazuje, że może należałoby zastosować to narzędzie, przy czym no, musielibyśmy być absolutnie przekonani, że taka instytucja jak CBA w Polsce jest strukturą całkowicie apolityczną, więc nie staje się narzędziem w rękach władzy. To jest takie modelowe i chyba życzeniowe myślenie, prawda?
14: No, to trochę odczaruje tę instytucję. Znaczy CBA nigdy nie było. No, oczywiście pojawiło się na kanwie afery Rywina i tego, co wtedy głosiło Prawo i Sprawiedliwość, walki z Rywinlandem, no, mało kto chyba pamięta, jakie to było wzmożenie zainteresowania lobbyingiem i też korupcją. Natomiast chyba praktycznie nie ma nic do powiedzenia, jeśli chodzi o badanie lobbyingu i ewentualnej korupcji, która mogłaby się na tej glebie urodzić. Już pomijając wszystkie inne dysfunkcje, no to nie jest ta instytucja, a już trochę bardziej ogólnie... No,
13: nie, poszukuję po prostu instytucji, która mogłaby ewentualnie taki nadzór sprawować i nic innego...
14: Nie będzie takiej instytucji. Jedyny mechanizm, który mógłby zapewnić prawidłowy przebieg lobbingu i jego przejrzystość, to jest rozproszona kontrola. Znaczy, lobbyści powinni sprawozdać, tak jak jest w Stanach. Stany mają różne problemy z korupcją, między innymi też i z lobbyingiem, ale jeśli chodzi o transparentność lobbyingu, można, prawda, się zrzymać, że nie wiem, te czy inne grupy mają większy wpływ na amerykańskich decydentów, ale tam przynajmniej wiadomo, kto co robi, bo jest bardzo wysoki poziom transparentności na poziomie zwłaszcza federalnym. Wymogów co do tego, co robią lobbyści, ile pieniędzy na to wydają, jakie interesy reprezentują. U nas tego nie ma ani po jednej, ani po drugiej stronie. Znaczy ani lobbyści nie muszą właściwie nic sprawozdawać, za czym lobbują, ani dysydenci nic nie muszą praktycznie tego, nic nie muszą robić. Albo nawet nie wiedzą może, co robić, bo niby jest obowiązek wobec na przykład urzędników ministerstw, między innymi, żeby corocznie sprawozdawali, czy mieli kontakty z profesjonalnymi lobbystami. Kłopot polega na tym, że u nas definicja profesjonalnego lobbingu jest tak kulawa, że decydent nawet nie wie, co ma sprawozdawać w tych sprawozdaniach. Polecam każdemu, żeby sobie sprawdził coroczne sprawozdanie jakiegokolwiek ministerstwa na temat kontaktów z profesjonalnymi lobbystami. To zobaczy, że tam nie ma tych kontaktów. To oczywiście jest fikcją. Więc kłopot polega na tym, że nie ma...
13: Mam nadzieję, że...
14: Jest potrzeba stworzenia mechanizmu, w którym...
13: Tak? Panie profesorze, gdyby pan zechciał powtórzyć ostatnie zdanie, bo na chwilę pana straciliśmy.
14: Tak, znaczy, jeśli mnie teraz słychać, to
13: teraz tak.
14: Chcę powiedzieć, że nie ma jednej magicznej instytucji, która by kontrolowała lobbying i nie znam takiego rozwiązania na świecie. Natomiast skuteczne to jest rozproszona kontrola, która polega na tym, że i lobbyści, i decydenci muszą sprawozdawać swoje kontakty wzajemne po prostu. I w ten sposób można ograniczyć ryzyko powstawania korupcji, która mogłaby być jakoś zakorzeniona, prawda, w nieprawidłowym, nietransparentnym lobbyingu.
13: Ma pan nadzieję, że sprawa, z którą obecnie mamy do czynienia, stanie się po pierwsze pretekstem do wprowadzenia regulacji, które by przeciwdziałały korupcji politycznej, ale też i odchodząc zupełnie od lobbingu wszystkiego tego, z czym mamy do czynienia przy okazji zonda krypto, to raz, dwa. Czy jest to pańskim zdaniem, już tak w podsumowaniu niejako, mechanizm, który łączy wszystkie dotychczasowe największe afery w jedną?
14: Nie, no chyba aż tak daleko bym nie poszedł. Znaczy jest tam wiele elementów, są nowe elementy, bo wydaje mi się, że to jest pierwsza afera, która dotyczy bardziej opozycji niż koalicji rządzącej. To na przykład to jest jeden z takich specyficznych wątków w tej aferze. No jest pranie, prawdopodobnie jest pranie pieniędzy, jest jakieś formy korupcji, no mamy ten nietransparentny lobbying. No, jest to afera, która stapia faktycznie wiele takich wątków. No ale można było do tego jeszcze pewnie coś dodać. Natomiast czy ona coś zmieni? Ja nie widzę takich niestety perspektyw, dlatego że ja osobiście, wiele innych osób od początku tej władzy, która jest, no, próbowaliśmy lobbować za stworzeniem strategii antykorupcyjnej, której my nie mamy de facto od 2020 roku. Nawet wcześniej, bo nawet ta strategia poprzednia za czasów PiS-u to właściwie to był taki ogryzek. Więc nie ma polityki antykorupcyjnej państwa. Ten rząd nigdy tej polityki nawet nie starał się zaproponować. Jedyne, co starał się zaproponować, to jakieś takie strzały typu likwidujmy CBA i spójrzmy coś w zamian, co i tak się nie mogło udać prezydencie Dudzie i Nawrockim. Więc nie ma jakiejś wizji. I tej wizji ja dalej nie widzę i tym bardziej jej nie widzę, dlatego że widzę też tą aferę jako narzędzie, które ma służyć zdobyciu lepszego wyniku wyborczego w nadchodzących wyborach i jakiejś walce politycznej, a w takiej atmosferze no to jakaś sensowna polityka rzadko powstaje.
13: Bardzo panu dziękuję. Profesor Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
14: Dziękuję, do usłyszenia.
13: Naszym kolejnym gościem jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer służb wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analiz strategicznych. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Kilka tematów mamy do poruszenia. Jeśli pan pozwoli, to te wątki będą się przeplatać. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się, co powiedział 4 września szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji Siergiej Naryszkin, który wydał ostrzeżenie o tym, że ryzyko konfliktu może rozciągnąć się na całą Eurazję, jest całkiem realne. I teraz pytanie, czy ta wypowiedź była wyjątkowa, czy jest elementem stałej kremlowskiej propagandy i w jaki sposób można potraktować to jako zapowiedź kryzysu kubańskiego 2.0, nad czym zresztą pochylił się pan w swojej analizie?
15: No, to jest jakby budowania takiej narracji w przestrzeni informacyjnej o zbliżającej się konfrontacji takiej ostatecznej, bo ta ostateczność i egzystencjalność tak naprawdę została jako jedyna siła, jedyna zdolność rosyjska do tego, żeby wymusić negocjacje na własnych warunkach. Tutaj podkreślam, że chodzi to na rosyjskich warunkach, bo jak dotąd, jeżeli chodzi o kwestie militarne, no to te działania militarne nie doprowadzają do rozwiązań politycznych, które zostały postawione na samym początku tego konfliktu, więc ten aspekt konfliktu egzystencjalnego z wykorzystaniem broni nuklearnej jest dla Rosji bardzo atrakcyjny, zresztą wielokrotnie przez Rosję wykorzystywany, można powiedzieć nawet troszeczkę zdewaluowany, ale niekoniecznie, ponieważ biorąc pod uwagę, kiedy został on uruchamiany, to Rosja zawsze jakieś tam korzyści z tego otrzymywała. Tutaj przypomnę jeszcze, że za czasów prezydenta Bidena też był taki moment w wojnie, gdzie rozważano ewentualnie użycie broni taktycznej nuklearnej na terenie Ukrainy. Wtedy Biden wstrzymał działania ukraińskie w stosunku do Rosji i tutaj to poskutkowało, więc Rosjanie wracają z powrotem do tej narracji.
13: Ale jednocześnie przesuwając czerwone linie w przód, niektóre z nich cofają, proszę wybaczyć, jeśli nie dość jasno mówię, no bo przecież wszystko to, co komunikował Władimir Putin na początku, kiedy uruchamiał tę nuklearną, albo inaczej stawiał w stan najwyższej gotowości nuklearną triadę, mówił wprost, że jakakolwiek pomoc Zachodu spotka się z odpowiedzią nieuniknioną, która doprowadzi do zagłady świata i tak dalej. Jeśli zobaczymy, co przez te lata się wydarzyło i to, że ukraińskie drony atakują Moskwę i Sankt Petersburg, no to jest to przecież przekroczenie tych linii, prawda? Jedni i drudzy gdzieś się starają się gdzieś balansować, tak by nie powiedzieć, no tak, zostało to już nieodwołalnie przekroczone, spotkacie się z naszą reakcją, jaką zapowiadaliśmy wcześniej.
15: No, informacja jest równie skuteczna jak rakiety i czołgi, i to też wytwarza z pewnego rodzaju oręż, z którą można wojować, jak widać, skutecznie, ale oczywiście za tym muszą być jakieś realne zagrożenia. Różnica pomiędzy tym, co pan redaktor tutaj wspominał wcześniej historycznie, a obecną sytuacją jest taka, że wtedy była groźba użycia tej broni nuklearnej na terenie Ukrainy. Natomiast Rosja w tej chwili podbija tą stawkę. Oczywiście to już nie jest tylko takie ostrzeżenie doktrynalne, ale ale rzeczywiście biorąc pod uwagę wypowiedzi ostatnich polityków, działania Federacji Rosyjskiej pod względem uruchomienia ćwiczeń wojsk strategicznych i treningów wojsk strategicznych, o których się rzadko mówi, a one są teraz prowadzone na początku roku dosyć ekstraordynaryjnie, ponieważ zazwyczaj to robiono w takim cyklu rocznym pod koniec roku, sugeruje, że Rosja rzeczywiście przygotowuje wszystkie narzędzia, łącznie z własną obroną terytorialną, która w marcu przeprowadziła też bardzo, bardzo poważne ćwiczenia, też ekstraordynaryjnie, ponieważ zazwyczaj robi to w październiku. Więc te wszystkie sygnały, oprócz tych, o których pan redaktor mówił, czyli werbalne, do tego dochodzi jeszcze pokazanie miejsca, gdzie miałoby dojść do tej konfrontacji. I tutaj te miejsce to już nie jest Ukraina, jak było poprzednio, tylko właśnie państwa NATO, a szczególnie obszar Morza Bałtyckiego. Zresztą wypowiedzi Ławrowa i Miedwiejewa z początku tego miesiąca wyraźnie wskazują obszar właśnie bałtycki, tutaj nacisk szczególnie na Niemcy, jako najważniejszy kraj tego obszaru bałtyckiego z perspektywy rosyjskiej. Zresztą ostatnio też działania, powiedzmy, dywersyjne też były skierowane bardziej w kierunku Niemiec.
13: To są te słowa Siergieja Ławrowa o tym, że jeśli Niemcy oskarżają Rosję o zorganizowanie sabotażu w Lipsku, to de facto wypowiadają wojnę. Do tego pan się odnosi.
15: Dokładnie, to jest tego typu działania. Tutaj jeszcze trzeba podać w wypowiedzi Medwiejewa, które też tutaj jak gdyby wskazują ten obszar bałtycki, że Rosja formalizuje tą strefę konfrontacji i tutaj mówi o ewentualnej niekontrolowanej eskalacji właśnie w tym obszarze, więc to są te działania, które Rosja nie tylko realizuje poprzez praktyczne przygotowanie sił i środków, przygotowanie państwa, które są widoczne dla służb wywiadowczych i ona tego nie ukrywa tak naprawdę. Plus do tego oczywiście ostre działanie w sferze informacyjnej, no jednych z najważniejszych osób w państwie rosyjskim, więc ta presja spowodowała to, że jednak Amerykanie wysłali przedstawiciela do Moskwy tak ostentacyjnie, jeszcze przelatując właśnie z obszaru Morza Bałtyckiego, tu mówię o wizycie szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej i ona była najważniejsza. No i później oczywiście wizyta przedstawicieli prezydenta Stanów Zjednoczonych w Moskwie i później w Ukrainie, więc to są właśnie takie... Mamy tutaj ten skutek tych wszystkich działań, o których wcześniej mówiłem.
13: Gdzie jeszcze możemy doszukiwać się analogii do roku 62, czyli do kryzysu kubańskiego?
15: No na razie w tej chwili nie mamy tutaj tej analogii, oby tej analogii nie było, bo to by znaczyło, że Rosja musiałaby realnie zagrozić działaniami konfliktu nuklearnego, nawet z ewentualnym próbnym lub takim użyciem środków właśnie nuklearnych gdzieś na poligonie, ewentualnie jakaś detonacja sygnalizacyjna, bo to też w doktrynie rosyjskiej coś takiego jest, bo nie ma Rosja w doktrynie czegoś takiego jak pierwsze uderzenie. Nie ma możliwości, przynajmniej tak teoretycznie, do tego typu działań przeprowadzić. Natomiast Rosja chce sprowokować NATO, żeby Rosja była tą ofiarą, żeby NATO zaatakowało Rosję. To jest dla nich najlepszy układ, ponieważ spowoduje, że cały ten system dowodzenia i system państwowy, który okaże się zagrożony, nie będzie tak sparaliżowany, tak jak było to podczas buntu Prigożyna, w którym państwowy system bezpieczeństwa nie wiedział, jak zareagować i był sparaliżowany. On nie to, że przez nie istniał, tylko po prostu nie wiedzieli na dole, jak na takie zagrożenie działać, którą stronę objąć jakby wsparciem. Tutaj, jeżeli będzie Rosjanie przedstawił to jako konflikt egzystencjalny własnego państwa, więc nie będzie oporów z użyciem broni nuklearnej, jeżeli chodzi o cały system. I to do tego Rosja jak gdyby dąży, bo to nie jest takie proste po prostu wystrzelić i uruchomić broń nuklearną. To musi być naprawdę poważne zagrożenie, żeby system był stabilny i realizował te zadania. Więc Rosja szuka tego progu bólu w państwach Zachodu, w NATO, który będzie tym progiem, który NATO będzie musiało odpowiedzieć militarnie w stosunku do Rosji, a wtedy Rosja będzie właśnie mogła wejść w ten konflikt egzystencjalny i wtedy byśmy mieli tą analogię z kryzysu kubańskiego, gdzie Rosja już nie mając możliwości obrony konwencjonalnej, będzie groziła właśnie uderzeniami bronią nuklearną. Tutaj na tym ograniczonym konflikcie, jak oni tutaj, ograniczonym konflikcie na Morzu Bałtyckim. Tak to sobie przynajmniej część analityków rosyjskiej wyobraża.
13: A mi wciąż podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Dzień dobry, kłaniam się panu ponownie.
15: Witam serdecznie.
13: Chcąc streścić to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, no Rosja stara się eskalować po to, by użyć coraz większych gruźb, tak wnioskuję z pańskich wypowiedzi. Czy rzeczywiście NATO, które no, ma potencjał militarny dużo, dużo większy, jest bezradne wobec aktów sabotażu, cyberataków, tych dronowych pomyłek i tak dalej. Co Sojusz może z tym zrobić? Jak zapobiec realizacji tego scenariusza wymyślonego i napisanego przez Rosję?
15: Otóż analizy rosyjskie, tutaj powołuję się właśnie na tę percepcję rosyjską, jak Rosjanie widzą tą przestrzeń bezpieczeństwa, szczególnie NATO, tak naprawdę bardzo wydajnie działa w trybie wojny, czyli musi być przestawiony i uruchomiony artykuł 5. Natomiast wszystko, co Rosja robi w tej chwili, to jest stara się oddziaływać i wykorzystywać swoje zasoby, szczególnie jeżeli chodzi o zasoby wywiadowcze, dywersyjne, hybrydowe, po to, żeby nie uruchamiać tego artykułu 5. I tutaj niezdolność jako NATO całego do funkcjonowania poniżej tego artykułu 5 jest dla Rosji najbardziej wydajna, ponieważ wtedy rozgrywa każde państwo oddzielnie, bo każde to państwo oddzielnie jest właśnie, ma inne systemy i progi tak zwanego bólu, w którym uruchamia swoje systemy bezpieczeństwa. Niektóre państwa mogą trochę wcześniej, modernizują swoje prawa i służby specjalne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo właśnie do prowadzenia gdyby przeciwdziałań pod tym progiem artykułu 5. Natomiast no, i większość państw natowskich nie ma takich uprawnień albo takich możliwości. Więc to Rosja wykorzystuje. To jest najbardziej wydajny obszar prowadzenia przez rosyjskich operacji i to, jak widać, w dłuższym okresie Rosji daje jakiś skutek. To nie jest jakiś spektakularny skutek z dnia na dzień, ale

0: w tych czynach. Bo troszeczkę źle to rozumiemy, jeżeli chodzi z perspektywy właśnie rosyjskiej narracji. Rosjanie nie mówią, co zrobią, tylko przygotowują narrację pod to, co chcą zrobić. Czyli ten cały proces mówienia, straszenia, oddziaływania ma zbudować odpowiednią narrację. Jeżeli wtedy użyją dosyć skromnych w porównaniu do NATO swoich sił, powiedzmy, już wtedy będzie jakieś kinetyczne działanie związane na przykład z ograniczonym uderzeniem militarnym na któreś z państw bałtyckich lub właśnie tutaj działaniami hybrydowymi, które doprowadzą do masowych strat na terenie państw NATO, gdzie NATO będzie musiało wtedy podjąć decyzję, czy uruchomiamy artykuł 5, czy nie, to są właśnie tego typu działania, które budują pewną narrację, że my ostrzegaliśmy, my mówiliśmy, to wy jesteście agresorem, to, co się stało, to jest na pewno działanie nie nasze, tylko wy specjalnie doprowadzacie do tej konfrontacji i tak dalej. To jest wszystko budowanie przestrzeni informacyjnej, wypełnianie tej przestrzeni informacyjnej narracją, którą będzie można wykorzystać w przypadku konfrontacji.
1: Ale to nie jest tak, że kraje NATO, kraje wschodniej flanki pozostają bezczynne. Każdy z nich, nawet nie w sposób zorganizowany, no organizuje swój system mający odstraszać Rosję. Czy to wszystko jednak jest w porozumieniu i pod ścisłą kuratelą Sojuszu Północnoatlantyckiego?
0: No właśnie ta różnorodność w tym wypadku i brak koordynacji i jednoznaczności w przeciwstawianiu się rosyjskim właśnie takim działaniom podprogowym powoduje to, że mimo potencjalnej zdolności, dużej przewagi i gospodarczej, i gospodarczej, i militarnej, i też w jakości służb specjalnych, które oczywiście działają w określonych ramach prawa w czasie pokoju, bo większość państw działa tutaj w czasie pokoju, więc to powoduje, że Rosja może to rozgrywać, przerzucać środki, inaczej oddziaływać na Niemcy, inaczej na Polskę, inaczej na Wielką Brytanię, Francję i tak dalej, i tak dalej. Więc to daje przewagę jednak Rosji. Nie ma tego wspólnego frontu operacji. Oczywiście część państw, na przykład wschodniej flanki NATO, stara się zwalczać, szczególnie tutaj mówię o koordynacji państw bałtyckich. Tutaj mówię Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii, ale też już powoli Szwecji, która też reformuje swoje struktury właśnie do walki w tej przestrzeni pod progiem 5 artykułu, czyli pod progiem wojny. Więc te działania powoli się konsolidują, ale to nie jest jeszcze ta jakość, która by wyzwoliła w Rosji przekonanie, że nie jest w stanie osiągać swoich celów, a wręcz cały czas Rosja modernizuje swoje struktury siłowe po to, żeby prowadzić coraz bardziej zaawansowane i coraz groźniejsze operacje właśnie w tych obszarach.
1: A może NATO powinno zerwać z tym paradygmatem defensywnym, że sojusz jest tylko po to, by bronić i odpowiadać, a nie samemu prowadzić działania. Ja nie mówię w tej warstwie kinetycznej, ale choćby, nie wiem, dopuszczając się w odpowiedzi do jakiegoś cyberataku.
0: No tutaj powinniśmy mieć takie NATO działań specjalnych pod progiem 5 artykułu. Natomiast czegoś takiego w tej chwili nie istnieje. Nie istnieje taka wspólnota wywiadów czy kontrwywiadów poza taką naturalną ochroną, ale taką ofensywną, o której zapewne pan redaktor myśli. Tutaj te państwa mają różnorodną strukturę swoich sił i różnorodne zadanie, jeżeli chodzi o działanie. Nie ma takiej, powiedzmy, jedności, nie ma takich stanagów dotyczących na przykład wykorzystywania służb i nie państwa tutaj mają troszeczkę więcej jak gdyby swobody i więcej interpretacji do tego. Oczywiście wymieniają się informacje, działają, służby kontrwywiadowcze zwalczają potencjalne zagrożenia dotyczące działań wywiadowczych i dywersyjnych, natomiast takich ofensywnych działań w stosunku do Rosji prowadzonych przez służby wywiadowcze i państw NATO jako takiego skonsolidowanej struktury zarządzanej właśnie w ramach NATO, no nie ma. I tutaj ten oddziaływanie ofensywne jest bardzo rozproszone i nieefektywne w stosunku do Rosji, która

0: walczy właśnie z Ukrainą, a ukraińskie służby mają właśnie ten potencjał oddziaływania na NATO, na Rosję, a NATO właśnie tej konfrontacji unika, działając tylko i wyłącznie pasywnie.
1: Zmieńmy na chwilkę temat. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował wczoraj, że siły zbrojne RP w najbliższych dniach rozpoczną testy polskich bezzałogowych systemów uzbrojenia, zdolnych razić cele na dystansie około 1000 kilometrów. To jest, nie wiem, przełom. Powinniśmy potraktować tę informację jako bardzo istotną, dającą nam nieco spokoju. No bo jeśli to jest tak istotne, jak można sobie wyobrazić, to chyba nie jest to zakomunikowane w ten oto sposób, tylko ginie gdzieś w gąszczu kolejnych informacji o tym, jakie systemy pozyskujemy, od kogo i kiedy one będą gotowe do użycia.
0: No, najlepszym odstraszaniem jest budowanie własnych zdolności i tutaj pokaz takich ćwiczeń, gdzie te zdolności są praktycznie pokazywane, nie tylko na defiladach czy na ściankach za politykami, ale takim właśnie praktycznym wykorzystaniem. To jest najlepszy sposób tej zdolności. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja podobnie pokazuje te zdolności, też na ćwiczeniach praktycznie jest używany sprzęt, szczególnie tutaj w tej triadzie nuklearnej, którą ostatnio Rosja bardzo mocno eksponuje. Takie oddziaływanie jest bardzo, bardzo potrzebne i tutaj ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, że coś takiego wreszcie u nas ma miejsce. Natomiast zobaczymy, jak to będzie odczytywała Rosja. Rosja i tak nas traktuje jako Polskę, jako pewnego rodzaju zawias bezpieczeństwa w tym regionie i jako tak naprawdę najpoważniejszą siłę lądową, która może pokrzyżować rosyjską projekcję agresji tutaj w stosunku na przykład do państw bałtyckich, a także jako jedyny najsilniejszy hub logistyczny wspierający wysiłek obronny Ukrainy. Więc pod tym względem jesteśmy bardzo szczególnie traktowani. Więc nasza budowa odporności poprzez pokazanie zdolności, przynajmniej w tym obszarze kinetycznym, że potrafimy coś takiego zbudować, potrafimy też razić bardzo głęboko, jest bardzo ważnym elementem, ponieważ Rosja ma problemy z obroną swojej przestrzeni. Ukraińcy to udowadniają i dodatkowy aspekt, który wprowadza Polska, daje kolejną właśnie taką niepewność dla Rosji, czy ewentualny konflikt nie będzie dla Rosji bardziej kosztowny niż zakłada.
1: Ale ta świadomość Rosji o naszej sile, bo tak rozumiem pańską wypowiedź, daje nam nieco spokoju, czy wręcz przeciwnie, naraża nas na te działania hybrydowe w dużo wyższym stopniu?
0: No, to jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo dobre, ponieważ Rosja, wiedząc tam, gdzie ona ma deficyty, a my wypełniamy te swoje deficyty jakością i zdolnością, szuka obszarów, gdzie nie mamy tej zdolności. Tutaj dobrze pan redaktor wskazał w pytaniu, że tymi deficytami z pozycji Federacji Rosyjskiej i tamtych analityków właśnie są te działania pod progiem wojny hybrydowej, o których tutaj wcześniej też mówiliśmy. To Rosja na pewno będzie wykorzystała, chociaż ten element oddziaływania militarnego też będzie wykorzystany, ale nie w takim wymiarze, jak na przykład miało to miejsce przed 2022 roku, natomiast w tym wymiarze na przykład strategicznym, nuklearnym, czy tak zwanym ograniczonym konflikcie nuklearnym, tutaj mówię szczególnie o Bałtyku, to tutaj Rosja będzie bardzo mocno eksploatowała. Zresztą, jak widać z wypowiedzi najważniejszych osób i z praktyki działań Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, no to jest to spójna narracja.
1: Bardzo dziękuję. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj był z nami, był oficer służby wywiadu wojskowego, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analiz strategicznych.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: I bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po aresztowaniu prezesa Radosława Piasiewicza zebrało się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy są decyzje odnośnie kierowania komitetem? O tym na początek. Organizacje zajmujące się prawami człowieka krytykują przedłużenie przez rząd działania strefy buforowej przy polsko-białoruskiej granicy. W informacjach również połączone siły Gdańska, Gdyni i Sopotu w organizacji budżetu obywatelskiego. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. To rekomendacja prezydium, które zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w najbliższy poniedziałek. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piasiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKL-u. Ponad 3 godziny dyskusji skutkowało tym komunikatem, mówi Adam Konopka.
5: Widzimy się w poniedziałek o 13:00. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
4: PKL pierwszy raz zebrał się po tym, jak jego prezes Radosław Piasiewicz trafił do aresztu, a prezydium poznało stan finansowy, mówi Adam Korold.
6: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
4: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy. Bartosz Bochańczak nie docenił skali problemu, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Kandydat tej partii na prezydenta Krakowa nie został zarejestrowany ze względu na zbyt małą liczbę zebranych podpisów.
7: Jest to efekt niedocenienia z całą pewnością skali problemu, jakim są nieważnie oddawane podpisy przez ludzi, którzy nie rozróżniają adresu zameldowania od adresu zamieszkania.
4: Do rejestracji wymagane było zebranie 3000 podpisów. W reakcji na tę sytuację współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mencen odwołał Bartosza Bochańczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii. Zawieszono także osoby pełniące funkcje w krakowskich strukturach i przekazano ich sprawy do sądu partyjnego. Ten rząd jest zainteresowany zarządzaniem strachem, a nie prowadzeniem polityki migracyjnej. Tak organizacje zajmujące się prawami człowieka oceniają kolejne przedłużenie strefy buforowej w Puszczy Białowieskiej i zawieszenie prawa do azylu dla przekraczających wschodnią granicę Polski. O szczegółach opowie Jakub Medek.
8: Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przypomina, że zawieszenie prawa do azylu miało być narzędziem wprowadzanym lokalnie i doraźnie. Tymczasem obowiązuje już rok na całej granicy.
9: To jest prezent właściwie dla przemytników, którzy mogą podnosić cenę, mogą spokojnie oferować swoje usługi na dłuższym odcinku, bo Polska przestała być pierwszym bezpiecznym krajem.
8: I ludzie z tej granicy wcale nie zniknęli. Teraz zamiast wprost z Białorusi jadą do zachodniej Europy przez Polskę, najpierw przez kraje bałtyckie.
9: Żeby zapewnić to bezpieczeństwo, to się odmienia przez wszystkie przypadki, to jest właśnie zapewnienie legalnych dróg do Europy ludziom, którzy tak czy siak będą próbowali się tutaj dostać, bo są do tego zmuszeni, bo ich życie jest zagrożone.
8: Eksperci podkreślają, że jedynym skutecznym sposobem powstrzymania migracji jest sprawienie, żeby ludzie nie musieli wyjeżdżać z krajów swojego pochodzenia. Jakub Medek, TOK FM.
4: 12 krajów, w tym Polska, chce wprowadzić sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
10: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
4: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu, co zgodnie z prawem międzynarodowym jest nielegalne. Poza tym szacuje się, że od początku tego roku z rąk Izraelczyków zginęło prawie 90 mieszkańców zachodniego brzegu. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Wielka Brytania, Francja i Kanada. Do końca roku ma być podpisana umowa na wykup gruntów pod bazę wojskową pod Lublinem. Rozmowy o tej inwestycji trwają od kilku lat, a bazy śmigłowców wojskowych wciąż brak. Tymczasem alertów o zagrożeniu, które dostają mieszkańcy Lubelszczyzny, jest coraz więcej. Anna Gmiterek-Zabocka.
11: Wojskowa baza w okolicach Lublina jest koniecznością, tak mówią przedstawiciele miasta i województwa. Tyle, że list intencyjny z ministrem obrony podpisano w Świdniku 2,5 roku temu i dalej nic. Jak mówi prezes portu Dariusz Krzowski, procedury rzeczywiście trochę trwały, ale jeszcze w tym roku ma dojść do przyspieszenia.
12: Baza to jest bezpieczeństwo zarówno portu, jak i bezpieczeństwo regionu i całego odcinka tutaj wschodniej granicy.
11: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej współpracuje z wojskiem na co dzień, również na Lubelszczyźnie, podkreśla jej rzecznik Marcin Hadaj.
13: Na przykład w postaci koniecznego zamykania części przestrzeni. Ta współpraca jest bardzo intensywna, ale ona jest operacyjna i strategiczna z punktu widzenia interesów państwa polskiego.
11: Dlatego też jest otoczona klauzulą poufności, ale rzeczywiście przestrzeń powietrzna nad Lublinem i Rzeszowem raz na jakiś czas jest zamykana. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Trójmiasto łączy siły w organizacji budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy Gdańsk, Sopot i Gdynia przygotowały głosowania na projekty mieszkańców w jednym terminie, bo jak tłumaczyły zgodnie prezydentki Magdalena Czarzyńska-Jachim, Aleksandra Dulkiewicz i Aleksandra Kosiorek, Trójmiasto coraz mocniej staje się jednym metropolitalnym organizmem.
14: W tym roku mieszkańcy Gdańska i Gdyni oraz Sopotu głosują razem, bo to nam daje silniejszą promocję.
15: To taki przedsmak też naszej metropolii. Trójmiasto.
16: Zasady budżetu obywatelskiego w każdym mieście trochę różne, ale jedna idea, która je łączy, taka, że mieszkańcy decydują o tym, co w ich najbliższym otoczeniu powinno się wydarzyć, co jest najbardziej im potrzebne.
4: Do wykorzystania na pomysły mieszkańców jest w Gdańsku, Sopocie i Gdyni łącznie niemal 50 milionów złotych. Głosowanie już się rozpoczęło i potrwa 2 tygodnie. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskie i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na Pomorzu do 28 w centrum kraju i do 31 stopni na południu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: 9 września 1941 roku urodził się Otis Redding. To wokalista soulowy, który zmarł 10 grudnia 1967 roku w wieku zaledwie 26 lat. Sitting on the Dock of the Bay. Ten utwór na dzień dobry w pierwszym programie w TOK FM. Liwia Prądzyńska jest osobą, która realizuje naszą audycję. Róża Rumińska to nasza wydawczyni. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry Państwu.

0: Mamy środę, to jest 9 września, 252 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.57, a zajdzie o 19.08. Imieniny obchodzą dzisiaj Aniela, Franciszek, Jan, Jacek, Jakub, także Radosław, Piotr i Sergiusz. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 617 lat temu król Władysław Jagiełło wydał odezwę skierowaną do duchowieństwa, rycerstwa i innych władców, zawierającą 29 artykułów z zarzutami wobec działalności zakonu krzyżackiego. W 1596 roku w Warszawie zmarła królowa Anna Jagiellonka, żona Stefana Batorego, ostatnia przedstawicielka dynastii Jagiellonów. 64 lata temu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego otrzymał nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych. Rok 1967. Wtedy podczas wizyty w Zabrzu prezydent Francji Charles de Gaulle wypowiedział zdanie: niech żyje Zabrze, najbardziej śląskie miasto ze wszystkich śląskich miast, czyli najbardziej polskie miasto ze wszystkich polskich miast. W trakcie tygodniowego pobytu odwiedził m.in. także Westerplatte i Auschwitz. 30 lat temu dokładnie natomiast Polska Akademia Nauk powołała Radę Języka Polskiego. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie. A fundamentem nowej propozycji ma być jedna z ustaw rządowych, które prezydent trzykrotnie wetował.
1: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
0: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
1: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
0: Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Z kolei Pałac Prezydencki krytykował rozwiązania forsowane przez rząd jako zbyt skomplikowane i duszące przedsiębiorczość. Ale premier Donald Tusk widzi sprawę inaczej i nawiązuje do afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych milionów złotych, a która szczodrze wspierała polityków polskiej prawicy.
2: Czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem, z czystym złem.
0: Donald Tusk wskazuje także na Zbigniewa Boguckiego, jako na osobę, która działa na rzecz Zonda Krypto poprzez torpedowanie rządowych rozwiązań, które miały uregulować rynek kryptowalut w Polsce. W Polskim Komitecie Olimpijskim ważą się losy Radosława Piesiewicza. Prezydium Komitetu podejmowało decyzję o tym, jak dalej pokierować stowarzyszeniem. Ostateczną decyzję w tym zakresie i tak podejmie zarząd, ale pierwsze informacje na temat tych ruchów, które tutaj mają być wykonane, już poznaliśmy wczoraj. I poznał je reporter TOK FM Błażej Kulesza, który sprzed Centrum Olimpijskiego wczoraj tak relacjonował to, co się tam dzieje.
3: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko, mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
5: No nie.
4: Dlaczego?
5: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
4: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
5: Każdy z ośmiorga. A kogo by pan rekomendował? Popierał?
6: Wszystkich siedmiu poza mną.
3: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
7: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
3: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
7: Natomiast ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
3: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Nasze wojsko będzie testowało polskie drony do celów militarnych. Siły zbrojne RP zamierzają sprawdzić możliwości rodzimych bezzałogowców wojskowych, w tym ich zdolność do pokonywania dystansu sięgającego około 1000 kilometrów. Jednocześnie wojsko zapewnia, że tam, gdzie będą testowane drony, będą alarmy i alerty o prowadzonych ćwiczeniach. Szymon Kępka.
8: To pierwsza tego typu inicjatywa. Polska testuje broń najpierw na poligonach, najpewniej jeszcze w tym tygodniu, a potem w przestrzeni powietrznej kraju. Ze względu na bezpieczeństwo strategiczne sztab generalny szczegółów nie podaje, ale mówi, że testowane drony będą miały przelecieć nawet 1000 kilometrów. Pułkownik Marek Pietrzak ze sztabu generalnego.
9: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów. Chcemy móc oddziaływać głębiej, aby zatrzymać przeciwnika na naszej granicy.
8: Założenie ćwiczeń jest proste. Własne systemy mają zwiększać możliwości odstraszania. Komentował w TOK FM podpułkownik rezerwy Maciej Korowej, były oficer służb wywiadu wojskowego.
10: Pokaz takich ćwiczeń, gdzie te zdolności są praktycznie pokazywane, nie tylko na defiladach czy na ściankach za politykami, ale takim właśnie praktycznym wykorzystaniem, to jest najlepszy sposób tej zdolności. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja podobnie pokazuje te zdolności. Też na ćwiczeniach praktycznie jest używany sprzęt, szczególnie tutaj w tej triadzie nuklearnej, którą ostatnio Rosja bardzo mocno eksponuje.
8: Testowane drony nie będą uzbrojone. W niektórych rejonach kraju raczej je usłyszymy. To wysoki, jednolity, głośny dźwięk, trochę podobny do skutera. Dostaniemy także alerty RCB o prowadzonych testach. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Iran podaje, że przeprowadził atak na siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu to była odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Atak, którego celem miało być, tu cytat, ukaranie agresora, miał uszkodzić m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16, F-15, a także schrony dla maszyn bojowych w bazie Al-Azraq, około 100 km na wschód od Ammanu. Opublikowane w serwisie X nagrania z Jordanii pokazują intensywną pracę obrony powietrznej. Według części analityków białego wywiadu systemy Patriot przechwytywały m.in. pociski balistyczne z głowicami kasetowymi. Donald Trump dalej prowokuje. Opublikował mapę, na której m.in. Islandia, Grenlandia i Kanada są częścią Stanów Zjednoczonych. Od północy z poniedziałku na wtorek obowiązują kanadyjskie cła odwetowe na amerykańskie produkty o wartości 20 miliardów dolarów. Władze w Ottawie wprowadziły je w odpowiedzi na opłaty wprowadzone przez Waszyngton. O tej handlowej awanturze między sojusznikami teraz Tomasz Orchowski.
11: Kanadyjczycy jako jedyni demokraci odpowiadają tak ostro na wojnę handlową wypowiedzianą przez Trumpa. Oprócz nich na noże z prezydentem USA poszli tylko Chińczycy. Ottawa ma mniej asów w rękawie niż Pekin, ale i tak może zaszkodzić Trumpowi, któremu zależy na dobrym wyniku republikanów w wyborach uzupełniających do kongresu. Kanada to główny partner handlowy dla 26 amerykańskich stanów, przede wszystkim przygranicznych, a takie Maine może być kluczowe w walce o Senat. 60% amerykańskiego importu ropy, prawie cały sprowadzany gaz i 85% kupowanej elektryczności pochodzi z Kanady. Niech sobie poradzą bez naszej ropy, nawozów potasowych czy niklu, groził premier Ontario, szef kanadyjskiego rządu Mark Carney. Kiedy Amerykanie przestaną robić memy, rzucać uszczypliwości, przestaną próbować udawać twardych i zaczną poważnie podchodzić do tych rozmów. Wtedy będziemy rozmawiać. Nowe kanadyjskie cła na produkty z USA dotyczą m.in. stali, nabiału, AGD, sprzętu rolniczego, papieru czy elektroniki. Wcześniej Trump wprowadził 50-procentowe cła na kanadyjskie kije hokejowe, nabiał czy cement. Grozi też, że wprowadzi taką stawkę na samochody i ciężarówki z Kanady. Tomasz Urchowski, TOK FM.
0: A w pierwszym programie teraz pora na pytanie, które mamy do Państwa. Jak dbają Państwo o swój sen? No i czy w ogóle się Państwo dzisiaj wyspali? Czy jest to dla Państwa ważne? 22 44 044, pod tym numerem telefonu czekamy na Państwa głosy, czekamy także na maile pod adresem pierwszy@tok.fm. Za chwilę zaczynamy dyskusję.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 8:00, zapraszam na Kulturę w Toku. Ongoing, wystawa aktorki Tildy Swinton, zostanie otwarta 18 września w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych w Warszawie. To kolejna odsłona współpracy szkockiej artystki z Malta Festival. W zeszłym roku na Malcie zaprezentowany został spektakl Embodying Pasolini. Ongoing to wystawa o twórczych relacjach, współpracy i wzajemnych inspiracjach artystki i otaczających ją osób. Punktem wyjścia wystawy jest przekonanie, że sztuka nigdy nie powstaje w izolacji, lecz rodzi się ze spotkania, dialogu, zaufania i wspólnego działania. Ponad 40 koncertów wybrzmi podczas festiwalu Wratislavia Cantans. Muzyka wybrzmiewa nie tylko w Narodowym Forum Muzyki, ale też w mniejszych salach i nieoczywistych miejscach we Wrocławiu, mówi dyrektor festiwalu Andrzej Kosębiak.
14: Żeby muzyka wybrzmiewała nie tylko w salach filharmonicznych, nie tylko w miejscach przystosowanych, ale wpisał ten festiwal w miasto poprzez to, że zaczął organizować koncerty w przestrzeniach bądź miejskich, w kościołach, w salach i trzymamy się tej idei. No oczywiście mamy Narodowy Forum Muzyki i koncerty te szczególnie duże, dużo obsadowe odbywają się w sali Narodowego Forum Muzyki, również w salach kameralnych, czy można powiedzieć w salach Narodowego Forum Muzyki, ale oprócz tego Muzeum Tadeusza, to jest bardzo kameralne wnętrze, no ale Kościół Świętej Marii Magdaleny, ale też dwie sale wrocławskich hoteli.
13: Festiwal potrwa do niedzieli. Bydgoszcz ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników podróży. W piątek rozpocznie się 16. Festiwal Podróżnicy. Przez dwa dni w Fabryce Lloyda będzie można spotkać znanych podróżników i posłuchać ich opowieści z najdalszych zakątków świata, mówi Malwina Sypniewska Pietrz, organizatorka festiwalu.
15: Uważam, że ludzie są spragnieni wypraw, podróży, przygód. Nie każdy sobie może pozwolić na jakiś dłuższy urlop. Przeważnie jeździmy na jakiś all inclusive, żeby się położyć i kilka wycieczek fakultatywnych, ale po prostu jakiś taki czas, gdzie nasi podróżnicy jeżdżą po wiele miesięcy, są gdzieś w podróży, odkrywają poza szlakiem. To chyba przyciąga ludzi. Fantastyczna atmosfera u nas jest w Bydgoszczy. No i zawsze ściągamy wyjątkowych gości.
13: Wśród tegorocznych gości znaleźli się Elżbieta Dzikowska, Piotr Pustelnik, Aleksander Lwow. W programie są także wystawy, warsztaty oraz sobotnie gala wręczenia statuetek imienia Tonego Halika.
0: Sprawdzamy, czego dzisiaj można się za oknami spodziewać. Na południowym wschodzie będzie bezchmurnie lub ewentualnie możemy się spodziewać małego zachmurzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. A na termometrach dzisiaj od 17-19 stopni na Pomorzu, przez około 28 stopni w centrum, do 31 na południu i w południowo-wschodniej Polsce.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Pierwszy program TOK FM, w którym pytamy dzisiaj o to, jak dbają Państwo o swój sen. Oczywiście nie bez powodu, pojawia się takie pytanie jak zawsze, mamy tutaj pewien punkt wyjścia. Mianowicie będziemy omawiali dzisiaj w audycji zjawisko sleep maxingu, które paradoksalnie może pogorszać nam jakość snu. Otóż są różne sposoby, takie nowoczesne sposoby na to, żebyśmy mieli jak najlepszy sen, kontrolowali jakość tego snu, zajmowali się tym, jak to zrobić, żeby się wyspać. Więcej szczegółów jeszcze będzie w tym programie, a na razie oddajemy głos panu Markowi z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy.
16: Witam pana redaktora. Ja lubię pana redaktora właśnie za takie pytania, między innymi do ludzi, którzy dzwonią o 5:00 z minutami. Jak wam się śpi, panowie i panie? Jak to z tym snem? Super temat. Wie pan co, no, typ marketing to jest akurat rzecz zdradliwa strasznie. Nie chciałbym teraz otwierać przewodu na ten temat, bo to nie takie proste, ale wie pan, ja akurat mam taki problem i mogę się przyznać, że ja bardzo mało śpię. To dosyć trudno wytłumaczyć, ale ja śpię po 2-2,5 godziny dziennie, nieraz 3. To są takie maksy, które osiągam. To jest może trochę związane z moim życiem częściowo i z tym, że ten sen dla mnie często nie jest ukojeniem, ale bardziej powoduje pewnego rodzaju różnego przemyślenia, które mnie nawiedzają, choćbym tego nie chciał. Z drugiej strony mam coś takiego, że raz na półtorej miesiąca około, raz na dwa niecałe, podcina mnie na całą dobę praktycznie i wtedy nie sposób mnie dobudzić, po prostu śpię i organizm się chyba wtedy upomina te wszystkie deficyty i regeneruje. Co do zasady natomiast uważam, że sen jest bardzo ważny. Ja po sobie obserwuję coś takiego, że ten brak snu daje mi, no daje mi popalić. Ja widzę to każdym rokiem, czyli człowiek się robi starszy, trochę inaczej patrzy na to zjawisko. Rzeczywiście jest to problem. Ja przyznam zupełnie uczciwie, że borykam się z nim od wielu dziesiątków, już można powiedzieć, lat. Chociaż jest to zdiagnozowane i wielokrotnie opisywane, nie sposób znaleźć mi na to jakieś rozwiązanie czy lekarstwo. U mnie też taka jest bardziej skomplikowana sprawa, bo on mi się przekłada też nawet na reakcje na różnego rodzaju środki usypiające, które też nie bardzo są skuteczne. Ciężko mi to wyjaśnić. Medycznie też to trudno jakoś zdefiniować prosto, ale dla mnie sen jest rzeczywiście takim czymś, czego łaknę. Lubię spać, jak już się położę. Mhm. Zawsze dobrze się z tym czuję, ale nie jest to dla mnie prosta sprawa. Życzę wszystkim dobrego snu, panie redaktorze, bo sen to jest podstawa podobno dla nas wszystkich. A mi to jakoś najbardziej nie wychodzi stąd. Mhm. Dzielnie dzwonię. Często mi się udaje być w czołówce dzwoniących. Bo od godzinki już na nogach.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Marek z Warszawy. Nasz numer to 22 44 044. Czy państwo dbają w jakiś sposób o jakość snu? Może państwo unikają kontaktu z ekranami, z tym niebieskim światłem? Co, znaczy to niebieskie światło, to jak świeci telefon nam w oczy, to podobno może pogarszać jakość snu. Pan Włodek z Wrocławia, słuchamy.
17: Tak, witam, dobry wieczór. Ja podobnie jak pan Marek po prostu mam bardzo małą potrzebę snu. Mnie wystarcza średnio 3-4 godziny na dobę po prostu. A wyjaśnię to po prostu dlaczego. Po prostu żyję tak dynamicznie, intensywnie, pomimo swoich 60 lat po prostu. I od 3 lat mógłbym być na emeryturze, ale po prostu ja tak powiedziałem. Ja lubię swoją pracę biznesmena, kocham ją po prostu. Lubię, jak coś się dzieje, prowadzę na firmę, z wspólnikiem po prostu i po prostu, no dzisiaj dam przykład, dzisiaj po prostu. Przebiję pana Marka. Ja nie od godziny, a od ponad 2 godzin w tej chwili siedzę właśnie, kończę harmonogram budżetu inwestycji, bo w południe muszę go przedstawić w Warszawie po prostu. No i po prostu ja to lubię po prostu, to jest moje życie po prostu, lubię dynamicznie po prostu. No i po prostu, i tak jak pan Marek po prostu, raz na miesiąc po prostu, bo organizm po prostu, też tak bym to zobaczył po prostu, że domaga się po prostu tak po miesiącu, takiej dawki, sobie to odbiera, takich kilkanaście godzin snu po prostu pod rząd i ja po prostu mnie odcina po prostu i po prostu ze zmęczenia i potem się budzę i potem znowu mam zapas na miesiąc. I
0: na tak, każdego przychodzi tak czas, żeby to wszystko odespać. Dziękuję. Pan Włodek z Wrocławia. Tak sobie pomyślałem, że pan Włodek to jest z zawodu biznesmenem. No bo już któryś raz to padło właśnie, że taką perspektywę reprezentuje. Pan nasz słuchacz to podkreśla. 22 44 044. Pan Łukasz z Będzina, słuchamy.
18: Witam. No chyba każdy ma naturę niedźwiedzią w sobie, ale zauważyłem ze swojego życia, że to damska płeć bardziej kocha sen. Oczywiście nie mówię tego uszczypliwie. Powiem szczerze, nie dbam o swój sen. Nie dbam dlatego, że godzina 3:50, kiedy budzę się ja i zaczynam dzień, to nie jest normalna pora dla człowieka. No ale takie życie, proszę państwa. Ja powiem szczerze, tak jak pan redaktor wspomniał, oczywiście ekrany, jeszcze raz jasne ekrany dla oczu i dla mózgu są bardzo negatywnie wpływające na to, aby ten mózg później, ten stan takiego uczpienia głębokiego weszedł i ten nasz organizm się regenerował, bo naprawdę to jest najlepsze, co może być dla organizmu, dla regeneracji, sen. Przysłowiowo tam mówi się, że te 8 godzin byłoby dobrze, proszę państwa. Tak jak odżywianie, tak jak nerwy, to sen jest podstawą tego, abyśmy dobrze funkcjonowali. Nie bez powodów chyba też zazdrościliśmy południowym krajom tak zwanych ciest, gdzie ucinali sobie drzemki. W Japonii, w azjatyckich krajach też jest bardzo popularne te 15, pół godziny dla pracownika, aby mógł, że tak powiem, uciąć drzemkę, aby dalej funkcjonował pozytywnie. Dlatego, no nie wiem, czy to wprowadzimy, proszę państwa, pewnie by nam się przespało te pół godziny i mogłoby się to przedłużyć. Ale na końcu powiem państwu taką małą anegdotkę, może nie anegdotkę, ale dowcip. Jeżeli by nam się kiedykolwiek w pracy chciało uciąć jakąkolwiek drzemkę krótką, nagle nakryje nas na tym szef, nie róbmy gwałtownych ruchów, dokończmy moment zamkniętych oczu przez 10 sekund, zróbmy znak krzyża, otwórzmy oczy i powiedzmy szefowi, że właśnie żeśmy się modlili i uciekamy do pracy. Głębokiego snu wszystkim życzę i udanego dnia.
0: Dziękuję bardzo, to był pan Łukasz z Będzina. Znów pojawiło się to życzenie do dobrego snu, czy dobranoc. Proszę państwa, my tutaj budzimy ludzi w tym programie, a nie usypiamy. Pan Maciej z Włoch telefonuje, słuchamy.
19: Witam serdecznie, dzwonię z Włoch, z trasy, jestem właśnie od godziny, już jadę tirem. Powiem tak, no sen jest dla mnie ważny, ale niestety moja praca powoduje to, że ten sen się rozbija na różne pory dnia. To już nawet nie chodzi o długość snu, tylko o ten brak regulacji. Czyli czasami muszę spać o godzinie 15 i wstać o godzinie 24. Czasami idę spać o godzinie 1 i muszę wstać bardzo wcześnie rano. Także zaburza się ten rytm między snem a pracą, a działalnością. Później wracam do domu w piątek i mam to samo. Po prostu jakby wpadam w ten rytm i czasami budzę się o 1 nocy, nie mogę spać, a czasami znowuż nie śpię do godziny 2. I dosypiam później w ciągu dnia. Także wydaje mi się, że ta regularność snu, nawet niedługość, bo nie każdy potrzebuje spać 8 czy 6 godzin, czy 12, jest tutaj bardzo ważna. No niestety w pracy kierowcy to się tak do końca nie udaje. Życzę wszystkim miłych snów. Ja z chęcią bym się położył, ale dopiero jadę. Dopiero wieczorem. Pozdrawiam ze słonecznych
0: Włoch. Panie Macieju, a jeszcze chciałem tylko zapytać pana, czy pan tutaj mógłby się podzielić jakimiś sposobami, jeśli takie są w ogóle, jeśli ma pan takie, na to, żeby sobie poprawić sen?
19: Bardzo ważne jest w miarę szybko usnąć, bo jak członkowi wejdą do głowy jakieś myśli, no to później to jest takie przewracanie się z lewa na prawą. Ja wiem, że jak nie mogę usnąć, to muszę stać na chwilę, na te 15 minut, zrobić sobie, nie wiem, herbatę, wyjść przed samochód, wracam, kładę się i przede wszystkim na dobre usypianie polecam audiobooki. Nie za głośno, gdzieś wejść w tą akcję, wtedy głowa wolna i można naprawdę w miarę szybko usnąć.
0: To był pan Maciej z Włoch. Dziękujemy.
19: Dziękuję.
0: 22 44 044 to jest nasz numer telefonu i pierwszy małpatok.fm to adres mailowy. Pan Oskar telefonuje z Kielc. Słuchamy.
20: Dzień dobry, witam panie doktorze, witam wszystkich słuchaczy. No temat jest super właśnie jak na tą audycję. No to wszyscy już o tej 5.20 co najmniej nie śpimy. Natomiast tu padło kilka ciekawych i w większości no, prawdziwych jednak informacji, że każdy, po pierwsze to co jest istotne, każdy potrzebuje innej ilości snu. Te 8 godzin takie, no powiedzmy gdzieś tam w mainstreamie, funkcjonujące, no to jest pewne uśrednienie. Są takie osoby, którym wystarczy 5-6 godzin snu, ale są takie osoby, które potrzebują tego snu z 10 godzin na dobę. No ja niestety zaliczam się do tych, którzy potrzebują tego snu więcej, no ale niestety tego snu więcej, no nie mogę jakby wykrzesać z tego planu dnia. No niestety. Mogę zawsze się tłumaczyć, że taki czy inny zawód wykonuję, ale to nie o to chodzi. No mamy takie czasy teraz, mamy tą gonitwę. Często dojeżdżamy do pracy, często gdzieś po drodze zawozimy dzieci, więc jeszcze musimy trochę wcześniej wstać. No ja dzisiaj na przykład teraz przemieszczam się między Kielcami a Radomiem. W Radomiu muszę być przed 7, ale tak naprawdę, żeby zdążyć przed korkami w centrum miasta i nie tracić czasu w korku, muszę być tam w pracy mniej więcej 6:15, to wtedy mi zagwarantuje dosyć sprawne przejście przez miasto. Jako pracownik ochrony zdrowia, no powinienem dawać przykład innym i świetnie swój sen. Natomiast te 10 godzin, które dla mnie by były optymalne, żebym ja był wtedy jak najlepiej skoncentrowany w pracy, jak najlepiej funkcjonujący w życiu, no ja tych nie jestem w stanie wyciągnąć, że tak powiem, w żaden dzień tygodnia. 5-6 godzin to jest super, jak mi się uda. I przez to jestem cały czas niedospany. Jeszcze na dodatek nie piję kawy, więc to jest dodatkowy taki ciekawy czynnik, bo po prostu nie lubię. No ja to niestety odsypiam w weekend, wtedy kiedy powinienem się zrelaksować w inny sposób, kiedy powinienem się zająć czymś innym niż praca, no to ja to odsypiam. A jeżeli chodzi o sposoby, tutaj też padło zapytanie, jak sobie radzić, gdy nie możemy usnąć, to no audiobooki tak, ale jednak nie ma nic lepszego do zasypiania jak słowo pisane, nie słuchane, tylko pisane. No wystarczy wyciągnąć jakąś książkę, akurat ja tutaj... To jest taki sposób do zaśnięcia. Parę zdań, dosłownie 15 minut. Często jak musiałem w swojej karierze, no jeszcze przedzawodowej, bardzo dużo się uczyć, to w sesji początkowe dni miałem 15 minut nauki, a całą resztę spania cały dzień. Obiecywałem sobie, że no nie, no skoro spałem teraz cały dzień, tyle miałem do materiału do zrobienia, a go nie zrobiłem, to zarwę noc. A gdzie tam? Nigdy mi się nie udało tej nocy zarwać. Jak tylko w piżamkę się ubierałem, to od razu buzia do poduszeczki i piękny sen do rana. Także słowo pisane, wspaniała rzecz na niemogących zasnąć.
0: Panie Oskarze, a słyszał pan o tym sleep maxingu?
20: Tak, słyszałem. Nie miałem czasu, żeby się jakby... No właśnie, ten czas, na którym już... Wspomniałem wcześniej, nie miałem czasu, żeby się wgłębić w tą literaturę fachową. Czy to nie jest jakiś znowu nowy pic na wodę, bo niestety no, w tej branży zdrowotnej mamy bardzo dużo tego. I przyznam się, że się tutaj nie zdążyłem zapoznać tak, żeby jakoś próbować się do tego odnieść. Brzmi, że ma to sens, ale musiałbym poczytać publikację, żeby uwierzyć w to.
0: Bardzo dziękuję pan Oskar z Kielc. No wygląda na to, że nie jest to nic takiego ściśle określonego, bo w ramach sleep maxingu ludzie na przykład zaciemniają, wyciszają sypialnię, albo ustawiają sobie odpowiednią temperaturę w pokoju, albo na przykład po prostu dbają o aktywność fizyczną, o światło dzienne, ograniczają właśnie na przykład korzystanie z telefonu przed snem. To są takie sposoby na osiągnięcie dobrych efektów, jeśli chodzi o sen. Pani Agnieszka telefonuje z Krakowa, słuchamy.
1: Dzień dobry wszystkim. Panie Łukaszu, pozdrawiam. Kobieta, która nie śpi. Chciałam wszystkim powiedzieć, że jak najbardziej zgadzam się z przedmówcami, ale tak, dieta przed snem, czyli nie obżeramy się, wywieczony pokój, słabo pisane jak najbardziej. Ja jestem zwolenniczką wyłączania wszelkich lampek, diod na noc, po prostu coś, co rozprasza, bo uważam, że to bardzo rozprasza i w nocy nawet jak się przebudzimy, to światełko gdzieś tam przeszkadza. Dobrze by było przed snem się nie zdenerwować, bo wtedy w nocy, jak się człowiek obudzi, tak jak pierwszy słuchacz mówił, niestety uciekło mi imię, to ta gonitwa myśli jest ogromna.
0: Pan Marek z Warszawy jako pierwszy dzwonił dzisiaj.
1: Dokładnie, pan Marek mówił o gonitwie myśli, ja taką gonitwę myśli mam. Też śpię. Nie wiem, długo, krótko, dla jednych długo, dla drugich krótko, 6 godzin, godzina 4:30 to jak najbardziej pobudka wskazana i nie jestem biznesmenem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życzę dobrego snu, super tematy, nie zawsze mogę się dodzwonić, nie zawsze o tej porze mogę rozmawiać, ale bardzo lubię was słuchać. Pozdrawiam jeszcze raz.
0: Bardzo dziękuję, to była pani Agnieszka z Krakowa. Tutaj mam zwyczaj podsumować taki telefon słowami, proszę do nas częściej dzwonić. No ale pani Agnieszka mówi, że czasami nie jest to łatwe. Pan Paweł z Warszawy właśnie dołącza, a ja tutaj się zwierzę państwu, że no nie ma czym się chwalić. Ja dzisiaj prawie zaspałem. Dobrze, że Róża zadzwoniła. Także nad tym snem warto pracować, żeby był odpowiednio wcześnie się trzeba położyć, wiadomo, ale z wykonaniem różnie bywa. Panie Pawle, dzień dobry.
21: Dzień dobry. Panie redaktorze, gratuluję panu tego, że pan prawie nie zaspał. Nie zaspać, zaspać w ogóle to jest coś fantastycznego, mieć taki sen, żeby zaspać. Ze snem jest związanych nieskończenie wiele tematów. Pierwszy problem to jest jak usnąć. Drugi problem jak nie usnąć. Bo jeżeli nam się chce w ciągu dnia, na przykład mi czasem. Ja jestem już seniorem, jestem wykładowcą akademickim i piszę czasem książki. Więc jeżeli ja tę książkę piszę, to uwielbiam ją zaczynać pisać rano, przed godziną czwartą. Mam psa, który mnie budzi przed czwartą, oczekuje ode mnie spaceru. Psy są bardzo poukładane, działają według schematów. Więc jeżeli tego spaceru nie ma, to będzie stał tyle czasu nade mną, nad łóżkiem, a jest to duży pies, że w końcu mnie obudzi. Bardzo wielu ludzi znanych, na przykład Stanisław Lem, uwielbiało pracować rano. On mieszkał pod Krakowem, geniusz od polskiej science fiction. Pisał swoje książki rano i uwielbiał ten stan, kiedy dzień się budzi, kiedy zaczyna być widno, kiedy wszystko jest jeszcze ciche. To jest fantastyczny moment na pracę. Ja jestem najbardziej efektywny rano, ale potem w ciągu dnia, i to co do pani Agnieszki, żeby nie obżerać się przed snem, ja na przykład ewolucyjnie jestem przystosowany do spania po jedzeniu. Jak coś zjem, na przykład wieczorem, żeby usnąć spokojnie i żeby mieć dobry sen, jem.
0: A czy to jest, pani Paweł, czy to jest lekkie jedzenie?
21: To tak, to jest lekkie jedzenie. To nie jest jakaś tam mega kolacja, tylko to jest jakaś przekąska, tak? Ale ta przekąska daje taki sygnał mojemu organizmowi i spać. To ciekawe, to jak ziewamy na przykład, tak? Skąd się wzięło ziewanie? Ziewanie ewolucyjnie wzięło się stąd, że jak mieliśmy tą jaskinię, to był to taki cichy sygnał wydawany przez osobę pilnującą nas, przez tego praczłowieka. Słuchajcie, jest bezpiecznie, idziemy spać. I jeżeli ktoś ma psa i pies podchodzi do niego i ziewa, to ten sygnał ze strony psa jest taki sam. Jest bezpiecznie. I jeszcze jedna rzecz, dwie rzeczy na koniec. Na pewno nie alkohol. Alkohol jest najgorszą rzeczą, jakiej możemy używać jako usypiacza. Ponieważ po alkoholu sen jest bardzo słaby i wybudzenie to jest wybudzenie w stanie depresji. I już ostatnia rzecz na koniec. Jeżeli ktoś mówi tak, nie spałem 2 doby albo 3 doby, bo coś robiłem, to nie jest do końca prawda. Nasz mózg broni się przed takimi stanami, wykonując takie skoki w sen, tak zwane mikrosny. To trwa 4 sekundy i to niestety zdarza się czasami wtedy, kiedy prowadzimy samochód. W ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tej przerwy w życiu, ale tak jest. Bardzo ciekawy temat, bardzo dziękuję. No i każdemu życzę takiego dobrego, fantastycznego snu, który w czasie wybudzenia daje takie poczucie satysfakcji z tego snu. Patrzymy, dotykamy się do ust, patrzymy, ślina nam się ulała. Wszystko w porządku. Po prostu mieliśmy dobry sen.

0: tyle. I to samo jest z partnerem.
1: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
2: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
3: A jaki?
2: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
4: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 10:00 w południowo-wschodniej Polsce będzie bezchmurnie lub ewentualnie małe zachmurzenie. Takiego możemy się spodziewać. Na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami wzrastające do dużego. Środa będzie bardzo ciepła, jak na już prawie połowę września. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu, przez około 28 stopni w centrum, do 31 na południu i na południowym wschodzie, a więc w okolicach Rzeszowa na przykład.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: A to jest pierwszy program Tok FM. Za 16 minut szósta. Jak państwo dbają o swój sen? Czy sen jest dla państwa ważny? O to dzisiaj pytamy. 22 44 044. pierwszy@tok.fm. Pan Bernard dzwoni z północnej Bawarii. Słuchamy.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Z mojego punktu widzenia muszę powiedzieć, sen jest bardzo ważny dla mnie, żeby wypoczywać, żeby się regenerować. Staram się zawsze te co najmniej 6 godzin na dobę przesypiać, ale też jak widać budzę się wcześnie. Różnie to bywa przed 5:00, dzisiaj obudziłem się akurat po 5:00, także jest okazja znowu, żeby do radia zadzwonić. Co robię, żeby spać? No przede wszystkim właśnie staram się nie korzystać z ekranów przed zaśnięciem, czyli żadnych tabletów, żadnych komórek, żadnych telefonów. No i słowo pisane, tak jak też to już było mówione, jakaś dobra książka na wieczór ułatwia zasypianie. Budzę się wprawdzie w ciągu nocy kilka razy, ale zawsze staram się potem znowu zasypiać i spać dalej, żeby na te 6 godzin tego snu w ciągu doby wyjść mniej więcej. No to tyle z mojej strony. Życzę wszystkim dobrego snu. Przede wszystkim wypoczynku dobrego. Dziękuję.
6: Dziękuję. To był pan Bernard z północnej Bawarii. Po 6:20 naszą gościnią będzie doktor nauk medycznych Daria Pracka, specjalistka, fizjolożka, z którą będziemy rozmawiali właśnie o zjawisku sleep maxingu. A teraz zabiera głos pan Paweł z Płocka. Słuchamy. Dzień dobry, panie Pawle.
8: Dzień dobry. Ja po raz pierwszy słyszę ten termin. Wiele tych terminów rodowodem z angielskiego spotykam po raz pierwszy, więc na temat tego sleep maxingu nie będę nic mówił. Ja mam takie doświadczenie, że regularny zryw życia, to znaczy, żeby po prostu mniej więcej chodzić, sypiać stale o tej samej porze dnia. Nie oglądać głupawych rzeczy w telewizorze, czy nie próbować pracować przy komputerze za długo. Z telefonu też nie korzystać, w każdym razie nie patrzeć na niego. I oczywiście książka najlepiej trudna do poduszki. To szybko, że tak powiem, męczy człowieka i usypia, a potem się śpi. Przy czym nie zawsze mi się tak udawało, bo powiedzmy, tak mi się życie ułożyło, że musiałem pracować w różnych porach dnia i czasami widziałem tego problemy. Ponadto poczucie bezpieczeństwa też pomaga spać spokojnie, bo gdy się nie czułem bezpiecznie, bywało tak, no powiedzmy było kiepskie. Było kiepsko ze snem. Oczywiście nie objadam się, ani też nie degustuję powiedzmy takich jakichś żadnych wód rozmownych czy towarzyskich zbyt późno. To tyle, jeśli chodzi o sen. O mój sposób na to, żeby spać.
6: To był pan Paweł z Płocka. Dziękujemy, pozdrawiamy Płock. Teraz pan Tomek z Wołomina. Słuchamy.
9: Dzień dobry, witam wszystkich, uszanowanie. Jeżeli chodzi o sen, to tak jak wszyscy dzwonią, to krótko śpię.

0: dużo pracuję i chciałem posłać dłużej. Aczkolwiek się odniosę do tego max sleepingu, chociaż tego pojęcia jeszcze nie było, to było 20 parę lat temu, byłem w Manchesterze na takiej robocie przez 2 tygodnie i dostaliśmy pokój w hotelu, na przykład nie ja, bez okna. Była klimatyzacja i jak się stawało, to jak w grobie. To było przerażające, więc chyba to nie jest dobre. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pan Tomek z Wołomina, teraz pan Piotr z Gdańska. Rozmawiamy o tym, jak, czy państwo się wyspali, jakie są państwa sposoby na dobry sen i czy to ma dla państwa znaczenie. Panie Piotrze.
2: Dzień dobry. Proszę pana, ja natomiast nie mam żadnego problemu z tym, żeby zasnąć. Czy też korzystam z telefonu tuż przed snem, czy też oglądam telewizję, czy siedzę przy komputerze. Ja generalnie mam tak, że kończę coś, odkładam telefon, przykładam głowę do poduszki.
1: I już.
2: Góra, minuta i koniec. I budzę się rano. Niestety ja tutaj tak jak, to znaczy inaczej, jestem przeciwieństwem większości, bo ja natomiast jestem tak zwaną sobą. Wolałbym pracować gdzieś mniej więcej od południa, pomiędzy gdzieś południem a 22 godziną. No niestety praca jest jaka jest i niestety teraz obecnie jadę do pracy. I to mi nie pasuje, to mi nie pozwala się wyspać porządnie, ale no cóż, pracować trzeba.
1: Panie Piotrze, ma pan tak jak ja, bo też nie mam problemu z zaśnięciem, niezależnie od tego, czy korzystam z serwisów społecznościowych tuż przed snem, czy oglądam telewizję, po prostu zasypiam. Ale tak sobie myślę czasami, że to pewnie się będzie z wiekiem zmieniało, jak pan sądzi. Ma pan takie obawy?
2: Ja jestem 78 rocznik i zawsze miałem tak, także to ja mogłem zasnąć i na siedząco. Jeżeli ja, mój organizm stwierdzał, że muszę zasnąć, to bym po prostu biegła do snu i nieważne czy siedziałem, czy leżałem, to po prostu w tym momencie w ciągu tam minuty, dwóch zasypiałem.
1: Wielu panu zazdrości, tak mi się wydaje. Dziękuję. Pan Piotr z Gdańska. Nasz numer to 22 44 044 i to jest jeszcze jest okazja, żeby zabrać głos. Jeszcze mają państwo szansę się dodzwonić. Pan Waldemar telefonuje z Elbląga. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Tak, słucham tych wypowiedzi, tak troszkę mi smutno, powiem panu, bo jest jeden całkiem niezły sposób na dobry sen. To jest dobry seks przed spaniem. Żaden z panów jakoś każdy tam wyłącza telefony, zaciąga zasłony, czyta książki. Nie wiem, czy to już jakiś rezerwat dla staruszków tutaj dzwoni. Ja też mam swoje lata. Ale to tytułem tak, żartobliwym. Ja od 30 ponad lat nie mam kontaktu ze światłem, w związku z czym mam przestawki i na przykład pierdzień pracuję w nocy. Właśnie kończę przygotowania do obiadu dzisiejszego, a zacząłem o godzinie 3 rano. Także żadne farmakologie, żadne takie rzeczy, próbowałem już wszystkiego. Niestety, to już muszę, poddałem się i po prostu poddaję się naturalnym jakimś cyklom. Jak trzeba spać w dzień, to śpię w dzień, jak... Jeśli w nocy, to w nocy. Także to tyle, co ode mnie.
1: Bardzo dziękuję za to, że pan na ostatniej prostej jeszcze taką świeżość wniósł do tej naszej dyskusji. Pan Waldemar z Elbląga. Za chwilę pani Ula, a wcześniej jeszcze nasza skrzynka mailowa. Dzień dobry, podziwiam przedmówców. Ja też z racji pracy jako ochroniarz mało sypiam, ale między dyżurami odsypiam, pisze pan Stanisław. Słucham właśnie państwa rozmowy o jakości snu i godzinach wstawania. Ktoś z rozmówców powiedział, że pobudka o 4 jest nienormalną godziną. A ja pomyślałem, że wiele zależy od tego, o której człowiek kończy dzień. Od pewnego czasu obserwuję własny rytm snu i doszedłem do bardzo prostej rzeczy. Dla mnie najlepszą godziną zasypiania jest około 22. Wtedy pobudka około 5-5.30 nie jest żadnym cierpieniem. Przeciwnie, poranek staje się najlepszą częścią dnia. Przypomniała mi się tradycja trapistów i klasztoru Tomasa Mertona. W jego czasach mnisi potrafili wstawać około 2 w nocy, a wieczorem kładli się bardzo wcześnie. Nie chodzi oczywiście o to, żebyśmy wszyscy zostali trapistami i ustawiali budziki na 2 rano. I tutaj emotikonka uśmiechnięta. Może więc ważniejsze od pytania, o której wstajesz, jest pytanie, czy twój rytm dnia i snu jest regularny i czy naprawdę służy twojemu organizmowi. Jeszcze o drzemce, to był pan Andrzej, a teraz jeszcze o drzemce w pracy pani Magdalena. Nie stosujemy sleep maxingu, zawsze usypiamy w warunkach naturalnych otoczenia, przez większą część roku przy otwartym oknie. Mamy dwoje dzieci w wieku przedszkolnym, więc na razie jedziemy na deficycie. I tutaj też buźka uśmiechnięta. A jeśli w pracy złapie mnie z tego powodu kryzys, to od jakiegoś czasu idę do toalety na drzemkę. O, to zaskakujące. Na siedząco oczywiście. Tak, nie brzmi to elegancko, ale działa cuda, pisze pani Magda. Pani Urszula z Łodzi jest z nami, słuchamy.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest pani Antonia.
4: Ja chciałam po prostu powiedzieć na temat snu. Kiedyś też tak miałam, że gdziekolwiek przysiadłam, położyłam się, od razu zasypiałam. A teraz z wiekiem niestety to się zmienia. Już ten sen nie jest taki mocny, taki, no jak to powiedzieć, w objęciach Morfeusza, tylko gdzieś jakieś takie bujanie w obłokach. No i częste niestety budzenie się, ale to są niestety skutki wieku, ponieważ już kobieta 60+, niestety mam tą przypadłość, że muszę częściej chodzić do toalety.
1: Mhm. Czy pani podpowiedziałaby naszym słuchaczom jakieś takie sposoby, żeby ten sleep maxing osiągnąć?
4: Raczej ja nie mam czegoś takiego, bo ja lubię długo oglądać telewizję, oglądać sobie różne tam rolki w telefonie i wiem, że to jest niezdrowe, ale to jednak no, przyspiesza moje zasypianie.
1: Pani Ulu, ja też tak mam. Chociaż to nie wpisuje się kompletnie w te zalecenia, które słyszymy. Coś jeszcze pani chce dodać?
4: Nie.
1: Dziękuję bardzo. No to w takim razie miłego dnia w pracy i jeszcze ostatni głos należący do pana Tomka z Poznania. Słuchamy.
5: Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Piękny poranek, piękny dzień. I dlaczego? Powiem tak. Ktoś kiedyś mi powiedział, że czyste sumienie jest najlepszą poduszką. To chyba tak po prostu jakaś taka maksyma, która pewnie gdzieś w świecie krąży. A druga sprawa jest taka, że jeśli chcemy dowiedzieć się, jak osiągnąć ten sleep maxing, to polecam książkę doktora Matthew Walkera Dlaczego śpimy? I myślę sobie, że pani profesor, którą słyszymy na antenie, będzie naszą, że tak powiem, taką pionierką, która nam powie, jaka jest higiena snu. A dla mnie myślę sobie tak, że to wszystko zależy od tego, jaką higienę prowadzimy w ciągu dnia i jaki mamy rytm dobowy. Nasz układ nerwowy jest, jaki jest. Nasz temperament trochę odziedziczony genetycznie, a właściwie taka biologia nasza, to też determinuje nasz sen. Ale tak naprawdę różne dystraktory, te, których dzisiaj doświadczamy, czyli media i nie media i wszystkie właśnie ekrany powodują ten dyskomfort snu, dlatego że po prostu pobudzamy nasz mózg niepotrzebnie, a przed snem, jak to moja babcia mówiła, Tomeczku, szklanka ciepłego mleka z łyżeczką miodu odwraca uwagę naszego mózgu na to, żeby jeszcze, a kieruje wszystko, całą uwagę do żołądka i wtedy może w objęciach misia albo w objęciach partnera, partnerki, mamy, taty, po prostu zaczniemy spokojnie. A ja śpię bardzo szybko i bardzo krótko, bo jestem osobą neuroróżnorodną, która ma taką fajną przypadłość, która nazywa się ADHD i z tego snu czasami po prostu trzeba nie potrzeba wcale, albo trzeba go bardzo mało. Więc pozdrawiam wszystkich neuroróżnorodnych, pozdrawiam wszystkich naukowców, pana, panie redaktorze i państwa. Dbajmy o siebie, higiena snu, rytmu dobowego jest bardzo ważna. Jedzenie, dieta, cokolwiek. Przepraszam za moją przydługą wypowiedź, ale myślę sobie, że każdy z tego zabierze coś dla siebie.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Tomasz z Poznania i wszystkim państwu dziękujemy za tę naszą dzisiejszą dyskusję. Na propozycje tematów, które możemy podjąć rano w dyskusji, czekamy pod adresem pierwszy@tok.fm. A już teraz pora na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek i artykuł z pierwszej strony o lekarskich pensjach. Nowe, milionowe kontrakty. Szpitale w całej Polsce nadal podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające 1 000 000 zł rocznie. Tak wynika z analizy serwisu Wyborcza BIS. W niektórych placówkach, jak w Szczecinie, takie pensje pobiera nawet kilka osób. Miesiące oczekiwania na wizytę u specjalisty, zamykanie porodówek, cięcia w liczbie kolonoskopii, gastroskopii czy też tomografii. Pieniędzy w ochronie zdrowia ciągle brakuje, więc trzeba oszczędzać, gdzie się tylko da, słyszą od lat pacjenci. Aż latem 2026 roku wybucha ogólnokrajowy ponadpolityczny skandal. Okazuje się, że zaciskanie pasa nie dotyczy zarobków lekarzy. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w lutym tego roku około 1% lekarzy zarabiało ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Te dane są jednak zaniżone. Wielu lekarzy pracuje bowiem w kilku miejscach jednocześnie, a agencja zaledwie od miesiąca ma możliwość zbierania informacji o sumie zarobków ze wszystkich miejsc, w których dana osoba ma podpisane umowy. W praktyce liczba lekarzy milionerów jest wyższa. Nie oznacza to rzecz jasna, że wszyscy medycy zarabiają tak bajońskie sumy. Ich pensje zależą od miejsca, w którym pracują, od stażu, od specjalizacji, wreszcie od formy kontraktu, umowy o pracę albo B2B. Są więc i tacy młodzi lekarze, których pensje oscylują około w granicach 10-12 tysięcy złotych brutto, i tacy specjaliści, którzy dzięki pracy w szpitalu zarabiają setki tysięcy złotych. Przepisy dające możliwość zbierania danych o sumie zarobków tutaj weszły w życie od 5 sierpnia, więc od niedawna obowiązują. To jest realizacja tylko części obietnic, które po wybuchu afery o wynagrodzenia lekarzy złożył rząd. Według początkowych zapowiedzi porządki w lekarskich pensjach miały iść jeszcze dalej. Najważniejsze założenia nowelizacji ustawy zdrowotnej przygotowane jeszcze w trakcie wakacji. To jest górny limit zarobków 240 zł za godzinę, kary dla szpitali, które limit przekroczą, obowiązek zatrudnienia w jednym miejscu co najmniej na pół etatu, ograniczenie wymiaru pracy do równowartości maksymalnie 2 etatów. Co się stało z tymi obietnicami? O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej przeczytamy. Teraz Rzeczpospolita. Dziura w budżecie NFZ. Część funduszy, które NFZ przeznaczy na kontraktowanie świadczeń ze szpitalami, ma źródło w przepisach, których nie ma. Ewentualne weto prezydenta postawi te wydatki pod znakiem zapytania. Opieranie budżetu państwa na dochodach, których jeszcze fizycznie nie ma, bo brakuje dla nich źródła w postaci uchwalonego prawa, to sytuacja specyficzna, mówi Rzeczpospolitej Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dlatego należy zadać pytanie, czy zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej 41 miliardów dotacji podmiotowej dla NFZ-u jest kwotą pewną. I to pytanie dzisiaj znajdziemy w Rzeczpospolitej. Informacje o 6:00 przed nami, a po informacjach o tym, że Rosja i Korea Północna otworzyły pierwszy most.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Trudna sytuacja na rynku gazu może znacząco odbić się na naszych rachunkach, szczególnie w najbliższych miesiącach. Prezydent składa w Sejmie drugi projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Premier mówi o groteskowych manewrach. Zbliżają się wybory na prezydenta Krakowa. Znamy pełną listę nazwisk, które znajdą się na kartach do głosowania. Jest środa, 9 września, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To nie ceny prądu, ale ceny gazu i ogrzewania mogą nadchodzącej zimy najbardziej ciążyć rachunkom, ostrzegają eksperci. Po poprzedniej ostrej zimie europejskie magazyny gazu są wypełnione w połowie. Na świecie trwa konkurencja o surowiec z Bliskiego Wschodu i z tego powodu tuż przed sezonem grzewczym ceny gazu idą mocno w górę, mówiła w TOK FM szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
8: Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
7: Z kolei Reuters ostrzega już nawet przez zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Czas na groteskowe manewry się skończył, tak Donald Tusk komentuje złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptowalut. Premier zauważa jednocześnie, że Karol Nawrocki trzykrotnie wetował rządowe rozwiązania w tej sprawie i przekonuje, że obecnie najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
9: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich. Także bez złudzeń, panowie politycy, my tę sprawę wyjaśnimy do końca.
7: Koalicja rządząca w ostatni piątek po raz kolejny próbowała odrzucić ostatnie prezydenckie weto. Była to próba nieudana, bo obecny obóz władzy nie dysponuje wystarczającą większością. Jednocześnie rządzący zapowiedzieli, że zaproponują swój kolejny projekt przepisów. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Jak mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma trwać tydzień, stwierdził w rozmowie z Bartoszem Wielińskim.
10: Andrzej, nie boisz się? Powiedz szczerze.
11: Wiesz, wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. No, ale nie należy strachem się kierować w życiu.
10: No, tak trochę jedziesz jednak w paszczę lwa, no.
11: No, ale jaż tam żyję. No, żyłem w tej paszczy lwa tyle lat. Dla mnie to jeszcze jest jakieś takie, no, zadomowiłem się w paszczy lwa, no.
7: Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Reżim w Mińsku skazał go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działania przeciwko bezpieczeństwu państwa. Aleksandr Łukaszenka wypuścił wiosną w ramach wymiany więźniów zarażowanej przez Stany Zjednoczone. Zaraz po przyjeździe do Polski Andrzej Poczobut zapowiedział, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała w południowo-wschodniej części kraju obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Wobec zatrzymanego wszczęto postępowanie karne. W sierpniu w obliczu rosnącej presji migracyjnej łotewski rząd uruchomił operację, której celem jest zwalczanie zorganizowanej nielegalnej migracji kierowanej przez reżim Białorusi. Tylko od początku tego tygodnia funkcjonariusze udaremnili ponad 20 prób nielegalnego przekraczania granicy łotewsko-białoruskiej. Od początku roku odnotowano ponad 10 tysięcy takich przypadków. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację zgłoszeń i znamy pełną listę nazwisk, które znajdą się na kartach do głosowania. 122 głosów zabrakło kandydatowi Konfederacji. Kto ostatecznie kandydował będzie na urząd prezydenta Krakowa? O tym Katarzyna Młynarczyk.
12: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, radny Łukasz Gibała z Krakowa dla mieszkańców, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Jan Hoffman z Komitetu Referendum KRK, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska z Komitetu Ponad Podziałami oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, mówi przewodniczący Komisji Miejskiej, sędzia Krzysztof Dyl.
13: Odmówiliśmy rejestracji zgłoszenia pana Mariana Banasia, pana Bartosza Bocheńczaka, pana Stanisława Kułacha i pani Marty Ratuszyńskiej.
12: Najczęstsze błędy wyłapane przez komisję to nieprawidłowy PESEL, nieczytelny podpis czy brak daty poparcia. Bartoszowi Bocheńczakowi zabrakło całkiem niewiele, bo nieco ponad 100 głosów. Za to kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek zebrała ponad 3300, więc w jej przypadku zapas był niewielki.
7: Kolejne informacje w TOK FM o 6.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
7: 10 najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Podolne Śląskie, Opolszczyznę, przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na Pomorzu do 28 w centrum kraju i nawet do 31 stopni na południu.
6: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 6:06. To jest pierwszy program TOK FM. Doktor nauk medycznych Daria Pracka, specjalistka, fizjolożka, jest z nami w pierwszym programie TOK FM. Dzień dobry. Halo, czy się słyszymy? Doktor Marceli Burdelski, ja bardzo przepraszam. Widzą państwo, jak człowiek tak wstaje wcześniej rano, to tutaj można o pół godziny się przenieść w czasie do przodu. Panie doktorze, najmocniej przepraszam. Doktor Marceli Burdelski, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, jest już w tej chwili razem z nami. Dzień dobry panu.
14: Dzień dobry.
1: Będziemy w kolejnej rozmowie po informacjach rozmawiali o jakości snu i stąd to nawiązanie. Rosja i Korea Północna mają pierwszy most drogowy. Co to jest za inwestycja i dlaczego w ogóle go zbudowano?
14: No, trzeba pamiętać, na przykład w Korei już jest 13, także jest 7 godzin różnicy czasu. Granica pomiędzy Federacją Rosyjską a Koreańską Republiką Ludowo Demokratyczną to 19 kilometrów. No dotychczas był tylko most kolejowy, który łączył właśnie przez Hasan linia kolejowa z Nanjing do. Natomiast dlaczego to otwarcie było wczoraj? W KRLD dzisiaj jest święto narodowe. To jest rocznica proklamowania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w dniu 9 września 1948 roku. Najpierw, prawda, została proklamowana Republika Korei na południu. To utrwaliło też podział. Natomiast no, ten most przy w tej chwili rosnącej wymianie towarowej ruchu pomiędzy KRLD a Rosją, ten most, to połączenie lądowe ma duże znaczenie.
1: Czyli transport towarów, bo takie pierwsze skojarzenie, jeśli most drogowy ma łączyć oba kraje, w tym Koreę Północną, gdzie taki cywilny ruch samochodowy, ja sobie tak wyobrażam, jest znikomy, to nasuwa się pytanie, po co taki most? Panie doktorze, jak to jest?
14: To znaczy tak, statystyki mówią o wzroście. No w tej chwili to głównie zwraca się na Sinidżu, tam na połączenie, prawda, pomiędzy Dandong a Sinidżu z Chinami. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj zwracano uwagę także na połączenia wojskowe. No, według szacunków zachodnich think tanków, w tym z Republiki Korei czy ze Stanów Zjednoczonych, to Korea Północna już zarobiła na eksporcie broni, różnych urządzeń, prawda, 14 miliardów dolarów. To jest bardzo znacząca rzecz. Natomiast też jest, trzeba pamiętać, że po próbach jądrowych, testach nuklearnych i też testach z rakietami do przenoszenia, prawda, rakiet z wyposażeniem nuklearnym. W tej chwili od 2007 do 2017 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ wprowadziła 12 pakietów rezolucji, 12 rezolucji zostało uchwalonych. Natomiast sytuacja zmieniła się, kiedy Rosja zaczęła, prawda, bojkotować praktycznie działania Rady Bezpieczeństwa ONZ i te sankcje, przynajmniej jeżeli chodzi o postawę z Rosji i Chin, są po prostu zamrożone, są nieczynne. W tej chwili handel pomiędzy Rosją a Koreą Północną czy z Chinami odbywa się, prawda, bez też został zamknięty panel ekspertów, którzy obserwowali te działania. Mhm. Są jeszcze próby, prawda, państw, żeby jakieś kontrole, ale to praktycznie nie działa. Mhm. Nadal w Rosji pracuje 50 tysięcy pracowników z Korei Północnej. No i tutaj taki most będzie służył właśnie tym przewozom. Też jeżeli chodzi o Rosjan, którzy jeżdżą do Korei Północnej, to jest ten resort wakacyjny Kalma koło Wonsanu, ale to nie są jakieś porażające liczby. Mhm.
1: No właśnie, to może przejdźmy do tego, czy z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego ta inwestycja ma uzasadnienie, bo w Korei Północnej to już w ogóle pewne rzeczy buduje się po to, żeby były w Rosji zdecydowanie, no, inaczej wygląda sytuacja, ale jak to jest w tym przypadku?
14: No ja nie znam statystyk, które nie są po prostu gdzieś publikowane czy przekazywane, no ale w każdym razie Kim Jong-un, przewodniczący Komitetu Spraw Państwowych, no i sekretarz generalny Partii Pracy Korei, zmienił po prostu politykę. To jest ten ostatni dziewiąty zjazd, który miał miejsce zimą tego roku. Także ta polityka izolacji, która praktycznie gwarantowała funkcjonowanie systemów KRLD w oparciu o rodzinę, to już jest trzecia generacja Kimów, która rządzi nieprzerwanie od 1945 roku, a początkowo to były tylko władze w strefie okupacyjnej sowieckiej, no bo to jest w ogóle. Natomiast dzisiaj, teraz mamy tak, też otwarcie ruchu kolejowego pomiędzy Chinami a Północną Koreą. Także Air Koryo, linia północno-koreańska, lata do Pekinu, no także są loty do Władywostoku. Natomiast nadal w Korei Północnej mamy stan epidemii, czyli kraj nie jest otwarty dla wizyt. No były takie próby otwarcia też dla turystyki zagranicznej. To był taki eksperyment właśnie w tamtym rejonie Nanjing Sonbon. W tym to była bardzo krótka wycieczka organizowana tylko do tego specjalnego regionu ekonomicznego. Natomiast no ja myślę, że te względy logistyczne, jakieś, czy kwestia...
1: Panie doktorze, pewnie są takie gospodarcze, czy właśnie związane z logistyką tutaj argumenty, aczkolwiek jak czytam, że tutaj ma być 300 pojazdów dziennie, że to połączenie ma obsługiwać, no to przy dwupasmowym moście raczej wygląda to kiepsko. Nasze mosty pokonywane są przez tysiące, dziesiątki tysięcy czasami samochodów w ciągu doby, czy przynajmniej kilka tysięcy. Panie doktorze...
14: Ale tak tam wyglądają realia.
1: Jeszcze chciałem zapytać o Jakowa Nowiczenkę, bo to jest patron dla tego mostu, oficer Armii Czerwonej. Jakie on ma znaczenie dla Korei, ten człowiek?
14: Znaczy tak, w roku 1945 w dzielnicy, prawda, Moranbon, no dzisiaj w tym miejscu jest stadion, imienia Kim Il-sunga i tam 10 października odbył się wiec. Zresztą mamy oficjalną relację północno-koreańską, gdzie na trybunie jest Kim Il-sung, dziadek obecnego przywódcy, założyciel systemu, który istnieje do dzisiaj, i ten porucznik Nowiczenko, Jakub, w czasie tej demonstracji doszło, prawda, do próby zamachu na Kim Il-sunga i on złapał po prostu w ręce granat, który leciał w kierunku Kim Il-sunga, no i właściwie uratował mu życie. I stąd jest to symbol przyjaźni północno-koreańsko-sowieckiej czy rosyjskiej, bo dzisiaj Federacja Rosyjska i Putin się do tego przyznaje, no dziedziczy całe. No był moment, kiedy w połowie lat 90. po śmierci, prawda, Kim Il-sunga i po zmianach, które zaszły w Rosji, no Jelcyn nie był sympatykiem Północnej Korei. Dopiero zmiana w podejściu, w polityce nastąpiła, kiedy w 2001 roku prezydentem w Rosji został Putin.
1: I Putin zmiana, już... którą tak, obserwujemy do dzisiaj. Wręcz są tu ci partnerzy sobie coraz bardziej chyba potrzebni. Doktor Marceli Burdelski, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, był z nami w pierwszym programie Tok FM. Dziękuję, do usłyszenia. Za kilka
14: bardzo
1: minut...
14: Bardzo dziękuję, do widzenia.
1: Za chwilę po informacjach wrócimy do tematu styp maxingu.
15: Autopromocja. 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu już dziś po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
6: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze. I ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie. A co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
16: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy. W poniedziałek decyzję w tej sprawie podejmie zarząd PKOL-u. To było pierwsze zebranie władz komitetu od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest on podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować, napisał prezydent USA Donald Trump, komentując wyborcze zwycięstwo alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Wypowiedź zakończył skrótem oznaczającym: uczyńmy Niemcy znowu wielkimi. Dwa dzieła świata antycznego, wielką mozaikę oraz miasto namalowane będzie można po raz pierwszy obejrzeć w weekend w Rzymie na terenie Term Trajana. To największy fresk i największa mozaika z epoki rzymskiej, które kiedykolwiek odnaleziono. Teraz w TOK FM czas na sport.
0: Błażej Kulesza. Zapraszam. Runda ligowa Ligi Mistrzów ruszyła na dobre. Za nami 6 spotkań. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan. Włochom nie pomógł grający od 60 minuty Piotr Zieliński. Podobnie jak Jakub Kiwior swojemu FC Porto, które uległo Manchesterowi City 0-2. A to spotkanie sędziował Szymon Marciniak. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się w gronie 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Więcej Michał Waszkiewicz.
21: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów. To także m.in. Lamin Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. To już nic nie zależy ode mnie. Oczywiście, gdybym wygrał, to byłaby przede wszystkim zasługa kolegów z Barcelony i z reprezentacji. Myślę, że mam spore szanse, bo mam za sobą świetny sezon, ale zobaczymy. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kyliana Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego. Niektórzy po cichu stawiają na Leo Messiego, który błyszczał na Mundialu. To byłaby już 9. złota piłka dla Argentyńczyka. Laureatów wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Na US Open, co prawda już bez Igi Świątek, ale trwa zacięty bój o awans do półfinałów. Broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka nie bez trudu pokonała rozstawioną z 6 Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6 i 7-6. Spotkanie trwało blisko 2,5 godziny. Wiadomo już, że rywalką Białorusinki będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ona także po 3-setowej walce pokonała swoją rodaczkę Emmę Navarro 3-6, 6-4 i 6-3. Już dziś ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy. 24 drużyny zagrają o miano tej najlepszej. Obrońcy tytułu Polacy do gry wejdą jutro, rozpoczynając od spotkania z Portugalią. W TOK FM najwyższy czas na pogodę.
7: Najwyższe temperatury dziś na południowym wschodzie, tam upalnie 30 stopni i słońce, a na północy, zachodzie i częściowo w centrum deszczowo i dużo chłodniej, około 20 stopni i tam możliwe także burze. Jutro wszędzie podobnie do 20 stopni i trochę deszczu.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM. Doktor nauk medycznych Daria Pracka, specjalistka fizjolożka, jest z nami. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam.
1: Teraz dalszy ciąg naszej dyskusji sprzed godziną 6, kiedy to mogliśmy usłyszeć bardzo ciekawe głosy naszych słuchaczy, którzy mówili o tym, czy się wyspali i od czego zależy dobry sen. I to w ocenie naszych słuchaczy niekoniecznie od tego, że odstawimy telefon 2 godziny przed zaśnięciem, bo niektórzy i robiąc to nie mogą zasnąć, a niektórzy siedzą w rolkach, a po chwili są w stanie, siedzą w rolkach, oczywiście mówiąc tutaj kolokwialnie, odnosząc się do serwisów społecznościowych, po chwili i tak umieją zasnąć. Czym jest sleep maxing i co pani by dodała do tej dyskusji naszej?
22: Witam serdecznie. A mianowicie dodałabym jednak pewną klasykę, jeżeli chodzi o umiejętne wykorzystywanie swojego ciała. Dlatego, że musimy bardziej skupić się na fakcie, że jakość życia to nie są jakieś stereotypy, które będziemy powtarzać, dlatego że musimy sobie zdać sprawę, że każdy z nas, bez względu na wiek, jest poddawany sugestiom. I autosugestie jako takie działają praktycznie, czyli można powiedzieć placebo, mają ogromny wpływ na nasze zachowanie. Zależy to oczywiście od naszych motywacji, zależy to oczywiście od konstytucji naszego układu nerwowego, naszego mózgu. Wobec tego różne tak zwane kontrowersyjne sposoby na poprawę jakości snu, jednak jestem w środowisku, które bym kwestionowała, dlatego że nasza wiedza medyczna oparta na wielowiekowe doświadczenia i jednak badania naukowe, które są czynione w trosce dla człowieka, a nie żeby utrudnić człowiekowi życie, jednak z całą pokorą, ale jednak musimy skupić się na wiedzy opartej o doświadczenia naukowe i jednak po prostu zweryfikować takie kontrowersyjne sposoby.
1: To w takim razie proszę wskazać te kontrowersyjne sposoby. Bo w ogóle sleep maxing to jest, czy ja to dobrze rozumiem, to jest sytuacja, w której my zaczynamy trochę obsesyjnie myśleć o tym, żeby się wyspać, żeby sobie zapewnić dobry sen i możemy aż tego wszystkiego nie zasnąć.
22: No właśnie, to właśnie ta obsesja, czyli już sam fakt, że wchodzimy w obsesję, nie jest zachowaniem fizjologicznym, nie jest zachowaniem prawidłowym i trzeba by było się skupić nad jakby prawidłowym ukonstytuowaniem swojej osobowości, żeby zdać sobie sprawę, że nasz mózg potrafi zasypiać, więc nie musimy nakazywać, rozkazywać. Mhm. Oczywiście, tak.
1: A czy pani widzi, bo ten termin zresztą jest, to jest angielski, anglojęzyczny termin, czy pani widzi u nas takie zjawisko wśród pacjentów?
22: To znaczy, przyznam szczerze, że osoby, które się do mnie zgłaszają, jakby bardziej chodzą na ziemi i rzeczywiście wyżalają się na wyartykułowane zaburzenia i my umiejętnie podchodzimy do nich. Oczywiście każdy z nas jest inny, nie ma dwóch tych samych, w związku z tym tak zwane teleporady tutaj absolutnie są niewskazane. Raczej nie mam do czynienia z takimi osobami, które w mediach społecznościowych są bardzo swobodne i opisują różne swoje przypadki.
1: Czyli jeszcze to tak na dobrą sprawę do nas nie dotarło, ale pewnie są tutaj prekursorzy, którzy kupują specjalne zegarki, instalują aplikacje, mierzą sen, analizują to, co się działo w ciągu nocy. A może trochę warto sięgać po takie nowinki? Jak pani uważa?
22: To znaczy takie aplikacje, oczywiście przy zachowaniu zdrowego rozsądku, są i już od lat są stosowane przez osoby, nie powiem, że to są moi pacjenci, bo to nie dotyczy tylko pacjentów, ale w ogóle stosowane i one ułatwiają. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli coś w mojej samokontroli mi nie odpowiada, to zwracam się jednak do lekarza pierwszego kontaktu, dlatego że są różne przyczyny, mnogie przyczyny, z powodu których pomimo tego, że na przykład sobie włączamy aplikację, która mi mówi, jakie są stadia snu, to już jest kontrowersyjne, ale może to nie jest takie najważniejsze. Najważniejsze jest, że my siłą woli chcemy poprawić jakość snu. Natomiast jeżeli to się staje, tak jak pan powiedział, obsesją, to już jest absolutnie granica zdrowia psychicznego i tym jakby trzeba się zająć, trzeba po prostu racjonalizować i wtedy naprawdę bardzo zachęcam do odwiedzin lekarza rodzinnego, bo już w tej chwili polska medycyna w stopniu właśnie POZ-ów bardzo sobie dobrze radzi.
1: A co w sytuacji, gdy ktoś lubi sobie zasnąć przy włączonym telewizorze, w tym trybie uśpienia, że za 45 minut telewizor się sam wyłączy, bo to jest, jak się domyślam, coś, co pani jako lekarka, na co pani patrzy krytycznie, a niektórzy słuchacze mówią przed godziną 6, że proszę bardzo, ja lubię sobie w telefonie posiedzieć i tak mogę zasnąć, proszę mi dać spokój. To jak to jest?
22: To znaczy, wie pan co? Tak jak powiedziałam, nie ma dwóch tych samych przypadków. Jeżeli są takie osoby, które reagują na to właśnie relaksacyjnie i one usypiają, proszę bardzo. Ja jestem zdania, że jakby wiedza jest dla człowieka, natomiast praktyka czyni z człowieka mistrza. I dlatego po prostu zdarzają się takie osoby. Ja również znam takie osoby, ale nie mogę tego powiedzieć. A teraz, proszę państwa, przed zaćmieniem jakieś zdarzenie, które wyemitujecie sobie na monitorach, dlatego że monitor oprócz światła niesie bardzo dużą dozę emocjonalną. I cóż tego, że będziemy mieli tryb zasypiania i jakie inne tryby z powodu tego, że informacja jest niesiona, to z powodu tej informacji zdecydowanie niewizualnej będziemy mieli problemy z zaśnięciem, albo jeżeli będziemy już na przykład zaśniemy, to zdarzenie może nam generować potem na przykład częstsze wybudzenia albo spłycenie snu. Dlaczego? Dlatego, że wzmożyliśmy aktywność całego tak zwanej sieci adrenergicznej, która jest odpowiedzialna za czuwanie. I nawet jeżeli my zaśniemy, powiedzmy po tych 45 minutach oglądania telewizji czy czegoś na mediach, to
1: czuwamy.
22: Wysokie prawdopodobieństwo jest, że to wprawdzie ułatwi nam zaśnięcie, ale spłyci nam sen. Przyczyni się do tego, właśnie, że częściej się będziemy budzić.
1: To jest istotne.
22: Bardzo istotne, dlatego dziękuję za zaproszenie mnie. I to potem jeszcze... te osoby mówią tak.
1: W ostatniej minucie naszej rozmowy tak, proszę wyjaśnić, w czasie, gdy jesteśmy w tak zwanej fazie REM, dlaczego naszemu organizmowi nie powinno się przeszkadzać? Krótko proszę o tym na koniec powiedzieć.
22: Ponieważ to się nam nie opłaca, jest to bardzo ważny sen. Jeżeli go nie będziemy mieli, będziemy rozdrażnieni, będziemy mieli zaburzenia uwagi, nie będą mężczyźni mieli wydzielania maksymalnego testosteronu, który, jak wiemy, jest im bardzo potrzebny.
1: No to pani doktor nam zafundowała tutaj argument na koniec nie do zbicia. Bardzo dziękuję pani za to nasze dzisiejsze spotkanie. Doktor nauk medycznych Daria Pracka, specjalistka fizjolożka była z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Już teraz pora na pierwszy program gospodarczy.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
1: Rzeczpospolita na początek. Konkurencja z Chin dewastuje polskie meble. Polska branża meblarska nie może wydostać się z dołka już od ponad 4 lat. Chińska konkurencja wypiera nas z rynków zagranicznych i coraz bardziej także z własnego podwórka. Szybko topnieje rentowność. Jeśli w 2023 roku jej wskaźnik wynosił 6,4%, to w pierwszej połowie bieżącego roku skurczył się do zaledwie 4%, co jest najniższym poziomem od roku 2019. Za to udział nierentownych przedsiębiorstw w branży utrzymuje się bardzo wysoko. W pierwszym kwartale ubiegłego roku na 370 składających raporty dużych firm z zatrudnieniem co najmniej 50 osób pod kreską znajdowała się 1/3. W pierwszych 3 miesiącach 2026 roku przy mniejszej o 10 liczbie raportujących 30%. 134 tysiące wynosiło w lipcu zatrudnienie w branży meblarskiej. Tyle właśnie osób od 2022 roku skurczyło się o 30 tysięcy. Dług dobija do ustawowej granicy. Model życia na kredyt się skończył. Limit 55% PKB dla długu jest coraz bliżej. Rząd liczy, że jeszcze w 2027 roku uda się mu ominąć próg ostrożnościowy. Ekonomiści ostrzegają jednak, że to tylko odroczenie problemu. Przy pełnym wykorzystaniu limitów deficytu państwowy dług publiczny, ten mierzony wedle definicji krajowej węższej od unijnej, ma sięgnąć w 2027 roku 2,46 biliona złotych, czyli 55,9% PKB, wynika z projektu przyszłorocznego budżetu, nad którym pracuje rząd. A to oznacza, że już w przyszłym roku zadłużenie państwa może przekroczyć ustawowy próg ostrożnościowy, to 55% PKB, co oznaczałoby konieczność ostrego zacieśnienia polityki fiskalnej. te tematy państwo znajdą dzisiaj w Rzeczpospolitej. A w Gazecie Wyborczej o tym, że Żabka to nie jest sklep dla starych ludzi. Taki jest tytuł artykułu. Co jest wyrazem troski o starszego klienta? Lupa przy półce i większe etykiety. Starsze osoby za chwilę będą najpotężniejszą grupą konsumentów w Polsce. Badaczki z YouGov opowiadają, jak zmieni się dla nich handel, sklepy i okolica. To jest rozmowa z Ewą Sech i Moniką Haslinger-Pawlak, badaczkami z YouGov, współautorkami raportu Silver – Generacja przyszłości. Dla producentów 40-latek to jeszcze klient, a jak już przekracza 50 rok życia, smuga cienia się pojawia. Monika Haslinger-Pawlak odpowiada. Latami wielu producentów skupiało się przede wszystkim na osobach do 49 roku życia. Teraz zaczyna się to zmieniać. Obecnie seniorzy nie są grupą docelową pierwszego wyboru, ale społeczeństwo przecież się starzeje. Więcej na ten temat dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
4: Autopromocja.
23: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
24: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
23: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. FM, czwartki.
4: Autopromocja.
16: Reklama.
25: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
26: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
27: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Irańskie siły uderzyły w amerykańską bazę w Jordanii. Był to odwet za wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Korpus zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu, wzywając ich załogi do natychmiastowego opuszczenia statków. Więcej w informacjach o godzinie 7. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, wrócił na Białoruś. Zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze, bo reżim w Mińsku skazał go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Został wypuszczony wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez Stany Zjednoczone. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiedział, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Pobyt ma potrwać tydzień. Przewodniczący Rady Europejskiej spotka się dziś w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. Antonio Costa chce poznać stanowisko Polski w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Ma także w planach omówienie kluczowych kwestii w kontekście zbliżających się jesiennych posiedzeń Rady Europejskiej. Wizyta Koszty w Warszawie to kolejny etap jego objazdu po Europie, nazywanego w kuluarach konfesjonałem. W sumie 7 województw w centralnej i południowo-wschodniej części kraju dziś z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj również w wielu miejscach kraju termometry pokazały nawet 30 stopni, na przykład w Łodzi, gdzie ze spacerującymi

0: Parszowski z think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa jest z nami. Nasz gość jest prezesem tego think tanku. Witam pana, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Będziemy omawiali teraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, które dotyczy zwalniania z obowiązku zapewnienia budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej. To znaczy...
1: No właśnie, tutaj może na samym początku wyjaśnimy, co to znaczy budynek użyteczności publicznej, bo wiele osób utożsamia go tylko z budynkami urzędowymi, natomiast to jest tylko część tego typu obiektów. To rozporządzenie, jak sama nazwa wskazuje, budynki użyteczności publicznej, to także wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej, ale turystyki, czyli na przykład hotele. To są także różne miejsca rekreacji, baseny, to będą szkoły, placówki oświatowe, także żłobki, do których uczęszczają maluchy, obiekty handlowe, gastronomiczne, związane z realizacją wszelakich innych usług. Więc ten katalog obiektów, które dotknie to rozporządzenie, jest bardzo szeroki.
0: Mm-hmm. Ale na przykład blok mieszkalny to już nie jest miejsce, którego by dotyczyło rozporządzenie.
1: Nie, blok mieszkalny nie jest tym obiektem użyteczności publicznej.
0: Dlaczego dochodzi do zmian i jak to wpłynie na nasze życie?
1: To znaczy, dlaczego dochodzi do zmian, trzeba by zapytać wydawcę tego rozporządzenia tak naprawdę, ponieważ poprzednio mieliśmy rozporządzenie, które trochę w inny sposób regulowało tą problematykę, bo pewne wyłączenia z tego obowiązku zapewnienia obiektów zbiorowej ochrony dla tego typu obiektów były już wcześniej, natomiast teraz dokonano pewnych zmian, no i większego szeregu wyłączeń. Skutek będzie dla nas taki, spodziewany czy możliwy, że bardzo dużo obiektów właśnie chociażby z tych kategorii, które wymieniłem, mogą w przyszłości nie doczekać się posiadania jakiejś części, która będzie kategoryzowana jako obiekt zbiorowej ochrony.
0: Czy to jest krok w dobrym kierunku? Bo jak rozumiem, to rozporządzenie tutaj ogranicza nam liczbę schronów.
1: Tak, to jest rozporządzenie, które nam raczej obniży poziom bezpieczeństwa, niż go podwyższy. Bo jeżeli na poziomie ustawowym zakładano, że obiekty użyteczności publicznej będą co do zasady musiały być docelowo wyposażone w obiekty zbiorowej ochrony, czy w całości być tymi obiektami zbiorowej ochrony, a teraz w rozporządzeniu przewiduje się tak naprawdę dużo wyłączeń, no to można mieć obawy o to, szczególnie jak w praktyce podejdą do tego niektóre samorządy, czy nie doprowadzi to do tego, że jednak te obiekty zbiorowej ochrony w niektórych tych budynkach użyteczności publicznej będą po prostu rzadkością.
0: No bo co do zasady, to w takim nowo budowanym, dajmy na to, hotelu powinien być schron według aktualnych przepisów, chyba że następuje wyłączenie. Dobrze to rozumiem?
1: Dokładnie tak. Podobnie zakładano, że przy nowo budowanych żłobkach, szkołach, placówkach oświatowych będą też tego typu obiekty, a w niektórych przypadkach tych obiektów według nowego rozporządzenia może nie być.
0: I jak pan sądzi, co tu się wydarzyło? Pojawiły się sygnały na przykład od samorządów, no nie mamy pieniędzy na budowę tych schronów, trochę musicie to złagodzić.
1: Ja trochę tak podejrzewam niestety, że to jest jednak główny powód, dlaczego to rozporządzenie w takim kształcie powstało. To jednak z myślą o tych obiektach publicznych, samorządowych, państwowych, czyli mówimy tutaj o tych obiektach, których właścicielem jest sektor publiczny, szeroko rozumiany, i pewnie problemy albo brak tych środków finansowych, albo trudności organizacyjne spowodowały, że ktoś chyba chce może nie zrobić krok w tył, ale na pewno zmniejszyć prędkość, z jaką te zmiany i dostosowanie tych obiektów do nowych potrzeb będzie następować.
0: A jak duże może być w efekcie to ograniczenie miejsc schronienia na mocy tego nowego rozporządzenia? Jak pan przewiduje, podejrzewa?
1: Ciężko tak naprawdę jednoznacznie stwierdzić. Ja mam odczucia jednak pesymistyczne. Jeżeli tu po stronie samorządowej rozporządzenie daje dosyć dużo możliwości, by zwolnić z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w określonych przypadkach, czy to związanych z wielkością danego budynku, czy liczbą osób, które mają jednorazowo tam przebywać. Biorąc też pod uwagę chociażby te półtora roku wdrażania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, wiem już także ze sprawozdania MSWiA, że w wielu obszarach

0: no nie poszło to tak szybko, jak być powinno. Są jakieś zmiany planowane. To wydatkowanie środków publicznych też różnie się odbywało. No, z tą opinię, że niekoniecznie zawsze na priorytetowe potrzeby część tych pieniędzy była wydatkowana. No to oczywiście będzie podlegać weryfikacji. Schodzą takie głosy także już od jakiegoś czasu ze strony samorządowej czy niektórych organizacji branżowych samorządowych, że oni nie do końca są zainteresowani budową tych budowli ochronnych. To też na podstawie tego ja jestem jednak pełen pesymistu, czy ta furtka lekko uchylona w tym rozporządzeniu nie zostanie bardzo szeroko otworzona i z tych wyłączeń samorządy będą w dużej liczbie jednak korzystać.
1: Takie podstawowe wyłączenie. Obiekt nie przekracza 5000 metrów kwadratowych i nie ma kondygnacji podziemnej. Czy tutaj wyłączenie jest zasadne? Jak pana ocenia?
0: To znaczy tak. Dla mnie osobiście takie jednoznaczne, kategoryczne, nie wiem, czy się powinno znaleźć. Ja pewnie bym lepiej widział ten przepis, gdyby to była możliwość, a nie takie stanowisko, że nie ma obowiązku. Czyli prędzej bym widział dla tego przykładu procedurę fakultatywnego wyłączenia, przy oczywiście być może jeszcze zaistnieniu określonych przypadków albo zapewnienia takich miejsc w obiektach chociażby zbiorowej ochrony gdzieś w pobliżu. Natomiast takie kategoryczne wydaje mi się, że jest niepotrzebne.
1: Czym jest organ ochrony ludności?
0: No, na poziomie samorządowym, zaczynając od tego najniższego, organem ochrony ludności w gminie jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, czyli on odpowiada za realizację większości zadań z tego zakresu, za koordynację działania służb, straży, inspekcji. Na poziomie powiatowym taką rolę odgrywa starosta, na poziomie wojewódzkim wojewoda i wyżej mamy jeszcze organy na poziomie centralnym.
1: Czyli jak w gminie X będę budował hotel, to idę do wójta, burmistrza, prezydenta załatwić sobie ewentualnie takie zwolnienie, tak?
0: No możemy użyć takiego kolokwializmu. Może się to pewnie takie...
1: Załatwić w sensie oczywiście proceduralnym, nie mam tutaj na myśli, wie pan, jakichś, nie wiem, nieproceduralnych rozwiązań, tylko chodzi mi o ten tryb, że tutaj gospodarz gminy godzi się albo nie na te wyłączenia.
0: Tak, to prawda. Z punktu widzenia wielu inwestorów na pewno takie próby będą, bo jak dla części inwestorów być może zapewnienie obiektu zbiorowej ochrony czy budowli ochronnej, już mówiąc konkretnie, w danym budynku może mieć nawet walor praktyczny, może mieć nawet aspekt biznesowy i będą potrafili to wykorzystać na swoją korzyść, że w ich budynku coś takiego także powstaje. Natomiast wielu oczywiście będzie to traktować jako przykry obowiązek. Będzie to oczywiście się związało z jakimś wzrostem kosztów inwestycji, a następnie także ich produktów. Więc na pewno wielu będzie próbowało tego uniknąć w trosce po prostu o swój interes, o swoje przedsiębiorstwo, o swój biznes.
1: Jakich schronów, przy jakich budynkach, pod jakimi budynkami my potrzebujemy?
0: Ja jestem zdania, że priorytetem w zakresie budownictwa ochronnego powinno dla nas być oprócz części organów administracji publicznej, bo to trzeba jasno powiedzieć. Organy administracji publicznej muszą mieć takie miejsca, ponieważ w razie zagrożenia wojennego czy różnych innych sytuacji kryzysowych one muszą mieć zapewnione ciągłość działania. Więc to musimy jako społeczeństwo zaakceptować, że być może gdzieś w jakiejś gminie pierwszy obiekt, jaki powstanie, to będzie pod budynkiem urzędu. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie potrzeb ludności, to przede wszystkim priorytetem powinny być żłobki, przedszkola, szkoły, bo w każdej sytuacji kryzysowej, także zagrożenia o charakterze militarnym, naszym jednym z głównych celów dla funkcjonowania całego państwa i gospodarki musi być jak najdłuższe utrzymanie kształcenia, nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi, bo w przeciwnym przypadku będziemy mieć ogromną absencję pracowników także w instytucjach publicznych, także w różnych służbach, specjalistycznych formacjach, ponieważ rodzice nie będą mogli spokojnie zająć się pracą, wiedząc, że ich dzieci są w miejscu bezpiecznym, pod jak najlepszą ochroną, tylko po prostu będą musiały się tymi dziećmi opiekować, co jest zrozumiałe i naturalne. I przykłady Ukrainy, przykład Ukrainy pokazuje, gdzie całe, niemalże całe kształcenie, jak to mówi się kolokwialnie, zeszło do podziemi, czyli do obiektów podziemnych, gdzie są zapewnione, gdzie jest zapewniona właściwa ochrona, gdzie one w większości spełniają właśnie funkcję schronu. I wówczas społeczeństwo, administracja, gospodarka może równolegle funkcjonować.
1: Czy pan śpi spokojnie, myśląc o aktualnych regulacjach i o tym, czy one nam zapewnią za kilka lat dostateczną liczbę miejsc chronienia?
0: Regulacje, same regulacje u mnie mniej pesymizmu wywołują. Troszkę z niepokojem patrzę na tempo realizacji różnych zadań. I tutaj bym pewnie widział, że jeżeli jakkolwiek w wielu obszarach same kierunki zostały dobrze obrane, dobrze wyznaczone, to my powinniśmy realizować wiele zadań co najmniej 3 razy szybciej, bo tutaj ten czas jest tą determinantą, która powinna większą mobilizację, większą sprawczość i efektywność tych działań wymuszać.
1: Czy aktualnie w Polsce budowane są schrony?
0: Jesteśmy na początku tego procesu, to znaczy są już procesy inwestycyjne rozpoczęte, gdzie te schrony zaczynają być budować. Jest dużo projektów związanych z projektowaniem inwestycji, odrębnych schronów czy ukryć lub też przy właśnie planowanych różnych budynkach użyteczności publicznej. Część tych obiektów będzie taką funkcję pełnić. Ale jednocześnie, co warto też zaznaczyć, dużo osób prywatnych zaczęło budować tego typu obiekty. Także firm prywatnych na swoje potrzeby, chcąc po prostu zatroszczyć się o swoje zasoby, o swój majątek, o swoje przedsiębiorstwa. Więc mamy niemało też takich inwestycji prywatnych w sektorze publicznym. W większości przypadków jesteśmy jeszcze na etapie planowania, projektowania, ale w tym roku już wiele obiektów zaczyna być budowanych.
1: Ale takie mam wrażenie, że też nie słyszymy o tych budujących się schronach, a może nie powinniśmy słyszeć. Jak to jest? Czy jak tutaj powinien obieg informacji wyglądać?
0: To znaczy tak, samych schronów, bo tych obiektów zbiorowej ochrony, czy pośród obiektów zbiorowej ochrony, my mamy tak naprawdę 3 kategorie obiektów. Są schrony, ukrycia i miejsca doraźnego schronienia. Schrony są tymi obiektami o najwyższej odporności, są to obiekty hermetyczne, pozwalające mieszkańcom czy osobom zgromadzonym przetrwać tam przez dłuższy okres bez wychodzenia na zewnątrz. No i takich obiektów będzie w kraju na pewno mało, z uwagi chociażby na koszty wybudowania schronu. Natomiast już lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o, właśnie tak jak powiedziałem, jeszcze jednak fazę taką projektowo-planistyczną, ale jeśli chodzi o ukrycia i miejsca doraźnego schronienia. Natomiast dzisiaj w większości przypadków te inwestycje, o których ja myślę, one jednak dotyczą albo modernizacji starych obiektów, które stosunkowo niskim kosztem i w krótkim czasie jesteśmy w stanie przywrócić ich sprawność i funkcję, którą powinny pełnić, lub też zaadaptowanie już istniejących obiektów. I tutaj słyszeliśmy o różnych projektach przy szkołach, albo budowy hal sportowych przy szkołach, albo przypadki, kiedy podziemia różnych szpitali czy innych podobnych obiektów będą już w tym roku przebudowywane, modernizowane po to, żeby pełniły funkcję czy to ukrycia, czy miejsca doraźnego schronienia.
1: Bardzo dziękuję. Sergiusz Parszowski, prezes think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa, był z nami tuż przed godziną 7 w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: A już w tej chwili Tomasz Sekielski, razem ze mną, razem z państwem.
2: Dzień dobry.
1: Czyli gospodarz środowego poranka w TOK FM. Już gotów do audycji, jak rozumiem, bo gotów, to tak. za kilka minut po informacjach, co u ciebie dzisiaj.
2: Oj, ziewać mi się chce. Czuję się bezpiecznie. Słuchałem porannej twojej audycji i było dużo o spaniu. I tak szczerze mówiąc, trudno jest mi wejść w ten dzień, bo tak sobie myślałem o tym, że jeszcze bym pospał z godzinkę albo dwie.
1: To był taki trochę efekt uboczny tej dyskusji.
2: No właśnie.
1: Przyznam, że mnie się też spać zechciało w pewnym momencie.
2: Ale tematy dzisiaj, poranek TOK FM z tematami, no, które raczej nie będą usypiały. Wraca kwestia tych milionowych kontraktów dla lekarzy. Wydawało się, że sprawa jest już załatwiona, a dzisiaj Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie informuje, że wciąż są podpisywane takie kontrakty, a przepisy, które miały miały wejść w życie, nawet nie są zaplanowane na pod obrady rządu. Więc pytanie, co się właściwie dzieje?
1: Padło hasło wtedy, że jakieś regulacje mają być, kurz opadł, inne tematy przykryły.
2: Tak jest. A więc wrócimy do pieniędzy na NFZ. Będzie oczywiście o zonda krypto, bo trudno o tym nie rozmawiać. Tym bardziej, że moim gościem po godzinie 8 będzie Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości z Koalicji Obywatelskiej, a poza nim po 7.20 Paweł Ślis, przewodniczący klubu Polska 2050. Czy Szymon Hołownia, to jest mój ulubiony temat, czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Ja się tak martwię o wicemarszałka Sejmu, że środowy poranek bez tego pytania byłby porankiem straconym. Będzie też Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a komentatorkami będą dzisiaj Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz profesor Anna Pacześniak, politolożka, Uniwersytet Wrocławski.
1: Za uwagę w pierwszym programie TOK FM dziękuję Państwu Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Do usłyszenia.
3: Reklama. Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Iran uderzył w amerykańską bazę w Jordanii. To odwet za wcześniejsze uderzenie USA na irańskie tankowce. 8 osób ostatecznie powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Za chwilę powiemy, kto wypadł z listy kandydatów. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Środa, 9 września, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Iran informuje, że ostrzelał w nocy amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii. To odpowiedź na wieczorny atak Stanów Zjednoczonych na 5 irańskich tankowców. Teraz Teheran grozi atakiem na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu. A eksperci są zgodni, że brak porozumienia na Bliskim Wschodzie i kolejne uderzenia w infrastrukturę krytyczną mogą pogorszyć i tak już trudną sytuację na europejskich rynkach. Cezary Jaszczyk.
11: Ceny benzyny i diesla w tym tygodniu mają skoczyć do rekordowych poziomów. Za ropę na niektórych stacjach już trzeba zapłacić ponad 9 zł. To może być trudna jesień i zima. Mamy do czynienia z kumulacją kilku niekorzystnych czynników. Wojna, blokada cieśniny Ormus, ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i wprowadzony przez Moskwę zakaz eksportu paliw, który obniżył i tak ograniczoną podaż na światowych rynkach. Mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
12: Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku. Sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
11: Z powodu zeszłorocznych mrozów europejskie magazyny gazu są wypełnione zaledwie w połowie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
10: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się wczoraj w siedzibie CIA z szefem amerykańskich służb Johnem Radcliffe'em. Najistotniejsze informacje ze spotkania przekazał Donaldowi Tuskowi. Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski, napisał Siemoniak na platformie X. 8 kandydatów ostatecznie powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację podpisów. Z listy wypadli ostatecznie Bartosz Bochańczak z Konfederacji i Marian Banaś, były szef NIK-u. Na złożonych przez nich kartach z podpisami było za dużo błędów. Więcej o tym Katarzyna Młynarczyk.
4: Na karcie do głosowania znajdą się Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Aleksandra Owca, Jan Hoffman, Michał Klimek i Sławomir Pietrzyk. Ostateczne decyzje zapadły po kilku dniach żmudnego sprawdzania list, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia Krzysztof Dyl.
13: Staraliśmy się działać jak najszybciej, no bo tutaj też spotykamy już trzeci raz. Też nam zależało, żeby jak najszybciej sprawdzić te podpisy, no ale czekaliśmy na Urząd Miasta Krakowa, aż nam prześle te dokumenty, to nie było z naszej strony jakoś przedłużane.
4: Błędy, które na start nie pozwoliły Bartoszowi Bochańczakowi czy Marianowi Banasiowi, dotyczyły głównie niepełnego adresu, braku daty czy niepoprawnego numeru PESEL. Kandydatowi Konfederacji do rejestracji zabrakło ponad 100 podpisów.
10: Bartosz Bochańczak nie docenił skali problemu, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Dobromir Sośnierz z Konfederacji, komentując to, że kandydat jego partii wypadł z listy.
14: Jest to efekt niedocenienia z całą pewnością skali problemu, jakim są nieważnie oddawane podpisy przez ludzi, którzy nie rozróżniają adresu zameldowania od adresu zamieszkania.
10: Współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen odwołał już Bartosza Bochańczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii. Zawiesił także wszystkich pełniących funkcje w krakowskich strukturach. Zajmie się nimi sąd partyjny. Jeden z wiceprezesów przez najbliższe 8 miesięcy pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim, który decyzja zapadnie w najbliższy poniedziałek. Przed nowym szefem spore wyzwanie, bo pieniędzy na funkcjonowanie komitetu starczy tylko do końca miesiąca. Błażej Kulesza.
15: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy.
16: Pustki w kasie PKOL-u, to jak mówi Adam Korol, wiceprezes komitetu, jeden z problemów, z którym będzie musiał poradzić sobie nowy szef.
15: No myślę, że te problemy finansowe najbardziej mnie zaskoczyły, zobowiązania, które mamy jako Polski Komitet Olimpijski.
16: Sprawa odwołania prezesa Radosława Piesiewicza trochę zeszła na drugi plan, bo trzeba ją przeprowadzić przy jednoczesnym zachowaniu domniemania niewinności oraz prawa do obrony.
17: Ja po prostu nie chciałabym odwołania prezesa do tego, bo co się stanie, jak będzie za tydzień albo za dwa on wyjdzie.
16: Mówi Teresa Sukniewicz-Klajber, była lekkoatletka i przedstawicielka prezydium.
17: Chciałbym być pan w takiej sytuacji, wychodzi pan, nie ma pan pracy, nic.
16: Ze względu na niemożność pełnienia funkcji przez prezesa prezydium PKOL-u chce, by komitetem pokierował jeden z wiceprezesów. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz z zarzutami związanymi z aferą Zonda Krypto trafił do aresztu na 3 miesiące. Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników nie był to łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej. Zarówno wielkość zbiorów, jak i jakość ziarna pozostawiają wiele do życzenia. Na tak słaby wynik wpłynęła przede wszystkim skrajna pogoda, silny mróz, po którym nadeszła długa susza, a tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
18: Ja jestem niedużym gospodarzem, ale tu można sobie wyobrazić skalę. Jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy, no to łatwo sobie obliczyć, jakie to są straty i na co te pieniądze można by było wydać, gdyby one były. Nie?
19: 30% mamy plony mniejsze. Nie? To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie.
10: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które być może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi z Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie po 7.20 gościem poranka TOK FM. Teraz jeszcze prognoza pogody.
20: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże od Warmii i Mazur oraz Pomorza. Przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą dziś od 17 stopni nad morzem do 28 w centrum i do 31 na południu kraju.
20: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 7:07, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Witam wszystkich słuchaczy serdecznie, najserdeczniej, bardzo serdecznie. Zanim przegląd prasy, kilka słów o tym, kto u nas dzisiaj będzie gościł. Po 7:20 Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050. Po godzinie 7:40 Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Po godzinie 8:00 Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska, a po godzinie 8:20 komentatorki profesor Maria Wincławska oraz profesor Anna Pacześniak. Tak wygląda środowy poranek TOK FM, jeśli chodzi o skład gości. A teraz czas już na przegląd prasy. Gazeta Wyborcza. Nowe milionowe kontrakty na pierwszej stronie. Artykuł Maria Korcz napisała ten tekst. Szpitale w całej Polsce nadal podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające 1 000 000 zł rocznie. Wynika z analizy serwisu Wyborcza BIS. W niektórych placówkach, jak w Szczecinie, takie pensje pobiera nawet kilka osób. Miesiące oczekiwania na wizytę u specjalisty, zamykanie porodówek, cięcia w liczbie kolonoskopii, gastroskopii czy tomografii. Pieniędzy w ochronie zdrowia ciągle brakuje, więc trzeba oszczędzać, gdzie tylko się da, słyszą od lat pacjenci. Aż latem 2026 roku wybucha ogólnokrajowy, ponadpolityczny skandal. Okazuje się, że zaciskanie pasa nie dotyczy zarobków lekarzy. Przepisy dające możliwość zbierania danych o sumie zarobków lekarzy ze wszystkich przychodni i szpitali, w których pracują, weszły w życie 5 sierpnia. To jednak realizacja tylko części z obietnic, które po wybuchu afery o wynagrodzenia lekarzy złożył rząd. Według początkowych zapowiedzi porządki w lekarskich pensjach miały iść jeszcze dalej. Najważniejsze założenia nowelizacji ustawy zdrowotnej, przygotowane jeszcze w trakcie wakacji, to górny limit zarobków lekarzy 240 zł na godzinę, kary dla szpitali, które limity przekraczają, obowiązek zatrudniania w jednym miejscu na co najmniej pół etatu, ograniczenie wymiaru pracy do równowartości maksymalnych 2 etatów. Powyższe przepisy nie zostały jeszcze nawet poddane pod obrady rządu. Prace nad uszczelnieniem systemu od kilku tygodni stoją w miejscu. Podczas gdy politycy zwlekają z procedowaniem regulacji, szpitale podpisują z lekarzami kolejne, niekiedy milionowe kontrakty. Jak to możliwe? Co znowu się nie udało? Jestem ciekaw. Może byli na wakacjach ministrowie, ministerki i po prostu dlatego odłożyli tę sprawę gdzieś na później. Chociaż, uwaga, Dziennik Gazeta Polska w tym też temacie. 12-miesięczne vacatio legis dla ustawy kominowej, czyli nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która ograniczałaby zarobki lekarzy na kontraktach do 240 zł brutto za godzinę. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała na początku września w TVP Info i wyjaśniła, że resort wsłuchał się w ten sposób w głos środowiska. Rozwiązania miały obowiązywać od stycznia 2027 roku. Teraz jednak ministerstwo zmieniło zdanie. To żart. Koalicja rządząca zmarnowała poprzednie 3 lata, a teraz mówi, że nie zrobi nic do końca kadencji. Oburza się posłanka partii Razem Marcelina Zawisza, była wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia. Jeśli nawet te akty prawne zostaną skierowane na kolejne posiedzenie Sejmu, to będą jeszcze musiały przejść przez Senat, a następnie uzyskać podpis prezydenta. W takim tempie działania najszybciej wejdą te przepisy w życie w grudniu 27 roku albo w styczniu 28. Z powodu braku pieniędzy w systemie Ministerstwo Zdrowia ogranicza dostępność do badań diagnostycznych dla obywateli. Zaraz będą odwoływane zabiegi, ale nie jest w stanie wprowadzić regulacji, która ukróciłaby wysokie wynagrodzenia lekarzy, dodaje Marcelina Zawisza. Zdaniem opozycji, opinia Dziennika Gazety Prawnej, rząd chce uniknąć kontrowersji przed wyborami i zostawić niedoskonałe, niepopularne przepisy kolejnemu premierowi. No to się może jednak zwrócić przeciwko ekipie Donalda Tuska. No bo skoro były obietnice, skoro było takie oburzenie, to raczej nikt nie zrozumie, dlaczego nie ograniczono tych zarobków, mimo twardego i ostrego stanowiska wszystkich ministrów i polityków koalicji, wielkiego oburzenia, a nawet oburzu z tego powodu. Też jeszcze w kontekście ochrony zdrowia. Dziura w budżecie NFZ to informacja z Rzeczpospolitej, z pierwszej strony. 12 miliardów złotych. Tyle pieniędzy brakuje w przyszłorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. A to nie koniec problemów, bo część funduszy, jak donosi Rzeczpospolita, które NFZ przeznaczy na kontraktowanie świadczeń ze szpitalami, ma źródło w przepisach. Uwaga, ma źródło w przepisach, których nie ma. Ewentualne weto prezydenta postawi te wydatki pod znakiem zapytania. Opieranie budżetu państwa na dochodach, których jeszcze fizycznie nie ma, bo brakuje dla nich źródła w postaci uchwalonego prawa, to sytuacja specyficzna, mówi Rzeczpospolitej Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Tak na marginesie, ja też uwielbiam dzielić pieniądze, których nie mam. Ile ja rzeczy kupuję wtedy, jakie podróże odbywam. Gorzej, kiedy przychodzą pieniądze i okazuje się, że na nic nie starczy. Dlatego należy zadać pytanie, czy planowane w projekcie ustawy budżetowej 41,5 miliarda złotych dotacji podmiotowej dla NFZ jest kwotą pewną. Tym bardziej, że to i tak za mało, by pokryć potrzeby funduszu w przyszłym roku. NFZ nadal jest około 12 miliardów złotych pod kreską, słyszymy. O jakie dochody widmo chodzi? To po pierwsze wpłaty z podwyższenia stawki akcyzy na napoje alkoholowe, która zgodnie z projektowanymi przepisami miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Założono, że prawie 1,5 miliarda złotych szacowanych dochodów z tego tytułu ma zostać przeznaczonych na dotację podmiotową dla NFZ. Kłopot w tym, że w ubiegłym roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zawierającą podobne rozwiązania. Projekt budżetu państwa uwzględnia też zmiany podatkowe zapowiadane przez rząd w sierpniu. Podwyższenie podstawowej stawki CIT z 19% do 22% i inne modyfikacje podatku dochodowego. Ale tu znowu będzie potrzebny podpis prezydenta. Rzeczpospolita wymienia kolejne ustawy, kolejne przepisy, które powinny wejść w życie, jeśli NFZ ma dostać grube miliardy na swoją działalność. Przepisy, których nie ma, dochody, które jeszcze nie istnieją. Tak wygląda projektowany budżet, część budżetu NFZ na przyszły rok. W Rzeczpospolitej też sondaż. Pytanie dotyczy tego, czy powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery Zonda Krypto. 46,6% badanych twierdzi, że tak. 43,3% badanych jest przeciwnego zdania. Niewielka większość jest za. Moim zdaniem nie ma sensu, żeby powstawała jakakolwiek komisja śledcza. Nic w atmosferze kampanii wyborczej, a taką już mamy. Ta komisja nie ustali. Komisje, które w kadencji tego Sejmu śledcze były powoływane, no właściwie opuśćmy zasłonę milczenia nad ich działalnością. Niepotrzebny szum, niepotrzebne działania, które niewiele wniosły, jeśli chodzi o wiedzę naszą na temat rozmaitych afer. Poczobut wrócił na Białoruś. To Gazeta Wyborcza, wywiad Bartosza Wielińskiego z Andrzejem Poczobutem. Wkrótce przekroczysz granicę polską-białoruską. Nie boisz się tam wracać? Pyta Bartek Andrzeja. Andrzej odpowiada: znalazłem się w sytuacji, której każdy by się bał. I ja się boję, ale w życiu nie należy kierować się strachem. Zgoda, ale trzeba być rozsądnym. Wiesz, co zrobili z Aleksiejem Nawalnym, gdy wrócił do Rosji. Ale dlaczego akurat rozmawiamy o historii Nawalnego? Mówi Poczobut. Po pierwsze, Białoruś to inny kraj niż Rosja i sytuacja jest zupełnie inna. Nawalnego Rosjanie chcieli zabić już wcześniej. Otruli go przecież nowiczokiem. Ja przesiedziałem za kratami 5 lat. Mnie mieli na widelcu i nic mi nie zrobili, a mogli zrobić, co chcieli. W więzieniu łagrze jest się przecież całkowicie zależnym od władzy. To ona decyduje o życiu i śmierci. Cała rozmowa z Andrzejem Poczobutem w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. I na koniec jeszcze świeżutka, pachnąca farbą drukarską polityka. Dużo różnych tematów. Jesień z aferą. o aferze Zonda Krypto. Rafał Kalukin pisze: afera Zonda Krypto raczej nie wywróci sceny politycznej, ale u progu nowego sezonu może pomóc rządzącej koalicji odzyskać inicjatywę, pogłębiając dodatkowo stan chaosu po prawej stronie. Morawiecki bez wątpienia wyczekuje z niecierpliwością kolejnych wycieków toczącego się śledztwa, a najlepiej działających zazwyczaj na wyobraźnię nagrań, którymi kral miał się podobno asekurować. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek już zresztą oficjalnie potwierdził ich istnienie, chociaż nie wiadomo, czy bohaterami są politycy, ale jeśli ktoś bezpośrednio mógłby na tym skorzystać, to byłaby to właśnie formacja Morawieckiego, najbardziej dzisiaj predestynowana do przejmowania wyborców PiS. Więcej o aferze Zonda Krypto i jej konsekwencjach na scenę polityczną w dzisiejszej polityce. Tyle jeśli chodzi o przegląd prasy. Już za chwilę pierwszy gość, Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050. A teraz informacje TOK FM. Wracamy zaraz po nich.
0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
23: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
24: Ty, ale akcja.
23: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
24: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
23: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
25: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek ostrzeżenia przed upałami. Gorąco ma być w 8 województwach, w centrum, na wschodzie i południu. Tam miejscami dziś 31 stopni i to jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że wpłynęło do niego zawiadomienie od Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie 170 przypadków manipulowania składem orzekającym Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2020 w celu osiągnięcia określonych korzyści, m.in. przez ówczesną prezes Julię Przyłębską. Ukraiński minister obrony zaapelował do zagranicznych partnerów o podjęcie do listopada decyzji finansowych dotyczących zakupu uzbrojenia dla Ukrainy. Poinformował także, że Kijów zawiera kontrakty na dostawę około 1000 rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu.
26: W
16: Błażej Kulesza, zapraszam na sport. Kibice na takie powroty czekają najbardziej. Na europejskie boiska wróciła Liga Mistrzów. Ze zwycięstwa może się cieszyć Real Madryt, pokonał bowiem Inter. Na Santiago Bernabeu gospodarze wygrali 2-1. José Mourinho nie ukrywał jednak, że wynik mógł być zdecydowanie inny.
1: Una locura que no me gusta.
16: To był szalony mecz, szaleństwo, którego nie lubię, naprawdę nie lubię. Wolę, by moja drużyna strzeliła 5, 6 lub 7 goli i mieć pełną kontrolę, a nie potrzebować absolutnie niesamowitego bramkarza. Niewiele bowiem brakowało, aby królewscy roztrwonili dwubramkową przewagę. Ostatnie pół godziny na boisku w drużynie z Mediolanu spędził Piotr Zieliński. Drużynie nie pomógł, ale trener Interu Christian Kivu przekonywał, że niewiele zabrakło, by wywieźć z Hiszpanii co najmniej jeden punkt. Musimy tak postępować z charakterem i odwagą, bez wahania, z tożsamością, którą chcemy mieć, z właściwym nastawieniem, by podnosić się i reagować na trudności. To właśnie robię z drużyną. A dziś kolejne 5 spotkań pierwszej kolejki Champions League. Za oceanem szykuje się także piłkarska uczta. Tej nocy pojedynek Lewandowski kontra Messi. Spotkanie w amerykańskiej lidze MLS Chicago Fire z Interem Miami już przedstawiane jest jako pojedynek dwóch najdroższych i najlepiej zarabiających graczy. Lewy i Leo naprzeciw siebie na murawie stali tylko 4 razy. Obaj wygrali po 2 spotkania. I zostajemy w Stanach, bo na US Open toczy się walka o półfinały. Wśród mężczyzn w najlepszej czwórce jest już Amerykanin Francis Tiafoe. Pokonał on po 5-setowej batalii rodaka Alexa Mikkelsena. Trwa drugi z ćwierćfinałów. Hiszpan Carlos Alcaraz gra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Jest po 1 w setach, trwa trzecia partia. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To już 4 jego etapowy triumf w tegorocznej edycji. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał nam do mety razem z peletonem i najgroźniejszymi rywalami. Więcej o sporcie za godzinę. W TOK FM czas znów zajrzeć za okno i sprawdzić, jaka czeka nas pogoda.
10: No więc tak, na południowym wschodzie dziś upalnie, 30 stopni i słońce, a na północy, zachodzie i częściowo w centrum deszczowo i dużo chłodniej, około 20 stopni i tam możliwe także burze, a jutro już wszędzie podobnie, do 20 stopni i trochę deszczu.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Godzina 7.24. To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. A teraz na łączach powinniśmy już mieć łączenie z Pawłem Ślizem, przewodniczącym klubu parlamentarnego Polska 2050. Panie przewodniczący, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Czy przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 ma w Sejmie swój gabinet?
3: Tak, jak każdy inny przewodniczący każdego klubu.
2: Podobno chce ten gabinet zająć teraz Szymon Hołownia.
3: Znaczy to będzie decyzja klubu i to klub podejmie taką decyzję. Będzie to decyzja podjęta w myśl odpowiedzialności za naszą formację. I jeżeli taką decyzję podejmiemy, będzie to decyzja stricte strategiczna dla Polski 2050, dla wyborów 27 roku i przede wszystkim odpowiedzialności za Polskę, żeby brunatna konfederacja nie doszła do władzy.
2: Czyli co, jest pan już spakowany? Kartony są wniesione?
3: Ale nie. Tą decyzję podejmiemy wspólnie, w porozumieniu, zgodnie. Ta decyzja nie została podjęta. Jestem przewodniczącym klubu.
2: A kiedy ta decyzja ewentualnie mogłaby zapaść?
3: Będziemy rozmawiać w najbliższym czasie o tym.
2: Czy Szymon Hołownia, z pana informacji, jak wynika, czy myśli na poważnie o wejściu do rządu i czy są jakieś propozycje?
3: Ja uważam, że Polska 2050 powinna mieć silne przedstawicielstwo w rządzie. Czy będzie to Szymon Hołownia, czy inny polityk, to będzie decyzja nasza wewnętrzna, naszego klubu, naszej partii. Natomiast uważam, że pokazaliśmy, że potrafimy bardzo merytorycznie pracować. A żeby pracować, potrzebne są także i miejsca w rządzie. Nasze pani minister pokazały, że są bardzo pracowite i włożyły bardzo wiele swojego poświęcenia w to, żeby ukształtować tą pracę w ministerstwach tak, jak ona się teraz toczy.
2: No tak, tylko że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz działa tak skutecznie, że podobno sam premier nie za bardzo chce z nią już współpracować.
3: No Natomiast zobaczmy, to dzięki jej działaniom udało się doprowadzić KPO do takiego poziomu, jaki jest. To ministerstwo ma bardzo wiele sukcesów. Ja wiem, że Katarzyna jest bardzo twarda, niezłomna i wiem, ile czasami także kłóci się o dobre sprawy, które potem przekuwamy w legislację.
2: No dobrze, ale czy nie będzie tak po prostu, bo pan mówi, że przydałby się dodatkowy polityk Polski 2050 w rządzie, ale czy nie będzie tak, że jeśli Szymon Hołownia ostatecznie zdecyduje się na wejście do rządu, tudzież premier uzna, że Szymon Hołownia to już ten czas, aby do rządu wszedł, że po prostu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz straci stanowisko?
3: Panie redaktorze, to będzie decyzja pana premiera, ale także kogo my desygnujemy do ewentualnej pracy w rządzie, to jest decyzja nasza wewnętrzna w partii.
2: No dobrze, a co by oznaczała taka zamiana?
3: Ale nikt nie mówi, panie redaktorze, o zamianie. Ja uważam, że Polska 2050 powinna mieć każdy dodatkowy przedstawiciel w rządzie dla Polski 2050, ale także dla tego rządu, byłaby to bardzo dobra zmiana. Ja w żadnym wypadku nie powiedziałem, że ma dojść do jakiejkolwiek zmiany. Są to tylko i wyłącznie jakieś plotki, które po korytarzach sejmowych się snują.
2: No się snują, a często polityczne plotki stają się ciałem.
3: Myślę, że nie w tym wypadku, panie redaktorze.
2: To dlaczego na spotkaniu liderów koalicji z Szymonem Hołownią nie było Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
3: Ale o jakim spotkaniu liderów mówimy, bo na wszystkich spotkaniach, w których są liderzy, jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, natomiast nie wiem, o jakim spotkaniu pan redaktor mówi.
2: Było niedawno urodzinowe spotkanie. Szymon Hołownia skończył 50 lat i liderzy koalicji, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty oraz Donald Tusk spotkali się z nim. No i nie było Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
3: Panie redaktorze, ale mówimy tutaj o prywatnym spotkaniu, zupełnie nie politycznym, a związanym z jubileuszem 50.
2: Panie przewodniczący.
3: Ale nie, panie redaktorze, ale ja...
2: Ale bardzo pana proszę, jeśli spotyka się czterech nie, tak znaczących polityków, to nawet jakby zaklinali i przysięgali nie wiadomo na co, że to nie jest spotkanie polityczne, no to ja nigdy nie uwierzę, że to jest czysto prywatne.
3: Panie redaktorze, pan może sobie podejrzewać, ja wiem, jakie były fakty. Ja
2: ale
3: wiem,
2: pana tam nie było.
3: Wiecie, pan redaktor, ale wiem, co było na tym spotkaniu, ponieważ z marszałem Kołownią na ten temat bardzo długo rozmawiałem i wiem, co było na tym spotkaniu. Było to spotkanie czysto związane z jubileuszem Szymona Hołowni.
2: Chwileczkę. Panie przewodniczący, mówi pan, że długo o tym spotkaniu pan rozmawiał z Szymonem Hołownią. To o czym tu rozmawiać, jeśli to było spotkanie prywatne?
3: Ale to jest nasza rozmowa, którą myśmy odbyli. Wiem, co na tym spotkaniu było. Proszę zwrócić uwagę, że po tym spotkaniu mieliśmy też my wszyscy razem spotkanie z marszałkiem Hołownią. Świętowaliśmy jego urodziny. To nie było ani też posiedzenie klubu, tylko to było spotkanie stricte nasze, prywatne, wewnętrzne, w związku z urodzinami marszałka.
2: A na tym spotkaniu waszym wewnętrznym była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
3: Tak, oczywiście była.
2: Okej. I czego życzyła Szymonowi Hołowni?
3: Ja się parę minut spóźniłem, więc nie wiem. Panie redaktorze, nie mam pojęcia, ale była bardzo przyjemna atmosfera. Wszyscy razem siedzieliśmy, śmialiśmy się, było bardzo przyjemnie.
2: Są powody do zadowolenia w Polsce 2050?
3: Patrząc na sondaż, ja sobie zdaję sprawę, w jakim miejscu jesteśmy, natomiast uważam, że wiele pracy przed nami, ale przede wszystkim jest taka praca, żeby pokazać Polakom, że bez takiego ugrupowania, które jest wyrazistym centrum w polskiej scenie politycznej, a takim ugrupowaniem jest Polska 2050, w wyborach 27 roku PiS będzie mógł rządzić po tych wyborach wspólnie z Konfederacją. A takiej Polski ja bym nie chciał, bo Polski, w której możemy być zagrożeni wyjściem z Unii Europejskiej, kłóceniem się ze wszystkimi wokół sąsiadami, w sytuacji, gdy za wschodnią granicą jest wojna, to takiej Polski bym nie chciał. A taką Polskę będzie nam szykowała Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość.
2: To dlaczego wyborcy nie chcą, przynajmniej na razie, oddawać swojego głosu na Polskę 2050, udzielać jej poparcia w sondażach rozmaitych?
3: Panie redaktorze, pracujemy nad tym, żeby przekonać Polaków. Pracujemy, pokazujemy swoją pracą. Polska 2050 złożyła 70 projektów ustaw do laski marszałkowskiej. Prawie 20 jest już obowiązującym w Polsce prawem. To pokazuje, że pracujemy. Tą pracą będziemy chcieli dalej przekonywać tych Polaków. Przed nami jeszcze rok ciężkiej pracy. Trzeba zakasać rękawy i doprowadzić do tego, żeby w tych sondażach drgnęło, a w wyborach, żeby udało się zdobyć takie poparcie, że wejdziemy spokojnie do parlamentu.
2: Wspomniał pan o różnych inicjatywach ustawodawczych i projektach ustaw Polski 2050. Co z waszą ustawą o kryptoaktywach? Dlaczego koalicja nie chce nad nią pracować wspólnie?
3: Ciężko mi powiedzieć, dlaczego nie chcę. Mam nadzieję, że po tym kolejnym wecie pana prezydenta uda się przekonać współkoalicjantów do tego, żebyśmy nad tą ustawą pracowali. Poniekąd rozmawialiśmy też częściowo z Pałacem Prezydenckim na temat tej ustawy. Myślę, że tą ustawę, którą Polska 2050 przygotowała, pan prezydencki byłby gotowy podpisać. Ja wychodzę z założenia, że trzeba wykonywać taką pracę, że kropla drąży skałę. My musimy pracować nad tym, namawiać, przekonywać, żeby tą ustawę dalej procedować. Proszę zwrócić uwagę, przykładem jest tutaj podwyższenie drugiego progu podatkowego. Ja wiem, że ten projekt, który jest rządowy, nie jest jeszcze w takiej wysokości, w takich oczekiwaniach, jak my byśmy chcieli jako Polska 2050, ale to dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu temu podawaniu kropli, która dążyła skałę, udało się przekonać ministra Domańskiego i znaleźć środki finansowe na to, żeby wyjść z taką propozycją.
2: Ale panie przewodniczący, spotyka się pan na pewno z przewodniczącymi klubów parlamentarnych partii wchodzących w skład koalicji. Jak oni panu tłumaczą, dlaczego nie pracujecie wspólnie nad tą ustawą o kryptoaktywach, skoro jest tak potrzebna i tak niezbędna dla ochrony polskich konsumentów?
3: Ja mam pewność, że w najbliższym czasie będziemy kontynuować nad tą ustawą. Będziemy kontynuować. Chyba takim punktem zwrotnym był ostatni Sejm, na którym parlament nie odrzucił weta pana prezydenta.
2: Adam Gomoła, współautor projektu ustawy Polski 2050 o rynku kryptowalut, odniósł się do kolejnej propozycji prezydenta, bo prezydent, jego minister wczoraj przedstawił kolejną propozycję ustawy o kryptoaktywach i Adam Gomoła powiedział tak: nie uważam, żeby kolejny tego typu identyczny projekt miał sens bycia przegłosowanym w Sejmie. Będę rekomendował mojemu klubowi, aby nie popierać kolejnego identycznego projektu, który jest waleniem głową w mur w formie ustawy rządowej.
3: No jeżeli jest to tak kolejny identyczny projekt, to rzeczywiście jest to walenie głową w mur, tu się w pełni zgadzam. Natomiast po to są prace parlamentarne, żeby tak dopracować ten projekt, żeby ten projekt na tyle zmienić, żeby został podpisany przez pana prezydenta. Ja myślę, że jest trochę pracy przed nami w parlamencie i jesteśmy w stanie dopracować ten projekt. My mamy pewien pakiet swoich poprawek w zakresie tej ustawy i będziemy dążyli do tego, żeby te poprawki weszły do tej ustawy i żeby ona nabrała takiego troszeczkę innego kształtu.
2: Nie głosował pan za kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Teraz z wypowiedzi polityków z otoczenia Karola Nawrockiego można wysnuć wniosek, że Karol Nawrocki nie odbierze przysięgi od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pana to cieszy?
3: Panie redaktorze, ślubowania to po pierwsze.
2: Ślubowania,
3: po drugie, tak. Mnie to smuci niemiłosiernie. Ja byłem bardzo konsekwentny w swoich stanowiskach i mówiłem od samego początku, że mimo, że wyrażam bardzo duży szacunek do pracy Maćka Berka, że uważam, że to jest wybitny prawnik z dużym doświadczeniem, przede wszystkim legislacyjnym, który o kilka długości wyprzedza Pawłowicz, Święczkowskiego czy pana Piotrowicza, to niestety nie będę za nim głosował. A dlatego, że to za czasów PiSu został upolityczniony ten Trybunał Konstytucyjny, a my obiecaliśmy odpolitycznienie. Maciek Berek był politykiem, bo będąc ministrem, no jest się politykiem, no kształtuje się pewną politykę.
2: No dobrze, ale
3: politykę.
2: Został przez Sejm wybrany. Czy prezydent powinien...
3: Bardzo mnie to smuci. I bardzo mnie to smuci, bo to doprowadzi do takiego znowu, nazwijmy to, duopolu, prawda? To za chwileczkę co? Pojawią się dwa trybunały konstytucyjne w dwóch różnych budynkach, dwa różne orzeczenia do tych samych spraw będą wydawane. Powstanie za duży chaos. Ja jestem bardzo temu przeciwny. I teraz nawet Informacja, którą państwa dzisiaj w radiu zostały podane odnośnie zawiadomienia, które skierowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka odnośnie pani sędzi Przyłębskiej. To po pierwsze pokazuje też, że te słowa towarzyskie odkrycie roku nabywają zupełnie innego znaczenia, a po drugie pokazują, jak w głębokim kryzysie jest Trybunał Konstytucyjny i jak mocno został upolityczniony. I to jest coś, czym ja od samego początku walczyłem, walczę i walczyć będę.
2: Dziękuję bardzo. Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, był naszym pierwszym gościem. Dobrego dnia, panie pośle.
3: Dziękujemy.
2: Już teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.
0: Reklama.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
11: Wygenerowano z AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Polska 2050 powinna mieć silną reprezentację w rządzie, przekonywał w poranku TOK FM przewodniczący klubu tego ugrupowania. Paweł Ślis odniósł się w ten sposób do spekulacji o możliwym dołączeniu Szymona Hołowni do Rady Ministrów.
17: Czy będzie to Szymon Hołownia, czy inny polityk, to będzie decyzja nasza wewnętrzna, naszego klubu, naszej partii. Natomiast uważam, że pokazaliśmy, że potrafimy bardzo merytorycznie pracować. A żeby pracować, potrzebne są także i miejsca w rządzie.
16: Tomasz Sekierski dopytywał także Pawła Śliza o możliwą zmianę na stanowisku przewodniczącego klubu, które też mogłyby objąć były marszałek Sejmu. Śliz zaznaczył, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do ugrupowania. Jak dodał, rozmowy na ten temat mają się toczyć w najbliższym czasie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że Andrzej Poczobut będzie na Białorusi bezpieczny i będzie mógł stamtąd wyjechać, kiedy zechce. Dziennikarz i publicysta, działacz opozycyjny polskiej mniejszości, zrobił wczoraj to, co zapowiadał, czyli wyjechał z Polski i wrócił do domu.
18: Ja mu odradzałem wyjazd na Białoruś. Uważałem, że to nie jest potrzebne, że swoje świadectwo dał wystarczające. Nadzieję stanowi to, że nic złego mu się tam nie wydarzy, że za chwilę ma być w Stanach Zjednoczonych. I nie sądzę, żeby państwo białoruskie chciało sobie pozwolić na taki afront wobec Stanów Zjednoczonych, gdyby mieli go zatrzymać i nie wypuścić, żeby poleciał na spotkanie z przedstawicielami władz amerykańskich, gdzie Stany Zjednoczone w tym procesie uwalniania Andrzeja Poczobuta odegrały bardzo ważną rolę.
16: Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia w kwietniu w wyniku negocjacji między USA a Białorusią. Wcześniej przesiedział 5 lat w łagrze, skazany za rzekome wzniecanie nienawiści oraz

0: chłodniej około 20 stopni. I tam możliwe też burze.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 7.43, to jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przy mikrofonie, a wraz ze mną Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam nasze słuchaczki i słuchacze.
2: Pan już jako nastolatek chciał być politykiem. W 2007 roku był pan przewodniczącym Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Dlaczego w ogóle pan chciał zostać politykiem?
3: Ja zacząłem jako społecznik, bo byłem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, zresztą do dziś jestem
2: skończył
3: aktywny.
2: Skończył pan szkołę pożarniczą?
3: Tak, ale byłem związany też, jestem z takiej rodziny o tradycjach społecznikowskich, samorządowych i mnie zawsze interesowało zrobienie czegoś dla społeczności i działanie wspólnie, a nie w pojedynkę.
2: No ale jak się nastolatkiem, to pewnie się ma takie bardzo idealistyczne wyobrażenie polityki, co?
3: To była bardzo ciekawa sytuacja z tym Sejmem Dzieci i Młodzieży. Zresztą pozdrawiam panią dyrektor Marię Duran, dyrektor mojego gimnazjum, która przyszła, powiedziała: Adaś, jesteś szefem samorządu szkolnego, jest taki konkurs.
2: Będziesz marszałkiem
3: Sejmu Dzieci
2: Sejmu
3: i Młodzieży. Ja ci podpowiem, pomogę, dam materiały, wystartuj, na pewno dasz sobie radę. No i kliknęło, zostałem marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży i tego bakcyla politycznego złapałem, choć ja cały czas byłem i jestem związany z organizacjami pozarządowymi i czuję się społecznikiem. Niezależnie od tego, czy pełnię funkcje rządowe.
2: Jest pan politykiem.
3: Nie, jestem, ale zawsze staram się tą społeczną twarz reprezentować, bo musimy pamiętać, po co jest polityka. Polityka jest dla ludzi, dla reprezentowania pewnych wartości, bo polityka sama w sobie bez takiego mocnego fundamentu i przygotowania i takiego jasnego kierunku, kogo reprezentujemy, nie ma sensu. Jestem ludowcem z krwi i kości, wywodzę się z ruchu ludowego i czuję się za to środowisko odpowiedzialny. Dziś jako polityk chciałbym wspólnie z koleżankami i kolegami w ramach rządu realizować te sprawy dla rozwoju Polski, lokalnej Polski poza wielkimi miastami.
2: No i co z tego wynika, skoro, jak pokazują sondaże, PiS no, przejął razem z Konfederacją polską wieś i PSL, Partia Ludowa z wieloletnią tradycją musi odbijać wyborców i mimo, że rządzicie, to na razie to słabo wam idzie.
3: No i widzi pan redaktor, dlatego potrzeba nam lokalnych liderów, osób, które z otwartą przyłbicą będą w Polsce lokalnej na dożynkach, festynach, wydarzeniach tam, gdzie jednak większość stanowią politycy PiS-u.
2: Ale są,
3: ale wie pan co, prawdę.
2: Ja w zeszłym roku zdarzyło mi się być dwa razy na dożynkach i tam byli politycy PSL-u. Znaczy, przecież wy funkcjonujecie w tych lokalnych społecznościach. I stąd moje pytanie, co idzie nie tak? Władysław Kosiniak-Kamysz, programy obronne. Społeczeństwo domaga się zwiększenia bezpieczeństwa naszego. Wojna w Ukrainie. Zakupy. Program SAFE. I tak dalej, i tak dalej. Ministerstwo Rolnictwa. Wasze działania. Za chwilę porozmawiamy o dopłatach, które ruszają w tym roku dla rolników. No, szybciej niż kiedykolwiek. A mimo to rolnicy nie doceniają. Dlaczego?
3: Ja myślę, że tych powodów jest wiele. Możemy to zgonić, a to często się ostatnio pojawia, że są problemy i błędy komunikacyjne, bo faktycznie tych działań, które realizujemy, nie potrafimy odpowiednio sprzedać. Ja mogę dać jeden przykład. Często nam jest zarzucane, że mamy brak planu czy brak strategii na pewne obszary rolnictwa, co jest nieprawdą, bo przygotowaliśmy ustawę o aktywnym rolniku. Chcemy, żeby środki z Unii Europejskiej, środki krajowe, to są miliardy złotych rocznie, trafiały do tych gospodarstw rolnych, które ponoszą ryzyko, ponoszą koszty, żyją z rolnictwa i faktycznie robią to tak na poważnie i od nich zależy bezpieczeństwo żywnościowe. No to spotkaliśmy się z murem, ścianą, wetem pana prezydenta Nawrockiego. To panu prezydentowi nie przeszkadza później na Jasnej Górze krzyczeć i mówić, jakim jest obrońcą polskiej wsi, gdzie w pewnych obszarach pan prezydent jest hamulcowym zmian i rozwoju na polskiej wsi. Po drugie, dziś wieś się zmienia. Gospodarstwa rolne, te towarowe, duże gospodarstwa w bardzo dużym stopniu skorzystały ze środków Unii Europejskiej, wspólnej polityki rolnej. To jest blisko 100 miliardów euro, które przez 22 lata trafiły na polską wieś, w dużej mierze do gospodarstw rolnych, dzięki którym Polska jest dzisiaj potentatem pod względem eksportu żywności. Po Holandii jesteśmy drugim krajem w Europie o najbardziej korzystnym bilansie handlowym. 60 miliardów euro to wartość polskiego eksportu, z czego 3/4 trafia na rynek Unii Europejskiej, czyli to jest ewidentny sukces.

0: To jest konkret, to nie jest mowa trawa, tylko to jest konkret. To są liczby, to są miejsca pracy, to są nie tylko w rolnictwie miejsca pracy, ale też w sektorze przetwórstwa, który dobrze wykorzystał tę szansę. I dziś myślę, że bardzo dobrze, że pan redaktor zaprosił mnie jako przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ministerstwa Rolnictwa do tej rozmowy, bo musimy odkłamywać to, co dzieje się na polskiej wsi, bo dopłatami, rekompensatami będącymi takim trochę przyznaniem się ze strony rządu PiS-u, bo tak to wyglądało, bo rząd PiS-u się licytuje z nami, kto dał więcej dopłat do nawozów. Szanowni Państwo, jak rządził PiS, to nawóz był po ponad 5000 zł. Dziś mamy wrzask i larum, gdy nawóz jest po nieco ponad 2000 czy około 2000 zł za tonę. Więc widzimy, z jaką skalą hipokryzji mamy do czynienia ze strony polityków PiS-u. I taka ostatnia sprawa. Widzi pan, ja cały czas wierzę i mam nadzieję, że jest miejsce w Polsce na taką realną politykę dla ludzi, dla konkretnych środowisk. I patrząc na to, co się dzieje na wsi, na to poparcie dla PiS-u, dla Konfederacji, jednak apeluję, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. Kaganek nie niosą.
1: Co wy macie z tym nie niosą.
0: Nie kontynuując drugiej części.
1: Krużganek był kiedyś już?
0: Nie, ale szanowni państwo, dziś jest bardzo ważne, żeby pokazywać na wsi to, co zostało zrobione, to, co jest robione, bo
2: Rolnictwa planuje do 500 zł na hektar dopłaty do nawozów, tak? I 52 grosze do litra paliwa. To jest na jakim etapie przygotowywane
0: już
2: te dopłaty?
0: Ten projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac rządu na zespole programowania. Lada chwila będzie już po stałym Komitecie Rady Ministrów. To jest uczciwość ze strony państwa. Bo jeśli rolnicy ponieśli koszty tego, co dzieje się w Iranie, tego, co dzieje się w Cieśninie Ormus, czyli wzrosły ceny nawozów, ceny paliw, choć w takiej skali nawozy, no bo paliwa niestety są na wysokim poziomie, jak miało to miejsce kilka lat temu, to państwo rekompensuje różnicę w cenie. Różnicę pomiędzy ceną z czwartego kwartału 2025 roku i tej ceny, którą rolnicy zapłacili w roku 2026 po 1 marca, do 500 zł na hektar tej różnicy będzie rekompensowane. Podobnie z paliwem zależy nam, żeby zmniejszyć obciążenia administracyjne i taką biurokrację dla rolników. Dlatego obydwa wnioski będą składane łącznie od 1 do 16 października do biur, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem systemu
2: internetowego. A nie boi się pan, bo te dopłaty do paliwa mają być trochę wstecz. Znaczy, jak rolnicy przedstawią faktury od marca do końca sierpnia, że kupowali paliwo, to rolnicze specjalne, to dostaną tę dopłatę, czyli jakiś zwrot części kosztów. Nie boi się pan, że zdenerwuje się reszta Polaków?
0: Panie redaktorze, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialne za 4 działy administracji rządowej, w tym za rolnictwo. I naturalnym jest, że minister rolnictwa dba o to, żeby bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce było na jak najwyższym poziomie, a jeśli nie będzie opłacalności produkcji, jeśli rolnicy będą masowo likwidować gospodarstwa z uwagi na brak opłacalności produkcji, bo my możemy mówić o tej całej ideologii, o pasji, o zamiłowaniu do rolnictwa, natomiast bez realnych efektów ekonomicznych, które pozwolą utrzymać rodziny, gospodarstwa rolne będą upadać i nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego, które, jak wspomniałem, przez kilkadziesiąt lat wywalczyliśmy i osiągnęliśmy. Dlatego minister rolnictwa proponuje, postuluje i wdraża konkretne rozwiązania, które mają tę opłacalność produkcji utrzymać bądź zrekompensować w sytuacjach kryzysu. Podobnie jest w sprawie klęsk żywiołowych, na które rolnicy nie mają wpływu, ale jednocześnie pracujemy nad tym, aby w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 28-34 cały system ubezpieczeń, takiego zwiększenia odporności gospodarstw rolnych był rozwiązaniem powszechnym i obowiązkowym dla wszystkich, bo doraźne działania są dobre, ale nie pozwalają planować efektywności gospodarstwa, opłacalności produkcji. Potrzebujemy rozwiązań systemowych i nad tymi rozwiązaniami pracujemy i one w nowej perspektywie finansowej będą obowiązywały, podobnie jak zresztą instrumenty finansowe, czy takie mechanizmy dostępu rolników do tanich kredytów, które już dzisiaj funkcjonują i też w połowie października takie działania zostaną uruchomione we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
2: Jakie były tegoroczne żniwa? Bo wielu rolników, producentów żywności też narzeka na ten rok.
0: Były różne, W jednych miejscach kraju były bardzo trudne z uwagi na to, że jednak te skutki zmian klimatu rolnikom jako pierwszym dają się we znaki. Wiosenne przymrozki, deszcze nawalne, gradobicia, skrajnie wysokie temperatury, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia, zostawiły swój ślad. No kto by pomyślał, że możemy mieć w Polsce temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. W łanie zbóż, pszenicy, ta temperatura sięgała 60 i więcej, gdy te zboże się kłosy nagrzewały, co powoduje, że pszenica w niektórych przypadkach traci parametry pszenicy konsumpcyjnej, nadaje się tylko na paszę, bo białka odpowiednio te termicznie zostały przetworzone wtedy. Więc mamy tych wyzwań dużo, natomiast musimy pamiętać, że jako Polska jesteśmy znacznym eksporterem żywności. Mamy w wielu...
2: Znaczy, rozumiem, że nie ma niebezpieczeństwa, że zabraknie nam jedzenia.
0: Nie ma takiego niebezpieczeństwa, choć musimy pamiętać, że na przykład w obszarze pasz wysokobiałkowych, chociażby śruty sojowe, jesteśmy uzależnieni od importu, w tym o zgrozo od importu z krajów Mercosuru, bo bez tej śruty sojowej nie bylibyśmy w stanie prowadzić produkcji zwierzęcej, zresztą też w tych obszarach, które są bardzo opłacalne, które w Polsce się rozwinęły, jak produkcja mleczarska czy też drobiarska. I jeśli mówimy o tegorocznych żniwach, widzimy, jak bardzo potrzeba nam takich mechanizmów długoletnich, długofalowych, które ustabilizują gospodarkę wodną w naszym kraju. I to taki może mój apel, spostrzeżenie, wołanie. Musimy jako kilka resortów dogadać się i porozumieć, jako cały rząd, i na poważnie podjąć temat gospodarki wodnej, bo Polska stepowieje. To jest alarm.
2: Nie, to jest jasne.
0: Ale ten obszar jest obecnie w kompetencjach trzech ministrów. Ministra infrastruktury, ministra klimatu i środowiska i częściowo w obszarze ministra rolnictwa. I bez tych działań, które mają na celu, będą miały na celu zatrzymanie wody, przygotowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie melioracji, zwiększenia retencji glebowej i też tej w zbiornikach wodnych, te dramaty, z którymi mamy do czynienia w rolnictwie, będące skutkami zmian klimatu, będą się nasilać. Bez wody nie ma życia, bez wody nie będzie rolnictwa i bez wody nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego to, co w tej chwili robimy, ma charakter doraźny, ale jednocześnie rozwiązania systemowe, a nowa perspektywa finansowa, ta nowa 6-7-latka unijna jest do tego odpowiednim momentem, te przygotowania.
2: Pamięta pan
0: dadzą nam te możliwości.
2: Pamięta pan, za czasów PiSu była ta akcja wyśmiewana, chociaż ja nie rozumiem, dlaczego te oczka wodne, żeby gromadzić deszczówkę i żeby w ten sposób wokół siebie zwiększać ten zasób wody. Może trzeba też takie akcje. Ja wiem, że pan mówi o czym innym, na większą skalę, ale może żebyśmy wszyscy zdali sobie sprawę z tego, to jednak wrócić do tego pomysłu, zachęcać ludzi do tworzenia oczek wodnych, takich jakichś zasobów.
0: Te rozwiązania są w wielu miejscach naszego kraju realizowane. Ja poza tym, że jestem wiceministrem rolnictwa, jestem też radnym sejmiku województwa łódzkiego i co roku kilkadziesiąt milionów złotych przekazujemy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym również na program mający na celu budowę zbiorników wodnych na wsiach. One mają różny charakter. Często są to zbiorniki takie, które są wybetonowane, co nie jest zbyt korzystne z punktu widzenia tej retencji. Bardziej ma takie funkcje turystyczne i krajobrazowe w środowisku lokalnym, ale często jest to też wspierane i są też wspierane te zbiorniki, które mają typowo funkcje retencyjne, więc myślę, że te działania powinny mieć charakter powszechny i systemowy, jeśli chodzi o tę retencję wodną. Natomiast kwestia ostatnia. My dzisiaj w Polsce potrzebujemy nowego podejścia, szerokiego podejścia do bezpieczeństwa żywnościowego, bo widzimy, że bezpieczeństwo
2: militarne... Ale co to znaczy,
0: militarne,
2: nowego podejścia?
0: Ano widzimy, że nikt w kraju nie kwestionuje kosztów bardzo dużych, które ponosimy na utrzymanie naszej armii, na zbrojenie armii, przygotowanie najnowocześniejszej w Europie armii sił zbrojnych. Jednocześnie musimy pamiętać, że rolnictwo w czasach kryzysu, w tym kryzysu klimatycznego, również wymaga wsparcia i dlatego też mając świadomość, że wśród słuchaczy Radia Tok FM jest wielu przedsiębiorców, ludzi, którzy nie są związani z rolnictwem, prośba o zrozumienie tej sytuacji, tego, że rząd musi wspierać gospodarstwa rolne, sektor rolno-spożywczy, bo utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego jest kwestią kluczową dla całego bezpieczeństwa narodowego, dla całej narodowej gospodarki i w tej chwili to, co robimy, aby rekompensować te skutki kryzysów, właśnie ma na celu utrzymanie takiej stabilności rolnictwa w okresie długoterminowym.
2: Bezpieczeństwo żywnościowe, rzecz bardzo ważna rzeczywiście. Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panie ministrze, dobrego dnia.
0: Dziękuję za rozmowę, życzę udanego dnia państwu.
2: A już teraz informacje TOK FM, wracamy zaraz po nich.
3: Reklama.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze finance.
3: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Środa, 9 września, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. 52 grosze dopłaty do litra paliwa rolniczego i do 500 zł na hektar dopłaty do nawozów. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został już wpisany do wykazu prac rządu i niebawem ma zostać przedstawiony na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Mówił o tym w poranku TOK FM Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi z PSL-u. Iran twierdzi, że zaatakował 2 amerykańskie statki i 8 tankowców w Zatoce Perskiej w reakcji na wcześniejsze ostrzelanie przez USA 5 tankowców z Iranu. Wcześniej irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej potwierdził, że zaatakował rakietami balistycznymi także bazę amerykańską w Jordanii. Był to najpoważniejszy irański ostrzał od kwietnia, oceniło izraelskie radio wojskowe. Rosyjskie drony zaatakowały w nocy ukraińsko-mołdawskie przejścia graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. 2 osoby zginęły, 3 zostały ranne. To już kolejny rosyjski atak na ukraińsko-mołdawskie przejścia graniczne w ostatnich tygodniach. Teraz jeszcze w TOK FM prognoza pogody.
14: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże od Warmii i Mazur oraz Pomorze przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląski, Opolszczyznę, przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na Pomorzu do 28 w centrum i do 31 na południu kraju.
14: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Godzina 8:03, Tomasz Sekielski przy mikrofonie, to jest środowy poranek TOK FM, a wraz ze mną w studio Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
17: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
16: Ale zanim porozmawiamy o sekretach Ministerstwa Sprawiedliwości, to chcę powiedzieć tylko naszym słuchaczom, że mogą nas nie tylko słuchać, ale i oglądać. Transmisja na kanale YouTube. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, oglądających, słuchających. Panie ministrze, co to za nagrania są w sprawie afery Zonda Krypto?
17: Nie znam oczywiście szczegółów i jeżeli takowe są, to...
16: Waldemar Żurek wczoraj potwierdził, że są nagrania.
17: Tak, tylko w tym sensie nie miałem okazji się ani z nimi zapoznać, ani poznać większych szczegółów. No nie mam dostępu do akt postępowania, nie jestem prokuratorem, więc bazuję na informacjach publicznie w tej sprawie przekazywanych. No i coraz częściej pojawiają się informacje o kolejnych nowych dowodach, w tym także w postaci rejestrowanej. Więc wydaje się, że nowe wątki w całym śledztwie dotyczącym Zonda Krypto i wcześniej BitBay będą miały bardzo ciekawe nowe rozdziały.
16: Czy to prawda, że to są nagrania, których dokonywał Przemysław Kral?
17: Nie mam więcej na ten temat.
16: Czy nie chce pan powiedzieć?
17: Nie mam wiedzy.
16: Nie ma pan wiedzy.
17: Nie, naprawdę. To jest śledztwo jedno z takich, wokół które jest niezwykle duża uwaga. Także oczywiście opinii publicznej i nie można doprowadzić do tego, żeby osoby też niepożądane miały kontakt z materiałem zgromadzonym w faktach.
16: Jak to możliwe, że tą sprawą zajmowała się prokuratura w Katowicach? Mówię już za rządów koalicji 15 października. Prokuratura w Katowicach uznawana i słusznie za takie miejsce i siedlisko ludzi Zbigniewa Ziobry, i że taka ważna sprawa trafia do Katowic i że dwukrotnie już za rządów koalicji 15 października jest umarzana. Jak to w ogóle możliwe?
17: Jeśli chodzi o prowadzenie i jakby właściwość poszczególnych prokuratur, no to w dużej mierze one są definiowane oczywiście też przepisami, ale pamiętajmy, że prokuratura też składa się jakby z dwóch równoległych struktur. Z jednej strony mamy te jednostki powszechne prokuratury, czyli prokuratury rejonowe, okręgowe, regionalne i tą strukturę, powiedzmy sobie, quasi równoległą, dotyczącą przestępczości zorganizowanej, gdzie główna siedziba jest oczywiście w prokuraturze krajowej w Warszawie, na czele której stoi jedna w tym przypadku zastępczyni prokuratora generalnego nominowana przez pana jeszcze ministra Ziobro i która działa na bazie oddziałów zamiejscowych. Czyli jest strukturą bardzo scentralizowaną, która działa na podstawie oddziałów zamiejscowych. To są jakby struktury równoległe, nad którymi no, dużo trudniej prokuratorowi też generalnemu i w kwestiach kadrowych i zarządczych.
16: Ale czy to musiało trafić do tego oddziału przestępczości zorganizowanej, Wydziału Przestępczości Zorganizowanej? Nie mogła zająć się tym inna prokuratura?
17: Znaczy, jeżeli mamy większość albo dużo wątków dotyczących funkcjonowania w zorganizowanej grupy przestępczej, no to wydaje się, że najbardziej właściwym jest ten pion PZ.
16: Ale przecież prokurator generalny może powoływać specjalne zespoły, tak jak w innych sprawach.
17: I są zespoły śledcze, są cztery, które funkcjonują.
16: No tak, ale w sprawie Zonda Krypto nie powstał taki zespół.
17: Nie powstał, bo dopiero niedawno, zresztą proszę zauważyć, zapadła decyzja o połączeniu dwóch śledztw, czyli tego dotyczącego samej spółki BitBay, zaginięcia pana Suszka z wątkiem Zonda Krypto, żeby połączyć to w jedno duże śledztwo i widać, że ta decyzja przynosi bardzo dobre efekty. Kolejne decyzje prokuratury o zatrzymaniu, stosowaniu środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątku, więc widać, że to była dobra kierunkowa decyzja.
16: Prezydent przedstawia kolejny, drugi swój projekt w sprawie kryptoaktywów. Premier Donald Tusk mówi zdecydowane nie dla tego projektu i dodaje, że machina rozliczeń ruszyła. A może jednak warto byłoby się dogadać, no bo jedna strona i druga mówi o tym, że dzisiaj Polacy, którzy chcą inwestować w kryptoaktywa, nie mają tej pełnej ochrony prawnej. To może jednak zamiast strzelać do siebie, warto byłoby usiąść przy stole i się dogadać z prezydentem.
17: No, tym momentem, gdzie należy wypracować optymalny tekst i kształt ustawy, są prace parlamentarne. Widzieliśmy, w jakim kierunku szły propozycje składane przez polityków PiS-u w toku tych prac parlamentarnych, jak na przykład złagodzenie odpowiedzialności karnej i tak dalej. Więc my oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję, ale muszą padać też racjonalne i dobre propozycje. Zostały wypracowane 3 projekty ustaw, które tak naprawdę bez większego powodu były blokowane przez prezydenta, bo argument, że to jest obszerna ustawa i nam się ona nie podoba, no to jest nijaki, to jest żaden argument.
16: Szczególnie jeśli się zgłasza jeszcze obszerniejsze.
17: Jeśli się zgłasza później w kolejnym etapie własnym, który jest jeszcze większy, no to widać, że to są wyciągane gdzieś z kapelusza argumenty tylko po to, żeby zablokować ustawę. Ja już nie chcę wnikać, czy to po prostu jest, pan prezydent chce po złości robić rządowi, czy po złości chce zrobić obywatelom, czy komuś innemu chce zrobić dobrze za to. Ale efekt jest taki, że cały czas nie mamy jasnych, przejrzystych regulacji, które będą chroniły obywateli, którzy mają święte prawo inwestować w kryptowaluty, ale to musi być na bezpiecznym rynku, licencjonowanym, nadzorowanym, sankcjonowanym. No i będziemy podejmowali kolejne próby, żeby wypracować dobre przepisy dotyczące tego obszaru.
16: Politycy Polski 2050 mówią, wystarczy wziąć nasz projekt, który jest w Sejmie i co do którego prezydent prawdopodobnie będzie na tak.
17: No, to będziemy, no, wszystkich przekonujemy do poszczególnych rozwiązań. Finalnie wiedząc, że co do poszczególnych elementów, nawet koalicjanci mają jakieś rozbieżne propozycje, ale finalnie nad ustawą głosuje cała koalicja, popierając ją w całości. Ja naprawdę się zastanawiam, czy coś by się stało złego panu prezydentowi i jemu otoczeniu, gdyby po prostu wziął ten długopis, przepraszam, i podpisał tą ustawę. Byłby święty spokój, mielibyśmy uregulowany rynek, pan prezydent odciąłby się od tych wszystkich zarzutów, które od wielu miesięcy pojawiają się wokół Pałacu Prezydenckiego, dlaczego blokuje regulacje. Komisja Nadzoru Finansowego, która jest głównym podmiotem, wokół którego buduje się nadzór nad tym rynkiem, popiera te przepisy. I od dawna mielibyśmy w święty spokój, moglibyśmy się dyskutować o wielu innych tematach. Więc wszystkie apele, które są kierowane do klasy politycznej, ja tak wzrokiem przekierowuję na Pałac Prezydencki, żeby przestali naprawdę blokować tych regulacji.
16: A jak pan sobie tłumaczy, dlaczego to są te weta prezydenta?
17: No, z jednej strony naturalnie pojawiają się takie skojarzenia, że te okoliczności, które ujawniają się w toku śledztwa, powiązania polityków PiSu, Konfederacji, te wizyty w Pałacu Prezydenckim osób bezpośrednio przewijających się w wątkach śledztwa, no w pełni uzasadnione, może w pełni tak uzasadniony, tworzyć obraz, że Pałac Prezydencki chciał i politycy prawicy ochronić podmioty, które czerpią korzyści na tym chaosie prawnym, na tym braku regulacji. I te tezy w mojej ocenie są bardzo uzasadnione, bo to prawica i Pałac Prezydencki dostarczają argumentów do takich twierdzeń. Nie wydaje mi się, że Pałac Prezydencki miał tutaj jakieś racjonalne, prawne argumenty, bo te kilkanaście debat sejmowych, komisje, publiczne wystąpienia rozwiewały wszelkie wątpliwości prawne. Kogo będzie dotyczyła, w jaki sposób można działać na tym rynku. Więc jest tam jakaś siła w tym Pałacu Prezydenckim, która dzisiaj jeszcze w takim jawny sposób nie pokazuje nam, dlaczego to jest tak torpedowane, no ale wszyscy możemy to przypuszczać.
16: To jest sugestia, tak między słowami, że po prostu ktoś tam jest uwikłany.
17: Albo komuś może zależeć, żeby osoby uwikłane były jak najmniej powiązane z tymi śledztwami. No zobaczymy.
16: Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Maciej Berek został wybrany na sędziego. Wszystko wskazuje na to, że prezydent tego ślubowania od niego nie przyjmie. Jaki będzie kolejny krok w związku z tym? Bo Maciej Berek miał być rozwiązaniem problemu Trybunału Konstytucyjnego. Premier powiedział, że decyduje się na ten krok. Wbrew takim obietnicom składanym, że czynny polityk nie będzie przeskakiwał do Trybunału Konstytucyjnego. Premier tłumaczy, że są sytuacje, w których trzeba zadziałać twardo. Jak rozumiem, Maciej Berek jest odpowiedzią na te problemy Trybunału Konstytucyjnego. Tyle, że nie złoży ślubowania przed prezydentem.
17: No, wiadomo, okoliczności, w których pan mecenas Berek obejmuje urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, są trudne i było wiadomo, że też, że będą trudne. To, że w Pałacu Prezydenckim nie będzie entuzjazmu nad tą kandydaturą, to było oczywiste. To, że będą szukali różnych kruczków prawnych, argumentów, często wymyślonych, żeby tylko storpedować, no to też mogli, to też można oczywiście zakładać. A dlaczego? Doskonale wiedzą, że już kolejny sędzia wybrany w Trybunale Trybunału Konstytucyjnego, który też jest bardzo doświadczonym i prawnikiem, i negocjatorem, no bo przecież przez wiele lat zajmował się rozwiązywaniem często nierozwiązywalnych sporów, szukaniem jakiegoś kompromisu między różnymi punktami widzenia, że to być może będzie ten moment przełomowy w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Co tylko utwierdza w przekonaniu, że to była dobra decyzja i że trzeba i cierpliwie z determinacją oczekiwać dalszego rozwoju zdarzeń. Dr Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, no tak, ale tak jak wszystkie inne osoby wybrane w tej kadencji.
16: I będzie siedział gdzieś tam w korytarzu, bo prezes Święczkowski, prezes Trybunału po prostu no, nie dopuści go do pracy. I jak ten pat rozwiązać? Znaczy, co powstanie nowy Trybunał Konstytucyjny z tych sędziów, których wybrała obecna większość?
17: Znaczy, Trybunał jest na pewno jeden. Podstawą funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jest oczywiście ta sfera orzecznicza, ale też muszą działać organy Trybunału Konstytucyjnego. Musi zostać zwołane i funkcjonować zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego, czyli zebranie wszystkich sędziów.
16: No tak, ale prezes Święczkowski nie zwołuje tego posiedzenia. I nie dopuszcza do udziału ale w nim wybranych sędziów.
17: No
16: przez
17: i tu mamy też niezwykle istotny element całej tej układanki, bo prezes Święczkowski wziął na zakładnika Trybunał, pracowników Trybunału i de facto wszystkich obywateli od miesięcy nie zwołuje zgromadzenia ogólnego. To jest takie jedyne w Trybunale organ, który jest w stanie podejmować takie organizacyjne, wiążące decyzje dla jego funkcjonowania. Pokłosiem tego jest sytuacja budżetowa, która na przyszły rok dla Trybunału klaruje się raczej w czarnych barwach. Dlaczego? Nie tylko zgromadzenie ogólne może rekomendować do budżetu państwa plan wydatków na przyszły rok. Prezes Święczkowski świadomie tego nie robi, pozbawiając Trybunał dostępu do wszelkich środków publicznych.
16: No on mówi, że chcecie zagłodzić Trybunał.
17: Nie, wystarczy zwołać zgromadzenie ogólne, przyjąć projekt wydatków na przyszły rok, dopuścić do zgromadzenia ogólnego wszystkie osoby, które są wybrane, bo są wybrane.
16: Ale wie pan, dlaczego on nie dopuści wszystkich? Bo padnie wniosek o zmianę prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
17: Ale to, co sobie wyobraża pan Bogdan Święczkowski, to pozostawiam panu Bogdanowi Święczkowskiemu. Zostali wybrani, są sędziami. Tego nawet pan Święczkowski nie zaprzecza. Są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Wpuszcza ich do budynku. Ma wątpliwości, czy ich dopuścić do orzekania. Udział w zgromadzeniu ogólnym jest świętym prawem każdego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki nie zwoła zgromadzenia ogólnego, ten będzie pat trwał. Ale teraz jest piłka po jego stronie.
16: Bardzo dziękuję. Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska, był naszym gościem. Dobrego dnia, panie ministrze.
17: Wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
16: Już za chwilę informacje TOK FM, a zaraz po nich komentatorki profesor Maria Wincławska oraz profesor Anna Pacześniak.
3: Reklama.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny. Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
20: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
19: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
21: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
21: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
21: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
22: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
23: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
26: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
27: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
26: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
27: Ty, ale akcja.
26: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
27: To co, przekonałem cię?
26: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
28: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Wygląda na to, że Pałac Prezydencki chce ochronić podmioty, które czerpią na chaosie i braku regulacji rynku kryptowalut. Ocenił w poranku TOK FM Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości z Koalicji Obywatelskiej. Do tej pory Karol Nawrocki trzykrotnie wetował rządowe rozwiązania w sprawie kryptowalut. Wczoraj złożył w Sejmie drugi projekt ustawy regulującej ten rynek. Poznańscy radni nie zgodzili się na propozycję Prawa i Sprawiedliwości, by urzędy stanu cywilnego w tym mieście nie dokonywały transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez pary jednopłciowe. Powoływali się przy tym na konstytucję. Do sprawy wrócimy w informacjach o 9. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy. W poniedziałek decyzję w tej sprawie podejmie zarząd PKOL-u. To było pierwsze zebranie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest on podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Dziś okaże się, czy nie zdrożają raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi.
30: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a zaczynamy od meldunku z Nowego Jorku, bo trwa zacięta walka o półfinał US Open. Pogromca Huberta Hurkacza i faworyt gospodarzy Amerykanin Ben Shelton prowadzi 2-1 w setach z rozstawionym z numerem 2 Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Trwa czwarta partia, w której to prowadzi Alcaraz 5-1, więc wiele wskazuje na to, że szykuje się nam piąty set. Real Madryt lepszy od Interu Mediolan, to w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Na Bernabeu królewscy wygrali 2-1, a w 71 trafienie w Champions League mógł odnotować Kylian Mbappé. Dwie bramki za to wczoraj strzelił Erling Haaland i to w pojedynkę. Pogrążył FC Porto 2-0. Napastnika Manchesteru City nie upilnował Jakub Kiwior, który jako jedyny z trójki Polaków zagrał w portugalskim zespole. A dziś grę w Champions League rozpoczynają obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
0: Przeszłość to przeszłość, nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu.
30: W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Te mecze o 21:00, za to już o 18:45 FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam. W holenderskiej drużynie nie zagra Jakub Moder, który jest kontuzjowany. W ekipie mistrzów Hiszpanii zobaczymy za to głodnego sukcesów Lamine Yamala.
0: Nie ma większej motywacji niż wygranie Ligi Mistrzów. Wierzę, że cały zespół będzie o tego dążył. W końcu tutaj w Barcelonie skupiamy się na Lidze Mistrzów, ponieważ to najbardziej wyjątkowe rozgrywki, jakie istnieją i w tym roku może ona należeć do nas.
30: A Barca na to trofeum czeka już 11 lat. Dotychczasowy trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek został trenerem Rakowa Częstochowa. Transfer ogłosiły władze klubu spod Jasnej Góry, zajmującego ostatnie miejsce w tabeli piłkarskiej ekstraklasy. Raków zapłacił Radomiakowi odstępne w wysokości, uwaga, 250 tysięcy euro. Pierwszy trening Kaczmarek poprowadzi już dziś. Gorąco od emocji w sporcie, gorąco także dziś w pogodzie, która już teraz w Tok FM.
15: Tak, to prawda. Na południowym wschodzie dziś upalnie, 30 stopni i słońce, i tam ostrzeżenia przed upałami. A na północy, zachodzie i częściowo w centrum deszczowo i już dużo chłodniej, około 20 stopni. Tam możliwe też burze. Jutro wszędzie podobnie, do 20 stopni i trochę deszczu.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Godzina 8:24, to jest środowy poranek Tok FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a na łączach politolożki, komentatorki, profesor Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
16: Oraz profesor Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: Dzień dobry.
16: Szanowne panie, afera Zonda Krypto, według was jaki to jest potencjał, jeśli chodzi o zmiany na scenie politycznej? Czy ta afera może na przykład jeszcze pogorszyć notowania Prawa i Sprawiedliwości? Profesor Anna Pacześniak.
2: No, można powiedzieć, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Choć myślę sobie, że jednak afera Zonda Krypto, podejrzewam, że pyta pan nie tyle o wpływ na sondaże w ciągu następnych kilku tygodni, ale na to, jak to wpłynie na wynik wyborczy.
16: Tak, długofalowo.
2: Wybory mamy za, no właśnie, wybory mamy za rok, więc wydaje się, że jednak za rok to nie będzie najważniejszy czynnik, który będzie decydował wśród osób rozważających głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, czy na tę partię oddać głos, czy nie. I nie tylko dlatego, że wyborcy, czy my wszyscy teraz, no a jesteśmy wyborcami aktywnymi, bądź nie, mamy troszkę pamięć rybki akwariowej, to może nawet nie tyle to jest ważne, ale że nasza uwaga jest rozproszona i mimo, że ta afera w porównaniu z innymi bardzo takimi krótkotrwałymi aferami w naszej sferze publicznej, ma duży potencjał na przyciąganie uwagi i to już co najmniej kilka osób tłumaczyło, dlaczego tak jest. Nie czujemy się tą aferą, czy większość z nas nie czuje się znudzone, co więcej, rozumie ją o wiele lepiej niż system inwestowania, powiedzmy, tak, w tak. kryptowaluty, co było o wiele bardziej skomplikowane.
16: No tak, ale bo tutaj historia jest w miarę prosta. No, byli mafiozi, byli gangsterzy, byli szemrani biznesmeni i do tego kasa dla polityków, tak. Więc wszystko się składa w super aferę polityczną.
2: Dokładnie tak, plus potwierdza to nasze takie przeświadczenie głęboko zakotwiczone, że polityka to jest brudna sprawa, a styk polityki i biznesu, nawet jeżeli to elegancko nazwiemy lobbingiem, nie mówię to oczywiście, że tu był jakiś elegancki lobbing, to zawsze to jest jakiś szemrany interes i w związku z tym, jeżeli utwierdzamy się w tym, jak widzimy politykę, to ten potencjał rośnie. Natomiast jednak wydaje się, że pozycja Prawa i Sprawiedliwości będzie przynajmniej równolegle też zależała od tego, co będzie robił na polskiej scenie politycznej Mateusz Morawiecki i czy aby, bo przecież są takie pogłoski i plotki, że to nie będzie jedyna afera, która, że tak powiem, zostanie odpalona, czy odpali się przed wyborami. I jeżeli okaże się, że będzie inna afera, która uderzy w ludzi Mateusza Morawieckiego i konkretnie w niego, to być może afera Zonda Krypto zostanie w jakiś sposób przykryta, tym samym ograniczy spadki, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość.
16: No, afera Morawieckiego jest. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, więc tam, jak rozumiem, też potencjał aferalny jest spory, bo tam też przecież był w cudzysłowie lobbying, dziwne spotkania z ludźmi z otoczenia.
2: Tak, natomiast teraz ona nie jest na świeczniku.
16: Tak.
2: Tak, on nie jest na świeczniku, więc ja o tym mówię, a nie, że będzie coś zupełnie nowego, ale coś, co zostanie przedstawione opinii publicznej jako kolejne potwierdzenie czegoś, co o politykach myślą.
16: Profesor Maria Wincławska, długofalowe konsekwencje afery Zonda Krypto według pani, jak to może wyglądać?
4: Ja tutaj się zgadzam z tym, co pani profesor Pacześniak powiedziała wcześniej. Tych afer w tej chwili mam, jedna właściwie afera goni drugą aferę, a przynajmniej są one bardzo mocno rozdmuchiwane. O Szpitalu Południowym właściwie prawie nikt z nas już nie pamięta, więc nawet jeżeli są to afery, które bardzo burzą opinię publiczną, to dość szybko, jeżeli jest nowa sprawa, jest nagłaśniana, to te starsze sprawy gdzieś odchodzą do lamusa, więc jeżeli mówimy w perspektywie roku, to rzeczywiście może się okazać, że za rok nikt nie będzie już pamiętał o tej aferze Zonda Krypto. Zobaczymy, co będzie z RARS-em, o którym państwo wspomnieli. Ale dodając tutaj jeszcze może jeden wątek, który w moim przekonaniu jest istotny, gdy patrzymy też długoterminowo na naszą politykę, to jest to, że widzimy, że mamy zupełnie dwie różne narracje na temat tej afery, czyli z jednej strony mamy to wszystko, o czym mówi pan premier Tusk, o czym mówi koalicja rządząca i tutaj działania prokuratury, no, które widać, że są oparte na mocnych dowodach, skoro sądy decydują się na aresztowanie poszczególnych uczestników tej afery, jeżeli tak w skrócie mogę powiedzieć. No ale z drugiej strony mamy narrację Prawa i Sprawiedliwości, popieraną też w telewizji Republika i przez pana prezydenta Nawrockiego, który mówi, że właściwie jest to afera rządu, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości tak, nie za bardzo wiedzieli, że to jest taka szemrana firma i dlaczego właściwie pieniędzy mieli od nich nie brać. Przecież jak wiemy od pana ministra Ziobry, pan Kral był taką wspaniałą osobą, która była wzruszona losem ministra Ziobry i chciała mu zrobić darowiznę na jego fundację. I tutaj jest chyba największy problem, w jaki sposób te narracje będą docierały do poszczególnych grup i segmentów wyborców. My w tej chwili w taki sposób jako wyborcy konsumujemy media, że każdy z nas jest w swojej bańce i nawet jeżeli poza nią wychodzi, żeby poczytać czy posłuchać drugiej strony, to i tak to, kto jest nadawcą tych komunikatów, jest dla nas najbardziej istotne i najbardziej wiarygodne.
16: No dobrze, a jeśli zostanie uruchomione studio nagrań, czy też raczej udostępnione studio nagrań Przemysława Krala, no bo takie sugestie się pojawiają, że Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, nagrywał swoich rozmówców dla własnego bezpieczeństwa. Waldemar Żurek, nie mówiąc czyje to nagrania, potwierdza, że w ogóle w tym śledztwie są nagrania i są one dowodem w sprawie. No to a propos tego konsumowania współczesnego mediów, gdzie właśnie obraz, dźwięk jest mocniejszy niż nawet najmocniejszy tekst prasowy, to jaki jest, czy to może też jeszcze podbić tę sprawę i na przykład wpłynąć na opinię ludzi, którzy dziś wspierają czy to Konfederację, czy PiS, profesor Anna Pacześniak?
2: Oczywiście mamy w pamięci inną aferę z nagraniami z 2014 roku, tak. Sowa i przyjaciele. Natomiast w polityce, tak jak nie wiem, w historii, nic nie zdarza się dokładnie w ten sam sposób, czy nie przebiega w ten sam sposób. Jeszcze bardziej historyczny przykład podam, czyli afera Rywina i powołanie pierwszej komisji śledczej, która, no, można powiedzieć, że zmiotła Sojusz Lewicy Demokratycznej wtedy, czyli w początek XXI wieku, ze sceny politycznej. Oczywiście no, partia była jeszcze w parlamencie, natomiast no, nie udało jej się już odzyskać dawnej świetności. Jeśli chodzi o Sowę Przyjaciele, no to podobny efekt w mniejszej skali, dlatego że Platforma Obywatelska do władzy jednak wróciła, no ale właśnie uderzyła w Platformę Obywatelską. I teraz ja już sobie wyobrażam, jak media związane właśnie czy z Republiką, czy z szerzej rozumianą prawicą polską, jeżeli takie nagrania się pojawią, będą wzbudzać w nas pewien taki, znaczy w nas, w odbiorcach mediów, przede wszystkim, tak jak profesor Wincławska powiedziała, ze swojej bańki, wątpliwość, czy to są nagrania autentyczne, no bo przecież wiemy, że postęp jest duży, technologiczny, AI mogło wyprodukować i nie chodzi o to, że to będzie karkołomne, podobnie jak próba udowodnienia, że afera Zonda Krypto to wina Tuska. Możemy się z tego śmiać, ale ta narracja, jak powiedziała profesor Wincławska, jest budowana, więc co szkodzi zakwestionować prawdziwość tych nagrań, wręcz pokazać, w jaki sposób można sfabrykować pewne nagrania, zwłaszcza jeżeli one nie będą poparte obrazem. No a tu myślę, że pan Kral i prokuratura, pan Kral nie dostarczył prokuraturze aż tak fascynujących materiałów, które można by było w kampanii również z obrazem wykorzystać.
16: Czy to oznacza, to pytanie do profesor Marii Wincławskiej, że no już od dawna żyjemy w czasach tak zwanej postprawdy, ale że wkraczamy w kolejny etap, gdzie fakty już kompletnie nie mają znaczenia, a wyborca de facto bierze na wiarę oświadczenia polityków, których lubi i na których głosuje?
4: Jest to pewnie hipoteza, którą warto w tej chwili postawić. Jeszcze można by zwrócić na to uwagę, jak pani profesor Pacześniak zaczęła wymieniać po kolei te afery. Zobaczmy właśnie, jakie siły oddziaływania miały te poprzednie afery, a w tej chwili jedna afera jest ogłaszana za drugą i tak właściwie, no oczywiście zajmujemy się, dyskutujemy w sondażach jednej partii, 2 punkty procentowe pójdą do góry, drugiej pójdą w dół, ale tak naprawdę przechodzimy do tego, do porządku dziennego właśnie poprzez te narracje, o które pan redaktor tutaj pytał, które partie polityczne i politycy wytwarzają i także właśnie wobec tej niepewności co do autentyczności tych nagrań. W tej chwili sztuczna inteligencja, co widzimy także po różnych przekazach politycznych, właściwie jest czasami nie do odróżnienia od prawdy i przez to stawiamy często my jako wyborcy znak zapytania tak naprawdę, czy to, co widzimy, to, co słyszymy, rzeczywiście miało miejsce, czy niekoniecznie miało miejsce i komu mamy wierzyć, komu mamy ufać. I tutaj oczywiście mówimy o naszym lokalnym podwórku, jak to wygląda w naszych kampaniach wyborczych, czy w ogóle w komunikacji między partiami politycznymi, a wyborcami, ale jeszcze trzeba pamiętać, że do tego mamy inne agendy, instytucje, mówię tutaj oczywiście przede wszystkim też o Federacji Rosyjskiej, która stara się pewne narracje budować, podtrzymywać i jest to też element tej wojny hybrydowej, która jest prowadzona przeciwko Polsce i przeciwko innym państwom wspierającym Ukrainę.
16: W tym momencie zawieszamy naszą dyskusję. Informacje TOK FM i wracamy zaraz po nich.
5: Autopromocja.
6: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
7: Śmierć Wiki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
6: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo.
5: podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
12: Cędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
11: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
13: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
17: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
20: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
31: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
20: A gdzie tak jest?
31: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
20: O, już zatrudniam.
31: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
32: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
33: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To uczciwość ze strony państwa. W ten sposób wiceminister rolnictwa Adam Nowak w poranku TOK FM odniósł się do projektu nowych dopłat dla rolników, które mają pokryć wzrost kosztów paliw i nawozów po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przewiduje wsparcie do 500 zł na hektar w przypadku nawozów oraz dodatkowe 52 grosze do litra oleju napędowego.
8: Projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac rządu na zespole programowania. Lada chwila będzie już po stałym Komitecie Rady Ministrów.
7: Dopłatą będą mogły zostać udokumentowane fakturami wydatki poniesione od 1 marca do 31 sierpnia. Wnioski mają być przyjmowane od 1 do 16 października. Ropa na świecie drożeje. Dawno nie było tak wysokich cen, które zbliżają się do $100 za baryłkę. To reakcja na ostatnie wymiany ognia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj późnym wieczorem amerykańska armia poinformowała o zniszczeniu 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej w odwecie za przeprowadzone w 2 ostatnich dniach ataki na okręt amerykańskiej marynarki. Iran odpowiedział na to atakami na tankowce i na bazę amerykańskich wojsk w Jordanii. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Stopni i słońce. Tak będzie dziś na południowym wschodzie. A na północy, zachodzie i częściowo w centrum deszczowo i dużo chłodnie, około 20 stopni i tam może zagrzmieć.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Godzina 8.42 to jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a na łączach komentatorki profesor Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz profesor Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Jeszcze chciałbym zadać jedno pytanie a propos zonda krypto. Dlaczego Jarosław Kaczyński wciąż stoi murem za Zbigniewem Ziobrą? Profesor Maria Wincławska.
10: No, czy tak do końca stoi murem za Zbigniewem Ziobrą, to bym nie powiedziała, tak? Bo tutaj słyszeliśmy także jego wypowiedzi, no, że jednak był to błąd ze strony Zbigniewa Ziobro.
9: No tak, ale wciąż widzi dla niego miejsce w partii i nie jest Ziobro odwoływany ze stanowiska wiceprezesa.
10: Też właśnie do tego wątku tutaj przechodząc. Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat ma taką filozofię, że broni swoich członków i za każdym razem, jeżeli ktoś z drugiej strony sceny politycznej zaczyna oskarżać czy pokazywać jakieś nieprawidłowości, no to cała partia staje murem za nim. Nawet niektórzy, jak wiemy, trochę z zaciśnieniem

0: zrzucenie Zbigniewa Ziobry z sani.
1: Stałość w uczuciach, mówię oczywiście to z uśmiechem, konsekwencja, nawet jeżeli zainwestowany kapitał polityczny Jarosława Kaczyńskiego w Zbigniewa Ziobrę jest, no, był bardzo duży, więc w związku z tym, ale źle jak widzimy obsadzony, pamiętamy pewnie wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro był jeszcze ministrem sprawiedliwości, ale też po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość musiało oddać władzę po wyborach w 2023 roku, no, była taka powszechne takie mniemanie, przynajmniej wśród części obserwatorów polskiego życia politycznego, że Jarosław Kaczyński musi być, znaczy Zbigniew Ziobro musi coś mieć na Jarosława Kaczyńskiego.
0: Tak.
1: To wynikało również z tego, że z tego konfliktu, jeszcze wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki był premierem, konfliktu między Morawieckim a Ziobrą, który teoretycznie był jakoś moderowany przez Jarosława Kaczyńskiego, ale jednak on przyzwalał na to duże napięcie między obydwoma panami. Teraz oczywiście sytuacja jest zupełnie inna, ale myślę też, że już nie ma takiego silnego przeświadczenia, że to poparcie udzielane czy brak zrzucania z sani, jak pan redaktor tu zasugerował, przez Jarosława Kaczyńskiego, wynika z jakichś kwitów, które Zbigniew Ziobro ma, dlatego że no, ta reputacja Zbigniewa Ziobry, ona no, została bardzo mocno osłabiona różnymi kwestiami, tą ucieczką najpierw na Węgry, do Stanów Zjednoczonych, a teraz aferą Zonda Krypto, więc myślę, że tutaj byłoby bardzo łatwo spacyfikować ewentualne rewelacje Zbigniewa Ziobry. A nawiązując do tego, co powiedziała pani profesor Wincławska, to rzeczywiście my widzimy w całej historii współpracy Jarosława Kaczyńskiego z ludźmi, którzy zdecydowali się przynależeć do Prawa i Sprawiedliwości, że tylko wtedy on pozbywa się tego zbędnego balastu, kiedy ta osoba kwestionuje jego decyzję. Tak było z Ludwikiem Dornem, z wieloma osobami, tak? Już nie będę wymieniać tutaj wszystkich nazwisk. Ostatni przykład, Mateusz Morawiecki. W związku z tym, jeżeli Zbigniew Ziobra, nie mam tutaj wątpliwości, że zachowa jakby takie poczucie rzeczywistości i atakować Jarosława Kaczyńskiego nie będzie ze Stanów Zjednoczonych, no to może spać w miarę spokojnie, aczkolwiek jego marzenie, żeby wrócić na stanowisko ministra sprawiedliwości, nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość wraz z innymi partiami prawicowymi było zdolne utworzyć koalicję po przyszłorocznych wyborach, nawet jeżeli Jarosław Kaczyński miałby decydować, kto tym ministrem zostanie, to w moim przekonaniu mogę się założyć, że nie będzie to Zbigniew Ziobro.
0: A może jest po prostu tak, że po odejściu Mateusza Morawieckiego Jarosław Kaczyński obawia się, że gdyby wyrzucił Zbigniewa Ziobrę, to mu się ten PiS już dokumentnie rozpadnie. Profesor Maria Wincławska.
2: No, na pewno Jarosław Kaczyński nie chce pozwolić sobie na kolejne odejścia z partii, a wiemy, że Zbigniew Ziobro ma swoją grupę oddanych posłów, którzy tworzyli z nim najpierw Solidarną, a potem Suwerenną Polskę, więc to też może być jeden z czynników, ale myślę, że też drugim czynnikiem jest to, że po prostu nie chce w tej chwili podejmować jakichś gwałtownych kroków, też ze względu na to właśnie, żeby bronić swoich ludzi, bronić swoich posłów, pokazać też innym posłom, że właśnie ta obrona dla niego jest istotna, dla tych, którzy są z partią, którzy działają na rzecz partii. I tutaj może nie jest to najważniejszy czynnik w motywacjach Jarosława Kaczyńskiego, ale odwołując się do statutu, w statucie Prawa i Sprawiedliwości jest taki zapis, który nie jest specjalnie powszechny w partiach XXI wieku, że właśnie partia polityczna broni swoich członków, jeżeli są na nich jakiekolwiek ataki polityczne, a w taki sposób te ataki są definiowane przez Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość.
0: Porozmawiajmy teraz o Trybunale Konstytucyjnym i co dalej z tym sądem. Maciej Berek miał być receptą na problemy Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany przez Sejm. No ale z wypowiedzi otoczenia Karola Nawrockiego wynika, że prezydent nie odbierze od

0: tego ślubowania i pewnie będziemy mieli znowu sytuację, w której z kolei prezes Święczkowski nie dopuści do pracy Macieja Berka. Czy ten zabieg właśnie ze wskazaniem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i to, co się teraz dzieje, opłacało się Donaldowi Tuskowi? Opłaci się Donaldowi Tuskowi? Profesor Anna Pacześniak.
1: No, jak to mówią czasem eksperci, jak nie wiedzą, co powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy. Ale rzeczywiście to było bardzo ryzykowne. Począwszy od tego, że zebrał troszkę krytyki w samej koalicji, nie koalicji obywatelskiej, tylko koalicji rządowej. Część posłów nie z koalicji obywatelskiej, ale właśnie mniejsi koalicjanci, no, próbowali jakichś takich ruchów, czy nie głosować, no może nie, że głosować przeciw, ale w jakiś sposób być tutaj spójnym w tym głoszeniu, że Trybunał Konstytucyjny, to co najważniejsze, to musi zostać odpolityczniony. No to się tu udało przejść w miarę suchą stopą, no ale oczywiście myślę, że założenie, tu nikt nie liczył chyba w koalicji rządzącej, że Karol Nawrocki powie tak, no tego akurat polityka, czy tego sędziego, no bo oczywiście on będzie cały czas nazywany politykiem, będę właśnie, zaproszę na ślubowanie. No w związku z tym, jak słyszymy, po to, żeby Koalicja Obywatelska i koalicja rządząca pokazała swoją sprawczość, no to będzie pretekst, to nie zaprzysiężenie pana Berka na sędziego, będzie pretekstem do tego, żeby sięgnąć po bardziej zdecydowane kroki. Tyle tylko, że i oczywiście no, państwo ma takie narzędzia, tyle tylko, że pamiętamy, jak zaraz po sformowaniu się rządu Donalda Tuska chciano rozwiązać i rozwiązano w jakiś sposób sytuację w mediach publicznych i to było bardzo oceniane przez zwolenników nowej władzy jako bardzo nieeleganckie i wtedy słyszeliśmy, że właśnie i też wiemy trochę jako politolodzy, że takie nieeleganckie czy brzydkie rzeczy w polityce, jeżeli musimy zrobić, a czasami trzeba je zrobić, trzeba zrobić zaraz na początku kadencji, po to, żeby nawet nie tyle nie było to wykorzystywane później w kampanii wyborczej za kilka lat przez opozycję, bo to zawsze będzie wykorzystywane, ale żeby wyborcy się, czy obywatele się oswoili z tą sytuacją, że to miało miejsce. I teraz robienie takiej właśnie dyskusyjnej czy kontrowersyjnej operacji w ostatnim roku przed wyborami, z jednej strony może oczywiście pokazać sprawczość i Donald Tusk usłyszy, no wreszcie zdecydowaliście się i uporządkowaliście sprawę, ale dla tych bardziej, a i wielu jest takich wyborców po stronie Koalicji Obywatelskiej, którzy no jednak niuansują sytuację, no może się okazać, że to będzie taki kolejny kamyczek, który będzie budował narrację, czy rzeczywiście jesteście tak bardzo inni jak wasi poprzednicy ze Zjednoczonej Prawicy.
0: Mi się wydaje, że najgorsze, co może być, to sytuacja takiego zawieszenia, w której nic się nie dzieje, że Maciej Berek został wybrany na tego sędziego, a z Trybunałem Konstytucyjnym nic się nie zmienia. Profesor Maria Wincławska.
2: Tak, tutaj zdecydowanie możemy postawić duży znak zapytania, jak ten scenariusz się będzie rozwijał, bo można takich kilka hipotez postawić, od takich zupełnie skrajnych, że może rząd Donalda Tuska także nie chce, aby funkcjonował dobrze Trybunał Konstytucyjny, no bo można założyć, że no, żadna władza nie do końca chce, żeby ktoś inny patrzył jej na ręce, ograniczał ją i kontrolował. Ale to jest oczywiście teza tutaj bardzo skrajna. Z drugiej strony można by postawić tezę zupełnie inną, że Donald Tusk stwierdził, że skoro pan prezydent zaprzysiągł ostatnio sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani na miejsca, których kadencje się skończyły za prezydentury Karola Nawrockiego, tak? Bo tak pan prezydent tak, tłumaczył, dlaczego nie zaprzysiągł wszystkich sędziów, to może zaprzysięgnie także pana ministra Berka, więc mamy tutaj dwie zupełnie sprzeczności. Nie wiemy tak naprawdę, jakie motywacje kierowały Donaldem Tuskiem i jakie scenariusze są opracowane zarówno przez Donalda Tuska, jak i pewnie przez ministra Berka. Co wiemy na pewno, że Trybunał Konstytucyjny właściwie nie istnieje, jest sparaliżowany, nie wykonuje swoich zadań. I co wiemy, pan prezydent Karol Nawrocki stara się rozszerzyć pozakonstytucyjnie swoje uprawnienia jak najbardziej w różnych obszarach, także w tym obszarze odbierania przysięgi od sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, no bo wiemy, że według prawa oni są sędziami od momentu wyboru przez Sejm, a nie od momentu zaprzysiężenia i pan prezydent nie ma takich kompetencji, żeby sobie wybierać, kogo zaprzysięgnie, a kogo nie zaprzysięgnie. I kolejna jest to odsłona konfliktu między Pałacem Prezydenckim, czy szerzej obozem prawicowym, a obozem rządowym. I tutaj tak skończę pewnie moją wypowiedź z tym, co rozpoczęłam. Ten duży znak zapytania należy postawić, jak ta sytuacja będzie się rozwijała i jakie scenariusze są szykowane przez, no przede wszystkim pewnie premiera Tuska.
0: No myślę, że szczególnie w tym roku kampanii wyborczej trudno będzie o dobrą współpracę na linii prezydent-rząd, tym bardziej, że Karol Nawrocki, jeśli chodzi o weta i takie działania próbujące poszerzać jego wpływy, no przebija wszystkich swoich poprzedników. Oczywiście nie mówię o Lechu Wałęsie i falandyzacji prawa, to też inne czasy były, ale Karol Nawrocki niewątpliwie swoją taką zdecydowaną, ostrą, czasami agresywną postawą polityczną chyba zaskoczył wszystkich, ale o tym niestety już nie zdążymy dzisiaj porozmawiać. Moimi gościniami były profesor Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję pani profesor.
2: Dziękuję bardzo.
0: Oraz profesor Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Pani profesor, również bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję, miłego dnia.
0: Dobrego dnia. Środowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję. O godzinie 9 informacje TOK FM, a po nich przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk. Dzień dobry, Przemku.
3: Dzień dobry, kłaniam
0: się. Co u ciebie?
3: Opowiem państwu i zachęcę do wysłuchania rozmowy po godzinie 9 z Maciejem Czarneckim z Gazety Wyborczej, który spędził kilka godzin, noc, właściwie całą, z uczestnikami ćwiczeń w Finlandii. W fińskim Kuopio jest schron, który pomieści naprawdę kilka tysięcy ludzi, którzy być może będą musieli schronić się na wypadek zagrożenia. Finlandia ma 50 tysięcy schronów o łącznej pojemności około 5 milionów ludzi. Myślę, że to też jest taka lekcja, z której powinniśmy wyciągać wnioski. Jeszcze raz powtórzę, to jest prewencja. To są ćwiczenia, które mają uwrażliwić społeczeństwo, które ma system. Oprócz infrastruktury też ma coś, czego możemy chyba pozazdrościć, ale o tym opowie już Maciej Czarnecki, który będzie z nami po godzinie 9.
0: Bardzo dziękuję. Przemysław Iwańczyk, przedpołudnie TOK FM już zaraz po informacjach, na które teraz zapraszam. Tomasz Sekielski, dobrego dnia wszystkim.
4: Autopromocja. 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu już dziś po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
5: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
12: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: mini 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Nie odpuścimy w sprawie regulacji rynku kryptowalut, zapowiada w poranku TOK FM wiceminister sprawiedliwości. Są zabici i ranni po rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne w obwodzie odeskim. Trudna sytuacja na rynku gazu może znacząco odbić się na naszych rachunkach, szczególnie w najbliższych miesiącach. Ta po dziewiątej. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie odpuścimy i będziemy podejmowali kolejne próby przyjęcia ustawy o kryptowalutach, deklarował w poranku TOK FM wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W rozmowie z Tomaszem Sakierskim odniósł się też do nowej propozycji Karola Nawrockiego i drugiego prezydenckiego projektu ustawy w tej sprawie.
4: Zostały wypracowane 3 projekty ustaw, które tak naprawdę bez większego powodu były blokowane przez prezydenta, bo argument, że to jest obszerna ustawa i nam się ona nie podoba, no to jest nijak, to jest żaden argument.
5: Szczególnie bo jeśli się zgłasza jeszcze obszerniejszy.
4: Jeśli się zgłasza później w kolejnym etapie własnym, który jest jeszcze większy, no to widać, że to są wyciągane gdzieś z kapelusza argumenty tylko po to, żeby zablokować ustawę.
3: Apet wokół uregulowania rynku trwa. W czerwcu prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował przygotowaną przez rząd ustawę o regulacji rynku kryptoaktywów. Sejm w zeszły piątek nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta. 2 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na Ukrainę. Ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim to kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę, która ostatnio w szczególności upodobała sobie Kijów. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
6: Od prawie 2 tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na 3 dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach. To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. Nasz samochód całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry. Tomasz Rychowski, TOK FM.
3: To nie ceny prądu, ale ceny gazu i ogrzewania mogą nadchodzącej zimy najbardziej ciążyć rachunkom za energię, ostrzegają eksperci. Po poprzedniej ostrej zimie europejskie magazyny gazu są wypełnione w połowie. Na świecie trwa konkurencja o surowiec z Bliskiego Wschodu i z tego powodu tuż przed sezonem grzewczym ceny gazu idą mocno w górę, mówiła w TOK FM dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
7: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
3: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Jeszcze niemal 2 tygodnie mieszkańcy miastka na Pomorzu poczekają na dostęp do lekarzy w nocy i wolne dni. Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył postępowanie na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ale jak tłumaczą przedstawiciele funduszu, nie da się jej przywrócić z dnia na dzień. Mieszkańcy pozbawieni szpitala, którzy czeka na ogłoszenie upadłości, muszą uzbroić się w cierpliwość. Paweł Radziewicz.
8: Najważniejsza informacja jest taka, że do liczącej 17 tysięcy mieszkańców gminy nocna i świąteczna opieka wróci, mówi Monika Kierac z Pomorskiego Oddziału NFZ.
9: W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wybrano Enzos Esculap Łubno.
8: Nieco mniej dobrą wiadomością jest to, że organizacja punktu nie w upadającym szpitalu, a w przychodni przy ulicy Długiej nieco potrwa.
9: Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń to 21 września.
8: Do tego dnia mieszkańcy w nagłej potrzebie będą musieli szukać pomocy w oddziale. oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów miejscowościach, a skala potrzeb jest spora, bo z nocnej i świątecznej opieki, gdy jeszcze działała, korzystało w miastku średnio 350 pacjentów miesięcznie. Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Problemy z opieką zdrowotną w miastku rozpoczęły się po tym, jak miejscowy szpital ogłosił upadłość z powodu niewypłacalności. Kasę placówki wydrenowali m.in. nieuczciwi neurochirurcy, którzy wykonywali w nim bardzo kosztowne zabiegi pacjentom z całej Polski. Pod koniec sierpnia mieszkańcy miastka zorganizowali marsz milczenia, protestując przeciwko likwidacji placówki. Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K., oskarżony o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. Do sprawy wrócimy w informacjach za 20 minut. Widzowie po pandemii wrócili do kin, ale nie na polskie filmy. To duży problem, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Grzegorz Łoszewski wylicza, że spadki oglądalności w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa wynoszą nawet kilkadziesiąt procent. I apeluje o ogólnobranżową debatę na temat kryzysu polskiego filmu.
1: To, o czym mówimy i jak o tym mówimy, trochę rozmija się z oczekiwaniami widza. Nie trafiamy do ich zainteresowań, do tego, co ich nurtuje, męczy, niepokoi. Kino przestało pełnić taką rolę przedstawiania świata, które zawsze miało i po prostu jest to moment, gdy nie będzie ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
3: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni z debatą poświęconą problemom polskiego kina rozpocznie się 21 września. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże od Warmii i Mazur oraz Pomorze przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyzna. Przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na Pomorzu do 28 w centrum i do 31 na południu kraju.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Przedpołudnie Radia TOK FM. Rozpoczynamy program, którego wydawcą jest Michał Tobolewski, realizatorką Oliwia Prądzyńska. I jak Państwu zapowiadałem kilka minut temu, jest już z nami Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Jak się czujesz?
11: Już trochę bardziej wyspany niż byłem.
10: Tak, to już spieszę z informacją, w czym rzecz. Otóż dokładnie przed tygodniem uczestniczyłeś w ćwiczeniach w fińskim Kuopio. Ćwiczenia, które polegały na tym, że wypełnił się jeden z największych schronów chyba w Europie, w 1/3. I tam Finowie chcieli sprawdzić, jaka jest przede wszystkim odporność społeczna na różnego rodzaju zagrożenia, ale także chcieli dowiedzieć się, jak działa ta infrastruktura, jedna z najlepszych w Europie, jeśli chodzi o schrony. Opowiedz o swoich doświadczeniach, bo chyba lepiej, żebyś ty mówił, a nie ja pytał.
11: Tak, to było rzeczywiście ciekawe doświadczenie. Może na początek powiedzmy trochę o tym schronie, bo to jest w ogóle ciekawa konstrukcja. To jest schron skalny. Finowie, oni sami mówią, że im się trochę poszczęściło, że mają te takie potężne granitowe skały rozsiane w różnych częściach kraju. I właśnie pod jedną z takich skał już w czasach II wojny światowej wykuto potężną jaskinię na potrzeby wojska. Ona służyła wojsku przez dekady zimnej wojny, natomiast później w 2010 roku zostało to wykupione przez miasto i kilka lat temu miasto zainwestowało potężne pieniądze. Na początek to miało kosztować tam zdaje się 20 milionów euro. Te koszty puchły i ostatecznie koszt zamknął się w ponad 50 milionach euro. Potężne pieniądze, żeby przekształcić tą jaskinię w obiekt sportowy, a jednocześnie właśnie schron, czyli na co dzień w czasach pokoju ludzie sobie tam mogą korzystać z siłowni, z różnych sal rekreacyjnych. Jest wielka hala, która jest sercem tego schronu, gdzie można grać w siatkówkę, w unihokeja. Unihokej to jest strasznie popularny sport w ogóle w Finlandii, swoją drogą. Też mnie to trochę zdziwiło. Natomiast w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, no to bardzo szybko może się to przekształcić w jeden chyba z najbezpieczniejszych schronów w ogóle w Europie, na pewno najnowocześniejszy, z potężną ochroną, bo z tego, co nam opowiadano, tam w najwęższym miejscu te ściany potężne, granitowe, to mają 9 metrów, w najszerszym 20 metrów. To jest...
10: Są w stanie wytrzymać każdy atak, niezależnie od rodzaju użytej broni przez wroga?
11: No pewnie te bomby do burzenia bunkrów amerykańskie to by tam spustoszenie zrobiły, natomiast większość takich konwencjonalnych ataków, zdecydowaną większość, to jest w stanie to przetrzymać. Jest w stanie przetrzymać nawet atak nuklearny, z tego, co nam opowiadano, bo tam jest system podwójnych drzwi, z których przy każdym wejściu te pierwsze drzwi to są te drzwi pancerne, które mają wziąć na siebie pierwsze uderzenie, no a drugie to są te właściwe. Przy okazji też jakby ten system podwójnych drzwi ma tą zaletę, że w przypadku jakiegokolwiek skażenia to można zrobić taką trochę śluzę, czyli wchodzimy, zamykamy pierwsze drzwi, tam zdejmujemy kombinezon, jest jakieś odkażanie i dopiero wchodzimy już wyczyszczeni, mówiąc tak potocznie, do środka. Ja tu nie będę może sprzedawał za dużo technicznych szczegółów, chociaż troszeczkę się na ten temat nasłuchałem, bo nie jestem ekspertem, inżynierem, natomiast no na pewno po prostu z tego, co mówią inżynierowie, no to jest schron, który może przetrwać i atak nuklearny, i później chronić przed radiacją, i chroni przed skażeniem biologicznym, chemicznym, także to wszystko jest hermetyczne, ma swój własny system klimatyzacji, filtrów powietrza. Ta klimatyzacja jest inny system na czas, nie wiem, jakichś zawodów sportowych, czy takich zwyczajnych jakichś przedsięwzięć. I inny system, który włącza się, taki zamkniętego obiegu, który włącza się w przypadku jakiegoś zagrożenia.
10: Ilu Finów, ilu mieszkańców, może tak, bo niekoniecznie muszą być to Finowie, czego jest też dowodem, pomieści taki schron, a ile osób brało udział w tych ćwiczeniach?
11: Maksymalnie 7 tysięcy może tam wejść. W ćwiczeniach brało udział 2,5 tysiąca, więc można powiedzieć, że tak 1/3 wypełnienia była. Natomiast no ty poruszyłeś już ten wątek, jaki był cel tych ćwiczeń, i wydaje mi się, że na pewno przyzwyczajenie ludzi trochę do tej sytuacji, przetestowanie, jak oni mogą szybko wejść w ogóle do tego schronu, no bo w takich sytuacjach kryzysowych wiadomo, że ta szybkość się liczy. Przetestowanie w ogóle wszystkich procedur, także to była, miałem wrażenie, szkoła i dla organizatorów, którzy wszystko obserwowali, tam też kamerki były, sztuczna inteligencja to analizowała, i dla samych uczestników. Uczestnicy ćwiczeń to byli głównie studenci, uczniowie z okolicznych szkół, którzy mieli za zadanie szybko przemieścić się do tego schronu, dać się tam zamknąć na kilka godzin, poprzebywać tam. Tam były takie rozstawione łóżka.
10: No właśnie, chciałbym, żebyś opowiedział, jak wyglądał schron, no bo pewnie wielu z nas, i oby tak pozostało do końca, nie ma żadnych doświadczeń, więc wyobraża sobie, że jest to klaustrofobiczne, niewielkie pomieszczenie, ale jeśli może pomieścić 7 tysięcy ludzi, no to podejrzewam, że jest to wielka hala przypominająca, co, gdybyś rzucił na jakiś przykład, który wszyscy są w stanie sobie zwizualizować.
11: No można sobie trochę wyobrazić halę sportową taką typową, natomiast no jest to specyficzne doświadczenie, bo wchodzi się jakby do środka skały. Są takie tunele betonowe, wydrążone w tej skale prowadzące do tego.
10: Przepraszam, jesteś z Torunia, jest taki lekkoatletyczny wielki obiekt, gdzie odbywa się między innymi Kopernikus Cup.
11: Tak jest, no można porównać to, tak? Na przykład już samą tą halę, tak? Natomiast samo wejście jest takie trochę... No ciekawe wrażenie, bo z jednej strony ta wydrążona skała, z drugiej strony taka futurystyczna stal, te wszystkie instalacje, które się gdzieś przysłuchują.
10: Przepraszam,
11: się
10: te wejścia nie są takim wąskim gardłem, które może być przeszkodą na wypadek
11: szybkiej
10: ewakuacji?
11: One są mimo wszystko dość szerokie. To jest przemyślana konstrukcja. Tam spokojnie myślę, że kilkanaście osób może stanąć obok siebie, może nawet więcej, 20 kilka, nie wiem. Nie mierzyliśmy tego aż tak dokładnie, natomiast to nie jest jakieś super wąskie gardło. No tam jak się odbywają imprezy sportowe, też tam przecież tłumy wchodzą, tak? I to się nie może zatkać, tych wejść jest więcej, to nie jest tam jedno, dwa czy trzy, zdaje się siedem. No, weszliśmy tam do środka, spędziliśmy z grupą dziennikarzy tam noc też, nie wszyscy zostawali na noc, ale my tam zostaliśmy. To jest też jakieś trochę ćwiczenie chyba psychologiczne dla ludzi, że chodziło nie tylko o przetestowanie tych procedur, ale też sama świadomość, mimo że tak jak powiedziałeś, że to nie było klaustrofobiczne, to sama świadomość, że się jest tam zamkniętym za tymi podwójnymi drzwiami, że nie można wyjść, bo nam oznajmiono od początku, że jakby sens ćwiczeń jest taki, że zamykamy na twardo, nikt nie może wejść, nikt nie może wyjść, włączamy te zamknięte obiegi powietrza i no testujemy, jak się
4: działały telefony.
11: Zachowają. Działały telefony w większości miejsc. W niektórych miejscach to był trochę problem z zasięgiem. Było też Wi-Fi, ja się akurat nie podłączałem do Wi-Fi, bo dobrze mi działały dane po prostu w telefonie. Natomiast w większości miejsc tak, był ten zasięg. No i spędziliśmy tam noc, wieczorem odbyły się tam też elementem tych ćwiczeń, były takie warsztaty, trochę jak ktoś grał w RPG, to może sobie wyobrazić, jak to jest, zgromadzono przy kilku stołach urzędników lokalnych, przedstawicieli służb ratunkowych, straży pożarnej, dziennikarzy, no i zrobiono taką burzę mózgów, to znaczy naukowcy, oni tam mają fajne zaplecze też takie akademickie, bo w tej samej dzielnicy nawet są dwa uniwersytety, Uniwersytet Wschodniej Finlandii, Uniwersytet Nauk Stosowanych Savonia. I naukowcy, którzy przygotowują, starają się przygotowywać kraj na te sytuacje kryzysowe, no, sprzedawali takie scenariusze nam. I trzeba było na nie dość szybko reagować, czyli jakiegoś takiego kumulacji niekorzystnych zdarzeń i kumulacji kryzysów, czyli nie tylko, że ludzie wchodzą do schronu, bo zauważono gdzieś przy wschodniej granicy jakieś drony. Tam słowo Rosja nie padało, natomiast wszyscy byli świadomi kontekstu tych
10: ćwiczeń. Jeśli ma się 1300-kilometrową granicę, to chyba wiadomo, gdzie...
11: Ponad 1340 kilometrów, najdłuższa granica w Europie
10: jest
11: Rosją.
10: Gdzie jest potencjalny wróg?
11: Wiadomo. No poza tym, no, oczywiście wiadomo, co się dzieje, jak agresywna jest w ostatnich latach polityka Rosji, także względem Finlandii takie testowanie, no bo nie dalej jak bodajże 20 sierpnia było ostatnie naruszenie przestrzeni powietrznej fińskiej przez rosyjski samolot. Teraz zresztą ogłoszono nieco ponad tydzień temu, że Szwedzi będą też patrolować tą przestrzeń powietrzną Finlandii, także wysyłają swoje Gripeny i wysyłają okręty marynarki wojennej. No to jest wyzwanie w ogóle te 1300 kilometrów patrolować. Ja w zeszłym roku byłem też na takim innym wyjeździe do Finlandii, gdzie pojechaliśmy do Laponii, na granicę fińsko-rosyjską, gdzie Finowie stawiają płot. Mur, taki jak my mamy na granicy z Białorusią, podobny. Co prawda troszeczkę narzekaliśmy, że on tylko 8 kilometrów w tym akurat miejscu, gdzie byliśmy, miał, ale jak wyszliśmy, bo to był grudzień, jak wyszliśmy na te mrozy i śniegi przy tej drodze, gdzie mur był ustawiony, to już stwierdziliśmy, nie, tu się nie da tak przedzierać, tak jak gdzieś po polskich lasach, także te 8 kilometrów wokół drogi zupełnie wystarczy, bo chodzić po tych lasach przy temperaturze minus 22 stopnie, no powodzenia. Także ta pogoda, przynajmniej gdzieś tam od jesieni do wiosny, Finlandię też trochę chroni. Ale problemem jest niebo, tak? Problemem są drony i w scenariuszu tym podstawowym, wracamy do tych warsztatów, o których zacząłem opowiadać, w scenariuszu tym podstawowym nadleciały właśnie drony z nadgranicy, ale jednocześnie mieliśmy do czynienia z serią takich niekorzystnych jakichś zdarzeń, typu było wyjątkowo upalne lato, pożary. Te pożary przyczyniły się do tego, że wiele osób miało problemy z oddychaniem, więc mamy trochę chorych ludzi w tych schronach. Jakieś drzewa, które się zwaliły tam na linie energetyczne, więc trochę nie ma prądu. Trzeba włączyć zapasowe generatory. Wszystko to próbowano przećwiczyć.
10: Niech ten niedopowiedziany scenariusz stanie się zachętą dla naszych słuchaczy, by pozostali z nami. Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej jest naszym gościem, a ja teraz zapraszam Państwa na informacje TOK FM.
12: Autopromocja. Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Antonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TokFM i na YouTubie.
2: Autopromocja.
13: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W czwartek i w piątek amerykańska delegacja odwiedzi Polskę w celu przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA, poinformował w TVP Info wiceszef Ministerstwa Obrony Paweł Bejda. Dodał, że jest to rekonesans, który zapoczątkuje poważne rozmowy, a liczba stałych baz zależy od planów operacyjnych NATO. W sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K., oskarżony o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Kozioł.
5: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
6: Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
5: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia. Z Sosnowca Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że wpłynęło do niego zawiadomienie od Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie 170 przypadków manipulowania składem orzekającym Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2020 w celu osiągnięcia określonych korzyści, m.in. przez ówczesną prezes Julię Przyłębską. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej i zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Polska dziś pogodowo podzielona na dwie części. Na południowym wschodzie utrzyma się upał, 30 stopni i słońca. Na północy zachodzi częściowo, w centrum deszczowo i dużo chłodniej, około 20 stopni. Możliwe też burze. Teraz jeszcze raport smogowy. W Katowicach mogłoby być lepiej, jeśli chodzi o jakość powietrza. Podobnie także w Poznaniu. A poza tym jest dobrze lub bardzo dobrze.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej jest z nami. Jeszcze raz kłaniam się.
8: Jeszcze raz witam serdecznie.
7: Przerwaliśmy, a właściwie nie, postawiliśmy wielokropek przy twojej opowieści o tym, jak funkcjonuje system bezpieczeństwa w Finlandii, przy scenariuszach, jakie założono, dokonując ewakuacji kilku tysięcy osób. Ty byłeś wśród tych ewakuowanych, to wszystko działo się dokładnie tydzień temu w fińskim Kuopio. To jeszcze raz przypomnij proszę, jaki scenariusz sobie narzuciliście, właściwie jaki scenariusz narzucili organizatorzy tych ćwiczeń.
8: Scenariusz, który był rozważany i ćwiczony, to atak dronów zza wschodniej granicy i jednocześnie kumulacja niekorzystnych czynników, czyli dotkliwe pożary, które nastąpiły wcześniej, susze, przewalenie się drzew na słupy energetyczne, przez co nie ma też prądu, wielu ludzi z problemami oddechowymi wskutek tych dymów, które się gdzieś rozciągały nad miastem. No i z tym wszystkim sobie musieli radzić organizatorzy. Oczywiście no tak na sucho w cudzysłowie, czyli rozważając kolejne kroki, to co trzeba zrobić.
7: To kombo zdarzeń, rozumiem, miało powodować, że wszyscy byli poddani takiej najwyższej próbie. I powiedz sobie proszę, pod wrażeniem czego byłeś przede wszystkim? Samej infrastruktury, którą opisałeś na początku naszej rozmowy, czy jednak sprawności i systemu, i tych, którzy tej ewakuacji podlegali?
8: Myślę, że sam fakt, że Finowie organizują takie ćwiczenia, bo to były w ogóle największe ćwiczenia od dekad, na pewno w całej Finlandii, a kto wie, czy nie w całej Europie. No i oni są już od dawna przygotowani i To, że powstał taki schron, zresztą nie jedyny, bo tych schronów jest skalnych, samych skalnych schronów w Finlandii jest około 100, a schronów wszystkich typów jest powyżej 50 tysięcy. To, że organizuje się takie ćwiczenia, to, że...
7: Przy jakiej populacji to jest?
8: Przy populacji 5,5 miliona, a miejsc w tych schronach jest 4,9. Także prawie wszyscy, można powiedzieć, tam pod 90%, 85% ludzi miałoby się gdzie schronić w przypadku jakichś takich zdarzeń. Natomiast no, oczywiście nie jest tak, że wszyscy w całym kraju w tym samym momencie muszą wejść do schronu. Bardzo jest to mało prawdopodobny scenariusz. Ale wracając do tego pytania, co na mnie zrobiło wrażenie? Właśnie chyba ten stopień gotowości i świadomość, że trzeba się przygotowywać na takie rzeczy. I to jest taka trochę, miałem wrażenie, fińska cecha, która się przejawia i w tych dużych, i w tej dużej skali, czyli właśnie przy takich ćwiczeniach, ale i w tej mniejszej skali, bo potem mieliśmy taki bankiet, na który też zaproszono dziennikarzy, u pani burmistrz, bo to organizatorem, jednym z głównych organizatorów tych ćwiczeń było miasto. No i pani burmistrz, jak to bywa przy takich okazjach, wygłosiła uroczyste przemówienie, potem na scenę weszła kolejna urzędniczka, wszyscy się spodziewali, że będzie jakieś kolejne powitanie, okrągłe słowa, zdania i tak dalej, a ona zaczęła jak gdyby nigdy nic opisywać, jak można szybko wydostać się z tego budynku, gdzie są schody, jakie są przepisy przeciwpożarowe i gdzie jest tam punkt, w którym się gromadzimy, jeżeli trzeba się będzie zgromadzić w jednym miejscu. I to był taki komunikat podany jakby z, ale wiesz, rozumiem, z tej oficjalnej części.
7: Ja rozumiem, że jest to protokół obowiązujący przy okazji wszystkich eventów, a nie tylko na
8: tak,
7: potrzeby tego spotkania
8: bo my,
7: z wami.
8: Jako dziennikarze z zagranicy tak popatrzyliśmy na siebie, zaczęliśmy mówić, o proszę, jakie przygotowanie i tak dalej. Natomiast Finowie tak zupełnie to przyjęli, fińscy dziennikarze zero zdziwienia. Pytaliśmy ich zresztą, czy tak zawsze jest. Oni mówią, no tak, a co, a może być inaczej? W ogóle nie rozumieli tego, nie? Mhm.
7: Czy możemy jako Polska, jako Polacy nauczyć się czegoś z tego fińskiego systemu? Ja wiem, że infrastruktury nie zbuduje się w ciągu roku, dwóch, a nawet pięciu lat, by mogła ona pomieścić wszystkich.
8: No oni tą infrastrukturę budowali już od 80 lat. No, bo jak mi jeden fiński dziennikarz powiedział, myśmy nigdy nie mieli złudzeń co do Rosji. Zresztą no, ciężko, żeby mieli, skoro działo się to, co się działo. My też oczywiście historycznie wiemy, do czego Rosja jest zdolna. No Finlandia, pamiętajmy, ta wojna rosyjsko-fińska w 1939 i 1940 pozbawiła Finlandię części terytorium. Kraj utrzymał niepodległość, no ale za cenę właśnie strat terytorialnych. I oni zarówno w czasie zimnej wojny, jak i w czasie tej dekady, czy może trochę więcej niż dekady po zimnej wojnie, kiedy się wydawało, że jest szansa na to, że Rosja wkroczy na jakąś demokratyczną ścieżkę i że będzie częścią Zachodu, oni twierdzą, że absolutnie nie mieli złudzeń co do tego, czego można się spodziewać od wschodniego sąsiada. No i cały czas budowano te schrony.
7: Ale ja wrócę do swojego pytania, doprecyzowując je, bo nie chodzi o infrastrukturę, wiadomo, my tego nie dogonimy, ale czy...
8: Ale powinniśmy gonić też.
7: Okej, nie zostawiajmy tego, natomiast czy my możemy nauczyć się czegoś od fińskiego systemu obrony cywilnej? I czy w ogóle da się rozwiązania tam zastosowane powielić u nas? I co byś implementował od zaraz?
8: Najważniejsza jest właśnie chyba ta gotowość i właśnie ćwiczenie tej gotowości, tak? To, żeby każdy wiedział, jak się zachować. No Finowie trzymają często gdzieś w domu te swoje takie plecaczki, zapasy wody, te takie zestawy w razie czego, które trzeba mieć przy sobie. No i świadomość, że może dojść do tych sytuacji nadzwyczajnych. To, że w ogóle się o tym myśli, to, że się organizuje takie ćwiczenia, to, że wiemy, gdzie jest najbliższy schron. Często to są schrony właśnie w budynkach, w szkołach. Każdy deweloper zresztą ma obowiązek. Każdy, który buduje budynek o powierzchni ponad 1200 metrów kwadratowych, wybudować i utrzymywać schron. No u nas tych schronów jest tam, zdaje się, pod 2000 miejsca dla 300 tysięcy osób. Mamy za to więcej ukryć i tak zwanych miejsc tymczasowego schronienia.
7: 234 tysiące.
8: Tak, czyli to są głównie parkingi podziemne czy piwnice. Także no, warto wiedzieć chociaż i przemyśleć sobie, jeżeli już chcemy tak trzymać się tego fińskiego podejścia, co byśmy robili w takich sytuacjach nadzwyczajnych, jak się zachowali. I żebyśmy mieli świadomość też, że trzeba zachowywać spokój, bo częścią odporności społeczeństwa jest też właśnie to, że zachowujemy spokój na tyle, na ile się da. No i nie dajemy się też wpędzać w różne... nie dajemy się po prostu gdzieś tam wpędzać w różne gierki i łapać na lep rosyjskiej dezinformacji, bo częścią odporności społeczeństwa też jest ta odporność informacyjna. I w Finlandii mam wrażenie, że też jest oczywiście problem, tak jak rozmawialiśmy z dziennikarzami fińskimi, natomiast on jest chyba mniejszy niż w Polsce. I to też wynika z tej siły mediów w Finlandii, z tych tradycji czytelnictwa, z edukacji fińskiej i to na pewno też jest dla nas jakaś lekcja.
7: Trudno zarzucić, że w Polsce nie dzieje się nic, jeśli chodzi o tę warstwę edukacyjną. Natomiast czy można tylko i wyłącznie na tym bazować, czy twoim zdaniem należy faktycznie testować rozwiązania, systemy ewakuacyjne, tak byśmy, tak jak ty tego doświadczałeś w Kuopio i my w wąskim wycinku, ale jednak wiedzieli, w czym rzecz, a nie znali to tylko z broszury informacyjnej.
8: Nie, to musi być miks, absolutnie, miks działań. I tutaj wiadomo, że scenariusz był, jaki był, natomiast tu nie chodzi tylko o zagrożenie ze strony Rosji, tak, bo żyjemy w takich czasach, w których no, katastrofy klimatyczne chociażby będą coraz częstsze. To też może przecież doprowadzić do jakiejś ewakuacji na ograniczonym obszarze kraju. Więc jeżeli będziemy mieli przećwiczone te procedury i więcej tych miejsc ukrycia, no to wyjdzie nam to tylko na dobre.
7: Mhm. A jakie były wnioski nie tylko twoje, ale też innych dziennikarzy przybywających z Europy, którzy wzięli udział w tych ćwiczeniach i widzieli, jak ten fiński system wygląda?
8: No generalnie to widać było, że udawało się to Finom, tak? To znaczy my, obserwując te ćwiczenia, nie zauważyliśmy żadnej jakiejś wpadki. To, co miało być przećwiczone, udało się przećwiczyć. W pewnym momencie na przykład wysiadł prąd. Okazało się, że to było planowe wyłączenie i włączenie tych zapasowych generatorów. No i to się udało, tak? Nie było też jakichś zatorów, które byśmy obserwowali, zarówno ewakuacja, jak i opuszczenie później schronu przez studentów i uczniów przebiegły bardzo płynnie. Także tak jak mówię, no, chyba główny wniosek to jest właśnie to, że trzeba to robić po prostu. I też współdziałanie. Współdziałanie to też był ważny element tego wszystkiego, bo to nie było tak, że, nie wiem, te ćwiczenia zorganizowało wojsko z miastem, dajmy na to, i to były dwa podmioty, które nad tym wszystkim czuwały, no i ktoś tam na to przyszedł, tak? To było zaangażowane, owszem, miasto, urzędnicy, służby ratunkowe, straż pożarna, ale też firmy, które gdzieś tam skorzystały z okazji i wystawiały swoje produkty na zapleczu i próbowały po prostu jakoś się w to włączyć. Była też polska firma, na przykład producent sprzętu do ewakuacji osób niepełnosprawnych, której przedstawiciel mi mówił, że akurat tutaj Finowie nie są aż tak do przodu, bo w Polsce generalnie Polska jest lepiej wyposażona, nasze schrony pod tym względem, natomiast w Finlandii często do tych schronów, jeżeli one są pod budynkami, no to osoby niepełnosprawne trzeba jednak znosić po prostu na wózku, tak? Że jeszcze nie mają tego profesjonalnego sprzętu wszędzie. Także oni tam widzieli dla siebie potencjał. Ale także tak, firmy, no oczywiście szkoły, naukowcy, o których już wspomniałem, więc całe społeczeństwo obywatelskie, uczelnie, akademicy, ale też cały przekrój po prostu podmiotów zaangażowanych w te ćwiczenia.
7: Wiesz co, bo też interesują mnie te różnice. Oczywiście nie chcę posługiwać się stereotypami, ale no wyobrażam sobie, że w momencie próby, jeszcze raz podkreślę, by do niej nigdy nie doszło, tutaj może dać znać o sobie nasza krnąbrność, chęć rozwiązywania spraw na własną rękę, niekoniecznie podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez służby. Rozumiem, że Finowie pod tym względem bardzo karnie realizowali wszystkie te wskazówki.
8: No tak, no to jest też kwestia zaufania do państwa. To wiele badań pokazuje, że w ogóle w tych krajach nordyckich i w krajach skandynawskich zaufanie do państwa, do instytucji państwowych, do służb publicznych to jest jedno z najwyższych na świecie, ten odsetek.
7: Mhm. te ogólne wnioski też powodują, że chyba Finowie będą te ćwiczenia przeprowadzać regularnie. Przynajmniej tak wynika z tych zapowiedzi, na które się natknąłem, przygotowując się do naszej rozmowy.
8: Tak, też tak słyszałem. Też to wynika z rozmów, które tam miałem z oficjalami.
7: Mhm. Podsumowując, bo już zbliżamy się do końca, oprócz reportażu jesteś w stanie też przekazać tym, którzy odpowiedzialni są za organizację systemu bezpieczeństwa, swoje uwagi? Czy też myślisz, że ta wymiana informacji między krajami istnieje?
8: Nie, ta wymiana istnieje, absolutnie, bo ja tam rozmawiałem też, w tych ćwiczeniach uczestniczył szef służb ratowniczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Finlandii, którego zapytałem wprost, czy współpracują na przykład z Polską, czy wymieniają się doświadczeniami, no i potwierdził, że tak, także nasze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są ze sobą w kontakcie. No i to nie jest tylko tak, że my się uczymy od Finów, bo tu powrócę też do tej zeszłorocznej wyprawy, na przykład przy budowie płotu ogrodzenia, no to Finowie wprost mówili, że czerpią z polskich doświadczeń, jeśli chodzi o obronę granicy.
7: Bardzo dziękuję. Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
8: Dziękuję bardzo.
7: Szanowni Państwo, czas na informacje TOK FM, ale wcześniej Maciej Głogowski zaprosi na magazyn EKG. Maćku?
2: Dzień dobry. No, dzień my dobry. Będziemy... Co prawda temat pozornie brzmi jak znany od długiego czasu, czyli zonda krypto, ale no trzeba po prostu wziąć jedną ustawę do ręki, czyli prezydenta, tę drugą, której prezydent podpisał, mówił, i sprawdzić, jakie są różnice, o co właściwie jest ta sprawa w warstwie merytorycznej, nie politycznej, bo o co jest w polityce, to chyba wszyscy wiemy. Zapraszam na EKG tuż po informacjach.
7: Profesor Krzysztof Piechy będzie gościem Macieja Głogowskiego. Bardzo dziękujemy, a teraz informacje TOK FM.
9: Reklama.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Są alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowych krańców województw dolnośląskiego i opolskiego, a w 8 województwach ostrzeżenia przed upałami. Chodzi o podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie oraz śląskie. Przewodniczący Rady Europejskiej spotka się dziś w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. Antonio Costa chce poznać stanowisko Polski w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2030. Ma także w planach omówienie kluczowych kwestii w kontekście zbliżających się jesiennych posiedzeń Rady Europejskiej. Wizyta Koszty w Warszawie to kolejny etap jego objazdu po Europie, nazywanego w kuluarach konfesjonałem. Rosyjskie drony zaatakowały w nocy ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły, a 3 zostały ranne. To już kolejny rosyjski atak na ukraińsko-mołdawskie przejścia graniczne w ostatnich tygodniach. Tymczasem Polska szykuje nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Będzie on zawierał środki obrony powietrznej, poinformowało Ministerstwo Obrony w Kijowie po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, tak zwanej Grupy Ramstein. Ropa na świecie drożeje. Dawno nie było tak wysokich cen, które zbliżają się do 100 dolarów za baryłkę. To reakcja na ostatnie wymiany ognia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj późnym wieczorem amerykańska armia poinformowała o zniszczeniu 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej w odwecie za przeprowadzone w 2 ostatnich dniach ataki na okręt amerykańskiej marynarki wojennej. Iran odpowiedział na to atakami na tankowce i na bazę amerykańskich wojsk w Jordanii. Londyńskie porty lotnicze Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton poinformowały o wznowieniu ruchu po wtorkowej awarii systemu kontroli lotów. Ostrzegły jednak, że nadal możliwe są utrudnienia i zaapelowały do pasażerów o sprawdzanie statusu połączeń u przewoźników. Na południowym wschodzie dziś upalnie, 30 stopni i słońca, a na północy zachodzie i częściowo w centrum deszczowo i dużo chłodniej, około 20 stopni i tam możliwe także burze.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
14: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry, dzień dobry.
14: To uczyńmy ten dzień dobrym dla rynku kryptowalut. Co pan na to?
15: Aha.
14: Nie będziemy promować.
15: Musielibyśmy mieć wehikuł cofania.
14: Nie będziemy promować, ani nie będziemy starali się namawiać lub nie namawiać do inwestowania. Moje pytanie, czy też prośba, apel związany jest z tym, że no może byśmy jakąś ustawę, panie profesorze, tutaj zaproponowali naszym rządzącym politykom, taką, która odpowiedziałaby na wszystkie wyzwania, która zniwelowała wszystkie ryzyka. To

0: nią ustawę, albo wziąć tę, którą napisał prezydent. A pan mówi, jak to jest taka ustawa?
1: Jest rozporządzenie unijne i ono obowiązuje już w Polsce. Natomiast Unia Europejska pozostawiła doprecyzowanie tego rozporządzenia wszystkim krajom członkowskim. No i termin na to nam upłynął już półtora roku temu z kawałkiem i jakoś od tego czasu nie doprecyzowaliśmy tego unijnego rozporządzenia. No i tak to wygląda.
0: I oto jest ta cała sprawa?
1: Nie, cała sprawa jest to spór polityczny wokół tego, jak należy regulować kryptowaluty i czy kryptowaluty są złe, czy też nie i czy politycy, którzy cokolwiek robią na rzecz tego rynku są złymi czy dobrymi. Także to jest taka kwestia polaryzacji sceny tutaj politycznej i oddziaływania na opinię publiczną.
0: To polaryzację sceny politycznej my zostawiamy tutaj w EKG, oddajemy to naszym publicystom i autorom audycji politycznych i publicystycznych. Tam dowiemy się wszystkiego o tej polaryzacji, kto na czym wygra, kto ewentualnie politycznie straci. Zajmijmy się legislacją. Prezydent, a w jego imieniu jeden z ministrów, szef Kancelarii Prezydenta, prezentował wczoraj kolejny projekt ustawy, inicjatywę ustawodawczą prezydenta w sprawie kryptowalut. W rządzie, jak rozumiem, trwają prace nad kolejną ustawą po prezydenckich wetach i nieodrzuceniu tych wet. Tak sugerował wczoraj minister Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów. Dzisiaj słuchałem ministra Domańskiego w Radiu Z. Też mówił, że trwają jakieś prace. No to spróbujmy coś porównać. I znów, tak jak już mówiłem, zostawiamy koleżankom i kolegom publicystom politycznym ocenę polityczną, choć inicjatywa prezydenta no, wygląda jak próba zajęcia pozycji, że jednak prezydent nie tylko wetuje, ale coś robi, ale może coś tam istotnego napisał w tej regulacji. Zajrzał pan tam?
1: Tak, oczywiście zajrzałem, mimo że dokument
0: świeżutki.
1: Tak, i świeżutki pojawił się wczoraj rano, ale zdołałem sprawdzić, jakie są różnice i jakie są różnice, mimo że nie są one, powiedzmy, jakoś akcentowane przez tutaj otoczenie pana prezydenta, bo nie o wszystkich oczywiście szczegółach publicznie się mówi, no bo tych zmian może być trochę. Pierwsza podstawowa rzecz, projekt prezydencki to jest de facto projekt rządowy z kilkunastoma poprawkami, więc to już jest bardzo dużo, że tak powiem, mówię o tym, gdzie jest spór, no bo rząd prezentuje swoją wersję, którą też z czasem poprawia, bo już były trzy wersje, przy czym pierwsze dwie były prawie, że dokładnie takie same, a później mieliśmy do czynienia z projektem prezydenckim, który no, jest przeróbką wersji rządowej. No i co w tej przeróbce, co w tej nowej wersji prezydenckiej jest? Pewne obniżenie opłat jeśli chodzi o firmy prowadzące działalność krypto, opłat za nadzór i doprecyzowanie, czego one dotyczą. Czyli na przykład, gdyby jakiś dom maklerski dotąd według ustawy rządowej chciał wejść w tę działalność kryptowalutową, płaciłby dodatkowy podatek przychodowy w wysokości 0,4% od całości swoich przychodów, nawet jeśli działalność dotycząca krypto stanowiłaby jakiś tam 1% jego działalności, czyli zupełnie coś nieistotnego. Projekt prezydencki to doprecyzowuje. Kolejna kwestia, którą nam zaczęto już międzynarodowo nawet wytykać, to, że w Polsce przyjęto rozwiązanie, chyba najbardziej restrykcyjne tego typu w Europie, że decyzją nadzoru finansowego można zablokować rachunki według wersji rządowej do 6 miesięcy, a według tutaj wersji prezydenckiej do 3 miesięcy, ale ze zgodą sądu administracyjnego. Obie te wersje są bardzo restrykcyjne, bo co to oznacza? Jeśli ktoś się trzymałby swoje pieniążki na kontach podmiotu kryptowalutowego, to mógłby je mieć zablokowane przez 3 lub nawet 6 miesięcy. Także, no i kolejne są też zmiany, przy czym projekt prezydencki teraz w tej wersji, bo to już jest druga wersja projektu prezydenckiego, wprowadza nowe przepisy karne, a więc jest bardziej restrykcyjne niż wcześniej. Na przykład za niewykonanie

0: blokady strony internetowej przez dany podmiot za naruszenie tajemnicy zawodowej albo za używanie nazwy, że jest się podmiotem regulowanym, że jest się KASP-em tak zwanym, bezprawnie, bez odpowiednich zgód i za to też może grozić kara pozbawienia wolności. Jest też szereg innych, drobniejszych zmian i część z nich doprecyzowuje to, co dotąd było naruszenie pewnego rodzaju zasad proporcjonalności i tak dalej. Natomiast też są zapisy, które są bardziej restrykcyjne, wręcz właśnie tutaj wchodzące nie tyle w kary administracyjne, pieniężne, tylko w kary, w odpowiedzialność karną.
1: Czyli panie profesorze, ten projekt, który przedstawili wczoraj współpracownicy prezydenta, jest bardziej restrykcyjny w porównaniu do pierwszej ustawy prezydenta i ostatniej ustawy rządowej, tak?
0: Tak, w niektórych wersjach tak, wprowadza trzy nowe kategorie odpowiedzialności karnej.
1: Dopytuję o to dlatego, że miałem wrażenie przez ten czas dyskusji o projektach rządowych, iż jednym z podstawowych zarzutów było właśnie to, że rząd chce być za bardzo restrykcyjny. Tak to zapamiętałem już. Pamiętam, były też niektórzy politycy prowadzili dyskusje wagowe, który projekt jest, ile waży, jak się go wydrukuje.
0: Ma trochę rację, bo jak popatrzy się na to.
1: Ale ten prezydencki też jest długi teraz.
0: Tak, no bo to jest projekt rządowy, tylko przerobiony. To jest najbardziej restrykcyjna ustawa tego typu w całej Europie i najdłuższa. Także jeśli ktoś myśli,
1: to na
0: że
1: chwilę, panie profesorze,
0: ulokuje się w Polsce, to nie.
1: Aha. Tak. To na chwilę wróćmy do tych spraw politycznych, choć obiecywałem państwu i panu, że tego unikniemy. Czyli jak rozumiem, jest tak, że właściwie prezydent zakwestionował swoje poprzednie weta, pisząc bardziej restrykcyjny projekt?
0: Trochę tak. Co więcej, jak policzyłem, gdyby prezydent bardzo poważnie potraktował wszystkie swoje, całość swojego weta, bo tam było kilkanaście, chyba 19 punktów, które były wskazane jako powiedzmy te, które mogą być w jakiś sposób niezgodne z konstytucją, z prawem, bo to była podstawa również weta, no to prezydent nie odpowiedział na wszystkie swoje tutaj wcześniejsze zastrzeżenia, więc no jest jedyne tylko wyjaśnienie, jeśli nie merytoryczne, no to jakie polityczne. Być może to jest próba kompromisu. Samo to zresztą, że prezydent wziął nie jakąś ustawę z innego kraju, bo przecież wszystkie prawie kraje Unii Europejskiej takie ustawy wprowadziły. Niektóre dużo krótsze. Cypryjska chociażby ustawa miała dwie strony, kilka innych krajów miało po kilka stron, więc najprościej byłoby wziąć ustawę z innego kraju, przetłumaczyć ją na polski, dostosować do warunków polskich, ale prezydent wziął projekt rządowy i przerobił. Więc jest to pewnego rodzaju takie wyjście z chęcią porozumienia, aczkolwiek
1: to
0: ja znaczy, nie jestem politologiem
1: tego,
0: i trudno mi tutaj wyjaśnić
1: tego nie wiemy.
0: Takie rzeczy.
1: To zostawiamy kolegom pana i koleżankom naukowcom i kolegom i koleżankom moim publicystom politycznym, którzy spróbują to zinterpretować. Mówiłem już dzisiaj, przywoływałem słowa ministra finansów, który był gościem Radia Z, mówił, że oczywiście porozumienie jest konieczne i możliwe jest znalezienie rozwiązania. Być może już jest po lekturze tego projektu. Bardzo ciekawa to będzie dyskusja. Na koniec, panie profesorze, uznaję, że ten temat wzbudza takie zainteresowanie, że my też powinniśmy być w każdym momencie bardzo transparentni. Pan się, rozumiem, tymi kryptowalutami zajmuje jako naukowiec.
0: Tak, naukowiec. Od czasu do czasu też z firmami współpracuję. Teraz też z jedną firmą zagranicznych współpracuję, także, ale tak, dużo.
1: Ale pana
0: dużo
1: opinie nie są podyktowane współpracą z jakimiś firmami, rozumiem?
0: Nie, firmy zagraniczne przy tym prawie, które jest tutaj tworzone, raczej nie chciałyby wchodzić do Polski, bo mają inny sposób na to. Jesteśmy w Unii Europejskiej, więc w grę wchodzi możliwość paszportowania, czyli przenoszenia w pewien sposób biznesu z jednego kraju, czy świadczenia usług w innym kraju. I tutaj też oba projekty rządowe i prezydenckie mają rozwiązanie w postaci opłat. Jedyny kraj w Unii Europejskiej, który to przewidział opłaty za paszportowanie, czyli za to, że Polska zgodzi się na to, żeby podmioty z innego kraju mogły działać na terenie naszego kraju. No to jest sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej. Być może Komisja Europejska to podważy.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa oczywiście odsyłam i polecam lekturę obu projektów. Na stronach sejmowych można znaleźć ten projekt, który ostatecznie nie stał się prawem, bo prezydent odmówił podpisania ustawy, a posłowie nie uchwalili jej ponownie, bo takiej większości nie było. Są też już zawieszone na stronach Kancelarii Prezydenta propozycje, o których teraz też mówiliśmy, czyli te zawarte w projekcie prezydenckim. Jakiś proces parlamentarny, legislacyjny będzie się toczył, więc powodów, by powracać nie tylko z takich w tych wątkach politycznych pojawi się jeszcze na pewno wiele. Powoli kończymy pierwsze dziś wydanie EKG. Jeszcze tylko kilka słów o tym, co się dzieje na rynkach finansowych. WIG20, no co prawda w tej chwili jest poniżej poziomu wczorajszego zamknięcia, ale wciąż to jest powyżej 4100 punktów, więc ta kolejna bariera rekordu została ustanowiona w tym tygodniu, więc warto o tym powiedzieć. Oczywiście indeks szerokiego rynku WIG też z kolejnymi rekordami, choć poniżej poziomu wczorajszego zamknięcia, ale to dopiero początek sesji. Co jeszcze inwestorzy zrobią dziś? To oczywiście przekonamy się w ciągu dnia i ostatecznie na koniec dnia notowanie. Euro 4,31 zł, dolar 3,70, frank 4,58 i funt 5,02 zł. Dzisiaj jeszcze decyzja Rady Polityki Pieniężnej. O niej również będziemy w kolejnych wydaniach EKG po 12.40 i po 14.40 przypominam mówić. Przemysław Iwańczyk? Teraz słów kilka o tym, co po 10.00.
2: Dzień dobry, kłaniam się ponownie. Niezastąpiona, jedyna, profesor Ewa Stachowska, biochemiczka, dietetyczka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, wykorzysta każdą możliwą okazję, by dowieść, że mikrobiom to jest rzecz, o którą powinniśmy zadbać. I każda kolejna publikacja, która ukazuje się w świecie nauki, jest dla pani profesor pretekstem do tego, by roztoczyć wokół tego opowieść, a jak mikrobiom wpływa na nasze życie, a jak wpływa na to, jak długo żyjemy, o tym już po godzinie 10.00.
1: W przedpołudniu TOK FM zapraszał Przemysław Iwańczyk. O 10.00 w TOK FM informacje. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
4: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Stany Zjednoczone pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia. Od tego zaczynamy. Stany zakazują też importu wielu produktów z Kanady. To kolejna odsłona wojny celnej. Prokurator z Bydgoszczy jechał pijany motocyklem. Usłyszał zarzuty w tej sprawie, choć nie przyznaje się do winy. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Warszawa i Waszyngton podpisały właśnie nową umowę na pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów, czyli ponad 14 miliardów złotych. Pakiet jest nazywany amerykańskim sejfem. To preferencyjne finansowanie gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, a uzyskane pieniądze zostaną wydane na amerykański sprzęt wojskowy, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
12: Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę. Nie ukrywam, że pewnie będziemy o takim finansowaniu rozmawiać jeszcze nie raz.
11: To już kolejna umowa podpisana w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Jego wartość dla Polski zbliża się już do 20 miliardów dolarów. Polska tymczasem przekaże kolejny pakiet pomocy Ukrainie. Przeznaczy na to 50 milionów euro. Pakiet ma obejmować środki obrony powietrznej. Ministerstwo Obrony Ukrainy ogłosiło również, że Niemcy zadeklarowały nowe dostawy pocisków przechwytujących do systemów Patriot i samolotów F-16, a także zakup dronów. Amerykanie ogłosili zakaz importu szerokiego katalogu produktów z Kanady. Tak odpowiadają na cła odwetowe wprowadzone przez Ottawę. Tym tematem zajmuje się Tomasz Orchowski.
13: Amerykańsko-kanadyjska wojna handlowa się rozkręca. Waszyngton zakazuje importowania z północy nabiału, wielu rodzajów alkoholi i piwa zero, czy motocykli. Po wejściu w życie kanadyjskich ceł odwetowych premier Mark Carney przyznawał, że konflikt z administracją Donalda Trumpa będzie miał swoją cenę. Mamy odporną gospodarkę i najsilniejszą pozycję fiskalną w G7. Mamy wszystko, żeby rozwijać się dalej, ale to będzie miało swoją cenę, która jednak byłaby znacznie wyższa, gdybyśmy nie reagowali. Kanadyjscy ekonomiści szacowali, że ogłoszone wcześniej przez Amerykanów cła mogą zmniejszyć PKB Kanady o 0,3%. Zagrożona jest praca nawet 100 tysięcy osób. Tomasz Orchowski, TOK FM.
11: Radni w Poznaniu nie zgodzili się wczoraj na propozycję Prawa i Sprawiedliwości, by urzędy stanu cywilnego w tym mieście nie dokonywały transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe. Radni PiSu, tu Zbigniew Czerwiński, powoływali się na konstytucję.
0: Małżeństwo określa się jako związek kobiety i mężczyzny. To stanowisko było wezwaniem do zaprzestania łamania prawa przez Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu.
11: I również na konstytucję powoływała się w dyskusji radna Koalicji Obywatelskiej Marta Mazurek.
2: Ten artykuł konstytucji oznacza, że w naszym kraju szczególnie wspierane są takie małżeństwa, natomiast nie ma tutaj absolutnie zabronienia czy wykluczenia małżeństw jednopłciowych.
11: Od 23 sierpnia w Polsce obowiązują przepisy umożliwiające wydanie parom jednopłciowym transkrypcji aktu ślubu zawartego za granicą. Są jednak samorządy, które nie realizują tego obowiązku. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale poniesie konsekwencje prawne. Agnieszka Wynarska.
9: Sąd Najwyższy wyraził zgodę na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. W niedzielę wieczorem Dominik M. przyjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Postronne osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala na pobranie krwi. Okazało się, że ma w niej około promila alkoholu. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie immunitetu. Dominik M. usłyszał zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości, za co grożą 3 lata więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił go w czynnościach służbowych na pół roku. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
11: W Rzeszowie wmurowano kamień węgielny pod budowę Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej, pierwszego w historii regionu samodzielnego ośrodka pediatrycznego. To moment, na który Podkarpacie czekało latami. Dotąd region był jedną z największych dziur na medycznej mapie kraju. Rodzice ciężko chorych dzieci musieli jeździć do Krakowa albo na Śląsk, mówi dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie Barbara Rogowska.
14: Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej będzie największą i najważniejszą inwestycją zdrowotną realizowaną obecnie w naszym województwie.
11: Nowy ośrodek skupi w jednym miejscu kliniki, których dotąd w regionie po prostu nie było.
14: W jednym miejscu poradnie specjalistyczne powstaną nowe kliniki. Między innymi klinika urologii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej, alergologii i mukowiscydozy.
11: To również szansa na to, by młodzi lekarze nie musieli wyjeżdżać z regionu, by kształcić się w pediatrii. Centrum budowane za ponad 760 milionów złotych ma być gotowe w październiku 2029 roku. Londyńskie lotniska wznowiły pracę. Rano doszło tam do awarii systemu kontroli lotów. Porty ostrzegają, że utrudnienia nadal są możliwe, a pasażerowie powinni sprawdzać status swoich połączeń bezpośrednio u przewoźników. Nawet 31 stopni pokażą dziś termometry w południowo-wschodniej Polsce. 30 w Warszawie i Krakowie, 28 w Białymstoku i Łodzi. Na północnym zachodzie jedynie 18.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Przedpołudnie TOK FM. Profesor Ewa Stachowska jest z nami. Biochemiczka, dietetyczka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, pani profesor.
16: Dzień dobry.
15: Panie profesor, 1000 filmów o tym zrobiliśmy i 10 tysięcy audycji, ale nigdy dość. W minionym tygodniu, chyba nawet w tym tygodniu, ukazuje się kolejna rozmowa z cyklu jak mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w naszym zdrowiu. A co za tym idzie w naszym życiu? Profesor Paweł Łabaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział ostatnio o przełomie pewnym w badaniu nad długowiecznością i o tym rozróżnieniu, które wyróżnia długość życia od czasu spędzonego w dobrym zdrowiu bez wyniszczających chorób przewlekłych. Pani też jest zdania, pani profesor, że ten podział jest coraz wyraźniejszy i powinniśmy w tej narracji go pielęgnować?
16: Wydaje mi się, że tak, dlatego że ta taka myśl o tym, żeby żyć długo jest z ludzkością chyba od zawsze. Natomiast teraz już wiemy, że nie chodzi o to, żeby żyć długo i dobrze wyglądać, bo to jest takie założenie trochę też medycyny estetycznej, tylko skupianie się na jednym aspekcie. Ważne jest, żeby żyć długo w dobrym stanie zdrowia. No a żeby spełnić ten drugi warunek, czyli mówimy o tym health spanie, to nie tylko liczy się to, ile zainwestujemy w siebie na pewnym etapie życia, tylko na ile zainwestujemy w profilaktykę swojego zdrowia, czyli ile my jesteśmy sami w stanie włożyć dobrych rzeczy, dobrych nawyków, zrealizować przez całe swoje życie, no, orientując się, że żyjemy tylko raz i o to zdrowie musimy dbać już w wieku mniej więcej 20-25 lat.
15: Skoro pani profesor posłużyła się tym terminem health plan, to ten drugi to jest life's plan.
16: Tak, czyli długie życie, ale już od ponad 10, a nawet chyba więcej lat, no, w medycynie pojawia się to drugie określenie, czyli właśnie health span, no bo cóż z tego, że będziemy żyć bardzo długo, jak będziemy niepełnosprawni, czy będziemy zdani na opiekę kogoś innego, no to jest ta jakość życia wtedy jest bardzo, powiedzmy, no dyskusyjna. Natomiast chodzi o to, żeby, to jest takie marzenie każdego z nas, żeby żyć długo, ale cieszyć się dobrym zdrowiem i odejść na własnych warunkach, czyli nie wiem, no, nie chorując na jakąś chorobę przewlekłą, która powoduje, że ten komfort życia jest bardzo obniżony. No i rzeczywiście jest część osób, to mówimy o tych blue zone, czyli takich strefach długowieczności, gdzie ludziom udaje się żyć bardzo długo, i oczywiście w tym dobrym stanie zdrowia. I analiza tego, jak ci ludzie żyją, jak funkcjonują, jak jedzą, jaka jest opieka medyczna. To wszystko właśnie dało asumpt temu, żebyśmy się zastanawiali, ile my sami, no i oczywiście zbiór naszych mikroorganizmów, które mamy w sobie, ile my razem jesteśmy w stanie zrobić dla swojego zdrowia tak, żeby to zdrowie było przez całe życie, a życie, żeby było długie.
15: Popełniliśmy bardzo interesujący wstęp, a teraz przejdźmy do rzeczy, czyli do materii, którą pani zajmuje się na co dzień. Czy to prawda, a jeśli tak, to kiedy, będziemy mogli za pomocą analizy mikrobiomu wychwytywać wszystkie niekorzystne zmiany w naszym organizmie, pierwsze symptomy poważnych chorób i pytanie, czy może już nie da się tego zrobić?
16: No, profesor Łabaj jest bardzo znanym naukowcem i on tutaj łączy analizę mikrobiomu z analizą informatyczną, z analizą matematyczną, więc to jest taki bardzo nowy i dobry kierunek działania, dlatego że analiza składu mikrobiotu, w której skład wchodzi dużo mikroorganizmów, nie tylko bakteryjnych, ale i grzybiczych, ale i wirusowych, to jest niezwykle trudna, dlatego wysunięcie jakiegokolwiek prostego wniosku z analizy wielu 10 tysięcy różnych składowych jest naprawdę trudne. Dlatego mówiliśmy, że taka bardzo prosta analiza składu mikrobioty jelitowej, na przykład z posiewu, jakość jest bardzo dyskusyjna. Tam można wysunąć bardzo proste wnioski, które wysuwa się w klinice, czyli jest pacjent, który jest jakiś ostry stan, ma ostry stan biegunkowy i analiza składu mikrobioty, właściwie tego, co się uda wyhodować, pozwala stwierdzić, czy w tym stolcu nie znajdują się w większych ilościach bakterie silnie patogenne. Natomiast analiza genetyczna, którą posługuje się od bardzo dawna w nauce, znowu daje tak bardzo dużo wyników, że potem trudno jest wyciągnąć jakiś jeden prosty, czy dwa, trzy proste wnioski dla konkretnej osoby. Natomiast znowu postęp w tych naukach związanych z analizą matematyczną, z analizą informatyczną jest tak duży, że właściwie w tej chwili powoli udaje się dawać bardzo proste odpowiedzi, czyli czy ten skład mikrobioty, jej różnorodność, tak zwana różnorodność alfa, różnorodność beta jest na tyle dobra i na tyle dobrze zachowana w różnych okresach życia, bo też musimy o tym pamiętać, że mikrobiota, szczególnie ta jelitowa, zmienia się razem z nami. My się starzejemy, ona też się starzeje. Ważne jest tylko to, żeby ona też się zdrowo starzała. A to polega na tym, że jak my powinniśmy wraz ze swoim procesem starzenia się być nadal sprawni, móc przebiec parędziesiąt metrów, móc podnieść ciężary, tak? Być sprawnie myśleć i tak dalej. Tak samo nasza mikrobiota. Jej takimi wykładnikami tego, czy ona jest prawidłowo zbudowana, czy ona się prawidłowo starzeje, jest właśnie to miano różnorodności. Czyli ta mikrobiota musi być zróżnicowana i muszą być pewne bakterie, które są takim znacznikiem dobrego starzenia się całego mikrobiomu. Czyli te bakterie są takimi bakteriami markerowymi tego, czy się starzejemy w sposób zdrowy. I teraz bardzo dużo jest badań, które pokazują coraz więcej różnych gatunków bakterii, które można przypisać do takiego schowka, do takiej szafki. To są bakterie, które są odpowiedzialne za proces dobrego, zdrowego starzenia się mikrobiomu jelitowego, a co za tym idzie całego właściciela tego mikrobiotu jelitowego albo współdzielącego miejsce do życia razem z tym mikrobiomem, czyli po prostu nas.
15: Czym jest starzenie zapalne?
16: No, trzeba pamiętać, że proces zapalny i zapalenie to jest zjawisko, które towarzyszy nam przez całe życie. Czyli jeżeli coś się dzieje, to rozpoczyna się stan zapalny, którego głównym celem jest łagodzenie, zmiana czy zahamowanie jakiegoś procesu, który na przykład, nie wiem, uszkodzimy skórę, przetniemy skórę. Więc proces zapalny, jego misją jest zniwelowanie tego uszkodzenia. Oczywiście jest tak, że stan zapalny z tej ostrej fazy powinien przejść potem do fazy łagodnej i być wyciszany. Niestety dzieje się tak, że ten stan zapalny nie jest ostry czasami, tak się może dziać w jelitach na przykład, kiedy tyjemy, tylko nie ma w ogóle stanu ostrego, tylko cały czas jest taki stan, no, dosyć łagodny stan zapalny, ale on jest stanem przewlekłym. Czyli nie ma tej fazy wygaszania. A jeśli tak, to takie związki wytwarzane, białka, różne substancje wytwarzane podczas zapalenia, one powinny pojawić się i zniknąć z naszego organizmu. Natomiast tego nie ma i cały czas ten stan zapalny jest podtrzymywany. I to oczywiście robi tak zwaną złą robotę, robi spustoszenie, bo już wiemy, że w chorobie otyłościowej to właśnie taki przewlekły stan zapalny, który także znajduje się w obrębie tej bariery jelitowej, on przyczynia się do rozwoju zapalenia w obrębie naczyń krwionośnych, stymuluje stan zapalny w tkance tłuszczowej, gdzie ten stan zapalny potem żyje własnym życiem, ale także stan zapalny w obrębie mózgowia, stąd też mówimy, że choroba otyłościowa bardzo często wiąże się z różnymi zaburzeniami depresyjnymi, także to nie jest nic niezwykłego i niestety taką negatywną rolę w kreowaniu stanu zapalnego, tego przewlekłego, takiego nieostrego, no może odgrywać mikrobiota jelitowa, szczególnie kiedy no, nie jest prawidłowo zbudowana. Czyli my się starzejemy, w czasie naszego starzenia różne mechanizmy chroniące właśnie przed takim przewlekłym stanem zapalnym, no po prostu ulegają pewnemu pogorszeniu. No i niestety źle starzejąca się mikrobiota jelitowa będzie nam jeszcze dosypywała tego zapalenia do systemu, a nie go niwelowała.
15: No tak, ale nie możemy, ale pani też profesor, rozróżnić, czym powodowany jest ten stan zapalny. Czy złym składem mikrobioty, czy też innymi dysfunkcjami naszego organizmu?
16: Bardzo często niestety jest to spowodowane złym składem mikrobioty, bo musimy pamiętać, że w tych jelitach, w tej ogromnej społeczności mikroorganizmów, my tam mamy prawdziwych drabów, prawdziwe dranie wśród tej społeczności. Więc takie mikroorganizmy, które mogą stan zapalny stymulować, bo one są tak, z tego żyją z rozboju. I w normalnej sytuacji, w normalnym ekosystemie, wokół tych drabów jest taki kordon policyjny, czyli tam one nie mogą za bardzo się rozhulać, dlatego że układ immunologiczny i nasz, różne białka produkowane przez nasz układ immunologiczny, ale też różne substancje produkowane przez inne mikroorganizmy, które chcą żyć w pokoju, chcą się po prostu robić swoją robotę, uniemożliwiają rozrost tych bakterii patogennych. Ale teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że teraz za moment się zacznie sezon, łapiemy jakiegoś wirusa, ten wirus zaczyna angażować nasz system immunologiczny i na moment ta ochrona immunologiczna w naszym układzie pokarmowym ulega no takiej pewnej redukcji i zaczynamy czuć, że nagle w jelitach dzieje się coś dziwnego, zaczynamy mieć biegunkę, gorzej się czujemy. No to jest konsekwencja tego, że tam zaczyna się, no właśnie ta ochrona nasza immunologiczna uległa osłabieniu i to jest cudowny moment, żeby patogenne mikroorganizmy zaczęły, no miały dobry moment do tego, żeby się namnażać.
15: Pani profesor, chcielibyśmy teraz zaprosić na informację TOK FM, ale też mam pewną sugestię. Słuchacze domagają się więcej opowieści, porównań do drabów, policjantów, złodziei, do złych organizmów. Proszę wziąć to pod uwagę w dalszej części opowieści już po informacjach TOK FM.
17: Reklama.
18: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
19: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
20: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
19: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
20: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
18: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii dobry plan wystarczy.
21: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
24: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
23: Brzmi dobrze.
24: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
27: W nowej polityce gra w Zonda Krypto. Początek politycznego sezonu w cieniu afery. Kto na niej straci, kto skorzysta. A także awantura o szkolne stołówki. Terapia ostatniej nadziei. Putin wymienia kadry. Po przodkach do sprawcy. Sezon na lalki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
26: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 10.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska i USA podpisały kolejną umowę w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Umowa dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu i opiewa na $4 miliardy. Jak podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, program ten jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom. Siły systemów bezzałogowych Ukrainy poinformowały, że minionej nocy zniszczyły dronami rosyjskie okręty, w tym rakietowe, w bazie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym oraz pokładowy samolot myśliwski i helikopter w Anapie, w tym samym regionie. Major Robert Midyar-Brovdy podał, że we wrześniu dowodzone przez niego oddziały zwiększyły o 16% straty wśród żołnierzy wojsk przeciwnika. Szkoły mogą zwalniać uczniów z zajęć. Część firm dała pracownikom dzień wolny, a Centrum Oslo zabezpiecza około 3000 policjantów. Dziś stolica Norwegii przygotowuje się do państwowego pogrzebu króla Haralda V. Monarcha, który zmarł 28 sierpnia, zostanie upamiętniony w całym kraju minutą ciszy o godzinie 13. W TOK FM czas teraz na kulturę.
30: Marta Berchut-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Krzysztof Zanussi będzie przewodniczącym jury konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal rozpocznie się 21 września, a w konkursie głównym będą walczyć m.in. najnowsze filmy Pawła Pawlikowskiego, Kasi Adamik, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. Orestaja w reżyserii Luka Persewala, Słodki Ptak Młodości Małgorzaty Bogajewskiej i 451 stopni Fahrenheita w inscenizacji Jana Klaty. To niektóre z pięciu premier zaplanowanych w rozpoczynającym się sezonie w Teatrze Narodowym w Warszawie. Podsumowując miniony sezon, dyrektor teatru wyjaśnił, że na trzech scenach zagrano 417 przedstawień, które obejrzało ponad 87,5 tysiąca widzek i widzów. Jedna noc, wiele teatrów, spektakli i innych wydarzeń. Przed nami największa teatralna impreza w Śląskiem, czyli Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Teatr Mały w Tychach pokaże komediodramat Niespodziewany Powrót.
0: Przedstawienie, w obsadzie którego występują Daniel Olbrychski i Kamil Kula. Główny powód, dla którego właśnie ten tytuł pojawia się w naszym teatrze tej właśnie nocy, to fakt, że tegoroczny sezon w Teatrze Małym w Tychach będzie realizowany wokół tematu męskości.
30: Mówi dyrektor Teatru Małego w Tychach Paweł Drzewiecki. Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w najbliższą sobotę. Poza spektaklami także warsztaty, gry, pokazy, wystawy czy spotkania z twórcami oraz zwiedzanie teatrów. Będzie można także wejść za kurtynę. Zakopane zawitało do Krakowa, to za sprawą krakowskiej fotografki Klaudii Kot, której wystawę, to nie jest pocztówka, można obejrzeć w klubokawiarni Hewre. Jak deklaruje autorka wystawy, to prezentacja stolicy polskich Tatr od nieoczywistej strony.
1: Wystawa prezentuje cykl fotomontaży, które są próbą zmierzenia się z moją własną interpretacją Zakopanego i Podhala. W tle widzimy góry, a na pierwszy plan wysuwają się konie z dorożek, szyldy, które możemy przeczytać na krupówkach.
30: Ekspozycję można zobaczyć na piętrze kawiarni Hewre do końca października. Wstęp jest wolny.
29: Na zachodzie, północy i w centrum możliwe dziś przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i ziemię łódzką po Śląsk możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu, około 28 stopni pokażą termometry w centrum, a do 32 będzie na południu i południowym wschodzie.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Profesor Ewa Stachowska wciąż jest z nami z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor?
16: Tak, jestem.
15: Na czym to skończyliśmy? Na stanie zapalnym, powodowanym m.in. przez nieszczelne jelita i zakłóconą mikrobiotę.
16: A no właśnie. Czyli już wiemy, że ta mikrobiota jelitowa może odgrywać... Powiedziałabym, że ja się przychylam do tego stanowiska, że naprawdę odgrywa równorzędną rolę. To i do tego, czy starzejemy się szybciej, czy starzejemy się wolniej, do naszych predyspozycji, czyli też czy tych czynników genetycznych, stylu życia i tak dalej, bo styl życia wpływa i na nas, no ale wpływa też na naszą mikrobiotę jelitową. I to, co mnie niezwykle fascynuje, sama w tej chwili już jako kobieta po menopauzie, no widzę, jak bardzo mocno jednak zmienia się nasz metabolizm, szczególnie metabolizm kobiety, bo my dostajemy taki strzał w tym okresie około menopauzalnym ubytku estrogenów. Wy, panowie, macie ten proces rozłożony jednak na długie, długie lata. I każda taka sytuacja, która powoduje ten przyspieszenie procesu starzenia, menopauza niewątpliwie takim etapem jest, no wymaga jeszcze większej uważności, ale chcę powiedzieć, że ta uważność powinna być prowadzona nie tylko w stosunku do tego, jak wyglądamy, ale też ile się ruszamy, co jemy i jak dbamy o mikrobiotę jelitową. Bo proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, jedne z ostatnich badań opublikowane w GUT, czyli bardzo prestiżowym czasopiśmie, ona pokazuje, że jest taka bakteria, która się nazywa Roseburia insulinovarans, która... Jeżeli mamy ją zachowaną w wieku starszym, to siła uścisku ręki jest wyższa o 29%. A co to oznacza? Siła uścisku ręki jest bardzo prostą metodą mierzenia tak w sposób bardzo pośredni masy mięśniowej. A wiemy, że jak się starzejemy, to masa mięśniowa zaczyna ubywać. I to, co powinniśmy robić, to zahamować ten proces tego naturalnego ubytku masy mięśniowej. A teraz wiemy już w sposób bardzo prawdopodobny, że także nasze bakterie jelitowe, ich obecność albo brak w jelitach może być współodpowiedzialna za ten proces, bo okazuje się, że u ludzi młodych ta sama Roseburia insulinovarans, ona zwiększa się, jest powiązana, jeżeli mamy więcej w młodym wieku, z większym VO2 max, czyli z większą wydolnością i z większą siłą tychże mięśni. Więc proszę zobaczyć, no niesamowite rzeczy zaczynamy odkrywać, które pokazują, że rzeczywiście między tym, co mamy w jelitach, a tym, czy jesteśmy zdrowsi, czy się lepiej starzejemy, czy chorujemy na coś, czy nie, jest naprawdę bardzo wyraźny
15: związek. Panie profesor, ponieważ jest to postać publiczna, więc powiem, były senator Tomasz Jagodziński ma w swoim zwyczaju miażdżyć dłoń tego, z którym się wita. On ma imadło w dłoni, to znaczy, że ma dobrą mikrobiotę, tak?
16: Musi mieć bardzo dobrą mikrobiotę, ale z drugiej strony trzeba się trochę chyba powstrzymać z takimi działaniami, bo to nie jest zbyt grzeczne miażdżyć komuś dłoń. To jest raczej taka tutaj pokaz siły trochę. No nie chciałabym się z panem senatorem w takim razie przywitać. Ale muszę się też pochwalić, że właśnie wróciłam z Camino, z tej drogi portugalskiej. Przeszłam 234 kilometry z 30-latkami. Tak, i dałam radę, panie redaktorze, więc super się z tego powodu cieszę.
15: Panie profesor,
16: a dmuchaliśmy po 30 kilometrów dziennie z ciężarami. Także
15: jestem dumny z pani osiągnięć. Myślę, że nasi słuchacze także. Pani profesor, czy mikrobiota, skoro ustaliliśmy już, jak ona jest mocno istotna, czy jej skład w związku z przeprowadzanymi testami różni się między populacjami, różni się między mieszkańcami poszczególnych kontynentów nawet?
16: Oczywiście.
15: Albo przede wszystkim, nie nawet.
16: Tak, tak, oczywiście. A to jest uwarunkowane bardzo czynnikami genetycznymi, tymi, które mamy w sobie, czyli różnymi wariantami na przykład pracy układu immunologicznego, ale proszę sobie wyobrazić, że jedną z głównych determinant jest sposób żywienia. I tu chcę powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, że niezależnie od tego, że ten sposób żywienia rzeczywiście bardzo mocno determinuje skład mikrobioty jelitowej, no bo na różnych kontynentach żywimy się w sposób różny, ale ponieważ nastąpił proces globalizacji, to niestety wspólnym mianownikiem żywień wielu narodów jest żywienie się, złe żywienie, czy to żywienie oparte na bardzo wysoko przetworzonej rzeczy, która stała się żywnością.
15: No tak, no, ale pani profesor, nie wiem, Azjaci, Koreańczycy, którzy jedzą mnóstwo kiszonek, Japończycy, którzy przywiązują do tego dużą wagę, no pewnie skład ich mikrobiomu będzie zupełnie inny.
16: Będzie inny, zupełnie nie, ale będzie inny i jeżeli żywimy się tak, jak ja byłam niedawno w Korei, więc tam rzeczywiście ludzie bardzo mocno przywiązują uwagę do tego, co jedzą i rzeczywiście jedzą sporo żywności, tych produktów pochodzenia roślinnego, sfermentowanych, ale my mamy to też w swojej tradycji. Mamy fasolę, mamy groch, mamy mnóstwo kiszonek, mamy grzyby. Przecież polska tradycja żywieniowa, nie mówię, że cała, ale bo my kojarzymy tą naszą polską dietę z taką dietą świąteczną, kiedy było dużo mięsa, były jakieś wypieki, no ale większość roku ludzie żywili się skromniej. To była dieta oparta bardzo często na produktach roślinnych, także na produktach sfermentowanych. Więc to jądro polskiej diety jest naprawdę bardzo fajne, zdrowe i przyjazne dla mikrobioty jelitowej. I tak chcę powiedzieć, że ta mikrobiota jest różna w różnych nacjach i na różnych kontynentach, natomiast wspólnym mianownikiem psucia mikrobioty jelitowej, niezależnie od tego, w jakim miejscu żyje człowiek, jest żywność wysoko przetworzona. Pozbawiona przede wszystkim błonnika, czyli czegoś, co nasza mikrobiota jelitowa ubóstwia.
15: Pani profesor, czy wszelkiego rodzaju preparaty projektowane w sposób laboratoryjny mogą wspomagać mikrobiotę, czy lepiej nie polegać na tym, tylko naturalnymi składnikami próbować ją ubogacać?
16: No, ubogacanie mikrobioty jelitowej nigdy nie zastąpimy ani aktywności fizycznej, ani odpowiedniego, dobrego stylu żywienia jakimś jednym czy dwoma preparatami. Musimy pamiętać, że to jest pewien proces, który ma wiele składowych. Czyli musimy dobrze jeść, dobrze spać, być aktywni fizycznie. I oczywiście wiemy już w tej chwili, że część rzeczy powinniśmy uzupełniać. Nawet przy dobrej, zdrowej diecie, bo wiadomo, że no, żywność ekologiczna, czyli taka, która jest no, pozbawiona wielu substancji, które byśmy nie chcieli w tej żywności mieć, jest bardzo droga, więc no, mało osób może sobie na taką żywność pozwolić. Ale nawet nie mając dostępu do takiej żywności, kupując w supermarketach, możemy dokonywać nadal dobrych wyborów. Ale jak zbliża się okres jesienny, powinniśmy włączyć do diety suplementację witaminą D. Powinniśmy wtedy, kiedy mamy w diecie mało błonnika, sięgać po produkty, które zawierają ten błonnik. Ale jeżeli wiemy, że na przykład tak jak ja w tej chwili na wyjeździe, no nie miałam dostępu do takiej dużej ilości warzyw i owoców, sięgałam po preparaty, które mi właśnie z błonnikiem, które mi bardzo pomogły. Kiedy dzieje się coś nie tak w jelitach, tam się czujemy, że coś jest nie tak, albo przyjmujemy leki, warto stosować probiotyki, oczywiście po konsultacji z lekarzem. Warto stosować owoce jagodowe. Mamy cudowne owoce jagodowe w Polsce, takie jak jagody, jak aronia, za moment będą zbiory. One przecudownie wpływają na mikrobiotę jelitową i tą drogą poprawiają pracę mózgu. Mamy cudowne zwyczaje zbierania jedzenia grzybów. No w grzybach znajduje się mnóstwo naturalnych nutraceutyków, ale także fantastyczny błonnik. Mamy owiec, mamy nasze cudowne owsianki, które możemy przygotowywać na ciepło, na śniadanie. No mnóstwo rzeczy, które zadbają i o nas, ale i o naszą mikrobiotę jelitową i w ten sposób też de facto zadbają o nas.
15: Czym są przeszczepy mikrobioty jelitowej, gdyby pani, bo wokół niej się poruszamy dziś, mówiąc o tym rozdziale długowieczności i na długość metrykalną życia i na komfort tegoż życia, skoro mikrobiota jest elementarną składową.
16: Składową nas.
15: Tak, to nas. Proszę powiedzieć, czy na czym polegają przeszczepy tej mikrobioty?
16: To już jest dosyć, w ogóle cała tradycja tych przeszczepów to już jest dobre paręnaście lat i w tej chwili jest procedura finansowana przez NFZ dla pacjentów, którzy są zakażeni Clostridioides difficile i leczenie antybiotykoterapią tam nie doprowadziło do całkowitego wyleczenia, więc podaje się taki stolec odpowiednio przygotowany od zdrowego dawcy. Od dawcy, który ma zdrowy mikrobiom jelitowy, ten zawarty w stolcu, bo pamiętajmy, że mikrobiom jelitowy, on się różni w zależności od tego, czy to jest ten mikrobiom ze stolca, czy z warstwy śluzówkowej. No ale jeżeli podamy taki zdrowy po prostu stolec osobie chorującej, wyniszczonej, gdzie ta mikrobiota jelitowa jest wyniszczona bardzo silnymi antybiotykami, które uratowały tej osobie życie, no to okazuje się, że ta procedura jest naprawdę wyśmienita i poprawia bardzo szybko jakość życia takich osób. Ta procedura została jakby wznowiona, czy zaczęto podawanie takiej mikrobioty od Caitlin Hunter, czyli dziewczyny, która leżała po wypadku na oddziale intensywnej terapii. Dostała taki pierwszy przeszczep, jeden z pierwszych przeszczepów od swojej zdrowej mamy. Ale okazuje się, że w Chinach, tam chyba 200 lat przed naszą erą, był lekarz, nie pamiętam w tej chwili, jak on się nazywał, ale który podawał tak zwaną brązową zupę swoim pacjentom, czyli podawał de facto taki roztwór mikrobioty jelitowej, no ale właśnie w takiej formie do wypicia właśnie pacjentom, którzy chorowali z powodu jakichś przewlekłych dolegliwości jelitowych. No więc ta metoda, ta tradycja jest starsza niż nam się wydaje. Ponoć też dr Morel podawał, czyli ten lekarz Hitlera podawał takie kapsułki z mikrobiotą samemu Hitlerowi, czyli to są takie dosyć znane działania. No ale w tej chwili stosuje się ten przeszczep mikrobioty na NFZ dla tych pacjentów i jest też otwarty, wiele komisji bioetycznych wyraziło zgodę na tą procedurę, czyli podawania zdrowej mikrobioty jelitowej, która zasiedli na powrót takie wyniszczone lekami jelita u pacjentów z chorobą zapalną jelit, z różnymi, z chorobą otyłościową, z chorobami o podłożu psychiatrycznym. Tam już te efekty działania nie są tak bardzo
15: zauważalne. Musimy powoli kończyć, pani profesor.
16: Nie są takie zauważalne, no ale to jest bardzo dobra metoda.
15: Postawimy tutaj kropkę. Bardzo, bardzo dziękuję. Profesor Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego była z nami. I do usłyszenia, pani profesor.
16: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
15: Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich kultura... Nie, przepraszam, z nauką po imieniu najpierw. Adam Mirek i posłuchajmy zapowiedzi tego programu.
2: Dzień dobry. Wyspani? Słuchajcie, przesypiamy mniej więcej 1/3 naszego życia. Być może brzmi to trochę jak gigantyczna strata czasu, dopóki nie zobaczymy, co w tym czasie robi nasz organizm. Mózg sprząta, porządkuje wspomnienia, reguluje emocje, a ciało się regeneruje. Dlaczego właściwie musimy spać? Skąd biorą się sny? Jak długo powinniśmy spać? O snach i spaniu opowiem zaraz po informacjach TOK FM. Zapraszam.
3: Reklama.
4: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
14: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
31: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
31: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
32: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
33: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 10:40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 14 lat więzienia, taką karę łączną wymierzył sąd księdzu Jackowi K. z diecezji sosnowieckiej, którego prokuratura oskarżyła o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Jacek K. miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
0: pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
29: Zgodnie z dzisiejszym nieprawomocnym wyrokiem Jacek K. ma także wpłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym, ma zakaz zbliżania się do nich i nawiązywania kontaktu. Sąd orzekł także dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Duchowny ma także przez 15 lat powstrzymywać się od przebywania w miejscach związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi. Kolejna umowa pokazuje, że polsko-amerykańska współpraca jest coraz silniejsza. Oznacza też, że wsparcie dla Polski w ramach FMF sięgnęło prawie 20 miliardów dolarów, podkreślił podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Polska to nie tylko zaufany partner, to modelowy sojusznik Stanów Zjednoczonych, dodał. Polska i USA podpisały dziś kolejną, szóstą już umowę w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing, która dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu i opiewa na 4 miliardy dolarów. Jemeńscy rebelianci Houthi łączą siły z proirańskimi milicjami z Iraku, by zagrozić Arabii Saudyjskiej i części innych krajów nad Zatoką Perską, powiadomiła agencja AP. Już w lipcu Arabia Saudyjska i USA oskarżały irackie ugrupowania o ataki na saudyjskie instalacje naftowe. Lipcowy atak był nalotem roju dronów. Obecnie przedstawiciele władz regionalnych z Iraku i Arabii Saudyjskiej przyznawali w rozmowie z AP, że Houthi pomogli irackim bojownikom zaplanować i przeprowadzić dwudniowy ostrzał, a ich emisariusze pracowali w centrum operacyjnym prowadzonym przez ugrupowanie irackie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowych krańców województw dolnośląskiego i opolskiego. Aktualne pozostają także ostrzeżenia przed upałami dla 8 województw na południu i południowym wschodzie. Szczegółowa prognoza pogody już za moment, a informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11. Najcieplej będzie dziś na południu i południowym wschodzie do 32 stopni, 28 pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury na północy, na Pomorzu od 17 do 19 stopni. Sporo ma być dzisiaj słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Te prognozowane są na zachodzie, północy i w centrum. Po południu i wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Śląsk możliwe burze.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Gdybyście mogli zyskać dodatkowych 25 lat życia, zgodzilibyście się? Wielu z nas właśnie tyle w swoim życiu przesypia. A jednak sen to zdecydowanie nie jest strata czasu. To jedna z podstawowych potrzeb biologicznych. Co dzieje się z mózgiem, kiedy zasypiamy? Skąd biorą się sny? I jak długo człowiek jest w stanie nie spać? Dziś zanurzymy się w świat, który wszyscy odwiedzamy każdej nocy i rozwikłamy zagadki, które być może spędzają wam sen z powiek. Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja z nauką po imieniu, której mam nadzieję nie prześpicie. Gotowi? Dlaczego właściwie śpimy? Z punktu widzenia ewolucji wydaje

Mózg ma bowiem wtedy kilka ważnych zadań do wykonania. Po pierwsze, porządki. W ciągu dnia między komórkami nerwowymi gromadzą się produkty przemiany materii. Podczas snu uruchamia się tak zwany układ glimfatyczny, czyli coś w rodzaju systemu kanalizacji mózgu. Płyn mózgowo-rdzeniowy intensywniej przepływa między komórkami i wypłukuje metaboliczne śmieci. Po drugie, pamięć. To właśnie w czasie snu mózg decyduje, które informacje zdobyte w ciągu dnia zachować i utrwalić, a które wyrzucić. Po trzecie, regeneracja. To podczas głębokiego snu wydziela się najwięcej hormonu odpowiedzialnego za regenerację tkanek i mięśni. Sen pomaga regulować również gospodarkę hormonalną i nasze emocje. Kiedy śpimy wystarczająco długo, w równowadze pozostaje poziom greliny i leptyny odpowiedzialnych za uczucie głodu i sytości. Jednocześnie spada poziom hormonu stresu, a mózg porządkuje emocje. Dlatego po zarwanej nocy świat wydaje się bardziej irytujący. Drobne problemy urastają do rangi katastrofy, a my znacznie częściej sięgamy po słodycze czy fast food. Sen ma ciekawą strukturę. Każdej nocy nasze mózgi przechodzą przez powtarzające się cykle trwające około 90 minut, a każdy z nich składa się z kilku następujących po sobie faz. Najpierw pojawia się faza zasypiania, kiedy mózg stopniowo zwalnia. To wtedy może pojawić się znane wielu osobom uczucie spadania. Po fazie zasypiania następuje sen płytki, a następnie sen głęboki, najważniejszy dla regeneracji organizmu i pracy układu odpornościowego. Później mózg przechodzi do fazy REM. Ciało pozostaje wtedy niemal nieruchome, ale aktywność mózgu jest bardzo podobna do tej podczas czuwania. To właśnie wtedy śni się nam najwięcej. Po zakończeniu fazy REM cały cykl rozpoczyna się od nowa i w ciągu jednej nocy powtarza się zwykle od 4 do 6 razy. Skoro wiemy już, że powiedzenie sen to zdrowie ma swoje podstawy biologiczne, nasuwa się kolejne pytanie. Ile snu naprawdę potrzebujemy? 8 godzin? A może to tylko mit? Prawda jest taka, że nie istnieje jedna idealna liczba godzin dla wszystkich. Potrzebujemy snu mniej więcej tyle samo, ile potrzebujemy odpowiedniej ilości jedzenia. Jedni trochę mniej, inni trochę więcej. U większości dorosłych optymalny czas wynosi od 7 do 9 godzin na dobę. Nastolatki potrzebują więcej, bo około 8 do 10 godzin. Natomiast noworodki potrafią przesypiać nawet 16 lub 17 godzin dziennie. Ich mózg rozwija się przecież w zawrotnym tempie. Ale długość snu to tylko połowa sukcesu. Liczy się też regularność. Nasze organizmy działają według wewnętrznych zegarów biologicznych. Gdy do oczu dociera mniej światła, mózg daje szyszynce sygnał do produkcji melatoniny, hormonu przygotowującego organizm do snu. No dobrze, ale co się dzieje, kiedy nie śpimy? Już po jednej nieprzespanej nocy pogarsza się koncentracja, wydłuża się czas reakcji i trudniej podejmować rozsądne decyzje. Co ciekawe, po około 17 godzinach ciągłego czuwania sprawność naszego mózgu jest porównywalna z funkcjonowaniem osoby mającej około 0,5 promila alkoholu we krwi. A kiedy brak snu trwa dłużej, robi się naprawdę niebezpiecznie. Pojawiają się tak zwane mikrosny. Trwające kilka sekund epizody, podczas których mózg dosłownie wyłącza się, nawet jeśli oczy pozostają otwarte.
Wyobraźcie sobie teraz, że taki mikrosen przydarza się kierowcy jadącemu autostradą z prędkością 140 km/h.

godziny. W ciągu zaledwie 4 sekund samochód przejedzie ponad 150 metrów całkowicie bez kontroli. Tego, że sen jest nam potrzebny, wszyscy jesteśmy pewni. Ale jest jeszcze jedna zagadka, z którą naukowcy do dziś nie uporali się do końca. Dlaczego właściwie śnimy? Podczas snu nasz mózg tworzy światy, które często nie mają żadnego sensu. Potrafimy latać, rozmawiać z osobami, których od dawna nie ma, a chwilę później uciekać przed olbrzymim kurczakiem albo pisać maturę w samej bieliźnie. Skąd się to bierze? Jedna z głównych hipotez mówi, że podczas snu mózg porządkuje wspomnienie, ćwiczy różne scenariusze, reguluje emocje. Większość snów pojawia się podczas fazy REM, kiedy aktywność mózgu przypomina czuwanie. Ale mięśnie niemal całego ciała pozostają wyłączone. To naturalny mechanizm bezpieczeństwa. Dzięki niemu nie odgrywamy ruchów wykonywanych we śnie. Gdyby nie ten biologiczny hamulec, moglibyśmy każdej nocy dosłownie realizować swoje sny. Co ciekawe, każdy z nas śni. Każdej nocy. Problem polega na tym, że większości snów po prostu nie pamiętamy. Jeżeli obudzimy się w trakcie fazy REM, często jesteśmy w stanie opowiedzieć sen niemal ze szczegółami. Jeżeli jednak faza REM zdąży się zakończyć, wspomnienia bardzo szybko zanikają i rano mamy wrażenie, że tej nocy nie śniło się nam nic. A jak to jest z lunatykowaniem? Wbrew powszechnemu mitowi, lunatyk nie przeżywa swojego snu. Jest właściwie odwrotnie. Lunatykowanie najczęściej pojawia się podczas głębokiego snu, a nie podczas fazy REM, kiedy śnimy najintensywniej. Naukowcy uważają, że lunatykowanie jest skutkiem niepełnego wybudzenia mózgu z głębokiego snu. Normalnie albo śpimy, albo nie śpimy. U lunatyków dochodzi do swoistego błędu przełączania. Część mózgu odpowiedzialna za ruch budzi się wcześniej, podczas gdy obszary odpowiedzialne za świadomość nadal śpią. Dlatego lunatyk potrafi usiąść, chodzić po domu, otworzyć drzwi, a nawet wykonywać zaskakująco złożone czynności. Lunatykowaniu sprzyjają predyspozycje genetyczne, a także niewyspanie, gorączka, silny stres czy alkohol. Wszystkie te czynniki zaburzają przebieg głębokiego snu. Sen potrafi być naprawdę niezwykły. Raz pozwala nam latać, innym razem każe spacerować po domu z zamkniętymi oczami. Ale nawet najbardziej fascynujące zjawiska związane ze snem nie mają większego znaczenia, jeśli mamy problem, żeby zasnąć. Skoro sen jest dla nas tak ważny, to dlaczego coraz więcej osób ma z nim problemy? Według szacunków nawet co trzeci dorosły okresowo cierpi na bezsenność. Paradoks polega na tym, że nasze mózgi przez setki tysięcy lat ewolucji przystosowały się do życia w rytmie dnia i nocy. Tymczasem dzisiaj o północy wpatrujemy się w ekrany telefonów, komputerów czy telewizorów, które emitują światło oszukujące nasz zegar biologiczny i opóźniające zasypianie. Ale światło nie jest jedynym problemem. Wieczorem wielu z nas sięga po kawę albo napoje energetyczne. Kofeina nie dodaje energii. Ona jedynie blokuje działanie adenozyny, substancji odpowiedzialnej za narastające uczucie senności. Zmęczenie więc nie znika. Po prostu przestajemy je na chwilę odczuwać. Czy da się więc odespać nieprzespaną noc? No, do pewnego stopnia tak. Jednorazowy niedobór snu można częściowo wyrównać. Jednak długotrwałego niewyspania nie da się nadrobić.
Z czasem rośnie ryzyko otyłości, cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia, chorób serca czy depresji. Co więcej, już jedna nieprzespana noc może zmniejszyć aktywność komórek NK, odpowiedzialnych za zwalczanie komórek nowotworowych i wirusów, nawet o około 70%. Co więc naprawdę pomaga? Niestety, nie istnieje żadna cudowna tabletka. Znacznie skuteczniejsze są regularne godziny snu, ograniczenie ekranów przed snem, unikanie kofeiny wieczorem oraz 3C – chłodna, ciemna i cicha sypialnia. Nasze mózgi uwielbiają rutynę. Im bardziej przewidywalny jest wieczór, tym łatwiej przełączają się w tryb snu. I może właśnie to jest najważniejszy wniosek z dzisiejszej audycji. Sen nie jest stratą czasu. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla własnego zdrowia. Każdej nocy dzieje się coś niezwykłego. Kiedy wydaje nam się, że po prostu śpimy, nasz mózg porządkuje wspomnienia, naprawia uszkodzenia, sprząta po całym dniu i przygotowuje organizm na jutro. Sen to jedyny moment w ciągu doby, którego nie da się niczym zastąpić. Można zrezygnować z jednego odcinka serialu albo kolejnej godziny spędzonej w mediach społecznościowych. Ale gdy zbyt często rezygnujemy ze snu, prędzej czy później organizm wystawi nam za to rachunek. Dlatego jeżeli dziś wieczorem będziecie zastanawiać się, czy jeszcze troszkę posiedzieć, może warto po prostu pójść spać. To była audycja Z nauką po imieniu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, słodkich snów i do usłyszenia za tydzień. Adam Mirek.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
0: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w fotelu prezesa PKOL-u? Giełda nazwisk ruszyła. Polacy kupią amerykański sprzęt wojskowy. Dostaliśmy od Stanów Zjednoczonych dużą pożyczkę. Dziś pogrzeb Haralda V. Norweski król miał 89 lat. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ruszyła giełda nazwisk kandydatów na przejęcie schedy w Polskim Komitecie Olimpijskim po Radosławie Piesiewiczu. Wczoraj prezydium komitetu postanowiło, że prezes z aresztu PKOL-em rządzić nie może. Piesiewicz trafił tam na 3 miesiące po postawieniu zarzutów w aferze Zonda Krypto. Żaden z ośmiorga jego zastępców oficjalnie swojej kandydatury nie zgłosił, ale faworyci w tym wyścigu już są, o czym informuje Błażej Kulesza.
14: Sportowi działacze zmiennymi są, bo tak Adam Konopka, jeden z wiceprezesów PKOL, mówił o swoim możliwym starcie jeszcze 2 dni temu.
15: Operacyjnie na pewno mam kompetencje, żeby to zrobić. Zarządzałem kryzysami na większych kwotach.
14: A tak mówił już wczoraj.
15: No nie. Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
16: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
15: No wszystkich 7 poza mną.
14: W kuluarach najczęściej pada nazwisko Mariana Kmity, szef Polsatu Sportu. O swojej kandydaturze mówi z dystansem.
17: No mówię panu, 8 wiceprezesów. To jest pula, z której zarząd będzie wybierać.
14: Ale ta kandydatura może być podważona na poniedziałkowym zarządzie, bo firma powiązana z Kmitą nie zapłaciła PKOL-owi za zaległą fakturę. A jak mówili sportowi działacze, pieniądze w komitecie mają się skończyć w październiku. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Polska podpisała nową umowę ze Stanami Zjednoczonymi na pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów. Kupimy za to amerykański sprzęt wojskowy. To już kolejna umowa zawarta z Waszyngtonem w ramach programu Foreign Military Financing.
18: Cieszę się z tej kolejnej umowy. Dobrze ją spożytkujemy. To chcę Państwu obiecać. Zagospodarujemy każdy dolar z tej umowy w polskie bezpieczeństwo.
19: W ramach programu Foreign Military Financing Bank Gospodarstwa Krajowego otrzyma finansowanie. Wielomiliardowe finansowanie, kolejny krok w stronę zapewnienia nam całego systemu finansowania wydatków na polskie bezpieczeństwo. To są konkretne pieniądze, ale przede wszystkim to jest bardzo konkretny wymiar strategicznego partnerstwa Polski i Stanów Zjednoczonych.
13: Mówili szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Program jest nazywany amerykańskim sejfem. Preferencyjne finansowanie jest objęte gwarancjami amerykańskiego rządu. A w Polsce przebywa szef zespołu Pita Hegseta, który rozmawia ze stroną polską o potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Poinformowała wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czernecka. Podkreśliła, że w relacjach polsko-amerykańskich kluczowe będzie najbliższe 48 godzin. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości nie dotyczy już tylko Sejmu, schodzi też niżej, do samorządu. W Lublinie, w Radzie Miasta, część radnych właśnie przeszła do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Radni założyli swój własny klub, ale co ciekawe, liczą na to, że będą mogli pozostać w PiSie i nikt ich z partii nie wyrzuci.
0: Dlaczego by miałoby tak nastąpić? Wcale nie jest powiedziane, że coś takiego nastąpi. W przypadku samorządowców nie było takiegoż zalecenia z centrali partyjnej, natomiast jest to efekt także rozmów z działaczami Prawa i Sprawiedliwości w mieście. Efekt rozmów także z mieszkańcami.
20: Potwierdzam, że zainteresowanie jest ogromne. We wszystkich powiatach województwa lubelskiego radni, samorządowcy ogólnie, chciałbym powiedzieć, są bardzo mocno zainteresowani przystąpieniem do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
21: Ja nie chcę tylko być, ja chcę działać i widzę szansę na to. Ja jestem przedsiębiorcą od bardzo dawna i język pana Morawieckiego do mnie bardziej trafia.
13: Mówili radni Marcin Jakubczyk i Elżbieta Boczkowska oraz poseł Sylwester Tulajew. Do nowego klubu przeszło czworo radnych. To uczciwość ze strony państwa, mówił w poranku TOK FM wiceminister rolnictwa Adam Nowak o projekcie nowych dopłat dla rolników, które mają pokryć wzrost kosztów paliw i nawozów po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przewiduje wsparcie do 500 zł za hektar w przypadku nawozów oraz 52 grosze dopłaty do litra oleju napędowego.
22: Projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac rządu na zespole programowania. Lada chwila będzie już po stałym Komitecie Rady Ministrów.
13: Dopłatą będą mogły zostać objęte udokumentowane fakturami wydatki poniesione od 1 marca do 31 sierpnia. Wnioski mają być przyjmowane tylko od 1 do 16 października. Ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej skazany na 14 lat więzienia za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Mężczyzna nie może też zbliżać się do pokrzywdzonych i musi zapłacić im zadośćuczynienie, informuje prokurator Bartosz Kidnian.
23: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
13: Proces rozpoczął się w lutym tego roku. Wszystkie rozprawy odbywały się przy wyłączeniu jawności. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera w TOK 360 w samo południe. O 13:00 Norwegia pogrąży się w minucie ciszy. To w związku z upamiętnieniem króla Haralda V. Dziś pogrzeb władcy. Uroczystość w Oslo zabezpiecza 3000 policjantów. To największa operacja policyjna w historii Norwegii. Część pracowników ma dzisiaj wolne, a szkoły mogą zwalniać uczniów z zajęć. Trumna Haralda V opuści Pałac Królewski za godzinę, samo południe. Deszcz może pojawić się dziś w zachodniej połowie Polski. Burze pojawią się w Kujawsko-Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach. Na wschodzie dziś bardzo ciepło, nawet 31 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Kolejnym naszym gościem w przedpołudniu TOK FM jest profesor Piotr Szukalski, demograf z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
25: Dzień dobry, witam państwa.
24: Jak zwykle dużą przyjemnością jest porozmawiać z panem, a dziś o seniorach będzie to historia na podstawie raportu YouGov Silver, generacja przyszłości. Powstało na ten temat kilka tekstów, między innymi ten, jak polski handel zmienia się także w związku z nadciągającą falą seniorów, bo to, że się starzejemy, tak tytułem wstępu, to jest sprawa absolutnie oczywista, panie profesorze.
25: Tak, z oczywistych względów nie trzeba chyba być zaznajomiony jakoś wybitnie z wiedzą demograficzną, żeby zdawać sobie sprawę, że pierwszy powojenny wyż demograficzny w całości już przekroczył 60 kilka lat, pierwsze roczniki właśnie dochodzą do 80 lat. Natomiast z oczywistych względów te następne mniej liczne roczniki, one są wciąż w porównaniu z liczbą urodzeń na tyle duże, że postępuje proces starzenia się.
24: Zatrzymajmy się na tym rozdziale dotyczącym handlu, no bo jest taki segment, z którego korzystają absolutnie wszyscy bez względu na wiek. Paradoksalnie starzenie się społeczeństwa idzie w parze z galopującym wręcz rozwojem technologicznym, z którego też korzystają na przykład sklepy, te wielkopowierzchniowe, te mniejsze już także. Kwitnie sposób sprzedawania towarów przez platformy internetowe i tak dalej. Czy to nie jest trend, który no, nie powinien mieć miejsca, biorąc pod uwagę, że im starszy konsument, tym większe są jego ograniczenia dotyczące tych nowych technologii?
25: Ja bym się nie bał o dzisiejszych 60-70-kilkulatków, ale bez wątpienia osoby starsze, powyżej tych 70-kilku lat, rzeczywiście będą poniekąd ofiarami przemian technologicznych i nie tylko technologicznych, ale o tym za moment. Przede wszystkim nie jest dla tych osób tak łatwo przestawić się na, nie wiem, korzystanie z kas samoobsługowych, czy właśnie zamawianie w internecie tańszych produktów z większą możliwością wyboru dopasowanych do siebie specyfik tego produktu, ale chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Mianowicie mamy do czynienia w ramach naszego kraju z bardzo wyraźnym zróżnicowaniem przestrzennym starzenia się ludności. Mamy takie gminy jak Dubicze, Cerkiewne, Orle, gdzie dzisiaj 40 kilka procent ludzi ma powyżej 60 lat. I chciałbym zaznaczyć przede wszystkim, jak te zmiany handlu uderzają przede wszystkim na ludzi starych, zwłaszcza bardzo starych, mieszkających na terenach wiejskich, słabo zaludnionych, o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie zakupy bardzo często oznaczają fizyczną konieczność pokonania kilkunastu kilometrów.
24: Panie profesorze, ale może to jest tak, że uderzamy w te alarmowe tony troszeczkę bez potrzeby, bo być może nie tylko już utyskujemy na to, że się starzejemy, no bo jak wiadomo, że im młodsze społeczeństwo, tym lepiej dla gospodarki, dla wszystkich, ale już zaczynamy dostosowywać się do tych realiów, co może spowodować, że nie będzie z tym żadnego problemu i tylko wyolbrzymiamy skalę tego zjawiska.
25: Ależ oczywiście, że mamy do czynienia w Polsce od co najmniej kilkunastu lat z tym, że postrzega się starszych konsumentów w kategoriach osób świadomych swoich specyficznych, zmieniających się z wpływem wieku potrzeb. I mamy do czynienia z rozwojem tego, co nazywa się srebrną gospodarką. Ale też musimy sobie zdawać sprawę, że tego typu produkty wymagają autoświadomości, autorefleksji. Krótko mówiąc, jeśli ten 60-kilku, 70-latek nie potrafi samodzielnie zdefiniować swoich tych szczególnych potrzeb, nie znajdzie odpowiedniego produktu, mimo iż nawet ten produkt istnieje i nawet jeśli ten produkt jest dostępny cenowo.
24: Panie profesorze, jeszcze przeglądam ten raport też, bo chciałbym wyłuskać z niego te najcenniejsze informacje w kontekście naszej rozmowy i tematu, który podjęliśmy. Proszę powiedzieć, czy pańskim zdaniem specyfika polskich sklepów, bo na handlu się zatrzymujemy, także poszczególnych sieci, nie jest tak konstruowana jednak, żeby też odpowiadała, a może przede wszystkim potrzebom tych młodszych, żeby wciągnąć ich w systemy lojalnościowe, żeby zanęcić ich, no nie wiem, promocjami, historiami, które starszym, a nawet ludziom w średnim wieku jest to zupełnie niepotrzebne, dodające tylko kolejnych przeszkód w realizowaniu tych najpilniejszych potrzeb życiowych.
25: To znaczy, to nie do końca jest tak, bo pamiętajmy, z jednej strony wśród starszych konsumentów mamy zdecydowanie większy poziom lojalności wobec sklepu, wobec marki, produktu kupowanego. Ale z drugiej strony...
24: Ale oni raczej zastanawiają się, jak najmniej wydać, a nie jak najwięcej pieniędzy zostawić.
25: Tak, i to jest ta druga strona, że mimo tej lojalności pojawia się jeszcze dla pewnego znaczącego segmentu osób starszych konieczność niekiedy z uwagi na ograniczone zasoby poszukiwania wszelkiego typu okazji, promocji. I to jest, że tak powiem, coś, co może wpływać na tą zmianę, odejście od bycia lojalnym klientem.
24: Panie profesorze, czy silversi, możemy tak mówić, a w ogóle to poprosiłbym pana o definicję, kim są silversi? To jest taka grupa, która już nie jest tak stereotypowo postrzegana, już nie tylko w takich realnych czynach, bądź też przedsięwzięciach, jako inicjatywy no, takie ogólnopolskie. Zacznijmy od definicji może, tak.
25: Tak, no, kiedy patrzy się, wie pan, na to, co określiłem srebrną gospodarką, to najczęściej podkreśla się, że to są osoby starsze, starzejące się, czyli przygotowujące się już, czy świadome pewnych ograniczeń, oraz organizacje, instytucje działające, czy mające bezpośredni styk z takimi właśnie osobami, zarówno jako klientami ich zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, czyli pracownikami. I to jest tak szeroko zdefiniowana srebrna gospodarka. Natomiast patrząc na to, jak zdefiniować byłoby w takim wypadku subwersa, to są najczęściej wykorzystywane dwie granice, 50 i 55 lat. Wychodzi się z założenia, że w tym wieku pokornie przyjmujemy do wiadomości postępujące ograniczenia funkcjonowania i chcąc nie chcąc wykorzystujemy czy dostosowujemy zakupy czy zakupywane produkty do tych naszych zmieniających się potrzeb.
24: Czy badani seniorzy, silversi wskazują te przestrzenie, w których mają niezaspokojone potrzeby, jeśli chodzi o obsługę, jeśli chodzi o organizację, na przykład handlu, ale być może są inne przestrzenie, na które warto zwrócić uwagę?
25: Ja myślę, że tutaj bardzo jest, jak łatwo się domyśleć, występuje bardzo duże zróżnicowanie w zależności od dwóch czynników. Po pierwsze wieku, a drugie miejsca zamieszkiwania. Jak łatwo się domyślać, w warunkach wielkomiejskich dostęp do handlu wygląda całkowicie inaczej niż ta wieś, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z wsią o specyficznej zabudowie, tak jak jest to w takim pasie idącym gdzieś tam od południa Podlasia przez północ Mazowsza i północ województwa łódzkiego, gdzie mamy do czynienia z takimi niewielkimi wioskami charakteryzującymi się rozrzuceniem zabudowy, czyli do sąsiada ma się 100 metrów powiedzmy, nieprawda? Jak łatwo się domyślać, w takim wypadku całkowicie organizacja handlu i korzystanie z placówek handlowych wygląda zupełnie inaczej. Tam, gdzie jest gęsta zabudowa, tam, gdzie jest komunikacja miejska, oczywiście możliwości są zupełnie inne, jeśli mówimy o tradycyjnym handlu, niż na tych terenach charakteryzujących się niską gęstością zaludnienia.
24: Panie profesorze, wyobrażam sobie, że takie podejście do generacji silversów wymaga takiej międzysektorowej strategii współpracy. To nie tylko handel, to nie tylko transport, to nie tylko służba zdrowia w oderwaniu, ochrona zdrowia, w oderwaniu od siebie. Czy w ogóle mamy system, który przewidywałby przenikające się te poszczególne segmenty, które współpracują ze sobą tak, by wypracować jak największe udogodnienia, zwrócić uwagę na ten proces demograficzny?
25: No tutaj pojawia się pewien problem z uwagi na to, iż mówi pan o sferach podlegających zupełnie różnej logice. Pamiętajmy, część tej ochrona zdrowia, ewidentna dominacja sektora publicznego, handel, ewidentna dominacja sektora prywatnego, które mają troszkę inną logikę i bardzo często ta logika jest po prostu sprzeczna. Według mnie nie mamy w tej chwili takiego, chciałoby się powiedzieć, przenikania. Używam tego terminu, o którym pan wspomniał. Mamy budowanie obok siebie, bardzo często niezależnie od siebie, dostępu do różnego typu usług.
24: Dotknęliśmy bardzo, właściwie pan na to zwrócił uwagę, bardzo istotnego problemu dotyczącego zasobów silversów i generalnie tego segmentu ludzi starszych. A może powinno też się zmienić myślenie o nich jako o tych, którzy no, są tak zwanymi łowcami promocji i tylko próbują wynaleźć okazję, gdzie wydaliby jak najmniej. A może to jest też dla biznesu jakiś klucz, że skoro społeczeństwo en bloc jest coraz zamożniejsze, to i ta grupa może głębiej sięgnąć do portfela.
25: To znaczy na całym świecie widać jest jedną rzecz. Wie pan, ja wspomniałem już o rozwoju srebrnej gospodarki, ale na takich normalnych, rynkowych zasadach to są rozwiązania, które są dostępne dla 10, 20, 30% najzamożniejszej części społeczeństwa. Stąd, kiedy patrzymy na działania chociażby Unii Europejskiej w ostatnim dziesięcioleciu, widać jest, że pieniądze dawane właśnie na rozwój srebrnej gospodarki idą w dużym stopniu na rozwój startupów po to, żeby obniżyć koszty, znaczy obniżyć ryzyko wdrażania nowych produktów, a w efekcie przejść od razu do tego etapu marketingowego, który można sprzedawać po niższej cenie. Tutaj, kiedy produkty dostosowane do potrzeb najstarszych będą po prostu bardziej dostępne, tak aby zamiast 10-20% seniorów było stać na nie 40%. Pamiętajmy, to nigdy nie będą rozwiązania, które będą dostępne dla wszystkich, bo jeśli byłoby to dla wszystkich, oznaczałoby, że znaczna część tych rozwiązań jest finansowana ze środków publicznych.
24: Wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Profesor Piotr Szukalski jest z nami, demograf z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Czas na informacje TOK FM.
1: Autopromocja.
2: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
3: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
2: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. FM czwartki.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe w relacjach polsko-amerykańskich, oświadczyła wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, potwierdzając, że w Polsce przebywa szef zespołu Pita Hegseta, który rozmawia ze stroną polską o potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas Dinano będzie przebywał w Polsce dziś i jutro. W ramach wizyty, jak poinformowała wiceszefowa MON, odwiedzi pewne miejsca. Ministerstwo jednak na razie nie informuje o szczegółach ustaleń czy dokładnym harmonogramie wizyty. Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich w maju. Korea Północna zbudowała nowy zakład wzbogacania uranu w ośrodku badań jądrowych w Yongbyon i uruchomiła rozbudowane skrzydło ośrodka w Kangson, poinformowała agencja Reutera, powołując się na raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Dyrektor generalny agencji Rafael Grossi podkreślił, że funkcjonowanie zakładów i dalsza ekspansja produkcji materiałów jądrowych o jakości wojskowej przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną są powodem do poważnych obaw. Rozwój północno-koreańskiego programu nuklearnego stanowi naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Pjongjang odrzuca też działalność kontrolną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która nie ma swoich inspektorów w Korei Północnej od 2009 roku. Prokurator z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. podjechał pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim, a znajdujące się tam osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu we krwi. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie immunitetu i postawienie mu zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Wydziału Prasowego Prokuratury Krajowej.
9: Prokurator nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn zarzucany prokuratorowi jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
8: Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku. Mężczyzna ma też zakaz prowadzenia pojazdów. Ponad 275 tysięcy turystów skorzystało w sezonie letnim ze spływu przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich, przekazał szef flisaków Jerzy Ragiec. Jak ocenił, był to bardzo dobry sezon, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku liczba gości może przekroczyć 300 tysięcy. Ze spływu korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości szczególnie liczną grupę stanowią Węgrzy. Na kolejne informacje Tok FM zapraszam o 11.40. Sporo ma być dzisiaj słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu na zachodzie, północy i w centrum. Po południu i wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i ziemię łódzką po Śląsk możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu, około 28 pokażą termometry w centrum, a do 32 stopni Celsjusza będzie na południu i południowym wschodzie.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Profesor Piotr Szukalski, demograf z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, wciąż jest z nami. Panie profesorze, dzień dobry ponownie.
11: Dzień dobry ponownie.
10: Mówimy o raporcie YouGov Silver, generacja przyszłości, także o tym, jak zmienia się podejście do silversów, ale może te dyskusje należałoby odłożyć jeszcze o kilka lat, biorąc pod uwagę, że dla producentów, co też wynika między innymi z rozmowy Piotra, Tak, Piotr Mionczyński jest autorem wywiadu dla Gazety Wyborczej, że producenci jako klientów traktują tylko 40-latków, już nie wyżej. Ci, którzy przekroczyli 50 rok życia, no nie mają właściwie w oczach tych, którzy produkują, żadnego potencjału.
0: No to się będzie musiało zmienić. Poza tym też pamiętajmy, że jak pokazuje doświadczenie, bardzo wyraźnie zmienia się to wraz ze starzeniem przedsiębiorców. Bardzo często jest bowiem tak, że przedsiębiorcy zaczynają się rozglądać, patrzą na swoich rówieśników 50-60-letnich i dostrzegając niezaspokojone potrzeby, zaczynają stwierdzać, o, na tym da się zrobić biznes. I to jest pierwsza rzecz. Druga, myślę, że jednak wielu producentów też patrzy na takie trendy, chciałby się podjąć międzynarodowe, a przecież tak naprawdę, jeśli idzie o duże marki i rynek międzynarodowy, tam się bardzo wyraźnie dostrzega seniorów. Proszę zwrócić uwagę na to, jak w ciągu ostatnich 10-15 lat pojawiła się cały ten wielka branża dotycząca kosmetyków, anti-aging na przykład. No to jest przecież pokazanie, że ważny z punktu widzenia gospodarczego przemysł kosmetyczny dostrzegł specyfikę tych 50-60-latków, którzy wciąż chcą jeszcze dobrze wyglądać.
10: Panie profesorze, wspominał pan w pierwszej części naszej rozmowy o barierach, które wobec starzejącego się społeczeństwa są dodatkowym utrudnieniem i niestety kolejnym elementem, który powoduje wykluczenie. I zakładam, że trudno będzie wszystkie je zlikwidować. Ja mam na myśli bariery architektoniczne, braki komunikacyjne, które uniemożliwiają dotarcie na przykład do sklepu przy braku samochodu. Bliskość też tych sklepów, całych kompleksów handlowych. A może łatwiej seniorów nauczyć korzystać z tych wszystkich udogodnień cyfrowych. Nie wiem, zamawiać zakupy przez internet na przykład.
0: Pewnie tak. Co więcej, myślę, że to się będzie rozwiązywał ten problem samoistnie. Proszę zwrócić uwagę, że za 10 lat dzisiejsi 65-70-latkowie będą mieć 75-80 lat, a to już są osoby, które obecnie, no jednak ich kompetencje cyfrowe są na pewno zdecydowanie wyższe niż ich starszych o 10 lat odpowiedników. W związku z czym czas trochę będzie to rozwiązywał, a poza tym myślę, że rzeczywiście w przypadku tych osób, które mieszkają na oddalonych jakichś takich obszarach, technologia może rzeczywiście pomagać. Proszę zwrócić uwagę, że o ile dostarczanie zakupów dronami w warunkach miejskich może być de facto bardzo ciężkie, jeśli tych dronów będzie bardzo dużo, o tyle z oczywistych względów na tych obszarach oddalonych, wiejskich, to jest realny sposób rozwiązywania problemu z brakiem możliwości zapewnienia dojazdu na najbliższego sklepu.
10: Panie profesorze, sami, jeśli natknął się pan na takie wyniki badań, sami silversi, czy też seniorzy, na tę postępującą, na ten postęp technologiczny, szukam odpowiedniego słowa, reagują pozytywnie, czy wręcz przeciwnie, traktują to jako wyzwanie, z którym trudno im się mierzyć?
0: Ja myślę, że tu trzeba bardzo wyraźnie odróżnić młodszych seniorów i tych starszych. Dla tych młodszych jest to pewnie wyzwanie, które według ich zdania, jeśli sprostają temu wyznaniu, znacząco poprawia się jakość życia. Dla tych starszych jest to zapewne nie tyle wyzwanie, ile coś, czemu nie da się sprostać. Aczkolwiek znowu, ja bardzo chciałbym nie używać takiego ageistowskiego spojrzenia i nie twierdzić, że wiek sam w sobie określa zdolność do przyswajania nowinek technologicznych czy skłonność do ich wdrażania.
10: Co Polska robi dobrze, a czego nie robi w porównaniu z innymi krajami, które zmagają się z tymi samymi problemami demograficznymi?
0: O, ja myślę, że mój pan o starzeniu się, jak rozumiem.
10: Tak.
0: Wydaje mi się, że tym, że jeśli idzie o jakiś taki bardzo dobry rezultat, to jest rozwój uniwersytetów trzeciego wieku. Ja mam wrażenie, że na tle europejskim jesteśmy jednym z liderów, jeśli idzie o częstość ich występowania. Choć z drugiej strony, no też nie oszukujmy, uczestniczy w pracach tego typu instytucji raptem kilka procent seniorów, więc też zdawajmy sobie sprawę, nie jest to rozwiązanie, które, że tak powiem, dostępne jest dla wszystkich, z którego wszyscy korzystają. Natomiast bez wątpienia nasza słabość związana jest, myślę, z tym, że nie potrafimy zadbać przede wszystkim o mieszkańców terenów peryferyjnych, wiejskich. Pamiętajmy, że jeśli spojrzymy na te osoby, o problemach z dostępem do handlu, czy szerzej, tym, że bardzo często ci ludzie mają bardzo utrudnione możliwości zaspokajania szeregu potrzeb z uwagi na wykluczenie komunikacyjne. O tym już mówiliśmy, ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, że jak pokazują różnego typu dane gromadzone przez Ministerstwo Pracy, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to właśnie w takich peryferyjnych gminach brak jest usług opiekuńczych. Na dodatek to na takich właśnie obszarach w ogóle nie ma dostępu do opieki geriatrycznej. Krótko mówiąc, możemy powiedzieć tak, my bardzo nie potrafimy przeciwdziałać niekorzystnym konsekwencjom zamieszkiwania na terenach peryferyjnych. To można bez wątpienia podkreślić.
10: Panie profesorze, dwie rzeczy, które przyszły mi do głowy na kanwie pańskiej wypowiedzi. Nie sądziłem, że potrzeby edukacyjne też są brane pod uwagę, jeśli chodzi o osoby starsze.
0: Tak, aczkolwiek też pamiętajmy, że uniwersytety trzeciego wieku czy działalność różnego typu klubów seniora, ona ma w większym stopniu charakter taki, nazwijmy umownie, socjalizujący niż edukacyjny. Owszem, ta działalność edukacyjna, ona jest bardzo cenna. Jest wiele osób uaktualnia dzięki temu swoje umiejętności informatyczne. Wiele osób zaczyna się uczyć języków obcych, czy doskonali je, co w warunkach, jeśli dzieci i wnuki mieszkają poza granicami kraju, umożliwia wręcz odwiedzenie je wreszcie pierwszy raz. Ale gro ważności działania właśnie takich instytucji polega na aktywizacji. Muszę wyjść z domu, muszę się odpowiednio ubrać, umalować, przygotować, bo idę do ludzi. Co oznacza, że tak, ma to tak naprawdę trochę inną wartość niż tylko czysto edukacyjna.
10: A jaka jest pańskim zdaniem rola mediów? Nie tylko biznesu, nie tylko gospodarki, nie tylko systemowych działań, bo proszę zwrócić uwagę też, jak zmienił się profil nadawanej rozrywki, choćby w telewizji. No przecież jeszcze 10-15 lat temu takie talent show dla seniorów było nie do pomyślenia, a teraz proszę spojrzeć, w coraz większym stopniu takie...
0: 27% populacji powyżej 60, no to przecież to jest jednak znaczący target, nieprawdaż? Sami odpowiadamy sobie na pytanie pańskie, natomiast ja widzę dla mediów kilka tej roli. No, pan mówi o, że tak powiem, roli dostarczyciela rozrywki, czy dostarczyciela informacji. Znaczy może tak, rozrywki bardziej. Natomiast ja bym powiedział dostarczyciela informacji. Pamiętajmy to, dzięki mediom, które pokazywały w ciągu ostatnich 20 lat liczne przykłady 70-80-90-latków normalnie funkcjonujących, niekiedy uprawiających sport, niekiedy wykonujących bardzo szczególną aktywność, DJ-wika chociażby, nieprawdaż, mamy do czynienia trochę jednak ze zmianą społeczną, polegającą na tym, że w mniejszym stopniu tożsamiamy bycie 60-kilku, 70-kilku, 80-kilkulatkiem jako z osobą całkowicie nieaktywną, mającą siedzieć w domu, żeby nie było. W dużym stopniu dokonuje się to za pomocą czynnika kohortowego, dlatego że w przeciwieństwie do sytuacji sprzed 20 lat, wśród dzisiejszych seniorów jest znacznie, znacznie więcej ludzi z wyższym wykształceniem, czy przynajmniej średnim wykształceniem, mających innych aspiracji, inne oczekiwania. Ale tym jest również i rola mediów bez wątpienia, wskazywania pozytywnych przykładów, pokazywania, że naprawdę można inaczej i że to inaczej odnosi się do coraz większego odłamu dzisiejszych seniorów.
10: Bardzo panu dziękuję. Profesor Piotr Szukalski, demograf z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Dziękuję bardzo.
10: Wlał sporo optymizmu do naszych serc. Naszych serc, czyli starzejącego się społeczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Szanowni państwo, już za chwilę informacje TOK FM, a po nich kultura osobista, na którą zaprosi teraz Marta Perchuć-Burzyńska.
11: Dzisiaj gościem kultury osobistej będzie Wit Szostak, znany Państwu z pewnością pisarz, autor wielu książek, ważnych dla wielu osób, dla mnie bardzo ważne, Suche strugi. O nich dzisiaj będziemy rozmawiać. To jest najnowsza książka Wita Szostaka. Trudno o fabule tej książki tak dosłownie opowiedzieć. No jest bohaterka, Helena. Są bardzo szerokie ramy tej opowieści. Są lata 80., 50., są lata wojny. Również czym jest żonglowanie opowieściami o sobie? To jest też sprawa bardzo współczesna, myślę, kreowanie siebie. Jakże my to znamy? Co robi bohaterka ze swoimi opowieściami, z opowieścią o sobie? O tym będę rozmawiać z Witem Szostakiem już niebawem po 11.40 w Kulturze Osobistej. Czekamy na Państwa.
12: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
13: Tok 6.
14: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości, dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa, kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa, jest możliwość produkcji, zdobywania i produkowania tego, co jest siłą naszej sytuacji. Mimo to nie chce się tego robić, nie chce się tego produkować, nie chce się działać. To są rzeczy dramatyczne. Dlatego też trzeba jednoznacznie powiedzieć. Dzisiaj w Polsce musi być zmieniona sytuacja w szpitali. Musi być zmieniona sytuacja produkcji tej, która daje gwarancję naszego istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
12: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
15: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
16: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
17: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Reklama.
19: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Redukowanie ciała do roli przedmiotu, którym można dowolnie dysponować, jest zawsze zaprzeczeniem godności, ocenił papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie i zaapelował do wiernych o podejmowanie wysiłków, by zawsze bronić godności ludzkiej. Leon XIV podczas spotkania z tysiącami osób na placu Świętego Piotra zwrócił uwagę, że godność osoby jest powierzona odpowiedzialności każdego człowieka, jednocześnie wymaga solidarności i wzajemnej troski. Ksiądz Jacek K., oskarżony o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich, 14 lat spędzi w więzieniu. Według nieprawomocnego wyroku, który zapadł dziś w sądzie rejonowym w Sosnowcu, poza karą pozbawienia wolności skazany ma wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Jacek K. dostał też zakaz zbliżania się do nich i nawiązywania kontaktu przez 15 lat. W całym kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym gromada Fight Club, informuje policja. Działania prowadzą funkcjonariusze z komendy w Radomiu, zajmujące się zwalczaniem cyberprzestępczości. Działania potwierdzają też we wpisie na platformie X, zajmująca się sprawą prokuratora okręgowa w Warszawie. Pod koniec lipca prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych w internecie przez przedstawicieli Federacji Gromada Fight Club, której zawodnik jest podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu. Władze Iranu rozlokowały w głównych miastach siły bezpieczeństwa w dniu, w którym podwoiły ceny benzyny. Przekazał w najnowszej analizie amerykański think tank Instytutu Studiów nad Wojną, powołując się na doniesienia irańskich mediów opozycyjnych. Z nagrań zamieszczonych w serwisach społecznościowych wynika, że specjalne jednostki policji i sił paramilitarnych Basij zostały rozmieszczone w kilku prowincjach. Portal Voice of Emirates doniósł, że zauważono funkcjonariuszy tej formacji zajmujących pozycje na dachach. Instytut Studiów nad Wojną przypomniał, że poprzednia podwyżka cen benzyny w 2019 roku wywołała w Iranie dużą falę demonstracji, podczas których, jak oceniła wówczas agencja Reutera, zginęło około 1500 osób. Dla 77% Polaków ważną rolę w osiągnięciu sukcesu odgrywają finanse, choć jednocześnie 64% uważa, że o ich powodzeniu decydują w podobnym stopniu własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Wynika z badania Postrzeganie sukcesu przez Polaków przeprowadzonego na zlecenie Erste BP. Badanie na zlecenie Erste Bank Polska wskazuje również, że niemal 7 na 10 badanych uważa, że podstawowa edukacja o pieniądzach zdobyta w młodym wieku zwiększa szanse na sukces. W południe na naszej antenie TOK 360, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na południu i południowym wschodzie do 32 stopni. 28 stopni pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury na północy. Na Pomorzu miejscami od 17 do 19 stopni. Sporo ma być dzisiaj słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Te prognozowane są na zachodzie, północy i w centrum. Po południu i wieczorem mogą wystąpić burze.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, ze mną Wit Szostak, pisarz, autor wielu książek ważnych dla wielu, Cudzych słów na przykład, czy 100 dni bez słońca. Dzisiaj ze swoją najnowszą, choć już trochę zadomowioną w księgarniach i bibliotekach książką Suche strugi, wydaną przez wydawnictwo Powergraph. Witaj serdecznie.
16: Dzień dobry, cześć.
13: Czym jest pamięć? Czy jest bardziej przekleństwem, czy błogosławieństwem?
16: Oczywiście zależy od tego, co się wydarzyło w naszej przeszłości, jakie powracają demony, czy też jakie piękne wspomnienia powracają, więc może być i tym, i tym.
13: A czym jest pamięć dla bohaterki Suchych strug, czyli dla Heleny?
16: Dla niej pamięć jest próbą uporządkowania życia, ciągłym tworzeniem siebie od nowa, próbą opowiedzenia siebie na różnych etapach jej życia, a ponieważ za każdym razem opowiada to nieco inna osoba, bo przecież my zmieniamy się ciągle, czy tego chcemy, czy nie, i co dekadę, co kilkanaście lat jesteśmy już inni, bo jesteśmy w innym miejscu, mamy inne doświadczenia, inne emocje, dlatego też ta pamięć jest inna, więc dla niej jest to za każdym razem próba wejścia do tej rzeki przeszłości i za każdym razem, jak się okazuje, to jest zupełnie inna rzeka.
13: To jest wspaniałe, że ty jesteś tak przywiązany do rzek, jak rozumiem. Czy to jest obsesja, fascynacja? Ta rzeka wraca w twoich książkach i w tej także wróciła. W różnych postaciach tak naprawdę.
16: Myślę, że fascynacja to jest bardzo poręczna metafora, wydaje mi się, i jak okazuje się, pasuje do tak wielu rozmaitych i nieoczekiwanych zupełnie kontekstów, nie tylko opowieści, nie tylko życia, nie tylko przemijającego czasu, ale okazuje się, że nie tylko ja, ale my ludzie, używając języka, bardzo często zupełnie nieświadomi do tego rzecznego rezerwuaru pojęć i metafor sięgamy, prawda, mówiąc na przykład o przelewach bankowych, płynności finansowej i tak dalej, czy o prądzie, elektryczności, to też są metafory rzeczne, więc rzeki nas oblewają z każdej strony.
13: No dobrze, to w takim razie zostańmy jeszcze na chwilę przy rzece. Czy w trakcie pisania dużo się wydarza w twoim podejściu do opowieści właśnie takich rzecznych uskoków, powiedziałabym? Czy sam jesteś czasem zaskoczony?

0: około tego, w okolicach tego poziomu 3,85, więc na razie te zmiany mogą być jakieś takie symboliczne, raczej kilkuzłotowe. Dopiero właśnie, no bo pamiętajmy o tym, że WIBOR nie przewiduje aż tak daleko w przyszłość. Ja mówiłem wcześniej o przewidywaniach na 9 miesięcy do przodu, a WIBOR 3M przewiduje tylko najbliższe 3 miesiące i, no i on też musi uwzględniać, że gdyby w przeciągu nawet tych 3 miesięcy coś zdało się za 2 miesiące, no to mamy jeszcze 2 miesiące z poziomem stabilnym, więc z tego wynika, że na razie jeszcze w tych kontraktach, w tych stawkach WIBOR jeszcze tego nie widać, ale kontrakty terminowe, które patrzą dalej w przyszłość i które rozważają właśnie różnego rodzaju zagrożenia, no tam już to widać, więc rzeczywiście warto obserwować te kontrakty, co dalej one będą wskazywały. I warto oczywiście obserwować w przypadku kredytobiorców, co dzieje się ze stawkami WIBOR. Mamy też nowe kredyty udzielane stosunkowo niedawno, czyli stawki Polstr, gdzie właściwie sytuacja jest jeszcze inna, bo WIBOR jednak, no może nie patrzy daleko w przyszłość, ale jednak na te 3 czy 6 miesięcy patrzy w przyszłość, a Polstr działa już odwrotnie, czyli on reaguje dopiero na to, co się już wydarzyło. Więc
1: tylko to na razie margines rynku.
0: Tak, dokładnie. O tym chciałem powiedzieć. Na razie jeden bank tylko udziela od niedawna, więc dopiero to są pierwsze kredyty, no ale też za chwilę banki pewnie zaczną oferować aneksy do umów osobom, które już spłacają kredyty oparte o WIBOR. No i nagle pojawi się pytanie, czy podpisywać taki aneks, czy nie. Więc myślę, że dobrze jest wiedzieć, jak, na czym polega ta różnica, bo te stawki też są od siebie różne. W związku z tym banki też mogą stosować różne marże, więc kluczowe, bym powiedział, jest, żeby patrzeć jednak też na całość oprocentowania, a nie tylko na wysokość stawki, gdyby się okazało właśnie, że dostaniemy taką propozycję.
1: A w tym wariancie optymistycznym, czyli gdyby rzeczywiście stopy procentowe zostały na obecnych poziomach przez najbliższy rok, no można byłoby chyba wpisywać te obecne poziomy rat już do domowych budżetów?
0: Tak, rzeczywiście, jeżeli spełni się ten scenariusz z utrzymaniem stóp, to właściwie możemy się już przyzwyczaić, że ta rata no, będzie mniej więcej na tym poziomie obecnym. Oczywiście, jak to zwykle bywa, o kilka złotych może się zmieniać. I oczywiście warto podkreślić, że mówimy o oprocentowaniu zmiennym, bo jeżeli ktoś ma oprocentowanie stałe, no to oczywiście ono będzie na takim samym poziomie, ale do momentu, dopóki nie skończy się ten okres obowiązywania, zwykle 5 lat, więc jak ktoś, nie wiem, 2 lata temu zaciągnął taki kredyt, no to jeszcze przez 3 lata będzie miał tą samą ciągle stawkę, nawet jeżeli stopy procentowe się zmienią. I też ta stabilność rat, no czasami jest korzystna, bo teraz nie trzeba się martwić, czy może będą jakieś podwyżki, no ale z drugiej strony, jak pojawiały się obniżki, to wiele takich osób chciało no, jak najszybciej zmienić sobie tą wysokość raty, obniżyć oprocentowanie, więc z tego też wynikały bardzo duży boom na refinansowanie kredytów, czyli zamianę starych kredytów z wysoką, stałą stawką na nowy kredyt, ponownie ze stałą, ale już niższą stawką.
1: Ale już niższą, tak. Na chwilę z gabinetów polskich bankierów centralnych w Warszawie przenieśmy się do Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie, bo jutro jest niemal pewne, że EBC podniesie stopy procentowe. No a mamy w Polsce, jak się szacuje, kilkadziesiąt tysięcy osób spłacających jeszcze kredyty w euro. Odczują jakoś taką podwyżkę?
0: Na szczęście tu zmiana będzie niewielka. Co prawda to będzie już druga podwyżka w tym roku, więc w sumie można powiedzieć, że od początku roku, jeżeli jutro będzie podwyżka o 0,25 punktu, no to w sumie będziemy mieli już wzrost o 0,5 punktu procentowego, ale to są kredyty już dość stare, udzielane powiedzmy w okolicach, często w okolicach 2010 roku. Wtedy też te kwoty kredytów były po pierwsze niższe, po drugie już część zadłużenia została spłacona, więc im starszy kredyt, ten wpływ zmiany oprocentowania jest mniejszy, więc z moich wyliczeń wynika, że do takiego przeciętnego kredytu, czyli na 300 tysięcy złotych na 30 lat właśnie z 2010 roku, to po tej jutrzejszej podwyżce rata może wzrosnąć o zaledwie 26 zł, a w sumie od początku roku o około 100 zł. Tutaj ten wzrost jest tak duży w porównaniu do tych 26 zł, dlatego że nie tylko już uwzględniamy tą jedną podwyżkę, która już miała miejsce wcześniej, ale też pamiętajmy,

0: pamiętajmy o tym, że tu na ratę wpływa też kurs franka, czy też euro teraz w tym przypadku. No i ten kurs też zauważalnie wzrósł. Na początku roku około 4,20, a teraz mamy 4,31, więc i mamy wyższe oprocentowanie, i mamy wyższy kurs euro, więc to wszystko powoduje, że rata może właśnie wzrosnąć od początku roku patrząc o około 100 zł.
1: Wróćmy zatem na nasze podwórko i na tę drugą stronę stóp procentowych, która jest ważna dla tych, którzy pieniądze oszczędzają na lokatach bankowych chociażby. Czy te stabilne stopy procentowe powstrzymują banki przed dalszymi cięciami oprocentowania?
0: Jeżeli chodzi o oprocentowanie średnie, to mamy niespodziankę w najnowszych danych NBP. Średnie oprocentowanie lokat bankowych niespodziewanie nam wzrosło do 3%. No nie jest jakieś bardzo wysokie, nie jest to jakaś duża zmiana. Z 2,94% do 3% w lipcu, więc minimalny wzrost, więc widać, że tutaj troszkę się sytuacja oszczędzających poprawiła, choć to oczywiście nie jest to jakaś duża zmiana. No ale zła wiadomość jest taka, że właśnie te prognozy dotyczące inflacji, zwłaszcza pod koniec roku, mówią o tym, że ta inflacja może być na poziomie 4%, czy nawet niektórzy prognozują, że w okolicach 5% może się znaleźć, a to oznacza, że przy tak niskich poziomach oprocentowania, a pamiętajmy, że to oprocentowanie jeszcze w rzeczywistości jest niższe, bo jeszcze trzeba uwzględnić podatek, no to w rzeczywistości nawet jakbyśmy mieli dobrą lokatę na 4, 4,5 czy 5%, no to w rzeczywistości i tak nie uda nam się pokonać tej inflacji, czyli wracamy niestety do momentu, kiedy okazuje się, że co prawda po zakończeniu lokaty dostajemy więcej pieniędzy niż wpłaciliśmy, ale w rzeczywistości jak sobie policzymy, ile towarów i usług możemy za te pieniądze kupić, to się okazuje, że ta większa kwota pozwala na zakup mniejszej liczby towarów i usług, czyli w takim ujęciu realnym po uwzględnieniu inflacji, po uwzględnieniu podatku się okazuje, że te lokaty nam będą przynosiły straty i niespecjalnie tak można się przed tym zabezpieczyć, bo są przecież obligacje skarbowe z oprocentowaniem opartym o inflację, tylko że w pierwszym roku to oprocentowanie jest z góry już ustalone i dopiero od drugiego roku ono zaczyna być właśnie oparte, wyliczane o poziom inflacji. Więc w pierwszym roku na przykład na czteroletnich obligacjach mamy 4,7%, na dziesięcioletnich 5,35%, więc to no, po uwzględnieniu podatku i tak nie uda nam się tej inflacji najprawdopodobniej pokonać za pomocą lokat czy też obligacji skarbowych.
1: Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A my przenosimy się teraz w okolice Radomia, Sokolniki Suche. Tam wykoleił się pociąg Intercity. Z nami jest brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, tak, słyszymy się.
1: Proszę powiedzieć, co wiemy na ten moment?
2: O godzinie 11.30 na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok. Łącznie tym pociągiem podróżowało około 105 osób. Z informacji, jakie tutaj obecnie Straż Pożarna posiada, wynika, że 4 osoby zostały już zabrane do szpitali, 2 osoby drogą lotniczą oraz 2 osoby drogą kołową. 90 osób zostało określonych jako niewymagające udzielenia pomocy medycznej. W stosunku do kilkunastu osób trwa jeszcze określanie potrzeb z zakresu udzielania im pierwszej pomocy i ewentualnej konieczności transportu do szpitali. Strażacy wspierają w tym zakresie służby medyczne. Równolegle przeszukano dokładnie już cały skład pociągu, wszystkie wagony po kolei, również okolice nasypu kolejowego pod kątem przebywania tam osób, które mogły być również uczestnikami tego zdarzenia. Możemy powiedzieć, że jakby wszystkie osoby podróżujące składem zostały jakby zlokalizowane i jakby w składzie na pewno już nie znajdują się żadne osoby, które wymagałyby udzielenia im pomocy. Na miejsce udało się łącznie około 30 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupy specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego, które będą zabezpieczały te pochylone wagony i zabezpieczały przed ewentualnym ich dalszym stoczeniem się, oraz grupa ratownictwa medycznego, która tutaj doraźnie na miejscu też będzie w stanie wesprzeć działania z zakresu pierwszej pomocy.
1: Bardzo dziękuję. Brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, z aktualnymi informacjami z okolic Radomia. Tam wykoleił się pociąg Intercity. O tej sprawie będziemy oczywiście na bieżąco mówić w TOK FM. A to było południowe wydanie EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
5: Reklama.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
5: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Pod Radomiem wykoleił się pociąg. Trwa ewakuacja, są ranni. Baryłka ropy znów kosztuje więcej niż $100. Winny jest konflikt na Bliskim Wschodzie i jego zaostrzenie. 23. sesja plenarna Europejskiego Parlamentu Kultury w Polsce. Coraz bliżej i o niej za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, w wykolejeniu pociągu pasażerskiego pod Przysuchą w województwie mazowieckim. Składem PKP Intercity relacji Szczecin-Lublin podróżowało około 120 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Relacjonuje w rozmowie z TOK FM sierżant Aleksandra Bołtowska z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
17: Służby, straż, pogotowie, policja wykonują swoje czynności służbowe. Udzielana jest pomoc poszkodowanym. Spisywani są pasażerowie pociągu.
16: Jak przekazała spółka PKP Intercity, tuż przed południem pociąg uderzył w samochód ciężarowy na przejeździe kolejowym. Ruch na linii jest obecnie wstrzymany. Dla podróżnych uruchomiana jest komunikacja zastępcza. Przed sądem w Wejherowie na Pomorzu rozpoczął się proces mężczyzny, który rok temu wjechał samochodem w grupkę jadących rowerami dzieci, doprowadzając do śmierci 10-latka i trwałego kalectwa jego niewiele starszego kolegi. Oskarżony Marcin R. był pod wpływem alkoholu i narkotyków, informuje nasz reporter Paweł Radzewicz.
18: Zeszłej jesieni Marcin R. jechał pijany i odurzony samochodem, nie mając nad nim żadnej kontroli, taranując tych, których nie był w stanie wyminąć, mówi prokurator Bartłomiej Giesz.
19: Najechał nim troje poruszających się rowerami oraz jednego poruszającego się pieszo wzdłuż prawej krawędzi jezdni małoletnich i mimo możliwości udzielenia im pomocy, nie udzielił jej.
18: 10-letni chłopak zginął na miejscu, 12-letni stracił nogę, 13 i 16-latek trafili do szpitala. Sprawca na sali rozpraw zwrócił się bezpośrednio do nich.
20: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co się stało. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal i okazać skruchę.
18: Oskarżony przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie do ucieczki z miejsca zdarzenia. Jak tłumaczył tego, że doprowadził do tragedii, po prostu nie zauważył. Z Wejherowa Paweł Radzewicz, TOK FM.
16: Patomorfolożka spod Rzeszowa zostanie w areszcie kolejne 3 miesiące. To na jej posesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy cały czas przesłuchują kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
21: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jak i fragmentów.
16: Na początku lata na posesji Magdaleny H. w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. 57-latka, patomorfolożka z Rzeszowa, w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
22: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich sojuszników Iranu rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
16: Prezydent Serbii Aleksander Vučić rozwiązał parlament i wyznaczył termin przedterminowych wyborów na 25 października. Wcześniej zapowiedział, że po wyborach będzie ubiegał się o urząd premiera. Wcześniejszych wyborów domagał się studencki ruch protestu, który zawiązał się po katastrofie budowlanej na dworcu w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Zginęło tam 16 osób. Od tego czasu w całym kraju trwają masowe protesty, które przeistoczyły się w szerszy ruch sprzeciwu wobec korupcji i długoletnich rządów Vučić. Artyści, menadżerowie, dyrektorzy instytucji czy festiwali, w sumie ponad 60 osób z niemal 30 krajów, ma przyjechać do Łodzi na 23. sesję plenarną Europejskiego Parlamentu Kultury. Organizacja powstała 25 lat temu przy Radzie Europy i co roku spotyka się w innym kraju, żeby rozmawiać o problemach świata kultury. W tym roku sesja po raz pierwszy ma odbyć się w Polsce. A jak skorzysta na tym Łódź? O tym Bartosz Kądziołka.
23: To szansa na promowanie miasta za granicą, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustyn.
24: Wśród prelegentów i prelegentek są byli ministrowie kultury bądź ludzie, którzy podejmowali kluczowe decyzje odnośnie kultury na poziomie europejskim, którzy teraz są aktywni w wielu organizacjach, sieciach międzynarodowych, które decydują o przydziale wydarzeń, przydziale środków, grantów, o decyzjach chociażby o tym, które miejsce w Europie ma mieć bądź nie mieć status UNESCO i wielu innych wydarzeń.
23: A Łódź zapowiedziała właśnie, że będzie ubiegała się o wpisanie centrum miasta na listę UNESCO, a tematem przewodnim obrad mają być sztuki audiowizualne, mówi organizator Jacek Michalak.
25: Jak kultura audiowizualna, jak w ogóle kultura, ludzie kultury powinni znaleźć się w tych trudnych czasach wojny.
23: Obrady potrwać mają między 11 a 13 września. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
16: A informacje w TOK FM wrócą o 13.20. Nawet 31 stopni pokażą dziś termometry w południowo-wschodniej Polsce. 30 w Warszawie i Krakowie, 28 w Białymstoku i Łodzi. Na północnym zachodzie jedynie 18.
26: To jest TOK 360. Adam Ozga i łączymy się już z podinspektor Katarzyną Kucharską, rzeczniczką prasową Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
26: Pani jest w okolicach Przysuchy, gdzie wykoleił się pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. Jak wygląda sytuacja na miejscu?
0: Do tego zdarzenia doszło około godziny 11.30, dokładnie w miejscowości Sokolniki Suche w powiecie przysuskim, na przejeździe kolejowym, niestrzeżonym przejeździe, bez rogatek, tylko z sygnalizacją świetlną, doszło do zdarzenia pociągu z samochodem ciężarowym. Pociągiem kursowało około 120 pasażerów, kilkudziesięciu z nich wymagało pomocy medycznej. Większość pasażerów została już przetransportowana autokarami do Przysuchy. Na tę chwilę mam informację o 6 osobach, które zostały przewiezione do szpitali. Na miejscu trwają czynności z całego składu. Kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów. Także na miejscu pracują służby, policja, ale również jest straż pożarna, ratownicy medyczni, OSP. Wszyscy pracujemy, ponieważ na tym odcinku ruch jest zablokowany.
26: Ponieważ do tego wypadku doszło półtorej godziny temu mniej więcej, więc rozumiem, że jeżeli chodzi o udzielenie pomocy ludziom, którzy byli w pociągu, to że to już jest sprawa zamknięta i ci, którym trzeba było udzielić pomocy, już tę pomoc otrzymali.
0: Na pewno większość z tych osób już otrzymało pomoc, ale karetki są na miejscu. Jeszcze są osoby, które są opatrywane na miejscu, ale to już naprawdę pojedyncze osoby. W tej chwili pracy zaczynają służby. Ta pierwsza pomoc medyczna, najważniejsza, ratowanie życia, wydaje się, że zostało tu na miejscu już zakończone. Teraz przystępujemy już do naszych czynności takich stricte służbowych, takich pod kątem właśnie zabezpieczenia i zaczynamy nasze czynności.
26: Czyli co? Czym się dokładnie państwo będą zajmować w tej chwili, na tym etapie półtorej godziny po wypadku?
0: No na tym etapie w tej chwili tutaj będziemy, pewnie tutaj będą służby z PKP, są też przedstawiciele PKP. Na pewno będziemy tutaj musieli dokonać bardzo szczegółowych oględzin z całego składu, ale to są jeszcze dalekie czynności. Na ten moment musimy zabezpieczać ślad, zabezpieczyliśmy też przewożone rzeczy tutaj z tego pociągu, także na miejscu jest co najmniej kilkudziesięciu funkcjonariuszy różnych służb.
26: Wszystko zaczęło się od zderzenia z ciężarówką na tym niestrzeżonym, jak pani podkreśliła, przejeździe kolejowym. Co z kierowcą tej ciężarówki?
0: Zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista zostali przewiezieni do szpitali. Poważny stan obu panów.
26: Bardzo dziękuję. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, była gościnią TOK 360 niedaleko Przysuchy. To jest województwo mazowieckie na linii kolejowej 22. Doszło do wypadku pociągu PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. Pociąg uderzył w znajdującą się na niestrzeżonym przejeździe ciężarówkę. 6 osób, jak przed chwilą mówiła przedstawicielka policji w TOK 360, zostało przewiezionych do szpitali. Samym pociągiem jechało około 120 osób. Lokomotywa jest przewrócona, niektóre wagony również są przewrócone i zniszczone. Ten temat jeszcze wróci dziś w TOK 360. Jest 13.09. A naprzeciwko mnie już Błażej Kulesza, reporter TOK FM. W Krakowie domknięte zostały kwestie rejestracji kandydatów w przedterminowych wyborach po odwołaniu prezydenta Krakowa Rafała Miszalskiego.
1: Rafała?
26: No właśnie, nie Rafała, Aleksandra Miszalskiego. Oczywiście. To co wiadomo? To, że Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji, nie zebrał wymaganej liczby podpisów, więc nie wystartuje w Konfederacji. Zresztą w związku z tym konsekwencje, które objęły samego Bocheńczaka, który jest szefem regionu. A ja powiedziałem Rafała. A dlaczego nie powiedziałem Rafała? No właśnie, dlatego, że w Warszawie też trwa zbiórka podpisów. Jest próba odwołania Rafała Trzaskowskiego, za którą stoi Maciej Wilk. Maciej Wilk to jest przedsiębiorca, zwolennik CPK, zresztą na tym on zbudował swoją taką medialną pozycję. Krytyk Donalda Tuska, krytyk Rafała Trzaskowskiego. Jak idzie to zbieranie podpisów w Warszawie w referendum?
1: W tym momencie myślę, że to jest około 90 tysięcy podpisów. Mówię około, bowiem z tych oficjalnych danych danych, które stołeczna operacja referendalna nam przedstawia dwa dni temu, było 82 tysiące. No i wedle takich statystyk dziennie to jest zbiórka około 2-2,5 tysiąca podpisów. Tyle zbierają wolontariusze.
26: Czyli jeżeli policzyć, to może zabraknąć czasu, i... nie przesądzając?
1: Nie. Tutaj bym był bardzo ostrożny. O tym też mówił Maciej Wilk i to pokazuje też sprawa CPK i tamtej wówczas zbiórki podpisów, bo tam też przecież w tą akcję był Maciej Wilk zaangażowany, do niedzieli w 400 000 mieszkańców Warszawy w 11 dzielnicach trafią karty referendalne do skrzynek pocztowych, no i część mieszkańców będzie miała możliwość odesłania ich. Kto to zrobi, no to zobaczymy. Organizatorzy liczą, że to będzie co najmniej 40 000 podpisów, a dodajmy, sama akcja referendalna liczy, że te dwa ostatnie tygodnie, bo 27 września kończy się zbiórka podpisów, będą takimi momentami, gdzie faktycznie tych głosów zacznie napływać, no bo pamiętajmy, sierpień i wakacje to nie był chyba najlepszy pomysł do tego, żeby tą akcję referendalną rozpocząć. No niemniej jednak wydarzyło się w Warszawie to, co się wydarzyło, więc z tą akcją wówczas jednak ruszono.
26: Wydarzyło się to, co się wydarzyło. Masz na myśli aferę w szpitalu południowym, też ta stołeczna operacja referendalna. Czyli w skrócie SOR. Wszystko już rozumiemy. Ja trochę tę kampanię z listami podpisów do skrzynek odbieram jako kłopot ze zbieraniem podpisów i zaangażowanie szerszego grona w ten proces niż ci ludzie, których widać na ulicach z Warszawy w kamizelkach pomarańczowych, którzy zbierają podpisy, ale nie ma jakichś partii politycznych, które by się chciały w to zaangażować? Przecież to łakomy kąsek. Rafał Trzaskowski.
1: Oczywiście, że są i oczywiście bez szyldów, bo taka jest idea, więc kilka organizacji, przede wszystkim prawicowych i skrajnie prawicowych typu Konfederacja.
26: Grzegorz Braun.
1: Też wzięli w tym udział i zbierają podpisy, pomagają zebrać podpisy, natomiast robią to bez barw partyjnych.
26: A organizatorzy co na to, że Grzegorz Braun się pojawił?
1: To też obywatele. No, podpisywał się chociażby premier Mateusz Morawiecki pod tą listą, więc tych polityków, którzy chcieliby się podpisać, jest wielu, nawet także lewicowych, chociaż Lewica czy Miasto jest Nasze ani myśli pomagać w zbiórce tych podpisów. Natomiast chociażby Jan Mencfel w Radiu Tok FM przecież mówił, że on chętnie by się pod odwołaniem prezydenta Warszawy podpisał. Czy to się uda? Pamiętajmy, 132 tysiące podpisów, tyle trzeba zebrać, ale realnie tych podpisów musi być więcej. Przykład Krakowa pokazał, że 27% podpisów było nieważnych albo niewłaściwie zebranych.
26: Bo brakowało na przykład hasła przedterminowe wybory albo w adresach brakowało informacji, że chodzi o Kraków.
1: Dokładnie. Tutaj udało się to szybko pominąć, bowiem na tych kartach, jeżeli ktoś miał okazję je zobaczyć, od razu jest napisane Warszawa, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, tak żeby ktoś spoza Warszawy do tej listy się nie dopisywał, więc tutaj akcja jest prowadzona. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie 27 września.
26: Błażej Kulesza, reporter TOK FM. Dzięki wielkie. To o zbieraniu podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Warszawy. Jest 13:14. Łączymy się z Grzegorzem Koziełem, reporterem TOK FM. Witaj.
2: Dzień dobry.
26: Bo w województwie śląskim, jeżeli dobrze liczę, dwa wątki referendalne. Po pierwsze to jest próba odwołania prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, na którym ciążą zarzuty i który nie ma prawa wchodzić do urzędu miasta i w tej sprawie odbędzie się referendum. A po drugie jest próba odwołania prezydentki Gliwic, Katarzyny Kuczyńskiej-Budki.
2: Zgadza się. Ruszyła zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania właśnie pani Katarzyny Kuczyńskiej-Budki z Koalicji Obywatelskiej. przed końcem kadencji oczywiście. Inicjatorem referendum jest tam Stowarzyszenie Gliwice 2026. Jego przedstawiciele do 23 października muszą zebrać 12 700 ważnych podpisów mieszkańców. No dopiero jeśli im się to uda, oczywiście referendum zostanie ogłoszone. Pełnomocnikiem inicjatywy referendalnej został taki znany gliwicki adwokat Robert Dopierała. No i inicjatorzy wyliczają, że aby głosowanie w Gliwicach było ważne, udział musiałoby wziąć w nim już, jeśli oczywiście byłoby to referendum zatwierdzone, co najmniej no, prawie 30 tysięcy wyborców z Gliwice mają 160 tysięcy mieszkańców. Takie zarzuty tej grupy to no sposób wydawania publicznych pieniędzy, co tam jeszcze, sytuacja miejskich spółek, problemy Piasta Gliwice, czyli klubu piłkarskiego, czy wydatki promocyjne. No ten adwokat, ten mecenas Dopierała powiedział mi, że pani prezydent nie radzi sobie z zarządzaniem miastem i prowadzi, jak to określił, nachalną propagandę sukcesu. Jest też zarzut dotyczący szpitala. Poprzednie władze, najkrócej mówiąc, przygotowały projekt nowego szpitala miejskiego. Zostały wydane na ten cel jakieś pieniądze, podobno duże. No ale pani Katarzyna Kuczyńska-Budka zrezygnowała z realizacji tego projektu, no bo zamiast miejskiego szpitala pojawiła się koncepcja znacznie większej placówki, większego szpitala akademickiego. No i inicjatorzy referendum wskazują tu, że mówią, że nie wierzą, że taki moloch w ogóle ma szansę kiedykolwiek powstać.
26: To jeszcze powiedz proszę słowo o Częstochowie. 25 października między 7 a 21 tak. Mieszkańcy Częstochowy będą głosować nad odwołaniem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. To jest taka sytuacja, w której trochę obywatele muszą uporządkować sprawy, no bo w związku z zarzutami Krzysztof Matyjaszczyk nawet nie może przychodzić do pracy.
2: Zgadza się. Krzysztof Matyjaszczyk ma zarzuty, ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne. Od wielu miesięcy jest objęty zakazem pełnienia funkcji oraz właśnie wstępu do Urzędu Miasta, czyli prawdopodobnie na schodach budynku również nie może stać. Matyjaszczyk utrzymuje, że oczywiście, że jest niewinny. W czerwcu opublikował w mediach społecznościowych fragmenty uzasadnienia sądu okręgowego w Katowicach dotyczącego odmowy jego tymczasowego aresztowania, z których wynika, że zarzuty są według niego opierają się na pomówieniach, może tak mówiąc w skrócie. I rzeczywiście, tak jak mówiłeś, głosowanie 25 października. Mieszkańcy otrzymają dwie karty do głosowania. Pierwsza, czy jest pani za odwołaniem pana Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta miasta Częstochowa. A druga, czy jest pani za odwołaniem Rady Miasta Częstochowy przed upływem kadencji. No i zobaczymy, co wyjdzie z tego.
26: Grzegorz Kozioł, dzięki wielkie. Jest 13.18, to jest TOK 360, o 13.20 informacje TOK FM. W nich najnowsze doniesienia dotyczące wypadku pociągu w województwie mazowieckim.
3: Autopromocja.
4: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Antonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: W nowej polityce. Gra w zonda krypto. Początek politycznego sezonu w cieniu afery. Kto na niej straci, kto skorzysta. A także awantura o szkolne stołówki. Terapia ostatniej nadziei. Putin wymienia kadry. Po przodkach do sprawcy. Sezon na lalki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
6: Masz pomysł na prostą grę logiczną lub słowną? Wymyśl grę i wygraj 10 tysięcy złotych. Najlepszy pomysł zrealizujemy w aplikacji wyborczej. Zgłoś pomysł na nowagra.wyborcza.pl.
9: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 13.21, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko ranne w wypadku z udziałem pociągu pod Przysuchą w województwie mazowieckim. Do tej pory 6 osób trafiło do szpitala. Mówiła o tym przed chwilą w TOK FM Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
0: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów. Także na miejscu pracują służby, policja, ale również jest straż pożarna, ratownicy medyczni, OSP. Wszyscy pracujemy, ponieważ na tym odcinku ruch jest zablokowany.
10: Pociąg wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką znajdującą się na niestrzeżonym przejeździe. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz przedstawiciele kolei, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP.
12: Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Na miejscu obecnie pracują służby, a szczegółowe informacje dla pasażerów dostępne są w portalu pasażera.pl.
10: Pociągiem w relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 120 osób. Większość pasażerów została już ewakuowana z miejsca zdarzenia. Kilka osób odniosło obrażenia po eksplozji w elektrowni wodnej w wiosce Piotta na południu Szwajcarii, informują lokalne media. Według szwajcarskiego nadawcy RSI pod gruzami uwięzionych jest kilka osób. Do eksplozji doszło rano. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Rzecznik Policji Kantonalnej, cytowany przez portal dziennika Blick, przekazał, że wskutek eksplozji zniszczona została część elektrowni. Zestawy Sampt z pociskami Aster oraz paneuropejski projekt Freya mają zastąpić Ukrainie wyczerpane zapasy rakiet do systemów Patriot, pisze The Economist. Eksperci ostrzegają jednak, że budowa nowych zdolności obrony powietrznej zajmie lata. Według brytyjskiego tygodnika na przełomie sierpnia i września Kijów oraz inne ukraińskie miasta były niemal nieprzerwanie atakowane z użyciem odrzutowych dronów Grani 4 i Grani 5 oraz rakiet balistycznych. Minionej nocy 2 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie Odessy. A od prawie 2 tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na 3 dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach.
13: To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. Nasz samochód całkowicie spłonął.
10: Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej.
13: Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań.
10: Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 13.40. Sporo ma być dzisiaj słońca, ale prognozowane są też przelotne opady deszczu. Na zachodzie, północy i w centrum. Po południu i wieczorem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni miejscami na Pomorzu, 28 w centrum, do 32 na południu i południowym wschodzie.
26: TOK 360, Adam Ozga, jeszcze przed 13.40 wrócę do wypadku pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin, do którego doszło niedaleko Przysuchy w województwie mazowieckim. 6 osób trafiło do szpitala, poszkodowanych jest około 20, a 120 około jechało tymże pociągiem, ale o tym później. Teraz gościnią TOK 360 jest Bogusława Metelańska, intendentka z Rybnickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam pana.
26: Nowe zasady żywienia, standardy żywienia obowiązują w przedszkołach i szkołach. W skrócie, jeden dzień jest przeznaczony na obiad roślinny, 2 dni na obiad mięsny, 1 dzień na obiad rybny, 1 dzień jest elastyczny, obiad może być roślinny, mączny lub rybny. Jeżeli w jadłospisie jest zupa, co najmniej 2 razy w tygodniu powinna być przygotowana na wywarze warzywnym. No i budzi te emocje i budzi pytania, a ja chciałbym zadać pytanie o koszta tego rozwiązania. Czy da się takie obiady i takie posiłki przygotować za te same pieniądze, za które przygotowywane były jeszcze w czerwcu?
14: Tak, tak, jak najbardziej. Ja uważam, że to rozporządzenie przyniosło nam wiele szumu, wiele pytań, ale tak naprawdę warzywa czy strączki są tańszą alternatywą dla mięsa. Nasza placówka już w zeszłym roku wprowadzała dania, które łączyły ze sobą mięso ze strączkami. Na przykład mieliśmy gulasz soczewicy i z indyka. Wiemy, że indyk jest droższym jednak mięsem, oczywiście jeżeli chcemy też dobrej jakości. I jeżeli nasz gulasz zastępowaliśmy pół na pół z ciecierzycą na przykład, to obiad automatycznie był tańszy, więc mogliśmy dzieciom dawać lepsze produkty, lepsze jakościowo, a w znaczniejszej cenie. Ja uważam, że to rozporządzenie dużo dobrego nam przyniesie. Raz, że jest też zapis, o którym pan nie powiedział, że mamy zminimalizować też jakby wyrzucanie jedzenia, tak? Więc będziemy teraz patrzeć na to, jak nasze dzieci jedzą i jak to wszystko otworzyć, aby naszych resztek było jak najmniej.
26: Czyli to nie jest też tak, że będzie niedobre, dzieci nie będą jeść, jedzenie ma trafić w związku z tym do kosza. Na to trzeba patrzeć.
14: Tak, dokładnie. I to też nie jest tak, że cały dzień ma być taki odzwierzęcy, tylko to jest jeden posiłek, więc jeżeli szkoła daje dzieciom i zupę, i drugie danie, to wystarczy, że w tym dniu albo będzie zupa całkowicie odzwierzęca, lub drugie danie. Więc to może być naprzemiennie. Raz w tygodniu będzie zupa taka, a w drugim tygodniu będzie drugie danie całkowicie odzwierzęce. I to jest też dobre dla dzieci właśnie, które nie jedzą mięsa, bo mają tą alternatywę wyboru. Mogą mieć nawet w kolejne dni posiłki odzwierzęce, jeżeli złożą taką deklarację.
26: Dzienna stawka żywieniowa w publicznym przedszkolu, sprawdziłem, wynosi zwykle między 10 a 18 zł. Im mniejszy ośrodek miejski, albo jeżeli to jest gmina wiejska, to są zwykle mniejsze pieniądze, 10-12 zł. W dużych miastach zazwyczaj to jest 15-18 zł za dzień. Co ważne, to jest tak zwany wsad do kotła, czyli to nie są koszty na przykład pracy, przygotowania, tylko to są koszty składników. To jest właściwa kwota?
14: Tak, jak najbardziej. W mojej placówce jest na przykład, ja mam i przedszkole, i szkołę, więc przedszkole po śniadanie, podwieczorek i obiad, a także jeszcze owoce na drugie danie, 9 zł mamy całodniowe, a w szkole obiad wynosi 6 zł. I w zupełności mieścimy się w kwocie. Na obiad w szkole jest zupa i drugie danie, a także są owoce, więc w zupełności wystarcza. Ale tak jak mówię, my także cały czas monitorujemy nasze resztki, odpadki, żeby tego było jak najmniej, więc też koszta, dużo mamy oszczędności.
26: Bardzo dziękuję. Bogusława Metelańska, intendentka z Rybnickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, była gościnią TOK 360. Jest 13:28. Już za chwilę w studiu Tomasz Frankowski, rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego. 6 osób trafiło do szpitala po wypadku pociągu PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin niedaleko Przysuchy w województwie mazowieckim.

0: 13.29, Adam Ozga, Tomasz Frankowski, rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin uderzył w znajdującą się na przejeździe ciężarówkę. To w okolicach Sokolników Suchych w województwie mazowieckim. Niedaleko Przysuchy, patrząc trochę szerzej, niedaleko Radomia. Widzimy na zdjęciach wykolejoną lokomotywę, wykolejoną część składu. 120 osób podróżowało z tym pociągiem, około 20 zostało poszkodowanych. To był niestrzeżony przejazd, z tego co relacjonowała w TOK 360 Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
1: To był przejazd kategorii C, czyli z sygnalizacją świetlną. Z tego co mi wiadomo, na razie jesteśmy w trakcie
0: Czyli miga, ale
1: czyli
0: nie ma
1: światła, ale nie ma szlabanów.
0: Dużo jest takich wypadków na tego typu przejazdach?
1: W ubiegłym roku było ponad 180 takich wypadków. Do końca sierpnia tego roku było już 138 wypadków na przejazdach. Mamy niemal 12 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce. I z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Tych przejazdów kategorii D jest najwięcej, ale też największe, dochodzi na nich do największej liczby wypadków i ten wskaźnik wypadkowości na przejazdach kategorii D i C jest najwyższy.
0: No, to jest dość logiczne, bo rogatka, czy też mówiąc obiegowo szlaban, jest takim bardzo czytelnym sygnałem, chociaż nie dla wszystkich czytelnym, nie wjeżdżaj na przejazd kolejowy.
1: Jak pokazują ostatnie wydarzenia, niestety z udziałem ciężarówek i kierowców zawodowych, nawet szlaban nie jest tą barierą, która powstrzymuje kierowcę, a kiedy ten kierowca znajdzie się między szlabanami, jak to było niedawno w Gdańsku, zapomina o tym, że te szlabany łatwo wyłamać, kiedy już jesteśmy między nimi. Po prostu trzeba ratować się ucieczką, no bo z pociągiem, w zderzeniu z pociągiem, no nie mamy dużych szans, chociaż jak pokazuje dzisiejszy wypadek, także i pociąg, i pasażerowie, maszynista mogą odnieść tutaj poważne obrażenia.
0: To był pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. Czy są jakieś przepisy, czy są jakieś zasady dotyczące tego, jakiej kategorii pociągi z jaką prędkością mogą przejeżdżać przez trasę, na której są określonych kategorii przejazdy kolejowe? No bo w mojej głowie ten wypadek, do którego doszło, wygląda w ten sposób, że ciężarówka zderza się jednak z szybko jadącym pociągiem z jednego końca kraju na drugi koniec kraju i może tam po prostu powinny być rogatki.
1: O tym, jakiej kategorii jest przejazd, decyduje kilka czynników, między innymi iloczyn ruchu. To jest zadanie zarządcy infrastruktury kolejowej, zarządcy infrastruktury drogowej, żeby dobrać odpowiednią kategorię przejazdu do tego, jakie są parametry.
0: Iloczyn ruchu to jest?
1: Liczba samochodów, liczba pociągów przejeżdżających przez dany przejazd. To jest jedna z wytycznych, które dotyczą kategorii przejazdów, ale to jest też tak, że z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii B, czyli te automatyczne również, tak jak ten kategorii C, ale chociażby wyposażone w półrogatki, są znacznie bezpieczniejsze. Znaczy ten wskaźnik wypadkowości na takich przejazdach jest dużo niższy.
0: No tak, no domyślam się, że nie da się tak, żeby wszędzie były chociaż te półrogatki, ale nadal zastanawia mnie, dlaczego, chyba że to nie jest pełna, chyba że to nie są wszystkie informacje, które są brane pod uwagę, dlaczego ilość pociągów, ilość samochodów to jest podstawowe kryterium, a nie na przykład kategoria pociągów i to, ilu pasażerów jedzie takimi pociągami.
1: To pociągi mogą jeździć różne po różnych trasach. Oczywiście nie wiem, w przypadku kolei dużych prędkości w ogóle przejazdów kolejowo-drogowych nie powinno być.
0: No właśnie i dlatego mnie zastanawia, dlaczego ewentualnie szybko...
1: No nie mówimy o kolejach dużych prędkości. Te przejazdy są, zresztą Polska jest takim krajem, gdzie te przejazdy kolejowo-drogowe są dosyć często, bo to jest około co 2 kilometry. Na sieci kolejowej średnio taki przejazd spotykamy. Trzeba też pamiętać, że tak naprawdę dużo zależy, a niemal wszystko zależy od kierowców, no bo patrząc na statystyki, mniej więcej 97% wypadków na przejazdach jest zawiniona przez kierowców, co jeszcze bardziej zatrważające, duża część tych kierowców to kierowcy zawodowi.
0: Czyli ja trochę nieodpowiednio kładę akcent, bo ja szukam mechanizmu, który będzie odporny na nieodpowiedzialność kierowców, a może powinniśmy się zająć tym, żeby kierowcy rzeczywiście uważali na przejazdach.
1: I taki pomysł prezes Urzędu Transportu Kolejowego ma już kilka lat temu. Były testowane systemy automatycznego monitoringu, takie fotoradary na przejazdach, ale wykorzystujące kamery, które potrafią też wychwycić na przykład niezatrzymanie się przed znakiem stop. To jest bardzo istotne, no, ponieważ to są te najniebezpieczniejsze przejazdy, gdzie nie ma w ogóle żadnej sygnalizacji świetlnej.
0: Podstawa z kursu na prawo jazdy. Zatrzymujemy się, rozglądamy się w jedną, w drugą, czy nie jedzie pociąg i dopiero przejeżdżamy.
1: I mamy dane statystyczne, bo z 3 miesięcy testów jednego z tych systemów, bo jest ich kilka, wyszło tak, że pojawiły się kamery, mniej więcej 40% kierowców nie zatrzymywało się w ogóle na przejeździe, gdzie był stop. Ale po 3 miesiącach, kiedy zauważyli, że żadne mandaty do nich nie przychodzą, nie ma żadnych konsekwencji, liczba tych osób, które nie zatrzymywały się w ogóle przed znakiem stop, wzrosła do 70%. To pokazuje też, jak ważna jest nieuchronność kary i że jednak takie systemy potrafią trochę wychować kierowców, bo ta liczba nieprzestrzegających przepisów była dużo niższa, kiedy pojawiły się po prostu kamery. Kierowcy nawet nie wiedzieli, co to oznacza, ale kiedy okazało się, że...
0: Nic z tego nie wynika.
1: Żadna już... konsekwencja finansowa przede wszystkim nie wynika dla tych kierowców, no to wrócili do starych nawyków, czyli nieprzestrzegania przepisów. A wiele ostatnich wypadków pokazuje to, że jednak zatrzymanie się na tym przed tym znakiem stop na linii zatrzymania może uratować nam życie, a przynajmniej nie doprowadzi do wypadku.
0: Tomasz Frankowski, rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego, był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. W informacjach TOK FM o 13.40 najnowsze informacje z okolic Przysuchy w województwie mazowieckim, gdzie doszło do zderzenia pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką. 6 osób trafiło do szpitala. Po informacjach o 13.40 Krzysztof Woźniak i Skołowani.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Pani Barbaro, niech pani posłucha. Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. 6 osób jest ciężko rannych, w tym kierowca ciężarówki i maszynista, informuje policja po wypadku na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Koło Przysuchy ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Szczecin-Lublin. W miejscu wypadku trwa akcja ratunkowa, mówi w TOK FM rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Łukasz Darmofalski.
4: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
3: Pociągiem podróżowało około 120 osób. Ruch pociągów na trasie Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Dla podróżnych uruchomiona jest komunikacja zastępcza. Śledztwo w sprawie umożliwienia Zbigniewowi Ziobrze ukrycia się w Stanach Zjednoczonych wszczęto w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Do postępowania dołączono materiały z przesłuchań Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza w prokuraturze krajowej. Planowane są też kolejne czynności, w tym przesłuchania świadków. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie PiS, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Najpierw ukrywał się na Węgrzech, od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, autobusów, tramwajów i metra, a w Amsterdamie stanęły też promy na rzece Ii. W Holandii trwa 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego. Strajk zorganizowały związki zawodowe w proteście przeciwko planowanym przez rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. Na terenie gminy Trzebownisko w powiecie rzeszowskim potwierdzono nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń u dzików. Służby sanitarne wydały tam nowe rozporządzenie sanitarne, które przewidują m.in., jak poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, zwiększenie planowanego odstrzału dzików. Do końca sierpnia na terenie województwa podkarpackiego odnotowano 298 ognisk ASF. Do 2031 roku ma się zakończyć remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce. Umowę na realizację inwestycji o wartości prawie 25 milionów złotych podpisano podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Budynek obserwatorium to ikona polskich gór, ikona polskiego modernizmu, która przyciąga jak magnes, ocenił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, podkreślając, że Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony turystów. Od 11 lat obiekt jest niedostępny dla turystów. Informacje to FM wracają na naszą antenę o 14. Najcieplej dziś na południu i południowym wschodzie do 32 stopni, 28 w centrum, a najniższe temperatury na północy, na Pomorzu od 17 do 19 stopni. Sporo dzisiaj słońca, ale według prognoz możliwe też przelotne opady deszczu na zachodzie, północy i w centrum. Po południu i wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i ziemię łódzką po Śląsk możliwe burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na Skołowanych. 12. edycja Bike Days, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Rowerowych, przed nami, będzie odbywać się między 18 a 20 września w warszawskim kinie Muranów. Radio TOK FM jest patronem medialnym tegorocznej edycji, więc o rowerze jako bohaterze filmowym porozmawiam z Michałem Wexlerem, jednym z organizatorów wydarzenia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: A według organizatorów Festiwalu Filmów Rowerowych, rower to, wiadomo, że rower może być bohaterem drugoplanowym, pierwszoplanowym, nowym filmu, ale tak bardziej interesuje mnie to, jaką nową opowieść albo powtórzyć jakąś opowieść na temat rowerów chcecie.
6: Od samego początku powstania tego festiwalu mówiliśmy, że i mówimy nadal, że rower i kultura to są synonimy, a rower jako bohater festiwalu jest dobry na wszelkiego rodzaju kryzysy, które pojawiają się i w życiu osobistym, ale również można powiedzieć na gruncie lokalnym lub też gruncie globalnym. Lubimy mówić, że rozmawiamy na temat otaczającego nas świata z perspektywy roweru i to, co jest chyba dla nas ważne, to to, że jednoślad jest narzędziem, nie chciałbym powiedzieć, bo często ludzie mówią, że też jest przyjacielem, które łączy ludzi, niezależnie od tego, kim jesteśmy, ale również buduje pewną wrażliwość na świat, w którym się gdzieś poruszamy i w którym funkcjonujemy.
5: A jaką tą wrażliwość? W sensie na co tą wrażliwość?
6: Pokazujemy wszelkiego rodzaju filmy, które dotykają tematów dość istotnych moim zdaniem w dzisiejszych czasach. Są to tematy sportowe, bo na przykład mówimy o emancypacji kobiet w sporcie, dosyć mocno męskim sporcie. Pokazujemy, jakie są nierówności, jak to ten temat ewoluuje i się zmienia. Opowiadamy o nowych trendach w komunikacji rowerowej, bo pojawiają się na przykład w tym roku filmy pokazujące o tym, jak rower elektryczny może nam ułatwić życie, pozwolić na dalsze czy dłuższe podróżowanie, a także często ułatwić przemieszczanie się z punktu do punktu, kiedy mamy jakąś, powiedzmy,

0: dokładnie tak. Ta różnorodność, a właściwie można byłoby powiedzieć, że odmienianie roweru przez przypadki tematyczne, tak bym to chyba nazwał, mówi o tej uniwersalności tego środka transportu z jednej strony, a także pokazuje, że może być elementem, powtórzę słowo, narzędziem budującym naszą ciekawość, przekładającą się na wspomnianą już wrażliwość.
1: A pokazujecie trochę też inne rzeczy, trochę z drugiej strony właśnie takich nierówności społecznych, bo przecież rower to nie tylko tanie narzędzie do przemieszczania się codziennego, które może niwelować właśnie te różnice społeczne, osoby niemajętne, łatwość przemieszczania się na dłuższe dystanse i tak dalej, ale z drugiej strony te wypasione rowery, przepraszam za kolokwializm, ale jednak właśnie te elektryczne, które kosztują sporo, ale też właśnie ta subkultura ubierania się w pewien sposób, odróżniania się, że ja jestem sportowym rowerzystą, a ja bardziej takim miejskim, no jednak też pokazuje te różnice kulturowe, czasami nierówności społeczne, bo jeden sobie pozwoli na ten elektryczny, a drugi musi jakimś składakiem własnoręcznie zrobionym, więc to też jest pewnego rodzaju inna historia, inna opowieść tego roweru.
0: Tak, ale ten festiwal właśnie chce jednoczyć tych wszystkich użytkowników rowerów, mówiąc, że niezależnie od tego, na jakiego rodzaju rowerze jeździmy, to jednak wszyscy na nim jeździmy, a to oznacza, że można powiedzieć, że patrzymy na ten świat dosyć podobnie. Rzeczywiście podczas naszych różnych rozmów tutaj podczas w Warszawie, podczas organizacji bardzo często pojawił się ten temat, że rower jako najbardziej demokratyczna forma podróżowania z jednej strony, a z drugiej strony jednak rzeczywiście pewien przejaw różnic, nie chcę używać takiego subkulturowych może, tak powiedzmy. I to też jest ciekawy temat, który bardzo byśmy chcieli zbadać, może nie w tym roku, natomiast głośno chcemy porozmawiać o tym, jak bardzo pewne założenia tego środka transportu gdzieś się rozmijają, zmieniają, i do czego to te różnice mogą doprowadzić, a my jako festiwal chcemy wszystkich tych użytkowników jednoczyć. Nie tylko przed ekranem kinowym, bo filmy, które pokazujemy, ich różnorodność, a tym samym uniwersalność, do której dążymy i w programie filmowym, ale również w różnych wydarzeniach, które się będą odbywały w ramach wydarzenia, to jeszcze po większości projekcji organizujemy spotkania z zaproszonymi gośćmi, czy też reżyserami, i twórcami filmów, ale też bym jeszcze powiedział, że to też, ten festiwal też ma być taką przestrzenią do wymiany myśli i dlatego mam wielką radość, że udało mi się w tym roku ściągnąć do Warszawy, czy właściwie ściągam do Warszawy ekipę aktywistów z Kiszyniowa w Mołdawii, którzy przez swoją determinację wywalczyli jedną ścieżkę rowerową w tej jednak stolicy kraju. I oni tu przyjeżdżają, żeby trochę nam powiedzieć, pokazać, albo można byłoby powiedzieć odbić trochę, w jakim my jesteśmy punkcie, bo bardzo często też wiem z rozmów, które prowadzimy, lubimy narzekać na infrastrukturę rowerową i mówić, że oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, ale chciałbym, żebyśmy się też trochę odbili od tego tematu narzekania i pokazali tą drugą stronę, ile już przeszliśmy w tej drodze rozwoju komunikacji rowerowej i w ogóle całej infrastruktury, architektury i urbanistyki, ale gdzie jeszcze możemy pójść, bo przecież dobre praktyki i wymiana myśli znowu pod egidą roweru jest czymś, na czym nam najbardziej zależy.
1: Tak, pewnie. Ja pamiętam nawet słowa warszawskiego urzędnika od transportu, który mówił, że Warszawa to nie wieś, żeby rowerem po Warszawie jeździć. A teraz, proszę bardzo, jak Warszawa, nie tylko Warszawa, ale też Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław rozwinęły się rowerowo. Oczywiście wszystko nie jest cudownie, bo jeszcze wiele do zrobienia, ale jednak ta różnica jest widoczna.
0: Bardzo dużo zrobiliśmy i to zwłaszcza widać w kontekście, kiedy się wyjedzie gdzieś bardziej w tamte rejony Mołdawii czy Rumunii, że ta droga, którą już pokonaliśmy, czy przejechaliśmy...
1: Do zachodniej Europy.
0: Tak, można powiedzieć. Ale też takim ważnym tematem, który dla nas jest istotny na tym festiwalu, to jest rozmowa o bezpieczeństwie i

0: mamy taki blok filmowy, który nazwaliśmy Czyje jest miasto? I pokazujemy trzy filmy o aktywistach z Nowego Jorku. O tym,
1: no, świetny przykład.
0: Tak, aktywiści z Nowego Jorku, do tego trochę o nierównościach, o których rozmawiamy tylko na tle rasowym w Berlinie i jeszcze krótka forma filmowa o całym systemie kradzieży rowerów w Amsterdamie.
1: Tak, tam poważny problem jest. Bardzo dużo tych kradzieży jest w ciągu roku. To jest olbrzymi problem, ale zresztą w Amsterdamie też jest pewnego rodzaju zanieczyszczenie rowerami, bo te rowery są pozostawiane w różnych miejscach.
0: To prawda, tak.
1: Także, że rower to oczywiście jest pewnego rodzaju rozwiązanie na problemy, ale też pewne problemy stwarza. Jak każde narzędzie zresztą przecież.
0: Tak, i taki temat, edukacji jest też dla nas bardzo istotny. Właściwie debata, którą będziemy przeprowadzać po seansie, z jednej strony po tym bloku, z jednej strony ma właśnie dotyczyć rozmów o tym, w jakim miejscu jesteśmy w kontekście rozwoju infrastruktury rowerowej, ale to, na czym nam jeszcze bardzo zależało, to żeby powiedzieć sobie na głos, że to nie tylko kwestia infrastruktury, ale naszej edukacji rowerzystów, bo to przewrotnie można stwierdzić, że w pewnym momencie to my na dwóch kołach możemy być poważniejszym zagrożeniem dla innych uczestników tego ruchu rowerowego niż nie do końca dobrze zrealizowana infrastruktura.
1: Jasne, to jest tylko jeden z elementów tak zwanego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kiedyś tak się mówiło, że jest pewnego rodzaju konflikt między rowerzystami a zmotoryzowanymi. Odczuwasz, że dalej można tak powiedzieć, określić drogi jako miejsce konfliktu pomiędzy różnymi grupami uczestników ruchu drogowego, w tym między rowerzystami a innymi.
0: Myślę, że tak. Myślę, że ten konflikt nadal istnieje, ale znowu się odwołam do wycieczki do Kiszyniowa, bo ten wyjazd dał mi taką perspektywę tego, tak naprawdę, jak my mocno się rozwinęliśmy w tym temacie i w tym temacie świadomości. Niebezpieczeństwo jazdy na rowerze po Kiszyniowie, gdzie świadomość, że oprócz samochodu jest jeszcze rowerzysta, bardzo delikatna forma poruszania się, jest można byłoby powiedzieć, delikatnie niezadowalająca. Mm-hmm. I to buduje mocne niebezpieczeństwo, jakby różne sytuacje konfliktowe i niebezpieczeństwo, które jest jeszcze podsycane wysoko wybuchową agresją, której można doświadczyć.
1: Tak. Bo kończymy, niestety czas dobiega końca audycji, a chciałbym się ciebie zapytać o dwa filmy, Otwarcia i Zamknięcia, bo to jednak w pewien sposób ten Otwarcia wprowadzający w cały festiwal, a ten Zamknięcia to takie podsumowanie. Dlaczego, jakie to filmy i dlaczego właśnie te? Tak w jednym, dwóch zdaniach.
0: Dlatego, że festiwal ma być, jest adresowany...
1: Otwarcia to film?
0: Film Otwarcia to Aur Erika i to jest film sportowy o Erice Salume, czyli bohaterce estońskiej, to jest fabuła. I na Zamknięciu już wspominany Quicksilver, czyli Kevin Bacon z 1986 roku. Te dwa filmy to fabuły, pomiędzy nimi jest dużo bardzo dokumentów, ale to tylko pokazuje, jak bardzo różnorodny jest program filmowy i każdy znajdzie coś dla siebie, mam nadzieję.
1: Tak, ja tylko powiem o tym Quicksilverze, bo to naprawdę klasyka kina w ogóle, a rowerowego to już zdecydowanie. Między innymi pokazuje, że na rowerze, czy też przy pomocy roweru można tańczyć. Tam jest jedna taka scena.
0: Jest scena, piękna scena.
1: Można powiedzieć baletowa wręcz. Tak. Także miłosna, także serdecznie zachęcamy. Od 18 do 20 września w warszawskim kinie Mural Festiwal filmów rowerowych Bike Days. Także zachęcamy. Jeszcze na koniec dosłownie, jak można się dostać na ten festiwal? Gdzie można znaleźć więcej informacji?
0: Na stronie bikedays.pl, na stronie kinomuranów.pl, tam można kupić bilety. Natomiast na stronie bikedays.pl pełen program filmowy i różnych wydarzeń, które się jeszcze będą odbywać podczas tego wydarzenia.
1: Zachęcamy. Michał Wexler, jeden z organizatorów Bike Days Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Radio Tok FM jest patronem medialnym tegorocznej edycji. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I jeszcze zaproszenie na inne wydarzenie. Między 23 a 25 września, tym razem w Katowicach, odbywać się będzie Kongres Nowej Mobilności. Tok FM jest też patronem tego wydarzenia. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej kongresnowejmobilności.pl. To wszystko na dzisiaj. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: 13.57, TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Miłosz Nałęcz, Staniszewski, Marta Latecka, Szymon Baluta, Adam Ozga. O 16.00 Filip Kekusz zaprasza na kolejne wydanie TOK 360, a już za chwilę Anna Pikutowska. Zapytasz inaczej o...
3: Zapytam o pogrzeb króla Haralda V. Norwegia żegna dzisiaj swojego ukochanego króla i pytanie, czy razem z nim nie żegna też modelu pewnej monarchii, a może w ogóle żegna monarchię.
2: Anna Piekutowska i Zapytam inaczej już za chwilę po informacjach TOK FM, które o godzinie 14. W nich najnowsze doniesienia o wypadku pociągu relacji Lublin-Szczecin niedaleko Przysuchy w województwie mazowieckim.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
7: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
6: Brzmi dobrze.
7: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Na początek najnowsze informacje w sprawie pociągu, który wykoleił się na Mazowszu. Te informacje zbiera nasz reporter. Piotr Niemczyk zatrzymany i zamknięty w areszcie. Trudno to zaakceptować, komentuje Grzegorz Schetyna. Ochrona ludności i obrona cywilna. O tym na Podlasiu rozmawiają samorządowcy i przedstawiciele MSWiA. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 6 osób zostało ciężko rannych, a kilkanaście odniosło lżejsze obrażenia po tym, jak pociąg relacji Szczecin-Lublin zderzył się z ciężarówką na niestrzeżonym przejeździe kolejowym niedaleko Przysuchy na Mazowszu. Wśród najpoważniej rannych są kierowca samochodu ciężarowego i maszynista lokomotywy. Pociągiem podróżowało około 120 pasażerów. Tym tematem zajmuje się reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, czy wszystkim poszkodowanym udzielono już pomocy i co wiemy o tym, jak doszło do tego wypadku?
18: A według policji najpoważniej ranni są w szpitalach. Pozostałym udzielono już pomocy lub jej udzielanie właśnie się kończy. Na miejscu są jeszcze karetki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe, bez rogatek, choć z sygnalizacją. Lokomotywa, która ciągnęła pociąg Intercity po wjechaniu w ciężarówkę, przewróciła się. 6 wagonów wypadło z torów. Jeden przechylił się i również spoczął na boku. Jak mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, kończy się faza udzielania pomocy. Zaczyna się wyjaśniania tego, jak doszło do wypadku.
19: Także na miejscu pracują służby, policja, ale również straż pożarna.
15: pożarna, ratownicy medyczni, OSP.
18: Łącznie kilkadziesiąt osób trwa zabezpieczanie miejsca wypadku, w tym przedmiotów przewożonych pociągiem, i zaczynają się oględziny, w tym szczegółowe oględziny składu. PKP zalecają podróżnym sprawdzać informacje na portalu pasażera. Tomasz Fęskę, TOK FM.
17: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach TOK FM. Trudno to zaakceptować, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna o zatrzymaniu i zamknięciu w areszcie Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Odmówił wykonania kary w formie pracy społecznych i ta została mu zamieniona na 15 dni aresztu, komentuje Grzegorz Schetyna.
19: Usłyszałem tę informację o Piotrze Niemczyku i o tych konsekwencjach jego uczestnictwie w procesie. Przypomniała mi się scena, kiedy zakuwany jest Władysław Frasyniuk półtora roku temu. To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś sposób, w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
17: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku. Napisali także, że Piotr Niemczyk brał udział w proteście ostatniego pokolenia, czyli, ale nie był jedną z osób blokujących ruch na jezdni. Są zarzuty dla prokuratora z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe za jazdę motocyklem po pijanemu. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku. O czym więcej wie Agnieszka Wynarska.
20: To było obywatelskie zatrzymanie. Dominik M. podjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Zachowywał się dziwnie, dlatego znajdujące się tam osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
21: Pierwsze badanie, które zostało przeprowadzone pół godziny po północy, dało wynik ponad 1 promila alkoholu. Drugie badanie 0,97 promila, natomiast trzecie badanie 0,88 promila alkoholu etylowego we krwi.
20: Prokurator po usłyszeniu zarzutów jazdy po pijanemu opuścił już areszt. Został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Grożą mu 3 lata więzienia. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
17: Ochrona ludności i obrona cywilna to temat pierwszego spotkania przedstawicieli MSWiA z samorządowcami z Podlasia. W forum udział wzięli też przedstawiciele służb. Rozmawiali m.in. o tym, jak skutecznie wydawać środki z programu. Na ich wątpliwości odpowiadali eksperci MSWiA, w tym szef resortu Marcin Kierwiński.
22: Mówimy o systemach alarmowania, mówimy o systemach budowli ochronnych, ale tak naprawdę to wszystko sprowadza się do naszego bezpieczeństwa.
17: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podkreślał, że wiele z inwestycji w bezpieczeństwo ma podwójne zastosowanie i już służy mieszkańcom.
23: U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy właśnie dzięki tym środkom.
17: Na obronę cywilną i ochronę ludności do końca tego roku państwo wyda ponad 30 miliardów złotych, w kolejnych 3 latach ponad 100 miliardów. Premier Czech nie zamierza nic robić w sprawie Agrofertu, bo jak twierdzi, nic już go z nim nie łączy. W ocenie Brukseli Andrzej Babisz wciąż ma związki z założonym przez siebie koncernem rolno-spożywczym, dlatego Komisja Europejska wstrzymała dotacje dla Pragi. Babisz odpowiada, że przecież przekazał swoje udziały funduszowi powierniczemu. Jakub Medek.
24: Zdaniem Brukseli to rozwiązanie nie wystarczy, mówi rzeczniczka komisji Louise Bourget. Czeskie urzędy muszą wprowadzić rozwiązania, które wykluczą konflikt interesów w obszarach, które ponoszą odpowiedzialność. Nawet gdybym się zastrzelił, nie byliby usatysfakcjonowani, odpowiada premier i powtarza, że dla niego sprawa związków z Agrofertem, największym czeskim koncernem rolno-spożywczym, jest nieodwołalnie zamknięta. Zdaniem opozycji i prezydenta Pawla niekoniecznie. Musimy mieć gwarancję, że kosztów tego sporu nie będzie ponosić ani państwo, ani jego obywatele, komentuje prezydent. Na razie bowiem Bruksela wstrzymała wypłaty części dotacji dla spółek koncernu, a w przeszłości w takiej sytuacji ich finansowanie przejmował na siebie budżet państwa. Jakub Medek, TOK FM.
17: Informacje wracają o 14.20. Deszcz może pojawić się dziś w zachodniej połowie Polski. Burze z kolei w Kujawsko-Pomorskim oraz na Warmii i Mazurach. Na wschodzie dziś bardzo ciepło, nawet 31 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska. Trwają uroczystości pogrzebowe norweskiego króla Haralda V, a cała Norwegia zatrzymała się o 13 na minutę ciszy. Ten kraj żegna monarchę, który przez 35 lat był takim jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli państwa. Przez ostatnie dni ludzie przychodzili do pałacu, oddawali hołd, a dzisiaj też widać, że i trasa konduktu, i okolice katedry w Oslo są pełne ludzi. Ale śmierć Haralda to nie jest tylko koniec pewnej epoki, to jest też moment, w którym Norwegowie sobie pewnie odpowiadają na pytanie, czym dla nich jest monarchia. I o tym porozmawiam z profesor Niną Witoszek z Uniwersytetu w Oslo oraz z Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry państwu.
0: Naszą wyobraźnię na temat monarchii kształtuje w Polsce przede wszystkim brytyjska Royal Family, więc proszę opowiedzieć, jak takie wydarzenie, jak dzisiejszy pogrzeb wygląda w Norwegii, no takim kraju, który nam się kojarzy raczej ze skromnością, z egalitaryzmem, z niechęcią do ostentacji.
1: Dokładnie, nie mówiąc o tym, że to jest również okres, w którym zabroniono są jakiekolwiek konflikty polityczne. To jest tak zwany fredborg, czyli pokój na zamku, zakaz jakichkolwiek kolizji i politycznych, czyli rozejm polityczny poniekąd towarzyszy temu tygodniowi żałoby. To jest jedna rzecz, która wskazuje na to, że Norwegowie nie chcą być podzieleni w tym okresie. No i cała ta ceremonia żałobna była dla mnie dość wzruszająca, dlatego że pokazała, że król Harald jest przez wszystkich pamiętany jako król empatii, król nadziei i król, który zauważył zwykłego człowieka. To znaczy, to jest chyba jeden z najbardziej popularnych, najżyczliwszych, najcieplejszych królów, jakiego mieli Norwegowie. Jego serdeczność, ciepło i bliskość, którego ja osobiście doznałam, były czymś rzeczywiście zjawiskowym. I najlepszym tego dowodem jest ogromne wsparcie i przywiązanie, jakie ludzie okazują, czy okazywali w tych dniach ostatnich 7 lat. 46 tysięcy Norwegów i nie Norwegów odwiedziło kryptę, nie, przepraszam, nie kryptę, tylko trumnę.
0: Kaplicę.
1: Aby złożyć, ta kaplicę, tak, aby złożyć hołd królowi Norwegii, co jest bez precedensu. Powiedziawszy to też, chciałam podkreślić, że w zasadzie Norwegia ma dużo szczęścia do królów, dlatego że odwrotnie niż królowie angielscy, o których już pani wspominała, to jest, norweska monarchia opiera się na tysiącletniej tradycji, jeszcze więcej niż tylko formą rządu, stanowi część tożsamości narodowej, ale tożsamości, która staje się coraz bardziej wielokulturowa, która była bardzo wyraźnie pokazana w ceremonii pogrzebowej, która się odbyła w katedrze. Tam były wszystkie wyznania, tam były siostry zakonne katolickie, tam byli buddyści, byli islamiści, byli oczywiście normalnie Norwegowie, był biskup i była sławna pani biskupowa z dregami, prawda, i z kolczykiem w nosie. I to jest ta współczesna Norwegia, która jest dla mnie ciągle jeszcze bardzo uwodząca w tym sensie, że nie wystarczy tylko i wyłącznie coś zaśpiewać ciekawego albo pokłócić się z kimś na jakiś temat. Trzeba po prostu zjednoczyć się z ludźmi i pokazać, że jest się częścią tego królestwa empatii. No i ja mam wrażenie, że to im się dzisiaj bardzo udało.
0: Harald z drugiej strony też modernizował monarchię. On sam mówił dużo o tolerancji, o różnorodności, o prawach człowieka, no ale sam pozostawał jednak symbolem czegoś bardzo, bardzo tradycyjnego. Jak on zmienił oblicze norweskiej monarchii? Czy norweska monarchia musiała się stać właśnie za jego rządów, za jego 35-letniej kadencji, taką monarchią wręcz antyelitarną?
1: Tak, to znaczy ja mam wrażenie, że to jest ta antyelitarność królów norweskich jest ważna, również w kontekście monarchii angielskiej, dlatego że wszyscy królowie starali się być królami zwykłych ludzi, podkreślali się w swoich przemówieniach, podkreślali tą inkluzywność poniekąd we wszystkich swoich wystąpieniach, ale istotna różnica między królem Olafem a królem Haraldem V polegała na tym, że Harald panował w znacznie bardziej niespokojnych czasach niż jego ojciec. Pamiętamy, była pandemia, był atak 22 lipca, prawda, gdzie cały naród był w żałobie po zamachu na Utøya. Czyli były to czasy burzliwe, nie mówiąc o tym, że Norwegia stawała się coraz bardziej różnorodna, tak jak pani powiedziała, i trzeba było tą różnorodność jakoś uporządkować. Norwegowie musieli się ją nawet pokochać w pewnym sensie i pogodzić się z nią. Czyli to był bardzo homogeniczny kraj, bardzo homogeniczna kultura, bardzo długo. No i udała im się poniekąd udał im się ten projekt połączenia kultur, połączenia głosów, połączenia wejścia w dialogu z wszystkimi.
0: W lutym norweski parlament odrzucił pomysł ustanowienia republiki. Zdecydowanie był przeciwko posłowie, no ale wtedy statystyki takiej opinii publicznej pokazywały wzrost przeciwników monarchii. Teraz to się odwróciło. Te ostatnie sondaże to jest 72% poparcia dla monarchii, ale też to może być kwestią tego, że właśnie śmierć Haralda tak poruszyła ludzi i możliwe, że ten wzrost poparcia będzie chwilowy. Czy pani uważa, że po jego śmierci może się jakoś okazać, że dni monarchii są policzone, albo że Norwegowie popierali bardziej Haralda niż popierają samą monarchię?
1: Tak, to na pewno pani stawia bardzo ciekawe pytanie, które mnie od czasu do czasu, które mi poniekąd tyka gdzieś tam z tyłu głowy. Wydaje mi się, że tron i monarchia jest na tyle zakorzeniona w historii i życiu społecznym Norwegii, że będzie bardzo trudno ją wykorzenić. To znaczy Norwegowie i nie Norwegowie już w tej chwili też bardzo się utożsamiają z królem. I na tle tych wszystkich prezydentów, którzy są albo nieobliczalni, albo samolubni, albo prawda, zupełnie szaleni i zwariowani, to była dość, wszyscy dotychczasowi monarchowie w Norwegii, czyli król Håkon VII, król Olav V i król Harald ostatni i teraz obecny król, czyli Harald VIII.
0: Håkon.
1: To są ludzie tak? Szaleni, to są ludzie wychowani na to, żeby łączyć ludzi, żeby w duchu tolerancji, właśnie w duchu wielokulturowości i w duchu tej coraz bardziej rozszerzającej się norweskiej wspólnoty. Ja mam wrażenie, że trudno będzie to wszystko tak nagle wyrwać z korzeniami. Mhm. No chyba, że będzie więcej skandali, bo jak
0: pamiętamy... Tak, porozmawiajmy o skandalach. Właśnie. Bo tutaj akurat rodzina królewska, wydaje mi się, brytyjska, to naprawdę nie dorasta do tego, co się dzieje obecnie w tej rodzinie królewskiej norweskiej. Bo jest sprawa Mariusa Borga Hojbiego, czyli syna królowej, mówi się teraz, tak? Królowa Mette Marit.
1: Tak, to jest królowa oficjalnie, tak, ale królowa, którą pamiętamy, jest bardzo ciężko chora. Miała transplantację płuc niedawno, prawda? I z komplikacjami, więc przyjechała na pogrzeb specjalną limuzyną, nie była w stanie pójść piechotą. Więc to, co jest ciekawego, to oczywiście jej powiązania i przyjaźń z Epsteinem w tych czasach, kiedy jeszcze była młoda i szalona, czyli jakieś, czy ja wiem, 12 lat temu. No i oczywiście jej syn z poprzedniego małżeństwa, czy z poprzedniego związku raczej powiedziałam, była samotną matką z dzieckiem, kiedy wychodziła za królewicza Håkona. No i oczywiście ten Mariusz Hojby okazał się niezłym takim, powiedziałabym, chuliganem na tle tej powagi, tej uroczystej i tej protestanckiej dyscypliny, która panuje na...
0: No jest przestępcą seksualnym, nosi bransoletkę, dlatego że powinien tak naprawdę siedzieć chyba w więzieniu jednak. Do tego jeszcze jest...
1: Już podjęto decyzję, pójdzie do więzienia, więc to jest ostatnich minut, że jednak pójdzie, że areszt został przedłużony, że pójdzie jednak do więzienia, że jest niebezpieczny dla otoczenia.
0: No, na jego tle ta druga córka zmarłego króla, która związała się z osobą, która obwołała się szamanem i też bardzo kontrowersyjne poglądy głosi, o ich ślubie powstał film na Netflixie. też jest taka dosyć dziwna i to wszystko sprawia, że trochę spadła ta sympatia do rodziny królewskiej wśród Norwegów.
1: W pewnym sensie spadła, ale z drugiej strony też nigdy nie spadła poniżej 60%, czyli jednak jest większość Norwegów w tych najgorszych czasach, kiedy Marta Luisa obnosiła się z tym, że sprzedawała terapię opartą. Marta Luisa to jest oczywiście siostra obecnego króla. Sprzedawała postacie aniołów. Ludziom powierzyła w anioły, że anioły uzdrowią wszystkich. Oczywiście potem się związała z tym Durkiem nieszczęsnym, czyli tym szamanem, który też uważał, też sprzedawał jakieś swoje medaliony, które uważał, miały różne właściwości lecznicze. Czyli było trochę, powiedziałam, trochę barw w tej monarchii. Ale
0: i na tym tle ten biedny, stary, schorowany król, który wszystko musiał ogarniać.
1: Tak, on to ogarniał, on to wszystko akceptował. To było bardzo ciekawe. Były nawet głosy krytyczne, że on jest za bardzo tolerancyjny, że on powinien wziąć, że tutaj
0: musimy powoli kończyć.
1: Stworzyła się sytuacja, kiedy monarchia norweska zejdzie na psy, ale nie zeszła. Okazało się, że w dalszym ciągu król jest kochany, wszyscy chcą być królem Haraldem.
0: Pani profesor, mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem na antenie Radia Tok FM i zastanowimy się, czy nowy król...
1: Nie mówić o skandalach.
0: Tak, nowy król Håkon doskoczy do swojego poprzednika, do swojego ojca. Tymczasem bardzo pani dziękuję za tę krótką rozmowę. Profesor Nina Witoszek z Uniwersytetu w Oslo i Uniwersytetu Civitas była moją i państwa gościnią.
1: Dziękuję państwu.
0: Zapraszam na informacje Tok FM, po nich wracamy.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
26: W nowej polityce. Gra w Zonda Krypto. Początek politycznego sezonu w cieniu afery. Kto na niej straci, kto skorzysta. A także awantura o szkolne stołówki. Terapia ostatniej nadziei. Putin wymienia kadry. Po przodkach do sprawcy. Sezon na lalki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
27: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
29: Reklama.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 14.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Jedna osoba nie żyje, a 5 osób jest ciężko rannych. To najnowszy bilans wypadku pociągu relacji Szczecin-Lublin na Mazowszu. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w samochód ciężarowy. Do tego tematu w informacjach Tok FM będziemy jeszcze wracać. Rosja ma nadzieję na wznowienie w najbliższej przyszłości rozmów pokojowych z Ukrainą, pośredniczonych przez USA, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że Kreml nie będzie publicznie rozmawiał o ewentualnych zapisach możliwego porozumienia. porozumienia pokojowego. Poprzednie takie negocjacje odbyły się w lutym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski także ostatnio mówił, że chce do nich wrócić. Dwie osoby zostały ciężko ranne w eksplozji w elektrowni wodnej w wiosce Piotta na południu Szwajcarii, poinformowała lokalna policja. Według RSI przyczyną wybuchu był wypadek w miejscu pracy. Szwajcarski nadawca podał też, że pod gruzami uwięzionych jest kilka osób. Rzecznik Policji Regionalnej powiedział, że badany jest stan budynku w związku z doniesieniami, że wybuch spowodował jego częściowe zawalenie. 30 tysięcy złotych kary nałożył na NFZ na Szpital Wojewódzki w Lublinie za nieudzielenie pacjentowi pomocy w izbie przyjęć. Pracownicy, którzy zawinili, zostali już zwolnieni dyscyplinarnie. Szpital powiadomił też prokuraturę. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie wnioskować o odstąpienie lub obniżenie kary nałożonej przez NFZ. W TOK FM czas teraz na kulturę.
7: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Świata jest za dużo, to nowa powieść Olgi Tokarczuk, która ukaże się za kilka tygodni. Spotkanie premierowe we Wrocławiu w hali stulecia 14 października. Rozpoczęło się wydawanie wejściówek na to wydarzenie. W jego trakcie o dziele opowie sama autorka. Spotkanie otworzy też tegoroczną edycję literackiego Bruno Schulz Festival. Muzyka jako znak to hasło tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. 89 twórców z 23 państw zaprezentuje swoje dzieła, w tym 25 praw wykonań światowych podczas wydarzenia od 18 do 26 września. Wielki zjazd polskiej branży muzycznej rozpocznie się jutro w Łodzi w ramach festiwalu Great September. Podczas trzydniowej imprezy w kilkunastu lokalizacjach zaprezentuje się blisko 100 wykonawców, mówi dyrektor artystyczny Artur Rojek.
8: Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy. Nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę. Polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej.
7: Wydarzenie jest doskonałą okazją do nawiązania nowych branżowych kontaktów, ale skierowane jest nie tylko do profesjonalistów, a do każdego, kto chce odkrywać nową muzykę. Improdrom, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Improwizowanych, rozpoczyna jutro nowy sezon w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Potrwa do niedzieli, mówi dyrektorka programowa Katarzyna Chmara.
9: 10. edycja, 3. w Teatrze Kameralnym imienia Wandy Rucińskiej w Bydgoszczy. Już 10 lat na początku w Miejskim Centrum Kultury zaproponowałam pani Marzenie Matowskiej, dyrektorce, to, żeby wprowadzić improwizację do Bydgoszczy. I udało się i przez lata, już teraz chyba 17 lat, jakby tę improwizację w Bydgoszczy popełniam.
7: W programie festiwalu spektakle improwizowane, warsztaty prowadzone przez doświadczonych improwizatorów z kraju i ze świata, impro jamy oraz wydarzenia towarzyszące.
31: W nocy opady deszczu prognozowane są w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po północny wschód. Możliwe także burze. Temperatura minimalna od 8 stopni w Kotlinach Sudeckich, około 14 na zachodzie i w centrum, do 17 na południowym wschodzie. A jutro czeka nas ochłodzenie miejscami o ponad 10 stopni.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Przed informacjami było o Królestwie Norwegii, to teraz zapytam inaczej, będzie o Królestwie Wielkiej Brytanii. A co tam się dzieje? W ten weekend w Dover, jednym z najważniejszych portów, pojawiły się setki ubranych na czarno, zamaskowanych mężczyzn, którzy blokowali drogi do portu, krzyczeli zatrzymać łodzie. Chodziło oczywiście o łodzie z migrantami. Ten protest trwał kilka godzin i poważnie utrudnił ruch. A dzień później podobna sytuacja wydarzyła się w Portsmouth i tam na brzeg sprowadzono grupę około 120 osób, które przepłynęły przez kanał La Manche. Demonstranci próbowali zablokować autobusy, którymi osoby ubiegające się o azyl miały być przewiezione dalej. Doszło do starć z policją, rannych zostało kilku funkcjonariuszy i uszkodzono policyjne samochody. I o tym, co to są za protesty, a może to nawet więcej niż protesty, to porozmawiam z profesorem Łukaszem Danelem z Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, co my w ogóle zobaczyliśmy w ten weekend? Bo to wyglądało bardzo niepokojąco, te kominiarki, te czarne ciuchy, no i ci agresywni chuligani.
10: To prawda. Tutaj wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że jakby zmienia się trochę charakter demonstracji przeciwko nielegalnym migrantom w Wielkiej Brytanii. Ten ostatni weekend był na to najlepszym dowodem. Zmienia się poprzez odejście od takich klasycznych, można powiedzieć, protestów ulicznych, demonstracji politycznych, na których zbierają się różni też często przypadkowi ludzie, żeby wykrzyczeć swoje niezadowolenie, żeby przejść ulicami jakiegoś miasta, raczej pokojowo, natomiast w formie takiej bardziej, bym powiedział, spontanicznej. Natomiast to, co się działo w ostatni weekend, to pokazało jakby akcję zdecydowanie bardziej zorganizowaną.
0: Przez kogo?
10: I to jest bardzo dobre pytanie, kto za tym wszystkim stoi. Cała akcja była związana z taką nową organizacją, która została założona w ostatnim czasie, która się nazywa Patriot Platform, kierowaną przez niejakiego Daniela Thomasa, który jest bardzo mocno kojarzony ze środowiskiem takiego słynnego nacjonalisty angielskiego Tomiego Robinsona.
0: A to nazwisko się już pojawiało przy okazji różnych antyimigranckich protestów w Wielkiej Brytanii.
10: Tak, to jest taki najbardziej znany, też nie najlepszej sławy, można powiedzieć, bo wielokrotnie skazywany, karany człowiek, który odsiadywał różne wyroki w więzieniu. Natomiast taki najbardziej znany nacjonalista, który może już teraz nie bezpośrednio, ale kieruje różnego rodzaju takimi grupami skrajnymi, protestującymi przede wszystkim właśnie w ostatnim czasie przeciwko migracji. No i powstanie tej organizacji, o której wspomniałem, i te ostatnie dwa protesty pokazują właśnie pewną zmianę w kierunku takiego lepiej zorganizowanego, coś na kształt takiego trochę może patrolowania ulic czy jakichś kluczowych miejsc, bo blokada strategicznej infrastruktury w porcie w Dover dała się faktycznie we znaki, tak jak pani wspomniała, Brytyjczykom.
0: Takie grupy szybkiego uderzenia, prawda?
10: Coś, co gdzieś tam kiedyś, może też, nie wiem, czy to porównanie jest dobre, ale taka ochrona granic, którą też próbowali uskutecznić pewni polscy nacjonaliści z Robertem Bąkiewiczem na czele, coś, co komicznie wyglądało. W Wielkiej Brytanii wygląda to trochę bardziej profesjonalnie. Natomiast do końca jeszcze nie wiemy, czy to jest początek jakiegoś szerszego procesu, czy też może były to jakieś takie pojedyncze przypadki, ale faktycznie wyglądało to strasznie, zwłaszcza ci zamaskowani ludzie w Dover, którzy mocno utrudnili funkcjonowanie tego bardzo ważnego portu. Oczywiście te miejsca nie są przypadkowe, zwłaszcza Dover, bo to jest to miejsce, gdzie skale na tych łodziach przypływają nielegalni migranci. To jest to najkrótsza droga z kontynentu europejskiego, z Francji na Wyspy Brytyjskie.
0: Ale przez kanał La Manche się przeprawia o prawie połowa mniej łodzi niż rok wcześniej. A mimo to ten temat migracji tak jest zagrzewający?
10: To prawda, tak. Te statystyki, które państwo brytyjskie publikuje i ujawnia, faktycznie pokazują, że patrząc tak rok do roku, mniej więcej, to też już ostatnie miesiące pokazywały, jeszcze za rządów Keira Starmera, mniej więcej o 40-40 kilka procent mniej tych nielegalnych migrantów w stosunku do poprzedniego roku, do tego okresu w poprzednim roku przepływa do Anglii, ale to są wciąż ogromne liczby, bo szacuje się, to są te oficjalne dane, że w tym roku takich nielegalnych migrantów tymi małymi łodziami przypłynęło ponad 17 tysięcy. Więc już niezależnie nawet od tych liczb, niezależnie od tego, że one spadają, Brytyjczycy mają, i to też opinia społeczna w Wielkiej Brytanii, ma przekonanie, że ten problem jakby cały czas istnieje, że państwo nie ma kontroli nad granicami Wielkiej Brytanii i nawet te sukcesy pokazywane, że te liczby właśnie spadają, tego nie zmienia, bo skoro ponad 100 osób, to co pani wspomniała w niedzielę, przeprawiło się i to taką dość nietypową trasą do portu w Portsmouth, to świadczy o tym, że coś faktycznie dalej tutaj nie działa. Migracja stała się takim trwałym problemem, nawet bym powiedział pewnym elementem tożsamościowym dzisiaj w oczach Brytyjczyków. Skala jest już mniej ważna, natomiast jest to takie paliwo do szerszego konfliktu o tożsamość, o dyskusję nad tym, czy państwo kontroluje te granice i w ogóle czy mamy do państwa, czy Brytyjczycy mają do swojego państwa zaufanie.
0: No, Patriot Platform wygląda bardziej na bojówkę niż partię polityczną, no ale ten naturalne wydaje mi się też pytanie o powiązania polityczne, no chociażby z Reform UK Nigela Farage'a.
10: No ciekawe jest to, że Nigel Farage w pewnym sensie potępił to, co się wydarzyło w Portsmouth. To jest symptomatyczne. To znaczy on oczywiście podtrzymuje cały czas obawy swoje i swojej partii dotyczące migracji, no bo to jest to ich główne paliwo polityczne. Natomiast skrytykował akcje polegające na chodzeniu w maskach czy blokowaniu dróg. I to jest bardzo ciekawe, bo to też pokazuje, że skrajna prawica brytyjska ma dzisiaj pewien problem, jak dalej wykorzystywać społeczne niezadowolenie z migracji, bo to społeczne niezadowolenie jest ogromne, ale jednocześnie nie dopuścić do tego, żeby taki ruch antyimigracyjny całkowicie wymknął się spod kontroli i zaczął funkcjonować jako jakieś bojówki uliczne albo quasi paramilitarne organizacji.
0: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo to znaczy, że te wydarzenia w Dover i Portsmouth to nie są takie oczywiście, w oczywisty sposób korzystne politycznie dla Farage'a?
10: No nie, bo to jednak jest o parę kroków za daleko, bo czym innym dla Farage'a i nawet dla Brytyjczyków jest pokazywanie niezadowolenia z tego, w jaki sposób kolejne rządy sobie nie radzą z tym problemem, a czym innym jest pokazywanie, czy demonstrowanie, czy nie wiem, przepraszam, blokowanie jakiejś strategicznej infrastruktury, próba fizycznego powstrzymania migrantów, bo do tego też doszło, do takiej próby doszło w Portsmouth. Mocna konfrontacja z policją, tam kilka funkcjonariuszy zostało rannych, uszkodzone zostały pojazdy policyjne, rzucane były cegły i inne przedmioty w policję i w tych uchodźców, no więc czegoś takiego nie chcą legitymować politycy, łącznie z Nigelem Farage'em i z tą no, najbardziej skrajną prawicą, o której mówimy.
0: Wydaje mi się, że w tym tygodniu trudno nie skojarzyć wydarzeń z Wielkiej Brytanii z wyborami w Niemczech, gdzie właśnie skrajnie prawicowa AfD odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie. Czy powinniśmy to traktować jako część jednego europejskiego trendu, czy tutaj by pan tych mechanizmów nie porównywał?
10: To znaczy, oczywiście no, trochę się zbiegły te wydarzenia, o których pani wspomniała, natomiast obserwujemy i to nie w ostatnich dniach, tygodniach, ale w ostatnich miesiącach, a nawet w ostatnich latach w Europie, zarówno kontynentalnej, jak i na Wyspach Brytyjskich, no, rosnącą popularność różnego rodzaju ugrupowań politycznych, które na swoich sztandarach mają wypisane bardzo skrajne hasła. Obserwujemy poniekąd też przecież renesans nacjonalizmu w Europie, coraz lepsze wyniki skrajnej prawicy w bardzo różnych państwach europejskich, łącznie z tymi starymi demokracjami europejskimi, takimi najbardziej skonsolidowanymi. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o młodych demokracjach, na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej, ale mówimy przecież o Francji, o Holandii, o też o Wielkiej Brytanii. No więc to się oczywiście gdzieś tam wszystko ze sobą łączy. Nie ma co tego ukrywać albo nie widzieć tego, nie da się nie widzieć tego powiązania. No i to nie zwiastuje niestety niczego pozytywnego, jeśli chodzi o nadchodzące miesiące, nadchodzące lata, no bo nie wiemy do czego to wszystko doprowadzi. A kryzys imigracyjny i to, że Europa już od wielu lat, od ponad dekady nie radzi sobie z tym nielegalną migracją z Afryki czy z Azji, bo to nie tylko jest problem Wielkiej Brytanii, ale też i Unii Europejskiej, no tylko i wyłącznie napędza tego rodzaju grupy polityczne, partie polityczne i winduje popularność polityków, którzy właśnie na tym budują swój kapitał.
0: Dziękuję za rozmowę. Profesor Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję.
0: I witam już. Halo, halo. Dzień dobry. Wojciech Kowalik.
11: Cześć,
0: zaprosić państwa na EKG.
11: Tak jest. Po 14.40 będziemy mieli całkiem niezłe informacje dla seniorów, a przynajmniej lepsze informacje dla seniorów, bo okazuje się, że przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur może okazać się wyższa niż rząd pierwotnie planował. Dlaczego może okazać się wyższa? No i chyba to, co najważniejsze, o ile może okazać się wyższa, czyli ile więcej pieniędzy seniorzy ze swoich świadczeń w przyszłym roku mogą dostać. O tym porozmawiamy po 14.40.
0: Zapraszamy serdecznie. Wojciech Kofalik w EKG dzisiaj o seniorach, a potem po 15 będzie o juniorach, bo się będziemy przyglądać wynikom badania PISA, wynikom badania 15-latków edukacyjnego. Słyszymy się po 15 po informacjach.
12: Reklama wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Masz pomysł na prostą grę logiczną lub słowną? Wymyśl grę i wygraj 10 tysięcy złotych. Najlepszy pomysł zrealizujemy w aplikacji wyborczej. Zgłoś pomysł na nowagra.wyborcza.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Amerykanie mieli zniszczyć ostatnio 5 irańskich tankowców. Z kolei Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, a ta przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
9: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
8: Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską przeprowadzonym przez jemeńskich Hutich sojuszników Iranu rannych zostało ponad 70 osób. A na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, m.in. ropą. Patomorfolożka podejrzana o ukrywanie ludzkich płodów zostanie w areszcie kolejne 3 miesiące. Sąd rejonowy w Rzeszowie w całości uwzględnił wniosek prokuratury. Marcin Starzec.
10: 57-letnia Magdalena H. usłyszała zarzuty w czerwcu. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i niewłaściwe postępowanie z niebezpiecznymi odpadami znalezionymi na jej dawnej posesji w Lutoryżu niedaleko Rzeszowa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Krzysztof Ciechanowski.
11: Sąd rejonowy w Rzeszowie na posiedzeniu w całości uwzględnił wniosek prokuratury i przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące wobec podejrzanej Magdaleny H. Należy przypomnieć, że postępowanie prowadzone jest w kierunku przestępstwa zbezczeszczenia zwłok oraz nieodpowiedniego postępowania z niebezpiecznymi odpadami.
10: Cały czas trwają też badania sekcyjne zabezpieczonych szczątków.
11: Zakończenie badań i wydanie opinii pisemnej planowane jest na koniec bieżącego roku.
10: Kobieta wciąż nie oświadczyła, czy przyznaje się do stawianych jej zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
8: Prezydent Serbii Aleksandr Vučić rozwiązał parlament i wyznaczył termin przedterminowych wyborów. Wcześniej zapowiedział, że będzie ubiegać się o urząd premiera. Wcześniejszych wyborów domagał się studencki ruch protestu, który zawiązał się po katastrofie budowlanej na dworcu w Nowym Sadzie 2 lata temu. Zginęło tam 16 osób. Od tego czasu w całym kraju trwają masowe protesty, które przeistoczyły się w szerszy ruch sprzeciwu wobec korupcji i długoletnich rządów Vučića. Przedterminowe wybory w Serbii mają odbyć się 25 października. Są zarzuty dla prokuratora z prokuratury rejonowej w Bydgoszczy za jazdę motocyklem po pijanemu. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku pod sklepem w miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Policję wezwali świadkowie, którzy zabrali mu kluczyki. Dominik M. odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew. Przekazała prokurator Katarzyna Calów-Jaszczewska.
12: Pierwsze badanie, które zostało przeprowadzone pół godziny po północy, dało wynik ponad 1 promila alkoholu. Drugie badanie 0,97 promila, natomiast trzecie badanie przeprowadzone o godzinie 1.30 0,88 promila alkoholu etylowego we krwi.
8: Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku, grozi mu do 3 lat więzienia. W nocy opady deszczu prognozowane są w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po północny wschód. Możliwe także burze. Na termometrach od 8 stopni w Kotlinach Sudeckich, 14 na zachodzie do 17 na południowym wschodzie. Jutro będzie znacznie chłodniej, miejscami o ponad 10 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: 14.44, Wojciech Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG. Czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która decyduje o stopach procentowych, no i raczej nie ma co liczyć na obniżki. A co więcej, są już ekonomiści niewykluczający ewentualnej podwyżki stóp procentowych, jeszcze nie teraz, ale może w kolejnych miesiącach, po to, żeby spróbować przeciwstawić się rosnącej znów inflacji. No a ta rośnie przez paliwa, te drożeją przez ropę naftową, która dziś znów przebiła poziom $100 za baryłkę. Spójrzmy jeszcze, co dzieje się na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie widzimy dzisiaj spadki. WIG w dół o 0,9%, WIG 20 o 0,8%, a na rynku walutowym euro po 4,31, frank szwajcarski po 4,58, dolar po 3,70, a brytyjski funt po 5,01. I w popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
6: I będziemy mieli lepsze informacje dla seniorów, bo przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur może być jednak wyższa niż to pierwotnie zakładał rząd.
13: Takie są szacunki, takie są nowe prognozy. Nieco wyższe, bo też nieco wyższa jest inflacja. Jak sobie patrzymy na to, co publikuje Główny Urząd Statystyczny, to zaskoczenie mniej pozytywne było w sierpniu, w tym szybkim szacunku na koniec miesiąca, które zostało w zeszłym tygodniu opublikowane. Nieco wyższe niż wskazywali ekonomiści w prognozach. No i to będzie się przekładało też na tą ostateczną inflację za rok 2026. Pamiętajmy oczywiście, że do początku lutego cały czas sobie mówimy o prognozach, także to jest nowa prognoza, ale już z miesiąca na miesiąc one są coraz bardziej wiarygodne i coraz bardziej zbliżają się już do tego ostatecznego wskaźnika. Dzisiaj to jest prognoza w okolicy 4%, co oznacza, że to najniższe świadczenie wzrosło było około 80 zł brutto w roku 2027.
6: Czyli w porównaniu z tym, co mamy teraz.
13: Tak, dokładnie tak. Czyli dzisiaj to jest niespełna 1980 zł brutto, a po tej waloryzacji byłoby w okolicy 2056 zł brutto. To oczywiście ta najniższa emerytura, która później będzie się przekładała na wysokość tak zwanej 13 emerytury i tak zwanej 14 emerytury w tym podstawowym, w tej podstawowej wysokości. Przypomnę, tą obecną, tegoroczną czternastkę seniorzy, seniorki otrzymują w tych dniach, w tym miesiącu, bo to właśnie wrzesień jest tym miesiącem, kiedy to świadczenie jest wypłacane. Natomiast kolejna, tak zwana trzynastka, no to już będzie kwiecień roku 27, czyli już po waloryzacji marcowej i w tej właśnie wysokości najniższej emerytury to świadczenie właśnie zostało.

0: to pamiętać, to są prognozy, to nie jest tak, że jak na przykład mamy płacę minimalną, która jest ustalana w drodze rozporządzenia, zresztą w najbliższych dniach poznamy ostateczną wysokość płacy minimalnej i tutaj trzeba poczekać, aż Główny Urząd Statystyczny poda te dokładne dane dotyczące inflacji i inflacji emeryckiej, bo tutaj też bierzemy tą wyższą i wzrost płac, wzrost wynagrodzeń za rok 2026, to wtedy będziemy mogli już mówić dokładnie, ile ta waloryzacja wyniesie, no bo to tutaj nie jest tak, że to ustala Rada Ministrów, ile wynosi waloryzacja, tylko właśnie te wskaźniki są pochodną danych publikowanych przez GUS, chociaż ten wzrost wynagrodzeń jest 20%, wartość tego wzrostu jest brana pod uwagę przy waloryzacji. Rząd może dać więcej, może wskazać wyższy ten procent. Tutaj wiemy, że ta decyzja to jest 20%, czyli tak jak to na przestrzeni ostatnich lat miało miejsce.
1: Nie mamy jednak najlepszych prognoz dla inflacji w kolejnych miesiącach. Ropa naftowa drożeje, ceny paliw idą w górę. Ekonomiści mówią, że ta inflacja z miesiąca na miesiąc będzie się podwyższać i może podejść pod 4%, a niektórzy mówią, że nawet pod 5% na koniec tego roku. Czy w związku z tym ten wskaźnik waloryzacji może się jeszcze zmieniać?
0: Tak, on może być wtedy wyższy, no bo to właśnie ta inflacja będzie nam w dużej części wpływała na to świadczenie i też pamiętajmy, że w momencie, kiedy będziemy ten wskaźnik już obliczali, kiedy te dane będą brane pod uwagę, to bierzemy wtedy wskaźnik albo tej takiej ogólnej średniorocznej inflacji, albo tej emeryckiej. Ta emerycka na ogół jest wyższa, także tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało na początku przyszłego roku. Dane dotyczące inflacji GUS publikuje w styczniu, wynagrodzenia w lutym, także w styczniu będzie wszystko wiadomo. Natomiast no, obserwując, jak to się kształtuje w kolejnych miesiącach, widzimy, że te wzrosty są wyższe na razie niż prognozy. Tutaj mówimy o sierpniu, chociaż jeszcze też pamiętajmy, że to jest na razie szybki szacunek sierpnia. Ten ostateczny będziemy mieli w przyszłym tygodniu, kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikuje już te pełne dane, no ale na ogół...
1: One się wiele nie różnią.
0: Tak, to jest czasami 1/10 różnicy, albo jest dokładnie tak, jak jest w tym szybkim szacunku. No w tych pełnych danych to już mamy trochę więcej szczegółów, jak to wyglądało. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na ten szybki szacunek, no to tam przede wszystkim paliwo. Te paliwa były tym istotnym elementem, ponad 24%. To jest ten wzrost, jeżeli chodzi o sierpień rok do roku. Także widzimy, no, co wpływa tak naprawdę na wysokość inflacji w ostatnich miesiącach. A też pamiętajmy, że od 1 września sytuacja na rynku paliw jest taka, że już nie mamy tego programu, który przez 2 tygodnie sierpnia funkcjonował, czyli CPN został już zamknięty po raz drugi. No i na razie nie słyszymy, żeby coś się miało w tym aspekcie zmienić.
1: No i efekt jest taki, że ceny paliw dość wyraźnie rosną. Mamy najnowsze dane. Analitycy portalu ePetrol.pl podają, że 26 groszy w ostatni tydzień zdrożała benzyna, 36 groszy olej napędowy. Wspomniał pan o czymś takim jak inflacja emerycka. Co to takiego?
0: To jest trochę inaczej liczony koszyk przez Główny Urząd Statystyczny, bo też te potrzeby emerytów, emerytek są nieco inne i też trochę inaczej GUS po prostu liczy ten wskaźnik. On na ogół jest nieco wyższy niż ta inflacja ogólna, chociaż zdarzały się sytuacje, że on był taki sam. Także tutaj są trochę inaczej te koszyki formułowane, trochę inne rzeczy są brane pod uwagę w przypadku emerytów. Natomiast to, co trzeba podkreślać, zawsze jest brany pod uwagę ten wyższy, czyli nawet jeżeli ta inflacja tak zwana emerycka byłaby niższa, no to wtedy brany jest pod uwagę ten korzystniejszy z perspektywy emerytów i emerytek wskaźnik. Z drugiej strony, jeżeli sobie spojrzymy na różnego rodzaju badania, to słyszymy, że emeryci, emerytki mówią, że i tak to, co jest wskazywane w tych danych GUS-owskich versus to, co oni tak naprawdę wydają, no to się w pewien sposób rozjeżdża. To miało znaczenie przede wszystkim w czasach, kiedy ta inflacja była bardzo wysoka. No bo dzisiaj też umówmy się, no to nie jest taka inflacja jak jeszcze kilka lat temu, czyli ta dwucyfrowa. No dzisiaj jesteśmy w okolicy tych 3,5%, jeżeli chodzi o szybki szacunek za sierpień, 3,4%, jeżeli dobrze pamiętam te dane. Także no to też jest wysoka, ale no nie jest to bardzo wysoka, czy rekordowo wysoka. Ta najwyższa w ostatnich latach to było ponad 18% w lutym, marzec w roku 2020. drugim, jeżeli dobrze pamiętam, to wtedy był ten pik, także to jest dużo, dużo, dużo niżej, no ale też były już miesiące, kiedy ona była w okolicy 2% i o tym też warto pamiętać. Zresztą też te prognozy początkowe

0: były, że ta tegoroczna będzie niższa, no teraz widzimy, że jednak będzie wyższa, no bo też ten rok obfituje w te wydarzenia wpływające na wysokość cen.
1: A emeryci często dorabiają sobie do swoich świadczeń?
0: Często, a można nawet powiedzieć, że coraz częściej. Jeżeli sobie spojrzymy na dane ZUS-u, które są publikowane, które z roku na rok tak naprawdę analizujemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę tych pracujących emerytów i emerytek. Na koniec zeszłego roku, na koniec grudnia 2025 roku prawie już 900 tysięcy osób łączyło pracę i pobierało emeryturę. Ta liczba cały czas rośnie. O prawie 53% wzrosła liczba pracujących emerytów w ciągu ostatniej dekady. Jeżeli chodzi o to rozróżnienie ze względu na płeć, prawie 60% aktywnych zawodowo emerytów stanowiły kobiety, co też nie powinno dziwić, bo te świadczenia kobiet są niższe. Z drugiej strony wiek emerytalny cały czas jest niższy dla kobiet, czyli ta różnica 5 lat wpływa na wysokość świadczeń, ale też pokazuje, że części z nich po prostu opłaca się łączyć pracę i pobierać emeryturę. Szczególnie, że też jedna ważna uwaga, jeżeli ktoś już posiada prawo do emerytury, ma osiągnięty ten powszechny wiek emerytalny, czyli 60-65 lat, to może sobie dorabiać do emerytury bez limitów. Tych wcześniejszych emerytów obowiązują te limity, co raz na kwartał są zmieniane, a nawet nie raz na kwartał, tylko z tym przesunięciem kwartalnym, ale co 3 miesiące.
1: I ostatnio były zmienione od września.
0: I ostatnio mieliśmy okazję o tym rozmawiać, także te limity obecnie są niższe niż te jeszcze obowiązujące w sierpniu, ale to dotyczy tych osób, które przed osiągnięciem powszechnego wieku przechodzą na emeryturę. Co do zasady, także tutaj te osoby, które pracują, mają 60 kilka w przypadku kobiet, czy 65 i więcej w przypadku mężczyzn, to mogą łączyć bez żadnego ryzyka, że to świadczenie zostanie zawieszone bądź obniżone. No i widać, że coraz więcej tych osób będzie tutaj, ta liczba będzie rosła z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, no bo też tych osób będzie też więcej, coraz więcej osób w tym wieku, w przypadku kobiet 60 plus, jest zdrowych, dobrze się czuje, czyli ma możliwość łączenia pracy i pobierania emerytury. Ale też warto pamiętać, że jeżeli ktoś nie już osiągnął wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat, nie przechodzi na emeryturę i dalej pracuje, to tutaj ma te ulgi w postaci zerowego PIT-u dla seniorów i wtedy też może to wynagrodzenie otrzymywać netto wyższe, no bo też nie płaci się tego podatku do 85,5 tysiąca złotych. Natomiast no później, jeżeli już pracujemy i pobieramy emeryturę, to tej ulgi dla pracujących emerytów, emerytek nie ma. Ale wielu osobom to się po prostu też bardziej opłaca, czyli pobieranie i emerytury, i wynagrodzenia w postaci tego już takiego zwykłego po prostu wynagrodzenia za pracę.
1: No właśnie. Emeryci coraz częściej pracują, bo po prostu im się to opłaca.
0: Bo im się to opłaca, bo tak ten system jest skonstruowany, że mogą to łączyć. Natomiast no to jest jeden z argumentów, żeby też ten wiek emerytalny był podnoszony, wyrównywany i podnoszony, i żeby te świadczenia też były wyższe, bo dzięki temu, że później przechodzimy na emeryturę, no to co do zasady dzięki temu świadczenie jest wyższe. I o tym też warto pamiętać, bo każdy rok pracy to jest z jednej strony nowa składka co miesiąc, która jest odprowadzana, z drugiej strony te świadczenia są waloryzowane, a z trzeciej strony przez mniejszą liczbę miesięcy będzie dzielony ten zgromadzony kapitał. No i oczywiście praca to jedno, ale drugie no to oszczędzanie i budowanie tego dodatkowego kapitału na emeryturę. To też jest to, o czym warto pamiętać i robić to regularnie przez cały rok.
1: Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, HRK Payroll Consulting. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A z nami jest już Filip Kekusz, czyli TOK 360. Po 16, co u ciebie?
2: No będę ci trochę odbierał chleb, dlatego że będziemy rozmawiać m.in. o cenach paliw, co jest związane z tym, że kiedy cena baryłki ropy Brent przekracza $100, to jest ten moment, żeby mówić o tym, jak bardzo się to rozlewa na całą gospodarkę.
1: 10 zł za litr diesla.
2: No to na razie 8,75, biorąc pod uwagę średnie wartości. Niemniej jednak jest to historyczna zwyżka, więc powiedzieć o tym trzeba i o konsekwencjach tego, co się wydarzy, oraz o konsekwencjach również również dla dalszego rozwoju wojny na Bliskim Wschodzie, no bo to też jest gdzieś sytuacja, która ceny paliw i sytuacja na Bliskim Wschodzie na siebie oddziałują, ale będziemy oczywiście mówić także o tym, o konsekwencjach wypadku, do którego doszło niedaleko Przysuchy i wspomnimy o tym, że to nie był pierwszy wypadek o podobnym scenariuszu, do jakiego doszło w ostatnich dniach w Polsce. I co dalej?
1: I o tym w toku 360 po 16, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Trzeba radykalnie zaostrzyć przepisy dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To najnowszy komentarz premiera po tragedii w Sokolnikach Suchych. Po wykolejeniu się pociągu jedna osoba nie żyje, kilka jest ciężko rannych. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się w Polsce około 1000. To o 1000 za dużo dzieci, a dane i tak są niedoszacowane, komentuje położna. Minuta po 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To w związku z katastrofą na przejeździe kolejowym, do której doszło dziś koło Przysuchy na Mazowszu. Pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką, po czym wykoleił się. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób jest ciężko rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji, podinspektor Katarzyna Kucharska.
22: Pozostałe osoby, które wymagały pomocy medycznej, była im ona udzielona na miejscu. Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
21: Wstrzymany jest ruch na trasie kolejowej między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Na wyłączonym odcinku funkcjonuje komunikacja zastępcza, tak podaje PKP Intercity. Godna ubolewania i szkodliwa. Tak Londyn określił odpowiedź Izraela na decyzję Wielkiej Brytanii o zakazaniu importu towarów z okupowanego zachodniego brzegu. Podobne kroki zapowiedziało 11 innych państw, między innymi Polska. O czym więcej teraz z redakcji zagranicznej TOK FM. Tomasz Ruchowski.
23: Izrael eskaluje napięcia, rozwijając osiedla, podkreślają oprócz Wielkiej Brytanii i Polski takie kraje jak Francja, Hiszpania oraz Kanada. Wobec Londynu Tel Awiw podjął już działania odwetowe, między innymi dał 30 dni na zamknięcie brytyjskiego konsulatu we wschodniej Jerozolimie. Brytyjskie posunięcie jest moralnie wypaczone i stanowi jawną ingerencję w sprawy suwerennego państwa oraz jego proces wyborczy. Mówił szef izraelskiej dyplomacji Gideon Sar, który równocześnie pochwalił brytyjskich konserwatystów, że byli przeciwko sankcjom. Wybory w Izraelu mają się odbyć pod koniec października. Za osadnictwem opowiada się premier Benjamin Netanyahu. Tomasz Szychowski, TOK FM.
21: Z Wielką Brytanią, Hiszpanią czy Francją relacje Izraela się pogarszają, ze Słowenią polepszają. Tel Awiw otworzy w tym kraju swoją ambasadę. Krytycy prawicowego rządu Janeza Janszy oskarżyli Izrael o ingerencję w marcowe wybory. Potrzeba przesłuchać kolejnych świadków, dlatego patomorfolożka spod Rzeszowa, na której po sesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów, zostanie w areszcie kolejne 3 miesiące. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Marcin Starzec.
0: Sprawa Magdaleny H. wybuchła początkiem lata, gdy na jej posesji w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. Patomorfolożka z Rzeszowa w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Od tego czasu kobieta przebywa w tymczasowym areszcie, a teraz sąd przedłużył jej odsiadkę o kolejne 3 miesiące. Śledczy cały czas przesłuchują też kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
2: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jak i fragmentów.
0: Kobieta wciąż nie oświadczyła, czy przyznaje się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
21: W Polsce rodzi się co roku około 1000 dzieci z FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. To oficjalne dane, ale zdaniem lekarzy i położnych ta liczba prawdopodobnie jest niedoszacowana. Część dzieci po urodzeniu nie ma widocznych objawów, a problemy ujawniają się dopiero w przedszkolu, mówi położna Katarzyna Dziaduszek z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
18: Oprócz tych środowisk, gdzie ten alkohol jest na co dzień, w tej chwili obserwujemy takie zjawisko alkoholików wysoko funkcjonujących, którzy piją alkohol w małych pojemnościach, często już rano, a pracują normalnie zawodowo i jakby na pierwszy rzut oka absolutnie nie są to osoby, które wyglądają na osoby uzależnione.
21: I dotyczy to często kobiet. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla kobiet w ciąży, mówi dr Justyna Syroka z lubelskiego punktu, w którym diagnozuje się dzieci z FAS.
19: Trudno nam się przestawić na takie myślenie, że faktycznie jedna na przykład dawka, bo my teraz mówimy, że bezpieczna dawka to dawka zero, tak? A jedna dawka, czyli nie wiem, jeden kieliszek jakiegoś dobrego wina albo dobrego koniaku, aż zrobi takie spustoszenie w tym naszym rozwijającym się organizmie, czyli w nowym człowieku, który się rozwija w łonie matki.
21: 9 września to Światowy Dzień FAS. Eksperci podkreślają, z alkoholu w ciąży trzeba całkowicie zrezygnować na co dzień i bez wyjątków. Zamiast pomnika będzie skwer. Na Pradze Północ rozgorzał spór o tym, jak ma wyglądać miejsce pamięci ofiar rzezi Pragi. Rządząca dzielnicą koalicja chce posadzić dąb. Przedstawiciele prawicy domagają się pomnika. Tymczasem instalacja była, ale zdaniem części urzędników okazała się samowolą poprzednich władz dzielnicy. Błażej Kulesza.
24: Za ponad 500 000 zł wkrótce ruszy rozbetonowanie cokołu. Stali na nim niegdyś 4 śpiący. Potem upamiętniono masowy mord mieszkańców Pragi, dokonany przez wojska rosyjskie. Teraz to miejsce ma wyglądać inaczej.
25: Zielony skwer z symbolicznym upamiętnieniem wydarzenia historycznego, jakim była obrona Pragi w 1794 roku.
24: Mówi Krzysztof Michalski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy z Porozumienia dla Pragi.
25: Według tutaj naszych planów ma być też symboliczny dąb, dąb pamięci.
24: Ale pomysł nie spodobał się na prawicy, mówi Filip Frąckowiak, radny PiS.
26: Uważam, że pomnik rzezi Pragi powinien być godny i odnosić się właściwie do rangi tego wydarzenia.
24: Dlatego część samorządowców zmiany nazywa zakopaniem prawdy o 20 tysiącach ofiar, które wówczas zginęły. Błażej Kulesza, TOK FM.
21: Jutro czeka nas ochłodzenie i będzie też zdecydowanie więcej chmur niż dziś. Miejscami w całym kraju słabe przelotne opady deszczu, a najwięcej ich będzie na Pomorzu, Kujawach i na Warmii. Maksymalnie od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 20 na południu i na zachodzie. Będzie też dość mocno wiać.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, teraz w Zapytam Inaczej porozmawiamy o wynikach badania PISA pośród uczniów i uczennic w Polsce. Poznaliśmy wyniki wczoraj i mimo ogólnego spadku światowego, to polska młodzież wypada w nich całkiem nieźle na tle średniej unijnej i państw OECD. Ale czy to jest faktycznie powód do zadowolenia i przede wszystkim jakie wnioski dla szkoły powinny płynąć z tych badań? To właśnie o tym porozmawiam z dr Igą Kaźmierczyk, pedagogą, nauczycielką, działaczką edukacyjną z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz z Uczelni Korczaka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
1: Czy pani nie ma poczucia, że my trochę fetyszyzujemy te wyniki PISY?
3: Trochę tak, to znaczy mamy powody do radości, bo rzeczywiście w całej tej zapaści systemów edukacyjnych, która jest obserwowana w badaniach PISA, polski system nie spada tak na łeb na szyję, ale on nie powinien dawać takich nadmiarowych powodów do optymizmu, dlatego że PISA też pokazuje pewne zjawiska, które w dłuższej skali mogą być dla całych systemów edukacyjnych bardzo niepokojące.
1: Jakie to są zjawiska?
3: Na przykład to, że 63% uczniów i uczennic uważa, że szkoła nie przygotowuje ich do wyzwań dorosłości. To akurat Polska jest wysoko na tym podium. 63% Polska, 49% kraje OECD. 38% uczniów uważa szkołę za stratę czasu. Tu również jesteśmy dużo wyżej niż średnia unijna. I 64% uczniów nie czuje się częścią swojej szkoły, więc jakby...
1: Uczniowie nie lubią szkoły.
3: Nie lubią i nie czują się jej częścią, więc samo to, że uczniowie mają dobre wyniki i nie czują się częścią szkoły, każe nam zastanowić się, jakim kosztem się to dzieje i co takiego dzieje się, że ta edukacja w zasadzie nie cieszy.
1: To jest bardzo dobre pytanie, szczególnie, że porównamy je do tych stosunkowo dobrych wyników z matematyki, z czytania, z poziomu nauk przyrodniczych. To znaczy, że szkoła jest skuteczna jakoś w doprowadzaniu uczniów do określonego poziomu wiedzy i umiejętności, ale to, co się dzieje po drodze, to już jest inna sprawa.
3: Tak, szkoła jest skuteczna, ale tutaj są pewne koszta, o których mówiąc o dobrych wynikach uczniów i uczennic nie dostrzegamy. I te koszta są dwojakiego rodzaju. Pierwszy koszt to jest koszt w postaci nauczycieli. To znaczy, jeśli uczniowie nie czują się częścią szkoły, to warto jest popatrzeć na nauczycieli. To są badania z zeszłego roku, TALIS. Z nauczycielami nie jest wiele lepiej. To znaczy 38% też czuje się pozostawionych samych sobie. Nauczyciele oczywiście zarabiają dużo mniej niż średnia w krajach OECD, a 65% z nich jest przeciążonych pracą. To koszt nauczycieli. Drugi koszt, 34% ludzi w Polsce opłaca korepetycje i kursy przygotowujące do zdawania kolejnych egzaminów. Więc ucieszmy się, że szkoła jest skuteczna, ale to jest trochę na kredyt i rodziców, i nauczycieli.
1: To jest też ciekawe, że tylko około połowa uczniów mówi, że nauczyciel interesuje się nauką każdego ucznia, a jeszcze mniej, że dostaje dodatkową pomoc, kiedy jej potrzebuje. Czyli... czy nauczyciel, który jest przeciążony, który ma dużo obowiązków, coraz mniej czasu, może być w ogóle blisko tego ucznia?
3: Nie może, bo nie ma takiej fizycznej możliwości. Po to wieki temu, naprawdę bardzo dawno temu, oczywiście nie wieki, ale w tym systemie polskim to już się bardzo dobrze przyjęło, to 18-godzinne pensum zajęć dydaktycznych właśnie po to, żeby uczniowie i uczennice, którzy mają kłopot, problem, wyzwanie, mogli pójść do nauczyciela po lekcjach i rozwiązać sprawę. Teraz takiej możliwości nie ma, bo nauczyciele pracują po 25-30 godzin tablicowych, więc nie ma fizycznie takiej możliwości. Plus duże zróżnicowanie uczniów i uczennic w grupach ze względu na ich potrzeby edukacyjne i nadal jedna nauczycielka lub jeden nauczyciel w klasie nie ma takiej możliwości, żeby sprostać tym wymaganiom, które uczniowie i uczennice mają.
1: Czyli nie będzie żadnej poprawy warunków edukacyjnych bez poprawy warunków pracy nauczycieli. Porozmawiajmy o nierównościach, bo tutaj też te badania są niezwykle ciekawe. Najbogatsza ćwiartka osiąga z nauk przyrodniczych wynik o 82 punkty wyższy niż ta najbiedniejsza. Raport pokazuje, że ta luka społeczna w Polsce przez ostatnią dekadę się nie zmniejszyła. I co ciekawe, proszę państwa, to mnie w sumie nie zaskoczyło, ale podoba mi się ten wskaźnik, bo najsilniej z wynikami uczniów związana jest liczba książek w domu. Ci uczniowie, którzy mają od 100 do 500 książek, osiągają dużo lepsze wyniki niż ci, którzy mają ich najwyżej 10. Oczywiście nie chodzi o to, że książki dają punkty, tylko że one są jakimś tam miernikiem tego kapitału kulturowego, które ma dana rodzina. No i polska szkoła nie potrafi wyrównać tego kapitału, dalej reprodukuje nierówności.
3: No tak, to nie jest nowe odkrycie. PISA po raz kolejny po prostu to potwierdziła, że pewien kapitał społeczny i kulturowy, który mamy, pomaga nam potem w zdobywaniu różnych sukcesów szkolnych. Natomiast kiedy mówimy o nierównościach, jest coś, co jest szczególnie niepokojące. To, że 24% uczniów osiąga ten najniższy poziom rozumienia czytanego tekstu, czyli faktycznie przez ten tekst może przebrnąć, ale nie jest w stanie z tego tekstu skorzystać, nie jest w stanie ten tekst pracować, a zwłaszcza teraz, kiedy mamy generatywną sztuczną inteligencję, umiejętność czytania, analizowania i pracy z tekstem jest jedną z podstawowych umiejętności w ogóle poruszania się we współczesnym świecie. A druga rzecz, gdzie jest najgorzej? W szkołach branżowych. Tam jest rzeczywiście, przepraszam za mocne słowo, ale tam jest dramat, jeśli chodzi o te najniższe poziomy kompetencji w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych.
1: Czyli jest segregacja.
3: Jest segregacja, ona zaczyna się w polskim systemie edukacyjnym tak naprawdę już w szóstej klasie, kiedy dziecko musi zaczynać orientować się co do tego, czy pójdzie do szkoły ponadpodstawowej ogólnokształcącej, technikum czy szkoły branżowej, więc my dosyć szybko dzieciom ten obowiązek różnicowania się nakładamy i to może nie byłby problem. Kłopot polega na tym, że my już, kiedy te dzieci są zróżnicowane pod względem szans edukacyjnych, nie robimy wiele, żeby te szanse wyrównać. Jeśli 68% absolwentów branżówek naprawdę słabo czyta, no to są potem pracownicy, którzy będą mieć kłopot z tym, żeby odnaleźć się w środowisku pracy, gdzie ktoś do nich mówi albo prosi ich o wykonanie jakichś czynności.
1: Albo mają na przykład przeczytać instrukcję działania jakiegoś urządzenia ze zrozumieniem, prawda?
3: Otóż to.
1: Pani wywołała AI, więc wróćmy do tego tematu. 55% polskich uczniów przyznaje, że korzysta z chatbotów do nauki co najmniej raz w tygodniu. Używają do wyszukiwania informacji, streszczania tekstów i pisania. To chyba oznacza, że szkoła powinna pilnie zacząć uczyć, jak korzystać z AI, tak żeby nie zastępowała myślenia, tylko je ewentualnie wspierała.
3: No oczywiście, że tak. To, co trzeba jeszcze podkreślić, to, że polscy uczniowie są troszkę sprawniejsi niż koledzy i koleżanki z zagranicy. Ale to może pośrednio wynikać z tego, że nasza szkoła jest bardzo mocno nastawiona na wynik, a nie na proces. Więc u nas w szkole bardzo mocno nagradza się to, że ktoś coś doniósł i zrobił, a niekoniecznie to, że nad czymś się silnie napracował. I wygląda na to, że uczniowie i uczennice szybciej odrobili lekcje, jak korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji, niż szkoła. No bo my cały czas funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, jakby to, co się dzieje, się w ogóle nie wydarzyło. Zakazaliśmy prac domowych i de facto tak naprawdę pozbawiliśmy się też takiej umiejętności, żeby uczniów i uczennice skłaniać do jakiegoś wysiłku poznawczego, który mogliby podejmować w szkole podstawowej w domu.
1: W ogóle te kwestie technologiczne są przeciekawe, dlatego że 74% uczniów mówi, że urządzenia cyfrowe rozpraszają ich na lekcjach, 62% czuje potrzebę bycia online i odpowiadania na wiadomości, ale PISA też pokazuje, że zależność między używaniem technologii a wynikami nie jest taka bardzo oczywista, że to jest taka litera U, czyli to nie jest tak, że im więcej telefonu, tym gorszy wynik, bo też ci, którzy najwięcej telefonu używają, też mają dobre wyniki. Jakie z tego powinni wyciągać wnioski nasi decydenci edukacyjni, którzy zakazali właśnie komórek w szkołach?
3: No, sam zakaz nie wystarczy, bo to, co pokazują te badania i to, co zresztą od wielu lat mówi się o używaniu urządzeń, nie chodzi o używanie, tylko o jakość tego używania. I tu znowu wracamy do umiejętności czytania i rozumienia tekstów. Można używać telefonu nadmiarowo, a jednocześnie nie mieć gorszych wyników w nauce, dlatego że ta podstawowa umiejętność związana z głębokim czytaniem, czyli umiejętnością pracy na złożonych danych i tekście, nadal pozostaje wysoka. No rzeczywiście jesteśmy w momencie, kiedy wystartowała reforma Kompas Jutra i ona część tych problemów jakoś adresuje, ale w związku z tym, że no, ten rozwój jest bardzo dynamiczny, to tempo zmian w polskiej szkole zdecydowanie powinno być szybsze, biorąc pod uwagę to, że ona się w dramatyczny sposób po prostu prywatyzuje i rodzice już coraz chętniej i częściej płacą za różne usługi edukacyjne.
1: No ale pani ministra wczoraj, Barbara Nowacka, w odpowiedzi na te wyniki powiedziała, że właśnie szkoła powinna być bardziej stabilną instytucją, wolniej się zmieniać.
3: Tak, ale w innym sensie. To znaczy szkoła współcześnie, w momencie, kiedy uczniowie i uczennice z powodzeniem radzą sobie z nowinkami technologicznymi i trochę nam znikają w sieci, kiedy 20% mówi, że jest samotnych, kiedy oni nie czują się przywiązani do społeczności szkolnej, no to właśnie szkoła taka oldschoolowa, gdzie się siedzi, rozmawia, gdzie pracuje się w parach i grupach, może być odtrutką i też taką dobrą receptą na to, jak pewnym zmianom przeciwdziałać. No i to, co pani minister wczoraj powiedziała, co nauczyciele trochę między wierszami usłyszeli, chociaż to nie padło, a powinno było paść, to, że polska szkoła zawdzięcza swój sukces ciężkiej pracy uczniów i uczennic, ale również ciężkiej pracy nauczycieli i nauczycielek, bo to również wiemy z badań, że polscy nauczyciele są jednymi z lepiej w Europie wykształconymi specjalistami pracującymi w edukacji.
1: I Ministerstwo Edukacji powinno o tym doskonale wiedzieć i przyznawać się do tego również. Bardzo dziękuję dr Iga Kaźmierczyk, pedagogzka, nauczycielka, działaczka edukacyjna z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz Uczelni Korczaka była moją gościnią.
3: Dziękuję bardzo.
1: Po informacjach Stany Zjednoczone.
4: Reklama.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W nowej polityce gra w zonda krypto. Początek politycznego sezonu w cieniu afery. Kto na niej straci, kto skorzysta. A także awantura o szkolne stołówki. Terapia ostatniej nadziei. Putin wymienia kadry. Po przodkach do sprawcy. Sezon na lalki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
27: Castorama.
28: Teoria
27: i praktyka.
28: W teorii dobry plan wystarczy.
27: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Na miejscu wykolejenia pociągu koło Przysuchy na Mazowszu zaczęły pracować służby, które mają podnieść tabor. W wyniku zderzenia z ciężarówką zginęła jedna pasażerka pociągu relacji Lublin-Szczecin. Co najmniej 6 osób jest ciężko rannych. Kierowca ciężarówki miał powiedzieć, że nie widział pociągu, bo oślepiło go słońce. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe, a to właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, powiedział TOK FM rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
30: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
1: Służby przewiozły do szpitala ranne osoby. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Wstrzymany jest ruch na trasie kolejowej między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. PKP Intercity poinformowało o uruchomieniu komunikacji zastępczej. Potrzebny jest budżet, który daje możliwość spełnienia priorytetów, wśród których są obronność, bezpieczeństwo, konkurencyjność i innowacje, powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, który gościł dziś w Warszawie, gdzie spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy rozmawiali m.in. o kolejnym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Costa podkreślił, że budżet nadal musi wspierać europejskie rolnictwo oraz wspólne polityki, które, jak podkreślił, są ważne dla dobrobytu i rozwoju Europy.
2: Rosja ma nadzieję na wznowienie w najbliższej przyszłości rozmów pokojowych z Ukrainą, pośredniczonych przez USA, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Poprzednio takie negocjacje odbyły się w lutym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział ostatnio, że chce do nich wrócić. Pieskow dodał, że Kreml nie będzie publicznie rozmawiał o ewentualnych zapisach możliwego porozumienia pokojowego, przekazała agencja Reutera. Jeszcze w poniedziałek rzecznik Kremla twierdził, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o terminie trójstronnego spotkania Rosja, USA, Ukraina. W katedrze w Oslo odbyła się ceremonia pogrzebowa króla Haralda V. Wśród około 1000 gości znaleźli się monarchowie, europejscy dyplomaci, szefowie państw i rządów. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. W nocy opady deszczu prognozowane są w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po północny wschód. Możliwe także burze. Jutro będzie znacznie chłodniej, miejscami o ponad 10 stopni. Deszcz możliwy we wschodniej połowie kraju.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska. Połączyliśmy się teraz z profesor Małgorzatą Zacharą-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z komentatorką audycji Zapytam Inaczej. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa.
1: W Dallas dzisiaj rusza pierwsza w historii Partii Republikańskiej konwencja przed wyborami midterm, tymi wyborami środka kadencji. Ma być trochę konwencją, a trochę takim wielkim wiecem Donalda Trumpa. Sami Republikanie nawet mówią o Trumpapaluzie, czyli takim Trump-feście, festiwalu Donalda Trumpa. Po co partii takie wydarzenie?
4: Partii wydarzenie to jest, uznał prezydent, potrzebne dlatego, żeby, albo właściwie po to, żeby no, wzmocnić ten oddolny entuzjazm w szeregach dla i postaci prezydenta, i jego programu politycznego, co przełożyć się ma oczywiście na poparcie kandydatów republikańskich w wyborach w Teksasie i gdzie indziej.
1: Czyli mobilizacja.
4: Tak, mobilizacja. To znaczy wydaje się, że prezydent, którego to pomysł był, bo jak słusznie zaznaczyłaś, to pierwszy tego typu pierwsza tego typu konwencja przed tymi wyborami, bo oczywiście partie główne, partie amerykańskie organizują konwencje, to są wielkie wydarzenia przed wyborami prezydenckimi, natomiast nie ma takiego zwyczaju, żeby one przed wyborami połówkowymi się odbywały, a te wybory połowy kadencji są uznawane w systemie i w tradycji ustrojowej amerykańskiej za takie, które no, są referendum za albo przeciwko urzędującej partii i, no, i jej głównemu reprezentantowi, czyli prezydentowi. I Donald Trump wie, że ma kłopot, dlatego że wskaźniki poparcia 36%, nieimponujące, wśród niezależnych wyborców 26%, ale też wie, że jeżeli może się utrzymać na powierzchni, to zawdzięczać, to jakby dowieść ten rezultat mogą ci republikańscy wyborcy, którzy wiernie przy nim stoją. I on do nich będzie apelował.
1: Demokraci mają też dziś 10 punktów przewagi nad republikanami w identyfikacji partyjnej i to jest ich największa przewaga od 2008 roku. I jeszcze 2 lata temu niewielką, ale jednak przewagę mieli republikanie. No, jest defensywa.
4: Jest, owszem, natomiast wśród tej grupy niezależnych głosujących, która w każdych wyborach, a w tych wyborach szczególnie, ponieważ one mają długą tradycję niskiej frekwencji, to tak po prostu jest, że w wyborach prezydenckich to jest taka popularna fala, to znaczy ludzie stawiają się do głosowania, spełniają obywatelski obowiązek, a te wybory połowy kadencji no nieco mniejszą mobilizację wywołują, ale może tutaj być inaczej, dlatego że wiemy właśnie, że ci wyborcy deklarują, że oni są zmobilizowani, że oni pójdą do urn, że oni zagłosują i tutaj przewaga jest tych, którzy skłaniają się, ja mówię o grupie niezależnych, aby głosować przeciwko republikanom. nie za demokratami koniecznie, ale to tak się rozłoży w wygranej czy przegranej, ale po prostu nie podoba im się program polityczny wdrażany, nie podoba im się kierunek, w którym zmierza ich państwo.
1: Ale czy na pewno w obecnej sytuacji Trump pomaga republikanom, czy może im bardziej szkodzi?
4: No i to jest wielki dylemat dla wszystkich, w tym dla kandydatów republikańskich, dlatego że prawidłowość historyczna jest taka, że tam, gdzie Trump stawał do wyborów, na niego można było głosować, no to w większej liczbie tych starć on zwyciężył, no bo w 2 na 3. Mhm. I on dlatego się angażuje, bo wie, że jego postać i jego nazwisko jednak jeszcze, on przynajmniej tak liczy, prezydent Trump na to właśnie liczy, że wciąż ma to coś, że wciąż ta magia politycznego folkloru spod znaku Trumpa działa. Ale no, podnoszą się takie głosy, które mówią, że no, to niekoniecznie już tak jest, że było wielkie przecięcie i niektórzy z kandydujących z Partii Republikańskiej mówią, że zwyczajnie nie pojawią się na konwencji. Jeff Hurt, Maria Salazar, Rob Whitman, oni dystansują się celowo w stosunku do prezydenta i do jego polityki i uważają, że w ich okręgach wyborczych ta właśnie taktyka zwiększa ich szanse na zwycięstwo.
1: Ale na przykład spójrzmy na Teksas, dlatego że tam z kolei zawsze był bardzo bezpiecznie, jeśli chodzi o republikanów, a dzisiaj jest tam poważne zagrożenie z tej demokratycznej strony. James Talarico, o którym zresztą rozmawiałyśmy nie dalej niż tydzień temu. Trump bardzo mocno się angażuje w tę kampanię, ma tam też doładować swoimi pieniędzmi co nieco te walki. Ale no właśnie, czy sytuacja w tym Teksasie pokazuje, że ta mapa wyborcza może się zmieniać na niekorzyść dla republikanów?
4: Może tak być, natomiast to jest gra niepewna wciąż. To znaczy nie będzie na pewno łatwo przejąć Senatu, nie wiadomo, demokratom, nie wiadomo, czy to w ogóle możliwe. Natomiast no, demokraci marzą o Teksasie od lat i ciągle tam jest taka sytuacja, albo było już kilka takich starć wyborczych, w której wydawało się, że oto już są w ogródku, już jakby powiedział poeta, witają się z gąską, no i nic, no i nie udawało się. A teraz mają szansę i pewnie to wywołuje również taką podwójną mobilizację prezydenta, dlatego że no, przeciwko Jenowi Talarico staje Ken Paxton i on jest takim kandydatem, który cieszy demokratów. Oni uważają, że będzie łatwo z nim wygrać, ponieważ on jest tak skompromitowany, że uważają, że tak wieść gminna niesie, że po prostu wystarczy wystawić przeciwko niemu racjonalnego polityka umiarkowanego i on zwycięży. Czy tak będzie? Zobaczymy.
1: W ogóle wydaje mi się, że jednym z pomysłów republikanów jest to, żeby straszyć demokratami. Ciągle mówić o tych radykalnych demokratach, tych komunistach, socjalistach i mówić o tym, że jeśli demokraci będą odzyskiwać kongres, to będą blokować Trumpa i próbować go impeachować. To jest chyba taka główna strategia, że nie przekonywać tutaj, że tam rządy Trumpa są super ekstra, no bo może być z tym na obecnym etapie trudno, tylko właśnie przekonać ich, że ta alternatywa to by była jeszcze gorsza.
4: Tak jest, ale taka jest natura dialogu czy też komunikacji politycznej, że pokazujemy wyborcom alternatywę i mówimy, my jesteśmy lepsi niż to, co mają do zaproponowania nasi adwersarze. I rzeczywiście tych demokratów w ciemnych, takich mrocznych, z punktu widzenia etosu i tradycji amerykańskiej barwach się maluje, nic to strasznego, ale po drugiej stronie właściwie to samo, bo mowa jest o tym, że Donald Trump po pierwsze manipuluje okręgami wyborczymi, snuje się tam podejrzenia o to, że może nawet wobec przegranej mieć opory przeciwko w kwestii no, oddania władzy. Więc te historie, które już słyszeliśmy. Mhm. Natomiast to nie jest jedyna taktyka, to znaczy to demonizowanie przeciwnika i wiemy, że jednym z punktów takich merytorycznych tej konwencji w Dallas ma być to, że tam i sam prezydent i jemu towarzyszący mówcy będą mówić o kryzysie dostępności. To hasło affordability, które było hasłem demokratów i wręcz progresywnych demokratów. Oni chcą w pewnym sensie zagospodarować i pokazać, co administracja robi na rzecz tych Amerykanów, którzy odczuwają bolączki na przykład wysokich cen tam paliwa, czy dostępności do mieszkań.
1: No ale myślisz, że to zadziała? Bo ja nie sądzę, żeby moment, w którym te ceny rosną, chociażby ze względu na to, co się dzieje w Iranie, no to mógłby być taki bardzo bezpieczny dla Republikanów temat.
4: No temat nie bezpieczny może i nie jest, dlatego że fakty są przeciwko nim, no bo tu jest pytanie nie tyle o to, co administracja robi na rzecz poprawy sytuacji, tylko dlaczego ta sytuacja się pogorszyła. Aha. I tutaj należałoby wskazać na administrację właśnie. Więc z naszej perspektywy to się wydaje być strzałem w kolano. Ale przypomnę, że to nie pierwszy raz jest przecież w historii niedawnej, najnowszej Stanów Zjednoczonych, kiedy to fakty i racjonalność przemawiają przeciwko temu instynktowi wyborczemu, który prowadził jednak Donalda Trumpa i jego partię do zwycięstwa. Tym razem będzie trudniej, dlatego że naród amerykański jest zmęczony. Natomiast wciąż jeszcze może wystarczyć tego zapału i tej takiej woli walki republikanom na tyle, że oni obronią pewne strategiczne okręgi, strategiczne pozycje.
1: A może po 10 latach partia po prostu nie ma już w ogóle możliwości politycznego życia bez Trumpa?
4: Nie ma. Nie ma, dlatego że on obsadził główne szeregi tej partii oportunistami i jeżeli oni stracą władzę, to stracą wszystko, bo na tym polega takie urządzanie się w polityce ludzi bez kompetencji i wydaje się, że Donald Trump w pewnym sensie, gdyby przegrał w wyborach w 2024, no to były takie głosy, które mówiły, że to będzie jego koniec nie tylko jako polityka, ale też jako człowieka, jako biznesmena, bo on przegra wszystko i pogrąży się w długach i w zapomnieniu. Natomiast on z każdym rokiem pełnienia funkcji bogaci się, czyli odejdzie z ogromnymi zasobami osobistymi, a nie mają takich możliwości wszyscy, których on gdzieś tam obsadził, czy wsparł ich kampanie polityczne i teraz oni są, kierując się lojalnością, są jego poplecznikami. Także tak, tu jest racja. To znaczy partia republikańska bez Donalda Trumpa nie funkcjonuje.
1: Będziemy się przyglądać oczywiście temu dzisiejszemu wydarzeniu. Ono właściwie potrwa przez 2 dni. Konwencja Partii Republikańskiej zaczyna się w Dallas, a rozmawiałam o niej z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo. Spokojnego popołudnia.
1: I nawzajem. I zaraz spokojnego popołudnia będę życzyła też Państwu, ale najpierw Michał Waszkiewicz odpowie mi na pytanie, co jeszcze więcej sportu.
0: Znaczy ja też wszystkim życzę miłego popołudnia, żeby była jasność i tobie, i
1: ale
0: naszym
1: jest
0: słuchaczom.
1: Miło natomiast teraz.
0: Tak, jest bardzo miło i będzie miło, mam nadzieję, także w trakcie audycji jeszcze więcej sportu. Za chwilę program z Krzysztofem Ignaczakiem, a więc między innymi mistrzem świata, mistrzem Europy w siatkówce, bo nasz legendarny libero opowie trochę o szansach naszej drużyny na obronę tytułu mistrzów Europy. Turniej rusza dzisiaj. Polacy pierwszy mecz jutro o 15 rozegrają z Portugalią. Są faworytami. Stawką nie tylko złoty medal, ale także wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, więc o ich szansach między innymi będziemy rozmawiać już za kilka minut.
1: Ach, jakie to były wspaniałe czasy, kiedy to Ignaczak i cała drużyna wygrywała. Byliśmy młodzi, wszystko było prostsze.
0: Ale chcesz mówić, że teraz czasy nie są wspaniałe, teraz wyniki są jeszcze lepsze, ale domyślam się, do czego jednak uderzasz. Tak, wyniki w siatkówce są jeszcze lepsze, ale my już nie jesteśmy tak młodzi.
1: Tak jest.
0: Rozumiem.
1: Niestety. To wszystko, co przygotowałyśmy...
0: I teraz ta łezka. Miało być tak miło i już przestało być.
1: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską dzisiaj w programie. Program realizowali Adam Szurej i Szymon Baluta. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich Michał Waszkiewicz. Jeszcze więcej sportu, a my się słyszymy jutro po godzinie 14. Miłego popołudnia.
29: Autopromocja.
11: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w Twoich rękach, a bieda to Twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje Ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
29: Autopromocja.
11: Reklama.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
17: Słyszałaś o kompasie jutra?
18: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
17: Czy to konieczne?
18: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
19: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
22: Marian, a gdzie mogę kupić...
23: Na mediaexpert.pl.
22: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
23: Barbara, na mediaexpert.pl.
31: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
32: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
33: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
34: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
22: Ale że to tak dla mnie?
34: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
35: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
36: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 15.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nawet kilka dni może potrwać usuwanie skutków wypadku pociągu koło Przysuchy na Mazowszu, powiedział telewizji TVN przedstawiciel PKP Intercity. To oznacza, że przez ten czas na Mazowszu i w Łódzkiem mogą występować opóźnienia pociągów albo zmiany w rozkładach jazdy. Niewykluczone, że PKP uruchomi komunikację zastępczą. W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Ponad 50% pieniędzy wydawanych na zbrojenia pozostaje w polskim przemyśle zbrojeniowym, powiedział szef MON Paweł Bejda podczas 34. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Dodał, że od 2023 roku agencja podpisała z polskimi firmami umowy na łączną kwotę ponad 350 miliardów złotych. W Jakucku we wschodniej Syberii odsłonięto pomnik uczestników wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Stanął on w miejscu zburzonego monumentu poświęconego zesłanym Polakom i Litwinom, poinformował niezależny rosyjski portal Meduza. Rzeźba przedstawia dwóch żołnierzy, którzy we wrześniu 2023 roku zginęli podczas wojny, jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Lokalne władze już w maju mówiły o planach powstania nowego pomnika. Rozłam w lubelskim PiS-ie. W Radzie Miasta powstał właśnie nowy klub pod nazwą Rozwój Plus. Czworo radnych Prawa i Sprawiedliwości przystąpiło do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Na dziś nie wiedzą, czy zostaną z PiS-u wyrzuceni, czy też nie, ale jak mówią, chcą odsunąć od władzy obecnie rządzących, mówi poseł Sylwester Tułajew i jedna z radnych Elżbieta Boczkowska.
2: Cieszymy się z tego, że radni miasta Lublin utworzyli klub radnych Rozwój Plus, że będą wspierać Mateusza Morawieckiego, że będą wspierać nasze stowarzyszenie. Witamy na pokładzie. Wysyłamy również zaproszenie do innych samorządowców.
3: Ja nie chcę tylko być, ja chcę działać i widzę szansę na to. Ja jestem przedsiębiorcą od bardzo dawna i język pana Morawieckiego do mnie bardziej trafia.
4: Piotr Popiel, radny Rady Miasta Lublin, klub radnych Prawo i Sprawiedliwość. No, można powiedzieć, że jest to dzień dla mnie osobiście przykry, bo nigdy nie sądziłem, że rozbicie partii może jednak następować tutaj również na gruncie samorządu. Absolutnie każdy z nas może podejmować indywidualne decyzje. Myślę, że mamy jeden wspólny cel. Celem jest to, aby lubelska prawica przejęła ratusz.
1: 26 września w Tomaszowie Mazowieckim ma odbyć się zjazd Stowarzyszenia Rozwój Plus, na który zaproszeni są samorządowcy z całej Polski. W nocy deszcz i burze możliwe w całym kraju. Termometry pokażą od 8 do nawet 17 stopni. Jutro będzie znacznie chłodniej niż dzisiaj, przeważnie 19-20 stopni. Deszcz możliwy we wschodniej połowie kraju.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: I jeszcze więcej sportów TOK FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Czas na Mistrzostwa Europy w siatkówce. Ktoś teraz powie, jak? To przecież dopiero były. Polki grały o medale. Tak, to prawda. Biało-czerwone ostatecznie zajęły czwarte miejsce i miało to miejsce ledwie trzy dni temu, ale to były siatkarki, a dziś ruszają Mistrzostwa Europy siatkarzy. Tytuł będą bronić Polacy, którzy pierwszy mecz rozegrają jutro o 15 z Portugalią, a o turnieju, szansach, oczekiwaniach porozmawiam dziś z Krzysztofem Ignaczakiem, który zna doskonale smak medali wielkich imprez, bo jako libero reprezentacji zdobywał z nią złoto i na Mistrzostwach Europy, i na Mistrzostwach Świata. Witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu, witam Was gorąco, serdecznie w ten jakże upalny, przynajmniej w Rzeszowie, dzień.
0: W Rzeszowie ciepło, we Wrocławiu także, nie wiem jak w Warszawie, to też ciekawe, ale to za chwilę może sprawdzę. Najpierw krótko, Krzysztofie, siatkarki czwarte w Europie, o tym powiedziałem. Dla Ciebie sukces, czy jednak mimo wszystko niedosyt?
5: Pewnie dla wielu z nas niedosyt, natomiast ja uważam, że to jest wynik, który dzisiaj daje tej drużynie możliwości rozwoju i to jest wynik, który osiągnęła drużyna na miarę swoich możliwości. Niestety, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że drużyny, z którymi rywalizowały, załóżmy w półfinale, tak jak i w meczu o trzecie miejsce, no były lepsze sportowo. Trzeba przyznać, że jednak ta Serbia była za mocna dla nas. Ten zespół Lavariniego po różnych perypetiach, zmianach kadrowych, to jest znowu budowany inaczej zespół. Natomiast to, co na pewno da się zauważyć, że jest w nim naprawdę potencjał i warto po prostu pracować. No, dzisiaj jest czwarte miejsce, ale miejmy nadzieję, że na kolejnej imprezie dziewczyny zauważyły to, że mają szansę rozwijać się po prostu jako drużyna i powalczą na kolejnych imprezach i tam już będą też w tej strefie medalowej, a może i zakończą faktycznie kiedyś z medalem, czego im szczerze życzę. No mają już medale Ligi Narodów, no to teraz by było fajnie, jakby zdobyły jakieś medale właśnie takich zawodów międzynarodowych, jakim są Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata.
0: Nadzieje są, te najlepsze reprezentacje są już blisko, choć tak jak powiedziałeś, jeszcze trochę przed nami. A ja pytam, bo skala oczekiwań teraz jest zupełnie inna. Zakładam, że jeśli nasi siatkarze wywalczą medal, ale na przykład brązowy, to będzie to, może rozczarowanie to za duże słowo, ale no na pewno niedosyt.
5: No na pewno jedziemy w roli faworyta i to takiego, można powiedzieć, murowanego od długiego czasu. Nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. Jest to zespół na tyle mocny, że jest w stanie no, dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego. Tutaj bez ogródek musimy sobie powiedzieć, że na pewno są olbrzymim faworytem, ale ja bym tutaj zawsze gdzieś z tyłu pamiętał o tym, że sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który w danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory takiego, że zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają. Natomiast patrząc na skład reprezentacji, jaki wytypował trener Nikola Grbić, na to, że wszyscy już doszli do pełni zdrowia, bo trzeba powiedzieć też sobie o tym, że było tam kilka znaków zapytania, między innymi z Bartkiem Lemańskim, który miał skręcony staw skokowy, ale już jest wszystko w porządku, więc trener ma do dyspozycji chyba obecnie najmocniejszą drużynę, którą może wystawić, no i jedziemy pewnie po to, żeby bronić tytuł. Wszyscy jak jeden powtarzają i chyba są świadomi tego, że to jest drużyna, która jedzie właśnie po złoty medal.
0: Do tego aspektu sportowego wrócimy za

0: pewno minusami będą transfery, gdzie zawodnicy będą musieli się po prostu przemieszczać. Ta logistyka trochę będzie zachwiana. Wiadomo, że zagrają na jednej sali, później muszą się przyzwyczaić do innego obiektu, na którym, nie wiem, może przeciwnik po prostu występować częściej i gdzieś tam z tyłu głowy mogą powstać jakieś pretensje, o, przecież oni mieli więcej czasu na tej sali i możliwości grania, więc to tylko i wyłącznie patrzymy tutaj pod kątem chyba logistyki. Natomiast plusem na pewno jest to, że będą sale, mam nadzieję, wypełnione, bo gramy w Sofii, więc tutaj Bułgarzy, no to jest zespół, który osiągnął bardzo duży sukces na ostatnich Mistrzostwach Świata, gdzie no aż doszli do finału i zajęli drugie miejsce, wygrywając srebrny medal. To jest bardzo młoda, ambitna drużyna z dwoma już znakomitymi postaciami, jakimi są bracia Nikołow. I myślę, że w tej Sofii będziemy mieli komplet publiczności. Mam nadzieję, że również na innych spotkaniach, nie tylko Bułgarom, będą towarzyszyli właśnie kibice. Chęć oglądania polskiej reprezentacji, myślę, że przyciągnie na trybuny wielu, wielu kibiców. I co mogę ci powiedzieć? No to raczej nie powinno mieć jakiegoś takiego większego znaczenia dla naszych zawodników. Oni są świadomi tego, że jadą i bez względu na to, w którym miejscu nie będą się znajdować, czy to będą Złote Piaski i Warna, czy, bo mieli, przepraszam, chyba grać w Warnie, a to się...
1: Tak? Koniec końców Sofii, tak.
0: Koniec końców Sofii, więc my mieliśmy okazję grać w Sofii. Pamiętne mecze, pamiętny finał Ligi Światowej, który wygrywaliśmy, a w półfinale pokonywaliśmy właśnie zespół Bułgarii, więc tam no, jest bardzo fajny doping, można powiedzieć, że spontaniczny i że ci ludzie z temperamentem bałkańskim trochę mocniej potrafią kibicować i troszkę inaczej niż polscy kibice mogą dać się we znaki, więc myślę, że ten mecz taki z Bułgarią to będzie stał na takim podwyższonym ryzyku tego, że ci kibice właśnie będą skandować różnego rodzaju przyśpiewki w kierunku naszych zawodników, więc fajnie będzie, myślę, naszym graczom zamknąć usta zgromadzonym kibicom. Więc nie będzie to miało znaczenia, tak jak powiedziałem, tylko logistycznego i ewentualnie kilku minut zagrania po prostu więcej na tych salach, na których będą odbywały się finale, czyli na sali w Mediolanie.
1: No ten mecz z Bułgarią, o którym powiedziałeś, w Sofii, w hali wypełnionej kibicami, którzy będą na mimo wszystko dość mocno i głośno wspierać naszych rywali, będzie chyba świetnym przetarciem, bo my w grupie oprócz tych Bułgarów mamy przecież Izrael, Macedonię Północną, Portugalię i Ukrainę. No Ukraina jest powiedzmy, że przeciętną drużyną, pozostałe raczej zaliczymy do tych słabszych, nikogo nie obrażając, patrząc na ranking i na umiejętności, więc to będzie pierwszy taki poważny test w tej grupie, z której no cud musiałby się wydarzyć, żebyśmy nie wyszli. W ogóle zostawmy takie rozważania, bo one to są absolutna fantastyka, tak? Nie ma to najmniejszego sensu. Z ciekawości, no bo tak, dzisiaj Sofia i pierwszy mecz Bułgarów z Macedonią Północną. Rumunia z Łotwą zagrają o 19 w Cluj na Poce, ale takie oficjalne otwarcie turnieju, no bo skoro on się zakończy de facto we Włoszech, on to ci Włosi takim są tym głównym gospodarzem, współgospodarzem, w samym sercu na Apolu. Historyczne Piazza del Plebiscito, czyli w historycznym miejscu na otwartym powietrzu ustawiony stadion. Znasz smak takiego meczu Polska-Serbia, tak? Mistrzostwa Świata na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jak ty się zapatrujesz na takie widowiska? Czy to w ogóle ma jakiś wpływ na grę? A czy to jest jakby, nie wiem, kosztem siatkarzy robi się widowisko? Czy da się połączyć jedno z drugim, czyli zagrać fajny mecz w zupełnie nowym, niesiatkarskim miejscu?
0: Powiem ci tak, że trochę to jednak rzutuje na obraz gry, bo jeżeli masz zamknięty obiekt, to nie hula ci wiatr. No, natomiast tutaj generalnie jak są otwarte powierzchnie i my, nie wiem czy pamiętasz, ale też mieliśmy jedno spotkanie, graliśmy we Włoszech Forte Italico i oni też zorganizowali to na otwartej przestrzeni i tam naprawdę czekaliśmy do 19 godziny, żeby rozpocząć spotkanie, bo
1: wiało.
0: No wtedy dokładnie i wtedy właśnie organizator powiedział, że poczekajmy 19:05, przestanie wiać. I słuchaj, i było tak faktycznie, że 19 z minutami, nie wiem czy 5 czy 7, ale faktycznie ten wiatr trochę ustał. Natomiast jest też inna perspektywa jakby patrzenia dla rozgrywających, dla atakujących, dla ludzi, którzy wykonują zagrywkę. Wiesz, masz sufit, to masz punkty odniesienia, gdzie tą piłkę widać i możesz sobie policzyć, jak ona jest wysoka. oko, jak masz niebo, gdzie sky is the limit i tego nie widać za bardzo, no jest trochę trudniej i na pewno trzeba zwrócić większą uwagę i trochę się do tego wszystkiego przygotować. Natomiast dla samego widowiska, myślę, że dla samej popularyzacji siatkówki, globalizacji tego sportu, no bo wiadomo, że chcemy, aby ta nasza dyscyplina stała się jak najbardziej popularną dyscypliną, zyskiwała coraz bardziej większe rzesze fanów i kolejne kraje, które

0: mogłyby kibicować i angażować się w budowanie dobrych drużyn siatkarskich, to jest na pewno na olbrzymi plus. Fajne widowisko, fajna, no tak jak mówisz, stara tutaj jakaś geneza tego wszystkiego, czyli wizualizacja zrobiona w jakimś starym otoczeniu historycznym, to na pewno zrobi ogromne wrażenie na wszystkich kibicach, jak będzie to pokazane w obrazkach, a telewizja dzisiaj potrafi czynić cuda w pokazywaniu właśnie transmisji, czy tego, co się wokół dzieje i całej oprawy, także myślę, że to na pewno jest na duży plus.
1: Włochy kontra Szwecja. Ten mecz jutro, no wiadomo, z tego względu, o którym powiedziałeś, to robi się na otwarcie, a nie w finale, kiedy mogłoby to w jakiś sposób jednak wpłynąć na wynik meczu. Włosi, no oni od samego początku do końca w Mediolanie, jeśli myślimy sobie o, nie wiem, jakimś głównym naszym rywalu, drużynie, która mogłaby nas w marszu po złoto zatrzymać, to pewnie ci Włosi przychodzą na myśl jako pierwsi mistrzowie świata, grający u siebie. No to będzie ich atut na pewno, że oni po ćwierćfinale nie będą musieli się przenosić. Ale czy to może mieć jakieś znaczenie, jeśli my na nich mielibyśmy trafić w finale?
0: Czy będzie miało znaczenie? Powiem ci, że szczerze, chyba nie do końca. Wydaje mi się, że tutaj nie do końca prześledziłem składy, jakie nominacje dał trener Fefe Di Giorgi. Czy tam faktycznie jest Micheletto, czy go nie ma?
1: Jest Micheletto, jeżeli... ostatecznie.
0: Ostatecznie jest. No to pytanie, w jakiej on jest dyspozycji, bo dzisiaj reprezentacja bez Micheletto, no to nie jest rywal, który też może przeciwstawić się polskiej reprezentacji. Natomiast już jeżeli mówimy o tym nazwisku jednego z najbardziej takich najlepszych siatkarzy młodego pokolenia, no to jest reprezentacja, która w głównej mierze będzie rywalizowała wielokrotnie jeszcze z polską reprezentacją o najwyższe laury. No będziemy się pewnie z nimi przenikać w półfinałach i finałach wielkich imprez, bo to jest drużyna, która ma bardzo młody skład, jak na te sukcesy, które mają, to są jeszcze młodzi zawodnicy, bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, mają świetnego trenera, świetnego taktyka, który potrafi z nimi no, po prostu dochodzić do tych finałowych spotkań. I na pewno można powiedzieć, że to będzie bardzo groźny zespół w finale. Tym bardziej, że grają u siebie. Natomiast no, my już pokazywaliśmy niejednokrotnie, że potrafimy ich pokonać również i na ich terenie, więc tutaj będzie pewnie może decydowała dyspozycja dnia, jeżeli faktycznie ta drużyna z Micheletto będzie no, wspinała się z dnia na dzień, grając coraz lepiej. My będziemy po prostu patrzeć na siebie. I to, co wspomniałeś na początku, że mamy tą łatwą grupę, to ja tutaj bym też przestrzegał. Myślę, że nasi gracze to wiedzą, że trzeba po prostu koncentrować się na każdym spotkaniu. Nie ma co wyglądać w przyszłość, nie ma co myśleć o tym finałowym spotkaniu w Mediolanie i to na pewno nie jest łatwe, bo to trzeba po prostu utrzymać tą koncentrację, ale każda drużyna dzisiaj jest w stanie ci w jakiś sposób zagrozić, jeżeli ucieknie ci koncentracja. Więc jeżeli nie zabraknie tej koncentracji, jeżeli nie będzie przysłowiowego tego odpuszczania takiego mentalnego w głowie, a dobra, to dzisiaj gramy, nie wiem, z Portugalią, to powinniśmy sobie spokojnie z tym poradzić. Natomiast tak jak mówię, przestrzegać się należy przed tym, żeby nie lekceważyć żadnego przeciwnika, bo dzisiaj wszyscy umieją tą piłkę zagrać na drugą stronę, wszyscy umieją wykonać zagrywkę, obronić, więc wolałbym, żebyśmy na spokoju kontrolowali cały przebieg wszystkich spotkań, żeby trener miał możliwość dysponowania całą szeroką ławką graczy, których zabrał ze sobą na imprezę, żeby można było dać odpocząć tym najlepszym do samej fazy finałowej, bo jak mówimy tutaj, no to taka faza tego turnieju to też będzie kilka takich ładnych dni, więc fajnie by było, jakby każdego miał sprawdzonego w boju i gotowego na podorędziu.
1: No ja ci oczywiście życzę też tobie prywatnie, żeby ci Polacy tego Mediolanu dojechali na te półfinały, bo już zdradziłeś mi przed programem, że do Mediolanu na fazę finałową się wybierasz, oby Polacy tam dotarli, oby zagrali w meczu o złoto, a ty to życzę, żebyś dobrze bawił się z trybą podczas tego spotkania. Krzysztof Ignaczak, były libero reprezentacji Polski siatkarzy, niezwykle utytułowany, był dziś moim gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i życzę wam wszystkim gorącego kibicowania i emocji sportowych związanych z Mistrzostwem Europy.
1: Tyle w magazynie, jeszcze więcej sportu. Usłyszymy się ponownie około 18.30 w Sporty 360, a na TOK 360 podsumowanie dnia zapraszam już teraz w imieniu Filipa Kekusza, Michał Waszkiewicz. Pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Środa, 9 września, minęło południe.
15: Kiedyś był tu znak stop. Każdy powinien się tu zatrzymać, mówi świadek zdarzenia.
14: Na początek w TOK 360 odwiedzimy miejsce tragedii na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w Mazowieckiem.
15: Gubi ich brawura, nonszalancja, zbyt duża pewność siebie i uśpiona czujność.
14: Zawodowy kierowca jest według statystyk najczęstszym sprawcą wypadków na kolei.
15: Miały być wprowadzone limity stawek godzinowych, miały być kontrole zarobków i czasu pracy medyków.
14: A tymczasem projekt w tej sprawie nie trafił jeszcze do Sejmu i to się w tym roku nie zmieni.
15: Mniej mięsa, więcej warzyw, mniej cukru, soli i tłuszczu.
14: Sprawdzimy, jak się gotuje obiady w szkołach według nowych zasad. To jest TOK 360, Marietta Wiśniewska
15: i Filip Kakusz.
14: Zaczynamy.
15: Nie żyje pasażerka pociągu relacji Lublin-Szczecin, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką.
14: Do zdarzenia doszło dziś koło Przysuchy w Mazowieckiem.
15: Kilka osób jest ciężko rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji, podinspektor Katarzyna Kucharska.
16: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
14: Nasz reporter rozmawiał z jednym z mieszkańców.
17: O, tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami, że tak powiem. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop. Ja uważam, że każdy powinien się zatrzymać przed... Czy to jest sygnalizacja? To jest tylko elektronika, uważam.
14: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem.
15: Do około 97% wypadków na przejazdach kolejowych dochodzi z winy kierowców, w tym kierowców zawodowych, wylicza rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
14: Niedaleko Przysuchy na Mazowszu pociąg wjechał w ciężarówkę. W wyniku wypadku zginęła, jak mówiliśmy, pasażerka. 6 osób zostało rannych, w tym 2 szczególnie ciężko. Kilkanaście innych zostało lżej poszkodowanych.
15: A informacje w tej sprawie zebrał Tomasz Fęska.
18: Na udzielanie pomocy poszkodowanym trwało około 1,5 godziny. Jedną z najciężej rannych osób zabrał z miejsca wypadku śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie jest jasne, dlaczego na trasie pociągu na przejeździe kolejowym znalazła się ciężarówka. Przejazd ten był niestrzeżony. Nie było na nim rogatek, ale była sygnalizacja świetlna. To rzecznik mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Darmofalski.
12: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu.
18: Razem z około 120 pasażerami na pokładzie. Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w ubiegłym roku na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 186 wypadków. W tym roku do końca sierpnia miało miejsce 138, mówi rzecznik UTK Tomasz Frankowski.
19: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Patrząc na te statystyki, mniej więcej 97% wypadków na przejazdach jest zawiniona przez kierowców, co jeszcze bardziej zatrważające, duża część tych kierowców to kierowcy zawodowi.
18: Ale Polska z blisko 12 tysiącami przejazdów kolejowych ma swoją specyfikę.
19: Jest takim krajem, gdzie te przejazdy kolejowo-drogowe są dosyć często, bo to jest około co 2 kilometry na sieci kolejowej średnio.
18: No, o klasie przejazdu, czyli o tym, czy posiada na przykład rogatki i sygnalizację lub tylko sygnalizację, albo też jest świateł pozbawionym, decydują zarządcy infrastruktury drogowej i kolejowej na podstawie natężenia ruchu. Wypadki na przejazdach odpowiadają za ponad 1/3 wszystkich wypadków na liniach kolejowych i za co czwartą ofiarę śmiertelną wypadków na kolei. Tomasz Fęskę, TOK FM.
14: A w reakcji na dzisiejszy wypadek Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiedział podjęcie akcji protestacyjnej.
15: Premier Donald Tusk chce pilnych prac nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wyjeżdżają na przejazdy kolejowe.
14: Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z przewidywaniami ekonomistów utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa Banku Centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe, przypomnijmy, raz na początku marca o ćwierć punktu procentowego.
15: Miały być gotowe we wrześniu. W zeszłym tygodniu miał się nimi zająć Sejm. Dziś na specjalnie zwołanym posiedzeniu Senat.
14: Tymczasem ustawy o wynagrodzeniach i zatrudnianiu lekarzy, które zapowiedziała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, nie zostały jeszcze nawet przyjęte przez rząd.
15: Skąd to opóźnienie i kiedy przepisy ograniczające zarobki medyków wejdą w życie? Oto reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski pytał rzeczniczkę klubu KO, posłankę Dorotę Łobodę.
20: Sama byłam zaskoczona wypowiedziami pani minister Grendy, która powiedziała o tym 12-miesięcznym vacatio legis, co jest rzeczywiście bardzo długim okresem. A wygląda na to, że zaskoczony jest również minister Domański i tutaj liczę na to, że jednak minister Domański będzie tą osobą, która jednak wypracuje jakieś porozumienie, które sprawi, że te projekty wejdą w życie szybciej.
21: Czy to nie jest tak, że wam niespecjalnie zależy na tym, żeby tą sprawę przed wyborami w jakiś sposób rozstrzygnąć?
20: Nie wiem, czy rzeczywiście rozpatrujemy to w kontekście wyborczym. Myślę, że to raczej ukłon pani minister zdrowia w stronę środowiska medycznego. Natomiast my przede wszystkim powinniśmy dbać o pacjentki i pacjentów, a minister Domański o budżet. Tutaj akurat te dwie sprawy się łączą. I raczej wypracowywać takie rozwiązania, które będą dobre dla budżetu i dla bezpieczeństwa pacjentek i pacjentów.
21: Czyli sugestie, które się pojawiają ze strony niektórych waszych koalicjantów, że być może zapadła decyzja o tym, że tą sprawę w jakiś sposób tak trochę zamrozimy, nie jest pani zdaniem słuszna.
20: Nie wiem, czy zapadła taka decyzja. Ja o niej nic nie wiem. Uważam, że powinniśmy jednak jeszcze popracować nad tym, żeby z jednej strony rozwiązania wprowadzane nie były wprowadzane w konflikcie ze środowiskiem medycznym, ale z drugiej strony, żebyśmy nie ulegali nadmiernie tej grupie, bo wiemy, że rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy, są po prostu dobre dla pacjentek i pacjentów i trzeba je wprowadzić.
15: Temat wynagrodzeń lekarzy pojawił się przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, która wybuchła na początku wakacji.
14: Koordynatorem SOR-u w tej placówce był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił na kontrakcie ponad 1,5 miliona złotych. I nie jest to pojedynczy przypadek, jeśli chodzi o publiczne szpitale w Polsce, a premier zapowiedział w lipcu, że taki proceder w ekspresowym tempie będzie ukrócony.
15: 14 lat więzienia. To łączna kara, którą wymierzył dziś sąd księdzu Jackowi K. z diecezji sosnowieckiej za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie pornografii dziecięcej.
14: Zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem ksiądz nie może zbliżać się do pokrzywdzonych, ma także wypłacić im zadośćuczynienie. Otrzymał również dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Proces był niejawny.
15: Do przestępstw dochodziło od 2008 roku do 2024 w miejscowościach, w których ksiądz rezydował, wykonując swoją posługę kapłańską czy naukę religii.
14: Jacek K. ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim. To z tamtejszej plebanii w październiku 2024 roku został wyprowadzony w kajdankach i trafił do aresztu. Ten proces dotyczył krzywd, które ksiądz wyrządził 7 osobom, mówi prokurator Bartosz Kilian.
0: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
14: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Ten proces to jedna z kilku spraw w toczącym się w prokuraturze okręgowej w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w tamtejszej diecezji.
15: Krakowianie powoli oswajają się z nazwiskami kandydatów na prezydenta miasta.
14: Z rozmów z nimi naszej krakowskiej reporterki Katarzyny Młynarczyk wynika jednak, że dla wielu ważniejsze od nazwisk są codzienne problemy Krakowa.
1: Jedni bez problemu wymieniają kandydatów, inni mówią wprost, że kampanii jeszcze nie śledzą i decyzje zostawiają na później.
22: Owca, nie za dużo potrafię wymienić. Gibała, Piątkowska, coś takiego, nie?
23: A ma pan swojego faworyta?
22: Przyznam się, że zobaczę na drugą rundę.
24: W ogóle się tym, szczerze mówiąc, nie zajmuję. I tak zawsze będzie tak samo.
1: Odpowiedzi na pytanie, co przyszły prezydent powinien zmienić, powtarzają się. Najczęściej chodzi o komunikację, ceny biletów, nieliczne miejsca parkingowe oraz strefę.
25: Używam samochodu służbowego, który się po prostu nie łapie do tej strefy. Musiałbym zainwestować kilkadziesiąt tysięcy w nowy samochód.
22: Na pewno strefa czystego transportu, opłaty parkingowe ogólnie, komunikacja.
26: Podjeżdżam pod dom własny i nie mam gdzie.
25: Z parkowaniem jest duży problem.
1: Spora część mieszkańców nie wierzy jednak, że po wyborach cokolwiek się zmieni. Niektórzy już dziś deklarują, że do urn w ogóle nie pójdą.
14: A to była Katarzyna Młynarczyk.
15: Mężczyzna, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dzisiaj przed sądem w Wejherowie.
14: W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu, drugi stracił nogę, dwaj pozostali trafili do szpitala. Na sali rozpraw był trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
27: Opis wypadku zawarty w akcie oskarżenia może wywoływać dreszcze. Pijany Marcin R. pędząc samochodem staranował kolejno czterech chłopców, mówi prokurator Bartłomiej Giesz.
28: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej. Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
27: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
29: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić.
27: Mówił, patrząc na obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i zapłakaną rodzinę tego, który nie przeżył. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Z Wejherowa Paweł Radzewicz, TOK FM.
15: Do Budapesztu trafił już wniosek polskiej prokuratury w sprawie przejęcia śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
14: Teraz to od węgierskich śledczych będzie zależało, kto będzie prowadził sprawę katastrofy, w której zginęło 12 osób. Marcin Starzec.
30: Wniosek o przejęcie śledztwa w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech złożyła prokuratura okręgowa w Krośnie, argumentując, że w katastrofie ucierpieli wyłącznie Polacy. Obecnie obie strony, polska i węgierska, prowadzą odrębne śledztwa, ale zgodnie z prawem unijnym taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność, mówi rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
31: Jeśli będzie decyzja pozytywna, to wówczas prokurator otrzymuje dowody zebrane do tej pory, do momentu przejęcia ścigania, a także przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana.
30: Chodzi tu o kierowcę autobusu, który od węgierskich śledczych usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i trafił do tymczasowego aresztu. Autokarem podróżowali pielgrzymi wracający z meczu Gorii. Wstępne ustalenia lokalnej policji wskazują, że przyczyną tragedii mogło być zaśnięcie kierowcy. Marcin Starzec, TOK FM.
15: W Dallas rusza dzisiaj dwudniowa konwencja Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu.
14: Dla republikanów coraz większym balastem jest prezydent Donald Trump, cieszący się rekordowo niskim poparciem. Tomasz Orchowski.
2: Trumpa pozytywnie ocenia tylko 33% Amerykanów. Tak wynika z badania Financial Times, Focal Data i trzech sondaży z rzędu przeprowadzonych przez Reuters i Ipsos. Amerykanie są rozczarowani prezydentem, który obiecywał poprawę sytuacji gospodarczej i koniec bezsensownych, niekończących się wojen. A wraz z Izraelem rozpętał konflikt z Iranem, trwający od ponad pół roku, który doprowadził do wzrostu cen paliw. Teraz Trump próbuje uciekać do przodu i robić wszystko, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od swoich porażek. Pilnie szuka sukcesu na arenie międzynarodowej. Z tym należy wiązać ostatnią misję jego wysłanników w Moskwie i Kijowie. Po niej prezydent USA miał rozmawiać z Putinem, doradca Kremla Jurij Uszakow. Rozmowa trwała godzinę, była konstruktywna i niezwykle szczera. Trump badał też teren, jeśli chodzi o możliwy sukces na Półwyspie Koreańskim, ale jako że konflikty łatwiej się wywołuje niż rozwiązuje, to prezydent USA nakręca też wojnę handlową z Kanadą. Waszyngton ogłosił zakaz importu szerokiego katalogu towarów z Kanady. To odpowiedź na kanadyjskie cła odwetowe wprowadzone w związku z opłatami przyjętymi przez USA. Tomasz Rychowski, TOK FM.
15: Narastają emocje wobec jadłospisów na szkolnych stołówkach.
14: Od 1 września ma być w nich mniej mięsa, więcej warzyw, w tym roślin strączkowych czy zup na wywarach warzywnych i to w dodatku od lokalnych dostawców. Do tego mniej cukru, soli i tłuszczu.
15: Czy łatwo jest gotować według nowych zasad? Czy trzeba wyrzucać niedojedzone posiłki i czy ich ceny pójdą w górę? W szkole podstawowej numer 81 w Łodzi pytał o to Bartosz Kądziołka.
3: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
4: Z której jesteście klasy?
3: 7 A.
5: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
6: Henryka Zwierzchowska, kucharka. Nie musi być mięso, tylko o to chodzi, czy dzieci chcą jeść.
4: A one chcą jeść, czy nie?
6: Powiem panu, że tak.
4: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
6: Tak.
4: Są jakieś zwroty?
6: O, no są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
4: Nie boi się pani na przykład tego, że więcej jedzenia się będzie marnowało?
6: Będzie się marnowało. Co ja zrobię, jak się będzie marnowało? Mnie najbardziej to, że rodzice wypróbują wrzesień i jak dzieci nie będą jadły, będą się wypisywać. I wtedy będzie dla mnie strata.
4: Teraz mamy pomidory za 7. Skończy się sezon, będą za 17. To ceny przygotowania tego wszystkiego wzrosną.
6: Ja wiem, że będzie wszystko droższe, no to wtedy zastąpimy czymś innym. Nie pomidorem świeżym, a zastąpimy pomidorem w puszce, pulpą. Trzeba sobie radzić jakoś. Ja mogę podnieść cenę, ale to nie wiem, czy rodzice zapłacą za te obiady.
14: Od 1 września zmiany obowiązują też w szkolnych sklepikach. W sprzedaży mogą być tylko te produkty, które mają określony zdrowy skład.
15: Na koniec jeszcze 1 000 000 złotych kary dla firmy, która skupuje od rolników zboże.
14: Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a przyczyną są niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Anna Gmitarek-Zabłocka.
7: Chodzi o zapisy związane z tym, że spółki nie interesowało, że było gradobicie czy susza, z czym rolnicy mierzą się coraz częściej. Rolnik podpisując umowę zobowiązywał się, że dostarczy zboże. Jeśli nie, musiał zapłacić karę, mówi szef UOKiK-u Tomasz Chrustny.
8: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
7: Dobrze, że była interwencja w tej sprawie i kara z Urzędu Ochrony Konkurencji, mówi z TOK FM prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek.
9: Trzeba przyznać też, że rolnicy nie czytają do końca tych umów, no i to się później mści.
7: Co kluczowe, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, w trakcie interwencji współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
14: W tej części TOK 360 to wszystko. Po informacjach o 16.20 Ekonomia 360 porozmawiamy także o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych po wypadku, do którego doszło dziś koło Przysłuchy.
10: Autopromocja.
15: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka ciekawych tematów.
11: Odwiedzi nas Kamil Białaszek i opowie o bardzo ciekawym krakowskim projekcie, w którym pożeni Schuberta z muzyką punkrockową.
15: Przyjrzymy się turystycznym walorom Słowenii
11: i zastanowimy się, kogo dzisiaj stać na studia.
15: W sobotę od 10 zapraszają Anna Sobańda i Rafał Turowski.
10: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
23: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
24: Kia. Movement that inspires.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Minęła 16.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa Polskiego Banku Centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Na 30 lat więzienia olsztyński sąd skazał Gabriela, który dwa lata temu w noc wigilijną zabił ze szczególnym okrucieństwem mężczyznę, który szedł na pasterkę. Powodem awantury było to, że Gabriel A. z kolegą pił przy drodze alkohol. Ofiara znalazła się w niewłaściwym czasie i niewłaściwym miejscu. Innego powodu agresji wobec niego nie było, powiedział sędzia prowadzący sprawę. Komisja Europejska chce ograniczyć najem krótkoterminowy w miastach, gdzie brakuje mieszkań. Przedstawiła dziś przepisy ułatwiające lokalnym władzom wprowadzenie ograniczeń takiego najmu, jeśli przyczynia się to do braku mieszkań i wzrostu ich cen. Przystępne cenowo mieszkania są jednym z najpoważniejszych wyzwań dla Europejczyków. W Rzeszowie z jednej z ulic, przy której mieści się szkoła, znikną samochody. Bez aut podjeżdżających przed szkołę, za to z drzewami, leżakami, a także miejscem do zabawy. Tak przez 2 tygodnie będzie wyglądać ulica Bernardyńska. Miasto sprawdzi, czy takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo uczniów. Pilotaż rozpocznie się za tydzień.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Szesnasta 22, czas na Ekonomię 360, w której pociągniemy temat, którym Monika Mroczko o 16.20 rozpoczęła informację.
33: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
35: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
2: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Stopy procentowe zostają bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej dziś nie zaskoczyła. Na razie raty kredytów też zostają więc bez zmian. Ale patrząc na to, co wycenia rynek, kredytobiorcy nie mogą spać spokojnie, mówił w południowym EKG Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.
3: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych, chociaż żeby być uczciwym, to muszę powiedzieć, że są bardzo różne scenariusze. Jak ekonomiści spodziewają się stabilnych stóp procentowych w tym roku i w pierwszej połowie przyszłego roku, a potem obniżek, ale z kolei rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych i to właściwie aż dwie podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej pół punktu procentowego, a więc te raty na razie stabilne mogą jednak wzrosnąć w kolejnych miesiącach. Jeżeli faktycznie, gdyby taka prognoza się sprawdziła, to właśnie co wynika z tych notowań kontraktów terminowych, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 złotych.
2: W grze wciąż jest też jednak scenariusz optymistyczny. Gdyby udało się jednak opanować wzrost inflacji wynikający z drogich paliw. Ekonomiści mówią, że w takim przypadku stopy przez najbliższy rok zostałyby na obecnych poziomach. I stało się. Ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę rosnącą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy e-petrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy do 7,89 zł średnio w skali kraju. Jeszcze mocniej w górę poszedł diesel o 36 groszy do 8,75. Rząd znów zabiera się za kolejny projekt ustawy dotyczącej kryptowalut, zapowiada minister finansów.
4: Trwają prace nad kolejnym projektem, który potencjalnie może być złożony. Ta decyzja jeszcze nie zapadła.
2: Andrzej Domański mówił o tym w Radiu Z. Po tym jak prezydent złożył swój projekt, po tym jak po raz trzeci zawetował propozycję rządu. Projekt prezydencki to wprawdzie niemal przepisana propozycja rządowa, ale z kilkoma poprawkami, które, co ciekawe, te przepisy zaostrzają, mówił w porannym EKG profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, z którym rozmawiał Maciej Głogowski.
5: Czyli panie profesorze, ten projekt, który przedstawili wczoraj współpracownicy prezydenta, jest bardziej restrykcyjny w porównaniu do pierwszej ustawy prezydenta i ostatniej ustawy rządowej, tak?
6: Tak, w niektórych wersjach tak, wprowadza trzy nowe kategorie odpowiedzialności karnej.
5: Dopytuję o to dlatego, że miałem wrażenie przez ten czas dyskusji o projektach rządowych, iż jednym z podstawowych zarzutów było właśnie to, że rząd chce być za bardzo restrykcyjny.
6: Tak, no bo to jest projekt rządowy, tylko przerobiony. To jest najbardziej restrykcyjna ustawa tego typu w całej Europie.
5: Czyli jak rozumiem, jest tak, że właściwie prezydent zakwestionował swoje poprzednie weta, pisząc bardziej restrykcyjny projekt?
6: Trochę tak.
2: A minister finansów Andrzej Domański dziś w Radiu Z mówił tak. Prezydent nie będzie ingerował w to, jak ten projekt wygląda. Nie tak wygląda proces stanowienia prawa, podkreślał szef resortu finansów. Polska wciąż jest wśród krajów Unii z raczej niższymi kosztami pracy, choć rosną. Teraz to 19 euro za godzinę pracy. Najniższe koszty pracy ma Bułgaria, 12 euro, a najwyższe Luksemburg. Tam to prawie 60 euro. Według Eurostatu koszty pracy obejmują zarówno pensje, jak i pozapłacowe koszty zatrudnienia, a więc składki społeczne, jakie płacą pracodawcy. Emerytury i renty mogą w przyszłym roku wzrosnąć bardziej niż pierwotnie zakładał rząd. Z powodu rozpędzającej się inflacji rosną już prognozy dla wskaźnika waloryzacji, a to przełożyłoby się na konkretne pieniądze dla seniorów, mówił w popołudniowym EKG Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy.
0: Dzisiaj to jest prognoza w okolicy 4%, co oznacza, że to najniższe świadczenie wzrosło było około 80 zł brutto w roku 2027.
2: Czyli w porównaniu z tym, co mamy teraz.
0: Tak, dokładnie tak, czyli dzisiaj to jest niespełna 1980 zł brutto, a po tej waloryzacji byłoby w okolicy 2056 zł brutto. To oczywiście ta najniższa emerytura.
2: Ale gdyby rzeczywiście ten wskaźnik waloryzacji prawie 4% mniej więcej się utrzymał, to te wyższe świadczenia, o jakiej skali wzrostu tam możemy mówić?
0: Jeżeli spojrzymy na świadczenie w wysokości 3000 zł brutto, to będzie w okolicy 3120 zł brutto po waloryzacji. Świadczenie 4000 to około 4158 zł brutto.
2: Przy czym to na razie prognozy. Ostateczna wysokość waloryzacji będzie znana na początku przyszłego roku. 4,31 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 3,70, a funt po 5,01.
33: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.

0: 16.29, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbiegiem Szyn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jedna osoba nie żyje, są też ciężko ranni po wypadku niedaleko Przysuchy w Mazowieckim, wypadku kolejowym, pociąg osobowy Intercity zderzył się z samochodem ciężarowym. Wypadek był tragiczny w skutkach, ale to nie znaczy, że był odosobniony. Do wypadków na przejazdach kolejowych dochodzi w Polsce regularnie. Ile było takich wypadków o podobnym scenariuszu na przestrzeni ostatnich dni?
1: No, generalnie mamy teraz pasmo wypadków na przejazdach kolejowych, właśnie wypadków powodowanych przez kierowców zawodowych prowadzących ciężarówki. Tylko we wrześniu mieliśmy najpierw poważny wypadek w Gdańsku, przy przystanku Gdańsk-Lipce. Ciężarówka zablokowała przejazd i wjechał w niego i w ciężarówkę wjechał pociąg Intercity. Potem w Suwałkach mieliśmy ciężarówkę, która wjechała pod pociąg towarowy jadący do granicy z Litwą. No i dzisiaj to najtragiczniejsze zdarzenie, bo tutaj mamy śmierć pasażerki, śmierć osoby podróżującej pociągiem. I no jest to, ja nie ukrywam, że jestem zdenerwowany tą sytuacją, ponieważ to nie jest też tak, że teraz mamy pasmo wypadków na przejazdach, tylko wypadki na przejazdach to jest problem na polskiej kolei od dawna. To znaczy w pamięci mam 2024 rok, lipiec, bardzo poważny wypadek w Ołtarzewie na linii Warszawa-Sochaczew. Kierowca ciężarówki wjechał na przejazd, mimo że tuż za przejazdem był korek, czyli on wiedział, że może nie móc kontynuować jazdy, czyli popełnił taki podstawowy błąd, który kierowcy zawodowemu nie przystoi. Tam zginął maszynista i wtedy to ta śmierć maszynisty spowodowała, że to naprawdę było takie wydarzenie, po którym i politycy, i wysocy funkcjonariusze, że tak powiem, Ministerstwa Infrastruktury, no mówili, że teraz zabiorą się za ten problem. I dlatego jestem zdenerwowany, że dzisiaj znowu premier
0: słyszymy,
1: mówi,
0: że Donald
1: teraz
0: Tusk zaostrzy przepisy.
1: No właśnie. I ja się zastanawiam, no a co się stało z tymi deklaracjami z 2024 roku? Czy znowu zaraz za dwa dni przejdziemy do porządku dziennego i zapomnimy o sprawie, a nie możemy zapomnieć o sprawie. Tym bardziej, że do tego wypadku doszło w warunkach obowiązywania na kolei stopnia alarmowego czarni. Ten stopień alarmowy został wprowadzony przez premiera w listopadzie 2025, po tym jak doszło do sabotażu i wysadzenia szyny pod Dęblinem, no przez osoby działające na zlecenie rosyjskie. I teraz jest moje pytanie takie. Mamy ten cały czas ten stopień alarmowy Charlie obowiązuje, on jest przedłużany co kilka miesięcy, na kolejnych kilka miesięcy. I ewidentnie najbardziej punktem zapalnym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na kolei, są przejazdy kolejowo-drogowe. I jakie działania są podejmowane w ramach stopnia alarmowego Charlie, żeby te przejazdy kolejowo-drogowe objąć szczególnym nadzorem? Bo tak jak ja poruszam się koleją, jeżdżę dużo i widzę, no to mamy rzeczywiście na peronach, w budynkach dworcowych, to zdarzają się patrole, strażnik ochrony kolei, policjant, żołnierz. No i główna ich aktywność to jest ganianie chłopczyków, miłośników kolei, którzy robią zdjęcia pociągom. Nie widziałem patroli na przejazdach kolejowo-drogowych w związku z obowiązywaniem specjalnych obostrzonych zasad bezpieczeństwa na kolei, no a ewidentnie to jest najpoważniejszy problem. To znaczy tam skutki zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym, nie tylko mówię o zniszczeniu infrastruktury, zniszczeniu taboru, zagrożeniu życia dla obsługi pociągu i pasażerów, ale także no to blokuje linię kolejową na wiele godzin albo nawet kilka dni. No czyli skutki takiego wypadku są porównywalne z efektami, jakie przyniósł ten sabotaż z listopada 2025.
0: Tak, i rozciągają się daleko poza rejon tego wypadku.
1: Tak. To dezorganizuje w ogóle ruch kolejowy w dużej części kraju. Ja nie chcę tutaj ferować jakichś teorii spiskowych, ale no jest to, są to zdarzenia, te zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych, które powodują sytuacje takie, jakbyśmy mieli sabotaż na kolei. No więc co się dzieje, i mam pytanie do rządu, do służb, na ile przejazdy kolejowe drogowe są objęte dodatkowym nadzorem w ramach obowiązywania alarmu Charlie, a drugie pytanie mam takie, w związku z tą zapowiedzią radykalnej zmiany przepisów, no taka zmiana przepisów, nie wiem czy radykalna, no była była opracowywana w 2025 roku, podwyższenie kar za wjeżdżanie na przejazd kolejowo-drogowy przy czerwonym świetle, nawet do odebrania prawa jazdy. No i nie zostało to wprowadzone, to wypadło z tego, czyli była pewna świadomość, że z tym problemem trzeba coś zrobić, ale nie wiem, czy pod wpływem lobbingu przewoźników drogowych, którzy mają silny lobbing i posłów w Ministerstwie Infrastruktury, to wyrzucono, czy po prostu uznano, że lepiej kierowców nie denerwować, mimo że mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy kompletnie, przynajmniej duża ich część, czy część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój na przykład.
0: I tu muszę się wtrącić, dlatego że mamy jeszcze minutę, a chciałbym zapytać o Związek Zawodowy Maszynistów, który bardzo szybko po tym wypadku zapowiedział protest, który ma skłonić rządzących do zmian właśnie, które mają poprawić bezpieczeństwo. Znaczy te zmiany, których się domagają maszyniści, to są zmiany, o których też mówił premier rządzący do tej pory?
1: To jest tak, że Związek Zawodowy Maszynistów jest takim wołającym na puszczy od dłuższego czasu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na kolei, różne jego aspekty. I no ja się nie dziwię, że maszyniści podejmują jakąś taką rodzaj akcji protestacyjnej, bo to nie jest tak, że oni dzisiaj to pierwszy raz zgłaszają. Oni od dawna zwracają uwagę także na problem tego, co się dzieje na przejazdach kolejowo-drogowych. I no mam nadzieję, że to wzmocnienie tego problemu, czy no jakieś wzmocnienie, zwracanie uwagi na ten problem również przez pracowników i związkowców, no spowoduje, że rzeczywiście tym razem w przeciwieństwie do poprzednich takich zdarzeń, nie zapomnimy o tym za dwa dni i nie będzie tak, że wszystko wróci do normy i będziemy czekać, jak zdarzy się kolejny wypadek na przejeździe kolejowo-drogowym.
0: Nie zapomnimy na pewno w Tok FM, bo jutro po godzinie 6.20 będziemy rozmawiali z prezesem Związku Zawodowego Maszynistów Leszkiem Miętkiem, a tymczasem bardzo dziękuję. Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn, był z nami.
1: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Miłki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days. W sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Co za dzień.
5: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert. Wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 16.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 14 lat więzienia, taką łączną karę wymierzył sosnowiecki sąd księdzowi Jackowi K. Prokuratura oskarżyła duchownego o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. Prokuratura zaznaczyła, że to jeden z najsurowszych wyroków dla duchownego za przestępstwa seksualne. Mimo to nie wyklucza apelacji. Sosnowiecka kuria wydała komunikat, w którym przeprosiła za zło doznane ze strony księdza i ponowiła apel o zgłaszanie nadużyć seksualnych. Czesi są partnerem Polski w staraniach o budowę gigafabryki AI. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że projekt jest dla Polski niezmiernie ważny. Gigafabryka to największy europejski program infrastrukturalny w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. Komisja Europejska planuje uruchomienie 7 obiektów na terenie wspólnoty. Celem jest stworzenie zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej umożliwiającej trenowanie i rozwój najbardziej wymagających modeli AI. Z autostrady A2 mają zniknąć nieużywane punkty poboru opłat. Niemal 10 milionów złotych ma wydać na to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wybrana firma będzie miała rok na usunięcie bramek.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: TOK 360, Filip Kekusz. Będziemy za chwilę rozmawiać z Wioletą Samborską, dyrektorką Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współautorką raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu właśnie o dezinformacji medycznej. Uniwersytet śledzi proces nabrzmiewania tegoż zjawiska i tego, jak wlewa się do obiegu informacyjnego. W czerwcu przygotował wraz z Media Board pierwszy raport o tym zjawisku, no, w którym, dodajmy, Radio TOK FM przodowało jako medium, które przedstawiało najwięcej materiałów, które tej dezinformacji mają postawić tamę. Teraz mamy z kolei barometr dezinformacji medycznej obejmujący czerwiec, lipiec i sierpień. No i właśnie, Wioleta Samborska jest z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Po co przygotowujecie taki raport? Żeby pokazać, jak bardzo jest źle, czy może systematyczne obserwowanie tej dezinformacji, wychwytywanie jej do czegoś nam się przyda?
7: Przede wszystkim nie chcemy badać, jak jest źle, chcemy zbadać, gdzie są źródła dezinformacji, zobaczyć, w jaki sposób reagują. I dla nas badawczo to jest niezwykle cenne, że możemy w danym konkretnym momencie poza rocznymi raportami dawać informacje o tym, co będzie. Jest teraz, ale też to, co będzie w przyszłości, ponieważ barometr, który przygotowaliśmy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Media Boardem, zawiera również rekomendacje, co będzie punktem zapalnym w przyszłości w zakresie dezinformacji medycznej.
6: Słabo mamy jakoś połączenia, ale spróbujemy kontynuować tę rozmowę, bo temat jest ważny. Pisze pani w tym raporcie, że dezinformacja medyczna to nie jest zbiór pojedynczych, przypadkowych mitów, że o, na przykład szczepionki są złe albo COVID nie istnieje, ale zwracają państwo uwagę na to, że jest to złożone zjawisko, które po prostu trudno wytępić ze względu na to, że ono ma wiele różnych korzeni i splata się w taką bardzo trudną do cyfrowania masę.
7: Tak, zwłaszcza, że to, co obserwujemy najbardziej, to jest to, że ta dezinformacja, czyli same teorie spiskowe już nie są najważniejsze. Najważniejsze w tym, co obserwujemy i w raporcie, i w barometrze, jest to, co się dzieje tu i teraz, czyli w lifestyle, ponieważ z naszych badań wynika, że 54% treści dotyczących dezinformacji medycznej to są dotyczące antyszczepionkowych tematów, natomiast 23% to są teorie żywieniowe, czasem maści diety, co oznacza, że dezinformacja medyczna weszła tak naprawdę do głównego nurtu debaty publicznej tylnymi drzwiami, czyli wszystkie polecenia, które mówią o lekarz ci tego nie powie, mamy rewelacyjny lek, który wyleczy twojego raka. To są te treści, które są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Natomiast one w lifestyle'u, czyli w naszej przestrzeni informacyjnej, istnieją codziennie i codziennie się z nią spotykamy.
6: I to jest taka debata, nie debata, pseudodebata, która toczy się przede wszystkim w portalach informacyjnych online i mediach społecznościowych, co jest kolejnym problemem, dlatego że no, tam nie ma kontroli treści ze strony administratorów bardzo często.
7: To, co też na co zwróciliśmy uwagę, to no, oczywiście nie jest zaskoczeniem, że spór, zwłaszcza zahaczający o politykę, sprzyja dużym zasięgom. Natomiast w ciągu dwóch dni, wtedy kiedy prezydent projekt ustawy nazywany Lex Szarlatan odesłał do Trybunału, następnego dnia był wybuch informacji dotyczących dezinformacji medycznej, bo to było prawie 2,5 tysiąca materiałów. Ale to, co zaobserwowaliśmy w barometrze, to jest to, że ta debata, ta dyskusja nie dotyczyła zdrowia, tylko została przesunięta na zakres dotyczący ograniczeń, reglamentowania zawodów dietetyka czy zielarzy. Czyli nie rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby nasze zdrowie było chronione, tylko rozmawialiśmy o tym, dlaczego będziemy się ograniczać. Czyli zepchnęliśmy i przestaliśmy się fokusować na najważniejszym temacie. I kolejna rzecz, co wyszło w raporcie, to możemy przygotować bardzo dobre, informacyjnie oparte na dowodach naukowych, medycznych artykuły, ale dyskusja o tym wchodzi do komentarzy. Tam też powinniśmy być obecni i być czujni, ponieważ to jest sfera, która dotychczas właściwie nas nie zajmowała. Teraz bardzo wyraźnie wyszło, że powinniśmy również tam pracować z dezinformacją medyczną.
6: I tutaj przechodzimy płynnie do zaleceń wynikających z Państwa badań, o których wspomniała Pani na początku. Wydaje się, że zwracanie uwagi komentującym jest bardzo, bardzo trudne, biorąc pod uwagę, jak szybko można komentarze w treści bezsensowne umieszczać. Ale jakie są inne zalecenia, biorąc pod uwagę to, co już Państwo wiedzą, co Państwo zaobserwowali?
7: Że mądre korzystanie mediów o dużym zasięgu, na przykład takie państwa, w naszym barometrze pokazało, że eksperci, którzy u państwa występują, dużą widoczność nauki. Nawet jeżeli bardziej wyglądają, to ta informacja oparta na studiach naukowych jest i głównego nurtu. Czyli to...
6: Oj, niestety, bardzo przepraszamy, ale musimy nieco przedwcześnie skończyć tę rozmowę, bo jakość jest taka, że po prostu trudno nam się w tym momencie porozumieć, ale pani wspomniała, Wioletta Samborska, dyrektorka Centrum

0: godziny przed rozpoczęciem starcia. U was czasu polskiego to będzie 2:30, u mnie 19:30, więc myślę, że około godziny 16, może 17 zacznie rzeczywiście pojawiać się prawdziwy tłum kibiców, no i też tej Polonii amerykańskiej, która czeka na to wielkie święto, bo też trzeba przyznać włodarzom Chicago Fire, że oni starają się co jakiś czas sprowadzić jakiegoś polskiego zawodnika, żeby zadbać tutaj o naszych rodaków. Był Przemysław Frankowski, był Kacper Przybyłko. Lata 90, końcówka w ogóle ubiegłego stulecia, to było istne szaleństwo, kiedy był prawdziwy tercet, a więc Nowak, Kosecki, Podbrożny i oni zdobyli tutaj jedyne jak dotąd mistrzostwo MLS w historii tego klubu. Dla przykładu tego, bo pytałeś mnie o to, czy jest ta atmosfera, czy jest podniosłość, to wczoraj byłem na baseballu, wybrałem się na White Sox i też mówię, kurczę, przecież tutaj baseball czy Chicago Bulls, a więc koszykówka, no to to są te dwie dyscypliny, które są bardziej wiodące i także właśnie dopiero około 2-3 godziny wcześniej pojawiali się fani w tych specjalnych koszulkach meczowych i rzeczywiście robiło się gorąco i głośno. To, co jest ważne, to kiedy spotkałem przypadkowo takiego przewodnika, który robił wycieczkę po Chicago dla małej grupy turystów z Polski, to wspominał o tym, że jego znajomi właśnie, którzy mieszkają na co dzień z Chicago, już dawno kupowali bilety, bo wiedzieli, że będzie komplet i później nie będzie się dało ich zdobyć.
1: Ostatnio Inter Miami i Chicago Fire zderzyły się ze sobą 2 miesiące temu, ale wtedy sytuacja była nieco inna, bo Lewandowski dopiero debiutował w tych barwach, a Messiego na murawie nie było. No ale możemy sobie na taką klamrę zrobić między tymi dwoma spotkaniami, dzisiejszym i tym sprzed kilku tygodni. Lewandowski pokazał się w Chicago Fire ze swojej najlepszej strony właśnie w ostatnim czasie?
0: Lewandowski myślę, że tak, bo on tutaj musi ciągnąć ten zespół. Strzelił już 6 goli dla nowego klubu w 12 występach. Oczywiście wydawało się, że za Lewem pójdą nazwiska takie mocne, jak to miało miejsce właśnie w Interze Miami, bo Messi sprowadził Suareza, Busquetsa, Albę. Ma przecież także ostatnio również w środku pola Casemiro. To są wielkie i uznane nazwiska z europejskiego futbolu, które na co dzień znaliśmy w Lidze Mistrzów. No Lewandowski takim magnesem jest dla polskiej publiczności, ale na razie nie przyszli tutaj jacyś jego kumple z drużyny z Borussii czy z Bayernu, więc gdybym ja powiedział Haile Selassie, to wy byście pewnie powiedzieli, że Kapuściński, że książki, a nie piłkarz. No ja naprawdę mam duże problemy z tym, żeby nauczyć się wszystkich zawodników, których ma tutaj Robert Lewandowski w Chicago Fire, ale powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj argentyńsko-polskie tango zatańczy para numer 9 i 10. To są te koszulki, które będą dzisiaj magnesem. To są te postaci galaktyczne. Myślę, że to może być w ogóle ostatnia konfrontacja tych dwóch zawodników na jednej scenie, bo no, Messi nosi się z zamiarem zakończenia kariery, także tej klubowej. Wiemy, że w reprezentacji już nie zagra. No i myślę, że cóż, choć nie Liga Mistrzów, choć nie Katar, nie Mundial, to będzie pojedynek właśnie z rodem takich największych scen futbolowego świata.
1: I to jest pytanie i o Lewandowskiego, i o Messiego w kontekście ich doświadczenia, dorobku, no i no, nie bójmy się tego także wieku. Czy oni jeszcze zachowują taką ikoniczność, są fetowani tak, jak byli w Europie, w Stanach Zjednoczonych i czy rzeczywiście to starcie jest traktowane no nie jako walka emerytów, ale walka sportowców i ikon futbolu?
0: W tym konkretnym starciu na pewno. W wielu innych meczach myślę, że nie obraziliby się dwaj panowie, gdybyśmy powiedzieli, że mają taką przyjemną emeryturę, bo to już nie jest ten poziom, nie jest ta intensywność, do której byli przyzwyczajeni właśnie w Lidze Mistrzów, w hiszpańskiej La Liga, czy w ogóle w meczach reprezentacji, ale dziś będzie na pewno mocno fetowany na pewno Robert Lewandowski. Doceniony zostanie Leo Messi, bo kiedy spotkałem Jesse w windzie, kiedy meldowałem się tutaj w hotelu, no to mówię, że jestem z Polski, że przyjechałem Lewandowski, wiadomo, piłka nożna, ale mówię, ale dla was piłka nożna to jest nic ważnego, u was to jest soccer. Nigdzie na świecie nie mówi się soccer, tylko u was. Mówię, pewnie pani nawet nie wie, kto to jest Leo Messi. Jak pan może tak powiedzieć? Leo Messiego znają wszyscy na świecie. I to mi się bardzo podobało, bo to była Jessie z Arizony, taka w takim kowbojskim kapeluszu. Miała już odpowiednie lata, gdzie pamiętała na pewno te najlepsze bendy muzyki country w latach świetności tego nurtu muzycznego. I to mi też gdzieś dało do zrozumienia, że przecież jest tutaj także duża grupa latynosów. Ja myślę, że też spokojnie będzie mnóstwo Argentyńczyków, którzy przyjechali tutaj za Interem Miami i przede wszystkim za Leo Messim. Wiadomo, że że mecz na Soldier Field, 62 tysiące kibiców, no to nie jest stadion piłkarski, tylko do futbolu amerykańskiego, to też jest taka specyfika, że w obrazku, nazwijmy to telewizyjnym, nie wygląda to aż tak ładnie wymalowane.

0: często linię do futbolu amerykańskiego i można się w tym wszystkim pogubić, ale na pewno skoro ekipa gospodarzy dzisiaj będzie miała w swoich szeregach lewego, to lewy będzie doceniany bardzo głośno, ale na pewno jestem przekonany, że Messi będzie miał swoich zażartych fanów.
1: Mecz Chicago Fire Inter Miami o 2:30 nad ranem polskiego czasu. Na pewno wrócimy do niego w sporcie, też o świcie w Radiu Tok FM. Mateusz Ligęza z Radia ZB był z nami. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A w studiu Karolina Lewicka, bo po godzinie 17 wywiad Dzień polityczny. Dobry. Dzień dobry.
2: Sporo już powiedziano o politycznym aspekcie afery Zonda Krypto, ale trochę w tle jest jej aspekt kryminalny. To przede wszystkim kwestia zniknięcia Sylwestra Suszka. Kilka dni temu w Polsat News zapytano Waldemara Żurka, czy ze śledztwa można wyczytać hipotezę, że założyciel giełdy prawdopodobnie nie żyje, i wówczas minister odparł: rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że jest to zabójstwo. Więc wrócimy do tego, co wiem o 10 marca 2022 roku, bo właśnie wtedy Suszek był żywy widziany po raz ostatni. To jest także sprawa zaangażowania świata przestępczego w giełdę. Wiele tropów wskazuje na to, że inwestorzy pojawili się zaraz na początku tego przedsięwzięcia i byli to bez wyjątku gangsterzy, bo na giełdzie świetnie można było wyprać brudne pieniądze. To jest też sprawa tego, że jak długo dobrze szło, były zyski, wszyscy zarabiali, tak długo trwała komitywa, wspólne przyjęcia, kupowanie apartamentów obok siebie w Alicante, wycieczki jachtami, uśmiechy na zdjęciach, które można zresztą do dziś zobaczyć w sieci. No a jak zaczęły się problemy, to przestało być miło i to towarzystwo zaczęło się bardzo ostro kłócić. No i jest jeszcze kwestia przywłaszczenia ogromnego majątku prywatnego. Suszka, dwie panie, Jaromira W. i Anna P., otrzymały już zarzuty właśnie w tej sprawie. I o tym wszystkim po 17:20 porozmawiamy z Jackiem Harłukowiczem, a już za moment Ryszard Petru z Klubu Centrum.
1: Karolina Lewicka zostaje z Państwem. Wywiad polityczny po informacjach o 17:00.
3: Autopromocja.
4: Jeśli jest błąd medyczny, to możemy iść do sądu. Ale wcześniej jest ubezpieczyciel. Każdy szpital, lekarz, pielęgniarka ma wykupione OC. Jak z tego korzystać? O tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. W czwartek po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś na razie bez zmian, ale Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe w czwartym kwartale tego roku o 25 punktów bazowych, napisał w swoich przewidywaniach główny ekonomista Banku Crédit Agricole Jakub Borowski. W komentarzu do decyzji Rady dziś, przypomnijmy, zakończyło się dwudniowe posiedzenie RPP, która nie zmieniła stóp procentowych. Ta referencyjna została utrzymana na poziomie 3,75%. Kar od 3 do 4 lat więzienia i po 60 tysięcy złotych grzywny chce prokuratura w procesie Polaka i dwóch obywateli Białorusi. Są oni oskarżeni o udział w przemycie właśnie z Białorusi papierosów z użyciem dronów. Nie przyznają się do winy. Ich obrońcy chcą uniewinnienia. Dziś przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończył się proces w tej sprawie. Wyrok ma być ogłoszony jutro. Cała trójka oskarżonych to mieszkańcy Białego Stoku. Obywatele Białorusi są w Polsce od lat, przebywają tu legalnie. Miejscowa prokuratura rejonowa zarzuciła im, że wzięli udział w nielegalnym sprowadzeniu do Polski za pomocą bezzałogowego statku powietrznego ponad 4,5 tysiąca paczek białoruskich papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość przemytu sięga niemal 100 tysięcy złotych. Obezwładnienie agresywnego napastnika w pociągu, wykrywanie narkotyków i tropienie ładunków wybuchowych były częścią ćwiczeń Policji i Straży Ochrony Kolei w Łodzi. Symulacja z udziałem psów służbowych miała doskonalić współpracę wszystkich służb. W ćwiczeniach, które przeprowadzono na bocznicy kolejowej i w pociągach Polregio w rejonie dworca Łódź Kaliska uczestniczyli i policjanci, kontrterroryści, funkcjonariusze oddziałów prewencji oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Najważniejszą rolę odgrywali jednak przewodnicy psów służbowych i ich czworonożni partnerzy. Jutro na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, na wschodzie będzie więcej przejaśnień. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, właśnie przelotne opady deszczu, maksymalnie od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 stopni na południowym wschodzie.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Wywiad polityczny.
13: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Ryszard Petru jest z nami, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Dzień dobry, Panie
14: witam
13: Pośle.
14: Witam serdecznie.
13: Widział Pan, Panie Pośle, drugi spot promujący Polskę w ramach międzynarodowej kampanii Polskiej Organizacji Turystycznej na zlecenie resortu sportu.
14: Przyznam Pani, że widziałem, wyłączyłem w trakcie, a potem, żeby się przygotować do naszego programu, obejrzałem go raz jeszcze do końca. Nie chcę oceniać
13: spotów.
14: Pierwsza
13: reakcja była właściwa.
14: Nie chcę... Wyłączyłem, bo wydawał mi się trochę taki banalno, ciężko, nudny. Natomiast nie wiem, czy politycy powinni oceniać spoty. No, wydaje mi się, że na świecie robią to w sposób lżejszy, bardziej atrakcyjny, ciekawszy.
13: No właśnie. Szaro-bura, reklama gofrów i dużo zbliżeń twarzy.
14: Co ja mogę powiedzieć? No, może robić to wrażenie na Polakach, ale to nie do Polaków powinno być skierowane.
13: No ja nie wiem, nie zrobiło. Na panu też nie.
14: Ja wyłączyłem. Wie państwo, wystarczy sobie włączyć często zagraniczne telewizje i różne kraje się w różny sposób reklamują. Wydaje mi się, że tam są bardziej takie z większym rozmachem i ciekawsze. Żeby o to, taki spod rozumiem ma spowodować, że mam pozytywne skojarzenia i jesteśmy zainteresowani
13: i zachęceni
14: wejściem głębiej w ten temat. No tutaj wydaje mi się, że te gofry rzeczywiście się
13: gofry dobre oczywiście, ja bardzo lubię.
14: Ale wracając...
13: Z cukrem pudrem.
14: Uważam, że nie politycy powinni oceniać spoty. Niemniej jednak mówię szczerze, mówię całkiem szpanii szczerze, w pierwszym momencie, kiedy mi gdzieś wskoczył ten spot w komórce, przerwałem jego oglądanie po kilkunastu sekundach, uznałem, że to jest nudne. Drugi raz zobaczyłem, że on jest ciężki i nie jestem pewny, czy to jest ten sposób, w jaki Polska się powinna reklamować.
13: Czekamy na trzeci. Z wielkim napięciem. Ustawa o kryptowalutach. Poważna sprawa, panie pośle, bo ostatnio jak minister Domański był pytany o ewentualne czwarte podejście rządu do uregulowania tej kwestii, to odpowiedział, ja bym szedł z tym samym projektem. Mamy też projekt Karola Nawrockiego. No i jak to ostatecznie będzie, bo na razie nie ma decyzji w ogóle, czy ten czwarty projekt rządowy będzie składany i procedowany. Natomiast ten drugi projekt Karola Nawrockiego jest.
14: Ponad 90% projektu prezydenckiego jest kopią projektu rządowego. Nie było prawdą, to co mówił chyba urzędnicy prezydenta Nawrockiego, cała narracja, że może być dużo krócej, a rząd robi za długi projekt. Projekt Nawrockiego jest prawie taki sam jak rządowy. Są naprawdę nieistotne różnice.
13: To co, przyjąć
14: jeden, jeden termin skraca z 6 do 3 miesięcy. To chodzi o witryny. Raz jest decyzja sądu, raz jej nie ma. No słuchajcie państwo, naprawdę to jest to samo. Znaczy ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że projekt prezydencki jest de facto taki sam jak rządowy z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu kryptowalutami w Polsce.
13: No to uchwalić go i wtedy mieć szansę na podpis?
14: W związku z tym, że to rządzi rząd, a nie prezydent, przepraszam, że nie może sobie uzurpować, że jest rządem, na pewno prezydenta trzeba konsultować w kwestiach, dobrze by było się konsultować w sprawach międzynarodowych i obronnych, uważam, że tutaj niekoniecznie przez media. Natomiast w tej sprawie, przepraszam bardzo, każdy kolejny prezydencki projekt jest coraz bliżej rządowego. Uważam, że należałoby zaapelować. Panie prezydencie, pana projekt jest prawie taki sam jak nasz. W związku z tym apelujemy, przyjmiemy jeszcze raz po raz czwarty ten projekt rządowy. Nie będziemy wokół tego specjalnie dużo gadać. A mam prośbę, że pan po cichu również, bez dużego gadania, podpisał to dla dobra Polski.
13: No nie,
14: Polaków.
13: Ale tutaj chodzi o kwestie godnościowe.
14: Jeżeli tak? Chodzi o kwestie godnościowe, nie mogę
13: prezydent
14: powiedzieć,
13: chce,
14: nie?
13: Żeby przyjęty został jego projekt, żeby było, że dobrze, że wetował projekty rządowe, no, bo one były złe, a jego projekt jest dobrym projektem.
14: No to jest wymuszanie, przekazanie władzy wykonawczej prezydentowi, bo on w każdej sprawie w ten sposób może zadziałać. Będzie jakąś sprawę w kółko wetował, mm-hmm. Na niej będziemy nam strasznie bardzo, bardzo zależało.
13: I w końcu wymusi na rządzie, żeby...
14: Że to jego projekt ma być przyjęty, przepraszam bardzo, to jest odwrócenie roli. No wie pani, zapewne pani pamięta, Lech Wałęsa też swego czasu chciał więcej władzy dla siebie jako prezydent. Uważam, że akurat w tym obszarze szanuję Lecha Wałęsę, ale to się źle na niego skończyło. Osobą, którego wtedy do tego namawiała, przypomnę, był Jarosław Kaczyński, jego najbliższy doradca. I teraz mam wrażenie, że ktoś chce zmienić system w Polsce. Oczywiście, jeżeli będzie decyzja Polaków, że zmieniamy konstytucję, robimy system prezydencki, rozumiem, że będzie taka decyzja. Ale na razie to jest system gabinetowo-rządowy. To parlament ustala, rząd proponuje ustawy, parlament i prezydent naprawdę, ja rozumiem, że może wetować, ale nie w sytuacji, kiedy jego projekt jest z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu kryptowalutami jest taki sam jak rządowy.
13: Czyli w naszym systemie parlamentarno-gabinetowym składałby pan raz jeszcze projekt rządowy do Sejmu, uchwalał i raz jeszcze testował Karola Nawrockiego.
14: Nie tyle testował, to zaapelowałbym tak teraz z tego miejsca o to, żeby już odpuścił. Panie prezydencie, jeżeli składa pan taki sam de facto projekt, proszę odpuścić. Proszę skupić się na innych elementach życia politycznego. To dla bezpieczeństwa Polaków. Przyjmiemy to, nie będziemy robić z tego wielkiej sprawy tak długo, jak pan po cichu też spokojnie ponad podziałami to podpisze i przejdźmy do innych ważniejszych
13: tematów. Ale Karol Nawrocki się wtedy zasmuci, że będzie rządu na wierzchu.
14: To rząd rządzi. A nie Karol Nawrocki. On nie rządzi, przepraszam.
13: A Szymon Hołownia też mówi, żeby z prezydentem porozmawiać.
14: Tutaj fundamentalnie się z kolegą Szymonem Hołownią nie zgadzam. Uważam,
13: a jest na zaskoczony jego postawą?
14: Jest na zaskoczony. Wydaje mi się, jakiś wpad, jakieś uwielbienie Karola Nawrockiego.
13: Myśli pan, że to tak daleko poszło?
14: Wydaje mi się, że jest jakieś swego rodzaju zauroczenie, może w ten sposób. Zauroczenie, sympatia olbrzymia ze strony Szymona Hołowni do prezydenta Nawrockiego, który z kolei uważam, że Szymona Hołownię cynicznie wykorzystuje. To jest stary numer, jesteśmy mili, dużo komplementów na pewno ze strony Nawrockiego w kierunku Szymona Hołowni, ale po co? Po to, żeby osłabić naszą część koalicyjną, no bo jeżeli...
13: A to by świadczyło o strasznej naiwności Szymona Hołowni. Niczego go nie nauczył ten przypadek z Adamem Bielanem i Kaczyńskim z czerwca ubiegłego roku?
14: Ciężko mi... Zakładam, że Szymon Hołownia ma dobre intencje na pewno, natomiast wydaje mi się, że przez jakąś taką swego rodzaju naiwność polityczną jest skłonny wierzyć dobre intencje Karola Nawrockiego w jego kierunku, a to jest przecież tylko po to, żeby właśnie w ramach obozu rządzącego naszego padło hasło konsultujmy z prezydentem wszystko, co robimy. No to jest znowu pomieszanie systemów. Nie ma takiej możliwości. Jeszcze raz podkreślam, prezydent powinien być na bieżąco informowany o kwestiach bezpieczeństwa i sprawach międzynarodowych, ale w drugą stronę również, jeżeli prezydent ma jakieś kontakty na przykład ze stroną amerykańską, też powinna ta linia informacyjna być cały czas włączona, ale nie musimy korzystać z mediów. Uważam, że to jest olbrzymi błąd, że Szymon Hołownia uważa, że Karol Nawrocki może być jakby jakimś swego rodzaju arbitrem, kimś ponad to wszystko. Jest elementem sporu, wytuje tyle ustaw, że pokazuje, że po prostu ewidentnie gra przeciwko koalicji 15 października i będzie chciał zrobić wszystko, żeby 27 roku wygrał Braun z Konfederacją i z dwoma PiS-ami. I mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Wiele na to wskazuje, że rozbita...
15: To jakby wystrzał wartości Bitcoina, czyli tej kryptowaluty, którą głównie obracała zonda krypto. Może będę używał tej jednej nazwy, chociaż w pewnym momencie Bitbay przekształcił się w zondę. Przekształcił się mniej więcej w tym momencie, kiedy właśnie w 2021 roku władzę przejął od Sylwestra Słuszka pan Przemysław Kral. To przekazanie tej władzy też było bardzo ciekawe, ponieważ Sylwester Słuszek, mimo tego, że no, teoretycznie i tak publicznie przekazał ją w sposób pokojowy, nagrał taki film, w którym dla pracowników giełdy, w którym zachwala talent swojego następcy, mówi o pokojowym jakby przekazaniu spółki i władzy nad nią, ale wcześniej odbył prywatną rozmowę z Przemysławem Kralem, w którym żalił mu się, że zostaje odsunięty od giełdy, że zostaje pozbawiony w niej władzy.
13: Że nie rozumiał, dlaczego to się dzieje. Kral mu odpowiadał, że no, taka jest wola inwestorów, tak, więc żeby nie mieć pretensji do niego.
15: Tak, odpowiedział, że taka jest wola inwestorów i to jest moim zdaniem w całej tej sprawie kwestia podstawowa. Myślę, że wyjaśniana już nie tylko przez dziennikarzy, ale myślę, że taką wiedzę posiada już również prokuratura. A chodzi o to, że ani Sylwester Słuszek, ani Przemysław Kral nie byli w rzeczywistości osobami, do których giełda Zonda Krypto należała, czy była przez nich zarządzana. Byli, krótko mówiąc, słupami. Być może jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Najogólniej rzecz biorąc, osób wywodzących się z półświatka przestępczego, różnych grup z Górnego Śląska i z Krakowa.
13: To panie redaktorze, to może od razu, zaraz wrócimy do kwestii zaginięcia, zamordowania Sylwestra, tak, Suszka, bo ja czytałam pański artykuł, w którym pan odtwarza dzieje Zondy, że są młodzi ludzie, Sylwester Suszek, jego przyjaciele Mateusz Bajer i Jacek Rogosz, mają pomysł kopania kryptowalut, a potem mają pomysł, żeby założyć giełdę, która będzie tymi kryptowalutami obracać. No ale jak rozumiem, kiedy chce się założyć taki biznes, to zawsze na biznes potrzebne są pieniądze. Czy te pieniądze od środowiska przestępczego pojawiają się zaraz na samym początku, kiedy ta giełda w 2014 roku powstaje?
15: Tak, to się dzieje na samym początku, bo tutaj warto zaznaczyć, że to jest dość umowne określenie, że panowie powołują spółkę. Ta spółka w rzeczywistości, tutaj doszło do takiej sytuacji, że panowie kupili już funkcjonującą spółkę, przejęli, zmienili jej nazwę na BitBay i już od samego początku wprowadzony do tej spółki został człowiek związany z bardzo znaną na Śląsku postacią. Mówię o Romanie Rzet, tym, który w poniedziałek wieczorem został tymczasowo aresztowany. To jest mężczyzna znany z wielu przestępczych działań prowadzonych na Śląsku. On wyłożył pieniądze na funkcjonowanie i rozwój spółki BitBay.

0: wprowadzając w zamian, wprowadzając do niej swojego słupa, tak będzie chyba najłatwiej wytłumaczyć, swojego człowieka, który...
1: Który miał pilnować interesu, tak? Jak rozumiem.
0: Tak, ale jednocześnie objął w niej dość pokaźny pakiet, bo 35% udziałów i zajmował stanowisko wiceprezesa poprzez tego człowieka. Roman Rzet nie tylko pilnował, ale sprawował rzeczywistą władzę w giełdzie Bitbay. Tak? To był pierwszy z osób ze świadka przestępczego związany z Bitbayem, który pożyczył pieniądze, ponieważ później...
1: Pojawi się później słynny maniek, Marian W.
0: Tak, później w giełdę inwestują kolejni, no trzeba powiedzieć przestępcy, bo to osoby z wyrokami na koncie, w tym no najsłynniejszy w cudzysłowie Marian W., pseudonim Maniek. Tutaj dochodzimy bezpośrednio do tego, co się stało, albo może inaczej, do zaginięcia Sylwestra Słuszka, bo to właśnie umownie mówiąc w bazie pana Mańka Sylwester Słuszek widziany był po raz ostatni. Mówię umownie, ponieważ Marian W. w oficjalnym biznesie również posługiwał się, znowu to nieładne słowo, słupami. Jego słupem była również już aresztowana Anna P. To jest kobieta zatrzymana kilka dni temu, osadzona w areszcie tymczasowym. To właśnie na tą panią zarejestrowana jest spółka, która jest właścicielem tej bazy paliwowej, w której po raz ostatni widziany był Sylwester Słuszek, a w której wcześniej widywany był wielokrotnie, bo właśnie tam parkował te swoje wszystkie drogie, wypasione samochody. Tam również przechowywał swój helikopter, tą pasję do latania dzielił właśnie z Marianem W. No wieść niesie, że panowie poznali się właśnie na kursie latania. I tutaj ważne również zastrzeżenie, to właśnie pan Marian W. poznał najpierw Sylwestra Słuszka, a później wprowadził do jego spółki pana Przemysława Krala. Pan Przemysław Kral był wcześniej no nie za bardzo znanym adwokatem ze Śląska. Tyle istotnym dla tej historii, że w różnych wcześniejszych konfliktach z prawem Mariana W. Bronił go, czy też był jego pełnomocnikiem.
1: Tak? To siostra pana Słuszka mówiła, że brat miał wpisanego Przemysława Krala w komórce jako adwokat od Mańka. Więc
0: tak.
1: Nawet właśnie tak figurował w telefonie. Ale to wróćmy teraz w tej części naszej rozmowy, panie redaktorze, do tego mojego pierwszego pytania. Dlaczego chciano, postanowiono usunąć Słuszka?
0: No właśnie. I tutaj ja nie do końca zgadzam się z takim postawieniem sprawy, że ktoś miałby usunąć Sylwestra Słuszka, bowiem z moich ustaleń czy rozmów z osób zarówno z prokuratury, czy znających zebrany materiał dowodowy, ale również osób z tego krakowsko-śląskiego półświatka, tak naprawdę nie został na Sylwestra Słuszka wydany żaden wyrok, ale ani nie doszło do egzekucji na nim. Według moich rozmówców jego śmierć, bo nikt nie ma wątpliwości, że Sylwester Słuszek nie żyje, była skutkiem pewnego, no, trzeba powiedzieć, chyba wypadku, tak? Ktoś mógłby drastycznie powiedzieć wypadku przy pracy. O co chodzi? Kiedy Sylwester Słuszek rok wcześniej przekazał stery w zakładanej przez siebie giełdzie, okazało się, że nie przekazał swojemu następcy, a tak naprawdę ludziom, którzy za nim stali, czy też ludziom, którzy rościli sobie pewne prawa do giełdy, ponieważ w pewnym momencie, kiedy ona zaczęła przynosić po roku 2020 ogromne, idące w setki milionów złotych dochody, no to osoby, które wcześniej wykładały na nią, na jej funkcjonowanie pieniądze, zaczęły domagać się po prostu udziału w zyskach. Chciano podzielić po prostu tą kurę znoszącą złote jajka.
1: Były ostre kłótnie o to. Ale teraz dokończmy proszę ten wątek. To znaczy uważa pan, że on mając w dyspozycji te 4,5 tysiąca bitcoinów o wartości ponad 300 milionów dolarów,
0: tak? O ten słynny portfel, o którym wspominał kiedyś pan Przemysław Kral.
1: W kwietniu tego roku, kiedy to było ostatnie wideo przed jego zniknięciem.
0: Według moich rozmówców próbowano od Sylwestra Suszka wydobyć klucz. Nie wiem, czy do tego portfela, czy w każdym bądź razie chodziło o pieniądze, które spółki Zondy Krypto cały czas kopały kryptowaluty, a Sylwester Suszek uznał, że to, co zostało wykopane za jego prezesury, no należy się jemu. No, innego zdania byli rzeczywiści właściciele i zarządcy BitBay Zondy Krypto. I według moich rozmówców doszło do próby takiego fizycznego wyciągnięcia od niego tych informacji i krótko mówiąc podczas tej, czuję się niekomfortowo mówiąc, bo mam na myśli, bo mówiąc o próbie, mam na myśli po prostu torturowanie Sylwestra Suszka. Sprawy wymknęły się spod kontroli i na skutek tych właśnie podejmowanych prób zmuszenia go do współpracy najprawdopodobniej Sylwester Suszek zmarł, tak twierdzi kilku moich rozmówców, tak jak mówiłem, zarówno z tego świata przestępczego, jak i z prokuratury.
1: Jacek Harukowicz z Onetu z nami zostaje. Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Czy twoje dziecko ma swoją ulubioną książkę?
4: A może nie lubi czytać lub czyta rzadko?
3: Jak zarazić dziecko miłością do książek i co mu daje czytanie?
4: Zapytamy w czasie rodziców. W sobotę o 13:00.
3: Ula Malko
4: i Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
14: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 17.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Projekt prezydencki jest de facto taki sam jak rządowy, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru. Polityk odniósł się do złożonego przez Karola Nawrockiego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów.
18: Należałoby zaapelować. Panie prezydencie, pana projekt jest prawie taki sam jak nasz. W związku z tym my przyjmiemy jeszcze raz po raz czwarty ten projekt rządowy. Nie będziemy wokół tego specjalnie dużo gadać, a mam prośbę, żeby pan po cichu również bez dużego gadania podpisał to.
17: Tymczasem nad kolejnym projektem ustawy o kryptoaktywach pracuje także Rada Ministrów. Rządowa propozycja trzykrotnie spotykała się dotychczas z wetem prezydenta. Zarówno rządowa, jak i prezydencka. Propozycja umożliwiają Komisji Nadzoru Finansowego blokowanie rachunków pieniężnych i czasowe wstrzymywanie określonych transakcji. Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w wyniku uderzenia rosyjskiego bezzałogowca w 8-piętrowy blok w Kijowie. Był to już drugi dziś atak dronowy na cywilne budynki. Ogółem poszkodowanych zostało 10 osób. Stanowisko Polski w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej było tematem dzisiejszych rozmów szefa Rady Europejskiej z premierem Donaldem Tuskiem. Antonio Costa przygotowuje szczyt budżetowy, który odbędzie się 15 i 16 października w Brukseli. Na szali jest prawie 2 biliony euro, w tym 123 miliardy euro dla Polski. Costa odwiedził już połowę unijnych krajów, ale przed nim jeszcze ważne przystanki Madryt, Berlin i Lizbona. W ostatnich 6 latach stan zatrudnienia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zmniejszył się o prawie 22%. Mówił dziś w Senacie zastępca szefa tej służby Cezary Luba. Przekazał, że na koniec zeszłego roku w CBA pracowało ponad 1100 osób, a liczba wakatów wyniosła 24%. W 2025 roku jednostka biura prowadziła ponad 550 spraw operacyjnych. 290 z nich wszczęto, a ponad 300 zakończono. Władze szwedzkiego resortu edukacji chcą wycofania ze szkół laptopów i tabletów, jakie mają do dyspozycji uczniowie. Władze uznały ekrany za przyczynę historycznie złego wyniku szwedzkich 15-latków w badaniu PISA. Wskazują one, że wśród szwedzkich uczniów poważnie pogorszyła się umiejętność czytania ze zrozumieniem. Co trzeci 15-latek nie osiąga podstawowego poziomu czytania ze zrozumieniem. Od 18 do 21 stopni pokażą jutro termometry w kraju. Ochłodzenie to efekt deszczowego frontu, który nocą przetoczy się przez Polskę. Padać i grzmieć może praktycznie wszędzie. Jutro deszcz już tylko we wschodniej połowie kraju.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami redaktor Jacek Harłukowicz, Onet.pl. Raz jeszcze dzień dobry.
19: Raz jeszcze dzień dobry.
1: Rozmawiamy o aspektach kryminalnych afery Zonda Krypto. Pan, panie redaktorze, mówił przed informacjami, że według pańskiej wiedzy rozmów z licznymi osobami z tego środowiska, jak rozumiem, także przestępczego, na Sylwestra Suszka nie został wydany wyrok i nie przeprowadzono egzekucji, tylko chciano odzyskać od niego bitcoiny, które wykopał sobie w trakcie zarządzania giełdą, 4,5 tysiące bitcoinów wartych 330 milionów dolarów i do których to bitcoinów rościł sobie Sylwester Suszek Prawa, z którymi to bitcoinami, czyli z tym portfelem odszedł po prostu w maju 2021 roku z giełdy, bo został zastąpiony Przemysławem Kralem. No i chciano od niego odzyskać kod dostępu. Prawdopodobnie była to próba wymuszenia torturami. To wszystko się wymknęło spod kontroli i po prostu Sylwester Suszek został zamordowany. Nikt nie wierzy, mówił pan, panie redaktorze, że Suszek mógłby gdzieś żyć, tak, ze zmienioną tożsamością, pod zmienionym nazwiskiem. To są takie opowieści jak w stylu Elvis Presley, wiecznie żywy.
0: Pan Kral swego czasu próbował taką opowieść snuć, ale to rzeczywiście chyba nie ma żadnego związku.
1: Tak, w tym ostatnim nagraniu przed swoim zniknięciem w kwietniu apelował wręcz do Sylwestra Suszka, żeby ujawnił te kody dostępu, bo wtedy można byłoby zwrócić pieniądze tym, którzy w giełdę Zonda Krypto zainwestowali. Chciałabym jeszcze wrócić do takiego momentu, kiedy zaczyna się ta kłótnia tych wszystkich, którzy najpierw, jak rozumiem, prali brudne pieniądze i zarabiali gigantyczne pieniądze na tej giełdzie, a potem zaczęły się też problemy, bo zaczęły się problemy takie prawne, trzeba się było wynieść z Polski, najpierw na Maltę, potem do Estonii, potem, jak rozumiem, ten kurs Bitcoina też nie był taki fenomenalny, tylko Bitcoin zaczął tracić na wartości. Pan mówił o tych kłótniach, czyli najpierw o chęci podziału tej kury znoszącej złote jajka, ale też wcześniej powiedzmy o tym, że to było towarzystwo tak mocno zblatowane zabawowo, rozrywkowo, rodzinnie, że oni tak żyli ze sobą dość blisko wszyscy.
0: No tak, to szczególnie, bo tutaj należy wyodrębnić niejako dwie, a być może nawet trzy grupy przestępcze. No powiedzmy dwa takie środowiska. Środowisko śląskie to jest to środowisko związane, mam na myśli Mariana W., pseudonim Maniek, a z drugiej strony mamy, teoretycznie też związanego ze Śląskiem, pochodzącego z Bytomia, Romana Rzet i jego przyjaciół z Krakowa, ci z kolei ludzie z przestępczych struktur z Krakowa mają kolegów gdzieś tam dalej w Polsce, również poważnych gangsterów. Tam przy okazji Zondy Krypto wypłynęło również nazwisko pana Marka E., pseudonim Oczko, słynnego już dość w zaawansowanym wieku gangstera ze Szczecina. Ci ludzie rzeczywiście znali się między sobą, szczególnie ta część krakowska, to są ludzie, którzy znają się od lat, przyjaźnią, często odbywali wspólne wyroki, ale co ciekawe również gustowali w jednym z rejonów Hiszpanii i tam wiele z tych osób kupiło sobie bądź to apartamenty, bądź to domy. No, w pewnym momencie, kiedy do gry wchodzę, zresztą ta współpraca pomiędzy Marianem W. i Sylwestrem Suszkiem też w pewnym momencie, do pewnego momentu rozwijała się bardzo dobrze. Rzeczywiście Sylwester Suszek jakby przedstawiał Mariana W. jako swojego przyjaciela. Jest takie słynne zdjęcie, ja je publikowałem w Onecie, z takiej imprezy z okazji chrzcin dziecka Sylwestra Suszka i tam na tym zdjęciu są wszyscy główni bohaterowie tego dramatu. Jest pan Przemysław Kral, jest aresztowany Roman Rzet, jest również pan Marian W., pseudonim Maniek. Jest kolejna osoba, o której chociaż nie, tam nie ma chyba na tym zdjęciu pana, o którym jeszcze nie

0: ostatnia przygoda z prawem tego pana, z tego co pamiętam, skończyła się umorzeniem ze względu na przedawnienie przedstawionych mu zarzutów i przeciągłość śledztwa i procesu, który się toczył. To był proces dotyczący jego działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, tak zwanej grupie Pyzy. To jest z kolei takie środowisko związane z pseudokibicami jednego z krakowskich klubów. Więc byli to ludzie, którzy spędzali razem czas, znali się, ale jednak kiedy do gry weszły naprawdę kolosalne, ogromne, bajeczne pieniądze, no to tutaj zaczęły się po prostu spory. No.
1: To właśnie Tomasz D., czyli pan Kaczka, zażądał 25% udziału w BitBayu. Była taka kłótnia, Marian W., czyli Maniek, nie chciał się zgodzić. No i wtedy właśnie też doszło do zmiany oficjalnej władzy. Chciałabym pana zapytać, panie redaktorze, o Przemysława Krala, bo on jest kolejnym słupem, tak jak pan powiedział, tak jak i słupem był Sylwester Suszek, nie jest właścicielem tejże giełdy. Kiedy ta giełda padła, to czy Kral miał powody do niepokoju? Bo rozmawiałam z prokurator Ewą Wrzosek ostatnio i pytałam, kogo boi się pan Przemysław Kral, i pani prokurator odpowiedziała, że chyba bardziej boi się tych gangsterów niż prokuratorów polskiego państwa. Bo też myślałam sobie o tym, że jeżeli ktoś, tak jak Przemysław Kral, nie ucieka po prostu z tobołkiem, w który pochwycił parę niezbędnych rzeczy, tylko przygotowuje sobie grunt pod taką ucieczkę, ma obywatelstwo Izraela, to państwo niechętnie wydaje swoich obywateli, tak? Kupuje tam stosowne lokum, które sobie remontuje, no to szykuje sobie jakąś przyszłość. Aż tu nagle po prostu odczuwa nieprzepartą chęć zwierzeń przed prokuratorem, no to musi być jakiś powód. Albo to jest nadzieja na to, że będzie jakaś korzyść, ale jaka może być korzyść z rozmowy z prokuratorem? Więc
0: strach. Jakaś może być.
1: No jakaś może być, tak, że nie cały majątek mu zabiorą, może na przykład.
0: Oczywiście. To już staram się to wytłumaczyć. To bo ważne zastrzeżenie, kiedy Przemysław Kral wyjeżdża z Polski, to nie wyjeżdża sam, tylko razem z nim tą Polskę opuszcza Marian W., pseudonim Maniek. Oni funkcjonują przez pewien czas razem, widywani są razem zarówno w Monako i w
1: Dubaju
0: Nicei, kupują. Ale tak, zaraz przejdziemy do Dubaju. Mają tam domy, apartamenty. Zonda Krypto funkcjonuje dość prężnie w tamtej okolicy, organizuje różnego rodzaju imprezy i no, my jesteśmy w posiadaniu zdjęć, na których dał się sfotografować, to nie jest zbyt częste, pan Marian W. Zresztą mamy też takie zdjęcia z ich wspólnych biesiad czy podróży, co pokazuje, że oni byli
1: dość blisko ze sobą. Tak, tylko ja jeszcze jedną rzecz wyjaśnię, żeby ona była jasna. To jest ten czas, kiedy rzeczywiście Przemysław Kral, no i pan Maniek bawią za granicą, ale to jest jeszcze ten czas, kiedy giełda działa. No pamiętamy na przykład, że pan Kiesiewicz musiał lecieć, żeby podpisać umowę sponsorską z Zonda Krypto do Monako, ponieważ pan Suszek już nie wracał na wszelki wypadek do kraju. Tak?
0: Na wszelki wypadek nie pokazywał się w
1: kraju. Ja mówiłam o tym zniknięciu Krala już, kiedy giełda pada i on po prostu...
0: To już przeskakujemy do początku tego roku, a w zasadzie te problemy gdzieś tam zaczęły się na przełomie roku ubiegłego i obecnego. I ja tutaj chyba zgadzam się z tym, co pani redaktor cytowała ze słowami pani prokurator Wrzosek. Rzeczywiście z moich informacji również wynika, że pan Kral bardziej obawia się rzeczywistych szefów Zondy Krypto niż odpowiedzialności karnej. Ta odpowiedzialności karnej wynikającej z upadku giełdy i tego, że przestała ona wypłacać pieniądze swoim inwestorom. Bo no myślę, że nie uniknie pan Kral wyroku za swoje zaangażowanie w Zondzie Krypto. Natomiast no, decydując się na współpracę z prokuratorą, moim zdaniem osiąga dwa cele. Po pierwsze, współpracując i działając, no to tak mówiąc kolokwialnie, w ramach 60, czyli małego świadka koronnego, może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie

0: kary w zamian za składane w tej sprawie wyjaśnienia. Ale z drugiej strony wiem nieoficjalnie, że pan Kral jest obecnie chroniony przez polskie państwo, ponieważ jego bezpieczeństwo jest fizycznie zagrożone. No, pan Kral, decydując się na współpracę z prokuraturą, wystąpił niejako przeciwko swojemu promotorowi, mam na myśli pana Mariana W. No, nie wiem, jaką wiedzą pan Kral dysponuje na temat zaginięcia swojego poprzednika, no ale niewątpliwie musi zdawać sobie sprawę z tego, że ma do czynienia z dość bezwzględnymi przestępcami i, krótko mówiąc, no ma się czego obawiać, bo przecież kiedy Zonda Krypto przestała funkcjonować, i tutaj jakby możliwe są dwa scenariusze, mam nadzieję, że będą wyjaśnione przez prokuraturę.
1: To już króciutko, bo musimy kończyć.
0: Króciutko, no przecież giełda mogła rzeczywiście albo upaść, albo ktoś w pewnym momencie mógł dojść do wniosku, że no dobrze, mamy na kontach tyle i tyle zainwestowanych pieniędzy, zakręcamy kurek, keszujemy się i koniec interesu. W obu tych przypadkach, no pan Kral, mówiąc brutalnie, nie jest tym rzeczywistym zarządcą giełdy Zonda Krypto do niczego potrzebny. Natomiast no, jest dysponentem ogromnej wiedzy, która może być w przyszłości wykorzystana przeciwko rzeczywistym kierownikom tego procederu.
1: Jacek Harułkowicz, Onet.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Krzysztof Olesiewicz. O 18:00 na antenę wraca TOK 360. Gościem Filipa Kekusza będzie m.in. dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Środa, 9 września, minęła 18.
16: Kierowca betoniarki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim.
15: W katastrofie zginęła jedna osoba, kilka jest w stanie ciężkim.
16: Tiry jeżdżą tutaj z taką prędkością, że też dziwne, że nie zajęła się tym jeszcze policja.
15: Mówią świadkowie tragedii na torach.
16: Cena diesla w historii notowań portalu ePetrol bije rekordy.
15: Rośnie też cena 95 i LPG. Za chwilę więcej o tym, jakie są dalsze prognozy. To jest TOK 360, Marieta Wiśniewska
16: i Filip Kakusz.
15: Zaczynamy.
16: To kierowca betoniarki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim.
15: Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił. Nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w stanie ciężkim.
16: Mówi prokurator Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu.
17: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
16: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała.
15: W kabinie maszynisty była kamera. Prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa.
16: A miejsce, w którym doszło do wypadku, jest niebezpieczne, tak mówią nam mieszkańcy okolicy.
18: Widok makabryczny. Nie spodziewałem się takiego widoku przyjeżdżając tutaj, ale jak spojrzałem na te dwa wagony pierwsze, no to naprawdę tyle lat, co żyję, jest tu kopalnia piachu. Powiem panu, że tiry jeżdżą z taką prędkością, że ja się dziwię, że policja w ogóle nie zwraca na to uwagi, że mieszkańcom to nie przeszkadza. Wiadomo, nie ma znaku stop czerwonego, więc nie ma obowiązku zatrzymywania się, ale nie zatrzymują się. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać. Ale jeżeli jedzie przez wieś, ograniczona jest prędkość maksymalna dozwolona jest 50 km na godzinę, no to znacznie przekraczają tą prędkość.
15: Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówił w TOK FM redaktor naczelny dwumiesięcznika z biegiem szyn Karol Tramer.
19: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
15: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem.
16: Na tragedię reaguje też rząd w trybie pilnym, przygotowywany planowane jest ustawowe zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych. Tak napisał w serwisie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska zmiany te będą mieć charakter radykalny, a priorytetem będzie zwiększenie bezpieczeństwa.
16: Zarówno prezydent, jak i rząd mają kolejne swoje projekty prawa regulującego rynek kryptoaktywów.
15: Wczoraj prezydencki projekt wpłynął do Sejmu po tym, jak Karol Nawrocki 3 razy zawetował propozycję gabinetu Donalda Tuska. Ten jednak przygotowuje kolejny projekt rozwiązań.
16: W wywiadzie politycznym TOG FM Ryszard Petru wzywał głowę państwa do porozumienia.
13: Każdy kolejny prezydencki projekt jest coraz bliżej rządowego. Uważam, że należałoby zaapelować. Panie prezydencie, pana projekt jest prawie taki sam jak nasz. W związku z tym apelujemy, przyjmiemy jeszcze raz po raz czwarty ten projekt rządowy. Nie będziemy wokół tego specjalnie dużo gadać. A mam prośbę, że pan po cichu również, bez dużego gadania, podpisał to dla dobra Polski.
20: No nie, Polaków. Ale tutaj chodzi o kwestie godnościowe.
13: Jeżeli tak. Chodzi o kwestie godnościowe, nie ma...
20: Prezydent chce, żeby przyjęty został jego projekt, żeby było, że dobrze, że wetował projekty rządowe, bo one były złe, a jego projekt jest dobrym projektem.
13: No to jest wymuszanie, przekazanie władzy wykonawczej prezydentowi, bo on w każdej sprawie w ten sposób może zadziałać.
15: Na razie wiemy od Mateusza Morawieckiego, że prezydencki projekt poprze jego stowarzyszenie Rozwój Plus.
16: Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o zatrzymaniu i zamknięciu w areszcie Piotra Niemczyka.
15: Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, był oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście Ostatniego Pokolenia wiosną zeszłego roku.
16: Odmówił wykonania kary w formie prac społecznych i ta została mu zamieniona na 15 dni aresztu, komentuje Grzegorz Schetyna.
21: Usłyszałem tę informację o Piotrze Niemczyku i o tych konsekwencjach jego uczestnictwa w procesie. Przypomniało mi się scena, kiedy zakuwany jest Władysław Frasyniuk 1,5 roku temu. To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś sposób, w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
16: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku.
15: Napisali także, że Piotr Niemczyk brał udział w proteście Ostatniego Pokolenia, czy ale nie był jedną z osób blokujących ruch na jezdni.
16: Kredytobiorcom spokojny sen może zmącić perspektywa podwyżek rat. Rada Polityki Pieniężnej jeszcze dziś zostawiła stopy procentowe bez zmian.
15: Dotychczas ekonomiści prognozowali, że tak zostanie przez wiele kolejnych miesięcy, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić i są już tego pierwsze sygnały, mówił w południowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.
22: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych. I to właściwie aż 2 podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej 0,5 punktu procentowego, a więc raty na razie stabilne mogą jednak wzrosnąć w kolejnych miesiącach. Jeżeli faktycznie okaże się, że te stopy wzrosną, gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 zł i też mielibyśmy oczywiście pogorszenie dostępności kredytów hipotecznych.
23: Są już rzeczywiście ekonomiści mówiący, że być może w listopadzie Rada mogłaby się na taką podwyżkę stóp zdecydować, żeby jakoś okiełznać tę rosnącą inflację. Czy WIBOR na to już jakoś reaguje? Czy te osoby, które w najbliższym czasie będą dostawały przeliczenie raty, muszą się spodziewać, że coś tam już w górę może iść?
22: Na razie te zmiany mogą być jakieś takie symboliczne, raczej kilkuzłotowe, ale kontrakty terminowe, które patrzą dalej w przyszłość i które rozważają właśnie różnego rodzaju zagrożenia, no tam już to widać.
16: I że stopy, a za nimi raty kredytów mogą jednak wzrosnąć.
15: Przy czym, jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą zostać na niezmienionych poziomach, czyli kredytobiorcy obecne raty mogliby na dłużej wpisać do domowych budżetów.
16: To jest najwyższa cena diesla w historii notowań portalu, podają analitycy epetrol.pl.
15: W ciągu tygodnia cena oleju napędowego na stacjach paliw wzrosła o 36 groszy i dziś kosztuje średnio 8,75 zł. Drożeje też 95. Jej cena wzrosła do 7,89 zł.
16: W ocenie analityków niekorzystna sytuacja cenowa na stacjach wynika zarówno z systematycznego wzrostu cen ropy, który trwa od końca sierpnia, jak i z wyraźnych podwyżek cen paliw w hurcie.
15: Także w przypadku LPG mamy wyższe rachunki, ma to związek z drożającymi dostawami tego paliwa na stację.
16: Dziecko, które rodzi się z alkoholowym zespołem płodowym, zmaga się z tym przez całe życie, ostrzegają eksperci w Światowym Dniu FAS. W Polsce co roku rodzi się około 1000 takich dzieci. Tak mówią oficjalne statystyki.
15: To dzieci, których matki piły alkohol w ciąży, na przykład wino do kolacji albo koniak przed zaśnięciem. Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka wynika, że aż 49% kobiet piło alkohol w ciąży, a 11% robiło to regularnie i w dużych ilościach. Jak mówi położna Katarzyna Dziaduszek, czasami sytuacje są naprawdę nie do uwierzenia.
1: Kobieta, która urodziła, była noc Bożego Narodzenia, przywieziona w stanie kompletnego upojenia alkoholowego. Po porodzie odwróciła się tak na bok i poszła spać, bo była tak pijana.
0: Część rodziców nie domyśla się, że dziecko ma FAS, bo nie zawsze to widać w zmianach rysów twarzy. W efekcie zgłaszają się po pomoc zbyt późno, mówi dr Justyna Syroka.
2: Zazwyczaj niestety jest taki komentarz, że poczekajmy, ono sobie poradzi, nie wszyscy rozwijają się w tym samym tempie.
0: A dziecko z FAS samo nie nadrobi trudności, dlatego tak ważny jest czas, by jak najszybciej zgłosić się po diagnozę czy terapię. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
16: Teraz spór o to, jak Warszawa powinna pamiętać o jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii na prawym brzegu Wisły. Mowa o masakrze ludności w czasie insurekcji kościuszkowskiej.
15: Z rąk Rosjan zginęło wtedy 20 tysięcy cywili, a w historii te wydarzenia zapisały się jako rzeź Pragi. Samorządowcy zgadzają się w jednym, ma być godnie, ale w jaki sposób to zrobić, to już jest przedmiotem sporu, bo jedni chcą pomnika, inni chcą skweru.
3: Zamiast pomnika, a w zasadzie tego, co po nim jeszcze pozostało, ma być skwer, a na nim dąb pamięci oraz fontanna.
24: Jeżeli wszystko się uda, no to chcielibyśmy w ten sposób jakby upamiętnić pamięć o obronie Pragi no w dzień ten symboliczny, czyli 4 listopada.
3: Jak mówi Krzysztof Michalski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy z Porozumienia dla Pragi, prace mają ruszyć jesienią. Wydano na ten cel ponad 500 000 zł.
24: Mamy na to odpowiednie jakby zgody zespołu do spraw upamiętnień, który w ratuszu działa, jest takie ciało.
3: W miejscu, o którym mowa, przez lata stali 4 śpiący. Tymczasowa instalacja poświęcona ofiarom rzezi Pragi co prawda była, ale zdaniem części urzędników okazała się samowolą budowlaną.
24: Ta rzeźba nie była docelowym pomnikiem, zresztą jej odwózka też była sporym wyzwaniem i sporo też kosztowała.
3: Nowy pomysł spotkał się z ostrą krytyką na prawicy.
25: Nie rozumiem tej decyzji o usunięciu postumentu, na którym mógłby on stanąć,
3: mówi Filip Frąckowiak, radny PiS.
25: Uważam, że pomnik rzezi Pragi powinien być godny i odnosić się właściwie do rangi tego wydarzenia. Niestety w Warszawie brakuje kilku pomników.
3: Pomnik można rozebrać, ale historii nie da się rozebrać razem z nim, tłumaczą zwolennicy obelisku. Ci, którzy chcą skweru, zapewniają, że pamięć o ofiarach rzezi Pragi nie zniknie. Błażej Kulesza, TOK FM.
15: Jest z nami dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl. Dzień dobry, panie doktorze.
26: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Na chwilę, ale jednak cena baryłki ropy Brent przekroczyła $100 w ostatnich godzinach. To nie jest pierwszy raz podczas wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy do takiego przekroczenia dochodzi. Niemniej jednak ta psychologiczna granica zawsze jest pretekstem, by o tych wysokich cenach ropy mówić. No to powiedzmy, $100, co zahaczenie o tę wartość właśnie na tym etapie konfliktu Stanów Zjednoczonych i Iranu może oznaczać dla polskiej gospodarki w najbliższych tygodniach?
26: Może nie samo nawet zahaczenie o $100, ale cały kompleks czynników związanych z wysokimi cenami ropy będzie niestety dla polskiej gospodarki, dla polskich konsumentów również bardzo dotkliwy. Już widzimy zmiany na stacjach bardzo szybkie, bardzo żywiołowe, które już o pakiecie CPN pozwoliły nam zapomnieć. Dzisiejsze najnowsze notowanie średnich cen detalicznych, jakim dysponujemy, już pokazuje nam wzrost o ponad 30 groszy dla diesla do średniej ogólnopolskiej 8,75. Tu mamy oczywiście historyczny już rekord w przypadku benzyny 95-oktanowej. To jest wzrost o ponad 20 groszy do poziomu 7,89. Także no jesteśmy na pułapach, o których dawno nie myśleliśmy, o których się mogliśmy obawiać, obawiamy się i które będą zapewne jeszcze mieć niestety swój dalszy ciąg, jeśli chodzi o zwyżki. To wszystko wynika nawet nie tyle z samej ropy, ale także i z problemów związanych z rafinacją ropy naftowej, a wszystko ma swój początek na Bliskim Wschodzie i w problemach wokół Cieśniny Ormuz, wokół Półwyspu Arabskiego.
15: A na ile te ceny, o których teraz mówimy, ceny ropy są realnym odwzorowaniem trudności na rynku w tym momencie, a na ile takich emocji towarzyszących ostatnim wydarzeniom, czyli właśnie uderzeniu amerykańskich wojsk na 5 irańskich tankowców?
26: ta premia ryzyka, która pojawiła się w cenie ropy już na początku konfliktu, ona jest oczywiście cały czas w cenach gdzieś tam zawarta, natomiast w tym momencie niestety już też dochodzą do tego takie realne zaburzenia natury militarnej związane z uderzeniami w tankowce, z ograniczeniem podaży, z uderzeniami także w infrastrukturę przerobową, chociażby tutaj mówimy o problemach wewnętrznych w Arabii Saudyjskiej, która nie tylko w kontekście konfliktu Iran-Stany Zjednoczone jest wymieniana, ale także ma konflikt powiązany pośrednio z rebelantami z Houthi, którzy uderzają na jej terytorium. Także to wszystko razem już dość realnie wpływa na tą zwyżkę cenową. To już nie jest tylko taka premia ryzyka emocjonalna stricte, ale bardzo konkretne problemy produkcyjne i eksportowe tego regionu świata.
15: Wracamy do takiej narracji, do takich niepokojów, które towarzyszyły nam w marcu, że w pewnym momencie ropy w Europie zabraknie?
26: Nie, myślę, że tutaj jeśli chodzi o deficyt taki fizyczny ropy, to tego obawiać się nie powinniśmy, bo jednak ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio. I tu jest problem związany z wszelką dywersyfikacją, że zabezpieczamy się oczywiście, żeby tą ropę mieć, ale ona często może być droższa i jej dotarcie do europejskich rafinerii może trwać. Poza tym pamiętajmy jeszcze o takim problemie jak spadek możliwości rafinacji w Europie w ostatnich latach i to, że my musimy różne paliwa gotowe także importować. I tu jest poważny problem, chociażby w kontekście oleju napędowego, który przez lata importowaliśmy jako kontynent w bardzo dużej ilości z Rosji. Teraz, kiedy ten rynek rosyjski jest dla nas zamknięty, no bo mamy sankcje na import z tego kierunku, musimy sobie jakoś radzić, ale to są oczywiście rzeczy bardzo, bardzo kosztochłonne.
15: A minister finansów Andrzej Domański mówił w Radiu Z, że na razie nie ma analiz, które wskazują na to, że benzyna 95 na stacjach mogłaby kosztować 10 zł za litr. No właśnie, minister finansów uspokaja, a pan, panie doktorze, jakie ma analizy? Jest możliwe te 10 zł za litr?
26: W przypadku benzyny 95-oktanowej dziesiątka to jest jeszcze pułap taki czysto teoretyczny i na razie na pewno nam nie zagraża, bo jednak aż tak dużych problemów ani zaopatrzeniowych, ani cenowych jeszcze na rynku nie ma. Natomiast z całą pewnością wyższe ceny, te 8 zł, to już jest rzeczywistość, która na niektórych stacjach może być obecna, a zapewne jeżeli sytuacja nam się nie zmieni, to w najbliższym czasie te 8 zł zobaczymy. Natomiast to jeszcze nie jest 10 zł i tu 10 zł w kontekście benzyny nie ma co straszyć na zapas.
15: Niemniej jednak jest drogo i minister finansów w tej samej rozmowie mówił o tym, że wspomniał pan, panie doktorze, pakiet CPN. Jest rozmowa na temat kolejnego pakietu osłonowego dla kierowców, które miałyby finansować koncerny paliwowe. Międzyresortowe ustalenia według ministra finansów trwają. Jest przestrzeń, jest możliwość, żeby taki pakiet finansowany przez koncerny paliwowe rzeczywiście powstał?
26: To jest pytanie chyba bardziej do prawników i do proponujących takie rozwiązania. Ja na ten temat wiedzy akurat nie mam, natomiast z całą pewnością tak budżetowo rzecz biorąc w budżecie państwa już po dwóch pakietach CPN na to chyba miejsca nie ma, tak przynajmniej deklarowali rządzący, więc szukanie takiego rozwiązania jak właśnie przez koncerny finansowane rozwiązanie jest czymś, co rządzący już od jakiegoś czasu deklarowali. Natomiast czy to nastąpi, jak szybko to nastąpi, tutaj wiedzy niestety nie posiadamy. To są na razie takie informacje, które przenikają tak dość oględnymi drogami, że tak powiem, do mediów.
15: A koncerny paliwowe, o których wspomnieliśmy, czerpią zyski z tego kryzysu?
26: Powiem tak, wszyscy, którzy przerabiają ropę w tym momencie zarabiają na tym, że mamy do czynienia z problemami zaopatrzeniowymi, że ten surowiec i później paliwa gotowe są poszukiwane. Także tutaj to zyski są, to oczywiste.
15: No to może okazałoby się rzeczywiście taki sposób, żeby zwrócić się do koncernów paliwowych, to jest dobre rozwiązanie?
26: Znaczy takie rozwiązania są dyskutowane, są w jaki sposób proponowane, natomiast na razie nie mamy jeszcze żadnego ostatecznego projektu, z którym moglibyśmy dyskutować i który moglibyśmy omawiać jako taką finalną wersję, przynajmniej tak jak w ostatnich dniach to rzecz wygląda.
15: Czekamy, czy zapowiedzi ministra finansów staną się więc ciałem, a tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw epetrol.pl był z nami.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 3.
2: Dzisiejsza konferencja pana ministra Żurka była konferencją istotną z jednego punktu widzenia. Proszę zwrócić uwagę, kto mówi o taśmach. O taśmach mówi prokurator, czyli mówi osoba, która jest do tego kompetentna.
3: My tak, wcześniej były doniesienia medialne, a potem były zaprzeczenia, że tych nagrań nie ma, tak?
2: Nie ma, tak. Ale 10 lat temu mieliśmy sytuację taką, że minister, prokurator generalnie nie mówił o taśmach, tylko mówiła ulica. Mówiły
3: tygodnik
2: podmioty
3: wprost chyba zaczął
2: do tego
3: nieuprawnione.
2: Bardzo często prawdopodobnie mówiły o tym głosem oczywiście rozmaitych słupów medialnych, służby rosyjskie. Więc mamy postęp w tej materii, że państwo polskie jest silniejsze i o taśmach, o krótko mówiąc zarzutach, mówi nie kto inny, tylko osoba kompetentna, czyli minister, prokurator.
3: Aż się dzwony rozdzwoniły.
2: Aż się dzwony rozdzwoniły. Przepraszam, ale to Bruksela, taka pora. A dzwony są świeżo naprawione, więc prawdopodobnie testują.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
7: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
6: Brzmi dobrze.
7: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Śledztwo w sprawie zderzenia pociągu osobowego z ciężarówką w powiecie Przysuskim na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Radomiu. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Postępowanie ma być prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy kolejowej zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Na miejscu wypadku wciąż pracują śledczy. Dodatkowa pula środków z unijnego instrumentu SAFE może być dostępna w październiku, poinformowała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że będzie to zależeć od tego, ile pieniędzy wykorzystają inne państwa członkowskie. Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że Polska zakontraktowała już ponad 120 miliardów złotych, z czego 94% ma trafić do krajowego przemysłu zbrojeniowego. Zapewniła, że strona polska wykorzystała zadeklarowane fundusze co do 1 euro. Londyńska policja rozpoczęła dochodzenie dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w sprawie dotacji dla partii reform prawicowego polityka Nigela Farage'a. To efekt nagrań pokazanych w zeszłym tygodniu przez Kanał Czwarty. Stacja utrzymuje, że widać na nich współpracowników Farage'a rozmawiających o obchodzeniu prawa w sprawie dotacji. Andrzej Poczobut, który po kilku miesiącach spędzonych w Polsce wrócił na Białoruś, odwiedził dziś groby żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 roku na cmentarzu w Sopoćkanach, niedaleko Grodna. W kwietniu Poczobut został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi, gdzie odbywał wyrok 8 lat więzienia. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Osiemnasta 22, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Bartłomiej Wypartowicz, Defense 24.pl. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
11: Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy, ma wart być 50 milionów euro. O tym informowało Ministerstwo Obrony w Kijowie, dopiero potem potwierdzali to w mediach przedstawiciele polskiego rządu. W skład tego pakietu ma wchodzić sprzęt obrony powietrznej, między innymi kluczowy w tym momencie dla Ukrainy. Te 50 milionów euro i te środki obrony powietrznej to jest coś, co funduje sama Polska, czy ona koordynuje działania większej grupy krajów?
12: Czy tutaj mówimy w tym momencie, jeżeli chodzi o te 50 milionów euro, z tego co ja rozumiem, o pomocy Polski dodatkowo w ramach pomocy, w ramach grupy kontaktowej zdeklarowały się również inne państwa, które dołożą pewnie swoją część do projektu, który będzie całościowy, projektu wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej, ale nie tylko. Mnie bardziej ciekawi rzecz inna, czyli to, jeżeli mówimy o tym, iż będziemy wzmacniać ukraińską obronę powietrzną, czy ukraińską obronę przeciwlotniczą dzięki pakietowi przekazanemu między innymi z Polski, to co my jesteśmy w stanie przekazać? No bo to jest jednak kluczowe, bo te 50 milionów euro, gdyby to były na przykład pociski do systemów Patriot, no to za wiele tych pocisków jednak w ramach tych 50 milionów by się nie udało przekazać.
11: To jest kluczowe również, dodajmy, dlatego, że jutro minie rok od tego momentu, kiedy rosyjskie drony wleciały nad terytorium Polski i wtedy znaleźliśmy się w środku dyskusji na temat tego, jak ta obrona powietrzna ma wyglądać, jak działać mają procedury. No ale dobrze, systemy obrony powietrznej, załóżmy, że co jeszcze Polska ma do zaoferowania Kijowowi, jeśli chodzi o taki sprzęt, który jest w tym momencie szczególnie potrzebny?
12: Czy przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, między innymi mówię tutaj o S-123 Neva, która już była częściowo kiedyś przekazana Ukrainie wraz ze sprzętem i częściami zamiennymi, ale w magazynach wciąż u nas znajdują się zapasy amunicji i pojedyncze elementy zestawów, więc być może to jest coś, co mogłaby Polska przekazać. Dodatkowo mamy też mobilne systemy rakietowe krótkiego zasięgu, na przykład 9K33 OSA, które mogłyby zostać przekazane, nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne i zresztą bardzo popularne na Ukrainie, więc to są rzeczy, które z pewnością Polska mogłaby przekazać. No możemy też przekazać ewentualnie systemy wykrywania i neutralizacji dronów, z tego względu, że nasze firmy takie jak APS czy Grupa WB, czy różne inne firmy mają tego typu rozwiązania i być może no, bylibyśmy w stanie tego typu osprzęt przygotować. Trochę ciężko jest mi mówić, co z pociskami do systemów Patriot, no bo jednak pocisków PAK-3 MSE mamy dosyć ograniczoną ilość, już wybuchła dosyć duża burza w momencie poinformowania o przekazaniu tych 5 pocisków w stronie ukraińskiej, więc być może gdyby doszło do kolejnego przekazania, znowu by była taka burza w mediach i w sieci, różne siły polityczne próbowałyby to wykorzystać do swoich celów.
11: 50 milionów euro, ta kwota w próżni robi dosyć duże wrażenie na pewno, natomiast pytanie, jak ona się ma do generalnej pomocy, która jest dedykowana Ukrainie z Europy i czy te 50 milionów euro w sprzęcie i we wsparciu technologicznym, paliwowym, amunicyjnym to jest realna pomoc dla sił obrony Ukrainy, które nie tylko walczą oczywiście z atakami z powietrza, ale też cały czas mierzą się na froncie, na wschodzie i na południu kraju z siłami rosyjskimi.
12: Znaczy tutaj trzeba przede wszystkim powiedzieć, że to jest pakiet 50 milionów o wartości 50 milionów euro, nie znaczy, że my tylko taki pakiet przekazaliśmy. Mhm. Bo jeżeli się nie mylę, to jest albo 49, albo 50 pakiet wsparcia, więc Polska tych pakietów naprawdę już bardzo dużo przekazała. Jeżeli mówimy o wartości tych pakietów, to jesteśmy w ścisłej czołówce, na przykład w relacji przekazanego wsparcia Ukrainie, w relacji do PKB. Więc tutaj musimy jednak powiedzieć, że to wszystko zbiera się w pewną całość, pomimo tego, że jeden pakiet jest wart mniej bądź więcej. Oczywiście możemy powiedzieć, o takich państwach jak Niemcy, które łącznie w ramach wyliczeń niemieckiego think tanku przekazały lub zobowiązały się przekazać, no bo też nie wszystkie rzeczy jeszcze zostały przekazane Kijowowi, sprzęt o wartości łącznie 97 miliardów euro. Tylko że to jest pomoc od 2022 roku. No nasza pomoc, jeżeli chodzi o stricte pomoc wojskową, będzie mniejsza, ale to wynika też z tego, że niemiecka gospodarka jest znacznie wyższa, jakby znacznie większa i procent relacji PKB do wartości przekazanego sprzętu wygląda trochę inaczej. Natomiast trzeba pamiętać, że Polska też bardzo dużo zainwestowała w pomoc cywilną i pomoc humanitarną. To są naprawdę miliardy złotych, dzięki którym Ukraińcy mogli korzystać między innymi z polskiego systemu ochrony zdrowia. Dzięki różnym dopłatą Ukraińcy mogli spokojnie mieszkać w tych najtrudniejszych czasach w Polsce, więc no jednak nie ograniczałbym tej pomocy międzynarodowej do jednego konkretnego elementu wsparcia, bo 50 milionów euro oczywiście robi wrażenie, jeżeli mówimy o takim pojedynczym pakiecie, ale jeżeli pomyślimy o tym, że Polska dała znacznie więcej już przez ten czas, to to jest kolejne po prostu ziarenko do ogródka.
11: I to jest rozmowa o bezpieczeństwie Ukrainy, to jeszcze porozmawiamy chwilę o bezpieczeństwie Polski, dlatego że, jak podaje Polska Agencja Prasowa, jutro i pojutrze przedstawiciele administracji amerykańskiej mają być w Polsce i oceniać miejsca pod budowę stałych baz wojskowych w naszym kraju, nawet nie bazy jednej, tylko baz w liczbie mnogiej. Znaczy, jakie tu warunki muszą być spełnione, żeby takie bazy mogły powstać i czy to, że się pojawia ten rekonesans i są przedstawiciele amerykańskiej administracji zapowiedziani w Polsce, czy to oznacza, że rzeczywiście ta stała baza już realnie powstanie?
12: No tutaj dobrą informacją jest przede wszystkim to, że dochodzi do tego rekonesansu. No bo jeżeli do tego rekonesansu dochodzi, to jednak coś nam to mówi, że ta sprawa jest, powiedzmy, w zaawansowanym już biegu. Mieliśmy informacje przekazywane przez czy to ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy ministra Pawła Bejdę, czy ministra Zalewskiego o tym, że Stany Zjednoczone jakby są chętne wstępnie na to, żeby przygotować tutaj stałą bazę i że rozmowy w tym temacie cały czas trwają. I to jest kolejny krok, który przyczynia się do stworzenia takiej bazy. Oczywiście stworzenie takiej bazy będzie wymagało bardzo dużych nakładów finansowych. Z tego, co ja rozumiem, jeżeli chodzi o komunikaty ministerstwa, to te koszty budowy i koszty zbudowania tych baz przejmie na siebie Polska, natomiast w zamian za to będziemy mieć już amerykańskich żołnierzy on ground na terytorium Polski w bazie stałej, a nie rotacyjnej. To jest bardzo duża zmiana. Oczywiście tutaj pan redaktor pytał o to, jakie warunki musi spełniać dane miejsce, żeby można było tam zmienić bazę. Przede wszystkim musi to być miejsce odpowiednio obszerne, miejsce, w którym można będzie zbudować różnego rodzaju hale, namioty, być może jakieś pasy startowe czy miejsca lądowania dla śmigłowców, różnego rodzaju infrastrukturę, która będzie pomocnicza, jeżeli chodzi o obronę powietrzną, na przykład tego typu bazy i całego zaplecza, również zaplecza logistycznego, więc to jest bardzo duże przedsięwzięcie. I nie każde miejsce w Polsce będzie odpowiadało na tego typu infrastrukturę. Wiemy na pewno o dwóch miejscach, o których mówi się od dłuższego czasu, czyli o okolicach Wrocławia i okolicach Poznania, ale w dzisiejszym komunikacie tutaj Paweł Bejda mówił o tym, że musimy wyjść poza ten Wrocław i Poznań i być może przekazać również, pokazać inne miejsca, w których mogłaby znajdować się tego typu baza bardziej po drugiej stronie Wisły. Być może by się to udało, ale z różnych względów no te bazy jednak amerykańskie, czy to rotacyjne, czy stałe, mamy po zachodniej stronie Wisły.
11: Temu rekonesansowi będziemy się jeszcze w TOK FM przyglądać. Tymczasem bardzo dziękuję. Bartłomiej Wypartowicz, portal defense24.pl był z nami. Michał Waszkiewicz, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, bo to jest Sport 360 i już za chwilkę, za momencik, kolejne mecze w pierwszej kolejce ligowej fazy Ligi Mistrzów, 18:45, wtedy pierwsze dwa spotkania. No i w którą stronę spojrzysz?
14: No, o tej 18.45, czyli już za kwadrans, oczywiście w stronę FC Barcelony, bo to jednak klub, do którego Polacy, myślę, po fazie Roberta Lewandowskiego mają duży sentyment i z dziką przyjemnością oglądają. Poza tym, no, pomijam, że FC Barcelona ma ogromną fanbazę na całym świecie, więc pewnie tych kibiców jeszcze przed Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym było wielu. Wojciech Szczęsny oczywiście na ławce, tego się można było spodziewać, jest rezerwowym bramkarzem. Jeśli Joan Garcia będzie zdrowy, to z tej perspektywy Wojciech Szczęsny będzie oglądał Ligę Mistrzów, nawet w takim meczu jak dzisiaj z Feyenoordem Rotterdam. W drużynie z Holandii nie ma Jakuba Modera, jest kontuzjowany, to na razie w ogóle taka historia o Polakach w pierwszej kolejce tej fazy ligowej Ligi Mistrzów. Kontuzjowany poza składem, tak? Bo Oskar Pietuszewski wczoraj w FC Porto, kontuzjowany, wypadł w ogóle Mike Nawrocki, Matty Cash wczoraj nie zagrał w meczu Aston Villa, więc no nie wszystkich Polaków będziemy mieli okazję zobaczyć. Drugi mecz o 18.45 to VfB Stuttgart, Viking Stavanger i nie jest to raczej spotkanie, które zbyt wielu kibiców w Polsce pewnie interesuje, oprócz tych, którzy od lat śledzą i oglądają mecze Stuttgartu czy Vikinga, im kibicują. Natomiast dwa bardzo ciekawe, myślę, spotkania dzisiaj wieczorem, to jest Liverpool, Atletico Madryt i Napoli, Arsenal. I to są takie drużyny już, na które warto zwrócić uwagę. W tej czwórce zwłaszcza Arsenal wygląda świetnie w lidze, w końcu coś wygrali, zostali mistrzem Anglii, kilka miesięcy temu dotarli do finału Ligi Mistrzów. To jeden z faworytów, jeden z tych czterech, pięciu zespołów, które są typowane do zwycięstwa. Barcelona jest wśród nich, dlatego też warto pewnie zerknąć w stronę Barcelony. No i Paris Saint-Germain, czyli obrońca trofeum, już podwójny triumfator Ligi Mistrzów rok po roku, zagra dzisiaj ze Slovanem Bratysława, no ale to raczej spotkanie z gatunku tych, którzy chcą zobaczyć dużo bramek i pewnie jednostronne widowisko, bo ciężko sobie wyobrazić, że mistrzowie Słowacji w Paryżu postawią się wielkiemu PSG, no chyba, że Luis Enrique tam zaszaleje ze składem i wyśle do boju głównie rezerwowych, w co akurat wątpię, bo to pierwsza kolejka i pewnie taką pieczęć, stempel broniący tytułu Paryżanie będą chcieli postawić.
11: No właśnie, mówisz o pierwszej kolejce i mówisz o tym, że tu mogą być eksperymenty ze składem. Zastanawiam się, jako laik oczywiście, w Lidze Mistrzów te prawdziwe emocje rozpoczynają się kiedy?
14: Myślę, że to są różne perspektywy. Wczoraj o tym dyskutowałem z Maciejem Łuczakiem w programie Jeszcze Więcej Sportu. Dla mnie od ćwierćfinału, tak, kiedy już naprawdę zostają ci najlepsi, ci, którzy w danym sezonie są po prostu w gazie i walczą o te najważniejsze rzeczy. Natomiast ta faza ligowa rzeczywiście sprawiła, że jest trochę mniej meczów o nic. Od połowy już będzie wiadomo, która drużyna teoretycznie, nie wiem, po czterech meczach ma właściwie zagwarantowany awans do fazy playoff, ale reszta będzie musiała o te miejsca się bić. I tu się robi ciekawie, te ostatnie dwie kolejki, kiedy te drużyny wskakują do ósemki, do tej dwudziestki czwórki. Robi się naprawdę fajnie, dużo liczenia, dużo patrzenia, dużo różnych symulacji. No i potem jest już faza playoff, więc moim zdaniem ciekawie jest właściwie od pierwszej kolejki, no bo chociażby wczoraj, no dwa naprawdę potężne starcia. Mieliśmy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan, mieliśmy mecz FC Porto z trzema Polakami, choć z jednym na boisku, z Manchesterem City, no to już są takie drużyny, takie nazwy, takie marki i tacy piłkarze, których po prostu chce się oglądać i oba mecze myślę, że były całkiem niezłe. FC Porto oczywiście było tłem dla Manchesteru City, przegrało 0-2. Real Madrid grał dziwnie, jak to pod Jose Mourinho, czyli bardziej defensywnie, chociaż wygrywał i grał u siebie, no ale już gwiazdy błyszczały, między innymi Kylian Mbappé, na który strzelił gola, Erling Haaland z dwiema bramkami na otwarcie, skakał tam po głowie Jakuba Kiwiora. No dzieje się, myślę, od pierwszej kolejki, więc jeśli ktoś bardzo lubi piłkę i ogląda właściwie wszystko, no to już się dzieje. Jeśli mówisz, że jesteś laikiem, to zapraszam cię gdzieś w marcu, kiedy te mecze już będą o dużo wyższą stawkę.
11: Obawiam się, że nie skorzystam, chyba że z tobą będę oglądał.
14: No dobrze, to w maju zapraszam cię na finał, może tak zróbmy.
11: Dobrze. Umówieni. Bardzo ci dziękuję. Michał Waszkiewicz był z nami. Słyszymy się oczywiście w TOK FM również jutro. 18.36, za chwilę 18.40 informacja, a po informacjach jeszcze na sekundę do państwa z Pawłem Sulikiem wrócimy.

0: Reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znacie, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto!
15: Aflofarm.
16: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawa podejrzenia manipulowania składami orzekającymi Trybunału Konstytucyjnego zostanie rozpatrzona przez działający w Prokuraturze Krajowej Zespół do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez neosędziów. Wczoraj Helsińska Fundacja Praw Człowieka poinformowała, że skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ówczesną prezes Trybunału Julię Przyłębską. W Niemczech prawicowo-populistyczna AfD z poparciem na poziomie 45% jest najsilniejszą partią we wschodnich landach kraju. Wyprzedza lewicę, która może liczyć na 15% poparcie. Chadecka CDU zajmuje dopiero trzecie miejsce z wynikiem 12%. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu Instytutu Forsa. Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu Hiszpanii 115 milionów euro wsparcia na zarządzanie kryzysowe w Ceucie. Pod koniec lipca doszło tam do masowego napływu przybyszów z Maroka. Komisja zadeklarowała też większe wsparcie ze strony unijnych agencji, w tym Frontexu.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Tok 360 dobiega końca. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Po godzinie 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, a po godzinie 20 mikrofon Tok FM. Paweł Sulik w studiu. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I będziesz rozmawiał dzisiaj ze słuchaczami o...
1: plastikowych butelkach.
0: O, to zawsze gorący temat od wielu, wielu lat.
1: Zastanawiać się będziemy razem ze słuchaczami, co działa, a co należy poprawić w systemie kaucyjnym. A to dlatego, że doszło do bardzo ciekawej sytuacji i powinniśmy się nad tą sytuacją pochylić. Otóż większa część dyskusji dotycząca tego, co nie działa w systemie kaucyjnym, albo działa nie tak, jak powinno, w ogóle się nie odnosi do tego, po co jest ten system kaucyjny, po co myśmy go wprowadzili. Przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy z wydawczynią o tym, że to chyba oczywiste. Tak nam się wydaje, że oczywiste jest, żeby te opakowania plastikowe nie lądowały w lesie, żeby usprawnić ich recycling i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy zacząłem śledzić wypowiedzi rządzących, okazuje się, że nie. Otóż Anita Sowińska pisze, system kaucyjny działa, działa coraz sprawniej. Z dumą mogę powiedzieć, że w Polsce działa już 60 tysięcy punktów zbiórki. Klienci po prostu doceniają wygodę automatycznej zbiórki. Czyli ona chce powiedzieć, kluczem albo miarą sukcesu jest to, ile 10 tysięcy takich rzeczy mamy. Z kolei minister Hennig-Kloska mówi bardzo wyraźnie, poziomy unijne trzeba osiągać w recyklingu. Czyli są jakieś wyznaczone przez Unię poziomy i my musimy po prostu, my, ty i ja, osiągnąć te poziomy. I to jest już inna perspektywa. No i na końcu pojawia się na przykład Sławomir Mencen, który mówi tak. Mieszkacie na jakiejś wsi, kupujecie tam wodę czy cokolwiek innego. I co potem taka starowinka ma tam zrobić? A tam dowiaduje się w takim sklepie, że nie może zwrócić butelki, bo na przykład butelka jej się zgniotła po drodze, albo jej gdzieś etykietka odpadła. Jak można coś takiego ludziom robić? Czyli w ogóle jeszcze czwarta perspektywa. Mm. Mianowicie tu krzywdzi się obywatela. Te wszystkie rozproszone doświadczenia, ktoś, kto nas teraz słucha, może pomyśleć, to w ogóle pewnie są jakieś cztery różne rzeczy. A nie, to jest jedna i ta sama rzecz. To jest wielka, masowa zmiana, która dotyczy wszystkich, a przynajmniej wszystkich konsumentów w Polsce. Czyli mówimy o milionach ludzi. Zmiana, która rozpoczęła się w ten sposób, że poinformowano nas, bo też były akcje marketingowe organizowane przez rząd, że oto wprowadzimy system, którego dotychczas w Polsce nie było. System wydaje się z prostą logiką, ale system, dzięki któremu i tu właśnie zabrakło chyba tego, albo nie wiem, ciekawe co słuchacze o tym powiedzą, albo nasi goście, których zaprosiliśmy, albo zabrakło wyraźnego podkreślania, że my to robimy z bardzo konkretnego powodu. I to nie jest powód finansowy, nie są poziomy recyklingu, które Unia kazała nam osiągnąć, tylko tym powodem jest na przykład to, co przed chwilą padło w mojej rozmowie, niestety poza anteną, z Karoliną Kłaczyńską, wydawczynią, a mianowicie nie chcemy, żeby ten plastik lądował w lesie. Na przykład taki powód. Tak? I wtedy mówimy, to jest ekologia. Nam chodzi o ekologię. Może są lepsze sposoby. Może trzeba inaczej ten recycling robić. Może trzeba spróbować i innych maszyn używać. Tak? Ale celem jest na przykład to. I gdybyśmy skupili się na tym i tylko na tym, to wtedy łatwo by było za rok, dwa czy trzy powiedzieć, mamy osiągnięty cel. Lasy państwowe donoszą. Nie ma plastikowych butelek w lasach. Tymczasem my mówimy, system działa. Mamy 60 tysięcy punktów zbiórki, tak, automatów gdzieś w Polsce. Po godzinie 20 zapraszamy Państwa do dyskusji. Co Twoim zdaniem działa, a co należy poprawić w systemie kaucyjnym? Rozpoczniemy od rozmowy z dr Kingą Rodkiewicz, dyrektorką Polskiego Instytutu ESG i z Fundacji Odzyskaj Środowisko i z Filipem Piotrowskim, ekspertem do spraw gospodarki obiegu zamkniętego, Fundacja Waste Free Oceans, a później słuchacze i słuchaczki na antenie Radia Tok FM.
0: Paweł Sulik czeka na Państwa po godzinie 12 w mikrofonie, a to był Tok 360. Dziękujemy. Program przygotowaliśmy z Natalią Witkiewicz i Marietą Wiśniewską, a realizował go Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę zapowiadany codzienny magazyn motoryzacyjny.
22: Dzień dobry. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Jacek Balkan, Sławek Waruszewski.
23: Dzień dobry.
22: Jak zwykle w środę powiemy trochę o bliższej, dalszej przyszłości motoryzacji. Trochę powiemy, na podstawie informacji od koncernów, a trochę powiemy na podstawie tego, co mamy w głowach i co sądzimy o tych informacjach z koncernów, które dostajemy. Pamiętam dokładnie, że w poniedziałek zapowiadaliśmy, że więcej będzie o Volkswagenie, o modelach nowych Volkswagena elektrycznych dużo powiedzieliśmy w poniedziałek, a dziś powiemy, i Jacek zacznie o tym mówić, co przekazał z tajnego dokumentu koncernu Volkswagena tygodnik ekonomiczny Wirtschaftswoche, prawda Jacku, bo do tego też dotarliśmy.
2: Tak, słuchaj, ale ja będę troszeczkę naokoło oczywiście opowiadał, jak Dobra. To ja. Więc będziemy mieli do czynienia z drastyczną redukcją kosztów w grupie Volkswagena. Plan, który do tej pory zakładał zwolnienie 50 tysięcy osób, jest już bardziej konkretny, dlatego że okazało się, że jeszcze dodatkowe 50 tysięcy osób zostanie zwolnionych i mają zostać zamknięte 4 fabryki i ma zostać znacznie okrojona linia modelowa. I ten asortyment będzie dużo mniejszy. To już żeśmy o tym troszeczkę mówili. Jeszcze oczywiście nie wiadomo, które samochody pójdą pod topór. Natomiast też, co jest przedziwne, trafiłem na taką informację, że oni chcą sprzedawać mniej. Nie chcą mieć 12 milionów samochodów rocznie, tylko 9.
22: Tak,
2: chcą sprzedawać
22: tak.
2: mniej, ale zarabiać na nich lepiej.
22: A czy cały koncern ogranicza liczbę modeli, nie tylko marka Volkswagen, prawda? Bo to chodzi też o koncern.
2: To chodzi oczywiście przede wszystkim o koncern. Ale słuchaj, ta informacja nieoczekiwanie zatoczyła koło i przeniosła nas w okolice roku 2022. Kiedy pojawiły się takie plotki, my żeśmy na szczęście podeszli do nich bardzo rozsądnie, że marka Seat może trafić pod topór. Pamiętasz to?
22: Tak, że Seat to już przestanie produkować w ciągu najbliższych kilku lat samochody i może będą produkować na przykład rower.
2: Tak, SUVki raczej, wiesz, to miała być taka
22: firma... Nie, no oczywiście żartuję, no.
2: Nie, to miała być taka firma i to Renault Mobilize miało taki oddział i oni chcieli budować samochody na przykład dla Ubera i Seat też miał być taką marką, która dostarcza samochody do carsharingu na przykład, tylko że carsharing zdechł, a Uber jeździ na Toyotach hybrydowych najczęściej albo elektrykami.
22: Nie, więc... Znaczy na Priusy, tak? Mówisz o tym, o Priusie? Na przykład.
2: Tak, a co powiedziałem?
22: Nie, no powiedziałeś, że Toyoty, ale bez...
2: No tak, nie Priusy, to już głównie są Corolle. Skąd Priusy brać teraz, chłopak?
22: A właśnie też się dziwię, bo ciągle widzę Priusy i czasami jeżdżę starym Priusem i też zastanawiam się skąd... Ale słuchaj, to jedno tylko ci się wtrącę w to, bo że też nadal są te informacje, że na przykład w ciągu 3 lat ma być wygaszona marka Seat. I co?
2: I właśnie,
22: że zostanie Cupra.
2: Znaczy, słuchaj, teraz okazuje się, że w zeszłym roku marce Seat spadło o 17, a marce Cupra skoczyło o 33.
22: W Europie?
2: I na podstawie tych danych zarząd Volkswagena doszedł do wniosku, że ale posłuchajcie, wygaszamy. Do 2029 roku marka Seat zostanie wygaszona i po 70 kilku latach jest szansa na to, że po prostu zniknie z tej motoryzacyjnej sceny, ale pytanie, kto to zrobił, bo to, wiesz, to brzmi to, jakbyśmy się pojawili w tym studio wczoraj, albo zazwyczaj prowadzili programy o rolnictwie, no to powiedzmy, że moglibyśmy się zdziwić i powiedzieć, ale ten Seat sobie kiepsko radzi. Wymień mi jakiegoś Seata, który miał premierę przez ostatnie 5 lat.
22: No były faceliftingi ostatnio Arony i Bizy, no premiery faktycznie, no nie było za wiele. Cupra miało mnóstwo premier, prawda?
2: No otóż to, no więc jakby to jest, wiesz, to jest powolne wygaszanie i to jest tak naprawdę realizacja tego planu.
22: Celowe, no
2: który, tak, no bo mamy Leona, który jest zbudowany, to jest chyba najnowsze auto, bo to premiera rok 2019 i mamy Ibizę, która jest już tak stara, że ma wąsy.
22: No i dlatego były te liftingi Ibizy i Arony, żeby jeszcze przetrwać. Tak?
2: A teki już nie ma, Arona jeszcze chyba jest. No i czym oni mają?

0: Europie Mitsubishi czy Suzuki, a na całym świecie ma ogromną liczbę modeli. No i też wiadomo, dlaczego, z czego wynika ten spadek właśnie z małej liczby modeli, ale w Europie. Natomiast jeśli chodzi o Seata, to on globalnie po prostu ma zamiar zniknąć, żeby wygasić się sam po prostu na własne życzenie.
1: No ale to wiesz, oni go wygaszają na własne życzenie.
0: No tak, tak. No i wiesz, ja tak patrzę w Polsce, że rzeczywiście no, ten spadek sprzedaży jest 20 parę %. No tak jak pewnie w przypadku i Suzuki, i Mitsubishi, te spadki są z dwójką na początku albo z trójką, bo jest mało modeli. Patrzę, na 30. miejscu w Polsce to jest 2000 sztuk przez 8 miesięcy, a Cupra? Prawie 8. Zobacz, prawie 3-4 razy więcej? No prawie 4 razy więcej.
1: Ale nadal zero zdziwienia.
0: Nie, nie,
1: to jakbyś obok Skody wprowadził markę, która nazywa się Lauren Clement, mhm, i jest luksusową dywizją Skody i te samochody marki Lauren Clement coraz to no, byłyby nowe modele, a Skody byłyby tylko stare i te Lauren Clementy, one kosztowałyby tyle samo co Skoda, ale dawałyby ci jakąś wartość dodaną, no to wszystko w ten sposób wykończysz. Natomiast chcę jeszcze uzupełnić te problemy Volkswagena w dużej skali. Mhm. Wspominałem o tych 12 milionach. Tu chodzi oczywiście o moce produkcyjne. Oni mają moce produkcyjne na 12 milionów samochodów, natomiast robią 9. I z czego wynikają ich problemy? Ich problemy to jest przede wszystkim, to są przede wszystkim Chiny. I to jest też tak, że to się nie wzięło, wiesz, jakby... To są rzeczy, o których my mówiliśmy 15 lat temu, więc dziwnie, znaczy rozumiem tą w skali makro gospodarkę zarządzania firmą i ważne jest to, co jest teraz i za 3 lata i za 5 lat i akcjonariusze, ale to jest wszystko do przewidzenia. Są trzy powody, dla których Volkswagen ma w tym momencie takie problemy i tak musi ciąć. Pierwszy to jest taryfy w Stanach Zjednoczonych. Okej, rzecz powiedzmy nieprzewidywalna, kłopotliwa, ale to nie jest koniec świata. Druga rzecz to jest chińska konkurencja w Europie, ale zlitujmy się, to jest tylko 15-procentowy udział w rynku przy jednoczesnym wzroście produkcji, czyli powiedzmy 10% europejskiego tortu mogły zjeść te chińskie firmy, nie więcej. No i to też nie jest coś, co zachwiałoby tak potężną firmą jak Volkswagen. Największym problemem jest to, że oni przestali sprzedawać samochody w Chinach. Dlaczego przestali sprzedawać samochody w Chinach? Dlatego, że 20 lat temu zaczęli sprzedawać samochody w Chinach, ale żeby zacząć tam budować przemysł motoryzacyjny, musieli oddać połowę, czyli musieli powiązać spółki joint venture z lokalnymi podmiotami, które wzięły cały ich know-how. I w tym momencie doszło do tego, że te firmy bardzo często, z którymi Volkswagen był w spółkach joint venture, są samodzielnymi podmiotami, często potężnymi koncernami już motoryzacyjnymi i to oni dostarczają samochody na rynek chiński, a nie Volkswagen. Volkswagen już tam nie gra tych skrzypiec, które grał 10 lat temu. I z tego powodu jest problem, bo trzeba to wszystko, i wszyscy mają ten problem. Mercedes na palcach no powiedzmy jednej ręki jest w stanie policzyć samochody, co to było, CLA elektryczne, sprzedaż tam chyba w czerwcu, czy w lipcu. Wszyscy mają problemy z tego samego powodu, wyhodowali sobie konkurencję. I jeszcze, słuchaj, ostatnia puenta. W zeszłym tygodniu z europejskiej giełdy z indeksu Eurostox 50 usunięty został Volkswagen. Już nie jest w 50 największych europejskich marek. I teraz słuchaj, kto zajął miejsce Volkswagena jest po prostu prześmieszne. Nokia.
0: No ale Nokia, no to wiesz, to z dzieciństwa pamiętamy Nokia.
1: No nie, no to jest nadal, wiesz, fajna, znaczy to jest nadal firma, która już teraz nie produkuje telefonów komórkowych.
0: No ja korzystam z Nokii.
1: Ja wiem, Sławek, i to takie z przyciskami, ale...
0: No, tak, ale czwarta generacja, najnowsza. No.
1: No dobrze, ale to ten oddział telefonów komórkowych został sprzedany Chińczykom.
0: No ja to nie polemizuję, nawet nie wiem, gdzie on jest produkowany. Słuchaj, to już pozostańmy w sferze niemiecka motoryzacja. O. I też już nie będę dzisiaj mówił o przyszłości polskiej Izery, chociaż miałem to na końcu języka, bo kolejna niemiecka firma i też to już od paru dni to krążą te wiadomości, będzie ograniczać liczbę modeli. Właściwie to nawet nie jest nic dziwnego, no prawdę mówiąc BMW miało tak dużo i nadal ma tak dużo modeli, że się zastanawiałem, pamiętasz, żeśmy kiedyś mówili, że oni wyszukują każdą możliwą niszę i tam się wciskają i to przez parę lat działało. Mamy na polskim rynku, patrzę, tu mamy 6 modeli plus 6, to już jest 12, 15 różnych modeli w Polsce, ale uwaga, w Polsce jest ogromny sukces, dlatego że jakby mi ktoś powiedział 10 lat temu, że BMW wskoczy do pierwszej dziesiątki w Polsce, to bym popukał jego w głowę najpierw, potem siebie. Wiesz, na którym miejscu jest BMW po 8 miesiącach?
1: Nie, uważaj. Jakieś piąte, szóste.
0: Czwarte.

0: Przeskoczyli nawet Kia, słuchaj. Mercedes jest na 6, Audi na 7. To tyle na temat sprzedaży, wiesz, klasy premium w Polsce, która doszła prawie do 25%. Co czwarty, co piąty, w zależności od firmy niemieckiej, model niemieckiej, to jest premium. W ogóle jakiejkolwiek firmy, przepraszam, chodzi o wszystkie nowe samochody. Co czwarty to jest klasa premium, niezależnie od pochodzenia. No ale premium to w Polsce głównie Niemcy, prawda? No dobra, i słuchaj, i co z tym BMW? Jak myślisz, co będzie odstrzelone? Czy jakieś elektryki?
1: Patrzę. Ale dlaczego ma być, przypomnij mi, coś odstrzelone?
0: No wiele modeli ma być odstrzelonych. Dlaczego?
1: Naprawdę?
0: Ten sam powód, co w przypadku Volkswagena, czyli jednak spadek sprzedaży w Chinach.
1: No właśnie,
0: bo bardzo ważny to był rynek. No chociażby wiemy, że
1: znaczy, na liście... Ja ci mogę powiedzieć, Sławek, co ja bym chętnie odstrzelił.
0: No to mów, a ja ci powiem, czy to jest na tej liście.
1: Wszystkie te parzyste...
0: Wszystkie parzyste. No to już część zostało, bo chodzi o to, część już zostało wycofanych, chociażby
1: X4. Czyli X4, X6.
0: No już go nie ma. Active ósemki tak, zostały wycofane. Dwójka Active Tourer, słuchaj, jest wycofana. Być może Grand Coupé oraz te duże niszowe samochody iX oraz XM. To no, czyli bardzo duże SUVy. Bardzo duże SUVy. No będzie prawdopodobnie to związane również z redukcją zatrudnienia o kilka tysięcy osób do końca przyszłego roku, ale w porównaniu z Volkswagenem kilka tysięcy osób, jeśli w ogóle będzie ta redukcja, no to nie jest dużo. Patrzę, jak było na świecie. 2025 rok, 2 200 000 sztuk. Z tego co piąty to jest trójka albo czwórka. No X1, X2 wciąż się dobrze sprzedawały. No tak jak mówiłem, zniknęła ósemka, zniknęła już X4, Z4, no to już dość dawno zniknęła. No a tamte wszystkie kilka, co wymieniłem, czyli dwójka, Active Tourer, Grand Coupé, no tak znak zapytania. Zamiast iX-a będzie iX5, elektryczna piątka. A XM, ten wielki, potężny samochód, do którego nawet zdążyłem się przyzwyczaić, chociaż najpierw bardzo, bardzo do niego jak do jeża podchodziłem, no też prawdopodobnie będzie wycofany. No raczej spokojna przyszłość jest trójki, piątki, siódemki oraz X7. A właśnie, dobra wiadomość, prawdopodobnie w październiku na parę dni będziemy mogli pojeździć siódemką po faceliftingu. Byłem na prezentacji statycznej, to nie ma rewolucyjnych zmian, ale chętnie chyba
1: no
0: pojeździmy.
1: Jak, dobra, po faceliftingu?
0: Opowiadałem o tym.
1: Wnętrze jest, wiesz.
0: No to opowiadałem o tym, że tak, że pod szybie. No tak, dobra, no ale okej, no są duże zmiany. No może nie rewolucyjne, ale duże, o tym mówiłem i nic się nie zmieniło od statycznej prezentacji, która była, uwaga, z tego co pamiętam, w Nowym Jorku, w Warszawie i chyba w Pekinie tego samego dnia i trzeba było się cieszyć, z tego powodu byliśmy tam. No dobra, czyli w BMW też będzie rezygnować z pewnych modeli, dokładnie nie wiemy z których, ale mam nadzieję, że pozostaną najlepsze.
1: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny, kolejny oczywiście jutro.
2: Reklama. Masz pomysł na prostą grę logiczną lub słowną? Wymyśl grę i wygraj 10 tysięcy złotych. Najlepszy pomysł zrealizujemy w aplikacji wyborczej. Zgłoś pomysł na nowagra.wyborcza.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
2: Reklama.
10: Radio Tok FM.
9: Pierwsze radio informacyjne.
10: Służby próbują wydobyć wideorejestratory, lokomotywy i pociągu po katastrofie w okolicach Przysuchy. Wzrost cen na stacjach paliw to nie efekt braku surowca, a trudności z transportem, mówi ekspert. Partia AfD w Niemczech rośnie w siłę. W skali kraju ma już poparcie 28%. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W okolicach Przysuchy, gdzie doszło dziś do katastrofy na torach, prowadzone są oględziny i zabezpieczane są podstawowe dowody. Przed południem na przejeździe w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem osobowym relacji Lublin-Szczecin. W wyniku odniesionych w wypadku obrażeń zmarła jedna z pasażerek podróżujących w pierwszym wagonie składu. To jedna z czterech najciężej rannych osób, wśród których byli maszynista, kierowca ciężarówki i jeszcze jedna z pasażerek. Według informacji przekazanych przez służby 20 osób zostało poszkodowanych. Służby nie tylko sprawdzają sam pociąg i szczątki ciężarówki, ale też chcą wydobyć rejestratory lokomotywy, obrazu i danych pociągu, które wskażą na prędkość i pozostałe dane techniczne. Wszelkie możliwe dane zabezpieczone zostały także z przejazdu kolejowego. Nie jest on wyposażony w zapory, ale tu działa sygnalizacja świetlna i również znajduje się skrzynka, w której znajdują się dane. Praca śledczych jest jednak utrudniona, bo niestety na miejscu nie ma monitoringu. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożej je też 95 i gaz. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudności z transportem, mówił w TOG FM analityk rynku paliw epetrol.pl dr Jakub Bogucki.
11: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
10: Dziś cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła granicę $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zaatakowały ostatnio irańskie tankowce, czym siły amerykańskie odpowiedziały uderzeniem w amerykańską bazę w Jordanii. Z kolei proirańscy rebelianci Huti z Jemenu przeprowadzili kolejne ataki na Arabię Saudyjską, a to właśnie stamtąd Polska sprowadza obecnie najwięcej ropy naftowej. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec, czyli AfD, z poparciem na poziomie 45%. Jest najsilniejszą partią we wschodnich landach kraju i wyprzedza lewicę, którą popiera 15% respondentów. Tak wynika z opublikowanego sondażu Instytutu Forsa. Chadecka CDU zajmuje dopiero trzecie miejsce z wynikiem 12%. AfD prowadzi też w skali całego kraju z poparciem na poziomie 28%. Ponad 230 tysięcy osób zgromadziło się w centrum Oslo podczas państwowego pogrzebu króla Norwegii Haralda V, oszacowała policja. Wśród 850 oficjalnych gości byli monarchowie i głowy państw z wielu krajów, w tym prezydent Polski Karol Nawrocki. Tysiące osób śledziło również uroczystość na telebimach ustawionych w centrum. W informacjach to wszystko. Za kilka minut prognoza pogody, a teraz czas na sport.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Fantastyczny bój o półfinał US Open broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po pięciosetowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o wpół do czwartej nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie kończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Dziś dwa kolejne ćwierćfinały. Karen Khachanov zagra z Belgiem Aleksandrem Bloksem, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem. W półfinale kobiecego turnieju nie są już Aryna Sawalenka i Jessica Pegula, a walczą o niego Qin Wen Zheng z jedną ryba Kiną. Chinka wygrała pierwszego seta 6-3, w drugim przegrywa 1-4, a po nich na kort wyjdą Mira Andrzejewa i Coco Gauff. Wczoraj niespodzianek nie było, dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów od 18.45. FC Barcelona gra z Feyenoordem Rotterdam i prowadzi 1-0, a VfB Stuttgart remisuje 0-0 z Wikingiem Stavanger. O 21.00 do gry wejdą obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówi trener paryżan Luis Enrique. Przeszłość to przeszłość. Nie interesuje mnie to jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Ruszyły siatkarskim Mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie już trwa w Sofii, gdzie Bułgaria gra z Macedonią Północną i prowadzi w setach 2-0. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej jutro od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były lider o naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
13: No na pewno jedziemy w roli faworyta i do takiego, można powiedzieć, murowanego od długiego czasu. Nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. To zespół na tyle mocny, że jest w stanie no, dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
12: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, w fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
14: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Jutro czeka nas ochłodzenie. Na zachodzie będzie się dość mocno chmurzyć. Na wschodzie będzie więcej przejaśnień. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie.
14: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Zapraszam do wysłuchania archiwalnej audycji Dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski. O tym, że Rosja jest jakaś inna, w zasadzie wszyscy wiedzą. Z tego wiedzenia jednak wynikają same nieszczęścia z przekonaniem o własnej kulturowej wyższości na czele. I w pewnym sensie trudno się temu dziwić. Kiedy patrzymy na kraj zorganizowany i ukształtowany przez rozmaite formy przemocy, myślimy, jak oni mogą się na to zgadzać. I to wystarczy, by ustawić nas w pozycji lepszego, tego, który wygrał, bo się nie zgodził. Inna rzecz, że zwykle czerpiemy wówczas dumę z nie swoich zasług, bo nikt nas nigdy nie pytał, czy dana organizacja rzeczywistości nam się podoba. I tylko w nielicznych sytuacjach sami zaczynamy dążyć do jej zmiany. Angażują się jednostki, a z ich wysiłku, jeśli się powiedzie, profity czerpią miliony, nigdy za nic nie dziękując. Taka natura polityki i zmiany społecznej. Ale w Rosji wydaje się, że to nie działa. Zupełnie jakby poczynania władzy nie trafiały na opór. Zachód zachwyca się więc tymi, którzy ten opór próbują stawiać, jak Aleksiej Nawalny. Ale chwilami można sądzić, że to jest wyłuskiwanie czegoś, co tylko wydaje się podobne do zachodnich form oporu, ale koniec końców tym też nie jest. I może rzeczywiście. Z wypowiedzi Nawalnego rzadko płynęła wizja Rosji demokratycznej. Zmiana logiki funkcjonowania kraju dotyczyła tylko zjawisk korupcyjnych i to by było na tyle. Nie mało, ale też nie to, co chcielibyśmy usłyszeć. Pojawia się więc pytanie, czym ta współczesna Rosja jest i jak o niej myśleć. I to jest poważne, bo w sytuacji obecnego napięcia i rosnącego ryzyka otwartej konfrontacji mamy jednak przeczucie, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym ta Rosja ma się stać. To brutalne stawianie sprawy, ale logika wojny na jakimś poziomie je wymusza. A w zasadzie w logice wojennej już jesteśmy. Alice Lugan w swojej książce Imperium Gniewu, paradoksy putinowskiej Rosji, nie pokazuje wizji przyszłości, ale próbuje identyfikować punkty węzłowe obecnej organizacji systemu, jakim jest putinizm. I zdaje się mówić, szczegółowej recepty na naprawę Rosji znać nie musimy, musimy natomiast osiągnąć jedno, by Rosja na nowo zaczęła się kontaktować z rzeczywistością, taką jaką ona współcześnie jest, by zaczęła widzieć siebie nie przez pryzmat urojonej wielkości, tylko w obecnej skali. I to jest prawdziwy kłopot, bo z opisu Lugan wynika, że wszystko, czym karmi się obecne postimperium, jest sfabrykowane, puste i zakłamane. To książka o tym, że Rosja pod wieloma względami już jest bankrutem, ale jeszcze o tym nie wie. Gniew, który w niej krąży, jest właśnie tym przeczuciem, że już po wszystkim. Jedyne, co się jeszcze świetnie kręci, to zakłamywanie. Niby to wiemy, ale sprowadzenie tego ogólnego hasła do mechanizmów wielomilionowego państwa to już nadanie mu innych znaczeń. I dlatego właśnie warto czytać Alice Lugan.
15: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorze.
16: wieczorny chill na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
24: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
25: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
26: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
25: Brzmi dobrze.
26: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
27: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
28: Reklama.
1: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Alice Lugen, czyli pisarka ukrywająca się pod tym pseudonimem, autorka książek Za to, Tragedii na Przełęczy Diatłowa i teraz najnowszej, czyli Imperium Gniewu, o paradoksach putinowskiej Rosji. Dobry wieczór.
29: Dobry wieczór, cześć Kuba, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, tym bardziej jest mi miło, że już mam okazję drugi raz tutaj gościć.
1: Rzeczywiście rozmawialiśmy o ZATO i to była jedna z, myślę, ciekawszych rozmów o Rosji, które udało mi się odbyć. Imperium Gniewu, ta Twoja najnowsza książka, w podtytule niosąca taki, no właśnie taki opis paradoksy putinowskiej Rosji, jest de facto czymś na kształt takiego, powiedziałbym, krótkiego leksykonu rosyjskiej odmienności, rosyjskiej odrębności i dziwności. Ale zacznijmy od tego gniewu. Co zasila gniew w Rosji?
29: Tak najkrócej mówiąc, to chyba rzeczywistość, która wygląda zgoła odmiennie od tego, jak rosyjskie władze chciałyby ją widzieć. No niestety Rosja jest przepełniona poczuciem frustracji, zawiedzenia. Trzeba pamiętać, że tutaj wielu obywateli pamiętało jeszcze, czy pamięta czasy radzieckie, więc pamięta czasy, kiedy ich kraj był supermocarstwem. W tej chwili no, niepodobna stwierdzić, żeby Rosja była supermocarstwem. Poza tym w bardzo wielu wskaźnikach i rankingach znajduje się gdzieś na szarym końcu. Rosyjskie elity polityczne uważają, że to jest wina Zachodu. Uważają, że Zachód jest wobec Rosji niewdzięczny, nie docenia jej, pomija ją, znajdują mnóstwo uzasadnień na to, również historycznych, przy czym tu oczywiście trzeba powiedzieć, że to jest ta historia interpretowana wedle ich wykładni, więc no, raczej może nie mieć wiele wspólnego ze stanem faktycznym. No i to rodzi gniew. A przeciętny obywatel bardzo dużo czerpie gniewu z telewizji propagandowej, bo ta propaganda rzeczywiście tam się niemiłosiernie sączy z każdej strony i to dosyć mocno nakręca takie nienawistne nastroje.
0: Czyli to jest głównie, jeśli dobrze interpretuję twoje słowa, taki zraniony imperializm, taki można powiedzieć imperialny narcyzm, który cierpi, bo rzeczywistość tego nie potwierdza, tej wielkości.
29: Moim zdaniem tak, zdecydowanie tak. Jeżeli się wsłuchamy w to, co mówią, czy to osoby z rosyjskich służb specjalnych, czy też doradcy Putina, to taki zraniony imperializm, tak jak to nazwałeś, to wypływa niemalże z każdej wypowiedzi. Weźmy sobie na przykład, przyjrzyjmy się, co mówi Anton Kobiakow, to jest doradca Putina. On stoi na stanowisku, że Związek Radziecki pod względem prawnym wciąż istnieje, nawet jeśli te niepodległe państwa mają inne zdanie. Wywodzi taką tezę z tego, że jego zdaniem rozpad ZSRR był przeprowadzony niezgodnie z prawem i dlatego też Kobiakow interpretuje, że wojna, która się toczy z Ukrainą, to jest wojna domowa na terenie państwa związkowego, które jego zdaniem wciąż istnieje. I to nie jest tak, że jeden taki Kobiakow na całą Rosję opowiada tego typu rzeczy, bo na przykład Siergiej Sciepaszyn, to jest były dyrektor FSB, on też był premierem Rosji, byłem, doktor habilitowany nauk prawnych, zgadza się z tą wykładnią. Czyli mamy pewną grupę ludzi w bardzo bliskim otoczeniu Putina, stojącą na stanowisku, że Związek Radziecki pod względem prawnym istnieje, a państwa, ich zdaniem, te, które powinny być pod rządami Kremla, prowadzą niezależne polityki, są niepodległe, chcą się rządzić same, wstępują do NATO, wstępują do Unii. Oni tego nie mogą pojąć, nie mogą tego znieść. No i mają też poczucie, że Zachód nie docenia tego, co rzekomo Rosja jeszcze carska zrobiła dla Zachodu. Tak? I oni twierdzą, że Rosja trzykrotnie uratowała Europę, a Europa tego nie docenia.
0: To jest rzeczywiście taka dość osobliwa optyka, ale bardzo ciekawym elementem, i ty piszesz o tym specyficznym, jakby to powiedzieć, takim, mam ochotę użyć angielskiego słowa shifcie, takiej przeskoczeniu pewnym, czyli tym, co następuje w stosunku do Związku Radzieckiego, czyli Rosja, która obecna Rosja, która jednak wyrasta ze Związku Radzieckiego bardzo mocno, jest kontynuatorką wielu jego polityk i sensów i pomysłów na samą siebie, de facto do tego Związku Radzieckiego nie chce się tak do końca przyznawać. To bardzo wybiórczy stosunek. Oni chcą właśnie nawiązywać do... Właściwie Putin chciałby być raczej Piotrem I niż, nie wiem tam kim. No Chruszczowem na pewno nie, ale kim by mógł
29: no
0: chcieć być?
29: Na pewno nie Gorbaczowem.
0: Gorbaczowem to już w ogóle.
29: Natomiast kim by chciałby być? Być może tutaj Jurij Andropow troszeczkę wchodzi w grę z tych czasów radzieckich, bo no, trzeba pamiętać, że kiedy Putin w KGB służył, to Andropow stał na czele tej służby i też Andropow to przecież był pierwszy, który wywodzący się ze służb specjalnych cywilnych, który został sekretarzem partii. Wcześniej mieli taką, powiedzmy, niepisaną umowę, że z jednej strony są politycy, z drugiej strony jest wojsko, z trzeciej strony są służby cywilne i no, jedni mają żołnierzy, drudzy mają rozum, trzeci mają pieniądze i służby cywilne do władzy nie nie idą. Andropow tą zasadę złamał. No wtedy wojsko było przerażone, tak? Pytało, co tu się dzieje w tym kraju. Putin też jest ze służb specjalnych, przecież Putin jest z FSB, która jest poniekąd kontynuatorką dawnego KGB i z służb specjalnych, z dyrektora FSB, bardzo płynnie przeszedł do tej politycznej, powiedzmy, kasty cudzysłów, tak? Więc zrobił coś podobnego jak Andropow.
0: Ale to o tyle wydaje mi się to ciekawe, ten stosunek do Związku Radzieckiego, że właściwie jakbyśmy się zastanowili tak głębiej nad tym gniewem, to być może jego źródła płyną właśnie z tego specyficznego układu, który Związek Radziecki wytworzył na świecie, czyli tego dualizmu, czyli no byliśmy przeciwwagą dla Ameryki, to było coś, a z drugiej strony już od któregoś momentu Związek Radziecki no, wpadł w tę pułapkę gospodarki niedoboru i zaczęło się pojawiać takie poczucie gorszości, słabszości, pewnej zawiści wobec tego, co Zachód sobą reprezentował. I to jakby, mam takie wrażenie, też czytając twoją książkę, że to jakby na tych dwóch silnikach de facto cały czas rosyjska mentalność siedzi, czyli na przekonaniu, że my jesteśmy przeciwwagą i alternatywą i że równocześnie jesteśmy alternatywą gorszą i tego drugiego nie możemy od samych siebie ani od nikogo obok nas usłyszeć.
29: Zdecydowanie tak, ja też tak to odczuwam. I trzeba jeszcze a propos tego stosunku do Związku Radzieckiego, to zwróciłeś na to uwagę, że on rzeczywiście jest sprzeczny czasami, niejednoznaczny i nie zawsze taki sam, bo jeżeli chodzi o pewne bezdyskusyjne sukcesy tamtej epoki, czyli chociażby pierwsze etapy wyścigu kosmicznego, to Rosja mówi, że jest kontynuatorką Związku Radzieckiego i tak na pytanie na przykład, kto wysłał Gagarina w kosmos, albo kto pierwszy dotknął powierzchni Księżyca sondą, to Rosja odpowiada my. A jeżeli chodzi o pewne takie wstydliwe rzeczy z tamtej epoki, różne błędy tamtej władzy, no chociażby ludobójstwa, no to Rosja odpowiada, to nie my, to Związek Radziecki, czyli państwo, które już nie istnieje. I proszę zobaczyć, że na przykład po rozpadzie ZSRR, kiedy niektóre kraje zgłaszały pewne roszczenia do Moskwy, na przykład Estonia o to, żeby posprzątali dawną bazę szkoleniową łodzi podwodnych o napędzie atomowym, bo zostawili tam mnóstwo odpadów, które mogły skazić Bałtyk. No to co Moskwa odpowiadała? Ale to nie my, to było w czasach radzieckich, teraz nie ma takiego państwa jak Związek Radziecki, więc to nie do nas to roszczenie. I podobnie się zachowują współczesne sądy rosyjskie, kiedy trafiają do nich pozwy dotyczące czasów radzieckich, a tych pozwów jest bardzo dużo. Odszkodowania za represje, za prześladowania, za przesiedlenia, za nieruchomości bezprawnie pozabierane w stolicy, które teraz by były warte niewyobrażalnie pieniądze. To sądy rosyjskie też odpowiadają. To nie my, to państwo, które już nie istnieje.
0: No właśnie, a zarazem coś jest takiego i to jest, myślę, dość ciekawe. To znaczy, że współczesna Rosja, i o to chcę cię zapytać, czy współczesna Rosja odziedziczyła ten sam stosunek do władzy rosyjskiej, ta Rosja centralna, powiedziałbym, ta Rosja kremlowska, czy ona odziedziczyła ten sam stosunek do ludu, który był w Związku Radzieckim, no lud był tym podmiotem jednak, przynajmniej na papierze, czy też jednak to poszło w stronę dużo większego okrucieństwa, dużo większej brutalności i dużo lżejszego jakby używania tych obywateli jako zasobu po prostu. Jak ty to widzisz? To znaczy, gdzie tu następuje zmiana, jeśli chodzi o to napięcie rządzący-rządzeni?
29: Nie widzę tutaj wielkiej zmiany, ponieważ zarówno w czasach radzieckich, jak i carskich, jak i współcześnie ludność traktowana jest bardzo przedmiotowo, jako pewnego rodzaju zasób, który służy rządzącym i służy ważniejszym instytucjom, na przykład wojsku, na przykład służbom specjalnym. Jeżeli sobie tak popatrzymy na putinowską Rosję i na Związek Radziecki i poszukamy, jakie są podstawowe podobieństwa dotyczące traktowania ludności, no to hodowanie żołnierzy na masową skalę na przykład. Wszystko jest dla wojska. Teraz w putinowskich szkołach na przykład bardzo rozwinięto zajęcia z matematyki, z musztry, z przygotowania wojskowego, no bo to są przyszli żołnierze, których sobie trzeba wyhodować. Matematyka w szkołach to też nie jest przypadek, przecież to jest potrzebne do kryptografii. I gdzie byśmy nie spojrzeli na jakąkolwiek dziedzinę życia, to spod tego wychodzi wojsko. Na przykład wrócono niedawno do takiego obyczaju, który był bardzo popularny w czasach radzieckich, żeby drzewa przy drogach malować białą farbą do pewnej wysokości. Po co to w ogóle było? Bo opowiadano, że to niby te drzewa przed insektami, a tak naprawdę to chodziło o to, że jeżeli pojazdy wojskowe będą się poruszać bez świateł w świetle księżyca, to przy pomalowanych w taki sposób drogach, to znaczy przy drzewach stojących przy drogach, da się to zrobić bez włączania świateł. I każda dziedzina życia jest służebna wobec wojska, wobec służb, więc oczywiście, że ludzie też.
0: Ale ciekawi mnie to, w jaki sposób ten lud samego siebie widzi. To znaczy, jak ludzie samych siebie postrzegają w tym układzie. To znaczy, kim oni są i jak wygląda ta zgoda, czy to przyzwolenie, czy może brak przyzwolenia, ale chyba raczej przyzwolenie. Na to właśnie, żeby mieć takie miejsce, jakie władza im określiła, napisała i przyznała.
29: Społeczeństwo rosyjskie współczesne ma bardzo wiele podobieństw do społeczeństwa kastowego i w niższych kastach, w tych krajach, w których społeczeństwo kastowe występuje, ludzie się nie buntują, tylko ludzie mówią, to jest nasz los, tak zostaliśmy tutaj przypisani przez jakąś wyższą siłę, jest taki pewnego rodzaju fatalizm i oni wiedzą, że to jest ich rola, mają do tego pewne poczucie niższości i wiedzą, że istnieje pewien szklany sufit. A społeczeństwo rosyjskie często mówi tak, my tu nic nie możemy, my jesteśmy zwykli, mali, biedni ludzie. To gdzieś tam w Moskwie, gdzieś na Kremlu wielcy ludzie podejmują decyzje, a my tutaj, co my tu możemy w tej naszej małej wiosce? I więc jest pewne podobieństwo w myśleniu.
0: To, co teraz opisałaś, bardzo często jest uzasadniane w wielu społeczeństwach kastowych religią. De facto w Rosji, mimo tego, że oczywiście jest nawrót teraz takiej religijności prawosławnej, ja nie wiem, czy ona jest w centrum. Nawet jeśli Putin próbuje ją jakby z powrotem dowartościować. Jak sądzisz, co jest prawdziwą religią, która tłumaczy tym ludziom ich miejsce?
29: Wrodzona bierność pewnego rodzaju i takie troszeczkę wyuczone poczucie bezradności i niższości, które było wpajane przez lata, dekady, stulecia. My myślimy często o Rosji, posługując się pewnymi doświadczeniami, które są właściwe dla społeczeństw zachodnich czy społeczeństw, gdzie mamy pewnego rodzaju ugruntowaną demokrację. Tam ludzie zupełnie inaczej się postrzegają. Przede wszystkim widzą pewne swoje możliwości, poczucie sprawstwa, mogą zaprotestować, mogą coś zrobić. W Rosji czegoś takiego nie ma i przez wiele stuleci towarzyszył też temu lęk, bo zarówno w czasach carskich buntowników się łapało, tak samo się działo we władzy radzieckiej i tak samo się dzieje pod rządami Putina. Bycie tutaj opozycjonistą wymaga ogromnej odwagi. Czasami jest to wprost związane z bardzo poważnym narażaniem się. Łatwiej jest nic nie robić, niż coś robić. Zwłaszcza w państwie, w którym masz reżim i tyranię.
0: To absolutnie, ale z drugiej strony można powiedzieć, to się tyczy każdego państwa, to się tyczy każdej silnej władzy, to się tyczy każdego porządku, że w nim łatwiej jest zachować bierność. Przynajmniej do pewnego momentu. Z drugiej strony, jak popatrzymy na historię tego Zachodu, który jest jednak bardzo odmienny od Rosji, tam też były etapy bardzo krwawo tłumionych buntów chłopskich, prawda? Rebelii. Właśnie cały XVI wiek o tym był, który był niesłychanie krwawy, o czym też zapominamy. I w Rosji jakby, nie wiem, to się nie wydarzyło, czy też został jakby utrzymany pewien rodzaj podejścia wobec tych, którzy się buntują. Ja tego nie rozumiem. To znaczy tej odmienności, bo to nie chodzi o to, że ludzie są inni i mają inne potrzeby, prawda? Że nie wiem, w tym Zachodzie to chodzili głodni, to się złościli, a w Rosji się nie złoszczą. Właśnie z czego to wynika? Ta zdolność władzy do utrzymywania takiego systemu kastowego i trzymania go jednak żelazną ręką.
29: Wydaje mi się, że mogę mieć odpowiedź na to pytanie, bo zwróć uwagę, jak wygląda kwestia służb specjalnych w krajach zachodnich, demokratycznych, a jak wygląda w Rosji. Czy jeszcze wcześniej, w czasach radzieckich, czy w czasach Iwana Groźnego na przykład. Jeżeli zapytasz funkcjonariuszy służb specjalnych, po co oni są i co robią, to na Zachodzie, w największym skrócie, w uproszczeniu, powiedzą: my chronimy państwo, chronimy obywateli, zajmujemy się tym, tym i tamtym. A w Rosji powiedzą ci: my chronimy władzę przed obywatelami i zajmujemy się łapaniem, kto nam tutaj może teoretycznie zaszkodzić. Za mądrych wyłapujemy, zbyt odważnych wyłapujemy, odstających od ogółu. I będziemy ich albo gnębić, albo zastraszać, albo będziemy im strzelać w plecy, bo takie przypadki też były, żeby wyeliminować takich obywateli. Czyli wojna się toczy z obywatelami, nie z wrogiem. I tutaj też nie możemy porównywać w tej chwili na przykład sytuacji w krajach zachodnich czy w Polsce do tego, co się dzieje w Rosji, bo to jest dramatycznie co innego. To jest tak, jakbyśmy dwie różne planety do siebie porównywali. Zwróć uwagę na przykład, że w raporcie Wolność na świecie Rosja na 100 punktów dostała 12, Korea Północna 3, więc jesteśmy w tych rejestrach, a Polska 77 i kraje UE to są na poziomie 75-100. Wolność prasy. Rosja zajmuje 171 miejsce na 180 krajów. Tam naprawdę w niektórych rankingach to już trudno o gorzej. Gdybyśmy to mieli jakoś porównać, żeby sobie to wyobrazić, to Rosja jest bliżej do Korei Północnej niż na przykład do Polski. I bardzo dobrze to też obrazuje. My sobie teraz na przykład możemy w naszej rozmowie podjąć dowolny temat. My sami sobie o tym decydujemy, tak, o czym będziemy rozmawiać. Możemy sobie skrytykować polityków, możemy sobie skrytykować sytuację w naszym kraju i nikt cię z tego powodu jutro nie zaaresztuje, ani mnie. A jak to wyglądało w Rosji? Ja w książce specjalną tabelkę zrobiłam na to. W ciągu dwóch pierwszych lat wojny było ponad 20 tysięcy przypadków aresztowań za stanowisko antywojenne, tylko za to. 11 tysięcy spraw sądowych za dyskredytację armii. 10 przykładów pobicia dziennikarza lub blogera, który powiedział, że ma antywojenne poglądy. Kara grzywna dla dziennikarza albo blogera ponad 250 przypadków, bo powiedział, że wojna to jest coś złego i nie powinniśmy jej prowadzić. Więc tam nie ma mowy o jakiejś wolności w takim rozumieniu, jak my ją postrzegamy.
0: Tak, te twoje tabelki to jest w ogóle osobna historia, ponieważ jeżeli państwo się jeszcze nie zetknęli z Alice Lugen jako autorką, to ja spieszę z taką reklamą, mianowicie ty świetnie budujesz narrację i te tabelki są potrzebne głównie tobie, mam wrażenie, ale właśnie to mnie ciekawi. To mnie ciekawi, dlaczego? Dlaczego ty musisz tak tabelkować tą rzeczywistość? Coś chyba z tego SGH, które skończyła się, jednak zostało w tobie.
29: Wiesz, ja bardzo lubię cyfry. Ja wszędzie widzę cyfry. Dla mnie świat jest zespołem liczb i cyfr. Czy ty tak też świat postrzegasz, czy nie?
0: Nie, zupełnie nie. Właśnie to jest dla mnie interesujące, że ktoś, kto lubi cyfry i tak postrzega świat, ma potrzebę pisania. Tego trochę nie rozumiem.
29: No nie jest to bardzo trudna zagadka, nie rozwiążemy jej w tej chwili, ale te liczby, ja tutaj muszę zgłosić takie pewne dementie, że one nie są tylko mi potrzebne, bo przy książce za to dostałam wiele informacji zwrotnych z podziękowaniem za tabelki. Więc możesz się, Kuba, śmiać, ale no jest co najmniej kilka osób, które czytają moje tabelki.
0: To jest bardzo ciekawe.
29: Bardzo je serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: To jest bardzo ciekawe, jak siebie opisałaś przed chwilą, że postrzegasz świat jako cyfry. Może ty jesteś modelem językowym? Ja cię jeszcze nie widziałem do tej pory. Może ja z jakimś botem rozmawiam?
29: Nie rozmawiam z botem. Zapraszam na kawę. Możesz sobie mnie oglądać do woli, jeżeli masz taką potrzebę.
0: No dobrze. Wróćmy jeszcze do tego zamysłu, który ci przyświecał, kiedy pisałaś tę książkę, bo to jest bardzo ambitne założenie, wytłumaczyć ludziom odmienność Rosji. Jak ty próbowałaś to organizować, kiedy się za to zabrałaś? To znaczy, jak wybierałaś te pola, które twoim zdaniem wymagają opisu i pogłębienia?
29: No, czy jesteś absolutnie pewien, że chcesz, żebym to wytłumaczyła, bo ja to będę tłumaczyć na liczbach.
0: Dawaj.
29: Dobrze, wyobraźmy sobie, że wykresy, płaskie wykresy, którymi się posługujemy, są niedoskonałe. I żeby pokazać złożoność pewnego systemu, potrzebujemy wykresu 3D, a jeszcze lepiej modelu bryły. Wyobraźmy sobie, że idealne państwo jest kulą. Widzisz, Kuba, dlatego idealne nie chcę opowiadać o moim warsztacie,
0: idealne
29: bo zawsze
0: jest,
29: to się
0: właśnie
29: kończy pytaniem, czy ja się diagnozowałam pod kątem autyzmu. Więc wyobraźmy sobie, że idealne państwo jest kulą i będziemy robić modele państwa w bryłach. Potrzebujemy danych i potrzebujemy przelicznika i potrzebujemy też wybrać parametry do każdej ze ścian, bo to będzie wielościan, prawda?
0: Tak jest.
29: No i teraz, no zanim sobie zrobimy wzór z jakimś przelicznikiem, to trzeba by było wybrać parametry. Więc na przykład możemy ich wypisać, no przykładowo 0,5 tysiąca, rozłożyć to sobie na podłodze i łączyć liniami. I gdzie nam się najwięcej przetnie? Sprawdzić, bo będziemy sobie łączyć, co wynika z czego, co bez czego nie może istnieć, co jest bezpośrednim wynikiem albo co bezpośrednio warunkuje inną rzecz. Tak, uzyskamy jakiś pakiet taki, który się najczęściej przecina. Prawdopodobnie to są te rzeczy, które są najważniejsze. I to są rozdziały w mojej książce.
0: No dobrze, to imponujące.
29: Cieszę się, Kuba, że dostarczam ci dzisiaj tyle śmiechu, tyle...
0: Znaczy jest to osobliwe, Myślę, że
29: ja wiem,
0: humaniści w ten sposób nie myślą, więc tym bardziej mnie to zafascynowało, co teraz odmalowałaś.
29: Najwyraźniej nie jestem humanistką, ale ja nie odbieram twoich pytań, wiesz, źle. Rozumiem, że jesteś tym zaciekawiony. Nie każdy musi kochać matmę, prawda? No, ja to rozumiem.
0: Ale interesuje mnie właśnie...
29: Ja kocham.
0: Interesuje mnie to przecięcie, kiedy ktoś, kto kocha matmę i uważa, że ona tłumaczy rzeczywistość, zaczyna siadać do klawiatury i pisze. I jeszcze to, że pisze dobrze, to osobna sprawa, ale że w ogóle ma taką potrzebę, żeby z tego zrobić opowieść, bo ty robisz opowieści. To nie są rozdziały raportu, co bardzo często ludzie, którzy siedzą w rozmaitych takich modelach, niestety z siebie wypuszczają. To znaczy, ma być książka, a wychodzi raport rozbity na rozdziały. W zasadzie jakby go wypuścić w okładce pod tytułem OECD coś tam, to też by przeszło. I jeszcze by wtedy mówili, o jak ładnie napisane. Więc ty tego nie masz. Ty budujesz jednak narrację, masz to. Masz ten słuch językowy. To jest interesujące.
29: Bardzo dziękuję za komplement.
0: Wychodzisz z tej matmy i z tych modeli 3D, które sobie budujesz na podłodze. No, dla mnie to jest niepojęte.
29: Bardzo ci dziękuję za kilka komplementów, które tutaj chyba niechcący ci się wymknęły.
0: Znaczy niechcący, ja wiem, co mówię.
29: To wspaniale, to bardzo dobrze, to wiele osób nie wie, dzięki. Dziękuję i myślę, że na tym poprzestaniemy, bo zaprosiłeś mnie na rozmowę o Rosji, a rozmawiamy o mnie.
0: Nie, rozmawiamy o twojej książce. Skoro rozmawiamy o twojej książce, to rozmawiamy też o tym, jak została napisana, czemu zostały tak wybrane tematy. No właśnie w tej chwili udzielasz prawdziwego wywiadu jako pisarka. Czy coś jest nie tak?
29: O, wszystko, a dlatego, że ja się nie czuję celebrytką ani influencerką, bardzo nie lubię mówić o sobie, wolę mówić o problemach.
0: No to jesteś jak pisarz z lat 70. Wszystko jest w mojej książce, już proszę mnie tu o nic nie pytać. Tam wszystko jest, to proszę to przeczytać i dopiero potem będziemy rozmawiali. Co mi tu pan głowę zawraca tym, co ja mniemam i co ja myślę. Dobrze, wracamy do twojej książki.
29: Dzięki.
0: Jeden z rozdziałów, który zrobił na mnie największe wrażenie i faktycznie wydaje się takim elementem, który wciąż jest pomijany w dyskusji o Rosji, to jest rozdział o rosyjskiej wsi. To znaczy o tym, jak Rosja, po to, że w Rosji jest kryzys demograficzny, to wszyscy wiemy. To jest pewien taki, powiedziałbym, slogan, który się dokleja do opisu państwa rosyjskiego. Ludzie niekoniecznie rozumieją sensy tego słowa i znaczenia głębokie. Ty próbujesz to wyjaśnić między innymi na rozdziale, który się nazywa Głubinka, który właściwie pokazuje takie rosyjskie obszary, ja nawet nie wiem jak to nazwać, one są w pewnym sensie tak dalece porzucone, że trudno w ogóle powiedzieć, czy one jeszcze przynależą do tego państwa i czy to państwo się w ogóle z tymi obszarami utożsamia. To jest dość niezwykłe, że można w ten sposób potraktować część tej domeny zwanej terytorium państwa.
29: Mogę jeszcze trzy słowa zanim Głubinki a propos tego kryzysu demograficznego, bo to jest sprawa bardzo dynamiczna i wszyscy o tym wiedzą, że kryzys jest, ale nie wszyscy wiedzą, jakie Rosja ma pomysły na ten kryzys. News z ostatnich tygodni pojawił się taka wytyczna z Ministerstwa Zdrowia, żeby w czasie badań takich przeglądowych, zwykłych, kobiety wypełniały ankiety i jeżeli zaznaczą tam, że nie mają dzieci i nie chcą dzieci, to są kierowane do psychologa, żeby na ten temat sobie porozmawiać. To oczywiście dotyczy kobiet tak w wieku powiedzmy od 18 do 40 lat, nie 70-latek. Natomiast jest to już pewien pomysł, który zaczyna wdrażać Michał Muraszko, czyli minister zdrowia, który też przypominam, że powiedział, że taki pomysł, aby kobiety najpierw kończyły szkołę, a potem rodziły dziecko, to jest haniebna, niegodziwa praktyka i on odradza. A wracając do Głubinki, to ja myślę, że tutaj bardzo wiele zmieniło się wtedy, kiedy zmieniła się struktura ludności, bo trzeba pamiętać, że pod koniec XIX wieku ta ogromna większość ludzi mieszkała na wsiach, na tych terenach dawnego Imperium Rosyjskiego. 85% ludności mieszkało na wsiach. A teraz to się zmieniło. I teraz mniej więcej 1/4 mieszka na wsiach. I kiedy ta większość znajdowała się na wsi, to ta wieś jednak jakoś była obiektem zainteresowania dla władz, a w tej chwili Głubinka jest pewnego rodzaju taką wymieralnią. Nie tylko pod kątem tego, że tam mieszkają starsze osoby, często bardzo schorowane, nie mające żadnej pomocy i funkcjonujące w strasznych warunkach, ale też ta Głubinka się bardzo wyludnia. No w tej chwili jest tak, że już ponad 20 tysięcy wiosek jest takich zupełnie wymarłych, więc są puste domy, puste zagrody, jakieś drogi, które tam prowadzą, zarastają krzakami. Najwięcej takich wiosek duchów to jest w obwodzie Twerskim blisko Moskwy, ale w zasadzie wszędzie, w całym kraju są takie miejscowości. Są też takie lokalizacje, w których mieszka grupka osób, czyli mniej niż 10. No, ich akurat mamy jeszcze więcej, bo tam jest 36 tysięcy. I część wiosek jest zupełnie odcięta od świata albo jest odcięta w pewnych okresach roku, czyli na przykład kiedy bagno zamarznie, to można się do nich dostać, ale kiedy bagno nie jest zamarznięte, to nie można się do nich dostać. Ja też w książce zaznaczam, że władze rosyjskie mają mgliste pojęcie o tym, jaka jest liczba ludności w wielu tych miejscowościach. Czasami te dane są pobierane od listonoszy, czasami to są brane po prostu z sufitu. Tymi ludźmi też się naprawdę nikt nie interesuje. A myślę, że każda osoba, która po Rosji podróżowała, to przeżyła dosyć duży szok, kiedy się zetknęła z głubinką. To jest wstrząsające.
0: Ale to jest też niezwykłe. Właśnie to, dlatego cię pytałem o ten stosunek do obywateli. To znaczy to, że można kogoś porzucić i ten ktoś powie, no trudno, taki los, prawda? To, że jeżeli bagno nie pozwoli nam przejechać do jakiejś miejscowości, no to ci ludzie tam zostaną zamknięci, będą musieli jakoś przeżyć. No jak? To jest trochę ich sprawa. To jest niesamowite.
29: Tak, i to absolutnie nie jest priorytetem dla władzy w Moskwie. Przede wszystkim dlatego, że takich biednych ludzi jest za dużo i mi się po prostu nie chce nimi zajmować, bo też nie widzą w tym jakiejś specjalnej chyba korzyści. Jest wiele innych pilniejszych wydatków z ich perspektywy, na przykład wojna, a nie zasypywanie bagna w jakiejś wiosce gdzieś 200 kilometrów od ostatniego miasta. I niespecjalnie ich to interesuje, jak to wygląda. Są takie rejony w Rosji, gdzie nie ma prądu, albo prąd jest reglamentowany. To jest ciekawa rzecz, może w Polsce tutaj nie mało znana. Mają godziny ustalone, kiedy prąd płynie w kablach, w innych godzinach nie płynie. Mają na przykład też takie też powszechna sytuacja w głubince, to jest taka, że ludzie nie chodzą do lekarzy, bo albo fizycznie jest im ciężko się do tego lekarza dostać, albo ja się zetknęłam osobiście z takim przypadkiem, z takim wytłumaczeniem, że nie ma sensu iść do tego lekarza, ponieważ on przepisze jakieś leki, a te trzeba będzie wykupić. Tak po prostu po ludzku to szkoda jest tych ludzi, tak? Bo oni rzeczywiście żyją w straszliwej nędzy. Ale tam jest jeszcze druga strona medalu, bo trzeba pamiętać, że ogromna większość tych ludzi z głubinki to są gorący zwolennicy Putina i gorący zwolennicy wojny.
0: Ale to właśnie, to jest takie pytanie. Już właściwie o tym rozmawialiśmy. Mi to cały czas nie daje spokoju. Co jest tym rdzeniem porządkującym wszystkim ich miejsca w tym systemie rosyjskim? Co jest tym tą osią, wokół której to się układa? To znaczy, czy to jest sakralizacja władzy jako takiej, czyli że każdy, kto jest trochę wyżej od kogoś, zyskuje większą władzę i to jest naturalne, i to jest oczywiste, i to jest potrzebne, i tak musi być? I to by wtedy jakoś też tłumaczyło inny rozdział z twojej książki, czyli zresztą bardzo ważny, czyli korupcję rosyjską, prawda? Korupcję, na którą właściwie wszyscy wyrazili zgodę. Korupcję, która staje się kłopotem, kiedy ktoś nie chce w niej uczestniczyć. Ten piękny przykład, taki obrazek żon płaczących często w rozmaitych, no nie wiem, miejscach, że ich mężowie nie biorą, a powinni brać, prawda? To jest niezwykłe. To znaczy to poczucie, że to, że ktoś jest od kogoś wyżej i czerpie z tego korzyści, nie jest zobowiązaniem. To jest przywilej, a przywileje są konieczne.
29: Być może tym słowem, które bardzo wiele tłumaczy i wiele systemów spaja, to jest przemoc. Bo to nie jest państwo ugruntowane na pomocy, to jest państwo ugruntowane na przemocy. Wobec sąsiadów, wobec obywateli, wobec słabszych. I może tutaj jest to jakieś słowo klucz, które nam pozwoli wiele rzeczy zrozumieć.
0: No a właśnie to jest pytanie, dlaczego się co to znaczy, co ci się musi wydarzyć, żebyś się godził na przemoc, żebyś uznawał, że przemoc jest porządkiem, że ona jest jakby tym, co w pewnym sensie jest potrzebne. Czy na przykład, właśnie wrócimy jeszcze na moment do Związku Radzieckiego, jego rozpad był tak przerażający dla Rosjan, że w zasadzie wybrali przemoc jako organizację życia społecznego, która przynajmniej ma reguły, niż to, co oznaczało tak zwaną demokratyzację, czyli właśnie okres przemocy. Też przemocy takiej bardzo chaotycznej.
29: Ta demokratyzacja tam została wyjątkowo źle przeprowadzona i chyba trudno sobie wyobrazić gorszy proces, bardziej zniechęcający do demokracji niż to, co próbował zrobić Jelcyn. Bo najpierw doszło do jakiegoś kompletnego załamania państwa. Państwo nie było zdolne nic robić. Nie wypłacano pensji, nie wypłacano emerytur, bieda, przestępczość. Lata 90. są lata czasami traumy i gdybyśmy zapytali Rosjan, czy chcą takiej demokracji, jak była w latach 90., to oni by krzyknęli nie, nigdy w życiu nam tego nie dawajcie, bo to był jakiś koszmar dla nich, którzy no, z trudem to przeżyli. Więc myślę, że takie doświadczenia, jakie mają państwo o ugruntowanej demokracji, a doświadczenia Rosjan z demokracją, to są dwie zupełnie różne historie i niepodobna ich łączyć w jedno. I też trzeba tutaj mieć na uwadze, że nawet gdyby Rosjanie byli zapytani o to, czego oni sobie życzą w swoim państwie, to też nie mamy do końca pewności, czy odpowiedzi, które zostaną przez nich udzielone, to są odpowiedzi zgodne z prawdą. To jest bardzo poważny problem w Rosji dotyczący prowadzenia jakichkolwiek badań opinii, bo obywatele się trochę boją wyrażać swoją opinię lub nie do końca wiedzą, czy mogą ją wyrażać i nie do końca wiedzą, czy ją mają.
0: No właśnie, a równocześnie ty bardzo często przywołujesz wyniki badań opinii. Mimo tego, że one są właśnie skażone tym błędem zasadniczym, czyli w kraju, w którym się nie toczy rozmowy z szeregowym obywatelem, kiedy o coś się go pyta, odpowiedź może być absolutnie randomowa. To znaczy, to jest właściwie taka kwintesencja tego, co w ogóle obciąża badania opinii publicznej, ale tam to już do postaci skrajnej. No. I oni są gdzieś na końcu tego rozkładu statystycznego, jeśli chodzi o wiarygodność. Tak,
29: zgadzam się z tobą w zupełności. To jest w ogóle ogromny problem i na pewno go w tej rozmowie nie rozstrzygniemy. Ja cytuję Centrum Lewady, ale też z całkowitą świadomością, że kiedy ci obywatele byli pytani o

0: Można sobie zadać pytanie, czy jeżeli ludzie są poddani bardzo silnej propagandzie, to czy rzeczywiście można w ogóle ich pytać o zdanie i wtedy jakie zdanie oni wyrażają, co oni potwierdzają, swoją opinię czy skuteczność tej propagandy?
1: W czym twoim zdaniem Rosja, tak jakbyśmy na moment odeszli od wartościowania wszelkiego, czyli zadali sobie pytanie, w czym Rosjanie są mocni, w czym to imperium jest najlepsze? Jak ty sądzisz?
0: Najlepsze? Na poziomie wewnętrznego zarządzania, czy na poziomie zewnętrznego oddziaływania?
1: Na poziomie skuteczności, efektywności działań, sprawności.
0: Dezinformacji.
1: No właśnie.
0: No tutaj to trzeba im powiedzieć uczciwie, że no to są prawdopodobnie może nie mistrzowie świata, ale bardzo wysoko na podium. W wieku XX mawiano, że najtańsza broń to jest broń biologiczna. Teraz już tak nikt nie powie. Najtańszą bronią jest dezinformacja. I skuteczność tutaj Rosji no jest absolutnie bezdyskusyjna. Weźmy sobie na przykład wybory w Stanach 2016 rok. FBI wystawiło list gończy za Jewgenijem Prigożynem oraz innymi Rosjanami. Prigożyn był w stanie wpłynąć na wynik wyborów w Stanach. No. Za pomocą agencji badań internetowych, czy tak zwanej tej fabryki troli.
1: Czyli to jest ta umiejętność, którą oni próbują eksportować?
0: To jest ta umiejętność, którą oni non-stop eksportują na wszystkie kraje naokoło, które są w ich zainteresowaniu, zasięgu i gdzie tylko mogą dotknąć.
1: Nie. Zobacz, oni eksportują produkt, czyli skrzywioną optykę. A ja pytam, czy oni eksportują know-how komuś, na przykład Chinom?
0: A do tego to ja nie wiem, bo pytasz, jakbym, wiesz, była w chińskim wywiadzie. Nie wiem, co oni eksportują do Chin. Natomiast...
1: Czy coś wiemy o tym, że machina dezinformacyjna staje się pewnym wzorcem działania dla innych i że Rosja na przykład może opowiedzieć, jak się to robi komuś, kiedy jej na tym zależy?
0: Kiedy Polska była w bloku wschodnim, to się uczyła od Moskwy, jak się to robi. Więc Rosja się dzieli tą wiedzą. Natomiast z kim się dzieli w tej chwili, to nie wiem. Natomiast to, że tą wiedzę posiadał, gruntowaną przez dekady na poziomie mistrzowskim, no to nie ulega wątpliwości.
1: Jak ty sądzisz, jak będzie się pisała przyszłość rosyjska? Ja wiem, że nikt nie ma szklanej kuli, ale jakbyśmy się zastanowili nad wewnętrzną logiką tego imperium, o którym piszesz, to właściwie dokąd to zmierza? To znaczy ten gniew niewyrażony, on no, zaczyna stanowić jakiegoś rodzaju obciążenie dla samego systemu. Co z nim można zrobić?
0: Jeśli chodzi o przyszłość Rosji, to myślę, że gdzieś trzeba będzie w najbliższych latach rozwiązać problem, który im zaczyna coraz bardziej uwierać. Sankcje. Można się zetknąć z opinią, że sankcje nie działają. To jest oczywiście opinia Rosji, ta opinia eksportowana na Zachód. Natomiast faktycznie działają i coraz więcej szkodzą, coraz więcej są dotkliwe. I wydaje mi się, że byłoby istotne z punktu widzenia tej władzy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, aby przynajmniej część sankcji została zniesiona. No pytanie, jak to zrobić, bo to jest wielce skomplikowane. Bo rzecz jest powiązana z wojną, z której oni się nie chcą wycofywać, ani no, nie chcą oddać terenów okupowanych. Więc być może na przykład będzie taki pomysł, żeby po Putinie pojawił się polityk pseudodemokratyczny albo pseudopokojowy, którego celem będzie doprowadzenie do zniesienia chociażby części sankcji. Też jeżeli będzie w Rosji się odbywał taki proces, powiedzmy, deputinizacji, tak, jeśli można takiego terminu użyć, to znając to społeczeństwo, wydaje mi się, że jest wielce prawdopodobne, iż nagle się dowiemy, że 100% było w opozycji, I nikt się absolutnie nie zgadzał i wszyscy mieli pokojowe nastawienie, ale to są standardowe procesy, które tam zachodzą. Jeżeli władza zmienia poglądy, to obywatele zmieniają poglądy. Jeżeli władza krytykuje poprzedników, to obywatele też krytykują poprzedników i to nie znaczy, że kiedy ci poprzednicy byli,

0: to oni myśleli inaczej.
1: Alice Lugen, autorka książki Imperium Gniewu, Paradoksy Putinowskiej Rosji, wydanej przez wydawnictwo Czarne, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę i dziękuję Państwu za uwagę.
1: To było archiwalne wydanie audycji Dłuższa Rozmowa. Jakub Janiszewski.

0: Autopromocja.
1: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w Twoich rękach, a bieda to Twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje Ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Śledczy badają szczegóły dzisiejszej katastrofy kolejowej. Sprawdzą stan techniczny pojazdów. Chiny odrzucają oskarżenia USA w kwestii AI. Twierdzą, że destylacja modeli to normalna praktyka branżowa. Minęła 20. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Służby cały czas pracują na miejscu katastrofy, do której doszło dziś w okolicach Przysłuchy. Na jednym z przejazdów kolejowych doszło tam do zderzenia ciężarówki z pociągiem osobowym. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła jedna z pasażerek, a trzy osoby, maszynista, kierowca ciężarówki i kolejna pasażerka, walczą o życie w szpitalu. Służby sprawdzają teraz zarówno sam pociąg, jak i szczątki ciężarówki, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
17: Zabezpieczone zostaną dowody, ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
16: Śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to 15 lat więzienia. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał Radzie Dialogu Społecznego projekt budżetu Trybunału na przyszły rok. Zwrócił się jednocześnie o zajęcie przez Radę stanowiska, aby minister finansów i rząd ujęli dochody i wydatki TK w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa. Organ konstytucyjny państwa nie może zostać całkowicie pominięty w ustawie budżetowej, wskazał Święczkowski. Projekt przyszłorocznego budżetu naszego kraju pod koniec sierpnia trafił do Rady Dialogu Społecznego. W przekazanym projekcie nie przewidziano i nie ujęto budżetu Trybunału Konstytucyjnego. W tym roku budżet TK był określany na ponad 67 milionów złotych. 8 obywateli Uzbekistanu przymusowo opuściło Polskę, poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że operacja powrotowa została przeprowadzona przez Straż Graniczną wspólnie z agencją Frontex. Wszyscy mieli prawomocne decyzje o zobowiązaniu do powrotu, wydane m.in. w związku z nielegalnym przewozem migrantów z Białorusi do Polski, prowadzeniem pojazdów bez uprawnień czy nielegalnym pobytem na terytorium naszego kraju. Ministerstwo Handlu Chin odrzuciło oskarżenia USA, jakoby chińskie firmy kopiowały amerykańskie modele sztucznej inteligencji na przemysłową skalę. Pekin uznał zarzuty za bezpodstawne i motywowane dążeniem Stanów Zjednoczonych do utrzymania technologicznej hegemonii. Wczoraj amerykańskie agencje bezpieczeństwa zarzuciły chińskim podmiotom systematyczne wydobywanie ograniczonych, zastrzeżonych funkcjonalności amerykańskich modeli. Według USA ta agresywna praktyka niweluje ich przewagę technologiczną, zwiększając przy tym potencjał militarny Pekinu. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Na początek US Open, bo właśnie poznaliśmy trzecią półfinalistkę wielkoszumowego turnieju. Jelena Rybakina pokonała Kim Wen-Jeng 3-6, 6-1, 6-4. To oznacza, że Kazaszka będzie nową liderką rankingu od poniedziałku. Jej rywalką w meczu o finał będzie Mira Andriewa lub Coco Gauff. W drugim półfinale zagrają Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się dziś w Sofii. Współgospodarze, Bułgarzy, pokonali Macedonię Północną 3-0, a Polacy turniej rozpoczną jutro od meczu z Portugalią. Są głównym faworytem do złota, ale nie wieszajmy im jeszcze medali na szyjach, mówił w TOK FM były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
18: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2, w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
2: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael. To grupa B. Grupa A grać będzie w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool. To największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów, te mecze o 21:00. Tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Trwa z kolei mecz w Barcelonie, gdzie mistrzowie Hiszpanii podejmują Feyenoord Rotterdam. Wojciech Szczęsny jest na ławce, Jakub Moder wciąż leczy kontuzję. Barca po godzinie gry prowadzi 3-0, a VfB Stuttgart wygrywa z Wikingiem Stavanger 3-1. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów. Od meczu z HC Kreuz Lucerne ze Szwajcarii. Na 13 minut przed końcem mistrzowie Polski prowadzą 24-22. O 20:45 Wisła Płock zagra na wyjeździe z Nantes. Liga Mistrzów przeszła reformę od tego sezonu. 24 drużyny grają w 6 grupach, z których dalej awansują po dwie najlepsze. Matthew Brennan po raz piąty najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Liderem jest wciąż Hiszpan Enric Mas. Czas na prognozę pogody.
16: Po dwóch bardzo ciepłych dniach jutro czeka nas ochłodzenie. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą 21 stopni Celsjusza. W większości kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie może również popadać.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Jest 5 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia Tok FM i programu Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizowała Karolina Kubicka. Zanim słuchacze i słuchaczki będą mierzyć się z dzisiejszym pytaniem, co twoim zdaniem działa, a co należy poprawić w systemie kaucyjnym, dzwoniąc do nas pod numer 22 44 044, więc zanim słuchacz do nas i słuchaczki będą dzwonić, to przed nami rozmowa z dr Kingą Rodkiewicz, dyrektorką Polskiego Instytutu ESG i Fundacji Odzyskaj Środowisko. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór, witam.
20: Jest z nami również Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego, Fundacja Waste Free Oceans. Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór.
20: Za 3 tygodnie minie rok od wejścia w życie systemu kaucyjnego. W trakcie tego roku przetoczyło się i przetacza się przez nasz kraj bardzo wiele dyskusji. Słyszeliśmy już wypowiedzi i polityków, i publicystów, ale też cytowane przez media wypowiedzi zwykłych ludzi. Pytając dziś, co działa, a co należy poprawić w systemie kaucyjnym, no musimy zacząć od tego, w którym punkcie jesteśmy. To znaczy, czy system działa tak, jak założono, że miał działać, czy też jesteśmy na takim etapie, który można by nazwać wydłużonym startem, i w zasadzie jak ten punkt, w którym teraz się znajdujemy, jeśli chodzi o rozwój systemu kaucyjnego w Polsce, należałoby opisać. Najpierw dr Kinga Rodkiewicz, poproszę.
21: System kaucyjny działa i myślę, że jeżeli pyta pan o punkt, w którym jesteśmy, to jesteśmy w takim etapie jeszcze dziecięcym. Uczymy się z jednej strony my, konsumenci, systemu kaucyjnego, a z drugiej strony system kaucyjny uczy się nas, naszych nawyków. Patrząc na doświadczenia innych krajów, to taka pełna efektywność systemu kaucyjnego, dojrzałość, to jest konieczne 2 do 4 lat funkcjonowania systemu kaucyjnego. Natomiast tempo rozwoju tego systemu kaucyjnego, które obserwujemy, jest szybkie, można powiedzieć, że zgodne z oczekiwaniami, bo na koniec lipca Polacy oddali 3,2 miliardy opakowań. W związku z tym rośnie także tempo tych inwestycji, które obserwujemy chociażby w punkty zwrotu. W kraju już działa ponad 60 tysięcy punktów zwrotu, z czego 7,5 tysiąca punktów wyposażonych w zwrotomaty. A dane ministerstwa pokazują, że my, Polacy, ale myślę, że też inni Europejczycy, którzy korzystają z systemu kaucyjnego, kochamy wygodę, w związku z czym aż 88% zwrotów odbyło się za pomocą automatów. I myślę, że takie podsumowanie prawie, że po pierwszym roku funkcjonowania systemu kaucyjnego i prognoza na przyszłość, to będzie dalszy rozwój systemu kaucyjnego, dalszy rozwój punktów zwrotu, żeby nam, Polakom, było jak najłatwiej, jak najmniej problemowo oddawać opakowania i odzyskiwać kaucję.
20: Filip Piotrowski.
22: Ja się w pełni zgadzam z tym, że to jest ten okres rozwoju systemu i rzeczywiście system w Polsce na tak dużym i skomplikowanym rynku myślę, że osiągnie tą pełną funkcjonalność, czyli około 90% zbiórki najwcześniej w trzecim albo nawet w czwartym roku. Więc dobrze, że wystartował teraz, bo to 90% zbiórki staje się obligatoryjne od 2029, więc mamy jeszcze chwilkę,
20: ale obligatoryjne, żeby to osiągnąć. W sensie Unia Europejska nam mówi, tak?
22: W sensie unijnych przepisów, które nakazują nam taki poziom zbiórki opakowań. Natomiast ten rozwój rzeczywiście nie wygląda wcale źle, bo tak jak usłyszeliśmy przed momentem, mamy już ponad 60 tysięcy punktów zbiórki. Co ważne, ponad połowa z tych punktów to są małe sklepy, które do tego systemu nie musiały przystąpić z punktu widzenia ustawy, która system kaucyjny wprowadzała, ale przystąpiły do niego dobrowolnie. A to jest dla nas wygodne, bo jeżeli możemy opakowanie oddać w małym osiedlowym sklepie, no to nie musimy ich zbierać tak dużo, nie musimy jechać z nimi do większego sklepu, tylko możemy je oddać, kupując przysłowiową śmietanę.
20: Przepraszam, a jeśli nie było obowiązku do sklepów poniżej 200 metrów kwadratowych, to z jakiego powodu te sklepy u siebie postawiły butelkomaty?
22: Bo dzięki temu przychodzą do nich klienci. Z danych z rynku niemieckiego albo z krajów bałtyckich wynika, że ponad 80% klientów robi zakupy tam, gdzie może przy okazji oddać opakowania. Więc te małe sklepy robią to po to, żeby po prostu ci klienci byli. Mhm. Bo to jest dodatkowa usługa, dzięki której klienci korzystają z ich usług i przy okazji kupują tam produkty. Więc robią to po to, żeby zwiększyć swoje szanse na rynku, ale to się przekłada na wzrost wygody funkcjonowania systemu dla nas jako konsumentów. Mamy 7 tysięcy automatów, to dużo, chociaż z drugiej strony wydaje się, że to jest też ten element, który się w Polsce będzie musiał bardzo mocno jeszcze poprawić, bo pewnie docelowo byłoby dobrze, gdybyśmy mieli co najmniej 2 razy.
20: A jak to wygląda z perspektywy jakości tych urządzeń? Przynajmniej myśmy mieli bardzo wiele głosów od słuchaczy i słuchaczek, że awaryjność niektórych z tych urządzeń jest tak duża, że po prostu tworzą się kolejki. Z czego wynika to, że te urządzenia są, być może, ja nie wiem jaka część tych urządzeń, ale jest niezbyt dobrej jakości? Najpierw dr Kinga Rotkiewicz.
21: Ja myślę, że te głosy o awariach zwrotomatów były nasilone w tej pierwszej fazie wprowadzania systemu kaucyjnego, gdzie producenci mierzyli się z integracją systemów, z całym tym systemem też informatycznym. Dzisiaj myślę, że są to przypadki bardziej sporadyczne i one wraz z rozwojem infrastruktury będą coraz rzadsze. Także myślę, że te kolejki do automatów związane z awariami no dzisiaj są już czymś rzadziej spotykanym i będą stopniowo prawie że zanikać. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, że rośnie też liczba tych zwrotomatów poza sklepami i na koniec czerwca tych punktów było 230, a na koniec lipca 600 i to też pokazuje, że chcemy oddawać opakowania zwrotne w automatach przy okazji, nie wiem, wydarzeń, koncertów, wielkich festiwali filmowych, ale też w miejscach rekreacji, gdzie korzystamy, nie wiem, z plaży, z jeziora. I tutaj ten serwis, jeżeli chodzi o zwrotomaty, jest po stronie oczywiście operatora. System się uczy nas, my się uczymy systemu, także ja jestem tutaj optymistką i uważam, że te awarie się po prostu z każdym miesiącem wdrażania systemu i rozwoju systemu będą zdarzać coraz rzadziej.
20: Filip Piotrowski w tej kwestii?
22: Ja myślę, że dodałbym tylko jedną rzecz, że być może część polskiego handlu po prostu nie doceniła nieco skali systemu i być może część tych maszyn po prostu nie była przygotowana na tak duży strumień opakowań, jaki trafił do danego sklepu. I no to też jest taki moment, kiedy system musi się uczyć i trochę skalować. W związku z tym wydaje mi się, że przynajmniej w sieciach handlowych pewnie nastąpi w tej materii jakaś zmiana, czyli na przykład do tych sklepów, które odbierają najwięcej opakowań, będą trafiały automaty o większej efektywności, na przykład takie, do których można wsypać cały worek opakowań. My ten proces już teraz widzimy, to się powoli dzieje w polskich sklepach. Zamiast wkładać je pojedynczo, możemy wsypać cały worek i automat sam za nas zliczy i odda nam kaucję. A te automaty, które są mniej wydajne i w tych większych sklepach czasami powodują zatory, będą trafiały do tych sklepów, w których opakowań zbiera się mniej. Więc znowu, to jest element uczenia się systemu i trochę też pewnie takiego uczenia się wszystkich jego interesariuszy, bo to nie tylko operatorzy, ale także handel, który kupuje te maszyny często, czy leasinguje maszyny w sklepach, musi niejako trochę w boju przetestować to, jakie ma wolumeny zbiórki, jak wiele tych opakowań się zbiera i że zbiera ich więcej niż myślał, zakładając czy kupując automat, to czasami będzie to wymagało wymiany urządzenia.
20: No jeszcze to jest kwestia logistyki, w sensie mam na myśli to, że trzeba jakoś zorganizować to opróżnianie worków, ale są tak małe sklepy, które chcą mieć maszyny, ale jednocześnie miejsca nie mają na te maszyny i tak bywa.
22: Tak, ale są też automaty, które bardzo dobrze kompresują opakowania na tyle, że jakby ten problem się w jakimś stopniu zmniejsza. I też biorąc pod uwagę to, jak się obserwuje oferty operatorów, no to większość z nich ma oferty właśnie takich małych sklepów odbioru na przykład no, przy niewielkiej ilości, 6-8 worków opakowań, więc sklep nie musi mieć ogromnej powierzchni, żeby to opakowanie składować. Co zresztą pokazują te małe sklepy, które do systemu się przyłączają i no, te opakowania są z nich odbierane, więc to działa.
20: Chciałem zapytać o kwestię, która jest niezwykle wrażliwa, a mianowicie teraz padnie na antenie słowo sprawiedliwość albo brak sprawiedliwości, ponieważ od lat w różnego rodzaju dyskusjach dotyczących środowiska, ochrony środowiska, ale też konsumpcji pada takie hasło, że zanieczyszczający płaci. Ale też zanieczyszczający opakowaniami powinien płacić. Tylko pytanie, kto jest tym zanieczyszczającym? Tutaj zastosowano filozofię, która działa już prawie rok w naszym kraju, która mówi, to ty, drogi konsumencie, zapłacisz więcej za ten sam napój, ponieważ jak oddasz to opakowanie, to zwrócimy ci za nie. I część osób patrzy na to i mówi, chwileczkę, ale to ci producenci decydują się, żeby w takich, a nie innych opakowaniach to sprzedać, to oni wprowadzają na rynek to coś, z czym później mamy problem, a cała planeta ma problem z mikroplastikiem i tak dalej, albo w lasach się pojawiają śmieci. Czy to rzeczywiście jest naprawdę najbardziej sprawiedliwe z rozwiązań, że tak jakby to nie producent podnosi za to odpowiedzialność i koszty, tylko my musimy kupić drożej i co najwyżej oddadzą nam te pieniądze. Najpierw dr Kinga Rotkiewicz.
21: No właśnie to kupić drożej albo dodatkowa informacja, która pojawia się w przestrzeni publicznej, czy funkcjonuje, że kaucja to jest dodatkowy podatek na nas narzucony, że musimy drożej zapłacić. Uważam, że jest to element jednak dezinformacji, która dotyka system kaucyjny. Powiedziałabym tak trochę na marginesie, że skala dezinformacji przy systemie kaucyjnym jest bardzo, bardzo duża. Jest to jeden z tematów, myślę, takich wiodących, jeżeli chodzi o dezinformację dzisiaj. Natomiast kaucja nie jest dodatkowym podatkiem. Nie płacimy za to, za ten napój więcej, ponieważ oddając opakowanie, ta kaucja do nas wraca.
20: No chyba, że mi się etykietka zsunęła, albo niestety zmiażdżyłem tą butelkę, no to straciłem.
21: Jeżeli pan zmiażdżył butelkę, czy ktoś zmiażdżył butelkę, to też już producenci maszyn, że tak powiem, zaopiekowali ten temat, ponieważ są już takie specjalne, można powietrzem po prostu tą butelkę nadmuchać przy aparacie i nie jest to problem.
20: Ja wie pani, ale ja mówię o tym, co się przedwczoraj wydarzyło, to znaczy naprawdę miałem zmiażdżoną butelkę i mi dwa razy wypluł automat, więc ją wrzuciłem do kosza obok z plastikiem.
21: Wiem, natomiast w części automatów już to faktycznie jest ten problem zaopiekowany. Natomiast z etykietą tutaj nie pomogę, dlatego że jest to jeden, ta etykieta i kod EAN, który jest na butelce, jest tutaj obowiązkowym elementem, żeby zaś uniknąć fraudów, czyli oszustw w systemie kaucyjnym. Natomiast oczywiście wprowadzający płacą, tak, mają opłaty produktowe, jeżeli nie osiągną odpowiednich poziomów zbiórki, więc ja bym tego nie traktowała, że cała odpowiedzialność, ta finansowa jest przerzucona na nas, konsumentów.
20: A to inaczej natomiast zapytam. Trochę... Ja rozumiem, tylko przy tym wątku jeszcze zostajemy na chwilę, bo do dezinformacji za chwilę wrócimy, bo to jest, jak to mówi młodzież, gruba sprawa i o tym na pewno porozmawiamy dzisiaj, ale muszę wrócić jeszcze do tej kwestii sprawiedliwości. Nie ma takich systemów, nie wiem, w Europie, na świecie, które całość zamieszania finansowego zostawiają po stronie producenta, także my nie musimy się tym przejmować. Po prostu zrzucamy, kupujemy to i to. Tak jakby po wprowadzeniu systemu kaucyjnego, ja nie widzę, że muszę drożej kupować napoje? Coś takiego było na świecie? Coś w ogóle do pomysłu?
21: System kaucyjny w krajach Europy działa podobnie jak u nas, tak? Czyli każdy obywatel Unii Europejskiej, a dzisiaj się szacuje, że ponad 180 milionów Europejczyków, czyli 1/4 populacji kontynentu, korzysta z systemu kaucyjnego, płaci kaucję przy zakupie opakowania czy napoju w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym, zwraca opakowanie i odzyskuje kaucję. Chodzi o takie poczucie odpowiedzialności, że ta odpowiedzialność zaczyna się od działania, ja mam wpływ na to, ale też chodzi o takie odwrócenie właśnie myślenia, że to nie jest tylko butelka, którą mogę wyrzucić, ale jest to cenny surowiec, który zawracam do obiegu. Gdyby nie ta kaucja, która ma być tutaj motywatorem zmiany czasem nawyku, to myślę, że po prostu ta zbiórka opakowań, no nie mielibyśmy szans, żeby dojść do tego poziomu 90% w 2029 roku.
20: Ale to mówi pani o tym czynniku finansowym. Jeśli dobrze panią rozumiem, to mówi pani o tej sytuacji, kiedy ja wrzucając butelkę dostaję pieniądze. Koniec, kropka. To jest bardzo prosty układ, behawioralnie 100% skuteczności, tak? To o tym pani mówi.
21: Tak.
20: Rozumiem. Ale
21: dokładnie
20: to w tej...
21: tak, że jest to prosty motywator, tak? Bo do tej pory, dlaczego w ogóle ten system kaucyjny został wprowadzony? Bo on nie spadł z nieba, tylko chodziło o to, że selektywna zbiórka opakowań była po prostu nieskuteczna. Była na poziomie 35-40%, natomiast my mamy osiągnąć poziom 90%. No nie trzeba być wielkim matematykiem, żeby oszacować, że jednak ta przepaść jest tutaj duża. W związku z czym, patrząc na doświadczenia innych krajów, które już wprowadziły system kaucyjny, stwierdziliśmy jako kraj, że będzie to skuteczne narzędzie. I dzisiaj, patrząc na tempo rozwoju systemu kaucyjnego w Polsce, możemy mniemać, że w okresie, nie wiem, 2-3 lat, taki poziom jak w Niemczech czy na Litwie, my jako Polacy osiągniemy.
20: Ja przypomnę, że pytałem o sprawiedliwość, jeszcze chciałem z pana Filipa Piotrowskiego o tę sytuację zapytać, na ile część osób może rozpatrywać to w kategorii sprawiedliwości. Wyobrażając sobie, tak jak ja, nie mają mając głębszej wiedzy na temat systemów kaucyjnych na świecie, wyobrażając sobie, że jest jakiś taki model, dzięki któremu całe to zamieszanie spada na barki producenta, który zarabia na sprzedawaniu mi na przykład wody w plastikowej butelce.
22: Znaczy, to byłoby piękne, ale wtedy nie mielibyśmy tej motywacji ekonomicznej, żeby opakowania zwrócić. Więc to nie gwarantowało poziomu zbiórki. Mhm. Ale też jakby nie do końca prawdą jest mówienie, że to my finansujemy, czy nie jest prawdą mówienie, że to my finansujemy jako konsumenci system kaucyjny. No bo system finansowany jest jednak przez wprowadzających. O tym się rzadko mówi, ale akcjonariuszami wszystkich tych dużych operatorów, którzy mają największe udziały w rynku, są firmy napojowe. To firmy napojowe płacą stawkę, konkretną stawkę za wprowadzenie opakowania na rynek. Mhm. I z tej stawki między innymi pokrywane jest właśnie funkcjonowanie systemu.
20: A ja, czyli ta dezinformacja, o której wspomniała dr Kinga Rutkiewicz, to prawda, jest taki podatek, tylko to te firmy to płacą, a nie my.
22: No bo te firmy muszą to płacić. To się nazywa właśnie rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Mamy konkretne zapisy w dyrektywach, które mówią, że producenci opakowań mają obowiązek pokryć koszty zbiórki i przygotowania do recyklingu swoich opakowań. Na producentów napojów nałożono przy okazji, na producentów napojów w puszkach i w butelkach PET, nałożono przy okazji obowiązek zbiórki teraz 77%, ale już 90% swoich opakowań od 2029 roku. Więc oni stworzyli ten system po to, żeby te opakowania zebrać, ale też dlatego, że ogólnie do stworzenia systemu, który będą finansować i też, co warto powiedzieć, im system będzie działał lepiej, czyli im więcej opakowań zbierze, a docelowo zbierze około 90%, bo tak funkcjonują wszystkie europejskie systemy i to nastąpi, myślę, że właśnie no najpóźniej zaraz w tym 2029 roku, ale być może nawet rok wcześniej, no to wtedy ci wprowadzający też muszą dopłacać do tego systemu, do jego bieżącego funkcjonowania. To nie jest tak, że ten system opiera się na niezwróconej kaucji, co siłują sugerować niektóre osoby w sieci. Nie, on się opiera na ogromnych wpłatach producentów i na jeszcze jednym, znaczy na niezwróconej kaucji w jakimś stopniu też, ale mówię, ta niezwrócona kaucja finalnie to będzie 10% wszystkich opakowań, które wejdą na rynek. I system opiera się finansowo na jeszcze jednym module, czyli na sprzedaży tego materiału, który zbierze, ale, czyli tego materiału, tak, który trafia do recyklingu.
20: Ale to musimy tutaj, bo rzeczywiście akurat ten element, jeśli chodzi o dezinformację w sprawie systemu kaucyjnego, to ten element właśnie jakiegoś zysku, tajemniczego zysku środków z nieodebranych kaucji. Czy dlaczego akurat to było takie ponętne, jeśli chodzi o dezinformację? Dlatego, że to nie jest oczywiste? Czy jak państwo sądzą, czemu ta idea, że oto te nieodebrane kaucje przez ludzi, to jest jakiś zysk firmy, to w ogóle, no, ta teoria spiskowa mówiła, że to one sobie, te firmy to wylobowały chyba, jak rozumiem, takie rozwiązanie. Najpierw dr Kinga Rutkiewicz.
21: Jeszcze dodatkowo takim elementem, który pojawiał się w przestrzeni medialnej tutaj, to było, że nie tylko zysk finansowy, ale że on trafi w obce ręce koncernów niemieckich, tak, i duńskich, i że to jest po prostu zysk też operatorów. Więc tutaj trzeba trzymać się faktów i zapisów prawa polskiego. Ustawa mówi jasno, że ta nieodebrana kaucja wraca do operatorów, natomiast może być wyłącznie przeznaczona na utrzymanie i rozwój systemu kaucyjnego. Czyli to nie jest tak, że ta suma będzie trafiać do kieszeni jednej czy drugiej osoby, tylko ona musi trafiać na przykład na rozwój infrastruktury, tak, czy na rozwój, nie wiem, maszyn, punktów zbiórki, także poza sieciami.
20: Tak, tak, ale wie pani co,
21: budowanie rozwiązań.
20: Właśnie, dlaczego to stało się tym elementem, w ogóle ta dania tutaj w tym systemie, bo Niemcy to rozumieją, że jeśli czerpią jakieś tajne zyski, no to wszyscy jesteśmy wzburzeni, ale ta dania tutaj, to jest w ogóle zaskakujący element tej teorii. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć.
21: Dna jeszcze, tak, Danii nie, tak głęboko jeszcze nie kopałam, ale właśnie też mnie ta Dania zdziwiła, natomiast w takim mainstreamie zawsze na pierwszym miejscu były te Niemcy, natomiast koncerny niemieckie, natomiast na drugim jest ta Dania. Zresztą tej dezinformacji, bo to jest ten wątek finansowy, który jest takim głównym, natomiast takim kolejnym elementem dezinformacji jest też taka apatia społeczna, taki oddolny ruch, który próbuje się wykreować chociażby w social mediach, że Polacy nie chcą tego systemu kaucyjnego, że maszyny nie działają, do tego się pojawiają memy i też taka, też takie hasło, że Polacy to śmieciarze, natomiast...
20: Tak, ale to jest bardzo wiele, bardzo różnych wątków. Zacznijmy od tego pierwszego, bo kiedy patrzymy na badania opinii publicznej, te opublikowane najświeższe, gdzie prawie połowa ludzi mówi, że trzeba zmienić, że powinien zostać utrzymany, połowa to 49%, tak? A 44% uważa, że no, ten system nie powinien być utrzymany. Ja nie wiem, jak dokładnie były szczegółowo robione te badania, ale to z nich wynika, że skoro prawie połowa jest za, prawie połowa przeciw, to z tej połowy, która jest przeciw, i tak większość, jak rozumiem, to też korzysta z tego systemu, tylko jest przeciw. Czy jak państwo to interpretują, takie wyniki badań? Doktor Kinga Rotkiewicz, przepraszam.
21: W moim przekonaniu ostatnio też widziałam takie sondaże, że w maju 60% społeczeństwa skorzystało z systemu kaucyjnego. Ja bym powiedziała, że my się tego systemu cały czas uczymy i to podkreślam. Natomiast to, co warto jeszcze w tej dyskusji poruszyć, i interpretując te wyniki badań, to jest też edukacja i dostęp do rzetelnej wiedzy, bo skala tej dezinformacji, manipulacji i czasem chaosu informacyjnego, który towarzyszy systemowi kaucyjnemu, może wprowadzać nas w błąd i stąd później może się okazać, że jesteśmy przeciwnikiem czegoś, bo po prostu nie mamy rzetelnej informacji.
20: Ale to państwo
21: ja oczywiście
20: są,
21: rozumiem.
20: Tak, państwo są od rzetelnej informacji, a myśmy chyba wszystkich głównych elementów chyba nie wymienili tej dezinformacji, bo nie mówiliśmy w ogóle o tym, że tam się pojawiały takie wątki. Proszę mnie poprawić, jeśli coś tym mylę, ale ja to widziałem i też donosili o tym słuchacze i słuchaczki, że w ogóle ten pomysł jest zbędny w takim znaczeniu, że dotychczas wyrzucamy te butelki plastikowe tam, gdzie ich miejsce, więc po co, tak jakby po co w ogóle to jest? Że, tak, jeszcze Filip Piotrowski, proszę.
22: Tak, to jest rzeczywiście no, taka dezinformacja, jedna z szerzej, mam wrażenie, teraz funkcjonujących w sieci, ale to już jest jakby, ja nawet nie wiem, kto wymyślił tego typu stwierdzenia, no bo one nie mają żadnego oparcia w rzeczywistości.
20: A to proszę to wytłumaczyć, pan zdezinformuje tą dezinformację.
22: Bo tam się pojawiały argumenty, że systemy komunalne działały bardzo dobrze i że mamy bardzo nowoczesne sortownie i że w związku z tym nie ma potrzeby tworzenia systemu kaucyjnego. Ale to nie jest prawda. Systemy komunalne w Polsce działają bardzo kiepsko. Zbieraliśmy tych butelek PET, których mamy zebrać 77%. No 40 kilka procent selektywnie. Bo selektywna zbiórka jest zła. Bo samorządy nie kontrolują zbytnio tego, jak mieszkańcy wyrzucają i co wyrzucają do koszy na selektywną zbiórkę, że tych opakowań trafiało do odpadów zmieszanych. Ale to jest pierwsze. Czyli mamy złą selektywną zbiórkę, małą selektywną zbiórkę tych opakowań, którą nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób spełnić unijnych wymogów. Ale jeszcze pojawia się tam druga rzecz, że mamy świetne sortownie, nowoczesne. A to już jest zupełna bajka. W Polsce nowoczesnych sortowni na poziomie Europy Zachodniej albo nawet środkowej, krajów takich jak Austria, no to jest kilka. Nowoczesnych sortowni, czy takich, które mają kilka lepszej jakości sorterów, pewnie 30. A sortowni jest kilkaset. Więc my mówimy o jakimś śmiesznym procencie tego nowoczesnego rynku. Więc nie, jakby tym, czym do tej pory sortowaliśmy w Polsce i tymi systemami komunalnymi i branżą odpadową, która później odpowiadała za cały proces, w żaden sposób nie bylibyśmy w stanie wypełnić tych wymogów wynikających z dyrektywy SUP. I tak naprawdę dalej marnowalibyśmy butelki puszki, ale w butelki w takim no, przygnębiającym wręcz procencie, bo z kolei, jeżeli tych butelek nie zbierzemy czystych i dobrej jakości systemem kaucyjnym, tylko będziemy zbierać w systemach gminnych, to one będą dużo bardziej zanieczyszczone, nawet zebrane w żółtym worku, zebrane selektywnie, bo tam trafiają inne odpady, my tam wyrzucamy, nie wiem, butelki po oleju, wyrzucamy tam czasem odpadki bio, bo nam się coś pomyli i wrzucimy to nie do tego kosza, co trzeba. I efekt jest taki, że ten materiał jest kiepskiej jakości i później ciężko realnie zamknąć obieg tego, tych butelek, czy tego materiału, butelka w butelkę, czyli zrobić z starych butelek nowe butelki. A my tego potrzebujemy ze względów ekonomicznych, już nawet abstrahując od kwestii środowiskowych, bo system kaucyjny, to jest kolejna w sumie dezinformacja ciekawa, że system kaucyjny został wprowadzony ze względów środowiskowych i on tych efektów tutaj nie widać. To, że nie widać, to inna sprawa, bo tak, on rzeczywiście je widać i o tym będziemy pewnie za chwilę mówić, ale system kaucyjny nie został wprowadzony w kwestiach środowiskowych. On został wprowadzony po to, żeby wzmocnić zamknięcie obiegu w europejskiej gospodarce, czyli po to, żebyśmy wykorzystywali zasoby, których nie wykorzystywaliśmy wcześniej.
20: Musimy się zatrzymać, bo to dotknął pan rzeczy, która jest odpowiedzią na pytanie, którego ja jeszcze nie zadałem. A mianowicie, co nie tak poszło w komunikacji i jeśli cokolwiek nie tak poszło w komunikacji rządu ze społeczeństwem, skoro mamy część społeczeństwa, która mówi, że system kaucyjny jest do wymiany albo do zatrzymania, tak? Według tego ostatniego sondażu to nawet połowa ludzi. I pojawiają się dezinformacje. Ale może ja się mylę, może nie dało się tego lepiej opowiedzieć, ale przed chwilą pan Filip Piotrowski powiedział o jednej z tych rzeczy, a mianowicie część osób mogła być zdezorientowana w polskim społeczeństwie, słysząc w ubiegłym roku, chodzi nam o to, żeby butelki nie lądowały w lesie. Pan mówi, no nie, no chodzi nam o to, żeby zamknąć system. Tak? Więc, czyli to czystsze lasy są tak jakby efektem ubocznym innego celu, a też komunikacja.
22: Tak.
20: Ale muszę państwu powiedzieć, że przejrzałem dokładnie dzisiaj cytaty z ostatniego roku. W większości przypadków rządzący jednak nie mówili o czystych lasach albo zamknięciu obiegu, tylko mówili o wymogu, który stawia Unia Europejska. To był ten główny komunikat. Więc to jest pytanie, czy dało się coś zrobić lepiej. Ale oddajmy głos teraz dr Kindzer-Rotkiewicz. Czy pani sądzi, że dało się jakoś inaczej kłaść akcent na takie elementy tego systemu i tej zmiany, która by spowodowała, że mniej byłoby dezinformacji, po prostu ludzie by lepiej rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi?
21: Ja myślę, że zawsze da się coś zrobić lepiej, zwłaszcza jak oceniamy coś już post factum i mamy tą wiedzę, jaki to efekt wywołało. I faktycznie ten nacisk tutaj w kampaniach wielokrotnie był na te czystsze lasy, rzeki, parki i miasta. Natomiast ja się tutaj zgadzam, że tak naprawdę takim kluczowym czy sercem systemu kaucyjnego jest większy poziom recyklingu opakowań, jest wysokiej jakości surowiec do recyklingu, jest zamykanie obiegów i gospodarka obiegu cyrkularnego. Natomiast z drugiej strony obawiam się, że te wszystkie fragmenty, które teraz powiedziałam, czy argumenty, które teraz użyłam, one są dla przeciętnego konsumenta trudne w odbiorze, mimo wszystko. Może dla osób bardziej zorientowanych czy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, to będzie przyczynek do tego, żeby sięgnąć faktycznie na przykład i sprawdzić, jaki jest poziom cyrkularności gospodarki, a jest tylko 6,9%. Natomiast takie komunikaty, że będziemy wszyscy odpowiadać za to, w jakim otoczeniu żyjemy i że te opakowania znikną z parków, z lasów, wydaje się prostszy może w odbiorze i myślę, że to był taki tok myślenia. Natomiast to, przed czym dzisiaj myślę, że wszyscy stoimy, a zwłaszcza NGOsy, Ministerstwo Klimatu, osoby odpowiedzialne za komunikację i edukację, to jest po pierwsze mierzenie się z tą dezinformacją i bazowanie na faktach. Po drugie stworzenie takiej kampanii edukacyjnej, która po tej pierwszej fali, powiedzmy, entuzjazmu przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego pozwoli utrzymać zainteresowanie nas wszystkich i sprawi, że ten nawyk oddawania opakowań wejdzie nam na stałe do naszych codziennych, że tak powiem, zajęć i harmonogramów. I że będziemy rozumieć też, po co to robimy, bo ja myślę, że to jest kluczowe przy wszystkich działaniach, żebyśmy widzieli w tym sens, tak? A sens oddawania opakowań jest taki, że oddajemy to po to, żeby to opakowanie trafiło do recyklingu, żeby zostało przetworzone, żebyśmy wykorzystali to opakowanie do zrobienia nowego opakowania i w ten sposób oszczędzamy materiał, to znaczy inne surowce, które musielibyśmy wydobyć pierwotnie na przykład, a dzięki temu efekt jest taki, że mamy czystsze lasy, jeziora i miasta, po których się poruszamy.
20: To, co pani powiedziała, to jest bardzo skomplikowana opowieść. Czyli chodzi o to, że my ten plastik robimy, bo wydobywamy coś, zużywamy energię i im mniej go będziemy musieli wyprodukować, tym lepiej będzie, co dla planety, dla klimatu, a to się wiąże z tym, że najlepiej tego plastiku jak najwięcej wykorzystywać raz jeszcze i raz jeszcze, a jak najmniej... To jest skomplikowane, to jest obraz, który jest wielowątkowy.
21: A widzi pan, a starałam się mówić jak najprostszym językiem.
20: Pani się udało, ja trochę prześmiewczo traktuję tę sytuację.
21: Ja wiem.
20: To znaczy łatwiej mi by było, gdyby mi rząd powiedział po prostu, słuchaj, jak chcesz mieć polskie lasy czyste, tak, to chodź z butelkami plastikowymi, chodź do tego, albo wszyscy będziemy chodzili, wprowadzamy system kaucyjny.
21: To jest właśnie to wyzwanie, o którym pan mówił, gdzie jest ten brak może w tej kampanii, albo jakaś wada, także trudno wypośrodkować, który komunikat trafi, bo tutaj są różne grupy docelowe i łatwiej jest zrozumieć, że będzie po prostu piękniej, czyściej, zdrowiej dla nas. Natomiast ta druga opowieść, otoczka, po co to robimy, myślę, że jest też ważna dla wielu z nas, żebyśmy rozumieli sens, dlaczego to działanie jest ważne z punktu widzenia przyszłych pokoleń, środowiska, ale też ekonomii, tak? Bo to jest to wydłużanie cyklu życia produktu.
20: No właśnie, Filip Piotrowski w tej kwestii.
22: Czy tutaj jest, być może to opowieść da się powiedzieć odrobinę łatwiej. Butelki robimy z ropy naftowej i bardziej jesteśmy niezależni od importu ropy naftowej z niestabilnych źródeł poza Europą.
20: Z autorytarnych krajów, gdzie się łamie prawa człowieka.
22: W Europie wydobywamy jej bardzo niewiele. Tym lepiej i bezpieczniej dla europejskiej gospodarki i docelowo też tym taniej dla europejskiej gospodarki, bo widzimy, co się dzieje z cenami ropy. A butelki PET robi się właśnie z ropy naftowej. Więc ta gospodarka obiegu zamkniętego, ona w gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę tą obecną geopolitykę, tak naprawdę staje się coraz bardziej kwestią bezpieczeństwa surowcowego kontynentu, a już nie kwestii tylko zamykania obiegu, bo tak, my zamykamy ten obieg po to, żeby nie musieć kupować tych surowców pierwotnych z niestabilnego zewnętrznego rynku i dzięki temu będziemy mieli przewidywalne chociażby ceny napojów w przyszłości, bo unijne regulacje zakładają, że z roku na rok będzie rosła obowiązkowa zawartość tego materiału z recyklatu, ze starych butelek w nowych butelkach i ona rośnie aż do 60%.
20: Ale właśnie, ale tutaj mieliśmy dwie... Świetnie, że się udało na antenie zrobić to, co państwo zrobili. Czyli jedną opowieść miała pani dr Kinga Rotkiewicz, stosunkowo skomplikowaną, ale bardzo merytorycznie ugruntowaną. A pan Filip Piotrowski uderzył trochę w inne uczucia, które są teraz moim zdaniem na fali. Niezależność, suwerenność plastikowa. Mi się wydaje, że duża część społeczeństwa jednak wolałaby usłyszeć coś takiego, o czym mówił pan Filip Piotrowski. To jest ubranie tego w kwestię bezpieczeństwa, w kwestię niezależności od jakichś niestabilnych rynków. Tylko pytanie, czy my możemy o czymś takim jak system kaucyjny mówić właśnie w ten sposób. Czy państwo sobie na przykład wyobrażają, nie wiem, oczyma wyobraźni, że oto, no nie wiem, jakiś pan w mundurze występuje w spocie reklamowym i mówi, czołgami bronimy granicy, samolotami nieba, a tam niezależności, jeśli chodzi o cyrkularność, wrzucaniem butelek do maszyn. Czyli ta opowieść o zamkniętym obiegu, ona powinna mieć jakąś formę... Nie mam dobrego słowa, ale powinna mieć jakieś formy takiej naprawdę przyswajalnej narracji, a my mamy z tym problem, ponieważ to są skomplikowane rzeczy. To było szczególnie słychać, kiedy myśmy się zaczęli zastanawiać z państwem właśnie po co jest ten system. Musimy przejść do jednej z ważniejszych rzeczy, wydaje mi się, ponieważ to się bardzo często w komentarzach pojawia i będę państwa prosił o to, czy narysuję ten problem tak. Mieliśmy zmienić świadomość ekonomiczną, a tak naprawdę większa część społeczeństwa dowiedziała się tylko, że można odebrać pieniądze dodatkowe, wyrzucając butelkę. Tak to jest prezentowane w takim największym skrócie. Chyba, że się mylę, że czegoś tu nie rozumiem. Doktor Kinga Rotkiewicz.
21: Ja jednak jestem optymistką taką życiową i pracując w Fundacji Odzyskaj Środowisko, która zajmuje się edukacją ekologiczną, jednak dostrzegam tą pozytywną zmianę świadomości Polek i Polaków. To znaczy, wydaje mi się, że oczywiście ta kaucja, odzyskanie pieniędzy przy zwrocie opakowań jest tym motywatorem głównym i tutaj nie będę jakby wchodzić w polemikę. Natomiast uważam, że jest gro społeczeństwa, które jednak rozumie, że ta odpowiedzialność za to, w jakim otoczeniu my żyjemy, jak funkcjonujemy, jakie mamy zdrowie, zależy także od nas. Więc te nawyki prośrodowiskowe są ważne, jeżeli rozumiemy, po co to robimy. Więc ja uważam, że butelka dzisiaj, opakowanie, przez to, że jest system kaucyjny, zyskała na wartości. I takie myślenie, że dzisiejszy odpad to surowiec jutra, jest coraz bardziej popularne i myślę, że nie tylko w kręgach osób, które zajmują się na co dzień ekologią i troską o środowisko, ale coraz częściej dostrzegam takie patrzenie właśnie w świecie biznesu czy w świecie mediów, ale bardziej z naciskiem na świat biznesu, gdzie dzisiaj ta gospodarka cyrkularna wchodzi i można powiedzieć, że te rozwiązania cyrkularne, chociażby z uwagi na tą niezależność, na przewidywalność i na to, żeby bazować na tym, co już mamy.
20: Przepraszam, że przerwę, ale pani użyła takiego czasownika gospodarka w świecie biznesu, gospodarka cyrkulacyjna wchodzi. No właśnie świat biznesu jakoś nie za bardzo się do tego palił. To raczej Komisja Europejska powiedziała krajom członkowskim, macie natychmiast tutaj zwiększyć poziom recyklingu. I to już. I firmy musiały się dostosować. To jest chyba ta historia.
21: Trochę tak, ale tutaj jednak bym polemizowała, dlatego że okazuje się, że jeżeli to nie jest tylko rozwiązanie na papierze, czyli że ktoś właśnie nam nakazał i my na szybko produkujemy jakieś rozwiązanie, które pozwoli nam zamknąć obieg, ale tak naprawdę liczy się tylko tak zwana w cudzysłowie ekologia, bo ktoś nam takie rozwiązanie narzucił, to oczywiście nie ma to sensu. Natomiast obserwujemy też wiele firm w Polsce, ale i w Europie, które sobie policzyły, że wprowadzając rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, mogą na tym zaoszczędzić, mówiąc najprościej. I są takie przykłady, że dogadują się ze sobą firmy z danego miasteczka, to jest akurat przykład bodajże z Holandii, gdzie w jednej tylko musiały sobie zaufać na tyle, żeby powiedzieć, która firma ma jaki odpad, żeby ten odpad stał się surowcem w innej linii produkcyjnej innego zakładu. I dzisiaj w Polsce też to obserwujemy. I nie są to tylko jakby dane do raportów ESG, czy dane do raportów zrównoważonego rozwoju, bo musimy to raportować, bo jesteśmy dużą korporacją, tylko to wynika z założeń ekonomii. Ta gospodarka obiegu zamkniętego, czy gospodarka cyrkularna może brzmi trudno, ale tak naprawdę to jest wykorzystywanie surowców, wydłużanie cyklu życia produktów, czyli korzystanie z tych zasobów, które mamy, bo to jest najbardziej ekonomiczne niż kupowanie czy wydobywanie nowych.
20: Zostały nam dosłownie półtorej minuty. Jeszcze na koniec Filip Piotrowski.
22: No więc tak, po pierwsze oczywiście rynek zaczął liczyć i myślę, że z każdą kolejną rakietą wystrzeliwaną gdzieś w okolicach Cieśniny Ormus albo przez Huti w kolejną rafinerię na Bliskim Wschodzie te słupki w Excelach pokazują dobitniej, że ten materiał z recyklingu po prostu robi się tańszy. Więc warto go zbierać, bo on, jeżeli jest tańszy, to finalnie będzie też taniej dla nas jako konsumentów. Ale też z drugiej strony wydaje mi się, że śledząc tą dyskusję o systemie kaucyjnym, na przykład w mediach społecznościowych, bardzo mocno widać też głosy Polaków, którzy mówią, że coś się jednak w naszym otoczeniu zmieniło, że zrobiło się dużo czyściej, że my obserwujemy to, jak bardzo zmieniła się przestrzeń publiczna, czy jak bardzo zmieniło się środowisko, jak te opakowania zniknęły z lasów, z łąk, z parków, bo ktoś je zbiera, bo one mają wartość. Więc to się już zadziało. To samo działo się w innych krajach, gdzie system startował. To rzeczywiście ludzie widzieli po pół roku, po roku, jak bardzo się przestrzeń wokół nich oczyściła z opakowań po napojach. Więc myślę, że jakby oczywiście to nie jest główny cel tego systemu, ale jest to taka zmiana, która też Polaków do tego systemu przekonuje, bo z jednej strony jednak widać, że musimy ponosić pewne koszty, musimy pojechać do tego sklepu, musimy to opakowanie pamiętać, o nich oddać, ale z drugiej żyjemy w dużo czystszym i ładniej wyglądającym otoczeniu, to też jest ważne. I to z punktu widzenia też takiego, no, jakby zmiany cywilizacyjnej jest niewątpliwie ogromna zmiana na plus.
20: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dr Kinga Rutkiewicz, dyrektorka Polskiego Instytutu ESG, Fundacja Odzyska Środowisko. Bardzo pani dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.
21: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
20: Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego, Fundacja Waste Free Oceans. Dobranoc. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
22: Dziękuję bardzo, dobranoc.
20: Za chwilę słuchacze i słuchaczki na naszej antenie odpowiadać będą na pytanie, co twoim zdaniem działa, a co należy poprawić w systemie kaucyjnym. Szczególnie interesuje nas to, jak jeśli państwo mają takie doświadczenia, które wiążą się z tym, że na przykład tych butelek jest dużo do oddania, tak? Albo dajmy na to państwo, nie wiem, widzą, że są takie rzeczy, które powinniśmy w automacie oddawać, ale nadal ich nie oddajemy. Taki klasyczny przykład, o którym opinia publiczna świetnie wie, bo to po prostu widać. Poza systemem pozostały szklane opakowania po tak zwanych małpkach, czyli tych małych opakowaniach na alkohol. I im mniej w przestrzeni część z państwa widzi opakowań plastikowych, no, tym bardziej się rzucają w oczy właśnie te, które są poza systemem, czyli są na trawniku, czyli małpki. Ale wszystkie państwa przemyślenia są mile widziane dziś na antenie Radia Tok FM. 22 44 044, proszę dzwonić pod ten numer, 22 44 044. Nasz adres to mikrofon@tok.fm, mikrofon@tok.fm. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
1: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
23: 18,47,12.
24: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
24: To ja też chcę. 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
26: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
25: Brzmi dobrze.
26: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.
27: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
20: Za 13 minut godzina 21 trwa program Mikrofon Tok FM. Co twoim zdaniem działa, a co należy poprawić w systemie kaucyjnym? W międzyczasie nasi goście tutaj wyprodukowali drugie pytanie dla słuchaczy i słuchaczek. W zasadzie, gdyby dało się jednym zdaniem powiedzieć, czy w ogóle da się jednym zdaniem powiedzieć, po co my to wszystko robimy? Po co my dokonujemy tak wielkiej zmiany? Za 2 tygodnie minie rok od momentu, kiedy wprowadziliśmy system kaucyjny w Polsce. 22 44 044. Pan Grzegorz z Gdyni jest z nami. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
28: Dobry wieczór. Słucham moim zdaniem system kaucyjny fajnie u nas ruszył. Trochę późno, ale bardzo dobrze. Małpki moim zdaniem to jest temat jakiś tam mikroskopijny. O, ja bym postawił na...
20: Nie widzi pan ich u siebie w okolicy, na trawnikach.
28: Widzę, ale bym postawił na właśnie rozwój opakowań szklanych wielorazowego użytku do mleka, do śmietany, do kefiru, do napojów, do wody, gdzie moglibyśmy tą butelkę kilkaset razy obrócić w cyklu produktu. Nie mamy śladu węglowego. Nie mamy problemu z ropą naftową. Wykopiemy sobie piasek, który mamy w Polsce, zamienimy go na szkło i tą butelkę będziemy nosić do sklepu, oddawać. Tak jak teraz ten system na przykład przy piwie działa. Tak? Jest butelka od piwa za złotówkę. Przed systemem kaucyjnym już dawno to funkcjonowało i funkcjonuje. Także ja bym był za rozszerzeniem tego systemu właśnie opartego o szkło.
20: A to, panie Grzegorzu, to jest bardzo ciekawe, bo część starszych słuchaczy i słuchaczek mówi, to my pamiętamy, że mleko było tylko w szklanych...
28: Oczywiście,
20: I to działało, i te butelki wracały z powrotem do systemu. To jest bardzo ciekawe.
28: I teraz, że pan działa też na piwie, tak? Butelka półlitrowa od piwa, jak pan kupuje, dostaje pan złotówkę kaucji, już przez systemy kaucyjne tak wszystko działało. I wszyscy grzecznie noszą butelki, nic się nie wyrzuca.
20: Jak ludzie reagują? Widział pan, panie Grzegorzu, jak się zacina butelkomat, albo na przykład kolejka jest
28: nie
20: długa?
28: Nie widziałem, wie pan co, ale było coś takiego, że przede mną stał pan, który miał 100... Dwa wielkie worki, 100, przepraszam, miał chyba 200 tego, bo wybiło mu 50 zł, obejrzał się, ja miałem dwie butelki, uprzejmie mnie tam przepuścił, ale powiem, że jeśli chodzi o...
20: Ale zaraz, panie Grzegorzu, ale naprawdę nie korciło pana, żeby zapytać tego człowieka, skąd on ma tyle tych butelek?
28: No nie, no grzecznie stałem, ale powiem panu, że jeśli chodzi o higienę przy tych automatach, to jest dramat. To powinno być wszystko na zewnątrz zorganizowane, bo tam po prostu no, z tych opakowań gdzieś tam się ulewają jakieś resztki piwa, czy jakichś soków, czy jakichś dziwnych napojów. Także to moim zdaniem...
20: A widzi pan, czyli pan ma tutaj racjonalizatorski pomysł, poza tym jednym generalnym, żeby zwiększyć

0: ze szklanki wodę i patrzę w kierunku jednego z największych śmieciarzy w Polsce, aha, czyli Browarów Lubelskich Perła, aha, które zaśmieciły całą Polskę zielonymi flaszkami niezwrotnymi kiedyś. Mhm. I gdzie pojadę do Polski, w Polskę, a nawet czasem poza Polskę, to te lubelskie, zielone, syfiaste flaszki mhm. widzę po krzakach porozrzucane. I teraz oni nadal produkują butelki bezwrotne. Nie wiem, czy to jest jakieś ominięcie systemu, czy nie. W każdym razie, Browary Lubelskie Perła, jeżeli słyszycie, to się kurczę wstydźcie, bo zaśmieciliście całą mhm. Polskę syfiastym, obrzydliwym, zielonym szkłem i powinniście teraz to szkło wyzbierać. Wie pan, kończę, bo zbliżamy się do wiadomości. Mhm.
1: Ale to jest ciekawe, panie Andrzeju, to jest ciekawe, bo nie wydaje się panu, że to... Jaki jest argument na to, żeby mieć bezzwrotne butelki w momencie, kiedy wszyscy już mają zwrotne?
0: Wie pan, nie wiem. Hmm. Nie wiem. Chyba taki, że te browary, ta firma popiera skrajnie prawicowych polityków finansujących billboardy. Być może to jest jakaś kwestia ideologiczna. Natomiast jestem zdania tego, że... przepisy powinny pójść dalej i zobowiązać do odpłatnego przyjmowania takich śmieciarzy, odpłatnego przyjmowania butelek bezkaucyjnych, którymi zaśmiecili pół Polski. Jeżeli znajdę 10 czy 20 zielonych butelek po piwie Perła, bezkaucyjnych, prawo powinno zobowiązać Browary Lubelskie Perła do odebrania ich ode mnie po cenie kaucji, po prostu. I w ten sposób to, co zaśmiecili Polskę, Polskę by wysprzątali, by ludzie wysprzątali na ich koszt.
1: Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Janusz Skośminka był z nami. Pewnie za chwilę zadzwoni ktoś, miejmy nadzieję, z działu marketingu Browarów Lubelskich Perła i będzie się próbował tłumaczyć. Pani Irena z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Ireno.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Ja generalnie jestem za tym wszystkim, co było przede mną powiedziane. I też jestem właśnie, żeby można było oddawać małpki. Natomiast tak, po co w ogóle jest to zbieranie? Mhm. Ja sobie to wyobraziłam w ten sposób, że to jest w ogóle argument na tą jutrzejszą rozmowę, o której pan kilka dni temu wspominał. Mhm. I że to jest właśnie związek między gospodarką a środowiskiem. Że dzięki temu, że ludzie zbierają te butelki, puszki i tak dalej, po prostu powstaje bardzo ciekawa sytuacja, że właściwie to dzięki ustawie i małemu znaczkowi na opakowaniu wiele osób po prostu zaczęło się inaczej zachowywać. Czyli na przykład dzieci razem z rodzicami przychodzą, są podkładzane trochę z tego, że wrzucają te powiedzmy butelki, jakieś tam puszki i tak dalej. Czyli są uczone od małego, jak należy się zachować. W ogóle ludzie się spotykają pod butelkomatami, jak na przykład jest nieczynny czy coś takiego. Po prostu różne takie ciekawe sytuacje się wytwarzają.
1: Aha, zupełnie nowe społeczne jakieś mogą być tutaj.
2: Tak, zachowania, tak.
1: Ciekawe. To jest bardzo ciekawe, co pani mówi. Ale mimo wszystko, wracając do tej pierwszej rzeczy, o której pani powiedziała. Czy to jest... No właśnie, czy pani byłaby w stanie tak bo pani się odwołała do... Za co bardzo dziękujemy, reklamując jutrzejszy program Mikrofon Tok FM, do kwestii środowiskowych. Świetnie. Tylko czy pani byłaby w stanie powiedzieć coś takiego, co jednym, dwoma zdaniami mogłoby wytłumaczyć albo przekonać kogoś do tego, że to ma sens, to ma głęboki sens ta zmiana?
2: Znaczy, jeśli chodzi o zbieranie butelek, tak? Znaczy to wytworzyły się nowe biznesy. Ludzie, którzy nie mają pieniędzy oraz na przykład dzieci, widziałam sama coś w wakacji, po prostu zbierają butelki. No i oczywiście jest oczywiście czyściej. Natomiast chodzi mi o to, że są, właśnie, bo nie miałam czasu tego zbadać, dlaczego po prostu są firmy, które są wyłączone z tego systemu. Ja wiem, że to jest, że przystąpienie do systemu jest dobrowolne, ale no to tak jest też, prawda, dziwne, że no i jeszcze jedna rzecz, którą w ogóle bym poprawiła, że chodzi o to, że są na przykład opakowania spoza Polski i tam jest kaucja i nie można tego oddać Polsce.
1: Ale to w sytuacji, chyba że ktoś sobie kupił to poza Polską, bo już w polskich sklepach.
2: No tak, ale to właśnie, no to jeżeli jesteśmy w Unii, no to tego. A jeszcze jeśli chodzi o jeden biznes, że bo od początku śledziłam właśnie, co się dzieje z tym systemem, że na przykład w Niemczech są takie specjalne kosze, że jak ktoś po prostu, żeby ludzie, którzy sobie dorabiają właśnie z zbieraniem puszek, butelek, żeby oni po prostu nie grzebali w tych koszach, że tam są takie specjalne jakby uchwyty na te znaleziska. I no bo jedni chcą tak, drudzy są tak. Natomiast ja jestem bardzo zadowolona, ale chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. To znaczy tak, uważam, że pracownicy, którzy obsługują te butelkomaty, i to jest naprawdę ważny temat, powinni dostawać wynagrodzenie lub też

0: powinien być zatrudniony pracownik do obsługi butelkomatów, bo one się bardzo szybko zapychają. Mhm. Sama rozmawiałam właśnie z pracownikami takiej czy innej sieci, że oni po prostu muszą ganiać to i z powrotem. Tak. Jeżeli ten system zarabia, ten polski system kaucyjny zarabia, no to znaczy się, że niech też opłaca pracownika, który nie obsługuje klientów.
1: I to jest pani, i tak, pani Ireno, i to jest bardzo ciekawy postulat. Bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła z tymi wszystkimi wątkami. Pani Irena z Warszawy była z nami, dlatego, że tak jak państwo słyszeli rozmowę z naszymi gośćmi na początku programu, za nieodzyskane, niezwrócone kaucje firma, ale operator ma prawo tylko i wyłącznie rozbudowywać system i go modernizować. Nie może go sobie wrzucić w zyski albo tam właśnie w podwyżki czy co tam dla zarządu. No więc tutaj pani Irena mówi, a co z tymi ludźmi, którzy obsługują butelkomaty, dla których to jest dodatkowy obowiązek. Może oni powinni zostać jakoś wynagrodzeni. Za 2 minuty 21. Za 2 minuty informacje Radio Tok FM. Kacper Sikorski je przedstawi, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
2: Autopromocja.
3: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka ciekawych tematów.
4: Odwiedzi nas Kamil Białaszek i opowie o bardzo ciekawym krakowskim projekcie, w którym pożeni Schuberta z muzyką punkrockową.
3: Przyjrzymy się turystycznym walorom Słowenii
4: i zastanowimy się, kogo dzisiaj stać na studia.
3: W sobotę od 10:00 zapraszają Anna Sobańda i Rafał Turowski.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Farm. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Kancelaria Prezydenta wysłała do Sejmu pismo w sprawie Macieja Berka. Żąda wyjaśnień w kwestii jego wyboru do OTK. Polska szykuje nowe wsparcie dla Ukrainy. Skupi się przede wszystkim na obronie powietrznej. Ogromna kara dla spółki skupującej zboże. W umowach były nielegalne klauzule. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do Kancelarii Sejmu dotyczące Macieja Berka, przekazał szef KPRP Zbigniew Bogucki. Pojawia się w nim prośba o wyjaśnienie okoliczności procedowania formalnie kandydatury Berka na stanowisko sędziego TK. Bogucki ocenił, że są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Powiedział, że jeśli nie spełniałby wymagań formalnych, wówczas ta procedura nie powinna się rozpocząć i nie mogła być ona przegłosowana. Co najmniej 14 osób zginęło, a 11 zostało rannych w wyniku eksplozji w tymczasowym składzie broni i pozostałości wojennych w północno-zachodniej Syrii. Na miejsce eksplozji skierowano jednostki obrony cywilnej oraz straży pożarnej. Akcję gaśniczą utrudniały jednak kolejne detonacje, a nad terenem zdarzenia przez wiele godzin unosiły się gęste kłęby dymu. Władze nie poinformowały dotąd o przyczynie wybuchu. W magazynie przechowywano broń i amunicję pozostałą po trwającej w Syrii w latach 2011-2024 w wojnie domowej. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyło środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówił w TOK FM Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
7: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu. Nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
14: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawy amerykańskiego uzbrojenia. Z kolei Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na projekt Linia Dronów, który ma za zadanie monitorowanie i atakowanie wroga na różnych odcinkach frontu. Tymczasem okazuje się, że rosyjska agresja na Ukrainę miała mocno negatywny wpływ na polską gospodarkę. GUS szacuje utraconą wartość PKB w latach 2022-2025 na ponad 490 miliardów złotych. Wstępne wnioski płynące z badań przedstawił prezes urzędu oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na forum ekonomicznym w Karpaczu. Z przedstawionych danych wynika, że sektor rządowo-samorządowy stracił w tym czasie 72 miliardy złotych, sektor przedsiębiorstw 126 miliardów, a sektor gospodarstw domowych ponad 290 miliardów złotych. Mężczyzna, który pijany i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu. Drugi stracił nogę, a dwaj pozostali trafili do szpitala, mówi prokurator Bartłomiej Gierz.
15: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stronę swojego pojazdu, kolejną, każdego z rowerzystów oraz pieszego.
14: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
16: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal i okazać skruchę.
14: Mówił Marcin R., któremu grozi 12 lat więzienia. UOKiK ukarał wysoką karą finansową jedną ze spółek, która skupowała zboże od rolników. Musi zapłacić 1 000 000 złotych za niedopuszczalne klauzule w umowach. Chodzi o zapisy, że rolnik ma dostarczyć określoną ilość ziarna, nawet jeśli plony są marne z powodu suszy czy gradobicia. Jak mówi szef Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek, takie umowy zdarzały się wszędzie.
17: Miałem już kilka umów tak niekorzystnie podpisanych dla rolników. Od całej umowy jakiś procent za niedotrzymanie przez rolnika warunków umowy. Też walczyliśmy z tym, no udało się z prawnikami pomóc rolnikom i rolnicy jakoś tak korzystnie dla siebie wyszli z tych opałów, ale jest to nagminne.
14: A takie klauzule są niezgodne z prawem, bo rolnik oczywiście nie jest w stanie przewidzieć gradobicia czy suszy. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open i w poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu tenisistek. Rozstawiona z numerem drugim Kazaszka, wygrała z Chinką Qin Wenzheng. Rybakina będzie 30. w historii liderką. Na szczycie listy WTA zmieni Arynę Sabalenkę. Białorusinka numerem 1 była nieprzerwanie od 21 października 2024, gdy na pozycji liderki zastąpiła Igę Świątek. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami ochłodzenie. W dzień termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie. W większości kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie również przelotne opady deszczu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21, już nawet 7 minut po godzinie 21. Przypominam, że dziś rozmawiamy z Państwem o systemie kaucyjnym. To już za 2 tygodnie minie rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jest to jedna z niewielu masowych zmian, która dotyczy zachowań konsumenckich, albo po prostu zachowań nas wszystkich, ponieważ można z niego korzystać, można z niego nie korzystać. Przy okazji bardzo silnie uaktywniła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy dezinformacja. Myśmy też o tej dezinformacji rozmawiali z naszymi gośćmi godzinę temu. I przede wszystkim cel. To jest interesujące, że państwo próbują oprócz odpowiedzi na to, co działa w systemie kaucyjnym, a co należy poprawić, zresztą bardzo ciekawe wątki Państwo dostarczają, ale oprócz tego Państwo też mierzą się z pytaniem, czy da się w ogóle krótko, jasno i wyraźnie powiedzieć, po co my wprowadziliśmy rok temu ten system kaucyjny, co jest jego podstawowym celem. Pod numer 22 44 044 pan Dariusz z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
18: Dobry wieczór. Dziękuję za temat. Pozdrawiam pana, panią łączącą i klientów, znaczy tych, jak się nazywa?
1: Słuchaczy. Słuchających.
18: Tak, słuchaczy. Proszę pana, i słuchaczki właśnie. Proszę pana, tak mi się przypomniało, tak muszę zebrać myśli, ale powiem panu, że pierwszy raz w 1993 roku w ramach wymiany zetknąłem się z segregacją śmieci w Brytanii, we Francji. To były domki jednorodzinne i byłem po prostu w szoku, że tam, rozumiem pan, oddzielny pojemnik na szkło, aha, na plastik, 1993 rok.
1: Panie Dariuszu, ważne pytanie. Tak. Jak pan to zobaczył wtedy, to tak, pan pomyślał w pierwszym odruchu, że po co oni to robią?
18: Nie, proszę pana, ja byłem w ogóle zaskoczony, że coś takiego jest, ale bardzo pozytywnie.
1: Aha, czyli pan pomyślał, oni to dobrze, bo śmiecie ogarniają w ten sposób, czy jak pan myślał?
18: To znaczy, powiem panu, to mówię, to był domek jednorodzinny, Brytania, i mówię, tam do śniadania było wino, także mówię, oddzielny był pojemnik taki plastikowy jak to się nazywa, na butelki, na plastik, na papier, także bardzo, pamiętam, że bardzo pochwaliłem, i pamiętam, że powiedziałem, no języka nie znałem, także tam znajoma tłumaczyła i powiedziałam, że szkoda, że u nas czegoś takiego nie ma. No i dopiero pan zobaczy po tylu
1: latach. Minęło 30 lat, panie Dariuszu, tak. I oto mamy.
18: Ale powiem panu, że nie narzekam. Podzielę się tylko z tym, co widziałem 3 maja. Pamiętam 3 maja w podziemiach. Ratusz Arsenał, młody człowiek, ja mówię poważnie, dwie takie torby, takie trochę przezroczyste, takie duże, z butelkami plastikowymi. Mm-hmm. Tak się zastanawiałam, to znaczy, wie pan, co on szybko przemknął podziemiami, ale tak później pomyślałam, skąd on mógł tyle butelek uzbierać, i pierwsza myśl mi przyszła, po prostu, wie pan, jak były te uroczystości z okazji 3 maja, to po prostu, wie pan, dużo ludzi piło wodę, te butelki zostawiali i zebrał. Ale powiem panu, co mnie bardzo zaskoczyło, to był młody człowiek, także powiem panu, też widuję tutaj na Nowolipkach, tutaj w głębi kina Femina, tam też jest bankomat na zewnątrz, bo w Feminie jest w środku.
1: Butelkomat.
18: Butelkomat. A my mówimy o czym?
1: O butelkomatach.
18: Czyli dobrze, tak?
1: Tak, a, bardzo pan bankomat.
18: A, bankomat, tak. No chodzi o butelki te plastikowe plus tak. Szkło, tak? Tak,
1: ale dobrze, ale panu, mimo wszystko, coś by pan poprawił w tym systemie? Czy to wszystko działa tak, jak powinno? Czy ma pan takie obserwacje, panie Dariuszu, które pan uważa, że warto by było przekuć w jakąś poprawę tego systemu?
18: Postawił pan bardzo dobre pytanie, już odpowiadam. Więcej tych punktów.
1: Po prostu więcej, tak?
18: Tak, tych maszyn, tak.
1: Ale pan sobie wyobraża idealną sytuację, jak że pan wychodzi z domu i 20 metrów dalej stoi, tak jak, nie wiem, jakiś paczkomat, tak samo stoi butelkomat, tak?
18: To znaczy, powiem panu, że aż może nie aż tak, że 20 metrów od bloku, ale wie pan, mieszkam przy placu teatralnym, to jeden jest kina Fujmina, drugi w głębi tutaj, wie pan, jak jest kino Muranów, tam w głębi ten, jak to się nazywa, Biedronka, także tego jest trochę mało, tam jest na zewnątrz, ale też ciekawe, wie pan, czy to można poza godzinami, nie wiem, czy do którejś godziny ten, jak to się nazywa, to
1: butelkomat
18: działa. Butelkomat.
1: Nie, tak. Ja tak mówię na to butelkomat, ale automat do butelek różny. Właśnie, jak na to mówić? To też jest w ogóle...
18: Proszę pana, a ja bym nazwał trochę tak śmiesznie, ale oszczędność, czy banko ekologia, no bo pan zobaczy, przecież osoba wrzuca te butelki, czy plastiki, i później na przykład w przypadku Biedronki
1: Ekobank?
18: Zostaje się tam... Ekobank, tak. No bo ja rzucam te butelki, tak? I później dostaję coś w zamian, czyli jakiś bon do wykorzystania, punkty się zbiera, w przypadku Biedronki, tak?
1: Ciekawe. Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Do usłyszenia. Nasz numer to 22 44 044. Więcej punktów, gdzie można oddawać opakowania. To na pewno jest ważna i pewnie nie tylko pana Dariusza uwaga. Pan Krzysztof z Lublina jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
19: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
19: Ja mam taką uwagę, która jeszcze nie padła. Ja jestem mieszkańcem domku jednorodzinnego. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego systemu, miałem jakieś 5 worków żółtych, plastikowych butelek na 2 tygodnie odbiór. Teraz mam pół woreczka, oddaję do firmy śmieciarskiej, a resztę butelek to są butelki zwrotne, które sam wywożę. No ale ta firma śmieciarska po prostu ciągle pobiera taką samą opłatę, nie? Jak było kiedyś umówione. Jakoś nikt na to nie wpadł, nie? Że może można tutaj coś by było przenegocjować.
1: A, widzi pan. A panie Krzysztofie, a odezwał się pan do tej firmy? Albo na przykład, nie wiem, do...
19: Nie, bo to jest podpisywane przez gminę, czy tam urząd miasta, nie? Takie zbiorowe umowy są, nie?
1: Ale ciekawy
19: wątek pan... Frakcja się zmniejszyła.
1: Ciekawy wątek pan poruszył, tak.
19: I jak się obserwuje... ogólnie nie ilość oddawanych żółtych worków teraz w okolicy, no to po prostu
1: widzi pan, że
19: mniej, jedzie tak. I zbiera pojedyncze woreczki, nie?
1: Aha.
19: A paliwo pali, nie?
1: Paliwo pali, no pensje, no wiadomo, ale zresztą jak jest podpisana, tak jak pan powiedział, umowa z firmą, która ma gospodarkę odpadami prowadzić, no to ta umowa zostaje, pomimo tego, że śmieci do wzięcia jest mniej.
19: No tak.
1: Ciekawe.
19: A druga sprawa, rzeczywiście zapychają się, nie? Ja wożę worek w bagażniku samochodu, duży taki, i jak robię zakupy, to przeważnie wtedy staram się oddać, ale przeważnie są kolejki, więc czasami próbuję oddać butelki rano jadąc do pracy, nie? Załóżmy tam godzina w pół do szóstej. No ale o pół do szóstej, jak mi się zatka maszyna, no to nikt tam nie przyjdzie z obsługi i mi tego nie odblokuje, a to się zablokowuje bardzo często. Trzeba powolutku wkładać, mieć taką jakby wprawę, nie? W tym działaniu. Także rzeczywiście zapychają się te maszyny i obsługa ciągle musi tam biegać i czasami nie wiadomo dlaczego to się zapcha, ktoś tam coś tam tylko ruszy i już to działa, nie? Ale osoba jakaś z zewnątrz musi to ruszyć, więc nie wiem.
1: A skoro pan używa tych butelek opakowań i napojów w opakowaniach, to myślał pan o tym, pewnie nie, słyszał pan o tym, że część osób przestawia się na przykład na jakieś takie dzbanki z filtrami albo...
19: No mam też to testuję, tak, że szczególnie, że tutaj u mnie jest słabej jakości wody i muszę to robić, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo tam pan mówił wcześniej, któryś, nie pamiętam kto, że ustawa ta wysprzątała lasy. No nie wysprzątała, bo w lasach leżą te śmieci stare, które się nie nadają do wrzucenia tutaj i nikt tam ich nie będzie zbierał. Dlatego one ciągle tam są, nie?
1: Tak jak te z pana obserwacji wynika, zielone. Tak. Że z pana okolicy...
19: Tylko po prostu nowe śmieci nie trafią dzięki temu, nie? Bo po prostu są drogie, za drogo, nie?
1: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Krzysztof z Lublina był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Łukasz z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
20: Dobry wieczór panu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom i dobry wieczór tym, którzy w Unii mieli odwagę, żeby do Polski z takim projektem się zgłosić. No i oczywiście dobry wieczór wszystkim, może oprócz browarom lubelskim.
1: Widzę, że to czarny bohater dzisiejszego wieczoru.
20: Ale to jest wspaniały przykład, bo ja jadąc na działkę rowerem co drugi dzień, widzę jak ktoś właśnie zamiast oddawać butelki, to dwie leżą butelki perły co drugi dzień, widzę jakiś działkowiec po prostu wypija i rzuca pod płot.
1: Panie Łukaszu, a może by pan zostawił taki prosty list? Drogi działkowcu.
20: Ja wiem, który to jest działkowiec, tylko on to robi dlatego, żeby ja kiedyś z nim rozmawiałem, bo że po prostu on chce ludziom pokazać, że są takie głupie browary, w cudzysłowie głupie, ale chyba coś w tym jest, jak pan Janusz Kośminka mówił, że po prostu nie potrafią dojść do rozumu, żeby te butelki jakiś zysk przynosiły jeszcze, wie pan.
1: A czy pan, panie Łukaszu, ale pan sugeruje, że ten działkowiec, który wypija to piwo i zostawia butelki, tą taką akcję edukacyjną prowadzi?
20: Nie, on to po prostu robi na zasadzie na złość, że nie może zatepić za tą butelkę dostać kałuż.
1: Rozumiem. Ale to czemu wybiera właśnie ten trunek? Ale zaraz, to mógłby kupować taki trunek, gdzie może, mógłby wymienić. Ha? Nie, może pan napisze do niego. Panie działkowcu, proszę kupować inne piwo. Nie. Halo, panie Łukaszu? Coś się stało z połączeniem. A być może zareagował działkowiec, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Jeśli nas teraz słucha, to pozdrawiamy go oczywiście. Pod numer 22-44-044 pan Piotr z Płocka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Piotrze.
21: Dzień dobry.
1: Słuchamy pana.
21: Ja mam taką wielką prośbę, aby te wszystkie piękne nasze polskie browary się pogodziły tak jak browary niemieckie i był jeden standard butelek. Bo tak jak wcześniej jeden z panów mówił, że zielone butelki nam upiększyły widok wszędzie, nie?
1: Tak.
21: Ale to nie tylko dotyczy tego jednego browaru, o którym była tam mowa, nie będziemy już reklamować, bo to jeszcze nie godzina. Ale większość browarów, przecież grupa, jedna z dużych holenderskich korporacji i tak dalej, wszyscy wywalają. Dwa, te automaty nie przyjmują szkła, jak to jest w Niemczech.
1: Ale dobrze, ale a z tego, co się orientuję, w Niemczech akurat są bardzo różne, też różne rodzaje wymiarów i tak dalej. Ja nie wiem, czy wszystkie są do recyklingu. Pewnie wszystkie, ale panie Piotrze, z pana doświadczeń, co jest do poprawienia w tym systemie, który teraz mamy? Co by pan zmienił? Co by pan...
21: Pierwsze co?
1: Tak.
21: Automaty na szkło. Bo nadal jest przyjmował, tak jak był kiedyś skup butelek za moich dziecięcych czasów, przecież niosło buteleczki do pani w okienku i pani nam pieniążki oddawała, prawda? A teraz co, ta biedna kasjerka w tym sklepie, gdzie jest kolejka w każdym sklepie wiadomo jaka, i jeszcze ktoś przyniesie jej 20 butelek szklanych, no to ona dostaje białej gorączki.
1: No ale dobrze, ale jeśli ma ten automat, to też może mieć taki automat, który ma możliwość przyjmowania niektórych gatunków opakowań szklanych.
21: W Polsce chyba ich jeszcze nie ma.
1: Nie, no ja już widziałem.
21: Znaczy ja to widziałem w dużych sieciach handlowych, gdzie się weszło tam na koniec w sklepie i tam te buteleczki można było oddać. A tak, te wszystkie, co stają, ten podchodzi pod ten system recyklingu, to wchodzą tylko plastik i puszki.
1: Czyli pan by zmienił to, że wszystkie automaty powinny, wszystkie te automaty, które przyjmują plastik, one powinny też przyjmować szkło i to wszystkiego rodzaju i znormalizować.
21: Tak, przyjmować szkło, a dwa, powinna ustawowo wejść w życie jakaś ustawa, żeby browary zobligowała do ustandaryzowania butelek.
1: Panie Piotrze, a jeszcze
21: tak,
1: chciałem...
21: Tak.
1: Proszę mówić, jeszcze pan chciał coś dołożyć do tego obrazu, proszę.
21: Te butelki zielone to są też po to, że oni nie muszą mieć wyparzaczy i tym podobnych rzeczy, czyli firma nie ma kosztów zwozu butelek.
1: Nie zrozumiałem, nie mają wyparzaczy, nie ma kosztów zwozu butelek, czyli w zasadzie jak
21: oni
1: na to?
21: Koka i tylko zielone przywozi, napełniają i mają temat zamknięty.
1: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Piotr z Płocka był z nami pod numer 22-44-044. Pani Ewa z Krakowa zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Ewo.
0: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
0: W ramach, można powiedzieć, oszczędności, że pieniądze leżą na ulicy, my z partnerem mamy budżet wakacyjny. Po prostu zbieramy butelki. W śmietnikach są wyrzucane. Znaczy butelki, no, plastikowe.
1: Plastikowe, tak? A szklane, szklane
0: nie
1: też?
0: Tylko, wszystko, wszystko, wszystko. Oczywiście, że tak. Zbieramy i potem mamy super wakacje, na dodatkowe wyjścia na wakacje.
1: A dobra, a ile się udało uzbierać na przykład w jakimś czasie, tak żeby słuchacze i słuchaczki mieli obraz tego, jakiego rodzaju kwoty można w ten sposób zdobyć?
0: Jeśli się do tego przykłada i zwraca uwagę, to na przykład wyciągając ze swojego podblokowego śmietnika, no to tam 2-3 miesiące ponad 1000 złotych.
1: O, to są konkretne pieniądze. A proszę powiedzieć,
0: to
1: ale czy...
0: są konkretne pieniądze.
1: No dobrze, ale czy poza tymi śmietnikami na podwórku, to gdzieś w okolicy...
0: W pracy, przechodząc,
1: czy pani jest w ogóle już...
0: Zwracając wszędzie uwagę i zbierając. Schylając się po te 50 groszy.
1: Rozumiem. A kto na to wpadł? Czy pani partner, jak państwo o tym rozmawiali? Czy to po prostu samo z siebie przyszło? Także o.
0: Samo z siebie przyszło.
1: A muszę
0: samo
1: o to...
0: z siebie przyszło, po prostu no szkoda.
1: Pieniądze leżą
0: szkoda,
1: na ulicy.
0: Żeby się zmarnowało, prawda?
1: Tak. A proszę mi jedną rzecz powiedzieć. Taka dosyć delikatna, wrażliwa sprawa. A na początku, jak pani zaczęła zbierać te butelki albo wyciągać ze śmietnika, nie miała pani takich oporów, czy ktoś patrzy?
0: Ja mam większe, partner ma mniejsze.
1: Pani ma większe, tak? Ale w sensie, że ktoś patrzy,
0: znaczy,
1: pani grzebie w śmietniku.
0: Nie zawsze mi się wydaje, że mi wypada ze śmietnika takiego, będąc na przykład na przystanku autobusowym, sprawdzać, czy to jest butelka zwrotna, czy też nie. Bo to jest jeszcze następna kwestia, że bardzo dużo jest wyrzucanych też tych butelek z mlecznych, tych opakowań. I to też jest... To też jest temat bardzo, wydaje mi się, ważki, żeby to jednak było możliwe. A czy pani... Żeby tego nie wyrzucać do śmieci.
1: No tak, to, tak, oczywiście. I to, ten wątek już był dzisiaj podnoszony. Proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, czy pani widziała też, zwraca pani uwagę i widzi pani, że inne osoby...
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo jeśli sama zbieram, to też widzę inne osoby.
1: Mhm. A jest
0: to są młodzi ludzie, to są starsze osoby. Tutaj nie widzę jakichś rozgraniczeń wiekowych.
1: I miała już pani taką sytuację, że już pani widzi butelkę, opakowanie, już pani sięga i nagle ktoś tuż sekundę przed
0: nie,
1: pani.
0: Nie. To nie tak działa. To nie tak działa. Po prostu widzę na przykład, że idzie pan, który w danym czasie, kiedy ja wracam autobusem do domu, on na trasie zbiera te śmietniki, przepatruje śmietniki. Na przykład. Także to jest bardzo, bardzo, to jest świetny pomysł. Na przykład ktoś mi powiedział, że dzięki temu, że to zostało wprowadzone, to mając naprzeciwko bloku taki punkt z alkoholem, to nie wrzucają mu do ogródka przyblokowego już śmieci.
1: No to
0: jest następna korzyść.
1: No tak, następna korzyść. Pani Ewo, bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Ewa z Krakowa była z nami. Pan Maciej z Gdańska. Dobry wieczór, panie Macieju.
3: Dobry wieczór państwu.
1: Słuchamy pana.
3: Panie
1: redaktorze. Słuchamy pana.
3: Drodzy państwo, poruszony został temat recyklingu, zebrania plastików, różnych innych rzeczy, które można przerobić, które zniknęły z naszego otoczenia. To bardzo ważny aspekt. Poruszony został też punkt dosyć ważny po małpkach, po alkoholu. Ja jestem wolontariuszem w jednej z trójmiejskich grup poszukiwaczy ratowniczych. Zajmujemy się też również street workingiem, pracujemy z osobami w kryzysie bezdomności i zauważyliśmy w tym czasie, kiedy właśnie rozwinął się ten system kaucyjny, że oni coraz więcej czasu i coraz głębiej, można powiedzieć, w te zimowe miesiące spędzają czas na zewnątrz, narażając się na utratę życia i zdrowia, dlatego że nie są w stanie być osobami trzeźwymi, bo nie mogą w takich warunkach wejść do noclegowni, czy do wyżywalni. I to jest bardzo ważny aspekt, który jest pomijany.
1: Ale jaki to ma związek z systemem aukcyjnym?
3: Kaucyjnym systemem, tak. Że oni są tymi, w moim otoczeniu, w którym ja pracuję albo się obracam, oni są głównymi zbieraczami. Aha. Oni są, można powiedzieć, głównymi beneficjentami tego systemu.
1: Ale czy, jak rozumiem, panie Macieju, pan chce powiedzieć, że dzięki temu mają środki na zakup alkoholu, tak?
3: Tak. Mają więcej środków na zakup alkoholu, mają mniejszą szansę i mniejszą motywację na to, żeby wyjść z tego swojego kryzysu. Pracownicy społeczni mają z nimi problem. No i są też czasami też często zagrożeniem, jak już popiją sobie, że tak powiem, dosyć agresywnie, dosyć mocno, są często agresywni.
1: Ale to panie Macieju, ja rozumiem, że te dwie rzeczy idą w parze, tylko ktoś może, słuchając pana, pomyśleć, w Polsce, gdzie nielegalne jest i karane sprzedawanie alkoholu osobom nietrzeźwym, a pan proponuje pozbawić te osoby w kryzysie bezdomności środków, bo mogłyby zakupić alkohol. Coś mi się wydaje.
3: Ja myślę, że ten system, jeśli chodzi o niesprzedawanie osobom nietrzeźwym alkoholu, jest bardzo dziurawy. I to wszyscy o tym wiedzą, tylko służby w postaci Straży Miejskiej i Policji często nas przymykają oko. I ja niestety, ale bardzo wiele widzę osób, które od samego rana, od godziny 5-6 na moim osiedlu chodzą już w takim stanie orbitującym, że tak powiem. I to jest stan permanentny. Oni kupują ten alkohol albo w legalnych źródłach, albo nielegalnych. Ktoś tam pędzi. Nie mam pojęcia. Ale to jest ta ciemniejsza strona tego systemu.
1: Ale, panie Macieju, ale jak rozumiem, nie wiemy, jaka część z osób, które są w kryzysie bezdomności, przeznacza pieniądze uzyskane ze zwrotu opakowań na alkohol albo inne używki, a jaką część tych pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe. Nie wiemy.
3: No ja, prawdę mówiąc, obserwuję wzrost.
20: Ja naprawdę działamy w tym dosyć długo i dosyć zawzięcie. Mamy wyczulone, że tak powiem, oczy na osoby, które przebywają na ulicach i ten wzrost jest duży. No, no nie ma co ukrywać, jest duży. To jest ten negatywny aspekt tak naprawdę. No tak. Ja... Przykro mi, że tak psuję wam ten optymistyczny nastrój.
1: Panie Macieju, ale to świetnie, że pan zadzwonił, bo pewnie nikt przynajmniej wie, no trudno się złapać tutaj taki wątek łączący jednak opakowania szklane z kryzysem bezdomności, a pan to po prostu widzi.
20: No bo nie tylko szklane, ale te plastikowe i te wszystkie, tak. To co można przerobić. Oni najczęściej zbierają się przy tych automatach, które są ustawione na zewnątrz sklepu. Zawsze tam, gdzie są wewnątrz obiektów, no to ochroniarze ich gonią, ale no tam oni sobie znajdują miejsce. Są świetni poszukiwacze do wynajdywania źródeł materiałów recyklingowych i również ich upłynniania. Także znajdują się w sklepach, które są, tak. które mają automaty na zewnątrz.
1: Panie Macieju, ale to muszę bardzo panu podziękować, że pan zadzwonił z tą sprawą, bo wydaje mi się, jeszcze to oczywiście zostanie przedyskutowane tutaj z wydawczynią, ale wydaje mi się, że dzięki pana głosowi i temu spojrzeniu pana, my musimy w którymś programie Mikrofon Tok FM zająć się sprawą tego, w jaki sposób wygląda egzekwowanie zasady, że w Polsce osobie nietrzeźwej nie wolno sprzedać alkoholu. To, co pan powiedział, to jednak jest bardzo istotna sprawa. Bardzo dziękuję panu za pana głos, panie Macieju. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Maciej z Gdańska był z nami. Pan Dariusz z Łodzi. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Słuchamy pana.
4: Dzwonię z apelem do słuchaczy. Może zanim przedstawię apel, to może wyjaśnię sytuację. Otóż ja jestem osobą, która sprząta przy butelkomacie pozostałości, które pozostają po osobach, które tam korzystają z tego butelkomatu. I zbieram dziennie około 60-litrowy worek plastikowych torebek z tych... toreb na śmieci, które najczęściej do śmieci. Więc 60-litrowy worek z jednego butelkomatu dziennie plastiku, który w zasadzie zostaje... Oddajemy butelki po to, żeby środowisko było czyste, żebyśmy nie mieli plastiku, a właściwie wytwarzamy nowe śmieci, nowe plastiki. Więc, szanowni państwo, bardzo proszę zabierać te torebki ze sobą. Ja wiem, że to jest mokre, ja wiem, że to śmierdzi, chociaż jeszcze najczęściej, kiedy to z tym państwo przychodzicie, to jeszcze nie śmierdzi, najczęściej zaczyna śmierdzić po pewnym czasie, więc ja to rozwiązuję w ten sposób, że mam ze sobą drugą, mniejszą torebkę foliową, kiedy już opróżnię worek i wszystkie butelki do butelkomatu, po prostu zwijam taki worek, wkładam go w mniejszą reklamówkę, zawijam i podobnie to działa jak z workami na odchody psie, prawda? I po prostu zabieram to ze sobą. Proszę jeszcze, wiem, że służył się po raz trzeci, ale chcę po prostu dotrzeć do wyobraźni słuchaczy. 60-litrowek z jednego, 60-litrowy worek plastiku z jednego butelkomatu. Proszę sobie teraz przemnożyć i błagam słuchaczy, zabierajcie ze sobą i używajcie ich wielokrotnie.
1: Opisał pan sytuację, ale pan został też opisany albo wspomniany przez jedną z naszych słuchaczek, bo okazuje się, że system działa w ten sposób, że jeśli do sklepu nie wrócą opakowania, to też sklep nie musi wypłacić tejże kaucji. Co znaczy, że zostaje jakaś nadwyżka pieniędzy. Różna zazwyczaj, niewielka, ale różna. Ustawa mówi, że ona może zostać przeznaczona na modernizację, inwestycje w system właśnie ten kaucji. A teraz i ta słuchaczka powiedziała, że też te osoby, które się zajmują tymi butelkomatami, czyli pan, powinny jakoś na tym zyskać. Nie wiem, czy pan ma wrażenie, że pan jest takim pominiętym tutaj elementem systemu?
4: Nie czuję się tak. Ja to jakby wykonuję w ramach moich innych obowiązków, jakby przy okazji zupełnie. Faktem jest, że akurat moje zadanie jest jakby zadbać o porządek dookoła tego automatu, więc mnie to jakoś nie obciąża. Ja i tak pewnie tam bym był w tym miejscu i tak bym to wykonywał. Być może mam przez to 10 minut więcej pracy, zgadza się, ale mnie to... Mnie to nie przeszkadza i tak bym te 10 minut poświęcił gdzie indziej, bym cokolwiek innego robił, na pewno bym w tym czasie i tak tam robił porządek.
1: Ale proszę, pan mówił o tym na początku, panie Dariuszu, ale proszę przypomnieć jeszcze raz. Koło automatu jest kosz, do którego ludzie wrzucają plastikowe torby, tak? Duże, po butelkach, tak?
4: dokładnie z tym problemem się jakby tutaj zgłosiłem. Widzę w tym większy problem. W tym, że osoby tam, które to obsługują, nie dostają z tego żadnego wynagrodzenia. Ja nie czuję się jakby pokrzywdzony, natomiast wiem, że to bywa kłopotliwe dla osób, które... bardziej chyba chodzi tu o czas niż o te pieniądze. Że osoby najczęściej nie mają na to czasu. Nie chodzi nawet o to, żeby ktoś im dał te pieniądze, żeby ktoś im nie zawracał głowy tym, że muszą tam pójść, odrywając się od innej rzeczy. Więc rzeczywiście zgadzam się z tym, że... być może powinien istnieć jakiś system monitoringu tych automatów i w momencie, w którym taki automat przestaje w tej chwili w czasach 5G, karta SIM powinna...
1: Tak, powinno to... Co możliwości.
4: Być wysyłany sygnał do operatora takiego...
1: Że trzeba oczyścić, tak. Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Dariusz z Łodzi był z nami. Bardzo ciekawy wątek. Więcej higieny i porządku przy butelkomatach i też pamiętajmy o tym, że trochę generujemy tutaj śmieci, jeśli używamy worka, bo te worki razy setki, tysiące osób, które się zjawiają przy butelkomacie, no to są kolejne odpady. Pani Irena z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
6: Nie słuchałam samego początku audycji, więc nie jestem pewna, czy ten problem nie był poruszony. Później nie. Chodzi mi o to, najpierw powiem, że odkąd tylko stoją te pojemniki na segregację, to ja segregowałam, nawet jeśli nie było to obowiązkiem. Sprzątałam lasy często, będąc na wycieczce, znajdowałam, bo było pełno leżących reklamówek i zbierałam różne śmieci też. Ale więc jestem bardzo za tym, żeby środowisko nie cierpiało na takich śmieciach, ale jestem ciekawa, czy rzeczywiście ktoś to solidnie policzył, czy czy to jest inwestycja warta tego. Czy rzeczywiście jest policzone, ile surowców, materiałów, prądu kosztuje wyprodukowanie tych butelkomatów, rozwożenie ich, opróżnianie, cała obsługa, psucie się, drukowanie tych paragoników do zwrotu. Czy to jest policzone, że to jest warte tego?
1: Pani Reno, ten wątek jest bardzo ciekawy i jest tematem wielu dyskusji. Policzone jest, że jeśli my używamy jeszcze raz tego plastiku, który jest w opakowaniach, to nie musimy sprowadzać dużych ilości ropy, ale też policzone jest to, że rozwożenie tych opakowań później do punktów, gdzie mają być umieszczone, to też jest zużywanie ropy. W związku z czym...
6: Właśnie o to mi chodzi.
1: Finalny rachunek jest na plus. Tak, finalny rachunek jest na plus, dlatego państwa to wprowadzają.
6: To znaczy, jeśli były te pojemniki, tylko trzeba by to przypilnować, żeby ludzie tam wrzucali. No wtedy wiadomo, że trochę bardziej zanieczyszczone są te plastiki.
1: Pani Reno, to prawda, ale mieliśmy wiele, wiele lat i nie udało nam się tego zrobić po prostu. Przypilnować tego, żebyśmy my dobrze segregowali śmieci.
6: Bardzo jestem za ochroną środowiska, tylko mam wątpliwości, szczególnie przy tych psujących się butelkomatach, tych naprawach, tym produkcji.
1: A ten, z którego pani korzysta, też się ciągle się psuje od roku? Jak to
6: ja
1: wygląda?
6: Nie kupuję butelek plastikowych, po prostu wodę piję z mojego filtra albo...
1: Pani Ireno, bardzo dziękuję za pani głos. Świetna puenta w ogóle naszego dzisiejszego programu. Głos pani Ireny, która mówi, że w ogóle nie kupuje butelek plastikowych. Taka puenta z otwarciem na przyszłość. 21.36. Chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy dziś zgłaszali swoje pomysły na poprawę systemu kaucyjnego. Bardzo dziękuję też tym, którzy po prostu byli z nami i słuchali nas, szczególnie, że rozpoczęliśmy od rozmowy z dr Kingą Rodkiewicz i Filipem Piotrowskim, ekspertami od spraw obiegu zamkniętego, mówiąc ogólnie, i państwo mogą na tokfm.pl w aplikacji tokfm odsłuchać tej rozmowy, bo wydaje mi się, że warta jest tego, jeśli państwo nie słuchali od 20. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy z nami którymi byli w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, Karoliny Kubickiej, która program realizowała, a już za 3 minuty o 21.40 książka na głos, książka Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Myketyszyna, Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących, czyta dla Państwa Olga Żmuda. O 22.00 informacje, na które zaprasza Kacper Sikorski, po nich wieczorny program Macieja Zakruckiego. Maćku, co dziś w programie?
8: Dobry wieczór. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły, pisał w swoim wierszyku Jan Brzechwa. No ale czy naprawdę ten dzik jest zły? Na pewno coraz częściej dziki trafiają do miast, budząc u jednych zaciekawienie, u innych strach. Czasami dochodzi do sytuacji rzeczywiście niebezpiecznych. No ale dlaczego te zwierzęta coraz częściej są tak blisko nas? Czy rzeczywiście należy się ich bać? Jak rozwiązać ten problem, że ich jest coraz więcej? Wywozić, zabijać, a może nauczyć się z nimi współdzielić miasta? O tych sprawach porozmawiam w audycji, w której malujemy portret Polaków, czyli właśnie jak my będziemy z tymi zwierzętami postępować. To wszystko w audycji, zaraz po informacjach o 22.00. Zapraszam.
1: A zapraszam, Maciej Zakrocki. Jutro rano, kiedy Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Karolina Lewicka prowadzić będzie poranek, w którym po 7.20 Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia, o zmianie w dietach w stołówkach szkolnych i przedszkolach, o skandalu w lubelskim szpitalu. No, okazuje się, że nie na SOR nie był przyjęty pacjent, który miał zawał. I są tego konsekwencje. Po 7.40 będzie z nami Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zmiany w Państwowej Komitecie Olimpijskim. Co z szefem? W kontekście afery Zonda Krypto oczywiście. A po godzinie 8.00 Monika Piątkowska, senatorka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, kandydatka na urząd prezydenta Krakowa. I pewnie o wyborach w Krakowie będzie, szczególnie, że tam doszło do paru zaskakujących zwrotów akcji. To mieszkańcy Krakowa świetnie wiedzą, o czym mówię. A po godzinie 8.20 część publicystyczna, Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté i Rafał Kalukin z tygodnika Polityka będą w poranku Tok FM w części publicystycznej poranka, który jutro prowadzi Karolina Lewicka. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik.
9: Reklama.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Reklama.

0: Wydawnictwo Agora zaprasza. Agnieszka Dobkiewicz i Mateusz Myketyszyn. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących.
1: Niemal w samo południe młodziutka pokojówka Kate Rumiś stała pod pocztą i czekała, aż Heinrich Niewetzkat otworzy swoją agencję. Dziewczyna już od kilku dni spodziewała się wiadomości od nowo poznanego Karla Gillera. Gdy tylko mogła, wymykała się przez dziedziniec do budynku mieszczącego się w Zamku Dolnym, by sprawdzić, czy jest dla niej miłosna przesyłka. Dziś przyszła nieco wcześniej i ze zniecierpliwieniem czekała, aż zegar zamkowy wybije 12. Pocztmistrz Niewetzkat przekręci klucz w drzwiach, a ona z nadzieją w głosie będzie mogła zapytać cichutko: czy jest coś na nazwisko Rumiś? Z Karlem poznali się jesienią ubiegłego roku. Chłopak przyjechał do książa jako przedstawiciel firmy meblarskiej Hansa Pape z pobliskiej Świdnicy razem z panem Gustawem Adolfem Hanem. Mieli przyjąć zamówienie na nowe meble do pokoju małego hrabiego Bolka na trzecim piętrze zamku. Choć firma nie była zbyt duża, cieszyła się zaufaniem klientów i została polecona jako ta, która może zrealizować dworskie zamówienie. Zupełnym przypadkiem marszałek von Paul, który nie mógł wtedy przyjąć umówionych gości, poprosił przechodzącą Kate, aby ich zajęła przez pewien czas. Miała ich oprowadzić po zamkowych tarasach, którymi wszyscy się tu szczycili. Dziewczynie od razu wpadł w oko przystojny świdniczanin. A przecież służąc przy księżnej Daisy miała wiele okazji, by zapoznawać mężczyzn z różnych zakątków świata. To jednak Karl ze swoim wesołym usposobieniem i grzywką opadającą mu po jednej stronie na oczy od razu zawrócił jej w głowie. Chłopak też nie ukrywał, że młoda zalotna szatynka mu się podoba. Wydawało mu się jednak, że panna obracająca się w wielkim świecie nie będzie zainteresowana kimś z prowincji, kto dodatkowo pracował w lokalnej stolarni. A jednak ich wzajemna fascynacja była tak wyraźna, że nikt się nie zdziwił, gdy tych dwoje zaczęło się mieć ku sobie. Od tego czasu Kate regularnie odwiedzała zamkową pocztę. Nadawała tam zapisane czułymi słowami karty pocztowe i odbierała nie mniej wylewne wyznania. Ostatni raz młodzi widzieli się dzień po Bożym Narodzeniu 1911 roku. Karl tego dnia odbył prawdziwą przeprawę, bo dojechał pociągiem ze Świdnicy do Świebodzic, a stamtąd na nogach ruszył prosto do książa. Zimowa aura, choć czyniła drogę bajecznie piękną, nie ułatwiała zakochanemu mężczyźnie podróży. Zziębnięty, z czerwonym nosem i uszami, dotarł na miejsce już po zmierzchu. Kate wciąż rumieniła się na myśl o tym, jak skończyła się próba ogrzania adoratora w jej zamkowym pokoiku, gdzie właściwie nie powinni się nawet znaleźć. Karl wizytę przypłacił jednak zdrowiem. Opuścił zamek tuż przed godziną 10 wieczorem, poganiany przez muszkietera, który patrzył na niego podejrzliwie i wymachiwał mu kluczami nad głową. Dopiero wtedy zdał sobie sprawę, że przyjdzie mu przedzierać się z powrotem przez ciemności panujące w parku otaczającym książ. Oświetlając sobie drogę latarką, którą na szczęście przy pożegnaniu wcisnęła mu Kate, ostrożnie posuwał się w dół, zmierzając w kierunku gospody zwanej Szwajcarką. Zanurzony w upojnych wspomnieniach, nie zauważył lodu, który pokrył kamienie na wąskiej ścieżce, poślizgnął się i stoczył kilka metrów w dół stromego wąwozu. Na szczęście skończyło się na strachu, drobnych otarciach i łzach Kate, która, gdy dowiedziała się o wypadku, przeraziła się nie na żarty. Od tamtej pory młodzi się nie widzieli. Kilka dni później Rumiś jako pokojówka księżnej Daisy musiała wyruszyć z nią w coroczną podróż na południe Francji. Księżna chroniła się w Lanapul przed śląską zimą, która z każdym rokiem doskwierała jej coraz dotkliwiej. Służba zatem chcąc nie chcąc podróżowała tam regularnie razem z nią. Do tej pory Kate uwielbiała wyjazdy na lazurowe wybrzeże, ale w tym roku wolałaby śnieżycę czy następującą po niej pluchę, byleby móc spotykać się z Karlem. Ze smutkiem stwierdziła, że nawet najpiękniejsze, zalane słońcem krajobrazy południa Europy bez ukochanego nie są tak porywające.

Dziewczynie udało się jednak wrócić do ciągle okrytego śniegiem książa wczesną wiosną, gdy księżna wyjechała niespodziewanie w podróż do Egiptu. Kate od razu poinformowała Karla o swoim powrocie i teraz czekała na pierwsze wieści od niego. Gdy więc Nivetskat w końcu otworzył drzwi agencji pocztowej, Kate niemal wbiegła do środka i stanęła przed okienkiem. Rumiś rzuciła niecierpliwie w stronę pocztmistrza, jakby miała tym cokolwiek przyspieszyć. Gdy ten powoli, metodycznie sprawdzał nadesłane przesyłki, nerwowo poprawiała na sobie biały, wykrochmalony fartuszek pokojówki. Hochbergowie przykładali dużą wagę do wyglądu służby. Dziewczęta musiały ubierać jednakowe mundurki, składające się, jak na wielkich dworach arystokratycznych w Europie, z szarych sukni, których gorsety ozdabiały zaszewki, a rękawy pozostawały ciągle lekko bufiaste. Przy szyi suknię zdobił biały kołnierzyk zaakcentowany dużą czarną kokardą. Nieco mniejsze kokardy przytrzymywały białe fartuszki na piersiach. Choć szykowne, były one przedmiotem nieustannej troski zamkowych pokojówek, bo regularnie odrywały się od sukien, spadały w najmniej oczekiwanych chwilach, a potem dziewczęta musiały ich szukać po zamkowych komnatach. Na głowie pokojówki nosiły, w odróżnieniu od miejscowych kobiet, nie czepce kryjące włosy, ale koronkowe opaski. Wszystkie były też uczesane zgodnie z najnowszymi kanonami mody, co oznaczało, że codziennie rano co najmniej godzinę poświęcały na toaletę. Włosy zaczesywały do góry, zawijając je wokół głowy w luźny i niski kok, przypominający wałek, który wieńczyły przedziałkiem na środku czoła. Pół biedy, gdy dziewczyna miała gęste włosy. Wtedy wystarczyło, że je umiejętnie natapirowała lub pasmo kupionych włosów sprytnie włożyła pomiędzy własne, powiększając optycznie ich objętość. Pokojówki obdarzone przez naturę mniej hojnie musiały się naprawdę natrudzić, by sprostować kanonom, które mówiły: modna głowa to duża głowa. Choć Kate nie miała takich problemów, bardzo nie lubiła wymagającej fryzury, bo uważała, że uwydatnia niemiłosiernie jej i tak spory nos. Skupiona na poruszających się jednostajnym rytmem dłoniach i białych zarękawkach Nivetskata, nagle zamarła. Jego palce zatrzymały się na jednej z kopert. Rumiś? Zapytał niskim głosem urzędnik, a Kate wydawało się, że zatrzymało się również jej serce. Zerkając na boki sprawdzała, czy nikt nie słyszy tych pytań. Tak, odpowiedziała trzęsąc się z emocji. Kate Rumiś? Dopytał obojętnie mężczyzna, jakby w ogóle mu się nie spieszyło. Kate Rumiś, pokojówka wielmożnej pani księżnej Daisy von Pless, zamieszkująca na zamku książ. Dodała, by uniknąć kolejnych pytań i dowiedzieć się wreszcie, kto jest nadawcą listu. Urzędnik się już więcej nie odezwał. W ciszy wyciągnął kopertę ze stosiku i zaczął ją poddawać skomplikowanej procedurze. Skrupulatnemu ewidencjonowaniu i energicznemu ostemplowywaniu. Kate chciała kopertę rozerwać od razu, ale gdy poczuła na sobie wzrok pocztowca, postanowiła oszczędzić sobie ewentualnych dwuznaczności i ruszyła do swojego pokoiku na czwartym piętrze zamku. Sprawdziła tylko dyskretnie, czy nadawca na pewno ma na imię Karl. Była tak zaaferowana, że na dziedzińcu o mało nie wpadła na brodatego Ezechiela Civiera w śmiesznych binoklach na nosie. Cichutko weszła na kwaterę, bo nie wolno było jej przebywać w pokoju w godzinach pracy. Usiadła na łóżku. Wzięła ze stolika nóż i jednym ruchem rozcięła kopertę. Na podłogę wypadła karta pocztowa. Podniosła ją drżącą dłonią i na zdjęciu, które ją zdobiło, zobaczyła siedzącą, piękną, młodą dziewczynę i stojącego za nią bacznie jej się przyglądającego kawalera. Przez moment wydało się jej, że dziewczyna jest łudząco podobna do niej, a obcy mężczyzna do Karla. Jednak nie zastanawiała się nad tym długo, bo zobaczyła napis pod fotografią, który sprawił, że omal zabrakło jej tchu. Korzystajmy z życia, stało tam wydrukowane, a pod spodem mniejszą czcionką. Miłość wnika głęboko w serce. Z tego też powodu, moja ukochana, pozwólmy sobie na szczęście. Po przeczytaniu tych słów Kate podniosła się z łóżka, przycisnęła pocztówkę do serca i wzniosła oczy ku górze. Karl
Karl, och Karl, powiedziała na głos, zakręciła się wokół własnej osi, po czym padła na łóżko, śmiejąc się do siebie. Dopiero po dłuższej chwili usiadła, obciągnęła fartuszek i zaczęła czytać słowa, które na drugiej stronie karty zapisał jej chłopiec. Moja cudowna Kätzchen, czytała półgłosem. O słodka ukochana, o tobie stale pamiętam, ponieważ tak głęboko leżysz mi na sercu. Kate zdała sobie sprawę, że śpiewa słowa, które czytała. W Niemczech znali je wszyscy. Karl zapisał bowiem na pocztówce bardzo lubianą pieśń ludową. To ty jesteś w moim sercu, śpiewała. To ty zaprzątasz mój umysł, to ty czynisz mi bardzo wiele bólu, bo nie wiesz, jak jest mi źle bez ciebie. Dlaczego Karl je napisał? Zadawała sobie teraz tysiące pytań. Jeszcze nie doczytała pocztówki do końca, a już z euforii popadła niemal w załamanie, niepewna uczuć kochanka. A jedynie tego, że jej serce jest w jego władaniu. Tu piosenka się kończyła.

panią Klarę. Okazało się bowiem, że panowie nie tylko razem pracowali, ale byli też sąsiadami z ulicy Freiburgerstrasse. W 1914 roku, tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny, Käthe postanowiła przedstawić ukochanego mężczyznę swoim rodzicom. Mieszkali oni przy majątku książąt von Hochberg w Pszczynie. Nawet jeśli nie byli szczęśliwi, że ich córka, Polka, poślubi Niemca, nie okazali tego. Wkrótce nie miało to zresztą znaczenia. I ukochany Karl, i ukochany brat Käthe, Johann, siedzieli gdzieś we Francji w liczących 40 tysięcy kilometrów okopach i starali się przeżyć. Docierały do niej wtedy takie listy jak ten z lutego 1916 roku. Dziwi mnie to, że nie dajesz znaku życia. Paczuszkę z pomarańczami otrzymałem z radością i bardzo serdecznie za to dziękuję. Przynajmniej jakiś znak życia od ciebie. Mogę tu jeszcze ciągle spokojnie pisać. Całkiem się tu dobrze dzieje, a rany się wygoiły po gazie. Tylko uszy jeszcze ropieją. Odpisz szybko. Dotarły do mnie listy ze stycznia, które adresowałaś na batalion. Käthe ten list odebrała już w Partenkirchen w Alpach Bawarskich, gdzie księżna Daisy postanowiła przenieść się na pewien czas z dziećmi. Była tu z nią również sekretarka Helena Wagner, inna książeńska pokojówka Elza, a nieco później dołączył zwolniony z wojska z powodu choroby płuc kamerdyner Paul Seidel. I znowu codziennie po południu Käthe szła na miejscową pocztę sprawdzić, czy czeka tam na nią list od ukochanego Karla. Przesądna czekała, aż zegar na ratuszu wybije pierwszą. I dopiero wtedy wchodziła na bawarską pocztę z nadzieją, że tak jak 4 lata wcześniej, dostanie dobre wiadomości. Znowu uważnie patrzyła na ręce postmistrza, gdy wprawnie segregował przesyłki i zamierała, gdy się zatrzymywały. Bo tym razem, jak każda kobieta w Europie, najbardziej obawiała się nie braku listu, ale wiadomości z jednostki wojskowej o bohaterskiej śmierci narzeczonego męża, brata czy ojca. Dlatego kilka miesięcy później zdecydowała, że wyjdzie za Karla Gillera. Oboje wiedzieli, że jutro może nie nastąpić. Jeszcze do niedawna mogli beztrosko przepuszczać czas przez palce. Nie miało znaczenia, ile jeszcze mają przed sobą dni. 1000, 2, 3, a może 10 000. Ta beztroska się skończyła krótko po strzałach w Sarajewie. Istniało już tylko dziś.

Olga Żmuda przeczytała kolejny fragment książki Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Mekytyszyna. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Ukraina przeprowadziła rekordowy atak na Rosję. Ucierpiały dwa zakłady gazowe. Zamieszanie wokół ustawy o kryptowalutach. Prezydent ma swój pomysł, ale czy dobry? Wybory prezydenta Krakowa już za rogiem. Nie wszyscy mieszkańcy jednak są na bieżąco z kampanią. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie siły operacji specjalnych poinformowały o atakach na rosyjskie instalacje gazowe w dwóch wielkich zakładach 3000 km od Ukrainy. Jak czytamy w komunikacie, to rekordowo dalekie uderzenie. Ukraina uderzyła w zakłady w Nowym Urengoju i Purowsku. Oba przedsiębiorstwa znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, czyli jednym z kluczowych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Obszar ten był uważany przez Rosjan za całkowicie bezpieczne zaplecze. Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział podczas wizyty na Łotwie, że nie jest optymistą w kwestii negocjacji pokojowych między Rosją i Ukrainą. Rosjanie mówią otwarcie, że nie zmienili swoich celów wojennych i nadal odrzucają powtarzające się oferty zawieszenia broni, podkreślił szef polskiej dyplomacji. Sikorski zaznaczył, że Rosja wyciąga wnioski z wojny na Ukrainie, uczy się i zmienia swoją armię. Musimy nadążać nie tylko za rozwojem technologii, lecz także za zmianami w doktrynie wojskowej, powiedział szef MSZ. Dodał, że trwa proces prawnego przyjmowania najnowszego pakietu sankcji wobec Rosji. Na liście ma znaleźć się ponad 1600 firm i nazwisk. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej po raz pierwszy od 20 lat zgłasza Iran do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przyczyną takiej decyzji jest naruszenie zobowiązań dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Rezolucja przyjęta przez 35-osobową Radę Gubernatorów jest kontynuacją poprzedniej, przyjętej 12 czerwca ubiegłego roku, w której stwierdzono, że Iran nie wywiązuje się z tych zobowiązań. Zgłosiły ją Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Projekt prezydencki jest de facto taki sam jak rządowy, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru. Poseł odniósł się do złożonego przez Karola Nawrockiego projektu ustawy o rynku kryptowalut.
4: Należałoby zaapelować. Panie prezydencie, pana projekt jest prawie taki sam jak nasz. W związku z tym my przyjmiemy jeszcze raz po raz czwarty ten projekt rządowy. Nie będziemy wokół tego specjalnie dużo gadać, a mam prośbę, że pan po cichu również, bez dużego gadania, podpisał to.
3: Tymczasem nad kolejnym projektem ustawy o kryptoaktywach pracuje także Rada Ministrów. Rządowa propozycja trzykrotnie spotykała się dotychczas z wetem prezydenta. Obie wersje ustawy umożliwiają Komisji Nadzoru Finansowego blokowanie rachunków pieniężnych i czasowe wstrzymywanie określonych transakcji. Krakowianie powoli oswajają się z nazwiskami kandydatów na prezydenta. Z rozmów z nimi naszej krakowskiej reporterki Katarzyny Młynarczyk wynika jednak, że dla wielu ważniejsze od nazwisk są codzienne problemy Krakowa. Jedni bez problemu wymieniają kandydatów, inni mówią wprost. Kampanii jeszcze nie śledzą i decyzje zostawiają na później.
5: Owca, nie za dużo potrafię mieć. Hoffman, Gibała, Piątkowska, coś takiego. Nie?
6: A ma pan swojego faworyta?
5: Przyznam się, że zobaczę na drugą rundę.
7: W ogóle się tym, szczerze mówiąc, nie zajmuję. I tak zawsze będzie tak samo.
6: Pan nie interesuje się za bardzo?
5: Nie specjalnie.
6: W ogóle nie wie pan, kto kandyduje?
3: Odpowiedzi na pytanie, co przyszły prezydent powinien zmienić, powtarzają się. Najczęściej chodzi o komunikację, ceny biletów, drogie i zbyt nieliczne miejsca parkingowe oraz strefę.
8: Używam samochodu służbowego, który się po prostu nie łapie do tej strefy. Musiałbym zainwestować kilkadziesiąt tysięcy w nowy samochód.
5: Na pewno strefa czystego transportu, opłaty parkingowe ogólnie, komunikacja.
9: Podjeżdżam pod dom własny i nie mam gdzie.
8: Z parkowaniem jest duży problem.
3: Spora część mieszkańców nie wierzy jednak, że po wyborach cokolwiek naprawdę się zmieni. Niektórzy już dziś deklarują, że do urn w ogóle nie pójdą. Unia Europejska nie wspiera węgla koksowego, mimo że uznała ten surowiec za krytyczny, zaalarmował Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas Future Mining Forum Expo 2026 w Katowicach. JSW to największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej oraz jeden z wytwórców koksu wykorzystywanego przy produkcji stali. Grzegorz Kozieł.
0: Zdaniem prezesa JSW brak wsparcia Unii Europejskiej powoduje, że podmioty, tak jak firma, którą zarządza, pozostają same z problemami.
10: Pomimo tego, że oczekiwania dotyczą bezpieczeństwa Europy, bezpieczeństwa naszego kraju, pewnej suwerenności surowcowej, to niestety za tym nie idą mechanizmy.
0: Bogusław Oleksy powiedział, że brakuje przede wszystkim twardej, wielowątkowej polityki gospodarczej Unii.
10: Jednak Europa musi się obudzić, bo w tej chwili polityka i przemysłowa, surowcowa, energetyczna, no trochę dryfuje.
0: Brak unijnych mechanizmów wsparcia dla węgla koksowego zbiega się z trudną sytuacją finansową JSW. Firma prowadzi obecnie proces restrukturyzacji po tym, jak w ubiegłym roku zarząd zasygnalizował ryzyko utraty płynności. Pierwszy kwartał tego roku przyniósł grupie ponad 600 milionów złotych straty netto. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Po dwóch bardzo ciepłych dniach czeka nas ochłodzenie. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą 21 stopni. W większości kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie może również popadać.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dobry wieczór. W środę, 9 września, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Dzisiaj znajdą się na nim Polacy, Polki zatroskani albo przestraszeni coraz większą obecnością dzikich zwierząt w pobliżu swoich domostw. Temat wraca co jakiś czas, od wielu już lat, ale wydaje się, że z każdym rokiem problem narasta. A kolejne przypadki groźnych skutków bliskości dzikich zwierząt wpływają na radykalizację naszych postaw i konflikty, które przy dużym poziomie emocji będzie coraz trudniej rozładowywać. Sprawa robi się też polityczna. Gdy na warszawskiej Białołęce ciężarna kobieta została zaatakowana i poturbowana przez dzika, w efekcie czego poroniła, radni z Prawa i Sprawiedliwości złożyli zawiadomienie do prokuratury, w którym mogliśmy przeczytać. Działając na podstawie artykułu 304 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadamiamy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Warszawy w wyniku zaniechań i niedopełnienia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy publicznych. No, widać więc, że problem jest właśnie, że narasta, a pomysłów na jego rozwiązanie chyba brakuje. Jeśli pominiemy prostą receptę, trzeba te zwierzęta odstrzelić. Mówię chyba, bo właśnie niedawno jeden pomysł się pojawił, bardzo ciekawy, pewnie dla wielu kontrowersyjny albo naiwny, ale lepiej mu się przyjrzeć bliżej niż z automatu kwestionować. I to zrobimy w pierwszej części audycji. W drugiej wraz z gościem zastanowimy się, skąd się problem bierze, dlaczego narasta, ile jest w tym naszej winy, ile jest obiektywnych czynników, co możemy zrobić, by dzik był syty i człowiek cały. To za około 20 minut. A teraz już czas na rozmowę o ciekawym pomyśle ciekawych młodych ludzi ze School of Form Uniwersytetu SWPS. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pani Maria Krześlak-Kandziora, współautorka edukacyjnego projektu Jeszcze Dziki czy Już Warszawiak, wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
11: Co to za pomysł? Co to za pomysł, ten projekt Jeszcze Dziki czy Już Warszawiak? Najkrócej, jak można by go opisać, a potem jeszcze parę szczegółów co do efektów tego pomysłu.
12: Najkrócej, ja mam problem zawsze z krótkimi odpowiedziami, ale bardzo się postaram. Najkrócej jest tak, że na czwartym roku studiów nasze osoby studenckie podejmują taki temat, który jest związany z różnymi kwestiami społecznymi. No i w tym, właściwie w zeszłym roku akademickim, postanowiliśmy powspółpracować z Lasami Miejskimi Warszawa, bo też szkoła pilnie śledzi nie tylko trendy, ale też kwestie społeczne, które są palące. Taką kwestią jest nasza relacja z przyrodą, katastrofa klimatyczna i tak dalej. Więc postanowiliśmy powspółpracować z tą instytucją, która przyrodą się w mieście zajmuje. No i padło na Lasy Miejskie Warszawa, z którymi bardzo fajnie nam się współpracowało i to oni wyodrębnili ten temat z wielu różnych tematów, które mieliby ochotę podjąć, bo no, nastał taki czas, że w Warszawie dziki bardzo często się pojawiały, bardzo budziły bardzo różne uczucia i też to, jak to się mądrze mówi, jak się ich populacją zarządza, budziło bardzo różne emocje wśród mieszkańców Warszawy i to właśnie Lasy Miejskie Warszawa są tą ręką, tym wykonawcą, które reaguje w takich razach na zlecenie miasta. Więc oni nas zapytali, czy moglibyśmy z osobami studiującymi popracować nad tym tematem i oni są absolutnie otwarci na nasze rozwiązania, które oczywiście nie będą rozwiązaniem, które im jakoś absolutnie i ostatecznie pomoże, ale bardziej chodziło o to, żeby w ogóle spróbować podjąć ten temat z różnych stron. Więc od tego się zaczęło, no i ten projekt trwał 3 miesiące, i został sfinalizowany projektami studenckimi.
11: No właśnie, ja pozwoliłem sobie, zapoznawszy się z tymi pomysłami, powiedzieć, że wydają mi się one z jednej strony niezwykle ciekawe, ale z drugiej, tak jakby słuchając, czytając, obserwując debatę na temat obecności zwierząt, głównie dzików w naszych miastach, no tutaj chodzi oczywiście akurat o Warszawę, to, że ciekawe, ale jednocześnie tak jakby trochę naiwne, proszę wybaczyć. No, że,
12: ja proszę, proszę.
11: Najczęściej tak. W tych dyskusji to jest tam, nie wiem, no odstrzelić, wywieźć i tak dalej, a tu jest zupełnie inne podejście. Jak w opisie tego ćwiczenia, tego zadania czytamy, studenci chcieli przekonać ludzi, że zwierzęta nie robią nikomu na złość. No to na pewno, tylko z drugiej strony no coraz bardziej utrudniają życie, a czasami, co tu dużo mówić, stają się groźne dla ludzi. No i teraz jak pani spojrzy na te prace, może właśnie kilka z nich jakoś można opisać radiowo?
12: Na pewno jest tak, że w dużej mierze te realizacje tych projektów wynikają też z tego, jakie mają zadanie z osoby studiujące, bo ich zadaniem właśnie nie jest, i to czego ich uczymy, to też nie jest zero-jedynkowe rozpatrzenie problemu, tylko próba zniuansowania, próba namysłu, próba jakiegoś krytycznego podejścia do tematu i najczęściej jest też to próba skutecznej komunikacji, bo też część naszych osób studiujących studiuje communication design, czyli właśnie to, jak komunikować, jak zaznaczać pewne problemy. Całe szczęście te projekty są być może nieco naiwne i one też w naszym odbiorze, czyli i wykładowczyń, i lasów, i osób studiujących, to nie są skomplikowane projekty, ale też problem polega na tym, że my strasznie mało o tych dzikach tak naprawdę wiemy i to też wyniknęło z naszego researchu, bo podczas zajęć nie tylko byliśmy w lasach i rozmawialiśmy tam ze specjalistami, leśnikami, jak sprawa dzików wygląda, ale też robiliśmy i research w sieci, czyli też analizowaliśmy język, jakim się opowiada o dzikach, jaką to buduje narrację. I więc prowadziliśmy trochę takie poszukiwania też kulturowe i sprawdzaliśmy właściwie, skąd ten lęk ewentualny się przed tymi dzikami bierze. I sprawdzając też statystyki wypadków z udziałem dzików, no okazało się, że większość wypadków jest sprowokowana przez człowieka. Sprowokowana to czasem po prostu to, że ktoś niesie zakupy. I główny problem tak naprawdę, jakim my się zajęliśmy i też nie narzucając tematu osobom studenckim, no bo to oni stając właściwie po stronie życia dzików też realizowali jakieś wewnętrzne przekonania. a też z tego, co zbadaliśmy, no to na to, że mamy coraz większy problem, i też chcę to słowo problem wziąć w cudzysłów, bo to nie wiem, czy to jest, ono jest takie, jakbyśmy właśnie mieli problem z czymś, a ten problem jest tak naprawdę dwustronny. Miasto jest zbudowane tak, że dziki wchodzą do miasta. Spotkaliśmy się z takim bardzo ciekawym tekstem Łukasza Drozdy, urbanisty, który wskazuje, że na tym przykładzie Białołęki, o której wszyscy mówiliśmy, bo dziki zaczęły wchodzić bardzo intensywnie na Białołękę, że ona u schyłku PRL-u była projektowana tak, żeby pozostały tam korytarze ekologiczne, czyli te miejsca, w których zwierzęta swobodnie się przemieszczają, nie wchodząc w ten konflikt z człowiekiem, po czym PRL upadł, słusznie miniony socjalizm zniknął i dzika kapitalistyczna gospodarka po prostu zrezygnowała z tych pomysłów i powstały osiedla grodzone. I te dziki po prostu nie mają jak przejść, w związku z czym wchodzą tam, gdzie chodzą ludzie, i wchodzą w konflikt. Więc stąd właściwie większość tych projektów to są projekty edukacyjno-informacyjne. Bo też osoby studiujące, pytając różnych napotkanych ludzi, czy nawet swoich znajomych, o to, co wiedzą o dzikach, dlaczego one są w mieście, co jedzą, jak się poruszają, okazało się, że większość z nas tak naprawdę niewiele o nich wie. I nawet nasza grupa studencka, uczestnicząc w warsztatach i wykładach, na które pojechaliśmy do lasów miejskich Warszawa, dowiedziała się ogromu rzeczy, do kogo należą lasy, kto nimi zarządza, jak to zarządzanie wygląda, ile jest zwierząt potencjalnie i jakie problemy mają sami leśnicy, bo oni też mają po prostu, nie zawsze chcą odstrzelić to zwierzę, no ale oni też mają, działają w pewnym schemacie prawnym. No więc tych problemów było do rozstrzygnięcia mnóstwo. No i właściwie, czy projekt Różowego Dzika grupy...
11: No właśnie, bardzo ciekawy. Właśnie. Różowy dzik.
12: Tak, no jest różowy dzik, o ten różowy kolor to w ogóle się kłóciliśmy trochę i to było nawet zabawne. To jest akcja informacyjna, która zakłada, że tak jak różne zwierzęta mają różne oznaczenia, czy na drogach, ja teraz jechałam przez Podlasie, no to notorycznie widzę znaki, uwaga żubry, uwaga jelenie, uwaga różne inne zwierzęta, i tak samo w miastach mamy różne znaki dotyczące różnych zwierząt. Jeży, wiewiórek, łabędzi, nie dokarmiać ptaków albo dokarmiać, ale właściwie tak wobec dzików te znaki aż tak w przestrzeni miejskiej się jeszcze nie pojawiły, jeżeli w ogóle, bo z tego, co pamiętam, nie ma takich znaków. No więc, żeby
11: i
12: jednak
11: teraz miałby się pojawić różowy dzik, czyli tak, właśnie...
12: Tak, czyli taki znak tak. Mówiący, uwaga, ten tutaj często pojawiają się dziki, i na tym różowym dziku też są od razu, czy kod QR odsyłający nas do informacji, dlaczego właściwie ten dzik jest w mieście, po telefony do, czy do lasów miejskich, czy do straży miejskiej. Natomiast też w pakiecie są i wlepki z zabawnymi tekstami oswajające trochę tą postać dzika, ale też broszury informujące, że dzwoniąc na Straż Miejską czy do lasów miejskich, wobec aktualnego prawa, czyli tego związanego z panującym w Polsce ASF, czyli chorobą świń i dzików. Tak, afrykański pomór świń. Te dziki zostaną odstrzelone, bo też spotkaliśmy się z tym, że ludzie bardzo często, i to w prasie też się bardzo odbijało, nie wiedzą, że interweniując chcą pomóc dzikom, żeby one sobie gdzieś poszły. Okazuje się, że funkcjonariusze muszą zastrzelić te dziki, no bo takie jest prawo unijne. Więc tego wszystko, to nagromadzenie jakby braków wiedzy, te wszystkie projekty próbowały jakoś rozwiązać.
11: No od razu muszę to tylko dodać, żeby znowuż nie było takiego sklejenia, prawda, że prawo unijne coś nam psuje albo w czymś przeszkadza. To oczywiście chodzi o coś zupełnie innego, no bo w momencie, kiedy stado jest na przykład zarażone właśnie tą chorobą, no to właśnie chodzi o to, że nie należy nie dopuścić do tego, żeby się przemieściło do innego miejsca, bo po prostu będzie przenosić tę zarazę.
12: Tak jest, no dokładnie. Tutaj się splatają też interesy oczywiście tych, którzy hodują świnie i też boją się przenikania tego do chlewni, ale no bo też są dramatyczne sytuacje, kiedy no takie stado musi zostać po prostu zabite, mówiąc nieoględnie. No a dziki właśnie przemieszczając się też między sobą przenoszą i no po odstrzałach, które były skierowane przeciwko ASF, no też ani nie wykazało to specjalnej skuteczności, ale też po prostu populacja dzików dramatycznie spadła, a one z kolei są no, ważnym elementem ekosystemu, są sanitariuszami lasu i, no i ich funkcji ważnej w tym całym ekosystemie nie można im odmówić.
11: No i teraz na koniec jakieś dwie minutki jeszcze mamy. Czy partner projektu Lasy Miejskie Warszawa, nie wiem, kupił wszystko w ciemno, co wymyślili młodzi ludzie jako właśnie taki element komunikacyjny, o którym pani powiedziała, oswajający nas z obecnością tych zwierząt, uczących, jak się należy zachować podczas spotkania z nimi. Jaki będzie dalszy los projektu?
12: To właśnie zależy w dużej mierze właściwie głównie od lasów, czy implementują którekolwiek z tych rozwiązań. My zawsze taką furtkę mamy i jesteśmy właśnie przygotowani, żeby wesprzeć też osoby studenckie w tym procesie. Natomiast w ciemno na pewno nie, bo nasze ostatnie spotkanie właśnie dokładnie polegało na 2 godzinach omawiania tych projektów, tworzenia ogromnych notatek i zastanawiania się, na ile w obowiązujących warunkach i przy ich też siłach są w stanie coś z tych rozwiązań przyjąć. Natomiast przyznali, że one są bardzo inspirujące i też kiedy oni pracują w stresie, w dużym nacisku, to załącza im się jak każdemu myślenie tak zwane tunelowe i takie spotkanie z osobami studiującymi, które mają czasem może naiwne pomysły, ale właśnie dzięki temu świeże, dzięki temu otwierające jakieś nowe furtki w myśleniu o tych kwestiach, no to być może część z nich zostanie fragmentami na przykład włączona w jakieś działania lasów, ale tego jeszcze na 100% nie wiemy. Jesteśmy z nimi w kontakcie, będziemy też pracować z nimi w tym roku, więc mamy nadzieję, że coś się uda, no bo też zaangażowanie osób studiujących było duże i to też było świetne, że to był strasznie trudny tak naprawdę temat, no bo nie ma prostych rozwiązań, a oni jednak znaleźli sobie jakieś przestrzenie do pracy i do działania.
11: Trzymamy kciuki, bo to wszystko prowadzi przecież do tego, żeby no właśnie jakoś z tym problemem sobie poradzić, a niekoniecznie tylko w drastycznych formach, które no właśnie przychodzą nam na początku na myśli. Bardzo dziękuję.
12: Tak jest, proszę trzymać kciuki. Dzięki.
11: Wszystkie wyjaśnienia pani Maria Krześlak-Kandziora, współautorka edukacyjnego projektu Jeszcze Dziki, czy już warszawiak, wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS. Drugim gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Paweł Nasiadka, ekolog, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
11: Dlaczego tych dzików jest tak dużo w miastach? Czy to po prostu nasza wina, bo żeśmy zabrali im ich naturalne domy, łąki, lasy i weszliśmy po prostu na ich teren?
13: Nie, myślę, że po części te teorie, którymi żyliśmy przez wiele lat, to znaczy wraz z rozwojem terenów zurbanizowanych, widzieliśmy, jak one się rozrastają przestrzennie i jakby automatycznie postrzegaliśmy, że no, wkraczamy w obszary zamieszkane przez dzikie zwierzęta. To jest prawda, natomiast ten proces jak gdyby pochłaniania środowisk bytowania dzikich zwierząt, on się troszeczkę wyciszył z dwóch powodów. Po pierwsze, terenów zurbanizowanych mamy już od wielu lat tak dużo, że ten rozrost jest stosunkowo niewielki do powierzchni zabudowy, która istnieje. Więc proporcjonalnie niewiele zabieramy, raczej tereny zabudowane zagęszczają swoją zabudowę w obszarach i tak już poddanych urbanizacji. Natomiast nie dostrzegamy bądź zapominamy o procesie, który ma miejsce jakby w drugą stronę. Od wielu lat, przynajmniej od 100 lat obserwujemy, że zwierzęta dostrzegają w miastach wolne nisze ekologiczne, wolne w tym sensie, że jeszcze ich tam wcześniej nie było. Natomiast nisze ekologiczne oferujące bogatą bazę pokarmową, nisze ekologiczne dysponującą całkiem niezłą zasobami osłonowymi i ludzie, których nastawienie do zwierząt na przestrzeni lat uległo radykalnej zmianie. Przez wiele lat zwierzęta traktowaliśmy albo jako potencjalne pożywienie, no więc były polowane i czuły obawy przed ludźmi i ten rozrost miast w okresie średniowiecza odrodzenia, on powodował, że faktycznie wszystko, co żyło dookoła miast, to uciekało, żeby nie zostać upolowane przez człowieka. Natomiast ta sytuacja się zmieniła. W tej chwili zwierzęta postrzegają nas dosyć ambiwalentnie. No i co? Mamy pokarm, mamy osłonę, mamy w miarę obojętnie zachowujących się ludzi, no więc można spróbować takie siedliska skolonizować. I ten proces widzimy od 100 lat. Od 100 lat mówi się oficjalnie o innym gatunku, nie o dziku, ale w Londynie lisy zasiedliły Londyn już po latach 30. zeszłego wieku. Myśmy się do tego zjawiska przyzwyczaili, tylko dostrzegamy go już w sposób taki dosyć niewielki, to znaczy przez powszechność nie widzimy tego, że w naszych ogrodach, że w naszych parkach, po naszych trawnikach wczesną wiosną chodzą gołębie grzywacze. Grzywacze, największe gołębie europejskie, które są typowymi gołębiami zadrzewień, ale nie osiedli ludzkich. Sroka 30-40 lat temu trzeba ją było poszukać na obrzeżach miast, gdzieś we wsiach, w krzakach, a jako młodzi przyrodnicy, pewnie nie tylko ja, chodziliśmy szukać tych fantastycznych kul robionych przez tego ptaka. W tej chwili sroki zasiedliły już miasta. Nie dlatego, że myśmy im zabrali środowisko, tylko dlatego, że stworzyliśmy niszę, którą mogą zabrać. I te zwierzęta, gołąb, lis, borsuk, jeż, bóbr, który pływa po warszawskich kanałach, te zwierzęta nie potrzebują warszawskich kanałów, bo one mają terenów poza miastami więcej. Co więcej, no pamiętajmy o dysproporcji. Tereny zurbanizowane w Polsce, to ile pamiętam, jest około 7-8% powierzchni. Te zwarte, duże aglomeracje, być może około 4. Więc powierzchnia, którą tak naprawdę w dużym zagęszczeniu okupują ludzie, stosunkowo niewielka w stosunku do tych powierzchni, które są poza miastami. A jednak miasta stanowią bardzo atrakcyjną bazę pokarmową i osłonową dla dzikich zwierząt. No i dzik, jako że zwierzę w miarę inteligentne, dobrze zorganizowane socjalne, jakby czujące swoją siłę w sensie kontroli, synchronizacji działań watahy i nie ustępujące na to sakramentalne, ironicznie brzmiące asio, które było taką przez lata granicą, na którą przyzwalaliśmy, że zwierzęta są przy nas albo ich nie ma, dzik stwierdził w którymś podejściu, przy którymś generacji młodych dzików rodzących się w terenach pewnie o dużym zagęszczeniu takim zurbanizowania rolniczego, zaczął ten dystans do człowieka zmniejszać i miasta stały się doskonałym siedliskiem dla dzików, których kolejne, jak mówię, pokolenia młodych warchlaczków rodzące się słysząc tramwaje, słysząc samochody, czując nasze zapachy, nie traktują tego jako coś nienormalnego. To jest dla nich naturalne środowisko i stąd wzięły się te populacje miejskie naszych dzików.
11: Ja zacząłem od tej winy człowieka, który wkroczył właśnie na tereny wcześniej zajęte przez zwierzęta, bo co tu dużo mówić, no, sam to zrobiłem, choć oczywiście kiedy to się działo, to nie miałem takiej świadomości, wręcz przeciwnie. Mieszkam pod Warszawą, między Warszawą a Piasecznym i 30 lat temu był taki ogromny pas zieleni właśnie między Warszawą a Piasecznem i jak zaczęły się tu pojawiać działki budowlane, no to tu wszędzie były pola i jak 30 lat temu tu przyjechałem, no to to nikogo nie było, tak. Tak. A jednocześnie na tychże polach hasały zające, mnóstwo bażantów, lisy. No a dzisiaj z tego obszaru właśnie wolnego zostało niewiele i czasami, nawet niedawno mi się to zdarzyło, spotkałem tutaj niedaleko domu dwie lekko przerażone sarny i byłem strasznie smutny, bo się ucieszyłem, że zobaczyłem takie piękne zwierzęta, a z drugiej strony sobie pomyślałem, bo one biegły drogą asfaltową. Mówię, co one teraz zrobią? Gdzie one przejdą? Czy uda im się przemknąć przez Puławską żywe i dotrą do Lasu Kabackiego chociażby? Więc w tym sensie, no a gdzieś dane, przygotowując się do naszego spotkania, znalazłem, że myśmy tylko w latach 18-23 zabetonowali ponad 1000 km2 w naszym kraju, no więc no,
13: ponad 300 tysiącach kilometrów kwadratowych jeszcze całego kraju, to nie jest jakaś taka powierzchnia, która byłaby przerażająca. Ja wiem, że z punktu widzenia pojedynczego obserwatora czy grupy mieszkańców, którzy porównują, jeszcze robią taką retrospektywę, jak to dawniej było, to te zmiany krajobrazowe są wyraźne i one są wyraźne. wyraźny. No oczywiście. I to po 89 roku one nabrały rozpędu, bo wcześniej to szło jakoś tak wolno. Były po prostu duże skupiska dużych miast, czy skupiska dużych miast i oddalone od nich terenami rolniczymi wsie. W tej chwili to się zaczyna zmieniać. Te miasta też zaczynają troszkę inaczej się rozprzestrzeniać. Ale to jest proces, który tylko częściowo powoduje, że zwierzęta i to niektóre gatunki nam się odsuną. I wrażenie smutnych saren biegających po asfalcie jest naszym, takim troszkę egocentrycznym odebraniem sytuacji. Być może zwierzęta były spłoszone, natomiast sarny też mieszkają w Warszawie, w naszych lasach miejskich i podmiejskich i te populacje mają się całkiem dobrze, chociaż zwierzę jest płochliwe, ale świetnie przygotowane do takiego stresu, który nam się wydaje bardzo dużym stresem, ale skoro one tu są, to akceptują. Bo zapominamy często też o jednej rzeczy, o tym, że zwierzęta też mają pewien kalkulator, pewną granicę, pewną masę krytyczną, która jeżeli jest przekroczona i one to odbierają, że poziom stresu, poziom zakłóceń spowodowanych przez antropopresję jest zbyt duże, to one się wycofają z tego miejsca. Tak samo zrobią w warunkach naturalnych, jeżeli jakiś poziom, jakiś czynnik zaburzający się pojawi, one od tego miejsca się odsuną. Natomiast pamiętajmy, że miasto pod kątem swojej różnorodności przyrodniczej, pod kątem tego, że jest troszkę cieplejsze niż tereny pozamiejskie i tego, że mamy na obrzeżach zwłaszcza miast te tereny zielone, które niczym pajęczyna tak wkraczają, to na zdjęciach satelitarnych ładnie widać, jak takie zielone tereny wkraczają pajęczyną do naszych miast, mają dużo siedlisk, które jak się dobrze przyjrzeć, niewiele się różnią od tych, które są poza miastami i z tych korzystają skwapliwie zwierzęta.
11: No tylko, że jak już te zwierzęta właśnie znajdą się na terytorium miasta, to no jak to ktoś napisał w przypadku dzików, ta populacja się strasznie rozrasta szybko, niemal geometrycznie. Tak. No tak. I tutaj taka właśnie informacja, że w samej stolicy w zeszłym roku obliczono, że tych loch jest około 3000. Jedna samica może mieć od 6 do 12 prosiaków, a nierzadko taka locha ma młode dwa razy w roku. To wszystko no więc prawda? Tak,
13: nie, zacznijmy od początku. Około 3000 to jest dzików, wszystkich osobników. Warszawa przystąpiła do bardzo ciekawego, bardzo interesującego projektu, mianowicie liczenie dzików metodą lotniczą z wykorzystaniem termowizji. I to są po prostu naloty nad wybranymi partiami miasta z systemem, który termowizyjnie wykrywa źródło ciepła, a potem kamerą tradycyjną można określić, czy to źródło ciepła to jest nagrzana od słońca beczka, czy to jest po prostu dzik, który sobie leży w tym mieście. I te metody się stosuje od lat wielu w terenach takich dzikich na potrzeby badań łowieckich czy na potrzeby badań ekologicznych. Warszawa jako pierwsza przystąpiła do takiego szacunku, bo faktycznie narastał problem. Problem, który troszkę stoi też i w kontraście. Tu wracam do poprzedniego wątku. Mówimy o tych biednych zwierzętach biegających po asfalcie. No nie byłyby takie biedne, gdyby nie to, że się zaczynają świetnie rozwijać ta populacja, jak on powiedział, przyrasta w tempie geometrycznym, więc chyba jednak jest im w tym mieście tutaj dobrze. Jest pytanie, czy faktycznie mówimy o 3000 osobników, bo następny wątek, który pan poruszył, czyli te od 6 do 12 młodych i te dziki rodzące dwa razy w roku, to też jakoś często, jak mantra, odnoszę wrażenie, się powtarzają w różnych wypowiedziach. Więc tak, po pierwsze u dzika średni przyrost dzika, średnia liczba młodych to jest od 4 do 6. To, że spotykamy watahy, w których jest matka, czyli locha prowadzi większą liczbę warchlaków, to jest oczywiście możliwe, ale to jest jednak ten skrajny przedział rozkładu liczebności, bo tych 4 do 6 to jest taka norma. To, że dzików nam przybywa w miastach, wcale nie oznacza, że rozrodczość dzików radykalnie wzrosła, bo to, ile jest młodych, ile samica jest w stanie młodych wydać na świat, to w zasadzie jest związane troszkę ze środowiskiem, ale w znacznie większym stopniu z tym, co mamy w naszych genach. Jeżeli, tak jak u człowieka generalnie, dajemy jedno potomstwo, jedno, ewentualnie bliźnięta, trojaczki, czworaczki, to choćby, nie wiem, jak nam się poprawiły warunki troficzne, no niestety nasze mamy, nasze panie nie będą rodziły pięcioraczków i dziesięcioraczków, bo to po prostu fizjologicznie i biologicznie jest mało realne. Natomiast na liczebność dzików w miastach może mieć znaczenie to, że po pierwsze na wzrost liczebności wiedzieć, że po pierwsze, my nie doszacowujemy liczby dzików i to, co Warszawa mówi o około 3000, należy traktować jako liczbę minimalną, więc jest ich minimum 3000, bo faktycznie na podstawie obrazu zarejestrowanego z kamer to jest tych punkcików określona liczba, aczkolwiek zakładamy, że sprawność tych pomiarów nie jest stuprocentowa, że możemy pewnych dzików nie dostrzec, bo pokrycie terenu, bo tłumienie tego ciepła i tak dalej, a więc mamy ich minimum 3000 i nawet jeżeli rozrodczość jest taka, powiedzmy sobie, książkowa plus coś na rzecz, na korzyść środowiska, czyli bazy pokarmowej, spokoju, temperatury, to większa liczba dzików przeżywa i to jest ten powód, dla którego w miastach może liczba dzików przybywać z roku na rok znacznie szybciej niż poza miastami, bo po prostu więcej młodych niż w warunkach naturalnych przeżywa i jest, funkcjonuje do okresu następnego rozrodu. No i ten mit właśnie, który ma poprzeć, że te dziki mają tak świetnie, ja już to słyszałem na okoliczność wzrostu zasiewów kukurydzy w Polsce, że dziki rodzą dwa razy w roku. Nie wiem, kto i dlaczego propaguje takie teorie. Rozumiem, że jakby przemawia za tym dwukrotnym przystępowaniem do rozrodu, do huczki, do godów, bardzo krótki okres ciąży u dzików, bo faktycznie jak na dużego kręgowca, tych 110-115 dni to jest krótkie. No jeśli człowiek sobie policzy, rok ma 365, ciąża 115, no to jak ulał pasuje, że urodzi, odchowa i urodzi następnym razem, co jest oczywiście bzdurą, wielutną bzdurą, bo opieka matki nad warchlaczkami jest bardzo długa i ona trwa praktycznie do następnego roku. I te opowieści o tym, że dziki rodzą się dwukrotnie w roku, są po prostu jakimś mitem, którego trudno mi wyjaśnić z jakiego takiego rozsądnego punktu widzenia, bo legend możemy sobie dorabiać. Matka opiekuje się dziećmi, tymi swoimi warchlaczkami do wieku 3-6 miesięcy, kiedy one zaczynają zmieniać ubarwienie z tych właśnie takich uroczych pasiaków, które mają tam znikać w roślinnościach. Opiekuje się non-stop. To jest opieka permanentna, a więc po porodzie, który trwa po 110-dniowej ciąży, 3 następnie do 6 miesięcy to całkowitej opieki. Potem w dalszym ciągu jest ta opieka i w zasadzie rozłamanie się tego stada rodzinnego, kiedy locha zaczyna być, przestaje być troskliwą mamą, a zaczyna już być taką złą matką, która odpycha, wypycha te swoje potomstwo w świat i to jest w przyrodzie dosyć normalne. Następuje po kolejnej huczce, kiedy już przelatki, dziki mające więcej niż 12 miesięcy, mogą samodzielnie funkcjonować w tej przestrzeni, w tym czasie, które im daje natura do następnego rozrodu. Także dwukrotne mnożenie się dzików w Warszawie, czy tam na skutek pól kukurydzy i tak dalej, to sobie od razu włączmy do baśni, a to, że ta liczebność wzrasta, jest faktem. Jest tylko pytanie właśnie, ile tej liczebności jest, bo to też często pojawia się ten wątek w rozmowach, co zrobić z dzikami, jaka jest minimalna liczba dzików, którą możemy zaakceptować w mieście i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też musimy sobie wyraźnie, panie rektorze, i proszę państwa powiedzieć, ocena liczebności dużych zwierząt, dużych ssaków jest piętą achillesową wszystkich i praktyków zajmujących się, nie wiem, gospodarką łowiecką i naukowców zajmujących się ekologią zwierząt i ludzi zajmujących się ochroną przyrody, bo my nie mamy metod, które dokładnie pozwolą ocenić liczbę zwierząt. No, klasyczne przykłady, prawie że kładowe. Każdy z nas na łabędzia, prawda? Łabędź, duże zwierzę. No, nie sposób go nie zauważyć. Według danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, czyli tego podmiotu, który produkuje, który publikuje, przepraszam, Czerwone Księgi Zwierząt, tak duże zwierzę, no wydawałoby się, że ocenione przez ornitologów, fachowców, ich liczebność według ostatnich zestawień IUCN-u, to jest przedział i proszę zwrócić uwagę na granicę przedziału. Jest ich od 170 tysięcy dorosłych osobników do 240 tysięcy. Gawrona, no gawron tak też, którego chyba nikt z niczym nie pomyli, łatwy do detekcji, łatwy do policzenia, wiosną duże stada siedzące na drzewach, europejska populacja, zakres to pokazuje dokładność oceny liczebności tych 3000 dzików. W przypadku Gawrona od 1 100 000 osobników do 2 100 000 osobników. Przykład prawie że klasyczny, prawie że książkowy, jak trudno policzyć duże zwierzę, niedźwiedź polarny. No litości. Nikt nie jest w stanie nie rozróżnić niedźwiedzia polarnego. Ekosystem pusty, bez drzew, bez chaszczy, otwarty teren, zwierzę, które stanie na tylnych łapach, ma ponad 3,5 metra wysokości. Niewielki skrawek Europy i ich liczebność szacowana od 1300 do 2500 zwierząt. Więc przypisywanie wartości 3000 dzików w Warszawie naprawdę jest tylko takim szacunkową wartością, której no, na potrzeby praktyki bym nie brał poważnie pod uwagę.
11: No ale nawet jeżeli weźmiemy te wszystkie wyjaśnienia, pięknie przy okazji dziękuję również za właśnie obalanie tych mitów, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to nie zmienia faktu, że temat obecności dzików, nie tylko w Warszawie, ale w ogóle w miastach, staje się tematem coraz częściej pojawiającym się w mediach, no bo to się czasami wiąże z jakimś zdarzeniem, w którym udział wziął dzik czy dziki i człowiek. No i w związku z tym się wtedy zawsze, prawda, wybucha znowuż dyskusja, co z tym zrobić. I przechodząc do tego, zapytam, czy jak ta locha, jak pan powiedział, już przestaje być dobrą matką, to rozumiem, że ona już nie jest taka groźna, ale dopóki jest dobrą matką, no to właśnie wtedy się pojawiają te, przynajmniej w potocznej opinii, sytuacje zagrożenia, że właśnie ona w tej trosce o broń i w chęci obrony tych swoich dzieci, no właśnie może być agresywna i jak tam się pojawi człowiek, a jeszcze na dodatek człowiek na spacerze z jakimś psem, no to może dojść do nieszczęścia. To wygląda?
13: Tak jest. Tak, dokładnie. To dobra matka troskliwa w stosunku do swojego potomstwa w momencie, kiedy uzna, że pojawia się czynnik jakiś zaburzający jej, w jej odczuciu spokój. Tym czynnikiem w miastach oczywiście jest najwięcej. To są ludzie. No przecież Warszawa to prawie 2 miliony ludzi. Trudno człowieka nie spotkać. Ma w zasadzie dwa wyjścia. Jeżeli uzna, że to zagrożenie jest na tyle daleko, że ona jest w stanie się wycofać, to ona najczęściej i to jest rozwiązanie jak najbardziej logiczne z przyrodniczego punktu widzenia i chyba też takiego na zdrowy rozum. Nie wchodzić w konflikt, nie wchodzić w walkę, bo ona oczywiście będzie broniła swoich młodych. Natomiast jeżeli tylko może, to ona się wycofuje i to w pewnym sensie uspokaja nas i media i nas, no bo widzimy, że dziki, które zachowują się ambiwalentnie, one troszkę tak jakby odchodzą. One nie odchodzą dlatego, że im się nie podoba, tylko że im się chce odejść, tylko one po prostu zwiększają dystans w stosunku do nas. W ramach tego odsunięcia się od nas, to są dziki, które podejmują ucieczkę. No to wtedy faktycznie widzimy, to jest te dziki biegnące, ten trzask łamanych gałęzi, często komunikacja między dzikami, jakieś fukanie, niefukanie i to jest, nie jest jeszcze problematyczne. Natomiast to nam powinno skłaniać do takiej refleksji, że to nie jest tak, że te zwierzęta są tak nam obojętne, a my im, zwłaszcza my im, każdy nasz ruch, jeżeli jesteśmy już wykryci, to jest dokładnie obserwowany nawet przez pozornie spokojnie żerujące dziki. Zawsze ta locha jest czujna, ona zawsze ma na oku i swoje młode, i to, co my robimy. Natomiast może być sytuacja zaskoczenia i wtedy, kiedy ten dystans, tak jak to się mówi w ekologii, dystans ucieczki, zostaje przekroczony i dzik jakby w jego kalkulatorze zachowania wychodzi mu bardzo proste, to już nie ma czasu na ucieczkę. Teraz jedyną formą obrony jest atak. Znamy to z naszego powiedzenia. No i wtedy ten atak może być już bardzo, bardzo nieprzyjemny, dlatego że mówię, my jako ludzie bardzo chętnie akceptujemy zwierzęta w mieście, reprezentując swój egocentryzm, ale tą granicą akceptacji przez lata było ironicznie brzmiące, ale jednak praktyczne asio. Kiedy można powiedzieć asio, kiedy gołębie za często siadają na parapetach, no to mówimy asio. Kiedy jakieś inne zwierzę zaczyna być uciążliwe, mówimy asio. Jeżeli ono ucieka, my czujemy się pewni, i kłopotu nie ma. Z dzikiem już nie ma osio. Jeżeli locha uzna, że ona będzie atakowała, bo ona w naturze częstokroć atakowała dużych przeciwników, często to mogły być nawet i wilki, czasami mógł być to jakiś niedźwiedź, jeżeli to była dorosła locha i ten dystans był krótki, ona już nie miała wyjścia. No więc my dla tego dzika jako przeciwnik nie jesteśmy żadnym przeciwnikiem i nieszczęście jest gotowe. I znowuż to, co nas usypia i to, co powoduje, że problem dziczy, który, panie redaktorze, był w Warszawie, to on już jest od 20 lat, jak nie więcej. To jest właśnie to, że do takiej takich zdarzeń nieprzyjemnych dochodzi rzadko. Wiele razy były one po prostu niemedialne, może nie były podnoszone, no bo no, spotkał ktoś dzika, no dzik go pogonił, wrócił do domu, powiedział anegdotę i to zostało w domowych opowieściach. Natomiast w tej chwili przy rosnącej liczbie dzików, przy tym, że warszawiacy chcą spędzać, a jest nas dużo, ten czas poza miejscem zamieszkania, idą na spacery do lasów, chcą chodzić tam i odpoczywać, te kontakty są większe. No i tych interwencji, tych no chyba były nawet z kilka akcji ambulatoryjnych, że dzik naprawdę poranił człowieka, są. I tutaj już nie ma zabawy i dlatego ja osobiście należę do tej grupy ekologów, którzy mówią, że miasto to nie jest miejsce dla dzikich zwierząt i dla tak dużych dzikich zwierząt, dla dzików. I musimy robić wszystko, żeby ich tutaj było najlepiej w ogóle, a jeśli to możliwe, najmniej, jak to tylko możliwe.
11: No i to jest oczywiście dobry moment, żeby zapytać, no dobrze, ale jak to zrobić? Bo one się, jak sam pan powiedział w pewnym momencie, że sam fakt, że są i że jest ich coraz więcej, świadczy o tym, że jest im tu dobrze. Po drugie, tak no jest. Mamy te swoje przyzwyczajenia, prawda? Czyli mimo różnych apeli o to, żeby śmietniki były pozamykane, żeby nie dostarczać tym zwierzętom pożywienia łatwego, no to już na przykład, jeśli chodzi o place zabaw, które są czasami też wymieniane, no tam, gdzie są dzieci, pojawiają się jakieś resztki słodkości, co te zwierzęta też podobno bardzo lubią. No i teraz jak w takim razie pozbyć się tych zwierząt, zachowując, w największym skrócie użyję słowa, no, człowieczeństwo, chociaż może ono jest zbyt górnolotne. I to jeszcze no, w sytuacji,
13: działania,
11: kiedy...
13: Działania, powiedzmy sobie, humanitarne, tak? Działania o, takie właśnie, humanitarne.
11: To lepsze na pewno.
13: Akceptowalne z etycznego punktu widzenia, tak?
11: Tak, dużo lepsze określenie, dzięki. I jeszcze ostatni wątek, jak to pogodzić z takimi, powiedziałbym, poglądami skrajnymi, które się szczególnie ujawniają właśnie w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś zdarzenia, gdzie człowiek jest ranny. Po prostu no, wziąć strzelby i wystrzelać i będzie święty spokój. No i właśnie z tymi, którzy mają w ogóle, nie ma mowy o zabijaniu, trzeba te zwierzęta jakoś no, zebrać, wywieźć. Pytanie dokąd? A kontekst tak jeszcze jest, ASF-u za chwilę dorzucę, żeby utrudnić panu
13: tak
11: życie.
13: Tak jest. No i jakby odpowiadając na to pytanie, troszkę pan sobie odpowiedział, troszkę odpowiedzieliśmy pierwszymi słowami, które zaczął pan ten wątek. Skoro dzikom jest w mieście tak dobrze, no to co teraz z nimi zrobić? Co oznacza tak dobrze? Z punktu widzenia zwierząt to są doskonałe zasoby pokarmowe, doskonałe zasoby osłonowe. To są w zasadzie dwa proste czynniki, które decydują o tym, czy zwierząt jest mniej, czy więcej i czy ta populacja będzie się zdrowo rozwijała. Warszawa najwidoczniej i jedno i drugie warunek spełnia. No więc jeżeli mamy zostawić na razie dziki jako zwierzęta i manipulowanie samymi zwierzętami na boku, to trzeba się zastanowić, czy jako Warszawa, jako miasto władze, bo to w zasadzie w jurysdykcji miasta, jest w stanie ograniczyć zasoby pokarmowe dla dzików, bądź ich jakość, ewentualnie ograniczyć osłony. I muszę panu powiedzieć, że po tym, jak ten problem dziczy, przynajmniej w miejscu, w którym przez wiele lat mieszkałem, na Targówku, rósł i kiedy zobaczyłem dziki wędrujące w okolicach właśnie takich charakterystycznych, że to jest miasto, ale jeszcze jest mnóstwo płatów niezagospodarowanych, jeszcze deweloperzy nie weszli, już rolników tam nie ma, a więc chaszcze prawie, że po uszy. No fantastyczne miejsce schronienia i te dziki tak sobie między Śmieciową Górką w Lesie Brudnowskim, a centrum handlowym wędrowały po asfalcie i robiły tylko i wyłącznie zamieszanie w tym ruchu i ludzie się oczywiście wściekali, bo mają prawo się wściekać. Oni jak chcą jechać zobaczyć dzika, to albo jadą sobie na Mazurę, albo włączają telewizor i nie chcą stać w korkach z powodu żerujących dzików na parkingu. I przez długi czas tam sytuacja taka była, aż w końcu świetne rozwiązanie, które przyjęły tam władze, nie wiem, czy to Targówka, czy tej drugiej dzielnicy Białołęki, ale zauważyłem, że w pewnym momencie całe te chaszcze po prostu znikły. Przyjechała maszyneria i nie ma, że chaszcze, nie chaszcze, że środowisko, po prostu wycięto tą osłonę, zostało w pierwszym etapie to niemalże pole golfowe, no i tam już te dziki nie bardzo miały co robić, one już tam się nie mogły schować i nie mogły wyjść z odległości 5 metrów na asfalt. I tak kształtować krajobraz jak najbardziej w miastach mamy, a więc likwidujmy osłony. Ja wiem, że to znowu wzbudzi debatę z miłośnikami ptaków śpiewających, z miłośnikami owadów i tak dalej, ale my nie pogodzimy, wspomniał pan o skrajności, skrajnościach. Na skrajności, panie dyrektorze, nie ma recepty. My możemy tylko operować w tej sferze rozsądku i do ludzi o otwartych głowach, do społeczeństwa rozsądnego przemawiać. Możemy kształtować tą bazę osłonową. Oczywiście pokarm. O pokarmie się bardzo dużo mówi, że miasto oferuje dzikom dosłownie wszystko, co jest pod każdą strefą klimatyczną. 24 godziny na dobę. W naszych supermarketach mamy wszystkie kraje i wszystkie owoce z całego świata. Te owoce bądź ich resztki trafiają później do śmietników. Śmietniki często bardziej zabezpieczone są bądź atraktantem dla dzików, bądź po prostu źródłem pożywienia. To, na ile one pełnią rolę takiego pokarmu zasadniczego, to tego nie wiemy. Natomiast niewiele trzeba, żeby dzika zachęcić do tego, żeby wywracał śmietniki. I tutaj znowuż dobre akcje mające stworzenie takich zabezpieczeń tych naszych wysypisk śmieci, które uniemożliwią dziką dostęp do nich. Dawniej bardzo praktyczne dla służb oczyszczania miasta śmietniki, które można było obrócić dookoła i wysypać ich zawartość do jakiegoś pojemnika, zabrać i święty spokój. Dziki się tego nauczyły, bo to są naprawdę bystre, inteligentne zwierzęta, więc same sobie już teraz wywracały te śmietniki. Te śmietniki muszą być pozamykane. No ale do śmietników musi trafiać jedzenie czy odpadki po weekendowym grillowaniu w naszych lasach miejskich, ale tylko do śmietników. Natomiast ja znam praktyki, w których właśnie te dobre serce, to taka, jak ja to mówię, trochę cynicznie, trochę złośliwie, przedstawiciele ekologii Disneya, uznające dziki za swoich, nie wiem, braci, pobratymców, współlokatorów miasta, niemalże te dziki dokarmiały resztkami swojego jedzenia. I to powinno być zdecydowanie penalizowane, wręcz, nie wiem, ostre kary, bardzo mocne, zasadnicze stanowisko władz miasta, żeby nie karmić dzików, bo my sami sobie krzywdę robimy, dostarczamy im pokarm, ale też przyzwyczajamy je do nas. I znowu, jakby nieświadomie skracamy ten dystans. I to jest ta jedna sfera, ale możemy też przecież tworzyć bariery. Ja wiem, że mówimy o tych barierach jako takim półśrodku, no bo znowuż ludzie, którzy mówią wystrzelać, powiedzą, no ale bariery to, mało to mamy barier, nawet w miastach będziemy tworzyć bariery, nawet w miastach mamy tworzyć, jak to się słyszy czasami o strefowaniu, strefy bezpieczniejsze dla ludzi, takie, gdzie dziki mogą być, albo gdzie tylko dziki mogą być, albo takie, gdzie dziki ludzie, no to jest, robi się dom wariatów. No miasto były tworzone i ewolucja miast to jest po to, żeby ludzie się tu czuli bezpiecznie, komfortowo i w miarę szybko i bezpiecznie przemieszczali się z jednego miejsca do drugiego w tym terenie zabudowanym, a nie żeby jeszcze omijać dziki. Ale takie bariery są jak najbardziej skutecznym remedium na to, żeby na przykład dziki nie wchodziły na szlaki komunikacyjne. I ja często dojeżdżam tą trasą od Rembertowa, tą niedokończoną taką obwodnicą wschodnią Warszawy, tam przy jednostce wojskowej i od strony lasów Rembertowskich, od strony poligonu, no wygląda to trochę smutnie, bo tak człowiek się czuje jak na granicy pomiędzy Koreą Północną a Południową, ale duże, solidne ogrodzenie lasu, takie dwumetrowe, jakie jest przy autostradach, potem jest pas, w którym mogą sobie biegać, jeździć ludzie na rowerach i chodzić na spacerze, a przy samej ulicy barierka, bardzo fajna barierka, zresztą taka barierka na metr, nie wiem, 50, jaka została zrobiona na Brudnie, która oddziela ten pas jeszcze niezagospodarowany od ciągu komunikacyjnego i jeszcze bariera taka samochodowa, ta listwa metalowa, która zabezpiecza, żeby samochód nie sunął się do rowu. Wygląda to może i nieprzyjemnie, ale ja nie słyszałem, żeby tam dochodziło do sytuacji z dzikami. Natomiast na tym samym odcinku od jednego z rond już do zjazdu na S7, gdzie droga przechodzi przed torami, za torami przez gęsty las. Ostatnio żeśmy stali, no bo Locha z całą czeredą zadecydowała, że nas chce przejść. No to stop orkiestra i nie ma ruchu i ludzie jadący do pracy czy z pracy wściekają się za kierownicami, krzyczą, co te dziki tu robią. Przecież to jest miasto, a nie dziki. Ale tą architekturą krajobrazu możemy robić. No oczywiście ta w szerokim pojęciu architektura krajobrazu. Ja zawsze mówię jakby w kontrze do osób, które mówią, no ale zróbmy tym dzikom miejsca w mieście. Ja mówię nie. My musimy tak planować miasto, żeby każda obwodnica miasta czy ciąg ulic, które taką powiedzmy sobie obwodnicą mogłyby stanowić, powinny od strony tej zewnętrznej miasta być barierą.

tejże tuszy. Natomiast kwestie odstrzału i odłowów to jest rzecz, można powiedzieć, na samym końcu, bo już wychodzimy z tej przestrzeni takiego komfortu, że te rozwiązania, o których mówiłem, to są humanitarne, tak? Możemy dołożyć jeszcze na przykład środki zapachowe. Przecież w rolnictwie rolnicy z dzikami, to oni toczą bój od wielu, wielu lat i tam się na potęgę stosuje środki zapachowe, repelenty, których no, my może mniej wyczujemy, ale dziki wyczują, bardzo skuteczne w krótkim czasie działania. Natomiast dziki się przyzwyczają po jakimś czasie i zaczną je tolerować, zwłaszcza, że miasto i tak tą paletę zapachów im daje, ale w sytuacjach, kiedy pojawia się problem, pojawia się jakiś weksel, jak to się mówi, jakieś przejście dzików, czy takie przejście się namierzy, można zniechęcić dziki właśnie takimi środkami zapachowymi, czy ogrodzeniami już bardziej solidnymi. Natomiast te środki, one są w pewnym sensie tylko półśrodkiem. Bo jeżeli mówimy, że miasto mimo wszystko zapewni dobre warunki troficzne, dobre warunki osłonowe, to ta dzicza populacja, ta miejska powiedzmy populacja, chociaż nie wiemy do końca na ile ona jest taka stuprocentowo miejska, ona nie przestanie się rozwijać. To znaczy ani grodzenia, ani płoty, ani wykaszanie nie spowodują, że liczebność dzików, tych, które rozmnażają się w miastach, będzie mniejsza. Tą liczebność trzeba fizycznie ograniczać. No i tu wychodzimy, jak mówię, poza sferę komfortu, tu wchodzimy w sferę emocji, bo i jedno i drugie, tak między Bogiem a prawdą, i odstrzał, i odłów są niezwykle wątpliwie etyczne, ale czasami są to rozwiązania jedyne. Bo odstrzał, no to jest ten układ, który powiem szczerze, z przyrodniczego punktu widzenia najbardziej jestem w stanie zaakceptować, bo cała przyroda, całe ekosystemy funkcjonują na zasadzie zero-jedynkowej, ktoś żyje albo nie żyje. I my ekologii uczymy, że przecież na szczątkach obumarłych roślin i zwierząt uruchamiane są procesy przepływu energii, obiegu materii w ekosystemie, a te szczątki obumarłych to albo zwierzę zabite przez drapieżnika, albo przez choroby, albo przez klimat, ale zwierzę bądź rośliny, które straciło życie, tak de facto. Natomiast odłowy są o tyle etycznie dyskusyjne, że z jednej strony jakby no łagodzą odczucie, że robimy coś złego, no bo my zwierzęciu nie zabieramy życia. Natomiast pamiętajmy, dziki to są zwierzęta stadne, które mają bardzo mocną hierarchię, których przewodzi matka. I jeżeli nawet odłowimy matkę z całym potomstwem i spróbujemy je przewieźć, to pamiętajmy, że wywozimy je na koniec świata. Dla nich jest to rewolucja, której nie mają wpisane jakby w swoją historię, swoją biologię. To jest po prostu wywrócenie świata do góry nogami. I w tym momencie, patrząc na publikacje poświęcone introdukcjom, reintrodukcjom, przesiedleniom dzikich zwierząt, które nie wiem, czy nie mówią tego celowo, żeby pauperyzować przemieszczanie czy translokację, ale podają fakty. Tam jest 1/4, 1/3, prawie że 40% introdukcji czy reintrodukcji, czyli przeniesienia zwierząt z jednych miejsc do drugich, bądź wsiedlania zwierząt hodowlanych, kończy się fiaskiem. My odwracamy się, wypuszczamy niby dziki do lasu, mówimy, my wam krzywdy nie zrobiliśmy, was tylko nie chcemy w Warszawie, natomiast odwracamy się niemalże w białych rękawiczkach, wiedząc, że 1/4 być może tych zwierząt nie przeżyje. Żyje. My je zabijamy, uśmiercamy, ale tak ze spokojem sumienia, że to nie my. Więc tutaj jest taka wątpliwość, a już przy odłowie części rodziny, jeżeli złapie się locha na przykład, złapią się 3 warchlaki, ale 4 pozostaną na miejscu, no to już jest w ogóle tragedia. Z punktu widzenia etyki, to nawet naukowo to jest raczej nie do przyjęcia, żebyśmy my sobie na takie coś mogli pozwolić. Natomiast odstrzał, ten strzał, te 10-15 sekund, I zwierzęcia nie ma, to jest coś naturalnego. I czy to będzie strzał z broni myśliwskiej, czy to będzie strzał z broni Palmera, czyli uśpienie tego zwierzęcia farmakologicznie, to z punktu widzenia dzika, jako zwierzęcia, które od tysięcy lat funkcjonuje w naturze, to nie jest takie wywrócenie świata do góry nogami jak translokacja. Bo lochy traciły swoje młode od zarania dziejów. Te młode były obiektem polowań różnych drapieżników i te lochy nie wynosiły się na koniec świata. One często, wędrując po swoim areale, które go znają doskonale, mając czeredę dzieciaków, nie podejmą jakiejś wędrówki w nieznane, bo znają swoje ukrycia. Natomiast niewykluczone, że w tych areałach spotykały miejsca, w które jeszcze im tam kojarzyły się, pachniały, bądź miały znamiona, że tam zostało zagryzione przez wilki jej potomstwo. Ten gatunek w takich warunkach funkcjonował. W związku z tym uśmiercenie zwierzęcia nie powinno być jakby wyeliminowane. Natomiast jest oczywiście pytanie, no jak to robić? No bo ten ostatni przykład, który był w Warszawie, gdzie na placu zabaw
w jakimś osiedlu podjęto decyzję o eutanazji dzików, no był nietrafiony. Ja wiem, że to była sytuacja, że dziki jako

0: Teraz były z punktu widzenia jakby manipulacją tymi zwierzętami, czyli jak gdyby ogarnięcia sytuacji, były w świetnym miejscu, bo były na małym, zagrodzonym terenie placu zabaw, no ale mając, nie wiem, 200 okien dookoła i podobno 1/3 z nich to byli widzowie, no uśmiercenie było najgorszym wyjściem i najgorszym chyba z najgorszych. Z drugiej strony zostawienie tego towarzystwa i eskortowanie go gdzieś tam, nie wiadomo, czy by się udało, czy by się zakończyło powodzeniem. I dlatego w tej chwili właśnie rozmawiamy z władzami miasta nad projektem, który miałby poznać chociażby tą czasoprzestrzenną rozmieszczenie dzików w Warszawie, i bo być może w przestrzeni, w której dziki się poruszają pomiędzy gęstą zabudową, miejscami żerowania, miejscami osłonowymi, odpoczynkowymi, są takie fragmenty nawet w naszej dwumilionowej Warszawie, gdzie i nas jest jako ludzi mało, i dzików jest trochę więcej, i tam można faktycznie przeprowadzać akcje odłowu czy odstrzału, żeby tą populację rozgęszczać, żeby powodować, żeby było jej jak najmniej. Bo mówię, w tak. dużym mieście miejsca dla dzików nie powinno być. Powinniśmy robić, żeby do tych sytuacji nie dochodziło.
1: No i tak, żeby właśnie to przebiegło jak najbardziej humanitarnie. O, to słowo.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Musi wybrzmieć. Pięknie dziękuję, panie profesorze, za wszystkie wyjaśnienia, bo nasz czas się skończył. Przypomnę, był z nami pan profesor Paweł Nasiadka, ekolog, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt SGGW. Raz jeszcze wielkie dzięki.
0: Również dziękuję państwu. Dziękuję.
1: I podziękowania dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Autopromocja.
3: Jeśli jest błąd medyczny, to możemy iść do sądu. Ale wcześniej jest ubezpieczyciel. Każdy szpital, lekarz, pielęgniarka ma wykupione OC. Jak z tego korzystać? O tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. W czwartek po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Nadchodzi projekt nowych przepisów drogowych. To pokłosie dzisiejszej katastrofy na przejeździe kolejowym. Donald Trump po raz kolejny zapowiada zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Tym razem ma to nastąpić w listopadzie. Zmiany na scenie politycznej Lublina. W Radzie Miasta pojawił się klub Rozwój Plus. Minęła 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Wprowadzenie takich przepisów zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów. Zapowiedź to skutek wypadku na przejeździe w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Samochód ciężarowy wjechał tam pod pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba. A na miejscu tego wypadku wciąż pracują służby. Śledczy i policja prowadzą oględziny miejsca zdarzenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W pracy pomoże im wyjątkowy skaner 3D, mówi rzeczniczka radomskiej policji, podinspektor Katarzyna Kucharska.
5: Ten skaner bardzo dokładnie, co do 0,3 mm, zwymiaruje nam cały ten teren. Te oględziny będą trwały co najmniej kilkanaście godzin, nawet w nocy będą prowadzone.
4: Śledztwem w sprawie wypadku zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Będzie ono prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Kierowcy ciężarówki grozi do 15 lat więzienia. Donald Trump oświadczył, że wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu. Zapytany, dlaczego tak się stanie, Trump odpowiedział, że Iran nie wytrzyma już dłużej. Desperacko próbuje wpłynąć na wynik wyborów. Przekonywał również, że po tych wyborach cena ropy gwałtownie spadnie. Dziś cena baryłki ropy ponownie przekroczyła poziom $100. Amerykański prezydent powiedział też, że odbył świetną rozmowę z Władimirem Putinem i że rosyjski przywódca chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. 31-letni Brytyjczyk usłyszał zarzuty pomocy rosyjskim agentom, informuje brytyjska prokuratura koronna. Miał ich wspierać w spisku, którego celem było przeprowadzenie sabotażu na terenie Wielkiej Brytanii. Joshua Kemich komunikował się z przedstawicielem Korpusu Ochotniczego GRU i otrzymywał od niego instrukcje. Według prokuratury grupa ta jest kontrolowana przez rosyjską agencję wywiadu wojskowego GRU. Szczegóły dotyczące tego, jaki akt sabotażu planował lub zamierzał popełnić, pozostają tajemnicą. Rozłam w lubelskim PiS-ie. W Radzie Miasta powstał właśnie nowy klub pod nazwą Rozwój Plus. Czworo radnych Prawa i Sprawiedliwości przystąpiło do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Na dziś nie wiedzą, czy z PiS-u zostaną wyrzuceni, czy też nie, ale jak mówią, chcą odsunąć od władzy obecnie rządzących. Mówi poseł Sylwester Tułajew i jedna z radnych Elżbieta Boczkowska.
6: Cieszymy się z tego, że radni miasta Lublin utworzyli klub radnych Rozwój Plus, że będą wspierać Mateusza Morawieckiego, że będą wspierać nasze stowarzyszenie. Witamy na pokładzie. Wysyłamy również zaproszenie do innych samorządowców.
7: Ja nie chcę tylko być, ja chcę działać i widzę szansę na to. Ja jestem przedsiębiorcą od bardzo dawna i język pana Morawieckiego do mnie bardziej trafia.
8: Piotr Popiel, radny Rady Miasta Lublin, klub radnych Prawo i Sprawiedliwość. No, można powiedzieć, że jest to dzień dla mnie osobiście przykry, bo nigdy nie sądziłem, że rozbicie partii może jednak następować tutaj również na gruncie samorządu. Absolutnie każdy z nas może podejmować indywidualne decyzje. Myślę, że mamy jeden wspólny cel. Celem jest to, aby lubelska prawica przejęła ratusz.
4: A 26 września w Tomaszowie Mazowieckim ma się odbyć zjazd Stowarzyszenia Rozwój Plus, na który zaproszeni są samorządowcy z całej Polski. Koncern Google zapowiedział, że zainwestuje w ciągu najbliższych 2 lat co najmniej 13 miliardów euro w projekty infrastruktury cyfrowej w Finlandii. Duża część z tego ma być przeznaczona w centra danych służące modelom sztucznej inteligencji. Ta inwestycja to ogromny zaszczyt dla Finlandii, mówi premier kraju Petteri Orpo. This shows that we
9: have done... To pokazuje, że podjęliśmy właściwe działania. Wykształciliśmy wysoko wykwalifikowaną kadrę, co sprawia, że jesteśmy liderem w dziedzinie cyfryzacji i sztucznej inteligencji.
4: Finlandia jest wieloletnim partnerem Google'a, podkreśla dyrektorka koncernu do spraw inwestycji Ruf Porat.
10: To stanowi kontynuację naszych długoterminowych inwestycji w Finlandii i odzwierciedla nasze zaufanie do silnego przywództwa tego kraju, jego niesamowitej siły roboczej oraz entuzjazmu dla transformacji cyfrowej.
4: W ostatnich latach w Finlandii zaczęło powstawać coraz więcej centrów danych, a to dzięki stosunkowo taniej elektrycznej i chłodnemu klimatowi. Według szacunków Google'a nowe inwestycje zwiększą fińskie PKB o ponad 3,5 miliarda euro. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Nadchodzi ochłodzenie. W dzień termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie. W większości kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie również przelotne opady deszczu.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dobry wieczór. W środę będziemy prezentować Państwu najnowsze odcinki podcastu technologicznego Techstorie, którego autorkami są Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Podcast Techstorie śledzi, obserwuje, diagnozuje i próbuje wytłumaczyć, jak nowe technologie zmieniają nasze życie. Zapraszam.
2: Techstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Techstorie.
12: I od razu możemy zapowiedzieć, że w tym sezonie czeka nas troszkę nowości w tych historiach, ale jako że one nie są jeszcze do końca gotowe, to wybaczcie, tylko je sygnalizujemy, że one będą, ale na razie nie będziemy zdradzać szczegółów. No dobra, a teraz już przechodząc do dzisiejszej opowieści, to swoimi opiniami i opowieściami podzielę się.
13: Jan Jęcz, analityk do spraw cyfrowych z Polityki Insight. Janek już był kilka razy gościem Techstorii.
12: Oraz Sebastian Kondracki, jeden z twórców Bilik AI, czyli polskiego modelu językowego, ale także bliski współpracownik Rafała Brzoski, dla którego opracował system ScamWatch.
13: No więc już Rafał Brzoska wywołany do tablicy, więc zacznijmy od niego. Faktycznie mamy trwającą, już przeszło 2 lata, walkę Rafała Brzoski z Metą wokół tego, jak ten Big Tech dopuszcza reklamy skamu wykorzystujące wizerunki osób publicznych i ta walka weszła na nowy poziom.
12: W tym samym czasie, po 3-letnim przygotowaniu, zbieraniu dowodów i przede wszystkim zbudowaniu wspólnego frontu, ponad 20 stanowym prokuratorom udało się metę postawić w stan oskarżenia w zbiorowym procesie za to, że nie tylko niewystarczająco chroni swoich najmłodszych użytkowników, ale co więcej, celowo zaprojektowała swoje usługi tak, by jak najwięcej na nich zarabiać. No i z miejsca doszło do spektakularnej ugody.
13: Czyli na obu frontach, i polskim, i amerykańskim, można by odtrąbić sukces. Wstajemy z kolan przed Big Techami i teraz tylko czekać, aż meta ugnie się i zacznie dzieci bardziej chronić oraz faktycznie proaktywnie walczyć z reklamami skamów. Można by mieć w sobie sporo takiej naiwności, gdybyśmy nie mieli już doświadczeń z tego, jak silną pozycję zbudowały sobie cyfrowe korporacje i jak skutecznie pogrywają z państwami, politykami i poszkodowanymi.
12: Dobrze, to podsumujmy, co też się zadziało. Zacznijmy oczywiście od Polski, gdyż Polska jest najważniejsza. I przyjrzyjmy się temu, co też się stało, że jakby nie było, prywatny przedsiębiorca w pewnym sensie zmusił ministra do działania i jakie mogą być efekty krucjaty Brzoski.
13: Więc druga połowa sierpnia upływa pod znakiem wymiany istnych sierpowych. Rafał Brzoska ogłosił, że ponownie znalazł na platformach Mety reklamę ze sobą, tym razem w kajdankach, wyprowadzonego z własnego domu przez policję. Reklama oczywiście była fałszywa, zdjęcie było fałszywe, ale zobaczyło on dziecko milionera, co tak go striggerowało, że eskalował swój spór z firmą Zuckerberga.
12: Bo przypomnijmy, od końca kwietnia Rafał Brzoska ma nakaz sądu apelacyjnego, który zmusza Metę do tego, żeby nie dopuszczała w swoich serwisach na terenie Polski nieautoryzowanego wizerunku Brzoski. Czyli po polsku Meta ma pilnować, żeby na polskim Facebooku i na polskim Instagramie nie pojawiały się nielegalne reklamy z prezesem InPostu. No a takie niewątpliwie są reklamy skamu. Brzoska objęty jest dodatkowo takim specjalnym programem ochrony wizerunku, do którego dołączyć może każdy celebryta czy też osoba publiczna, no ale jednak Meta upuściła tutaj piłkę, no i nie dopilnowała i taka reklama się pojawiła.
13: No wielkie zaskoczenie. Pamiętasz, miałyśmy odcinek omawiający ten wyrok sądu, znaczy no, de facto odpowiedź sądu apelacyjnego na wyrok sądu okręgowego i tak jakby powiedzieć, przewidywałyśmy, że tak się zadzieje. Zadziało się. W odpowiedzi na to Brzoska z imienia i z nazwiska do tablicy wezwał najważniejszych menadżerów Mety w Polsce, czyli dyrektora zarządzającego Roberta Bednarskiego, dyrektora do spraw publiki publicznej i członka Rady Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji Jakuba Turowskiego. On jest też członkiem Rady do spraw cyfryzacji przy prezydencie. Więc ekumenicznie. I jeszcze tam wywołał szefa marketingu, szefową e-commerce w Polsce do tego, by zaczęli realizować wyrok sądu i by po prostu wzięli odpowiedzialność za działania firmy, w której pracują. Czyli shamingował polskich pracowników
12: tak
13: Mety. A co na to Meta?
12: No Meta w odpowiedzi na chwilę zablokowała Brzosce konto na Instagramie, ale no dość szybko mu odblokowała. I zapewniła też, że reklamy skamu są dla niej szkodliwe, więc ona z nimi walczy oraz, i tu cytat, publiczne wymienianie z nazwiska i atakowanie naszych pracowników w sieci zagraża ich bezpieczeństwu i w żaden sposób nie przyczyni się do rozwiązania problemu. Koniec cytatu.
13: Myślę, że łzy ocierają banknotami. Ja przepraszam, ale po prostu to nie są anonimowe postaci.
12: To nie są tajne dane. Tak, naprawdę.
13: Dokładnie. Znaczy w sensie Turowski występuje regularnie na konferencjach, panelach, robi sobie zdjęcia z ministrami, z Brzoską zresztą też ma zdjęcie, jak to się udało jednak załatwić te problemy skamerskie. Widzimy nie bardzo, więc tam nie było żadnego wyautowania biednych, nikomu nieznanych postaci.
12: Jakby Brzoska podał ich adresy zamieszkania, no to wtedy można byłoby mieć pretensje. Ale nazwiska i funkcje, no przecież wszyscy to mamy
13: zresztą, na przepraszam bardzo. Jaka prywatność? Cytując prezesów największych firm technologicznych. No dobra, ale wracając do clou historii. Ta odpowiedź Mety Brzoska jeszcze bardziej rozsierdziła. Także zaczął rozszerzać swoje apele o uporządkowanie spraw Mety, także te apele skierowane do polityków. I dodatkowo uruchomił inicjatywę 150%, w której proponuje, by platformy zwracały 150% wartości reklam skamu. A środki te mają zasilić specjalny fundusz kompensacyjny.
12: I tutaj na tym zasadniczo konkrety tej inicjatywy się kończą, bo kto i jak miałby Metę, Google'a, TikToka i innych zmusić, żeby oddawały pieniądze pochodzące z reklam oszustw? Nie wiadomo, o tym inicjatywa milczy. Milczy też o tym, jak zarządzany miałby być ten fundusz kompensacyjny.
13: Kto miałby go prowadzić?
12: Fundacja Brzoski, z tego
13: Fundacja
12: co rozumiem.
13: Fundacja Brzoski, czyli tak. Byłaby to prywatna fundacja prowadząca fundusz, który miałby kompensować tak. Straty obywateli.
12: Tak. I teraz tak, na tej stronie poświęconej inicjatywie czytamy, to jest znowu cytat, nie przesądzamy dziś, w jakiej dokładnie formule miałoby się odbywać, ani kto powinien zarządzać takim mechanizmem, czyli tych zwrotów teoretycznie, to jeden z tematów, które powinny zostać wypracowane wspólnie z ekspertami oraz właściwymi instytucjami.
13: Brzmi coś jak regulacja. No tylko, że proponowana jest przez twarz polskiej deregulacji. Dobra, a do regulacji to my sobie jeszcze dzisiaj wrócimy.
12: No ale jakby nie było, inicjatywa chwyciła, Brzoska chciał zebrać 100 tysięcy podpisów, a według zamieszczonego na stronie licznika w kilka dni tę liczbę przekroczył, a w poniedziałek 31 sierpnia, kiedy nagrywamy ten odcinek, liczba podpisów przekroczyła już 130 tysięcy.
13: Czyli całkiem sporo. Ale to oczywiście nie było ostatnie słowo milionera, bo niedługo później, razem z Sebastianem Kondrackim, założycielem Spichlerza, czyli fundacji, która rozwija polski model językowy Bielik, Brzoska ogłosił powstanie systemu ScamWatch. Zresztą swoją drogą ciekawe, bo Kondrackiego to już nieraz planowałyśmy, żeby zaprosić naszego podcastu, ciągle nie było okazji, żeby porozmawiać o Bieliku. No to zamiast Bielika mamy ScamWatch. No dobra, czym jest ten ScamWatch? To jest taka inicjatywa, która według pierwszych zapowiedzi miała tropić oszustów, namierzać całe farmy, oraz uderzać w biznes mety. I chyba tych rzeczy nie będzie robić.
12: Nie, nie. Więc ScamWatch to jest taka specjalna funkcja serwisu 150%. Każdy tam może zgłosić skamerską, oszukańczą reklamę, no a system będzie zliczać, jak długo ona pozostaje aktywna, tylko że są haczyki. Przede wszystkim, jeżeli to my zgłosimy taką reklamę, jeżeli to Joanna Sosnowska zgłosi taką reklamę, to ona musi być zweryfikowana. Ja nie wiem, czy to przez człowieka, czy przez tych agentów AI, którzy tam są podpięci. W każdym razie ewidentnie już się tam pojawiają zatory, bo w momencie, kiedy nagrywamy, to zgłoszonych jest 40 reklam, a 36 jest w trakcie moderacji. Więc widać, że jest jakieś takie wąskie gardło. I dodatkowo myśmy oczywiście rozmawiały z Sebastianem Kondrackim o tym, w jaki sposób powstał ScamWatch, kto przyszedł do kogo, jak szybko powstała ta usługa. I Kondracki opowiadał nam o tym tak.
14: Kiedy Rafał Brzoska właśnie ponownie zaczął mieć problem ze skamem, ja zacząłem mieć problem z zupełnie innym obszarem skamów, ponieważ mi się pojawiły aplikacje, generatory AI z dwóch powodów. Po pierwsze, ja na Facebooku jestem w dużo grupach związanych z generatywną sztuczną inteligencją i one mnie zainteresowały pod tym kątem, że ja byłem właśnie w trakcie pisania dokumentacji AI Act. I co ja zrobiłem? Ponieważ jestem w tej branży, to ja kliknąłem w te reklamy. Więc ten aparat, że tak powiem, rekomendacji reklam wtedy zadziałał fantastycznie, to znaczy tym negatywnym, fantastycznym tym. Skojarzył mi, że ja interesuję się AI, generatywna sztuczna inteligencja jest. Kliknąłem tą bardzo, bym powiedział, zakazaną reklamę, bo ona mi się pojawiła, reklama, gdzie uwaga, moim zdaniem, oczywiście to było zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale moim zdaniem to była nastolatka albo bardzo młoda osoba i ta reklama była instrukcją aplikacji, jak stworzyć seksualnego deepfake'a. To się w głowie nie mieści. I oczywiście była tam nagość. I ja kliknąłem w tą reklamę i wtedy po prostu mój feed, strumień w mecie, zrobił się największym bagnem.
13: Czyli każdy z panów zaczął podchodzić do tego z innej perspektywy. Brzoska od skamów, a Kondracki od porno i takich deep nudów. A że panowie się znali, bo w grudniu 25 roku InPost i Bielik uruchomiły razem akcję Nakarm Bielika i zresztą Brzoska jest też w zarządzie chyba Fundacji Bielik. Prawda? Więc no to nie jest tak, że to jakieś przypadkowe postaci. I w ramach tej akcji Nakarm Bielika chatbot został zintegrowany z aplikacją InPostu, tak by mogło one się nawzajem porozumiewać, tam zbierać więcej informacji. No i tak od słowa do słowa w kilka dni w serwisie 150% powstała opcja zgłaszania oszukańczych reklam.
12: No a ponieważ Kondracki jest specjalistą od AI, no to oczywiście wykorzystuje agenty AI do rozpoznawania skamu, tylko on nie skrapuje Facebooka, czyli to nie jest tak, że on pobiera zawartość tego Facebooka i nie analizuje jej, tylko skupia się na bibliotece reklam. No a tam agenty analizują m.in. obraz, opis reklamy, domenę i tak dalej.
13: Czyli biorą po prostu pod uwagę wiele zmiennych, bo w końcu oszuści mają sporo sposobów na to, żeby oszukiwać algorytmy i mety i innych serwisów. Bardzo szczegółowo o tym opowiadałyśmy w odcinku 109. To jest ten odcinek taki z podwójnej opowieści o skamach. Bardzo wam go cały czas polecamy.
12: A konkretnie jeszcze, jak tłumaczył nam Kondracki, oni biorą pod uwagę aż kilkaset różnych parametrów, żeby ustalić, czy dana reklama jest nieszkodliwa, czy też jednak zawiera oszustwo.
14: Około 300 parametrów badamy i to rzeczywiście z tych wszystkich sygnałów to dopiero składamy werdykt. Co jest badane? Badaną rzeczywiście jest ta część wizyjna, czyli tu te rzeczy, które skamerzy robią, właśnie dają jakieś półprzeźroczyste, dziwne tła, tak jak pani powiedziała, kropeczki i inne, czyli wszystko, co może trochę oszukać OCR-a, tak? To jest problem. Drugi też, że wszystko dają na warstwę wizyjną. Tam jest opis reklamy, ale właśnie w tym opisie reklamy oni dają nic kompletnie niegroźnego, całkowicie nie używają właśnie, nie wiem, nazwiska, imienia tej osoby publicznej, nie używają Lotto, TVN24 i tak dalej, gazeta, cokolwiek, tylko wszystko rzucają to na warstwę tą graficzną. Natomiast z tym wszystkimi, bym powiedział, rozbłyskami my teraz możemy sobie radzić. Tylko problem jest jeden. Koszty. Bo jak nie ma tych takich mocnych zakłóceń, to my używamy jakiegoś prostego modelu, możemy użyć naprawdę takiego tylko do detekcji bardzo prostych niektórych rzeczy. Ale jeśli są już takie utrudnienia, to my musimy kilka modeli ciągiem wykorzystać, które najpierw usuną to odpowiednio albo segmentują na przykład samą twarz i to wszystko porobią, żeby mieć właśnie tą. Więc chodzi tu o koszty.
13: I co bardzo ważne, według Brzoski Meta ma zarabiać na polskim rynku ponad 20 milionów złotych dziennie z tytułu emisji reklam o charakterze skamowym.
12: Ja jestem wobec tej liczby bardzo ostrożna, naprawdę bardzo, bo Kondracki już mi tłumaczył, że ten zespół do spraw analiz, że po pierwsze Kondracki nie bierze w nią udziału, więc on nie może mi dokładnie wyjaśnić, ale że ten zespół bierze pod uwagę nie tylko oszustwa takie finansowe, ale wszystkie też inne, czyli też te medyczne, chyba też fałszywe sklepy, czyli po prostu wszystkiego rodzaju oszustwa, które pojawiają się na Mecie i to ma tworzyć razem tę gigantyczną liczbę 20 milionów. Ja czekam, mam zobaczyć te wyliczenia, bardzo na to czekam.
13: No ale co dalej ma się z tymi reklamami w ogóle zadziać, które tam przejdą przez ten system skamu, czy zostaną wyłapane z biblioteki reklam, albo zostaną zgłoszone przez użytkowników? W ogóle po co to jest?
12: No więc Brzoska proponuje, żeby poszkodowani na podstawie zebranych danych z Skamwatchu szli do sądów, tak jak on, a Kondracki dodatkowo wskazuje, że no przecież w tych skamerskich reklamach często wykorzystywane są logotypy znanych marek i tego już nie mówi, ale być może ma na myśli to, że takie wykorzystanie też mogłoby być podstawą sądu. Kondracki mówi o tym tak.
14: Skamwatch robi coś innego właśnie. On też skanuje teraz cały czas i teraz jak będziemy mieć tą bazę dosyć dobrze zbudowaną i zgłosi pani dzisiaj na przykład jakiś skam i nawet jeśli oni ściągną go albo przestępcy już ściągnęli, to my mamy jeszcze jakiś dowód, który możemy połączyć z tym zrzutem ekranu. My nie wymagamy trzech kropek, my tam wymagamy zrzut ekranu, ale całej reklamy. Z tym tam jest zawsze ten, kto opublikował tą reklamę, najczęściej jest to angielskojęzyczny, jakaś tam Samantha B. Fox, albo na przykład czasami jest jakiś doktor dodany, jeśli to są na przykład skamy leków, to zawsze jest jakiś tam, że opublikował to Krzysztof doktor jakiś tam. Więc rzucamy tą sobie całą reklamę i to jest naszym właśnie celem, ten Skamwatcha, żeby on zmapował to z naszą bazą i dał więcej informacji i pozwalające ją usunąć, ale też w przyszłości może na jakichś dowodów, tak? Bo tu jest ważny ten element, który też uważam, że w tej akcji może pobudzi, że logotyp Lotto do kasyn online to jest nagminnie wykorzystywany. Tak samo logotypy mediów.
13: Czyli to ma być taka trochę dowodówka. Zresztą też zobacz, Brzoska zaczął też wywoływać innych celebrytów, którzy również padają ofiarami skamów. Tam się chociażby pojawiała Chodakowska. Zresztą jest ich naprawdę bardzo dużo. My tam kiedyś, jak robiłyśmy te odcinki, to wymieniałyśmy, kto tam nie jest.
12: Pod koniec 2025 roku 390 wizerunków było wykorzystywanych.
13: Polskich.
12: Polskich.
13: Tak. No tak, tak, tak, no. O tylu wiadomo. Tak, tyle się udało znaleźć, a ja myślę, że jest jeszcze więcej, bo niektóre z tych reklam są naprawdę też, jak wam odpowiadałyśmy, one się pojawiają jednorazowo, albo są na tyle niszowe, bo skierowane do bardzo wąskich grup, że gdzieś tam umykają analitykom. No i dla osób publicznych, dla polityków, biznesmenów, aktorów, sportowców, etc., no taka ścieżka dowodowa, taka ścieżka sądowa jest faktycznie możliwa. I co więcej, sporo osób na całym świecie tak robi. Sporo osób, które oczywiście mają z różnych powodów z Facebookiem, z Instagramem i nie tylko na pieńku, no bo tutaj wchodzą również kwestie chociażby banów, tak, blokad, prywatnej cenzury, etc. Ale wiecie co, no nie ma co się oszukiwać, że takie indywidualne pozwy, nawet jak jest ich dużo, to jest dla mety jakiś poważny problem. Nawet i wizerunkowo już dzisiaj nie jest bardzo poważny problem, bo jak były pierwsze takie procesy, to one były głośne, tak? O, pierwszy Polak, który pozwał Metę, nie? To tam wtedy jeszcze Facebooka. Dzisiaj już trochę jest na to machanie ręką, bo to się po prostu dosyć powszechnie dzieje. I trochę jest tak jak ukąszenie komara dla tej całej Mety. To znaczy swędzi, ale się od tego nie umiera. Co więcej, jak ocenia Janek Jęcz, czyli analityk z Polityki Insight, To nie jest tak, że my dzisiaj nie mamy wiedzy o skali skamerskiego biznesu reklamowego i wciąż potrzebujemy tutaj dokonywać jakichś bardzo takich kolejnych pogłębionych analiz.
15: Ja trochę nie widzę, jaki jest taki końcowy cel tego typu inicjatyw. To znaczy, czy chodzi tylko o to, żebyśmy zbierali coraz więcej danych o tym, że są oszustwa na platformach, czy jednak, żebyśmy mieli efektywniejsze systemy ich likwidowania? Bo jeżeli chodzi o to pierwsze, no to takie inicjatywy jak Scamwatch rzeczywiście na pewno dadzą dużo więcej dowodów na to, że te oszustwa są, ułatwią po prostu gromadzenie teczek na metę, ale czy my potrzebujemy więcej dowodów? Nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że problemem na przykład powolności postępowań Komisji Europejskiej przeciwko mecie, które przecież trwają już od bardzo dawna i dotyczą właśnie reklam oszustw, problemem nie jest to, że Komisja nie może zgromadzić dowodów na to, że te oszustwa finansowe są. Problemem jest to, że zastanawiamy się, co dalej możemy zrobić, jakie remedia zaproponować, co jesteśmy w stanie wymusić na mecie jako platformie, żeby ona reagowała na te oszustwa. I to jest dla mnie największy problem, bo jasne, możemy tutaj mieć jakieś działania sektora prywatnego, jakieś działania sektora publicznego, jeszcze NGO-sów, które będą po prostu wspólnie gromadzić te dowody i w końcu, prawda, stworzą taki niepodważalny case, że Meta tutaj zaniedbuje swoje obowiązki, jeżeli chodzi o wykrywanie tych oszustw. No ale co dalej? Te mechanizmy blokowania tych reklam, mechanizmy ich usuwania, wszystkie te algorytmy, to są czarne skrzynki firmy. No, nie mamy do nich żadnego dostępu i nie mamy sposobów na to, żeby to otworzyć. Nie mamy sposobu, żeby wymóc na firmie zatrudnienie większej liczby moderatorów. No, takie możliwości mają dopiero regulatorzy i ostatecznie to do nich nawet te prywatne inicjatywy będą się zwracać. Tylko, że po prostu już nie z dowodami anegdotycznymi, tylko na przykład z solidnymi raportami, tak? Więc dla mnie to jest pytanie, jakby po co to robimy? Czy zadowala nas po prostu ta wiedza, że jest problem, czy jednak chcemy go rozwiązać?
12: Ja bym do tego dodała, że Scamwatch to jest po prostu takie ewidencjonowanie bezwładu i bezsilności, bezwładu raczej, bo to po prostu Meta nic nie robi, bezwładu Mety. A dodatkowo, jasne, można będzie pozwać ten serwis, ale to jest raczej opcja dla celebrytów, polityków, przedsiębiorców, właśnie osób, których wizerunek został wykorzystany, czyli raczej dla kolegów Brzoski, kolegów i koleżanek Brzoski, a nie dla prawdziwych poszkodowanych.
13: Czyli dla osób, które są oszukane na skamach.
12: Tak, no bo zwykły człowiek oszukany, który stracił majątek życia, no on już nie będzie miał ani pieniędzy, ani zasobów, ani też często wiary i siły na to, żeby się boksować jeszcze z potężną amerykańską korporacją.
13: No gdy już i tak się boksuje, no bo ma ścieżkę policja, prokuratura, tak, banki, więc miejsca, gdzie zostały pobrane na niego kredyty w jakichś chwilówkach, nie chwilówkach, bo to ty wiesz najlepiej, prawda, jaki to jest, jaka to jest sieć potem zależności. No dobra, ja cały czas... Więc nie wiem do końca, jak ten Scamwatch miałby działać. To znaczy, kto miałby to egzekwować, kto miałby kontrolować, dystrybuować w ogóle wiedzę na ten temat, którą Scamwatch zebrał. Znaczy, to jest dobre hasło, to co oni robią, taką przypinkę, nie? Ale jako narzędzie zmiany społecznej, albo tym bardziej korporacyjnej, średnio.
12: A 150%?
13: A 150% w sensie, że te opłaty, no dobra, ale jak wyliczyć 150% od tych... Znaczy, bo to nie może być tak na zasadzie, że nam się zdaje... Zobaczmy, jaki jest duży problem z wdrażaniem podatku cyfrowego, gdzie mamy konkretne wyliczenia, jaki ma być wysokości podatek, od czego ma być, od zysków również reklamowych, przypomnijmy, tak, które są osiągane na polskim rynku, na polskich konsumentach przez wszystkie duże platformy cyfrowe i to jest podatek, który miałby być nakładany przez państwo, do tego są normalnie organy podatkowe i z tym mamy problem polityczny, żeby to przeszło. A z inicjatywą, no to ściągnijmy 50% więcej niż firma zarabia na skamach. No ja bym tutaj na przykład ministra Domańskiego chciała posłuchać w tym temacie, jak to zrobić.
12: Ja specjalnie przesłuchiwałam nagrania moich skamerów. Mam takiego jednego, który jest szefem w korporacji lidowej. O korporacjach lidowych też wam opowiadałyśmy. To jest po prostu szef tej firmy, która dystrybuuje reklamy. On nie
13: tak tworzy. Asia mówi swoich skamerów, żeby było jasne, ona nimi nie zarządza.
12: Tak, przepraszam.
13: Bo to zabrzmiało jakby na szczycie tej całej piramidy stała Joanna. Joanna mówi tak słodko moich skamerów, dlatego że po prostu zbierała bardzo dużo materiału na ten temat i wiecie, to jest jeden z niespodzianek na przyszły rok, co się z tym zadzieje. A może już wiecie, no ale poczekajmy.
12: Tak, więc w każdym razie on mi opowiadał, że to nie jest tak, że oni wypuszczają jedną reklamę, tylko po prostu wypuszczają całe kampanie, więc tam tych reklam jest powiedzmy za jednym razem wypuszczanych na jeden rynek przeznaczonych dla jednego call center jest na przykład kilkadziesiąt. Do tego każda z tych reklam ma ileś tam podwersji, więc ja nie wiem, jak by to wszystko miało być rozliczane, naprawdę nie wiem.
13: Znaczy można oczywiście tu przyjąć jakiś taki proces zaokrąglenia, tak? Jakby to powiedzieć, mnie tam specjalnie mety nie szkoda, jeżeli to byłoby zaokrąglone w górkę. Ale wciąż jednak żyjemy w państwie prawa i takie rzeczy trzeba gdzieś no, na procesie prawnym, legislacyjnym oprzeć. No bo hasło jest super, ale hasłami to, wiecie, no wybory bardziej niż realne zmiany.
12: I co jest też bardzo ważne, to też nie jest tak, że Brzoska jest pierwszym milionerem, który tutaj wziął metę na sztandary razem ze skamerskimi reklamami i że to on pierwszy odkrył ten problem, no bo przecież jest też inny milioner, którego wizerunek był masowo wykorzystywany w reklamach skamu i który pozwał metę. I chodzi o Andrew Twiggy Foresta, o którym też wam opowiadałyśmy. Myśmy wam opowiadały naprawdę już
13: o wielu rzeczach,
12: tak. Ale opowiadałyśmy o nim we wspomnianym odcinku 109, więc ten australijski miliarder, założyciel Fortescue, już od 2019 roku jest w podobnej batalii o reklamy skamów, które wykorzystują jego wizerunek.
13: Więc słowem przypomnienia, skala reklam wykorzystujących wizerunek Foresta była naprawdę ogromna. To było ponad 28 tysięcy fałszywych reklam na Facebooku i Instagramie, które wyświetlono ponad 70 milionów razy. Ten australijski miliarder też, zanim poszedł do sądu, a poszedł do sądu, no to próbował z Metą negocjować. Meta część tamtych materiałów usuwała, tu potem części nie usuwała, bo tłumaczyła się swoimi zasadami. On nawet napisał list otwarty do Zuckerberga pod koniec 2019 roku, żeby ten się ogarnął i zaczął coś robić z tym, czym się stał Facebook, jeżeli chodzi o no, platformę reklamową oszustów. No i wreszcie pozwał tą firmę. Pozwał firmę w 2021 roku i nawet wygrał z nią. Przy czym to jest dosyć ciekawe, bo to nie jest tak, że jest taka wygrana, w której Meta ma mu coś zapłacić, tak? Albo Meta tutaj się zobowiązuje nagle do jakichś...
12: To jest taka słodko-gorzka wygrana
13: tak,
12: bardzo.
13: Tak, no bo sąd w Stanach Zjednoczonych, bo tam ten proces trwał, dosłownie kilkanaście dni temu, na początku sierpnia, czyli tuż przed szarżą Brzoski, co też jest bardzo ciekawe, orzekł, że Meta celowo usuwała, ale nie skamy, tylko informacje, które pozwoliłyby ocenić, czy te skamy w ogóle zwalczała, czy w ogóle walczy z wykorzystaniem wizerunków osób publicznych do używania w skamach, co też no, wskazuje, że mamy do czynienia po prostu z podmiotem, który robi wszystko, co może, żeby tej sytuacji nie wyjaśnić. No ale na taką decyzję sądu, która tak jak powiedziałaś, jest taka trochę słodko-gorzka, no może liczyć miliarder. I to miliarder, który wydał na te wszystkie procesy, tam bodajże 60 milionów dolarów, no więc to nie są tanie rzeczy. I co? No i w efekcie dowiedział się, że Meta zniszczyła lub niewystarczająco dobrze zabezpieczała materiał dowodowy.
12: No a takiej decyzji o winie koncernu dotyczącej reklam brak. I raczej jej nie będzie, no bo nie ma materiału dowodowego, więc na czym tutaj bazować? No i tak, i czy w ogóle ta decyzja sądu doprowadziła do faktycznego zakończenia tego skamersko-reklamowego procederu? No,
13: choćby w Australii.
12: Tak.
13: No więc nie.
12: Więc nie. I z Forestem, i z innymi znanymi Australijczykami, w tym samym premierem Albanese, reklamy wciąż się pojawiają i ludzie wciąż są nimi kuszeni i wpadają w pułapki oszustów. No i tyle.
13: No to więc teraz ważne pytanie. Czy można z Metą wygrać na drodze sądowej? No jak widzimy, można. Czy sam wyrok sądu oznacza sukces? Niekoniecznie, bo firmy zrobią wiele, by te decyzje wdrażać możliwie najpóźniej w formie dla siebie najwygodniejszej. Więc kiedy i Brzoska, i Kondracki zachwalają Scam Watch jako ścieżkę do przyszłych pozwów, to oczywiście, że ona może do tego posłużyć. I na salach sądowych może się przydać ten materiał dowodowy. Więc zapewne pojedyncze osoby uzyskają potwierdzenie swojej krzywdy. Może nawet jakąś rekompensatę udałoby im się wywalczyć. Ale systemowo to nie rozwiąże po prostu problemu.
12: I zresztą, czy takie jedno okienko zgłaszania uwag co do tego, jak big techy nie walczą ze szkodliwymi treściami, technicznie zadziała? Jako miejsce do tego, żeby gdzieś się zgłosić? Pewnie tak. Ale czy taka inicjatywa w ogóle zmusi platformę do tego, żeby wdrożyły rozwiązania, które treści skamerskie będą usuwać, zanim się pojawią i zdążą wyrządzić szkody? No, niska szansa.
13: No bo my trochę jesteśmy stare. I my mamy pamięć historyczną. I przypomnijmy wam taką historię, której może słyszeliście, a może nie słyszeliście. Pod koniec 2018 roku polskie Ministerstwo Cyfryzacji zawarło z Facebookiem porozumienie, które miało pomóc użytkownikom, którzy byli niesłusznie, no i cały czas są zresztą oczywiście, niesłusznie banowani, usuwani z platformy, stosowane są w stosunku do nich shadowbany, etc. To jest od lat ogromny problem. On narastał w 2018 roku i powstał specjalny punkt kontaktowy w NASK-u, czyli instytucji, która jest podległa pod Ministerstwo Cyfryzacji, nie żadnym prywatnym podmiocie. W tym punkcie, do tego punktu mieli zgłaszać się ludzie, którym coś zdjęto, czy ich konto, czy jakąś ich treść, podsyłać tą informację i Facebook miał ponownie te skargi rozpatrywać i odpowiadać na nie dosyć szybko, bo w ciągu 72 godzin.
12: No i ja pamiętam, że przez prawie 5 lat wpłynęło niemal 8,5 tysiąca wniosków, ale co się z nimi stało?
13: No właśnie, bo ja zaczęłam, jak zbierałam materiał do buchtechów, tak sobie stwierdziłam, sprawdzę co z tym punktem, co z tym głośnym punktem kontaktowym, na którym tam, wiesz, konferencje prasowe, minister Zagórski z Jakubem Turowskim na zdjęciach ogłaszali sukcesy, win-win. No więc tak, wpłynęło 8,5 tysiąca wniosków. 5 tysięcy wniosków z miejsca Facebook odrzucił. Nawet w ogóle nie rozpatrzył, bo część z nich spłynęła w czasie pandemii, a wtedy Facebook uznał, że ma inne priorytety i się nie będzie punktem kontaktowym w Polsce zajmował. Po prostu nie miał do tego ludzi. Część zostało odrzuconych, dlatego że to nie były skargi na bany, tylko na przykład na kradzieże tożsamości albo na reklamy skamerskie, czyli na wszelkie różne krzywdy, których ludzie doznali albo uznawali, że doznali na platformach Mety, a tych ten punkt nie miał opisanych jako zadań do rozpatrzenia. Więc zaledwie za 3000 z kawałkiem, 3300 zostało rozpatrzonych, a pozytywnie, w sensie, że cofnął Facebook swoje decyzje, 171, czyli 5%. Słuchajcie, to jest ta skuteczność i to skuteczność punktu, który, przypomnijmy, działał w rządowym NASK-u, więc miał jakieś podparcie tutaj, nie? Jednak administracyjne, polityczne. Co więcej, oczywiście ten punkt został całkowicie skasowany w 2023 roku, kiedy no wtedy to już Meta uznała, że nie ma sensu go dalej prowadzić, bo jest w Europie akt o usługach cyfrowych. I on tutaj będzie regulował relacje. No.
12: I teraz najlepsze. Tak, ten punkt był przy NASK-u, tylko że, no tak jak mówisz, on był zarządzany przez Facebooka, więc jaki to był tam fikołek intelektualny przeprowadzony, ja nie wiem, no ale najważniejsze jest to, że tymi wszystkimi decyzjami, te wszystkie decyzje zależały po prostu od dobrej woli, od łaski, od własnego pojęcia autoregulacji Facebooka. No jak widzimy, no na tym, po prostu na tym nie można polegać.
13: No w ogóle nie działa. Ale wracając do dzisiejszych czasów, bo historia historią. I wracając do skamów. Słuchajcie, to nie jest taka sytuacja, że nikt się tymi skamami nie zajmuje, że my jesteśmy w jakiejś, wiecie, pustyni wiedzy na ten temat. Reklama oszust śledzi, analizuje, zgłasza cała sieć instytucji w Polsce. Przede wszystkim jest to wspomniany NASK, który co więcej właśnie teraz też będzie na dniach ogłaszał otwarcie nowego punktu wiedza.cert.pl i to ma być specjalny portal i taka specjalna nowa funkcjonalność, w której będzie można analizować wszelkie kwestie związane z cyberprzestępczością, ze zgłaszaniem też przestępstw tego typu jak oszustwa, tak? Więc w NASK-u trwają te prace od dawna, one są dosyć mocno zaawansowane. Oczywiście zajmuje się reklamami skamerskimi także KNF, czyli regulator rynku finansowego, no bo to są przestępstwa finansowe. Zajmuje się tym policja, zajmują się tym prokuratury.
12: I one już naprawdę od dawna bazują na czymś, co wydaje się dużo lepsze niż Scamwatch, bo one bazują na takim systemie, programie, który nazywa się Drost. I ten Drost oczywiście ma, jak to rozwinąć, to ma jakąś tam fatalną nazwę, typu multimodalny system, coś tam, nieważne. To jest system, który wykrywa i rozpoznaje deepfake'i i deepfake'owe reklamy, tylko on działa w taki sposób, że on też analizuje bibliotekę reklam, ale on się skupia na masowym wykrywaniu reklam skamu, czyli rozpoznaje, kiedy w reklamie ktoś zmienił wideo albo audio, bo on po prostu szuka takich artefaktów. On wykrywa, kiedy głos był cyfrowo zmieniany i kiedy wideo było cyfrowo zmieniane. I co najważniejsze, on pozwala grupować te same reklamy, które występują w tysiącach wersji. No bo jak już wiecie, skamerzy to są mądrzy ludzie, potrafią oszukiwać algorytmy Mety, w związku z czym to dodają jakiś tam rozbłysk w reklamie. W drugiej dodają siateczkę kropeczek, inna jest lustrzanym odbiciem. I dla ludzkiego oka to wciąż jest ta sama reklama, ale dla algorytmów Mety to już jest zupełnie inny byt. A ten system pozwala to wszystko też ewidencjonować, ale co więcej, on dzięki temu, że korzystają z niego instytucje rządowe, no to pozwala masowo te reklamy zgłaszać do Mety.
13: Ty mówisz, że nazwa taka sobie, a mi się ten Drost bardzo podoba jako nazwa.
12: Drost, tak, po prostu rozwinięcie jest straszne.
13: No to wiadomo, no bo to jest urzędowe. No.
12: Tak, i to jest program, który został opracowany przez dr Ewelinę Bartuzi-Trokielewicz. Ona jest szefową Zakładu Analiz Audiowizualnych i Systemów Biometrycznych w NASK, czyli po prostu zajmuje się rozpoznawaniem, analizą i rozpoznawaniem deepfake'ów. Dostała bardzo ładny grant, po chyba 2 miliony złotych na rozwinięcie tego systemu. No i właśnie dzięki niemu, czy to NASK, czy KNF, mogą już teraz lepiej analizować reklamy, no i zgłaszać je mecie.
13: Więc reklamy skamu są już powszechnie rozpoznanym problemem, nie tylko przez użytkowników, nie tylko przez poszkodowanych, ale także przez instytucje i co ważne, są podejmowane w tych sprawach kroki. Tak chociażby w czerwcu tego roku Europejska Organizacja Konsumentów złożyła do Komisji Europejskiej skargę na metę, na TikToka oraz na Google, bo przypomnijmy, reklamy skamów naprawdę, oczywiście na mecie są największą plagą, ale pojawiają się wszędzie. Poszło właśnie o to, że platformy mają obowiązek skutecznie walczyć z oszustwami finansowymi, ale według organizacji konsumentów w praktyce robią to po łebkach.
12: No i tak od grudnia 25 roku do marca tego roku, 26, organizacje konsumenckie z 13 krajów, w tym także Polska Federacja Konsumentów, zgłosiły łącznie 893 fałszywe reklamy. Meta odrzuciła niespełna 43% z nich. TikTok usunął zaledwie 21%, no a w kolejnych 37% przypadków twierdził, że reklama zniknęła, zanim zdążył ją sprawdzić. Co jest możliwe.
13: No bo my wiemy, też opowiadałyśmy, że się często pojawiają naprawdę chwilowo,
12: tak.
13: Zrobią swoje i są usuwane.
12: Tak jest, tak jest. A Google z kolei usunął 60% zgłoszonych reklam i ta Europejska Organizacja Konsumentów uważa więc, że doszło do naruszenia aktu o usługach cyfrowych, no i podobnie jak Gawkowski, chce uruchomienia w tej sprawie Komisji Europejskiej.
13: No właśnie, bo my tutaj sprzedajemy coś, co jeszcze nie zostało dopowiedziane, tak? Bo wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, poruszony szarżą Rafała Brzoski, uznał, że czas tutaj uruchomić Komisję Europejską.
12: Że czas uruchomić i zawnioskował o ukaranie Mety kwotą 250 milionów euro, czyli 1 miliarda złotych. No i to brzmi godnie.
13: Dobra, to do tego jeszcze za chwilkę wrócimy, bo pieniądze są ważne. Ale w międzyczasie, no cóż, wiemy, mamy na to dowody, że jakby nie było, mimo wszelkich apeli, mimo tego badania, analizowania i podejmowanych śledztw, wciąż to Meta może reklamy skamów z Facebooka czy z Instagrama usuwać. To ona ma te możliwości techniczne i właśnie o to rozbija się całe sedno awantury Rafała Brzoski z firmą Zuckerberga. Bo ta, po szarży milionera oraz po politycznej awanturze, jaka wokół niej wybuchła właśnie dotyczącej tej skargi do Komisji Europejskiej, uruchomienia Ministerstwa Cyfryzacji, zapowiedziała, że, i to jest cytat, rozszerzony zostanie proces identyfikacji reklamodawców usług finansowych kierujących reklamy do Polski. Dziękujemy, naprawdę strasznie fajnie, że Meta zauważyła, że jest problem również w Polsce, czyli według tej zapowiedzi reklamodawca będzie musiał już na etapie tworzenia konta reklamowego pokazać dowód tożsamości. Tylko nie wiadomo, co będzie z tymi kontami, które już działają i te reklamy opłacają.
12: Znaczy, żeby nie było, to jest ważny krok i to jest przydatny krok. I to się przyda i to na pewno tym nowym kontom utrudni życie. Mam takie przypuszczenie graniczące z pewnością, że skamerzy sobie z tym bardzo szybko poradzą. Po prostu być może wzrośnie liczba przejmowanych, kradzionych kont reklamowych.
13: Tak, albo więcej słupów, nie?
12: Tak.
13: Co też jeszcze Meta obiecuje? Meta obiecuje, że do końca 26 roku 90% przychodów reklamowych Mety na świecie będzie pochodziło od zweryfikowanych reklamodawców. Wspaniale. Chciałoby się skomentować. No ale dlaczego to jest lepiej? Bo ale w 25 roku no było właśnie to 70%. I do tego jeszcze Meta obiecuje, że będzie nadal inwestować w procesy weryfikacji, aby wyprzedzać działania oszustów. Move fast, ale tutaj to nie za bardzo to move fast im idzie. I to są cytaty z oficjalnej deklaracji wspomnianego Jakuba Turowskiego, czyli dyrektora public policy Mety w Polsce. Oprócz moich komentarzy ironicznych, te nie są cytatami z Turowskiego, ale to się domyślicie, które są moje.
12: Więc ja się nawet odezwałam do Mety z prośbą o to, żeby mi wystawili kogoś do rozmowy, co też się w ogóle ma zmienić, jak to tutaj AI mądre ma działać i lepiej działać w porównaniu do tego, co dzieje się teraz, bo wiadomo, że teraz zgłosimy AI-owi reklamę i on uzna, że nie, wszystko jest w porządku. Więc usłyszałam, że na ten temat to nie, nawet off the record nie pogadają, bo oni po prostu nie chcą, żeby skamerzy dowiedzieli się, jakie to metody tam są stosowane.
13: Na razie wiemy jedno. Meta wszystko zrobi sama, sama zaproponuje standardy, sama poprawi skuteczność swoich algorytmów. No, autoregulacja, no tak? Czyli, słuchajcie, próbuje kryzys rozgrywać na własnych warunkach.
12: I jednocześnie podobnie wraca kwestia uruchamiania prawnych instrumentów, jakie już mamy do tego, żeby Metę, no i oczywiście też te wszystkie inne platformy pociągnąć do odpowiedzialności.
13: No, jednym z tych instrumentów jest oczywiście Digital Services Act, czyli akt o usługach cyfrowych. To właśnie do niego odnosi się zarówno skarga organizacji konsumenckich europejskich, jak i wniosek Gawkowskiego o ukaranie Mety.
12: No i Komisja Europejska faktycznie może taką karę na podstawie DSA nałożyć, ale nie ma się co oszukiwać, że taka decyzja zapadnie szybko. A nawet jeżeli zapadnie szybko, to jest nikła szansa, że ona z automatu zmusi firmę Zuckerberga do poprawy. No ale skoro Gawkowski odwołuje się do DSA, no to warto przypomnieć, że to właśnie w tym rozporządzeniu znalazły się ujednolicone zasady, które mają pomagać użytkownikom i zapewniać im państwowe wsparcie na wypadek kłopotów z administracją platform cyfrowych.
13: Ale, to po pierwsze jedno ale. Jedna z takich kar niedawno zapadła, dotyczy X-a i dotyczy, co jest bardzo ważne, biblioteki reklam na X-ie i tego, że ona jest nietransparentna. Skończyło się to nie tylko nałożeniem jakiejś tam kary na firmę Ilona Muska, ale oczywiście wyzywaniem Europy od komunistów i cenzorów. Więc wiecie, zależy kto się skarży. Inaczej podchodzi do tego komentariat, tak? A dotyczy de facto tego samego, tak? Czyli znowu przejrzystości tego, kto wykupuje reklamy, jakie reklamy są publikowane. Drugie ale, w Polsce wciąż nie wprowadzono przepisów wykonawczych do DSA.
12: No to jest to chyba ale najważniejsze tutaj w tej sytuacji.
13: Znaczy takie praktyczne na naszym podwórku ale. Prezydent zawetował ustawę, która miała dawać Urzędowi Komunikacji Elektronicznej uprawnienia, aby upominać się zarówno użytkowników zbanowanych, jak i tych, których wizerunki wykorzystano do reklam skamów, czy tych, którzy uważają, że jakaś treść powinna być usunięta, bo łamie prawo. Czyli no ten UKE miał być, słuchajcie, takim jednym okienkiem dla obywateli. I to jest podobne rozwiązanie, tylko że dużo szersze niż to, co oferuje Skamwatch, bo nie tylko skupione na oszukańczych reklamach, a wszelkich problemach z decyzjami platform o publikacji, odrzuceniu publikacji jakichś treści. Do tego jest to jednak rozwiązanie umocowane prawnie z instrumentami wpływu na platformy. Wciąż uważam, że za słabymi instrumentami, ale jakimiś instrumentami.
12: No tak, a ustawa została zawetowana, no bo prezydent uznał, że ona budzi obawy związane z cenzurą polityczną. Tylko czy podobnych obaw nie budzi cenzurowanie, w cudzysłowie oczywiście, cenzurowanie reklam z wizerunkami polityków, jeżeli podstaw do takich deklaracji dostarczyłaby analiza przygotowana przez prywatną inicjatywę?
13: I znowu, ja mam wrażenie, że to się rozbija naprawdę o to, że Unia ma zły wizerunek w pewnych częściach komentariatu, a Rafał Brzoska będzie miał w tych częściach komentariatu dobry wizerunek. I prywatne będzie uważane lepsze niż unijne, czy też państwowe.
12: No i to i jest problem, i to jest duży problem. I to jest oczywiście kwestia, poza tym, że problematyczna, to trudna i naprawdę nie do załatwienia od ręki w takim społeczeństwie jak nasze, tak bardzo spolaryzowanym.
13: No także dzięki algorytmom platform. No to jest problem, który dotyczy w dużej mierze zaufania do państwa, do publicznych usług kontra prywatnej inicjatywy. A o takich systemowych regulacjach, jak podkreśla Janek Jęcz, Brzoska ani słowem się w całej tej swojej szarży nie zająknął.
15: Powinniśmy przestać się bać słowa regulacje cyfrowe i naprawdę nie dawać sobie wmawiać, że to jest coś, co ogranicza rozwój innowacyjności, że to jest coś, co uderza po prostu w wolność słowa, szczególnie w warunkach polskich i europejskich, gdzie my po prostu się zgodziliśmy na to, że w wielu kwestiach ograniczamy sobie wolność słowa. To jest trochę inna dyskusja w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ten kult pierwszej poprawki i rzeczywiście dużo większy konstytucyjny problem. W Polsce to naprawdę jest zupełnie inna dyskusja. My mamy mnóstwo precedensów, kiedy pozwalamy sobie ograniczyć wolność wypowiedzi i no jak widać wychodzimy na tym całkiem dobrze. Skrajna prawica nawet w tych, wydawałoby się, opresyjnych warunkach nie ma problemu z dochodzeniem do władzy w Europie, więc może jednak zaufajmy, że to jest odpowiedni kierunek. Nie dawajmy sobie wmówić, że na przykład akt o usługach cyfrowych powinien zostać kolejny raz zawetowany przez prezydenta, bo jest atakiem na nasze prawa i wolności. Nie jest, a jest niedoskonałą, ale potrzebną regulacją i jest tam parę rozwiązań, które nie rozwiążą problemu, ale na pewno wielu osobom pomogą. W licznych jednostkowych przypadkach to okaże się być tym, co jest potrzebne. Chociażby większa transparentność, chociażby kwestie tego, że będziemy mieli łatwiejszy dostęp do informacji, dlaczego nam usunięto jakąś treść, że organizacje społeczne będą mogły zostawać wiarygodnymi sygnalistami i mieć łatwiejszy dostęp do platform, takie specjalne ścieżki, których obecnie nie mają. A wiemy, że mają kompetencje, żeby, mówiąc kolokwialnie, trochę się poprzepychać w naszym imieniu z platformami. Dajmy im tę możliwość. Także to jest mój pierwszy apel, żebyśmy jednak społecznie wywierali presję na prezydenta, żeby tym razem tę ustawę podpisał.
13: No ale tak jak wspomniałaś, na apele milionera odpowiedział minister Gawkowski, zgłosił do Komisji Europejskiej wniosek, gotowy niezwłocznie ukarać Metę tą karą w wysokości 250 milionów euro i to byłby chyba pierwszy przypadek, kiedy Komisja Europejska zrobiłaby coś bezzwłocznie.
12: Tak, to prawda. No poza tym ja niezmiennie uważam, że ten wniosek brzmi godnie i brzmi dumnie, tylko że w dalszym ciągu to nie byłby największy problem Mety.
13: No tak, bo zdecydowanie Większym problemem są pozwy, które wciąż toczą się wobec niej na świecie, a szczególnie oczywiście te pozwy w Stanach Zjednoczonych. I równolegle z szarżą Brzoski Meta dostała prawdziwe baty, a przynajmniej zaraz zobaczymy, czy takie prawdziwe baty w Stanach Zjednoczonych, w ogromnym pozwie wytoczonym przez ponad 20 stanów, tam kolejne stany dochodziły w tym procesie, w którym dosłownie w kilka dni po jego rozpoczęciu ledwie sprawa trafiła w tę samą salę sądową, ogłoszono ugodę i to ugodę, która wywołała na całym świecie bardzo duże zainteresowanie.
12: Tak, i to sprawiło, że no już odtrąbiono sukces w starciu z Metą, no ale jednak jak się dobrze przyjrzeć szczegółom, no to tak różowo już nie jest.
13: No dobra, to szczegóły. 3 lata trwało przygotowanie do tej sądowej batalii. Tak jak powiedziałam, dochodziły kolejne stany, nam ich było najpierw kilkanaście, potem 22, 27, 29. Ostatecznie, niespodziewanie, Meta zawarła ugodę z 47 stanami, w tym dodatkowo jeszcze z dystryktem Kolumbii, 3 terytoriami Stanów Zjednoczonych, Portoryko, Samoą, amerykańskim, Marianami Północnymi, czyli 51 podmiotów administracyjnych Stanów Zjednoczonych. I co ważne, Meta zgodziła się zapłacić odszkodowanie, by zakończyć roszczenia dotyczące tego, czy Facebook i Instagram wyrządziły krzywdę młodym ludziom poprzez uzależniające interfejsy i naruszenia prywatności. Co więcej, zobowiązała się też wdrożyć spore ograniczenia w dostępie do swoich usług dla nieletnich.
12: No i tutaj oczywiście najwięcej zainteresowania wzbudza kwota, którą Meta ma zapłacić i to jest 17,1 miliarda dolarów i to jest oczywiście najwięcej w historii kar nakładanych na firmę Zuckerberga, tylko że wystarczy, że Meta przeznaczy na tę wpłatę roczny przychód z reklam skamu, które przecież w 2024 roku wyniosły 16 miliardów dolarów, dołoży, dorzuci tam ten dodatkowy miliardzik i się wszystko wyzeruje.
13: Tak łatwo przyszło, łatwo poszło. Ale co najważniejsze, z tych 17 miliardów gwarantowaną sumą jest ledwie niecałe 13 miliardów, bo i to jeszcze do tego 13 miliardów płatne, słuchajcie, w ratach przez 10 lat.
12: No dobrze, tylko skoro mamy całą tę sytuację naprawdę nieźle przeanalizowaną i to nie tylko tutaj u nas w tech, tylko po prostu społecznie, politycznie, technologicznie, no to co możemy zrobić, żeby przełożyć te punktowe zwycięstwa, które gdzieś tam się wydarzają z big techami na zmianę, która będzie systemowa?
13: Ja myślę, że warto sięgać jednak do doświadczeń, które już mamy ze świata i wyciągnąć z nich wnioski. Australia jest tym miejscem, do którego dosyć często sięgamy, chyba wreszcie naprawdę musimy tam polecieć. Więc Australia naprawdę konsekwentnie, systemowo wdraża kolejne rozwiązania związane z takim dobrostanem swoich obywateli, w tym oczywiście rozwiązania związane z walką ze skamami. I one powoli, ale jakieś tam jednak przynoszą efekty.
12: W praktyce działa to w ten sposób, że teraz odpowiedzialność za rozpoznawanie skamu oraz za to, żeby do niego nie dochodziło, została przeniesiona z użytkownika na właśnie cały system, na serwisy społecznościowe, banki, telekomy itd., itd. I teraz dane. W 2022 roku Australijczycy zgłosili łącznie 500 tysięcy przypadków skamów, a ich straty wyniosły około troszkę ponad 3 miliardy dolarów australijskich. A w ubiegłym roku tych spraw było 480 tysięcy, ale straty były już mniejsze, bo wyniosły troszkę ponad 2 miliardy dolarów australijskich. Czyli system zaczyna działać, chociaż skamów nie wyeliminował w całości. I mało tego, że nie wyeliminował, w dalszym ciągu nie do końca pomaga temu zwykłemu użytkownikowi, któremu miał pomagać. Bo w Australii miał być jeszcze system, który zwraca pieniądze oszukanym. No więc co z tego, że skala skamów troszkę spadła, skoro skala zwrotów pieniędzy w tym kraju w poprzednim roku była mniejsza niż 10%. Więc no widać ewidentnie, że jest zrobiony krok w dobrym kierunku, ale jeszcze trzeba działać dalej.
13: No tak, no bo to jest, tak jak opowiadałyśmy, bardzo skomplikowane, też politycznie rozległa sieć korporacyjna po prostu, która ludzi oszukuje. Ale nie chcemy was zostawać tutaj z taką myślą, że nic się nie da zrobić, że my z tą Metą niby wygrywamy, ale przegrywamy, milionerzy sobie nie dają rady i właściwie to wszystko nie ma sensu. Bo jednak warto i doprowadzać do tych wyroków sądowych, o których mówiłyśmy, i zbierać te materiały dowodowe i naciskać na polityków, żeby podejmowali konkretne działania regulacyjne, ale też, no cóż, jest coś, co my sami możemy robić, oczywiście oprócz niesienia kaganka oświaty, czyli uświadamiania całego naszego otoczenia o ryzykach, jakie nas otaczają, o działaniu skamerów, o tym, czym są w ogóle skamerskie reklamy, jak platformy manipulują naszym zainteresowaniem, jak na nas zarabiają i to coś dodatkowego, co można zrobić, To jest dosyć prosta sprawa, czyli nie płaćmy platformom.
12: A to jedno, czego powinniśmy się już nauczyć od starć z Big Techami, to to, że pojedyncze gesty i prywatne inicjatywy owszem mogą nagłośnić problem, ale dopiero bardzo konsekwentna, systemowa presja państwa i instytucji potrafi naprawdę realnie zmienić reguły gry.
13: Czyli mówiąc wprost, ani Brzoska, ani Andrew Forrest, ani ugoda w sprawie dzieci pojedynczo mecie wiele nie zrobią. Ale wszyscy wiemy doskonale, że kropla drąży skałę, więc może w końcu coś metę wyrwie z tego bezwładu. O ile oczywiście politycy, regulatorzy nie zapomną, jak ważne są to sprawy, gdy już opadnie medialny kurz.
12: No i gdy skończy się rok wyborczy, który już trwa.
13: Na szczęście w Polsce rok wyborczy trwa, mam wrażenie, bez przerwy.
12: Tak.
13: A kończąc ten odcinek podcastu, jak zawsze bardzo Wam dziękujemy za uwagę.
12: A my nieustannie się cieszymy, że w końcu wróciłyśmy i że w końcu możemy dla Was nagrywać.
13: Naszym wydawcą jest Kajetan Gołębiewski. Do usłyszenia.
12: Dziękujemy.
2: Tech Story. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Story. To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu Tech Story. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co środę po południu. A na antenie Tok FM te historie do usłyszenia w każdą środę krótko po 23. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.
16: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
2: Tok 5.
17: Zapraszam panią poseł Marię Kurowską. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Z dniem 1 września wchodzi do naszych szkół rozporządzenie dotyczące

0: zdrowie naszych dzieci. Rodzice obawiają się, że dzieci będą chodzić głodne, ponieważ mają inne przyzwyczajenia żywieniowe w domu. Więc zagrożona jest egzystencja naszych dzieci. I teraz, drodzy Państwo, rodzice, organizujcie się. Nawiązujcie relacje z nauczycielami, z innymi rodzicami. Nie pozwólcie, aby wasze dzieci były krzywdzone w szkołach. Nie dosyć, że wprowadzono przymusowo edukację zdrowotną, bo przecież 70% rodziców nie wyrażało zgody. I w zeszłym roku to przy zajęciach nieobowiązkowych nie uczęszczało na te zajęcia. Teraz jest przymus, to dodatkowo jeszcze wprowadza się inne elementy tej obłąkańczej ideologii lewackiej, której ma się za nic nasze dzieci, nasze życie, ludzi, ale wymyślone ideologie ratowania planety. Rodzice, łączcie się ze sobą i ratujcie dzieci. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pani poseł, ale z tego, z informacji, jakie ja posiadam, to eksperci do spraw zdrowia publicznego i dietetycy jednoznacznie dobrze popierają wprowadzenie zdrowego żywienia w szkołach. Ja też
0: pragnę... Bardzo proszę pani... o tę opinię, o tą ekspertyzę, która jest, a ponadto to wystarczy... pani marszałek. Pani poseł, nie ma prawa recenzować moich wypowiedzi i ustosunkowywać się do nich. Pani zadania są zupełnie inne i proszę pani sobie je przyswoić i nie robić tego więcej.
1: Pani poseł, ja też... Pani chce przypomnieć, że rok 2026 przez Sejm, myślę, że pani też również za tą uchwałą głosowała, jest rokiem profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyka ta pierwotna, no, opiera się na trzech głównych przesłaniach, no może nawet czterech. Na tym, żeby dobrze się i zdrowo odżywiać, żeby uprawiać aktywność fizyczną i żeby mieć dobry, długi i spokojny sen. A ja dodałabym jeszcze do tego szczepienia. Wtedy naprawdę będziemy wszyscy zdrowsi.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Tomasz Siemoniak podsumował wizytę w USA. W Polsce z kolei trwają rozmowy o amerykańskiej bazie. Donald Trump komentuje rozmowę z Władimirem Putinem. Kwestia trójstronnych rozmów z Moskwą i Kijowem zostaje na stole. Ropa naftowa cały czas drożeje, ale to niedostępność surowca jest problemem. Minęła północ, jest czwartek, 10 września. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratorzy z przysłuchy zakończyli czynności w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i ciężarówki, do której doszło w Sokolnikach Suchych, poinformowała prokuratura okręgowa w Radomiu. Rzeczniczka prokuratury Aneta Guść przekazała, że śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Do wypadku doszło około godziny 11.30 wczoraj. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało ponad 100 osób. Jedna z pasażerek zmarła w szpitalu. Cztery osoby pozostają w stanie ciężkim. Donald Trump powiedział, że odbył świetną rozmowę z Władimirem Putinem. On chce zawrzeć układ, przekazał prezydent USA. Sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że Putin i Zełenski mają dość wojny. Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, ocenił, że jest to możliwe. Strona amerykańska nie bagatelizuje zagrożeń i aktów dywersji ze strony Rosji i ma wobec niej coraz mniej złudzeń, ocenił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Polityk spotkał się dziś m.in. z szefem CIA. Ocenił, że jego spotkanie jest wyrazem doskonałych stosunków z USA, choć zastrzegł, że specyfika tych rozmów jest taka, że o wielu rzeczach po prostu nie można powiedzieć, to podkreślił, że na pierwszym planie znalazły się akty sabotażu i dywersji oraz hybrydowe działania Rosji. Siemoniak zaznaczył, że w Stanach Zjednoczonych z uwagą śledzi się ostatnie wydarzenia w Niemczech. Tymczasem wiceszefowa Ministerstwa Obrony zapowiada, że najbliższe dni będą kluczowe dla polsko-amerykańskich relacji. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odpowiedziała w ten sposób na pytania, kiedy można spodziewać się ostatecznej decyzji w sprawie lokalizacji amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Z wizytą w naszym kraju jest podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Tomasz Dinano, który będzie odwiedzał miejsca, gdzie taka baza mogłaby powstać.
4: Jutro też spędzamy wspólnie dzień z panem sekretarzem Dinano, odwiedzi pewne miejsca w Polsce, ale myślę, że o szczegółach będziemy informować później. To, co na pewno jest ważne, jeżeli chodzi i o inwestycje potencjalne, czyli joint venture ze stroną amerykańską, czy kwestie baz, to jest oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. To jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Natomiast dajcie mi czas do jutra na więcej konkretów, kiedy ta wizyta niezwykle ważna dla nas zostanie zakończona.
3: W Polsce jest też teraz szef zespołu amerykańskiego sekretarza wojny, który odpowiada za kontrakt z Warszawą w sprawie bazy wojskowej. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudności z transportem, mówi w TOK FM analityk rynku paliw ePetrol.pl dr Jakub Bogucki.
5: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć, natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
3: Cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła granicę $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zaatakowały ostatnio irańskie tankowce, czym siły amerykańskie odpowiedziały uderzeniem w amerykańską bazę w Jordanii. Z kolei proirańscy rebelianci Houthi z Jemenu przeprowadzili kolejne ataki na Arabię Saudyjską, a to właśnie stamtąd Polska sprowadza obecnie najwięcej ropy naftowej. W Polsce rodzi się co roku około 1000 dzieci z FAS, czyli z alkoholowym zespołem płodowym. To oficjalne dane, ale zdaniem lekarzy i położnych ta liczba prawdopodobnie jest niedoszacowana. Część dzieci po urodzeniu nie ma widocznych objawów, a problemy ujawniają się dopiero w przedszkolu. Jak mówi położna Katarzyna Dziaduszek z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, od kilku lat jest nowe zjawisko.
6: Oprócz tych środowisk, gdzie ten alkohol jest na co dzień, w tej chwili obserwujemy takie zjawisko alkoholików wysoko funkcjonujących, którzy piją alkohol w małych pojemnościach, często już rano, a pracują normalnie zawodowo i jakby na pierwszy rzut oka absolutnie nie są to osoby, które wyglądają na osoby uzależnione.
3: I dotyczy to często kobiet. Eksperci podkreślają, z alkoholu w ciąży trzeba całkowicie zrezygnować. Na co dzień i bez wyjątków. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dziś czeka nas ochłodzenie. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Witam wszystkich słuchaczy serdecznie, najserdeczniej, bardzo serdecznie. Zanim przegląd prasy, kilka słów o tym, kto u nas dzisiaj będzie gościł. Po 7.20 Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050. Po godzinie 7.40 Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Po godzinie 8.00 Arkadiusz Myrcha, wiceminister Sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska, a po godzinie 8.20 komentatorki profesor Maria Wincławska oraz profesor Anna Pacześniak. Tak wygląda środowy poranek TOK FM, jeśli chodzi o skład gości. A teraz czas już na przegląd prasy. Gazeta Wyborcza. Nowe milionowe kontrakty na pierwszej stronie. Artykuł Maria Korcz napisała ten tekst. Szpitale w całej Polsce nadal podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające 1 000 000 złotych rocznie. Wynika z analizy serwisu Wyborcza BIS. W niektórych placówkach, jak w Szczecinie, takie pensje pobiera nawet kilka osób. Miesiące oczekiwania na wizytę u specjalisty, zamykanie porodówek, cięcia w liczbie kolonoskopii, gastroskopii czy tomografii. Pieniędzy w ochronie zdrowia ciągle brakuje, więc trzeba oszczędzać, gdzie tylko się da, słyszą od lat pacjenci. Aż latem 2026 roku wybucha ogólnokrajowy, ponadpolityczny skandal. Okazuje się, że zaciskanie pasa nie dotyczy zarobków lekarzy. Przepisy dające możliwość zbierania danych o sumie zarobków lekarzy ze wszystkich przychodni i szpitali, w których pracują, weszły w życie 5 sierpnia. To jednak realizacja tylko części z obietnic, które po wybuchu afery o wynagrodzenia lekarzy złożył rząd. Według początkowych zapowiedzi porządki w lekarskich pensjach miały iść jeszcze dalej. Najważniejsze założenia nowelizacji ustawy zdrowotnej, przygotowane jeszcze w trakcie wakacji, to górny limit zarobków lekarzy 240 zł na godzinę, kary dla szpitali, które limity przekraczają, obowiązek zatrudniania w jednym miejscu na co najmniej pół etatu, ograniczenie wymiaru pracy do równowartości maksymalnych 2 etatów. Powyższe przepisy nie zostały jeszcze nawet poddane pod obrady rządu. Prace nad uszczelnieniem systemu od kilku tygodni stoją w miejscu. Podczas gdy politycy zwlekają z procedowaniem regulacji, szpitale podpisują z lekarzami kolejne, niekiedy milionowe kontrakty. Jak to możliwe? Co znowu się nie udało? Jestem ciekaw. Może byli na wakacjach ministrowie, ministerki i po prostu dlatego odłożyli tę sprawę gdzieś na później. Chociaż, uwaga, dziennik Gazeta Polska w tym też temacie. 12-miesięczne vacatio legis dla ustawy kominowej, czyli nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która ograniczałaby zarobki lekarzy na kontraktach do 240 zł brutto za godzinę. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała na początku września w TVP Info i wyjaśniła, że resort wsłuchał się w ten sposób w głos środowiska. Rozwiązania miały obowiązywać od stycznia 2027 roku. Teraz jednak ministerstwo zmieniło zdanie. To żart. Koalicja rządząca zmarnowała poprzednie 3 lata, a teraz mówi, że nie zrobi nic do końca kadencji. Oburza się posłanka partii Razem Marcelina Zawisza, była wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia. Jeśli nawet te akty prawne zostaną skierowane na kolejne posiedzenie Sejmu, to będą jeszcze musiały przejść przez Senat, a następnie uzyskać podpis prezydenta. W takim tempie działania najszybciej wejdą te przepisy w życie w grudniu 27 roku albo w styczniu 28. Z powodu braku pieniędzy w systemie Ministerstwo Zdrowia ogranicza dostępność do badań diagnostycznych dla obywateli. Zaraz będą odwoływane zabiegi, ale nie jest w stanie wprowadzić regulacji, która ukróciłaby wysokie wynagrodzenia lekarzy, dodaje Marcelina Zawisza. Zdaniem opozycji opinia dziennika Gazety Prawnej. Rząd chce uniknąć kontrowersji przed wyborami i zostawić niedoskonałe, niepopularne przepisy kolejnemu premierowi. No to się może jednak zwrócić przeciwko ekipie Donalda Tuska, no bo skoro były obietnice, skoro było takie oburzenie, to raczej nikt nie zrozumie, dlaczego nie ograniczono tych zarobków, mimo twardego i ostrego stanowiska wszystkich ministrów i polityków koalicji, wielkiego oburzenia, a nawet oburzu z tego powodu. Też jeszcze w kontekście ochrony zdrowia. Dziura w budżecie NFZ to informacja z Rzeczpospolitej, z pierwszej strony. 12 miliardów złotych, tyle pieniędzy brakuje w przyszłorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. A to nie koniec problemów, bo część funduszy, jak donosi Rzeczpospolita, które NFZ przeznaczy na kontraktowanie świadczeń ze szpitalami, ma źródło w przepisach, uwaga, ma źródło w przepisach, których nie ma. Ewentualne weto prezydenta postawi te wydatki pod znakiem zapytania. Opieranie budżetu państwa na dochodach, których jeszcze fizycznie nie ma, bo brakuje dla nich źródła w postaci uchwalonego prawa, to sytuacja specyficzna, mówi Rzeczpospolitej Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Tak na marginesie, ja też uwielbiam dzielić pieniądze, których nie mam. Ile ja rzeczy kupuję wtedy, jakie podróże odbywam. Gorzej, kiedy przychodzą pieniądze i okazuje się, że na nic nie starczy. Dlatego należy zadać pytanie, czy planowane w projekcie ustawy budżetowej 41,5 miliarda złotych dotacji podmiotowej dla NFZ jest kwotą pewną. Tym bardziej, że to i tak za mało, by pokryć potrzeby funduszu w przyszłym roku. NFZ nadal jest około 12 miliardów złotych pod kreską. Słyszymy. O jakie dochody widmo chodzi? To po pierwsze wpłaty z podwyższenia stawki akcyzy na napoje alkoholowe, która zgodnie z projektowanymi przepisami miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Założono, że prawie 1,5 miliarda złotych szacowanych dochodów z tego tytułu ma zostać przeznaczonych na dotację podmiotową dla NFZ. Kłopot w tym, że w ubiegłym roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zawierającą podobne rozwiązania. Projekt budżetu państwa uwzględnia też zmiany podatkowe zapowiadane przez rząd w sierpniu. Podwyższenie podstawowej stawki CIT z 19% do 22% i inne modyfikacje podatku dochodowego. Ale tu znowu będzie potrzebny podpis prezydenta. Rzeczpospolita wymienia kolejne ustawy, kolejne przepisy, które powinny wejść w życie, jeśli NFZ ma dostać grube miliardy na swoją działalność. Przepisy, których nie ma, dochody, które jeszcze nie istnieją. Tak wygląda projektowany budżet, część budżetu NFZ na przyszły rok. Na Rzeczpospolitej też sondaż. Pytanie dotyczy tego, czy powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery Zonda Krypto. 46,6% badanych twierdzi, że tak. 43,3% badanych jest przeciwnego zdania. Niewielka większość jest za. Moim zdaniem nie ma sensu, żeby powstawała jakakolwiek komisja śledcza. Nic w atmosferze kampanii wyborczej, a taką już mamy. Ta komisja nie ustali. Komisje, które w kadencji tego Sejmu śledcze były powoływane, no właściwie opuśćmy zasłonę milczenia nad ich działalnością. Niepotrzebny szum i niepotrzebne działania, które niewiele wniosły, jeśli chodzi o wiedzę naszą na temat rozmaitych afer. Poczobut wrócił na Białoruś. To Gazeta Wyborcza, wywiad Bartosza Wielińskiego z Andrzejem Poczobutem. Wkrótce przekroczysz granicę polską-białoruską. Nie boisz się tam wracać? Pyta Bartek Andrzeja. Andrzej odpowiada: znalazłem się w sytuacji, której każdy by się bał. I ja się boję, ale w życiu nie należy kierować się strachem. Zgoda, ale trzeba być rozsądnym. Wiesz, co zrobili z Aleksiejem Nawalnym, gdy wrócił do Rosji. Ale dlaczego akurat rozmawiamy o historii Nawalnego? Mówi Poczobut. Po pierwsze, Białoruś to inny kraj niż Rosja i sytuacja jest zupełnie inna. Nawalnego Rosjanie chcieli zabić już wcześniej. Otruli go przecież Nowiczokiem. Ja przesiedziałem za kratami 5 lat. Mnie mieli na widelcu i nic mi nie zrobili, a mogli zrobić, co chcieli. W więzieniu łagrze jest się przecież całkowicie zależnym od władzy. To ona decyduje o życiu i śmierci. Cała rozmowa z Andrzejem Poczobutem w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. I na koniec jeszcze świeżutka, pachnąca farbą drukarską polityka. Dużo różnych tematów. Jesień z aferą. O aferze Zonda Krypto Rafał Kalukin pisze: afera Zonda Krypto raczej nie wywróci sceny politycznej, ale u progu nowego sezonu może pomóc rządzącej koalicji odzyskać inicjatywę, pogłębiając dodatkowo stan chaosu po prawej stronie. Morawiecki bez wątpienia wyczekuje z niecierpliwością kolejnych wycieków z toczącego się śledztwa, a najlepiej działających zazwyczaj na wyobraźnię nagrań, którymi kral miał się podobno asekurować. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek już zresztą oficjalnie potwierdził ich istnienie, chociaż nie wiadomo, czy bohaterami są politycy, ale jeśli ktoś bezpośrednio mógłby na tym skorzystać, to byłaby to właśnie formacja Morawieckiego, najbardziej dzisiaj predestynowana do przejmowania wyborców PiS. Więcej o aferze Zonda Krypto i jej konsekwencjach na scenę polityczną w dzisiejszej polityce. To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a teraz na łączach powinniśmy już mieć łączenie z Pawłem Ślizem, przewodniczącym klubu parlamentarnego Polska 2050. Panie przewodniczący, czy się słyszymy?
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Czy przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 ma w Sejmie swój gabinet?
8: Tak, jak każdy inny przewodniczący każdego klubu.
7: Podobno chce ten gabinet zająć teraz Szymon Hołownia.
8: To będzie decyzja klubu i to klub podejmie taką decyzję. Będzie to decyzja podjęta w myśl odpowiedzialności za naszą formację. I jeżeli taką decyzję podejmiemy, będzie to decyzja stricte strategiczna dla Polski 2050, dla wyborów 2027 roku i przede wszystkim odpowiedzialności za Polskę, żeby brunatna konfederacja nie doszła do władzy.
7: Czyli co, jest pan już spakowany? Kartony są wniesione?
8: Ale nie. Tą decyzję podejmiemy wspólnie, w porozumieniu, zgodnie. Ta decyzja nie została podjęta. Jestem przewodniczącym klubu.
7: A kiedy ta decyzja ewentualnie mogłaby zapaść?
8: Będziemy rozmawiać w najbliższym czasie o tym.
7: Czy Szymon Hołownia, z pana informacji, jak wynika, czy myśli na poważnie o wejściu do rządu i czy są jakieś propozycje?
8: Ja uważam, że Polska 2050 powinna mieć silne przedstawicielstwo w rządzie. Czy będzie to Szymon Hołownia, czy inny polityk, to będzie decyzja nasza wewnętrzna, naszego klubu, naszej partii. Natomiast uważam, że pokazaliśmy, że potrafimy bardzo merytorycznie pracować. A żeby pracować, potrzebne są także i miejsca w rządzie. Nasze pani minister pokazały, że są bardzo pracowite i włożyły bardzo wiele swojego poświęcenia w to, żeby ukształtować tą pracę w ministerstwach tak, jak ona się teraz toczy.
7: No tak, tylko że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz działa tak skutecznie, że podobno sam premier nie za bardzo chce z nią już współpracować.
8: Natomiast zobaczmy, to dzięki jej działaniom udało się doprowadzić KPO do takiego poziomu, jaki jest. To ministerstwo ma bardzo wiele sukcesów. Ja wiem, że Katarzyna jest bardzo twarda, niezłomna i wiem, ile czasami także kłóci się o dobre sprawy, które potem przekuwamy w legislację.
7: No dobrze, ale czy nie będzie tak po prostu, bo pan mówi, że przydałby się dodatkowy polityk Polski 2050 w rządzie, ale czy nie będzie tak, że jeśli Szymon Hołownia ostatecznie zdecyduje się na wejście do rządu, tudzież premier uzna, że Szymon Hołownia to już ten czas, aby do rządu wszedł, że po prostu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz straci stanowisko?
8: panie redaktorze, to będzie decyzja pana premiera, ale także kogo my desygnujemy do ewentualnej pracy w rządzie, to jest decyzja nasza wewnętrzna w partii.
7: No dobrze, a co by oznaczała taka zamiana?
8: Ale nikt nie mówi, panie redaktorze, o zamianie. Ja uważam, że Polska 2050 powinna mieć każdy dodatkowy przedstawiciel w rządzie dla Polski 2050, ale także dla tego rządu, byłaby to bardzo dobra zmiana. Ja w żadnym wypadku nie powiedziałem, że ma dojść do jakiejkolwiek zmiany. Są to tylko i wyłącznie jakieś plotki, które po korytarzach sejmowych się snują.
7: No się snują, a często polityczne plotki stają się ciałem.
8: Myślę, że nie w tym wypadku, panie redaktorze.
7: To dlaczego na spotkaniu liderów koalicji z Szymonem Hołownią nie było Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
8: Ale o jakim spotkaniu liderów mówimy, bo na wszystkich spotkaniach, w których są liderzy, jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, natomiast nie wiem, o jakim spotkaniu pan redaktor mówi.
7: Było niedawno urodzinowe spotkanie. Szymon Hołownia skończył 50 lat i liderzy koalicji, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty oraz Donald Tusk spotkali się z nim. No i nie było Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
8: Panie redaktorze, ale mówimy tutaj o prywatnym spotkaniu, zupełnie nie politycznym, a związanym z jubileuszem 50.
7: Panie przewodniczący.
8: Ale nie, panie redaktorze, ale ja...
7: Ale bardzo pana proszę, jeśli spotyka się czterech tak znaczących polityków, to nawet jakby zaklinali i przysięgali nie wiadomo na co, że to nie jest spotkanie polityczne, no to ja nigdy nie uwierzę, że to jest czysto prywatne.
8: Panie redaktorze, pan może sobie podejrzewać, ja wiem, jakie były fakty. Ja
7: ale wiem, pana tam nie było.
8: Wiecie, pan redaktor, ale wiem, co było na tym spotkaniu, ponieważ z marszałem Kołowniem na ten temat bardzo długo rozmawiałem i wiem, co było na tym spotkaniu. Było to spotkanie czysto związane z jubileuszem Szymona Hołowni.
7: Chwileczkę. Panie przewodniczący, mówi pan, że długo o tym spotkaniu pan rozmawiał z Szymonem Hołownią. To o czym tu rozmawiać, jeśli to było spotkanie prywatne?
8: Ale to jest nasza rozmowa, którą myśmy odbyli. Wiem, co na tym spotkaniu było. Proszę zwrócić uwagę, że po tym spotkaniu mieliśmy też my wszyscy razem spotkanie z marszałkiem Hołownią. Świętowaliśmy jego urodziny. To nie było ani też posiedzenie klubu, tylko to było spotkanie stricte nasze, prywatne, wewnętrzne, w związku z urodzinami marszałka.
7: A na tym spotkaniu waszym wewnętrznym była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
8: Tak, oczywiście była.
7: Okej. I czego życzyła Szymonowi Hołowni?
8: Ja się parę minut spóźniłem, więc nie wiem. Panie redaktorze, nie mam pojęcia, ale była bardzo przyjemna atmosfera. Wszyscy razem siedzieliśmy, śmialiśmy się, było bardzo przyjemnie.
7: Są powody do zadowolenia w Polsce 2050?
8: Patrząc na sondaże, ja sobie zdaję sprawę, w jakim miejscu jesteśmy, natomiast uważam, że wiele pracy przed nami, ale przede wszystkim jest taka praca, żeby pokazać Polakom, że bez takiego ugrupowania, które jest wyrazistym centrum w polskiej scenie politycznej, a takim ugrupowaniem jest Polska 2050, w wyborach 27 roku PiS będzie mógł rządzić po tych wyborach wspólnie z Konfederacją. A takiej Polski ja bym nie chciał, bo Polski, w której możemy być zagrożeni wyjściem z Unii Europejskiej, kłóceniem się ze wszystkimi wokół sąsiadami, w sytuacji, gdy za wschodnią granicą jest wojna, to takiej Polski bym nie chciał. A taką Polskę będzie nam szykowała Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość.
7: To dlaczego wyborcy nie chcą, przynajmniej na razie, oddawać swojego głosu na Polskę 2050, udzielać jej poparcia w sondażach rozmaitych?
8: Panie redaktorze, pracujemy nad tym, żeby przekonać Polaków. Pracujemy, pokazujemy swoją pracą. Polska 2050 złożyła 70 projektów ustaw do laski marszałkowskiej. Prawie 20 jest już obowiązującym w Polsce prawem. To pokazuje, że pracujemy. Tą pracą będziemy chcieli dalej przekonywać tych Polaków. Przed nami jeszcze rok ciężkiej pracy. Trzeba zakasać rękawy i doprowadzić do tego, żeby w tych sondażach drgnęło, a w wyborach, żeby udało się zdobyć takie poparcie, że wejdziemy spokojnie do parlamentu.
7: Wspomniał pan o różnych inicjatywach ustawodawczych i projektach ustaw Polski 2050. Co z waszą ustawą o kryptoaktywach? Dlaczego koalicja nie chce nad nią pracować wspólnie?
8: Ciężko mi powiedzieć, dlaczego nie chcę. Mam nadzieję, że po tym kolejnym wecie pana prezydenta uda się przekonać współkoalicjantów do tego, żebyśmy nad tą ustawą pracowali. Poniekąd rozmawialiśmy też częściowo z Pałacem Prezydenckim na temat tej ustawy. Myślę, że tą ustawę, którą Polska 2050 przygotowała, pan prezydencki byłby gotowy podpisać. Ja wychodzę z założenia, że trzeba wykonywać taką pracę, że kropla drąży skałę. My musimy pracować nad tym, namawiać, przekonywać, żeby tą ustawę dalej procedować. Proszę zwrócić uwagę, przykładem jest tutaj podwyższenie drugiego progu podatkowego. Ja wiem, że ten projekt, który jest rządowy, nie jest jeszcze w takiej wysokości, w takich oczekiwaniach, jak my byśmy chcieli jako Polska 2050, ale to dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu temu podawaniu kropli, która drążyła skałę, udało się przekonać ministra Domańskiego i znaleźć środki finansowe na to, żeby wyjść z taką propozycją.
7: Ale panie przewodniczący, spotyka się pan na pewno z przewodniczącymi klubów parlamentarnych partii wchodzących w skład koalicji. Jak oni panu tłumaczą, dlaczego nie pracujecie wspólnie nad tą ustawą o kryptoaktywach, skoro jest tak potrzebna i tak niezbędna dla ochrony polskich konsumentów?
8: Ja mam pewność, że w najbliższym czasie będziemy kontynuować. Chyba takim punktem zwrotnym był ostatni Sejm, na którym parlament nie odrzucił weta pana prezydenta.
7: Adam Gomoła, współautor projektu ustawy Polski 2050 o rynku kryptowalut, odniósł się do kolejnej propozycji prezydenta, bo prezydent, jego minister wczoraj przedstawił kolejną propozycję ustawy o kryptoaktywach i Adam Gomoła powiedział tak: nie uważam, żeby kolejny tego typu identyczny projekt miał sens bycia przegłosowanym w Sejmie. Będę rekomendował mojemu klubowi, aby nie popierać kolejnego identycznego projektu, który jest waleniem głową w mur w formie ustawy rządowej.
8: No jeżeli jest to tak kolejny identyczny projekt, to rzeczywiście jest to walenie głową w mur, tu się w pełni zgadzam. Natomiast po to są prace parlamentarne, żeby tak dopracować ten projekt, żeby ten projekt na tyle zmienić, żeby został podpisany przez pana prezydenta. Ja myślę, że jest trochę pracy przed nami w parlamencie i jesteśmy w stanie dopracować ten projekt. My mamy pewien pakiet swoich poprawek w zakresie tej ustawy i będziemy dążyli do tego, żeby te poprawki weszły do tej ustawy, żeby ona nabrała takiego troszeczkę innego kształtu.
7: Nie głosował pan za kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Teraz z wypowiedzi polityków z otoczenia Karola Nawrockiego można wysnuć wniosek, że Karol Nawrocki nie odbierze przysięgi od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pana to cieszy?
8: Panie redaktorze, ślubowania to po pierwsze.
7: Ślubowania,
8: po drugie, tak. Mnie to smuci niemiłosiernie. Ja byłem bardzo konsekwentny w swoich stanowiskach i mówiłem od samego początku, że mimo, że wyrażam bardzo duży szacunek do pracy Maćka Berka, że uważam, że to jest wybitny prawnik z dużym doświadczeniem, przede wszystkim legislacyjnym, który o kilka długości wyprzedza Pawłowicz, Święczkowskiego czy pana Piotrowicza, to niestety nie będę za nim głosował. A dlatego, że to za czasów PiSu został upolityczniony ten Trybunał Konstytucyjny, a my obiecaliśmy odpolitycznienie. Maciek Berek był politykiem, bo będąc ministrem, no jest się politykiem, no kształtuje się pewną politykę.
7: No dobrze, ale
8: politykę.
7: Został przez Sejm wybrany. Czy prezydent powinien...
8: Bardzo mnie to smuci. I bardzo mnie to smuci, bo to doprowadzi do takiego znowu, nazwijmy to, duopolu, prawda? To za chwileczkę co? Pojawią się dwa trybunały konstytucyjne w dwóch różnych budynkach, dwa różne orzeczenia do tych samych spraw będą wydawane. Powstanie za duży chaos. Ja jestem bardzo temu przeciwny. I teraz nawet informacje, które u państwa dzisiaj w radiu zostały podane odnośnie zawiadomienia, które skierowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka odnośnie pani sędzi Przyłębskiej. To po pierwsze pokazuje też, że te słowa Towarzyskie Odkrycie Roku nabywają zupełnie innego znaczenia, a po drugie pokazują, jak w głębokim kryzysie jest Trybunał Konstytucyjny i jak mocno został upolityczniony. I to jest coś, czym ja od samego początku walczyłem, walczę i walczyć będę.
7: Dziękuję bardzo. Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050, był naszym pierwszym gościem. Dobrego dnia, panie pośle.
8: Dziękuję. Kolejnym się do widzenia.
7: Dziękuję. Środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przy mikrofonie, a wraz ze mną Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam nasze słuchaczki i słuchacze.
7: Pan już jako nastolatek chciał być politykiem. W 2007 roku był pan przewodniczącym Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Dlaczego w ogóle pan chciał zostać politykiem?
9: No, ja zacząłem jako społecznik, bo byłem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, zresztą do dziś jestem
7: aktywny. Skończył pan szkołę pożarniczą?
9: Tak, też. Ale byłem związany też, jestem z takiej rodziny o tradycjach społecznikowskich, samorządowych. I mnie zawsze interesowało zrobienie czegoś dla społeczności i działanie wspólnie, a nie w pojedynkę.
7: No ale jak się nastolatkiem, to pewnie się ma takie bardzo idealistyczne wyobrażenie polityki, co?
9: To była bardzo ciekawa sytuacja z tym Sejmem Dzieci i Młodzieży. Zresztą pozdrawiam panią dyrektor Marię Duran, dyrektor mojego gimnazjum, która przyszła, powiedziała: Adaś, jesteś szefem samorządu szkolnego, jest taki konkurs.
7: Będziesz marszałkiem Sejmu
9: Dzieci i Młodzieży. Ja ci podpowiem, pomogę, dam materiały, wystartuj, na pewno dasz sobie radę. No i kliknęło, zostałem marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży i tego bakcyla politycznego złapałem, choć ja cały czas byłem i jestem związany z organizacjami pozarządowymi i czuję się społecznikiem. Niezależnie od tego, czy pełnię funkcje rządowe.
7: Jest pan politykiem.
9: Jestem, ale zawsze staram się tą społeczną twarz reprezentować, bo musimy pamiętać, po co jest polityka. Polityka jest dla ludzi, dla reprezentowania pewnych wartości, bo polityka sama w sobie bez takiego mocnego fundamentu i przygotowania i takiego jasnego kierunku, kogo reprezentujemy, nie ma sensu. Jestem ludowcem z krwi i kości, wywodzę się z ruchu ludowego i czuję się za to środowisko odpowiedzialny. Dziś jako polityk chciałbym wspólnie z koleżankami i kolegami w ramach rządu realizować te sprawy dla rozwoju Polski, lokalnej Polski poza wielkimi miastami.
7: No i co z tego wynika, skoro, jak pokazują sondaże, PiS no przejął razem z Konfederacją polską wieś i PSL, Partia Ludowa z wieloletnią tradycją musi odbijać wyborców i mimo, że rządzicie, to na razie to słabo wam idzie.
9: No i widzi pan redaktor, dlatego potrzeba nam lokalnych liderów, osób, które z otwartą przyłbicą będą w Polsce lokalnej na dożynkach, festynach, wydarzeniach tam, gdzie jednak większość stanowią politycy PiS-u.
7: Ale są,
9: ale wie pan co, prawdę.
7: Ja w zeszłym roku zdarzyło mi się być dwa razy na dożynkach i tam byli politycy PSL-u. Znaczy, przecież wy funkcjonujecie w tych lokalnych społecznościach. I stąd moje pytanie, co idzie nie tak? Władysław Kosiniak-Kamysz, programy obronne. Społeczeństwo domaga się zwiększenia bezpieczeństwa naszego. Wojna w Ukrainie. Zakupy. Program SAFE. I tak dalej, i tak dalej. Ministerstwo Rolnictwa. Wasze działania. Za chwilę porozmawiamy o dopłatach, które ruszają w tym roku dla rolników. No, szybciej niż kiedykolwiek. A mimo to rolnicy nie doceniają. Dlaczego?
9: Ja myślę, że tych powodów jest wiele. Możemy to zgonić, a to często się ostatnio pojawia, że są problemy i błędy komunikacyjne, bo faktycznie tych działań, które realizujemy, nie potrafimy odpowiednio sprzedać. Ja mogę dać jeden przykład. Często nam jest zarzucane, że mamy brak planu czy brak strategii na pewne obszary rolnictwa, co jest nieprawdą, bo przygotowaliśmy ustawę o aktywnym rolniku. Chcemy, żeby środki z Unii Europejskiej, środki krajowe, to są miliardy złotych rocznie, trafiały do tych gospodarstw rolnych, które ponoszą ryzyko, ponoszą koszty, żyją z rolnictwa i faktycznie robią to tak na poważnie i od nich zależy bezpieczeństwo żywnościowe. No to spotkaliśmy się z murem, ścianą, wetem pana prezydenta Nawrockiego. To panu prezydentowi nie przeszkadza później na Jasnej Górze krzyczeć i mówić, jakim jest obrońcą polskiej wsi, gdzie w pewnych obszarach pan prezydent jest hamulcowym zmian i rozwoju na polskiej wsi. Po drugie, dziś wieś się zmienia. Gospodarstwa rolne, te towarowe, duże gospodarstwa w bardzo dużym stopniu skorzystały ze środków Unii Europejskiej, wspólnej polityki rolnej. To jest blisko 100 miliardów euro, które przez 22 lata trafiły na polską wieś, w dużej mierze do gospodarstw rolnych, dzięki którym Polska jest dzisiaj potentatem pod względem eksportu żywności. Po Holandii jesteśmy drugim krajem w Europie o najbardziej korzystnym bilansie handlowym. 60 miliardów euro to wartość polskiego eksportu, z czego 3/4 trafia na rynek Unii Europejskiej. Czyli to jest ewidentny sukces. I to jest konkret. To nie jest mowa trawa, tylko to jest konkret. To są liczby, to są miejsca pracy, to są nie tylko w rolnictwie miejsca pracy, ale też w sektorze przetwórstwa, który dobrze wykorzystał tę szansę. I dziś myślę, że bardzo dobrze, że pan redaktor zaprosił mnie jako przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ministerstwa Rolnictwa do tej rozmowy, bo musimy odkłamywać to, co dzieje się na polskiej wsi, bo dopłatami, rekompensatami będącymi tymi takim trochę przyznaniem się ze strony rządu PiS-u, bo tak to wyglądało, bo rząd PiS-u się licytuje z nami, kto dał więcej dopłat do nawozów. Szanowni Państwo, jak rządził PiS, to nawóz był po ponad 5000 zł. Dziś mamy wrzask i larum, gdy nawóz jest po nieco ponad 2000 czy około 2000 zł za tonę. Więc widzimy, z jaką skalą hipokryzji mamy do czynienia ze strony polityków PiS-u. I taka ostatnia sprawa. Widzi pan, ja cały czas wierzę i mam nadzieję, że jest miejsce w Polsce na taką realną politykę dla ludzi, dla konkretnych środowisk. I patrząc na to, co się dzieje na wsi, na to poparcie dla PiS-u, dla Konfederacji, jednak apeluję, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. Nie kaganek, nie niosą kaganek, nie niosą.
10: Co wy macie z tym nie niosą.
9: Nie kontynuując drugiej części. Nie, ale
10: Krużganek był kiedyś już?
9: Nie, ale szanowni państwo, dziś jest bardzo ważne, żeby pokazywać na wsi to, co zostało zrobione, to, co jest robione, bo wzrost gospodarczy, to, okay, mamy jest, do czynienia, jest, tak, jest konkretem.
7: Ministerstwo Rolnictwa planuje do 500 zł na hektar dopłaty do nawozów, tak? I 52 grosze do litra paliwa. To jest na jakim etapie przygotowywane
9: już
7: te dopłaty?
9: Ten projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac rządu na zespole programowania. Lada chwila będzie już po stałym Komitecie Rady Ministrów. To jest uczciwość ze strony państwa. Bo jeśli rolnicy ponieśli koszty tego, co dzieje się w Iranie, tego, co dzieje się w Cieśninie Ormus, czyli wzrosły ceny nawozów, ceny paliw, choć i w takiej skali nawozy, no bo paliwa niestety są na wysokim poziomie, jak miało to miejsce kilka lat temu, to państwo rekompensuje różnicę w cenie. Różnicę pomiędzy ceną z czwartego kwartału 2025 roku i tej ceny, którą rolnicy zapłacili w roku 2026 po 1 marca, do 500 zł na hektar tej różnicy będzie rekompensowane. Podobnie z paliwem zależy nam, żeby zmniejszyć obciążenia administracyjne i taką biurokrację dla rolników. Dlatego obydwa wnioski będą składane łącznie od 1 do 16 października do biur, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem systemu
7: internetowego. A nie boi się pan, bo te dopłaty do paliwa mają być trochę wstecz. Znaczy, jak rolnicy przedstawią faktury od marca do końca sierpnia, że kupowali paliwo, to rolnicze specjalne, to dostaną tę dopłatę, czyli jakiś zwrot części kosztów. Nie boi się pan, że zdenerwuje się reszta Polaków?
9: Panie redaktorze, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialne za 4 działy administracji rządowej, w tym za rolnictwo. I naturalnym jest, że minister rolnictwa dba o to, żeby bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce było na jak najwyższym poziomie, a jeśli nie będzie opłacalności produkcji, jeśli rolnicy będą masowo likwidować gospodarstwa z uwagi na brak opłacalności produkcji, bo my możemy mówić o tej całej ideologii, o pasji, o zamiłowaniu do rolnictwa, natomiast bez realnych efektów ekonomicznych, które pozwolą utrzymać rodziny, gospodarstwa rolne będą upadać i nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego, które, jak wspomniałem, przez kilkadziesiąt lat wywalczyliśmy i osiągnęliśmy. Dlatego minister rolnictwa proponuje, postuluje i wdraża konkretne rozwiązania, które mają tę opłacalność produkcji utrzymać bądź zrekompensować w sytuacjach kryzysu. Podobnie jest w sprawie klęsk żywiołowych, na które rolnicy nie mają wpływu, ale jednocześnie pracujemy nad tym, aby w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 28-34 cały system ubezpieczeń, takiego zwiększenia odporności gospodarstw rolnych był rozwiązaniem powszechnym i obowiązkowym dla wszystkich, bo doraźne działania są dobre, ale nie pozwalają planować efektywności gospodarstwa, opłacalności produkcji. Potrzebujemy rozwiązań systemowych i nad tymi rozwiązaniami pracujemy i one w nowej perspektywie finansowej będą obowiązywały, podobnie jak zresztą instrumenty finansowe, czy takie mechanizmy dostępu rolników do tanich kredytów, które już dzisiaj funkcjonują i też w połowie października takie działania zostaną uruchomione we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
7: Jakie były tegoroczne żniwa? Bo wielu rolników, producentów żywności też narzeka na ten rok.
9: Były różne. W jednych miejscach kraju były bardzo trudne z uwagi na to, że jednak te skutki zmian klimatu rolnikom jako pierwszym dają się we znaki. Wiosenne przymrozki, deszcze nawalne, gradobicia, skrajnie wysokie temperatury, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia, zostawiły swój ślad. No kto by pomyślał, że możemy mieć w Polsce temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. W łanie zbóż, pszenicy, ta temperatura sięgała 60 i więcej, gdy te zboże się kłosy nagrzewały, co powoduje, że pszenica w niektórych przypadkach traci parametry pszenicy konsumpcyjnej, nadaje się tylko na paszę, bo białka odpowiednio termicznie zostały przetworzone wtedy. Więc mamy tych wyzwań dużo, natomiast musimy pamiętać, że jako Polska jesteśmy znacznym eksporterem żywności. Mamy wielu...
7: Rozumiem, że nie ma niebezpieczeństwa, że zabraknie nam jedzenia.
9: Nie ma takiego niebezpieczeństwa, choć musimy pamiętać, że na przykład w obszarze pasz wysokobiałkowych, chociażby śruty sojowe, jesteśmy uzależnieni od importu, w tym o zgrozo od importu z krajów Mercosuru, bo bez tej śruty sojowej nie bylibyśmy w stanie prowadzić produkcji zwierzęcej, zresztą też w tych obszarach, które są bardzo opłacalne, które w Polsce się rozwinęły, jak produkcja mleczarska czy też drobiarska. I jeśli mówimy o tego rocznych żniwach, widzimy, jak bardzo potrzeba nam takich mechanizmów długoletnich, długofalowych, które ustabilizują gospodarkę wodną w naszym kraju. I to taki może mój apel, spostrzeżenie, wołanie. Musimy jako kilka resortów dogadać się i porozumieć, jako cały rząd i na poważnie podjąć temat gospodarki wodnej, bo Polska stepowieje. To jest alarm.
7: Nie, to jest jasne. Ale
9: ten obszar jest obecnie w kompetencjach trzech ministrów. Ministra infrastruktury, ministra klimatu i środowiska i częściowo w obszarze ministra rolnictwa. I bez tych działań, które mają na celu, będą miały na celu zatrzymanie wody, przygotowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie melioracji, zwiększenia retencji glebowej i też tej w zbiornikach wodnych, te dramaty, z którymi mam do czynienia w rolnictwie, będące skutkami zmian klimatu, będą się nasilać. Bez wody nie ma życia, bez wody nie będzie rolnictwa i bez wody nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego to, co w tej chwili robimy, ma charakter doraźny, ale jednocześnie rozwiązania systemowe, a nowa perspektywa finansowa, ta nowa 6-7-latka unijna jest do tego odpowiednim momentem, te przygotowania.
7: Pamięta pan
9: dadzą nam te możliwości.
7: Pamięta pan, za czasów PiSu była ta akcja wyśmiewana, chociaż ja nie rozumiem, dlaczego te oczka wodne, żeby gromadzić deszczówkę i żeby w ten sposób wokół siebie zwiększać ten zasób wody. Może trzeba też takie akcje. Ja wiem, że pan mówi o czym innym, na większą skalę, ale może żebyśmy wszyscy zdali sobie sprawę z tego, to jednak wrócić do tego pomysłu, zachęcać ludzi do tworzenia tych oczek wodnych, takich jakichś zasobów.
9: Te rozwiązania są w wielu miejscach naszego kraju realizowane. Ja poza tym, że jestem wiceministrem rolnictwa, jestem też radnym sejmiku województwa łódzkiego i co roku kilkadziesiąt milionów złotych przekazujemy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym również na program mający na celu budowę zbiorników wodnych na wsiach. One mają różny charakter. Często są to zbiorniki takie, które są wybetonowane, co nie jest zbyt korzystne z punktu widzenia tej retencji. Bardziej ma takie funkcje turystyczne i krajobrazowe w środowisku lokalnym, ale często jest to też wspierane i są też wspierane te zbiorniki, które mają typowo funkcje retencyjne, więc myślę, że te działania powinny mieć charakter powszechny i systemowy, jeśli chodzi o tę retencję wodną. Natomiast kwestia ostatnia. My dzisiaj w Polsce potrzebujemy nowego podejścia, szerokiego podejścia do bezpieczeństwa żywnościowego, bo widzimy, że bezpieczeństwo
7: militarne... A co to znaczy militarne, nowego podejścia?
9: Ano widzimy, że nikt w kraju nie kwestionuje kosztów bardzo dużych, które ponosimy na utrzymanie naszej armii, na zbrojenie armii, przygotowanie najnowocześniejszej w Europie armii sił zbrojnych. Jednocześnie musimy pamiętać, że rolnictwo w czasach kryzysu, w tym kryzysu klimatycznego, również wymaga wsparcia i dlatego też mając świadomość, że wśród słuchaczy Radia Tok FM jest wielu przedsiębiorców, ludzi, którzy nie są związani z rolnictwem, prośba o zrozumienie tej sytuacji, tego, że rząd musi wspierać gospodarstwa rolne, sektor rolno-spożywczy, bo utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego jest kwestią kluczową dla całego bezpieczeństwa narodowego, dla całej narodowej gospodarki i w tej chwili to, co robimy, aby rekompensować te skutki kryzysów, właśnie ma na celu utrzymanie takiej stabilności rolnictwa w okresie długoterminowym.
7: Bezpieczeństwo żywnościowe, rzecz bardzo ważna rzeczywiście. Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi i Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panie ministrze, dobrego dnia.
9: Dziękuję za rozmowę, życzę udanego dnia państwu.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kancelaria Prezydenta wysłała do Sejmu pismo w sprawie Macieja Berka. Żąda wyjaśnień w kwestii jego wyboru do TK. Polska szykuje nowe wsparcie dla Ukrainy. Skupi się przede wszystkim na obronie powietrznej. Ogromna kara dla spółki skupującej zboże. W umowach były nielegalne klauzule. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do Kancelarii Sejmu dotyczące Macieja Berka, przekazał szef KPRP Zbigniew Bogucki. Pojawia się w nim prośba o wyjaśnienie okoliczności procedowania formalnie kandydatury Berka na stanowisko sędziego TK. Bogucki ocenił, że są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Powiedział, że jeśli nie spełniałby wymagań formalnych, wówczas ta procedura nie powinna się rozpocząć i nie mogła być ona przegłosowana. Co najmniej 14 osób zginęło, a 11 zostało rannych w wyniku eksplozji w tymczasowym składzie broni i pozostałości wojennych w północno-zachodniej Syrii. Na miejsce eksplozji skierowano jednostki obrony cywilnej oraz straży pożarnej. Akcję gaśniczą utrudniały jednak kolejne detonacje, a nad terenem zdarzenia przez wiele godzin unosiły się gęste kłęby dymu. Władze nie poinformowały dotąd o przyczynie wybuchu. W magazynie przechowywano broń i amunicję pozostałą po trwającej w Syrii w latach 2011-2024 w wojnie domowej. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyło środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówił w TOK FM Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
2: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu. Nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
1: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawy amerykańskiego uzbrojenia. Z kolei Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na projekt Linia Dronów, który ma za zadanie monitorowanie i atakowanie wroga na różnych odcinkach frontu. Tymczasem okazuje się, że rosyjska agresja na Ukrainę miała mocno negatywny wpływ na polską gospodarkę. GUS szacuje utraconą wartość PKB w latach 2022-2025 na ponad 490 miliardów złotych. Wstępne wnioski płynące z badań przedstawił prezes urzędu oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na forum ekonomicznym w Karpaczu. Z przedstawionych danych wynika, że sektor rządowo-samorządowy stracił w tym czasie 72 miliardy złotych, sektor przedsiębiorstw 126 miliardów, a sektor gospodarstw domowych ponad 290 miliardów złotych. Mężczyzna, który pijany i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu. Drugi stracił nogę, a dwaj pozostali trafili do szpitala, mówi prokurator Bartłomiej Gierz.
3: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stronę swojego pojazdu, kolejną, każdego z rowerzystów oraz pieszego.
1: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
4: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal i okazać skruchę.
1: Mówił Marcin R., któremu grozi 12 lat więzienia. UOKiK ukarał wysoką karą finansową jedną ze spółek, która skupowała zboże od rolników. Musi zapłacić 1 000 000 złotych za niedopuszczalne klauzule w umowach. Chodzi o zapisy, że rolnik ma dostarczyć określoną ilość ziarna, nawet jeśli plony są marne z powodu suszy czy gradobicia. Jak mówi szef Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek, takie umowy zdarzały się wszędzie.
5: Miałem już kilka umów tak niekorzystnie podpisanych dla rolników. Od całej umowy jakiś procent 5% za niedotrzymanie przez rolnika warunków umowy. Też walczyliśmy z tym, no udało się z prawnikami pomóc rolnikom i rolnicy jakoś tak korzystnie dla siebie wyszli z tych opałów, ale jest to nagminne.
1: A takie klauzule są niezgodne z prawem, bo rolnik oczywiście nie jest w stanie przewidzieć gradobicia czy suszy. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open i w poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu tenisistek. Rozstawiona z numerem drugim Kazaszka wygrała z Chinką Qin Wen Zheng. Rybakina będzie 30. w historii liderką. Na szczycie listy WTA zmieni Arynę Sabalenkę. Białorusinka numerem 1 była nieprzerwanie od 21 października 2024, gdy na pozycji liderki zastąpiła Igę Świątek. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami ochłodzenie. W dzień termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie. W większości kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie również przelotne opady deszczu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Tomasz Sekielski przy mikrofonie, to jest środowy poranek TOK FM, a wraz ze mną w studio Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
6: Ale zanim porozmawiamy o sekretach Ministerstwa Sprawiedliwości, to chcę powiedzieć tylko naszym słuchaczom, że mogą nas nie tylko słuchać, ale i oglądać. Transmisja na kanale YouTube. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, oglądających, słuchających. Panie ministrze, co to za nagrania są w sprawie afery Zonda Krypto?
7: Nie znam oczywiście szczegółów i jeżeli takowe są, to...
6: Waldemar Żurek wczoraj potwierdził, że są nagrania.
7: Tak, tylko w tym sensie nie miałem okazji się ani z nimi zapoznać, ani poznać większych szczegółów. No nie mam dostępu do akt postępowania, nie jestem prokuratorem, więc bazuję na informacjach publicznie w tej sprawie przekazywanych. No i coraz częściej pojawiają się informacje o kolejnych nowych dowodach, w tym także w postaci rejestrowanej. Więc wydaje się, że nowe wątki w całym śledztwie dotyczącym Zonda Krypto i wcześniej BitBay będą miały bardzo ciekawe nowe rozdziały.
6: Czy to prawda, że to są nagrania, których dokonywał Przemysław Kral?
7: Nie mam więcej na ten temat.
6: Czy nie chce pan powiedzieć?
7: Nie mam wiedzy.
6: Nie ma pan wiedzy?
7: Nie, naprawdę. To jest śledztwo, jedno z takich, wokół które jest niezwykle duża uwaga. Także oczywiście opinii publicznej i nie można doprowadzić do tego, żeby osoby też niepożądane miały kontakt z materiałem zgromadzonym w faktach.
6: Jak to możliwe, że tą sprawą zajmowała się prokuratura w Katowicach? Mówię już za rządów koalicji 15 października. Prokuratura w Katowicach uznawana i słusznie za takie miejsce i siedlisko ludzi Zbigniewa Ziobry i że taka ważna sprawa trafia do Katowic i że dwukrotnie już za rządów koalicji 15 października jest umarzana. Jak to w ogóle możliwe?
7: Jeśli chodzi o prowadzenie i jakby właściwość poszczególnych prokuratur, no to w dużej mierze one są definiowane oczywiście też przepisami, ale pamiętajmy, że prokuratura też składa się jakby z dwóch równoległych struktur. Z jednej strony mamy te jednostki powszechne prokuratury, czyli prokuratury rejonowe, okręgowe, regionalne i tą strukturę, powiedzmy sobie, quasi równoległą, dotyczącą przestępczości zorganizowanej, gdzie główna siedziba jest oczywiście w prokuraturze krajowej w Warszawie, na czele której stoi jedna w tym przypadku zastępczyni prokuratora generalnego nominowana przez pana jeszcze ministra Ziobro i która działa na bazie oddziałów zamiejscowych. Czyli jest strukturą bardzo scentralizowaną, która działa na podstawie oddziałów zamiejscowych. To są jakby struktury równoległe, nad którymi dużo trudniej prokuratorowi też generalnemu i w postaci i w kwestiach kadrowych i zarządczych.
6: Ale czy to musiało trafić do tego oddziału przestępczości zorganizowanej, Wydziału Przestępczości Zorganizowanej? Nie mogła zająć się tym inna prokuratura?
7: Znaczy, jeżeli mamy większość albo dużo wątków dotyczących funkcjonowania w zorganizowanej grupy przestępczej, no to wydaje się, że najbardziej właściwym jest ten pion PZ.
6: Ale przecież prokurator generalny może powoływać specjalne zespoły, tak jak w innych sprawach.
7: I są zespoły śledcze, są cztery, które funkcjonują.
6: No tak, ale w sprawie Zonda Krypto nie powstał taki zespół.
7: Nie powstał, bo dopiero niedawno, zresztą proszę zauważyć, zapadła decyzja o połączeniu dwóch śledztw, czyli tego dotyczącego samej spółki BitBay, zaginięcia pana Suszka z tym, z wątkiem Zonda Krypto, żeby połączyć to w jedno duże śledztwo. I widać, że ta decyzja przynosi bardzo dobre efekty. Kolejne decyzje prokuratury o zatrzymaniu, stosowaniu środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątku. Więc widać, że to była dobra kierunkowa decyzja.
6: Prezydent przedstawia kolejny, drugi swój projekt w sprawie kryptoaktywów. Premier Donald Tusk mówi zdecydowane nie dla tego projektu i dodaje, że machina rozliczeń ruszyła. A może jednak warto byłoby się dogadać, no bo i jedna strona i druga mówi o tym, że dzisiaj Polacy, którzy chcą inwestować w kryptoaktywa, nie mają tej pełnej ochrony prawnej. To może jednak zamiast strzelać do siebie, warto byłoby usiąść przy stole i się dogadać z prezydentem.
7: No, tym momentem, gdzie należy wypracować optymalny tekst i kształt ustawy, są prace parlamentarne. Widzieliśmy, w jakim kierunku szły propozycje składane przez polityków PiS-u w toku tych prac parlamentarnych, jak na przykład złagodzenie odpowiedzialności karnej i tak dalej. Więc my oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję, ale muszą padać też racjonalne i dobre propozycje. Zostały wypracowane 3 projekty ustaw, które tak naprawdę bez większego powodu były blokowane przez prezydenta, bo argument, że to jest obszerna ustawa i nam się ona nie podoba, no to jest nijaki, to jest żaden argument.
6: Szczególnie jeśli się zgłasza jeszcze obszerniejszy.
7: Jeśli się zgłasza później w kolejnym etapie własnym, który jest jeszcze większy, no to widać, że to są wyciągane gdzieś z kapelusza argumenty tylko po to, żeby zablokować ustawę. Ja już nie chcę wnikać, czy to po prostu jest, pan prezydent chce po złości robić rządowi, czy po złości chce zrobić obywatelom, czy komuś innemu chce zrobić dobrze za to, ale efekt jest taki, że cały czas nie mamy jasnych, przejrzystych regulacji, które będą chroniły obywateli, którzy mają święte prawo inwestować w kryptowaluty, ale to musi być na bezpiecznym rynku, licencjonowanym, nadzorowanym, sankcjonowanym. No i będziemy podejmowali kolejne próby, żeby wypracować dobre przepisy dotyczące tego obszaru.
6: Politycy Polski 2050 mówią, wystarczy wziąć nasz projekt, który jest w Sejmie i co do którego prezydent prawdopodobnie będzie na tak.
7: No, to będziemy, no, wszystkich przekonujemy do poszczególnych rozwiązań, finalnie wiedząc, że co do poszczególnych elementów, nawet koalicjanci mają jakieś rozbieżne propozycje, ale finalnie nad ustawą głosuje cała koalicja, popierając ją w całości. Ja naprawdę się zastanawiam, czy coś by się stało złego panu prezydentowi, jemu otoczeniu, gdyby po prostu wziął ten długopis, przepraszam, i podpisał tą ustawę. Znaczy, byłby święty spokój, mielibyśmy uregulowany rynek, pan prezydent odciąłby się od tych wszystkich zarzutów, które od wielu miesięcy pojawiają się wokół Pałacu Prezydenckiego, dlaczego blokuje regulacje. Komisja Nadzoru Finansowego, która jest głównym podmiotem, wokół którego buduje się nadzór nad tym rynkiem, popiera te przepisy. I od dawna mielibyśmy w święty spokój, moglibyśmy się dyskutować o wielu innych tematach. Więc wszystkie apele, które są kierowane do klasy politycznej, ja tak wzrokiem przekierowuję na Pałac Prezydencki, żeby przestali naprawdę blokować tych regulacji.
6: A jak pan sobie tłumaczy, dlaczego to są te weta prezydenta?
7: No, z jednej strony naturalnie pojawiają się takie skojarzenia, że te okoliczności, które ujawniają się w toku śledztwa, powiązania polityków PiS-u, Konfederacji, te wizyty w Pałacu Prezydenckim osób bezpośrednio przewijających się w wątkach śledztwa, no w pełni uzasadnione, może w pełni tak uzasadniony, tworzyć obraz, że Pałac Prezydencki chciał i politycy prawicy ochronić podmioty, które czerpią korzyści na tym chaosie prawnym, na tym braku regulacji. I te tezy w mojej ocenie są bardzo uzasadnione, bo to prawica i Pałac Prezydencki dostarczają argumentów do takich twierdzeń. Nie wydaje mi się, żeby pan prezydencki miał tutaj jakieś racjonalne, prawne argumenty, bo te kilkanaście debat sejmowych, komisje, publiczne wystąpienia rozwiewały wszelkie wątpliwości prawne. Kogo będzie dotyczyła, w jaki sposób można działać na tym rynku. Więc jest tam jakaś siła w tym Pałacu Prezydenckim, która dzisiaj jeszcze w takim jawny sposób nie pokazuje nam, dlaczego to jest tak torpedowane, no ale wszyscy możemy to przypuszczać.
6: To jest sugestia, tak między słowami, no, że po prostu ktoś tam jest uwikłany.
7: Albo komuś może zależeć, żeby osoby uwikłane były jak najmniej powiązane z tymi śledztwami. No zobaczymy.
6: Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Maciej Berek został wybrany na sędziego. Wszystko wskazuje na to, że prezydent tego ślubowania od niego nie przyjmie. Jaki będzie kolejny krok w związku z tym? Bo Maciej Berek miał być rozwiązaniem problemu Trybunału Konstytucyjnego. Premier powiedział, że decyduje się na ten krok. Wbrew takim obietnicom składanym, że czynny polityk nie będzie przeskakiwał do Trybunału Konstytucyjnego, premier tłumaczy, że są sytuacje, w których trzeba zadziałać twardo. Jak rozumiem, Maciej Berek jest odpowiedzią na te problemy Trybunału Konstytucyjnego, tylko że nie złoży ślubowania przed prezydentem.
7: No, wiadomo, okoliczności, w których pan mecenas Berek obejmuje urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, są trudne i było wiadomo też, że będą trudne. To, że w Pałacu Prezydenckim nie będzie entuzjazmu nad tą kandydaturą, to było oczywiste. To, że będą szukali różnych kruczków prawnych, argumentów, często wymyślonych, żeby tylko storpedować, to też można oczywiście zakładać. A dlaczego? Doskonale wiedzą, że już kolejny sędzia wybrany w Trybunału Konstytucyjnego, który też jest bardzo doświadczonym i prawnikiem, i negocjatorem, no bo przecież przez wiele lat zajmował się rozwiązywaniem często nierozwiązywalnych sporów, szukaniem jakiegoś kompromisu między różnymi punktami widzenia, że to być może będzie ten moment przełomowy w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Co tylko utwierdza w przekonaniu, że to była dobra decyzja i że trzeba i cierpliwie z determinacją oczekiwać dalszego rozwoju zdarzeń. Dr Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, tak jak wszystkie inne osoby wybrane w tej kadencji.
6: A i będzie siedział gdzieś tam w korytarzu, bo prezes Święczkowski, prezes Trybunału po prostu nie dopuści go do pracy. I jak ten pat rozwiązać? Znaczy, co powstanie nowy Trybunał Konstytucyjny z tych sędziów, których wybrała obecna większość?
7: Znaczy, Trybunał jest na pewno jeden. Podstawą funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jest oczywiście ta sfera orzecznicza, ale też muszą działać organy Trybunału Konstytucyjnego. Musi zostać zwołane i funkcjonować zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego, czyli zebranie wszystkich sędziów.
6: No tak, ale prezes Święczkowski nie zwołuje tego posiedzenia. I nie dopuszcza do udziału wybranych sędziów przez
7: Sejm. Mamy też niezwykle istotny element całej tej układanki, bo prezes Święczkowski wziął na zakładnika Trybunał, pracowników Trybunału i de facto wszystkich obywateli od miesięcy nie zwołuje zgromadzenia ogólnego. To jest takie jedyne w Trybunale organ, który jest w stanie podejmować takie organizacyjne, wiążące decyzje dla jego funkcjonowania. Pokłosiem tego jest sytuacja budżetowa, która na przyszły rok dla Trybunału klaruje się raczej w czarnych barwach. Dlaczego? Zgromadzenie ogólne może rekomendować do budżetu państwa plan wydatków na przyszły rok. Prezes Święczkowski świadomie tego nie robi, pozbawiając Trybunał dostępu do wszelkich środków publicznych.
6: No on mówi, że chcecie zagłodzić Trybunał.
7: Nie, wystarczy zwołać zgromadzenie ogólne, przyjąć projekt wydatków na przyszły rok, dopuścić do zgromadzenia ogólnego wszystkie osoby, które są wybrane.
6: Dlaczego on nie dopuścił wszystkich? Bo padnie wniosek o zmianę prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
7: Ale to, co sobie wyobraża pan Bogdan Święczkowski, to pozostawiam panu Bogdanowi Święczkowskiemu. zostali wybrani, są sędziami. Tego nawet pan Święczkowski nie zaprzecza. Są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Wpuszcza ich do budynku. Ma wątpliwości, czy ich dopuścić do orzekania. Udział w zgromadzeniu ogólnym jest świętym prawem każdego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki nie zwoła zgromadzenia ogólnego, ten będzie pad trwał, ale teraz jest piłka po jego stronie.
6: Bardzo dziękuję. Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska, był naszym gościem. Dobrego dnia, panie ministrze.
7: Wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
6: To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a na łączach politolożki, komentatorki, profesor Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Oraz profesor Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
9: Dzień dobry.
6: Szanowne panie, afera Zonda Krypto. Według was, jaki to jest potencjał, jeśli chodzi o zmiany na scenie politycznej? Czy ta afera może na przykład jeszcze pogorszyć notowania Prawa i Sprawiedliwości? Profesor Anna Pacześniak.
8: No, można powiedzieć, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Choć myślę sobie, że jednak afera Zonda Krypto, podejrzewam, że pyta pan nie tyle o wpływ na sondaże w ciągu następnych kilku tygodni, ale na to, jak to wpłynie na wynik wyborczy.
6: Tak, długofalowo.
8: Wybory mamy za, no właśnie, wybory mamy za rok, więc wydaje się, że jednak za rok to nie będzie najważniejszy czynnik, który będzie decydował wśród osób rozważających głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, czy na tę partię oddać głos, czy nie. I nie tylko dlatego, że wyborcy, czy my wszyscy teraz, no a jesteśmy wyborcami aktywnymi bądź nie, mamy troszkę pamięć rybki akwariowej, to może nawet nie tyle to jest ważne, ale że nasza uwaga jest rozproszona i mimo, że ta afera w porównaniu z innymi bardzo takimi krótkotrwałymi aferami w naszej sferze publicznej, ma duży potencjał na przyciąganie uwagi i to już co najmniej kilka osób tłumaczyło, dlaczego tak jest. Nie czujemy się tą aferą, czy większość z nas nie czuje się znudzone, co więcej, rozumie ją wiele lepiej niż system inwestowania, powiedzmy, tak, w tak. kryptowaluty, co było o wiele bardziej skomplikowane.
6: No tak, ale bo tutaj historia jest w miarę prosta. No, byli mafiozi, byli gangsterzy, byli szemrani biznesmeni i do tego kasa dla polityków, tak. Więc wszystko się składa w super aferę polityczną.
8: Dokładnie tak, plus potwierdza to nasze takie przeświadczenie głęboko zakotwiczone, że polityka to jest brudna sprawa, a styk polityki i biznesu, nawet jeżeli to elegancko nazwiemy lobbingiem, nie mówię to oczywiście, że tu był jakiś elegancki lobbing, to zawsze to jest jakiś szemrany interes i w związku z tym, jeżeli utwierdzamy się w tym, jak widzimy politykę, to ten potencjał rośnie. Natomiast jednak wydaje się, że pozycja Prawa i Sprawiedliwości będzie przynajmniej równolegle też zależała od tego, co będzie robił na polskiej scenie politycznej Mateusz Morawiecki i czy aby, bo przecież są takie pogłoski i plotki, że to nie będzie jedyna afera, która, że tak powiem, zostanie odpalona, czy odpali się przed wyborami. I jeżeli okaże się, że będzie inna afera, która uderzy w ludzi Mateusza Morawieckiego i konkretnie w niego, to być może afera Zonda Krypto zostanie w jakiś sposób przykryta, tym samym ograniczy spadki, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość.
6: No, afera Morawieckiego jest. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, więc tam, jak rozumiem, też potencjał aferalny jest spory, bo tam też przecież był w cudzysłowie lobbying, dziwne spotkania z ludźmi z otoczenia.
8: Tak, natomiast teraz ona nie jest na świeczniku.
6: Tak.
8: Tak, on nie jest na świeczniku, więc ja o tym mówię, a nie, że będzie coś zupełnie nowego, ale coś, co zostanie przedstawione opinii publicznej jako kolejne potwierdzenie czegoś, co o politykach myślą.
6: Profesor Maria Wincławska, długofalowe konsekwencje afery Zonda Krypto według pani, jak to może wyglądać?
9: Ja tutaj się zgadzam z tym, co pani profesor Pacześniak powiedziała wcześniej. Tych afer w tej chwili mamy, jedna właściwie afera goni drugą aferę, a przynajmniej są one bardzo mocno rozdmuchiwane. O Szpitalu Południowym właściwie prawie nikt z nas już nie pamięta, więc nawet jeżeli są to afery, które bardzo burzą opinię publiczną, to dość szybko, jeżeli jest nowa sprawa, jest nagłaśniana, to te starsze sprawy gdzieś odchodzą do lamusa, więc jeżeli mówimy w perspektywie roku, to rzeczywiście może się okazać, że za rok nikt nie będzie już pamiętał o tej aferze Zonda Krypto. Zobaczymy, co będzie z RARS-em, o którym państwo wspomnieli. Ale dodając tutaj jeszcze może jeden wątek, który w moim przekonaniu jest istotny, gdy patrzymy też długoterminowo na naszą politykę, to jest to, że widzimy, że mamy zupełnie dwie różne narracje na temat tej afery, czyli z jednej strony mamy to wszystko, o czym mówi pan premier Tusk, o czym mówi koalicja rządząca i tutaj działania prokuratury, no, które widać, że są oparte na mocnych dowodach, skoro sądy decydują się na aresztowanie poszczególnych uczestników tej afery, jeżeli tak w skrócie mogę powiedzieć, no ale z drugiej strony mamy narrację Prawa i Sprawiedliwości, popieraną też w telewizji Republika i przez pana prezydenta Nawrockiego, który mówi, że właściwie jest to afera rządu, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości tak, nie za bardzo wiedzieli, że to jest taka szemrana firma i dlaczego właściwie pieniędzy mieli od nich nie brać. Przecież jak wiemy od pana ministra Ziobry, pan Kral był taką wspaniałą osobą, która była wzruszona losem ministra Ziobry i chciała mu zrobić darowiznę na jego fundację. I tutaj jest chyba największy problem, w jaki sposób te narracje będą docierały do poszczególnych grup i segmentów wyborców. My w tej chwili w taki sposób jako wyborcy konsumujemy media, że każdy z nas jest w swojej bańce i nawet jeżeli poza nią wychodzi, żeby poczytać czy posłuchać drugiej strony, to i tak to, kto jest nadawcą tych komunikatów, jest dla nas najbardziej istotne i najbardziej wiarygodne.
6: No dobrze, a jeśli zostanie uruchomione studio nagrań, czy też raczej udostępnione studio nagrań Przemysława Krala, no bo takie sugestie się pojawiają, że Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, nagrywał swoich rozmówców dla własnego bezpieczeństwa. Waldemar Żurek, nie mówiąc czyje to nagrania, potwierdza, że w ogóle w tym śledztwie są nagrania i są one dowodem w sprawie. No to a propos tego konsumowania współczesnego mediów, gdzie właśnie obraz, dźwięk jest mocniejszy niż nawet najmocniejszy tekst prasowy, to jaki jest, czy to może też jeszcze podbić tę sprawę i na przykład wpłynąć na opinię ludzi, którzy dziś wspierają czy to Konfederację, czy PiS, profesor Anna Pacześniak?
10: Mhm. No, oczywiście mamy w pamięci inną aferę z nagraniami z 2014 roku, tak. Sowa i Przyjaciele. Natomiast w polityce, tak jak nie, w historii, nic nie zdarza się dokładnie w ten sam sposób, czy nie przebiega w ten sam sposób. Jeszcze bardziej historyczny przykład podam, czyli afera Rywina i powołanie pierwszej komisji śledczej, która, no, można powiedzieć, że zmiotła Sojusz Lewicy Demokratycznej wtedy, czyli w początek XXI wieku, ze sceny politycznej. Oczywiście no, partia była jeszcze w parlamencie, natomiast no, nie udało jej się już odzyskać dawnej świetności. Jeśli chodzi o Sowę Przyjaciele, no to podobny efekt w mniejszej skali, dlatego że Platforma Obywatelska do władzy jednak wróciła, no ale właśnie uderzyła w Platformę Obywatelską. I teraz ja już sobie wyobrażam, jak media związane właśnie czy z Republiką, czy z szerzej rozumianą prawicą polską, jeżeli takie nagrania się pojawią, będą wzbudzać w nas pewien taki, znaczy w nas, w odbiorcach mediów, przede wszystkim, tak jak profesor Wincławska powiedziała, ze swojej bańki, wątpliwość, czy to są nagrania autentyczne, no bo przecież wiemy, że postęp jest duży, technologiczny, AI mogło wyprodukować i nie chodzi o to, że to będzie karkołomne, podobnie jak próba udowodnienia, że afera Zonda Krypto to wina Tuska. Możemy się z tego śmiać, ale ta narracja, jak powiedziała profesor Wincławska, jest budowana, więc co szkodzi zakwestionować prawdziwość tych nagrań, wręcz pokazać, w jaki sposób można sfabrykować pewne nagrania, zwłaszcza jeżeli one nie będą poparte obrazem. No a tu myślę, że pan Kral i prokuratura, pan Kral nie dostarczył prokuraturze aż tak fascynujących materiałów, które można by było w kampanii również z obrazem wykorzystać.
6: Czy to oznacza, to pytanie do profesor Marii Wincławskiej, że no już od dawna żyjemy w czasach tak zwanej postprawdy, ale że wkraczamy w kolejny etap, gdzie fakty już kompletnie nie mają znaczenia, a wyborca de facto bierze na wiarę oświadczenia polityków, których lubi i na których głosuje?
9: Jest to pewnie hipoteza, którą warto w tej chwili postawić. Jeszcze można by zwrócić na to uwagę, jak pani profesor Pacześniak zaczęła wymieniać po kolei te afery. Zobaczmy właśnie, jakie siły oddziaływania miały te poprzednie afery, a w tej chwili jedna afera jest ogłaszana za drugą i tak właściwie, no oczywiście zajmujemy się, dyskutujemy w sondażach jednej partii, 2 punkty procentowe pójdą do góry, drugiej pójdą w dół, ale tak naprawdę przechodzimy do tego, do porządku dziennego właśnie poprzez te narracje, o które pan redaktor tutaj pytał, które partie polityczne i politycy wytwarzają i także właśnie wobec tej niepewności co do autentyczności tych nagrań. W tej chwili sztuczna inteligencja, co widzimy także po różnych przekazach politycznych, właściwie jest czasami nie do odróżnienia od prawa. I przez to stawiamy często my jako wyborcy znak zapytania tak naprawdę, czy to, co widzimy, to, co słyszymy, rzeczywiście miało miejsce, czy niekoniecznie miało miejsce i komu mamy wierzyć, komu mamy ufać. I tutaj oczywiście mówimy o naszym lokalnym podwórku, jak to wygląda w naszych kampaniach wyborczych, czy w ogóle w komunikacji między partiami politycznymi, a wyborcami, ale jeszcze trzeba pamiętać, że do tego mamy inne agendy, instytucje, mówię tutaj oczywiście przede wszystkim też o Federacji Rosyjskiej, która stara się pewne narracje budować, podtrzymywać i jest to też element tej wojny hybrydowej, która jest prowadzona przeciwko Polsce i przeciwko innym państwom wspierającym Ukrainę.
6: To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a na łączach komentatorki profesor Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz profesor Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Jeszcze chciałbym zadać jedno pytanie a propos Zonda Krypto. Dlaczego Jarosław Kaczyński wciąż stoi murem za Zbigniewem Ziobrą? Profesor Maria Wincławska.
9: No, czy tak do końca stoi murem za Zbigniewem Ziobrą, to bym nie powiedziała, tak? Bo tutaj słyszeliśmy także jego wypowiedzi, no, że jednak był to błąd ze strony Zbigniewa Ziobro.
6: No tak, ale wciąż widzi dla niego miejsce w partii i nie jest Ziobro odwoływany ze stanowiska wiceprezesa.
9: Też właśnie do tego wątku tutaj przechodząc. Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat ma taką filozofię, że broni swoich członków i za każdym razem, jeżeli ktoś z drugiej strony sceny politycznej zaczyna oskarżać czy pokazywać jakieś nieprawidłowości, no to cała partia staje murem za nim, nawet niektórzy, jak wiemy, trochę z zaciśniętymi zębami i bronią te osoby, które są członkami Prawa i Sprawiedliwości, także dlatego, żeby pokazać swoim działaczom, że partia polityczna będzie ich broniła za każdym razem, jeżeli cokolwiek się będzie działo i będzie mówiła opinii publicznej, że jest to atak polityczny, że przecież ci członkowie partii, posłowie, ministrowie działali tylko dla dobra Polski.
6: Profesor Anna Pacześniak, skąd, jak pani tłumaczy, to jednak no, zrzucenie Zbigniewa Ziobry z sani?
10: Stałość w uczuciach, mówię oczywiście to z uśmiechem, konsekwencja, nawet jeżeli zainwestowany kapitał polityczny Jarosława Kaczyńskiego w Zbigniewa Ziobrę jest, no, był bardzo duży, więc w związku z tym, ale źle jak widzimy obsadzony, pamiętajmy, czy pamiętamy pewnie wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro był jeszcze ministrem sprawiedliwości, ale też po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość musiało oddać władzę po wyborach w 2023 roku, no była taka powszechne takie mniemanie, przynajmniej wśród części obserwatorów polskiego życia politycznego, że Jarosław Kaczyński musi być, znaczy Zbigniew Ziobro musi coś mieć na Jarosława Kaczyńskiego. Tak. To wynikało również z tego, że z tego konfliktu, jeszcze wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki był premierem, konfliktu między Morawieckim a Ziobrą, który teoretycznie był jakoś moderowany przez Jarosława Kaczyńskiego, ale jednak on przyzwalał na to duże napięcie między obydwoma panami. Teraz oczywiście sytuacja jest zupełnie inna, ale myślę też, że już nie ma takiego silnego przeświadczenia, że to poparcie udzielane czy brak zrzucania z sań, jak pan redaktor tu zasugerował, przez Jarosława Kaczyńskiego, wynika z jakichś kwitów, które Zbigniew Ziobro ma, dlatego że no, ta reputacja Zbigniewa Ziobry, ona no, została bardzo mocno osłabiona różnymi kwestiami, tą ucieczką najpierw na Węgry, do Stanów Zjednoczonych, a teraz aferą Zonda Krypto, więc myślę, że tutaj byłoby bardzo łatwo spacyfikować ewentualne rewelacje Zbigniewa Ziobry. A nawiązując do tego, co powiedziała pani profesor Wincławska, to rzeczywiście my widzimy w całej historii współpracy Jarosława Kaczyńskiego z ludźmi, którzy zdecydowali się przynależeć do Prawa i Sprawiedliwości, że tylko wtedy on pozbywa się tego zbędnego balastu, kiedy ta osoba kwestionuje jego decyzję. Tak było z Ludwikiem Dornem, z wieloma osobami, tak? Już nie będę wymieniać tutaj wszystkich nazwisk. Ostatni przykład, Mateusz Morawiecki. W związku z tym, jeżeli Zbigniew Ziobra, nie mam tutaj wątpliwości, że zachowa jakby takie poczucie rzeczywistości i atakować Jarosława Kaczyńskiego nie będzie ze Stanów Zjednoczonych, no to może spać w miarę spokojnie, aczkolwiek jego marzenie, żeby wrócić na stanowisko ministra sprawiedliwości, nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość wraz z innymi partiami prawicowymi było zdolne utworzyć koalicję po przyszłorocznych wyborach, nawet jeżeli Jarosław Kaczyński miałby decydować, kto tym ministrem zostanie, to w moim przekonaniu mogę się założyć, że nie będzie to Zbigniew Ziobro.
6: A może jest po prostu tak, że po odejściu Mateusza Morawieckiego Jarosław Kaczyński obawia się, że gdyby wyrzucił Zbigniewa Ziobrę, to mu się ten PiS już dokumentnie rozpadnie. Profesor Maria Wincławska.
9: No, na pewno Jarosław Kaczyński nie chce pozwolić sobie na kolejne odejścia z partii, a wiemy, że Zbigniew Ziobro ma swoją grupę oddanych posłów, którzy tworzyli z nim najpierw Solidarną, a potem suwerenną Polskę, więc to też może być jeden z czynników, ale myślę, że też drugim czynnikiem jest to, że po prostu nie chce w tej chwili podejmować jakichś gwałtownych kroków, też ze względu na to właśnie, żeby bronić swoich ludzi, bronić swoich posłów, pokazać też innym posłom, że właśnie ta obrona dla niego jest istotna, dla tych, którzy są z partią, którzy działają na rzecz partii. I tutaj może nie jest to najważniejszy czynnik w motywacjach Jarosława Kaczyńskiego, ale odwołując się do statutu, w statucie Prawa i Sprawiedliwości jest taki zapis, który nie jest specjalnie powszechny w partiach XXI wieku, że właśnie partia polityczna broni swoich członków, jeżeli są na nich jakiekolwiek ataki polityczne, a w taki sposób te ataki są definiowane przez Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość.
6: Porozmawiajmy teraz o Trybunale Konstytucyjnym i co dalej z tym sądem. Maciej Berek miał być receptą na problemy Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany przez Sejm. No ale z wypowiedzi otoczenia Karola Nawrockiego wynika, że prezydent nie odbierze od niego ślubowania i pewnie będziemy mieli znowu sytuację, w której z kolei prezes Święczkowski nie dopuści do pracy Macieja Berka. Czy ten zabieg właśnie ze wskazaniem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i to, co się teraz dzieje, opłacało się Donaldowi Tuskowi? Opłaci się Donaldowi Tuskowi? Profesor Anna Pacześniak.
10: No, jak to mówią czasem eksperci, jak nie wiedzą, co powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy. Ale rzeczywiście to było bardzo ryzykowne. Począwszy od tego, że zebrał troszkę krytyki w samej koalicji, nie koalicji obywatelskiej, tylko koalicji rządowej. Część posłów nie z koalicji obywatelskiej, ale właśnie mniejsi koalicjanci, no, próbowali jakichś takich ruchów, czy nie głosować, no może nie, że głosować przeciw, ale w jakiś sposób być tutaj spójnym w tym głoszeniu, że Trybunał Konstytucyjny, to co najważniejsze, to musi zostać odpolityczniony. No to się tu udało przejść w miarę suchą stopą, no ale oczywiście myślę, że założenie, tu nikt nie liczył chyba w koalicji rządzącej, że Karol Nawrocki powie tak, no tego akurat polityka, czy tego sędziego, no bo oczywiście on będzie cały czas nazywany politykiem, będę właśnie, zaproszę na ślubowanie. No w związku z tym, jak słyszymy, po to, żeby Koalicja Obywatelska i koalicja rządząca pokazała swoją sprawczość, no to będzie pretekst, to nie zaprzysiężenie pana Berka na sędziego, będzie pretekstem do tego, żeby sięgnąć po bardziej zdecydowane kroki. Tyle tylko, że i oczywiście no, państwo ma takie narzędzia, tyle tylko, że pamiętamy, jak zaraz po sformowaniu się rządu Donalda Tuska chciano rozwiązać i rozwiązano w jakiś sposób sytuację w mediach publicznych i to było bardzo oceniane przez zwolenników nowej władzy jako bardzo nieeleganckie i wtedy słyszeliśmy, że właśnie i też wiemy trochę jako politolodzy, że takie nieeleganckie czy brzydkie rzeczy w polityce, jeżeli musimy zrobić, a czasami trzeba je zrobić, trzeba zrobić zaraz na początku kadencji, po to, żeby nawet nie tyle nie było to wykorzystywane później w kampanii wyborczej za kilka lat przez opozycję, bo to zawsze będzie wykorzystywane, ale żeby wyborcy się, czy obywatele się oswoili z tą sytuacją, że to miało miejsce. I teraz robienie takiej właśnie dyskusyjnej czy kontrowersyjnej operacji w ostatnim roku przed wyborami, z jednej strony może oczywiście pokazać sprawczość i Donald Tusk usłyszy, no wreszcie zdecydowaliście się i uporządkowaliście sprawę, ale dla tych bardziej, a i wielu jest takich wyborców po stronie Koalicji Obywatelskiej, którzy no jednak niuansują sytuację, no może się okazać, że to będzie taki kolejny kamyczek, który będzie budował narrację, czy rzeczywiście jesteście tak bardzo inni jak wasi poprzednicy z Zjednoczonej Prawicy.
6: Mi się wydaje, że najgorsze, co może być, to sytuacja takiego zawieszenia, w której nic się nie dzieje, że Maciej Berek został wybrany na tego sędziego, a z Trybunałem Konstytucyjnym nic się nie zmienia. Profesor Maria Wincławska.
9: Tak, tutaj zdecydowanie możemy postawić duży znak zapytania, jak ten scenariusz się będzie rozwijał, bo można takich kilka hipotez postawić od takich zupełnie skrajnych, że może rząd Donalda Tuska także nie chce, aby funkcjonował dobrze Trybunał Konstytucyjny, no bo można założyć, że no, żadna władza nie do końca chce, żeby ktoś inny patrzył jej na ręce, ograniczał ją i kontrolował, ale to jest oczywiście teza tutaj bardzo skrajna. Z drugiej strony można by postawić tezę zupełnie inną, że Donald Tusk stwierdził, że skoro pan prezydent zaprzysiągł ostatnio sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani na miejsca, których kadencje się skończyły za prezydentury Karola Nawrockiego, tak? Bo tak pan prezydent tłumaczył, dlaczego nie zaprzysiągł wszystkich sędziów, to może zaprzysięgnie także pana ministra Berka, więc mamy tutaj dwie zupełnie sprzeczności. Nie wiemy tak naprawdę, jakie motywacje kierowały Donaldem Tuskiem i jakie scenariusze są opracowane zarówno przez Donalda Tuska, jak i pewnie przez ministra Berka. Co wiemy na pewno, że Trybunał Konstytucyjny właściwie nie istnieje, jest sparaliżowany, nie wykonuje swoich zadań i co wiemy, pan prezydent Karol Nawrocki stara się rozszerzyć pozakonstytucyjnie swoje uprawnienia jak najbardziej w różnych obszarach, także w tym obszarze odbierania przysięgi od sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, no bo wiemy, że według prawa oni są sędziami od momentu wyboru przez Sejm, a nie od momentu zaprzysiężenia i pan prezydent nie ma takich kompetencji, żeby sobie wybierać, kogo zaprzysięgnie, a kogo nie zaprzysięgnie. I kolejna jest to odsłona konfliktu między Pałacem Prezydenckim, czy szerzej obozem prawicowym, a obozem rządowym. I tutaj tak skończę pewnie moją wypowiedź z tym, co rozpoczęłam. Ten duży znak zapytania należy postawić, jak ta sytuacja będzie się rozwijała i jakie scenariusze są szykowane przez, no przede wszystkim pewnie premiera Tuska.
6: No myślę, że szczególnie w tym roku kampanii wyborczej trudno będzie o dobrą współpracę na linii prezydent-rząd, tym bardziej, że Karol Nawrocki, jeśli chodzi o weta i takie działania próbujące poszerzać jego wpływy, no przebija wszystkich swoich poprzedników. Oczywiście nie mówię o Lechu Wałęsie i falandyzacji prawa, to też inne czasy były, ale Karol Nawrocki niewątpliwie swoją taką zdecydowaną, ostrą, czasami agresywną postawą polityczną chyba zaskoczył wszystkich, ale o tym niestety już nie zdążymy dzisiaj porozmawiać. Moimi gościniami były profesor Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję pani profesor.
9: Dziękuję bardzo.
6: Oraz profesor Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Pani profesor, również bardzo dziękuję.
10: Ja również dziękuję, miłego dnia.
6: Dobrego dnia. Środowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ukraina przeprowadziła rekordowy atak na Rosję. Ucierpiały dwa zakłady gazowe. Zamieszanie wokół ustawy o kryptowalutach. Prezydent ma swój pomysł, ale czy dobry? Wybory prezydenta Krakowa już za rogiem. Nie wszyscy mieszkańcy jednak są na bieżąco z kampanią. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie siły operacji specjalnych poinformowały o atakach na rosyjskie instalacje gazowe w dwóch wielkich zakładach 3000 km od Ukrainy. Jak czytamy w komunikacie, to rekordowo dalekie uderzenie. Ukraina uderzyła w zakłady w Nowym Urengoju i Purowsku. Oba przedsiębiorstwa znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, czyli jednym z kluczowych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Obszar ten był uważany przez Rosjan za całkowicie bezpieczne zaplecze. Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział podczas wizyty na Łotwie, że nie jest optymistą w kwestii negocjacji pokojowych między Rosją i Ukrainą. Rosjanie mówią otwarcie, że nie zmienili swoich celów wojennych i nadal odrzucają powtarzające się oferty zawieszenia broni, podkreślił szef polskiej dyplomacji. Sikorski zaznaczył, że Rosja wyciąga wnioski z wojny na Ukrainie, uczy się i zmienia swoją armię. Musimy nadążać nie tylko za rozwojem technologii, lecz także za zmianami w doktrynie wojskowej, powiedział szef MSZ. Dodał, że trwa proces prawnego przyjmowania najnowszego pakietu sankcji wobec Rosji. Na liście ma znaleźć się ponad 1600 firm i nazwisk. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej po raz pierwszy od 20 lat zgłasza Iran do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przyczyną takiej decyzji jest naruszenie zobowiązań dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Rezolucja przyjęta przez 35-osobową Radę Gubernatorów jest kontynuacją poprzedniej, przyjętej 12 czerwca ubiegłego roku, w której stwierdzono, że Iran nie wywiązuje się z tych zobowiązań. Zgłosiły ją Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Projekt prezydencki jest de facto taki sam jak rządowy, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru. Poseł odniósł się do złożonego przez Karola Nawrockiego projektu ustawy o rynku kryptowalut.
2: Należałoby zaapelować. Panie prezydencie, pana projekt jest prawie taki sam jak nasz. W związku z tym my przyjmiemy jeszcze raz po raz czwarty ten projekt rządowy. Nie będziemy wokół tego specjalnie dużo gadać, a mam prośbę, że pan po cichu również, bez dużego gadania, podpisał to.
1: Tymczasem nad kolejnym projektem ustawy o kryptoaktywach pracuje także Rada Ministrów. Rządowa propozycja trzykrotnie spotykała się dotychczas z wetem prezydenta. Obie wersje ustawy umożliwiają Komisji Nadzoru Finansowego blokowanie rachunków pieniężnych i czasowe wstrzymywanie określonych transakcji. Krakowianie powoli oswajają się z nazwiskami kandydatów na prezydenta. Z rozmów z nimi naszej krakowskiej reporterki Katarzyny Młynarczyk wynika jednak, że dla wielu ważniejsze od nazwisk są codzienne problemy Krakowa. Jedni bez problemu wymieniają kandydatów, inni mówią wprost. Kampanii jeszcze nie śledzą i decyzje zostawiają na później.
3: Owca, nie za dużo potrafię mówić. Hoffman, Gibała, Piątkowska, coś takiego. Nie?
4: A ma pan swojego faworyta?
3: Przyznam się, że zobaczę na drugą rundę.
5: W ogóle się tym, szczerze mówiąc, nie zajmuję. I tak zawsze będzie tak samo.
4: Pan nie interesuje się za bardzo?
5: Nie specjalnie.
4: W ogóle nie wie pan, kto kandyduje?
3: Absolutnie nie.
1: Odpowiedzi na pytanie, co przyszły prezydent powinien zmienić, powtarzają się. Najczęściej chodzi o komunikację, ceny biletów, drogie i zbyt nieliczne miejsca parkingowe oraz strefę.
6: Używam samochodu służbowego, który się po prostu nie łapie do tej strefy. Musiałbym zainwestować kilkadziesiąt tysięcy w nowy samochód.
3: Na pewno strefa czystego transportu, opłaty parkingowe ogólnie, komunikacja.
7: Podjeżdżam pod dom własny i nie mam gdzie.
6: Z parkowaniem jest duży problem.
1: Spora część mieszkańców nie wierzy jednak, że po wyborach cokolwiek naprawdę się zmieni. Niektórzy już dziś deklarują, że do urn w ogóle nie pójdą. Unia Europejska nie wspiera węgla koksowego, mimo że uznała ten surowiec za krytyczny, zaalarmował Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas Future Mining Forum Expo 2026 w Katowicach. JSW to największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej oraz jeden z wytwórców koksu wykorzystywanego przy produkcji